0: ten zamierzony skutek i wiele z tych kiosków, terminali stanie się dostępne, to domyślam się, że te słuchawki jeszcze bardziej staną się gdzieś tam nieodzowne, bo no pewnie większość takich systemów będzie w ten sposób jednak działać dla naszej prywatności i naszego no, komfortu wprowadzenia niejednokrotnie wrażliwych danych. Jednak ten system na jakichś słuchawkach oparty będzie, myślę, i tego niestety nie unikniemy.
1: I według mnie to nawet nie jest taki zły pomysł. Z jednego dość prostego powodu, bo proszę, żeby mnie tak słychać, ale u mnie spokoju jest teraz naprawdę głośno i tutaj, prawda, algorytm robi co może, żeby to wszystko wyciszyć. W każdym razie, też trzeba pamiętać, że tak mi się wydaje, głównie będąc z takich rozwiązań jak terminale płatnicze, korzystać osoby, które z jakichś przyczyn nie chcą korzystać ze smartfonów do płatności. Czyli to będą albo osoby, które nie umieją tego zrobić, bo na przykład nie mają smartfona, czyli osoby albo starsze, albo mocno na bakier z technologią, tak to nazwę. I wydaje mi się, że no właśnie każde ułatwienie w postaci nawet słuchawek, no to może być mimo wszystko duże ułatwienie, dlatego że no okej, okay, no słuchawki to może nie jest coś, co się nosi jakoś, no nie każdy chciałby nosić te słuchawki, ale z drugiej strony kupno najprostszych słuchawek z jakiegoś, nie wiem, chińskiego marketu z jackiem, bo niestety coraz mniej jest słuchawek z jackiem. I ciekawe, czy to nie będzie w ogóle problemem.
2: No właśnie, bo teraz okej, okay, chcesz
1: po prostu
2: mieć,
1: nie ma.
2: Chcesz mieć słuchawki przewodowe, no to wszystko fajnie, tylko teraz to zazwyczaj jak nie Lightning, to USB-C.
0: A czy ja myślę, że jeszcze takie jackowe się znajdą właśnie
2: nie
0: w takich
2: sklepach? Nie, no znajdą się, tylko wiesz, tylko chodzi mi o to, do czego jeszcze te sławki podpinamy. Oczywiście wiadomo, że można tak sobie kupić specjalnie słuchawki tam za naprawdę jakieś grosze na taki użytek i oczywiście jest to pewne rozwiązanie, tylko to jest
1: ale wiecie, wydaje mi się
2: dodatkowego sprzętu jeszcze przy
1: ale
2: sobie.
1: Ale się zastanawiam i tak w jakimś sensie trochę może nie to, że czekam, ale no ciekaw jestem, kto to podłapie, że któryś producent sprzętu dla niewidomych właśnie zacznie robić słuchawki.
0: No, to jest
1: no
0: taka
1: bo
0: opcja.
1: Po prostu może być problem taki, że tych słuchawek po prostu i zwyczajnie nie będzie.
2: Też tak. Prawda.
0: Prawda. Ja się jeszcze zastanawiam, no, w przypadku takiego terminala płatniczego, takie tradycyjne terminale, one były gdzieś tam, one są w jakiś sposób bezprzewodowe, ale gdzieś tam są po stronie sprzedawcy, a nie sprzedającego. Znaczy, no, one są wystawione teraz w naszą stronę, to nie o to mi chodzi, tylko jakby stoją, tak, na kasie, gdzieś tam na ladzie, coś tam. Na ile będziemy mieli wolność w tym, bo takie słuchawki, gdyby się chcecie podpiąć, no mają określoną długość kabla, tak? Może teraz wymyślam problem, którego nie ma, ale czy my będziemy mieli ten komfort i takie pozwolenie też społeczne na to, żeby sobie wziąć terminal do ręki tak, żeby nam było wygodnie wpiąć słuchawki w niego i żeby kabla starczyło. Ja wiem, te softposy, też właśnie, te softposy to są bardzo często takie cienkie terminale z Androidem, coś tam. Może tam w ogóle nie ma jacka i go nie będzie. No, może tutaj też szyjemy z tego materiału, jaki jest. No, no i tyle. No więc takie teoretyzowanie jest możliwe, ale to czasem fajnie jest pokazać, jak w jaki sposób w innych krajach się myśli. No to nie jest pierwsza akcja, taki ukłon w stronę niewidomych Kaisha Banku, bo Kaisha Bank, o czym też mówiliśmy chyba kilka miesięcy temu, ja o tym mówiłem, wprowadził dokumentację brajlowską do kart płatniczych, więc niewidomi klienci tego banku no dostaną po prostu w brajlu informacje o tym, jakiś numer tej karty, kod CVV, data ważności, te wszystkie ważne, niezbędne dane, do których tradycyjnie dostępu no my w banku nie mamy. Dopiero ostatnio w niektórych bankach zaczynamy mieć przez aplikacje, także... No i czasami jakiś AI da radę coś tam też odczytać. No to jeśli chodzi o Hiszpanię, to w zasadzie tyle. No to teraz przenosimy się znowu bardzo daleko, ale też bywa ciepło, czyli Indie. No i w Indiach znowu też o pieniądzach sobie porozmawiamy, bo tam firma Age Vision stworzyła takie urządzenie jak Vision Wallet, czyli inteligentny, udźwiękowiony portfel dla niewidomych. No i można by się zastanawiać, a po co niewidomym jeszcze specjalny portfel? No, tutaj odpowiada firma Age Vision, no, żeby rozpoznawać pieniądze, które wkładamy do niego.
2: Już myślałem, że to jakiś portfel na krypto.
0: Też tak myślałem, jak zobaczyłem tytuł wątku Accessible Wallet, Ale nie, nie, to jest tradycyjny taki po prostu portfel. I żeby było ciekawiej, mamy jego recenzję. Ja ją podlinkuję w komentarzu. W ogóle wiemy o tym, że takie urządzenie jest, istnieje i w ogóle jak ono działa dzięki YouTuberowi. YouTuber Phoenix, pod takim nickiem jest jego działalność do znalezienia, Blindy Phoenix. I właśnie Phoenix pokazywał, bo dostał do testów od producenta taki portfel. No i co mogę powiedzieć? No... Fajny, śmieszny, ciekawy zamysł. Czy to jest rzeczywiście nam aż tak potrzebne i czy to rzeczywiście działa tak, jak powinno? Można by się kłócić, ale od początku. Portfel jest zrobiony ze skóry, jakiegoś rodzaju skóry. Ta skóra ponoć, no wygląda to nie najgorzej tak na dotyk, aczkolwiek raczej wyczuwa się ten taki tańszy materiał, niż raczej bardziej jakiś tam kosztowny. Też po zapachu też ponoć taką, no taką tandetą to pachnie, tak to opisał Phoenix. Rozmiarowo, no pieniądze to tam wejdą, dokumenty nasze już, nie wiem jakie są właśnie, jakie są rozmiary różnych kart i dokumentów w Indiach. To jest chyba jedno z bardziej losowych pytań, jakie zadałem na tym podcaście. Możemy potem robić rankingi. Na pewno takie karty się nie mieszczą. No i co mamy? Aha, zaraz po otwarciu żarzy... Aha, portfel ładujemy na USB-C w ogóle, no bo czemu nie? I dostajemy kabel do ładowania portfela. Po otwarciu portfel żarzy nas oczobójczym światłem. Tak, w portfelu jest diodka, lampka, która się świeci. No, no okej, okay. W porządku. Portfel ma przegrody na pieniądze i w tych przegrodach ma sensory. I te sensory wykrywają nam te pieniądze i w momencie, kiedy wkładamy banknot do portfela, jest odczytywany jego nominał. Producent twierdzi, że te nominały, te banknoty są wykrywane nieważne, jaką stroną wsadzimy. No, Phoenix udowodnił, że tak nie jest. Już rozpoznało mu na przykład banknot 500 rupii indyjskich jako 10 rupii. Tak po prawdzie to i jego palec rozpoznało jako 10 rupii. Natomiast udało mu się też, jak się dobrą stroną włożyło, rozpoznać właściwy nominał. Ponoć też portfel potrafi nam powiedzieć, i tutaj też zaczynam mieć wątpliwości, no Phoenix nie miał tego jak przetestować, bo nie miał na cel edukacyjny wydrukowanych fałszywych pieniędzy, jakoś tak wyszło. Natomiast ponoć też ten portfel nam jest w stanie powiedzieć, czy pieniądze są fałszywe, czy prawdziwe. No, ważna funkcja, aczkolwiek czy bym temu zaufał w takim wydaniu, jak widziałem, jak on rozpoznaje nominały? No, chyba raczej nie. No i też portfel, najważniejsza funkcja świata, po otwarciu automatycznie oznajmia nam poziom naładowania baterii. Także, no taki gadżet. Portfel kosztuje 3500 rupii indyjskich, czyli około 50 dolarów amerykańskich, czyli ponad jakieś około 200 zł. No, ja nie znam się na realiach Indii, ale Phoenix stwierdził, że kurczę, taki gadżet jest raczej adresowany do osób, które nie będą w stanie skorzystać z jakiegoś powodu ze smartfona i z płatności bezgotówkowych, bo w Indiach płatności smartfonem, tak zwany Universal Payment, coś tam, UPI, w każdym razie UPI. System jest tak bardzo rozpowszechniony, że każdy najmniejszy sklepik gdzieś tam na prowincji w Indiach ma dostęp do tego, więc większość takich już skomputeryzowanych osób niewidomych i tak korzysta z UPI. Więc najbardziej skorzystałyby z tego osoby starsze, osoby, które nie mogą sobie pozwolić na przykład na smartfona. No i osoby, które nie mogą sobie pozwolić na smartfona, to nie są osoby, które na portfel wydadzą 3,5 tysiąca rupii indyjskich. Także no tutaj producent musiałby jeszcze popracować nad wieloma rzeczami, nad przede wszystkim niezawodnością tych rozwiązań, troszeczkę nad może skrojeniem tej ceny pod tą grupę docelową, w którą celuje. No i co? No i że tak powiem, może wtedy by coś z tego było. No póki co Vision Wallet to raczej taki gadżet. Ale link do recenzji na YouTubie zostawiam. Gdybyście chcieli obejrzeć sobie, posłuchać, no to zachęcam. Jak chcecie posłuchać, jak rupie indyjskie są rozpoznawane i odczytywane, najpierw po angielsku, potem po języku hindi, no to bardzo chętnie. I z Indii hop do Szwajcarii. A w Szwajcarii jest taka organizacja jak Access for All, czy też po niemiecku Zugang für alle. Jest to organizacja, która certyfikuje na całą Szwajcarię strony internetowe i aplikacje pod kątem dostępności cyfrowej. I ta organizacja wydała w tym roku swoją publikację, takie badanie, wyniki badań, raport z badań nad tym, jak dostępnych jest 50 najpopularniejszych, oczywiście patrząc po rankingach w App Store, nie, raczej w Play Store, bo tak, chyba Play Store był wzięty jako wyznacznik, no ale wiele z tych aplikacji ma wersję zarówno na iPhone'a, jak i na Androida. Jak dostępnych jest 50 najpopularniejszych aplikacji w Szwajcarii? Podzielono je na różne kategorie, tam biznes, zdrowie, zakupy, komunikacja i tak dalej. No i przyznawano im oceny od jedynki do piątki. No i co można powiedzieć? No nie tylko Polska i tutaj kraje nam ościenne problemy mają, bo w Szwajcarii nie było praktycznie tylko jedna aplikacja i była to aplikacja kolei szwajcarskich, ale dedykowana, taka osobna aplikacja specjalnie pod podróżnych z niepełnosprawnościami. Otrzymała rzeczywiście piątkę i rzeczywiście ta aplikacja była też konsultowana, zdaje się, przy współpracy z tą organizacją ona powstała, no więc nic dziwnego, że tam te wymogi są spełnione. Już ich aplikacja ogólna, taka dla wszystkich, do kupowania biletów, do sprawdzania godzin odjazdu w pociągu i rozkładu jazdy, miała już tylko 4,5 gwiazdki, czyli no bardzo dobrze, ale nie idealnie, problemy były. No i potem już idziemy równią pochyłą w dół. Jeszcze jest dużo aplikacji, które mają 4,5-4 gwiazdki, ale okazało się, że ponad 80% aplikacji ma na tyle poważne problemy, że nie da się z satysfakcją i z radością z tych aplikacji korzystać. Czyli no coś się da, ale są trudności. Już chyba procent, nie pamiętam teraz ile, czy 40, czy ileś, no jest poniżej poziomu akceptowalnego tej dostępności, a często są to bardzo ważne aplikacje, na przykład aplikacje z komunikatami SOS, takimi typowo o zagrożeniu jakiegoś tam zdrowia czy życia, bo coś się wydarzyło w naszym regionie. Aplikacje różnych gazet. Aplikacja na przykład Klap, która jest bardzo popularna w środowiskach różnych szkolnych. Taki odpowiednik jakby naszego Librusa, ale nie do końca, bo to nie jest tak naprawdę chyba e-dziennik, tylko bardziej taka platforma, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice utrzymują kontakt, więc jakieś informacje o wycieczkach szkolnych, o jakichś tam wydarzeniach w szkole, o jakichś tam zbiórkach, zebraniach. No ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, żeby też, no czy rodzice z niepełnosprawnościami, czy uczniowie, czy nauczyciele mieli dostęp. No i nie ma tego dostępu. Wiele aplikacji supermarketów, które też pozwalają na zamówienie sobie zakupów do domu, więc taki tryb jednak współpracy, który osoby z niepełnosprawnościami zwłaszcza wykorzystują. Więc jest tych problemów dość dużo. Gdyby was to interesowało, w języku niemieckim z wynikami tych badań można się zapoznać, albo sobie przetłumaczyć translatorem. No i możecie sobie zobaczyć, jakie to aplikacje w Szwajcarii są, jak z ich dostępnością i na ile Szwajcarzy z niepełnosprawnościami sobie mogą w tym cyfrowym świecie swobodnie nawigować i jak to wypada na tle na przykład Polski czy innych krajów. A może kto wie, może kiedyś któraś z tych aplikacji też tutaj spenetruje nasz rynek i wtedy będziemy już wiedzieli, czego się mniej więcej spodziewać po tego typu firmie i po tego typu aplikacji. No i ze Szwajcarii przeskakujemy dość niedaleko, bo do Francji, tam również smutne wieści, bo od jakiegoś czasu toczył się proces, który firma Facility, czyli firma tworząca nakładkę dostępnościową, coś takiego jak AccessIB, jak UserWay, jak AudioEye, czyli rozwiązanie, które za miesięczną opłatę obiecuje, zapewnia stronom internetowym, bo z tym obiecuję, to za chwileczkę wrócę, bo może się okazuje się właśnie, że jedno niefortunne słowo z mojej strony i będę miał problem. Natomiast w jakiś sposób implementuje dostępność tak, że twórca strony ma jedynie włożyć dwie linijki kodu, a rozwiązanie ma się za pomocą sztucznej inteligencji i zautomatyzowanych procesów zająć za twórcę strony całą dostępnością, najczęściej instalując jakiś tam osobny tryb, który osoba na przykład niewidoma z czytnikiem ekranu musi włączyć i wtedy no ta strona zupełnie inaczej wygląda. Tam bardzo często na przykład wytłuszczony jakiś tekst, który zdaniem systemu powinien być nagłówkiem, tym nagłówkiem się staje. Jakieś różne elementy menu dochodzą. Są opisy alternatywne obrazków robione jakimś właśnie AI-owym rozpoznawaniem i to jeszcze było przed czasami OpenAI, więc jakie to były opisy, to możemy sobie no tylko domyślić. Ja już słyszałem o opisach na przykład makaronu, który był rozpoznany jako krawat. Także no nie za fajnie. No i takich firm ostatnio się namnożyło. My dość dużo o tych nakładkach mówiliśmy. No i jedną z takich firm, właśnie głównie dominującą rynek francuski, jest Facility. No i jedna z organizacji zajmujących się tam dostępnością, która reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnościami, czyli Coena, gdzie tam chyba też była taka aktywistka, która właśnie, zwłaszcza ona, jakoś bardzo się udzielała w tej kwestii tych nakładek, czyli Julie Moynard, wypowiedziała się dość krytycznie na temat tego, co firma Facility uskutecznia i jaką no, krecią robotę robi tak naprawdę w kwestii dostępności. No i firmie się to nie spodobało i organizacji został wytoczony proces o zniesławienie. No i ten proces został właśnie przez tą organizację Coena niestety przegrany. Z tego, co się wczytaliśmy tam, bo to ktoś, kto zna bardziej francuski ode mnie, interpretował i gdzieś tam mi tłumaczył, co się działo. Rozbiło się wszystko o to, że Coena twierdzi, że Facility kłamie i mówi, wmawia tym firmom, które są jej klientami, że uczyni ich strony dostępnymi. A ponoć drobnym druczkiem, jak się wczytać w warunki korzystania z usługi, to tam jest napisane, że no, to narzędzie nie czyni stron dostępnymi, pewnie w rozumieniu prawodawstwa, tak? Czyli nie chroni cię przed, no nie wiem, prawodawstwem francuskim czy unijnym, które nakazuje, żeby ta dostępność była. No, prawdopodobnie tych drobnych druczków, może nie, że nikt, ale niewiele osób albo wiele organizacji decyduje się nie czytać. No i w dobrej wierze zakupują taką usługę, myśląc, że sobie troszkę zaoszczędzą roboty, pewnie też i kosztów. No a efekt jest potem taki, że nikt z takiej strony korzystać nie może, albo taka nakładka wręcz no, żadnych sensownych zmian nie wprowadza. I że tak powiem, o to się rozbija cały szczegół, czyli no już nie można mówić, że ta firma okłamuje ludzi, oszukuje i gwarantuje dostępność, a wcale tego nie robi, no bo jest napisane, że nie wprowadza.
2: Że oni no, ale dostępności tak nie robią. Więc o tak co chodzi? O co tak chodzi?
0: No aktualnie chodzi o 20 tysięcy odszkodowania ze strony firmy Coena, w euro oczywiście, nie w złotych. No plus koszty procesu i jest zbiórka na te koszty procesowe, więc jeżeli czujecie, że gdzieś temat jest wam bliski i chcecie organizację wesprzeć w pokrywaniu tych kosztów, to jest zbiórka i można przez chyba PayPala wpłacić i organizację wspomóc w tym sprzątaniu po tej niefajnej aferze. Jest to jakiś precedens na skalę europejską i nie ukrywam, że troszkę z drżeniem patrzę, co się będzie działo dalej. Zwłaszcza, gdzie tyle się mówi teraz o sztucznej inteligencji, o AI, więc w sumie wystarczy, żeby taka firma odpowiednio pożonglowała pewnymi słowami, kluczami, takimi buzzwordami marketingowymi. No i może trafić do wielu, zwłaszcza firm prywatnych, jakichś instytucji, które uznają, że kurczę, no skoro to AI teraz tak wiele rzeczy załatwia, no to też to może załatwi dostępność.
2: Zdaje się, że twórcy AccessiB też się z kimś procesowali.
0: Nie, to nie AccessiB, to Audio Eye z Adrianem Rosselim.
2: O właśnie, właśnie.
0: AccessiB się zarzekało u Jonathana Mosena, że oni nie, to oni nie, nie oni, oni okay nie pozywają, nie, okay, nie, nie, nie, nie. I zdaje się, że UserWay również nie, oni tam nie bardzo się lubią z Adrianem i z tym, co on pisze, ale nie, pozwy to nie, nie, nie, nie, to nie my, to nasza konkurencja.
2: A, to konkurencja, okej, okay, no to, tak, ale, tak, ale w tak każdym razie, no ta francuska akcja nie była pierwszą.
0: Nie była typu pierwszą, natomiast właśnie najsmutniejsze
2: pierwszą wygraną
0: to
2: przez tak twórców takiej nakładki.
0: Tak, i najsmutniejsze gdzieś jest to, że sąd francuski uznał, że to, co robi Coena, czyli ta organizacja, która rzeczywiście zatrudnia ekspertów i oni tam wedle protokołu z udziałem ludzi te audyty robią, no, że tak powiem, uznana została za winną, bo oni są konkurencją dla Facility. To jest nieuczciwa konkurencja, co oni robią. Także
2: aha, to
0: tak. No,
2: no cóż.
0: Także tego. No i przykre. No i ostatni news, chyba weselszy na sam koniec. Mamy nowy odcinek EBU in Action, czyli drugiego podcastu, w którym się udzielam, czyli podcast Europejskiej Unii Niewidomych. Podcast, w którym raz na 3 miesiące na razie, zobaczymy jak to się w najbliższym czasie rozwinie, poruszamy jakąś taką paczkę tematów, jeden temat główny, który w jakiś sposób porusza osoby z dysfunkcją wzroku w Europie. No i poruszamy też temat tego, co tam słychać w konkretnym jakimś kraju, który do EBU również należy. No i też, co tam słychać w samym EBU? No w EBU troszeczkę zmian personalnych, bo przyszły nowe osoby, troszkę też kampanii w ostatnim czasie. Jak to zawsze w EBU, oni tam działają prężnie, tu z parlamentem dyskutują, tu na jakiejś konferencji byli, tutaj z kimś się spotkali. No, warto posłuchać. Naszym tematem głównym w tym wydaniu była Europejska Karta Osób z Niepełnosprawnością. I tu rozmawialiśmy z przedstawicielem odpowiedzialnym za prowadzenie kampanii w Europejskiej Unii Niewidomych, czyli Antoine Fob, i panią, która też zajmuje się kwestiami właśnie rzecznictwa, kwestii też chyba prawnych w Europejskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami, czyli pani Claire Damilano. No i dyskutowaliśmy o tym właśnie, czym ta karta jest. Kiedy my ją zobaczymy tak realnie w naszych właśnie portfelach, skoro już o portfelach mówiliśmy. A czego ona nie robi, a co powinna robić? Bardzo myślę, ciekawa dyskusja o tym, jakie punkty zostały, o które też postulowała Europejska Unia Osób Niewidomych, zostały odrzucone, czyli na przykład ekwiwalentność tej karty i możliwość jej użycia w zastępstwie orzeczenia o niepełnosprawności w danym kraju, podczas gdy proces tego orzekania trwa, czyli przykładowo ja przeprowadzam się, tak jak teraz się przeprowadziłem z Polski do Austrii. Na całe szczęście moja legitymacja austriacka jeszcze z czasów sprzed 2-3 lat działa, więc jeszcze jest ważna, ale gdybym jej nie miał, to automatycznie zacząłbym się o nią starać. Zacząłbym się też starać pewnie o prawo do takich świadczeń, na jakie mogę liczyć, tak, również finansowych. Jeżeli legalnie mogę się o nie ubiegać i mój brak obywatelstwa austriackiego nie jest tym przeszkodą, a przeszkodą jest jedynie proces legislacyjny, znaczy proces jakiś tam biurokratyczny, który musi się odbyć, no to na ten czas, kiedy ten proces biurokratyczny trwa, jest taki postulat, aby ta europejska legitymacja służyła jako równoważnik właśnie tych praw, które ja tu bym miał, gdyby ten proces się udał, czyli ja teoretycznie tą rentę powinienem już móc pobierać na podstawie tego, że mam tą legitymację, a proces orzekania na miejscu, czy ja tę niepełnosprawność mam, czy nie, wedle prawa lokalnego, trwa. Pewnie gdyby orzeczono na moją niekorzyść, to bym musiał zwracać, no ale żebym nie został gdzieś tam w pewnych kwestiach na lodzie, bo pamiętajmy, że na przykład na Zachodzie podejście do tego typu pieniędzy socjalnych jest takie, że zwłaszcza w przypadku osób zatrudnionych, te pieniądze służą na pokrycie różnych dodatkowych kosztów, czyli jak ja bym chciał sobie zatrudnić asystenta, jak ja bym chciał sobie opłacić jakieś tam powiedzmy taksówki, bo gdzieś tam nie domaga transport publiczny albo z jakiegoś, teraz na przykład jest zima i ja osobiście przy takich temperaturach i takim śniegu, może i to nie jest kwestia odważenia się, żeby wyjść i pojechać normalnie metrem czy tramwajem, tylko kwestia trochę takiego komfortu i zadbania o własne zdrowie psychiczne, czyli że nie muszę na każdym kroku się stresować, czy na pewno trafię, czy mi śnieg czegoś nie zasypał, czy psychicznie to gdzieś tam zniosę, czy o coś się nie rozbije, czy nie pośliznę się, nie skręcę nogi. To brzmi może jak takie błahe problemy, bo każdy z nas się z tym mierzy, w Polsce też, i nikt nam pieniędzy na to nie daje. No ale tutaj takie jest do tego podejście, że różne koszty, szeroko pojęte, związane z wszystkim ekstra, co ja muszę, a inni nie muszą, bo niepełnosprawność, no to tutaj właśnie od tego są pieniądze te socjalne, które dostaję, nieważne, czy pracuję, czy też nie. Natomiast trochę się rozpędziłem, natomiast chodzi o to właśnie, czy ta karta też będzie miała jakąkolwiek aplikowalność dla osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe tematy, a które w ramach tej Unii, studiują, pracują, cokolwiek. Więc bardzo ciekawy temat, można sobie posłuchać, bardzo fajna dyskusja. No i na koniec akcent polski, bo łączymy się z Dorotą Krać z Polskiego Związku Niewidomych, z prezeską oddziału w Lublinie i dyskutujemy o tym, co się ostatnio dzieje ciekawego w Polsce i o tym właśnie usłyszała Europa o tym na przykład, że ustalono ostatnio nowy system kodyfikacji oznaczeń dla budynków różnych publicznych, jak chodzi o oznaczenia, nie wiem, czy też brajlowskie, czy w powiększonym druku i tak dalej. Usłyszymy też o RH Voice, bo Dorota postanowiła się podzielić, że czymś takim, co w Polsce ostatnio, co by nie mówić, wstrząsnęło trochę dyskusją wśród osób z dysfunkcją wzroku, jest właśnie RH Voice. Jako, no, takie głosy, które powstały w ramach społeczności. Tutaj społeczność się wzięła i powstał korpus językowy i głosy. Te głosy cały czas powstają. Społeczność decyduje o tym, to osoby niewidome decydują o tym, co jak ma być wymawiane, więc jest to na swój sposób ewenement. I no, tam też jakieś wydarzenia kultury, które się odbywają właśnie gdzieś w województwie lubelskim, więc też również ciekawe rzeczy, które dzieją się w Polsce, a o których warto, żeby usłyszała Europa. Tak się prezentuje piąty już odcinek podcastu EBU in Action. No nie tylko jako współprowadzący, ale też jako słuchacz i fan zachęcam. Zachęcam do wysłuchania. Myślę, że bardzo fajny odsłuch na ten nadchodzący świąteczny czas.
2: Tymczasem odbieramy telefon, bo słuchacz nam się już trochę naczekał, ale się doczekał. Jest z nami Maciek. Witaj.
3: O, cześć wszystkim. No, jestem. Nie dowierzam, ale dobrze, jestem.
2: W końcu się udało.
3: Tak. No cóż, na początku... nawet nie wiem teraz, do czego ja mam zacząć tak właściwie, bo ich was chcę pochwalić i coś dodać z tego, co mi się nasunęło. Jak żeście dzisiaj mówili, może najpierw zacznę od tego, co mi się nasunęło odnośnie tych słuchawek, co to by mieli producenci tyflo sprzętu robić i tak dalej. Słuchajcie, wtedy by były ceny na pewno na równi z Apple'em, prawda, jak za akcesoria. Ja tak się trochę śmieję, że Apple też ma takie drogie ceny, bo jak oni tam jedną z wartości nadrzędnych jest dostępność i tak dalej, prawda, te ceny są takie.
2: Ale tak... Wiesz, to zawsze mogłaby być jakieś nowe logo, na przykład, nie wiem, tu nadgryzione jabłko, to tu jakaś ułamana biała laska.
0: Tak.
3: Może.
0: Ale ja też myślę, że wiesz, może nie będzie tak źle, bo słuchawki to jest jednak towar, który jest łatwy do wykonania, stosunkowo tani. Prawdopodobnie rozbiłoby się to o jakieś chińskie fabryki albo jakiekolwiek inne masowe fabryki i wiesz co, byłaby opcja, to jest taki towar, który dość łatwo się łamie i psuje, więc pewnie byłoby zapotrzebowanie, żeby kupić tego więcej naraz, więcej egzemplarzy.
3: Z jednej strony tak, tylko z drugiej strony widzisz, no masz cały czas tu tłumaczenie, że to jednak jest, mimo wszystko wiesz, wszystko można nagiąć i wszystko można podciągnąć, że to jest produkt jednak w tym momencie niszowy, bo to zapotrzebowanie jest mniejsze, bo specjalna grupa odbiorców i coś tam, więc wszystko tłumaczy podniesienie cen, nie? No, tak samo jak ten. Ostatnio się tyle, co ja się rękawiczek zeszukałem, wiecie, na pięć palców, żeby znaleźć, nie? To Allegro było nasze, ja żeśmy z mamą, znaczy w zasadzie mama to szukała. O, troszkę nam to zajęło. Tak samo się, kurczę, jakby jakiś taki lumen, powiedzmy, czy Altix miał. Zastanawiam się, jakby obsługiwało to pięć palców, mówię. No to już bym był w stanie normalnie wydać, bo tyle, co żeśmy zeszukali, to naprawdę. No ale w końcu żeśmy na Allegro znaleźli, na szczęście. I to jeszcze w tych wszystkich Black Weekach i tak dalej, to jeszcze jakieś takie, powiedzmy, promocje były. No i się udało znaleźć te rękawiczki, rzeczywiście fajnie działają. Jest na pięć palców, bo problem z tymi rękawiczkami jest taki, nie, że kciuk to przede wszystkim króluje, plus ewentualnie palec wskazujący, bardzo rzadko środkowy, no a my tym kciukiem zrobimy, nie, jak nawigujemy, jak to jest, powiedzmy, bardziej wskazujący, a iPhone to już w ogóle trzech palców potrzebuje, no i tak szukałem, znalazłem te rękawiczki, no i kupiłem, no i dobrze, i działają fajnie, a o ironio, dzień później, po tym, jak ja tych rękawiczek szukaliśmy z mamą, no iCulture na tym holenderskim portalu, w sumie to chyba holendersko-belgijskim, nie wiem, bo tak często oni tam wzmiankują o Belgii, no ale okej. Okay. W każdym razie pojawił się piękny artykuł odnośnie jakie rękawiczki, z iloma palcami i tak dalej, szczegółowe recenzje. No myślałem, że mnie trafi, no nie? Jakby to się pojawiło, powiedzmy, ten dzień wcześniej, to by mi zaoszczędzili też szukania. No ale cóż, rękawiczki są, tyflo firmy... Chyba nie muszą ich robić. No w każdym razie też się wcale nie zdziwię, jakby tak było, że gdzieś tam tyflo firmy no, wpadną na ten pomysł, żeby jednak robić te rękawiczki na pięć palców i potem je sprzedawać za jakieś 400 czy ileś tam, nie?
0: No, to jeśli już by tak miało być, Maćku, to ja mam taki postulat, bo to jest pewna nisza na rynku i myślę, że osoby niewidome to byliby główni beneficjenci, bo lubią tego typu rzeczy. Natomiast mi brakuje na rynku...
3: Słuchawek, prawda? Bo nigdy nie miałem takich, teraz mam.
0: Nie, ja o słuchawkach, ja o słuchawkach.
3: A, okej.
0: Okay. Przepraszam. Mi przydałyby się słuchawki, które potrafią nagrywać wszystko, co słyszą. Czyli każdy dźwięk, który przepływa przez słuchawki, jesteś w stanie zarejestrować na jakiejś dołączonej karcie pamięci albo na jakiejś wbudowanej pamięci. I to byłoby tak praktyczne do wszelkiego rodzaju demonstracji, prezentacji, podcastów, do, nie wiem, nauki jakiegoś, obsługi sprzętu. No nie chcę mówić o nagrywaniu rozmów, bo to gdzieś tam dalej się oczywiście czai, ale byłaby możliwość, może nawet z nagraniem naszego głosu, żeby jakieś po prostu nagrywać materiały szkoleniowe, jak korzystać z jakiegoś tam konkretnego sprzętu, nie wiem, bankomat, niech to będzie właśnie taki terminal, coś tam jeszcze. Ja szukałem po rynku europejskim, amerykańskim, takim oficjalnym, jakimś utwardzonym, po chińskim. No znalazłem jakieś słuchawki Bluetooth z nagrywaniem rozmów, ale puściłem sobie na YouTubie, na szczęście na YouTubie były recenzje tego typu sprzętu i...
3: No właśnie, skoro po Bluetoothie to pytanie, jaka jakość, nie? I w ogóle...
0: Straszna! Okropna, no, nie tak, polecam. Także
3: tak domyślam,
0: nie ma niestety niczego.
3: Musiały być jakieś sekcje bardziej przewodówki, nie? No bo jednak.
0: Tak mi się też wydaje i tutaj ja już o tym ten temat gdzieś tam przedyskutowaliśmy tutaj w kuluarach prywatnie i no Michał mi zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Żaden. Może w Chinach by to jeszcze przeszło, ale tak Europa, Stany nie przepuści tego żadna władza, która dopuszcza do rynek różne produkty, no bo kwestie prywatności, tak?
3: Raczej nie, no właśnie kwestie prywatności, kwestia nawet takiego, no miałem tego nie mówić wprost, no ale okej, okay, no takiego utajnionego szpiegowania, no nikt ci nie podejrzewa, słuchasz sobie muzyki, dokładnie. Powiedzmy, a to tak się nagle rejestruje, nie?
0: No piractwo, tak, piractwo też. Mhm.
2: Są teoretycznie, wiecie, jakieś sklepy ze sprzętem szpiegowskim, tak? Pytanie, właśnie...
3: Oj, takie słuchawki jakby tam były, no.
2: Właśnie, ciekawe w jakimś takim, w jakichś takich sklepach detektywistycznych, może Pawle, tą drogą trzeba by było pójść.
3: I im postajem zapłacić pewnie, no ciekawe, w sumie może by jakoś...
0: No. Trochę się boję, wiecie, trochę znaczy, się
1: tak naprawdę
0: ślad zostawiać po takiej stronie.
1: Tak naprawdę rzecz mogłaby się okazać dość banalna, to znaczy wiecie, bo tak naprawdę ja się nie zdziwię, bo na przykład jak Zoom wypuścił niedawno mikrofon z funkcją nagrywania, no to ja sobie trochę wyobrażam coś na zasadzie rejestrator z wejściem liniowym, który nagrywa na przykład nie do Wave'a, czy tam do Flaka, no do Wave'a, bo to jest powiedzmy jakby ten i jakby takie zastosowanie powiedzmy profesjonalne na zasadzie, wiecie, macie wejście, które te słuchawki podłączacie do czegoś i po prostu nagrywacie to coś właśnie na zasadzie, nawet to mogłoby być na zasadzie, no podłącz swojego keyboarda i nagraj, jak grasz na keyboardzie, a przy okazji jakby słuchając tego keyboarda i nie przeszkadzając sąsiadom. Jakby wiecie, o co chodzi.
0: Tak, audio to jest też fantastyczny przykład użycia.
1: Ja myślę, że to by mogło być spokojnie sprzedawane jako rejestrator audio.
0: No.
1: Coś takiego.
0: No i... To trzeba trzymać kciuki. Tylko żeby to było w miarę kompaktowe, że ja to mogę spakować, wiesz, że potem chcąc nagrać na przykład taki bankomat czy jakiś sprzęt dla was do tego podcastu, ja nie wyglądam właśnie jak jakiś, wiesz, skład czy operacja wojskowa wyciągając pół plecaka kabli i rejestrator audio, bo trochę podejrzanie by to wyglądało, gdybym z jakąś skrzyneczką stał i majstrował przy na przykład biletomatu.
3: To już pewnie ta pierwsza wizja Apple Vision Pro byś w nich wyglądał trochę tak nietypowo, nie? Na przykład.
0: Tylko Vision Pro ma jeszcze szansę się jakoś społecznie umocnić w miarę jak się rozpropaguje VR, a tutaj chodzi o to, żeby
3: tylko,
0: ten
3: że no, no, ja
0: rejestrator...
3: Takie dość
1: to znaczy wiecie.
0: To może jeszcze zoptymalizują, ale no... No, chodzi o to, żeby ten rejestrator, jako sam rejestrator, miał taki design, który nie podpada na pierwszy rzut oka.
1: Znaczy wiecie, bo to tak naprawdę... Wystarczy, tak mi się wydaje, wystarczy zrobić następującą rzecz. Od razu sobie podpiąć słuchawki do rejestratora i do wejścia liniowego jakiś kabelek z jackiem, założyć sobie słuchawki, przy tym urządzeniu tylko po prostu nawet włożyć rękę tam do, nie wiem, czy jakiejś nerki, czy do czegoś takiego, do kieszeni, gdzie to jest, bo przecież część tych rejestratorów jest mała, włączyć po prostu nagrywanie, no i już, no te nawet jakieś dyktafony proste teraz coraz częściej mają wejście jakieś. No dobra, trochę na mikrofon, ale pewnie dałoby się jakoś ściszyć na początku. Ja już w ogóle zabieram się od dłuższego czasu do To no w ogóle podobno mnie rwie.
2: Tak, troszeczkę tak. Dziś jakoś wyjątkowo często.
1: To ciekawe, bo właśnie was u mnie rwie, to muszę zobaczyć, co się dzieje.
3: W algorytmach też, że mówiłeś, że masz w domu głośno i tak dalej, a właśnie dzisiaj cię bardzo fajnie izolowały, a ty jakoś tak na tej jakości nie traciłeś, więc akurat tak spoko.
1: No być może, znaczy teraz tak naprawdę, teraz być może będzie lepiej.
2: I jest. Jest lepiej. Jest.
1: Coś tu miałem. W każdym razie, tak sobie to, no właśnie, jest dyktafon za chyba niecałe 200 zł w tej chwili Sonego. On jest co prawda udźwiękowiony, ale coś tam piszczy. On ma właśnie wyjście słuchawkowe, wejście na jakiś mikrofon. Nagrywa jakoś takoś i wydaje mi się, że to możliwe, że mogłaby być też jakaś opcja, no nie na Bluetooth, tylko właśnie bardziej przewodowa, ale no też nie zdziwię się, jak coś takiego jest na Bluetooth, być może właśnie z jakimś sprzętem takim.
3: Mhm. A tak pozostając w temacie audio jeszcze, to i słuchawek w sumie, tak się mi ładnie teraz złączyło, tam za dwa odcinki temu właśnie mówiliście, no nie, że te słuchawki Bluetooth i w ogóle, że no to nie dorówna tej jakości jeszcze póki co i tak dalej. Natomiast ja, szczerze mówiąc, byłem pod wrażeniem AirPodsów dwójek Pro, Pro dwójek. W sensie, ja zawsze, no wiadomo, to jest zawsze słychać tą jakość, kiedy ktoś ci przez słuchawki gada i tak dalej. Natomiast chyba w sobotę, jak tam jedną panią konsultowałem tam w sprawach makowych i nie tylko, to ona mówi, że no tak, no przez AirPodsy dwójki gada. Ja mówię, co pani mówi, nie, jak to, nie? Tak naprawdę, gdyby nie pogłos świadczący o tym, że lekki gdzieś tam, że to jednak mogą być słuchawki, to ta jakość była na tyle dobra, że ja bym w życiu nie powiedział, że to są AirPodsy dwójki Pro. Nie wiem, co im się stało. W sumie na swoją drogą tam co jakiś czas aktualizacje teraz dość często wychodzą. Ale naprawdę, no to jak ja w trójkach gdzieś tam, jak się słyszę, jak gadam czy coś, to słychać, że to są AirPodsy mimo wszystko, a te dwójki Pro naprawdę dały radę. I ja bym w życiu nie powiedział, że to są słuchawki na Bluetootha generalnie. Zwłaszcza gdyby, no nie ten pogłos gdzieś tam. Co najwyżej bym powiedział, że ktoś gada przez głośno mówiący na iPhone'ie, nie?
2: I ja się zastanawiam, czy w przypadku takich słuchawek, bo to są słuchawki, AirPodsy dwójki to są też, no słuchawki dokanałowe, tak? To są takie małe słuchaweczki. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem, jeżeli mamy do czynienia z tego typu sprzętem, to bardzo ta jakość dźwięku nie zależy od tego, jak my je umieścimy w uchu, bo można je tam no, pod różnymi kątami wkładać i być może osoba, z którą rozmawiałeś, miała dość dużo szczęścia, że udało jej się tak te słuchawki włożyć, że po prostu no, te mikrofony z jakiegoś powodu fajnie zbierały ten dźwięk, a być może i oprogramowanie, jakaś aktualizacja też nie była tu bez znaczenia.
3: Mm-hmm. No właśnie to dopasowanie też właśnie może być kluczowe, bo też jeden znajomy, z którym rozmawiałem, i on też ma bota i właśnie dwójki, pro dwójki, ja nie pamiętam, jedynki, dwójki chyba ma też. Tylko, że on gdzieś tam coś narzeka sobie na to dopasowanie, jakby nie mógł sobie końcówek wymienić tam gumę czy coś. No ale nie wnikam, w każdym bądź razie, no to u niego to słychać, że to są i AirPodsy i że troszeczkę i to bez trudu jest się w stanie zrozumieć. A tutaj byłem autentycznie pod wrażeniem. Tak samo kiedyś rozmawiałem z jednym takim, co to chyba ma... Te Shoxy, które to są, te chyba, te Run, coś tam, Open Run, chyba Pro, no to te w każdym razie te takie. No i generalnie też go naprawdę było bardzo fajnie słychać, to też bym nie powiedział, że on przez słuchawki gada prawie że, no potem jak gdzieś tam zwróciłem większą uwagę, to może, ale też robiły robotę, więc to się gdzieś tam staje mimo wszystko coraz lepsze i no bynajmniej nie gadał jak ze studni i było to naprawdę bardzo... Bardzo fajnie słychać, więc powoli chyba jednak mimo wszystko no, zmierzamy do tego, żeby jednak ta jakość tych rozmów była coraz lepsza. I fajnie, no w sumie wygodniejsze to i bardziej praktyczne w użyciu. A dlaczego miałaby niby jakość dźwięku na tym cierpieć? Tak, no i teraz chyba przejdę w końcu do pochwały, bo No właśnie, ja gdzieś tam, jak się tam od czasu do czasu pojawię, to tam zasadzę różnymi też technowinkami i tak dalej. I cieszy mnie to, że mówiliście o RCS-ie, że RCS na iPhone'a będzie i tak dalej. Jak i to, że ten wreszcie ten dźwięk powiadomień nieszczęsny, domyślny, systemowy można zmienić. Jeszcze w poprzedniej wersji beta to nie było spolszczone, było default alert, coś tam, nie pamiętam. Teraz już to spolszczyli, więc fajnie. No bo wersja RC wyszła wczoraj, generalnie systemów. I o tyle fajnie, że wreszcie ten Apple Watch, widzę, że postępuje na lepsze ta optymalizacja, bo jeszcze dwie wersje beta temu, powiedzmy, to jeszcze to takie było dosyć mało responsywne. I to jest ciekawe, że jak jest używana Zośka kompaktowa, to jest problem. Przy rozszerzonej teraz nie pamiętam, szczerze mówiąc, chyba problemu nie ma. Śmiga jak... No, szybciutko. Krzysztof też jest okej, ponoć. Coś z Zośką kompaktową jest nie tak. Było. Bo te dwie wersje temu właśnie lekki postęp zaczął być. W poprzedniej wersji zeszłotygodniowej, no już powiedzmy, prawie że dobrze było, a teraz to już jest całkiem dobrze. To jeszcze nie jest chyba to, co było w 10.0 stricte, ale ta responsywność naprawdę powoli wraca do łask. No i powiedziałbym, że to w WatchOSie zostało poprawione. No w iOSie wreszcie mamy te dźwięki powiadomień, można to zmienić. Podpowiem jeszcze, no to, że to był trójdźwięk, ten stary dźwięk, no to myślę, że to jest wiadome, ale co do haptyki, to domyślnie też się ustawia ta zsynchronizowana, tak zwana, że on w rytm trójdźwięku pyrym też będzie wibrował w ten sam sposób. A jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tej, która była wcześniej, to ona się nazywa szybka, więc jak ktoś chce sobie szybko zmienić haptykę, to właśnie szybka. I wtedy będziemy mieli po staremu, tak jak było w iOSie 16, powiedzmy. No tak, no w iOSie 16, bo w 17 taki wymysł sobie wprowadzili na zmianę dźwięków. Co jeszcze? Właśnie, na razie Piotrka z nami nie ma, ale jak będzie, to mu podziękujcie, a może słucha, nie wiem, w każdym razie. Za tego newsa odnośnie macOS-a i zmiany nazwy, znaczy edycji tekstu w ogóle, bo faktycznie działa. Ja teraz tak dzisiaj, w sumie wczoraj i dzisiaj nadrobiłem te dwa odcinki i się bardzo ucieszyłem, że rzeczywiście to zostało poprawione, bo naprawdę był dramat, takie niemiłe zaskoczenie. Dobrze, to jeszcze nie było w momencie studiowania, tylko w weekend gdzieś tam wcześniej nieprzyjemnie zaskoczyłem, że mi nagle nie czyta tekstu w tych polach edycyjnych ze zmianą nazwy nazw plików, czy powiedzmy w Pagesie, w tekst edycie i tak dalej. Nic w ogóle, i tak w ogóle przerażenie. Trzeba było wszystko przywracać od nowa. No a tu jednak teraz naprawili i można znowu macOS-a testować. To feedback to jest jedno do Apple Accessibility, przez test flighta, przez Apple Feedback asystenta, ale też ich o to dosyć mocno cisnąłem na Apple Accessibility właśnie w kontakcie, bo no, napisałem, że to jest niewyobrażalne, mówię, żeby coś takiego trafiło do finalnej wersji systemu, no i oni tam lakonicznie pisali, no tak, no że Apple bada tę sprawę, że tak ją bardzo poważnie, no i że to postarają się i w ogóle. Ale nie dostałem tak naprawdę info. No w sumie gdyby nie Piotrek, to pewnie bym dalej sobie siedział na stabilnej wersji i bym nie aktualizował, nie? A tak to. A był tam jeden taki strasznie durny błąd, który mnie w stabilnej irytował, więc teraz mam nadzieję, że go nie będzie. Także dzięki, Piotrek. No a jeszcze co do. Fajnie w ogóle, że powstała ta petycja odnośnie dostępności Telegrama. Ja jeszcze jej nie podpisywałem, ale trzeba to będzie zrobić, bo.
2: No, bo by się naprawdę przydało, bo Telegram jest fajnym komunikatorem.
3: Przez... Właśnie ja nawet, wiesz co, ja ci powiem szczerze, że nawet przez... Bo ja nie mam tak naprawdę tego Telegrama i jak ja słyszę stąd i owąd, a zwłaszcza właśnie dzięki wam właśnie z tyflo przeglądu, że ta dostępność, no to tam teraz się nie ma najlepiej, to jestem szczerze mówiąc zniechęcony, no i zwyczajnie tego nie mam. Więc on mnie jeszcze w sumie nie dotyczy, ale na wszystkie jakieś takie przejawy niedostępności różnych rzeczy, to jestem tak cięty, tak wręcz można powiedzieć nadwrażliwy w sumie nawet wręcz, że rzeczywiście to trzeba będzie podpisać i jak się coś zmieni, ja też będę wasze relacje śledził, więc jak już się w końcu coś tam poprawi, to może sobie nawet założę tego Telegrama, nie wiem.
2: Muszę zajrzeć muszę zajrzeć swoją drogą na tę petycję, może coś tam się wyświetli gdzieś, ile osób już to podpisało. Jak podpisywałem, to było około 500 z tego pierwszego progu chyba tej petycji, który był w liczbie 1000 właśnie, więc zobaczymy jak to tam
3: to
2: dalej.
3: To by jeszcze trzeba było na naszych grupkach udostępnić, typu niewidomi, niedowidzący, czy tam powiedzmy nawet dostępne Apple, zwłaszcza skoro to dotyczy iOS-a, no może tam jeszcze więcej ludzi dojdzie.
0: Wiecie, co mnie smuci? Że tak się wetnę. No. Kiedyś taka petycja była i dalej jesteśmy tam, gdzie byliśmy. To było lata temu. Wiele, wiele lat temu była już petycja odnośnie dostępności Telegrama.
3: No, ale wiesz, z drugiej strony, niestety, jak to mówią, kropla drąży skałę, więc może w końcu coś gdzieś kiedyś do tych pustych łbów dojdzie.
2: A jak wyczytałem taką informację, że w sumie Telegramem i rozwojem Telegrama zarządza dział marketingu, a nie programiści, czy jacyś ludzie tacy ogarnięci w kwestiach technicznych, to może jak właśnie pojawi się jakaś tam kolejna petycja, że no jednak jest grupa zainteresowanych użytkowników tym Telegramem w jakiejś dużej liczbie, no to może coś z tego będzie.
0: Wiecie, mi najbardziej na sercu leży, jak chodzi o Telegrama Ukraina, bo to jest jednak ich podstawowy środek przekazywania jakichkolwiek informacji. Wyobraźcie sobie, że w Polsce głównym komunikatorem nie jest WhatsApp, jeszcze Telegram to pół biedy, bo tam jakiegoś Unigrama się da postawić, albo Twiskake'a. Viber. Viber, którego wygodnie nie da się obsłużyć niczym. I teraz Viber jest waszym podstawowym źródłem, na którym wasz rząd pisze informacje o tym, jaki jest postęp wojny w waszym kraju, a przede wszystkim jak macie przeżyć, jakie są do zachowania zasady bezpieczeństwa, jak się chować, jak się kryć, jak o siebie zadbać.
2: Kiedyś Viber to nawet nie był wcale tak źle dostępny, ale on się istotnie pogorszył dość mocno.
3: On się teraz bardzo stoczył, też mieliśmy taki problem, bo ja też mam w tym momencie na nauczaniu właśnie polską, znaczy ukraińską grupę, którą uczę polskiego, zresztą jest tam nas paru w pewnym projekcie też i my się zastanawiali, no jaki tu komunikator wybrać, nie? Telegram, no nie bardzo, bo no, z tam dostępnością, a różnie. Viber nie wiedziałem, ale jak sobie to ściągnąłem, w ogóle kwestia jest taka, że tam tego po rejestracji numeru, czy w trakcie rejestracji numeru, tam czegoś nie można chyba zaznaczyć i przejść dalej w ogóle. To jest...
2: Wiesz co, istotnie nie można, nie można było czegoś zaznaczyć, bo ja ostatnio właśnie stwierdziłem, a zobaczę sobie jak ten Viber. Zainstalowałem go ponownie i rzeczywiście tam jakaś akceptacja regulaminu nie działa, po prostu nie da się tego przejść, tylko że ta akceptacja regulaminu w moim przypadku to ona była, może też dlatego, że ja już tam miałem konto założone, kiedyś.
3: Kiedyś też, ale ja wiem.
2: Natomiast ja sobie z tym poradziłem w bardzo prosty sposób.
3: Rozpoznawanie ekranu włączyłeś?
2: Nie. Zamknąłem tę aplikację, uruchomiłem ją jeszcze raz, znowu się pokazał regulamin. Zamknąłem, uruchomiłem jeszcze raz i on stwierdził, że on w sumie to już mnie nie będzie pytał, czy ja tam jakiś regulamin akceptuję. Poszło po prostu i zadziałało.
3: Okej. No bo mi właśnie ranie rozpoznawanie ekranu, a na to bym nie wpadł w sumie, a w końcu...
2: Ja wiesz co, ja zupełnie też przypadkowo to do tego doszedłem, bo stwierdziłem, dobra, to już po prostu mam tego dosyć, nie bawię się więcej z tą aplikacją. Zamknąłem ją z App Switchera, ale tak po paru dniach stwierdziłem, a dobra, popróbuję jeszcze. No i znowu tam był jakiś problem, znowu tak się poddałem, no ale za trzecim razem, jak ją uruchomiłem, o, działa, to fajnie, to bardzo miło.
3: A na Macu to powiem wam, że jest jeszcze gorzej, bo tam totalnie nic nie jest czytane, w sensie, potem już jak się zarejestrujesz, znaczy zalogujesz, a tam ten QR zeskanujesz, to powiedzmy, co się da, ale zanim, żebym ja się dowiedział, że tam ten kod i w ogóle, to ja musiałem w OCR-em sobie to zeskanować, żeby dowiedzieć i w ogóle tam chyba jeszcze w coś kliknąć w ogóle, nie? Nie wiem, dramat dostępnościowy to niestety jest.
2: Na Windowsie Viber to pamiętam, że kiedyś robił bardzo dziwne rzeczy z urządzeniami audio i tam potrafił je bardzo skutecznie rozkalibrować.
3: Ale tu no właśnie istotnie oni tak, mam wrażenie troszkę, że przed tym WhatsAppem to jakiś taki lekki opór mają, a że rzeczywiście tam ten Telegram czy Viber Jak ja właśnie powiedziałem jednemu panu, że no fajnie, jakby do naszej grupy WhatsAppowej dołączył jednak, bo tam się wie. On, nie, my nie potrzebujemy WhatsApp. Nie, nie potrzeba, nie. No więc jakby tak gdzieś tak, a jednak to jest najbardziej dostępne i teraz ten Telegram, jeżeli by on się, jednak by się to udało, to by było super. No tak samo z tą hakapczą nieszczęsną, nie? To też by naprawdę autentycznie trzeba było nagłośnić, bo jak oni tego gościa tak potraktowali, to się nóż w kieszeni otwiera, zbanowali go tak naprawdę za dobre serce. No nie, to jak żeście o tym mówili, to naprawdę mnie coś, ciśnienie mi się podniosło autentycznie. I no nie wiem, jakby gdzieś tam do nich też coś wyskrobać, nie? I żeby to jakoś ludzie podpisywali, żeby go nam odbanowali, żeby... Nie,
2: jakoś... Tak, i żeby przede wszystkim no, ktoś jednak jakoś bardziej przywiązywał wagę do tego, jak traktowani są użytkownicy. Dokładnie. Bo ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że prawdopodobnie iluś spamerów wykorzystuje tę lukę, no ale... To mimo wszystko to jakoś weryfikujmy.
3: Ale jednak to przekazać, jak powiedzmy my nie mamy mocy przerobowych, nie do końca wiemy, to przekazać to tak no, do działu technicznego, słuchajcie, mam tu takiego klienta, no zróbcie coś z tym wy, nie, i tak dalej, żeby to autentycznie już pisali ci co się znają. Tak samo w Uberze, słuchajcie, no tam też jak ja tam zacząłem nagle na supporcie tłumaczyć, co to ten voice over, dlaczego i że ja nie mogę coś tego zrobić tu, bo gdzie tam w ogóle nie do końca, oni mi tam jakimiś ze skryptu, regułkami, definicjami coś i też strasznie ubolewam, że nie mają tam żadnego stricte działu odnośnie dostępności, żeby nawet w tej ich zagmatwanej dosyć pomocy, żeby można było wybrać jakąś kategorię, znaczy jest kategoria odnośnie dostępności, ale żeby tam było przekaż feedback czy coś tam, to nie, tylko jest jak korzystać z voice-overem i z talkbackiem, no. Nie powiem, fajnie nawet to chyba zrobili, z tego co pamiętam, ale kurczę, żeby jeszcze była możliwość zgłoszenia tym kanałem czegokolwiek, a tak naprawdę teraz to żadnej opcji tam takiej nie ma i się trzeba użerać z nieświadomym supportem, nie? I to też nie jest fajne, zwłaszcza, że ostatnio znowu tam jest jakieś drobne, bo drobne, ale problemy mimo wszystko pojawiły w tej apce, więc też nie jest dobrze. Może jakieś najnowsze aktualizacje to poprawiły, ale jeszcze tydzień temu to trochę było niezbyt fajnie. Tak, co do MagWhispera, w ogóle aplikacji od tego pana, Jordiego Brana, bo tak się go w sumie, to jest ten, Holender chyba, w każdym bądź razie, rzeczywiście, jak myśmy, Michale, rozmawiali wtedy, myśmy tą audycję robili, to taki miałem troszkę kompleks, bo... No bo u ciebie to tak szybciej to wszystko rzeczywiście szło, tak powiedzmy te 3 razy, 4 razy szybciej. No a u mnie rzeczywiście tak 2 razy, 1,5 raza to było taki maks, nie? No bo to jednak było na CPU, nie na GPU i no mimo wszystko, że M2 i tak dalej, ale tutaj mocy przerobowej takiej nie wykorzystywało, jakby trzeba było. A teraz, po tej aktualizacji, gdzie on rzeczywiście korzysta z tego środowiska graficznego Metal, tam ma 2 czy 3, nie pamiętam, w każdym bądź razie no z tego środowiska, czyli stricte z GPU tak naprawdę, to... No, przyspieszenie nastąpiło. To ja chyba sobie tak dla testu przepuściłem ten podcast, tą audycję z Wojtkiem Dulskim o iPadach, co tam ponoć chyba 2 godziny chyba i ileś tam sekund trwała sobie, to no mi to w takie 0,5 godzinki chyba rozpoznało, wydaje mi się, więc rzeczywiście tak to by mi rozpoznało pewnie w godzinę 20 czy w ileś tam, nie? A teraz rzeczywiście w te 0,5 godzinki, no takie lekko ponad 0,5 godzinki mi rozpoznało, więc...
2: Czyli to już tak naprawdę dorównuje temu, co można osiągnąć u mnie na NVIDII.
3: Tak, więc tego się bardzo tylko, cieszę. Ja to potwierdzam.
1: Tylko trzeba pamiętać, że tam mogą być różne implementacje tego wszystkiego. No bo wiecie, ja mam na przykład ten Faster Whisper. No to jest też jakby Whisper, który korzysta z tych modeli, tylko one są jakoś tam przekonwertowane. No i u mnie na przykład podcast 0,5 godziny robi się 15 minut. I teraz ja nie twierdzę, że mam lepszy sprzęt, tylko te implementacje Whispera są bardzo różne na różnych systemach, one korzystają z różnych rzeczy, które no, w różny sposób sobie radzą z różnymi rzeczami. Podobno ta implementacja od oryginalna, od OpenAI jest jakby najwolniejsza z tych wszystkich. No i teraz potem wchodzą różne udoskonalenia, które tam mają coś poprawić.
2: No ja powiem szczerze, że ja też korzystam teraz z Faster Whispera i on, wydaje mi się, że nawet od tego oryginalnego Whispera działa odrobinkę lepiej. To jest odrobinkę, a jeżeli chodzi o wydajność, to no jest to porównywalne. On dłużej się zbiera do pracy, bo Whisper od OpenAI, to jak mu się to odpali, to jest kilka sekund i to zaczyna działać. W przypadku Faster Whispera to na przykład zanim on to sobie zdekoduje chyba, zanim coś tam sobie zaczyta, to trwa. Natomiast
1: tak
2: potem,
1: z pół minuty przynajmniej u mnie.
2: Tak, natomiast potem to już fajnie działa.
3: No tutaj rzeczywiście
1: ale u mnie właśnie,
3: to zaczęło
1: ale mówisz szybciej. O porównywalnie do tego oryginalnego Whispera, jeżeli chodzi o czas?
2: Wiesz

0: I na M2, ale M2 jak M2, tylko właśnie ten metal to jest niby to jest podobno przepieruńska wydajność właśnie. To jest właśnie to, że to jest przewydajność. I gdyby rzeczywiście, dajmy na to, nie wiem, gry przepisać na metal, jakby deweloperzy, to że podobno jest naprawdę petarda, nie? No i więc ja się nie dziwię, że ten MagWhisper teraz no, istotnie przyspieszył, no, bo...
1: No wiem, natomiast właśnie ten u mnie Faster Whisper to na modelu Large, czyli on powinien robić dwa razy wolniej, a
0: O, to
1: robi
0: jest jeszcze właśnie na large'u, no.
1: no właśnie podcast dwugodzinny robi 15 minut.
2: Nie, no bo
1: Więc
2: słuchajcie, bo
1: ciekawe.
2: być może to jest właśnie na tej zasadzie, że on do pewnego stopnia jest w stanie przyspieszyć, tak? Czyli na przykład tak jak u ciebie jest wydajność, natomiast na przykład na mojej specyfikacji, z którą sobie radzi dobrze ten oryginalny Whisper, no to już po prostu tu nie ma czego przyspieszać, bo jest jakiś sufit, którego nie jest w stanie przeskoczyć. Być może no tu w ten sposób i o to tutaj chodzi.
0: A to jeszcze z takich nowości odnośnie właśnie MagWhispera. Nie pamiętam, czy to jest teraz in development, czy już w sensie w fazie rozwoju, czy już to dodali. W każdym razie automatyczne wykrywanie mówców, to zapewne jak się ich tam doda, dla języka angielskiego ponoć rzeczywiście albo już jest, albo ma być na ukończeniu, albo to już jest rozwijane jakkolwiek. I co jeszcze? I to, co na pewno jest, to można sobie stricte zdefiniować prompt, nie? Już prompt wklepać mu, że słuchaj, ta rozmowa dotyczy tego i tego. I on już autentycznie z kontekstu będzie doszukiwał się tych słów. No bo wiecie, na przykład, tak jak jest, nie wiem, Capsys trójka, nie wiem, Capsys dwójka, Capsys coś tam, Smart Vision, ten. I on już tam próbuje tego Capsysa na przykład przeinaczać albo, nie wiem, no cokolwiek,
2: Właśnie,
0: co dotyczy
2: właśnie.
0: naszej, albo Talkback na przykład, gdzie on, a tu na przykład, jeśli mu się da prompt, w ustawieniach się to robił tam w advanced, w zaawansowanych, że słuchaj, to dotyczy Androida, to dotyczy osób niewidomych, on będzie szukał pod tym kątem wtedy, nie? Zwłaszcza tam
2: Od
0: chyba...
2: razu zapytam, Maćku, czy ty
0: No?
2: testowałeś jakoś to w praktyce i widzisz różnicę? Bo ja powiem szczerze,
0: Jeszcze nie, bo to wczoraj weszło.
2: być może za mało szukałem, ale ja nigdzie nie znalazłem jakichś sensownych informacji na temat tego,
0: No.
2: jak te prompty do Whispera należy tworzyć. Czy to mają być prompty w języku, w którym jest rozpoznawany tekst? Czy to ma być jakaś taka globalna instrukcja, czego to dotyczy na przykład po angielsku? No po prostu nigdzie nie mogłem znaleźć żadnego sensownego info, jak ja mam właśnie z tego promptu skorzystać, bo ten prompt to generalnie no, jest w Whisperach. Nie pamiętam teraz, czy w Fasterze jest, na pewno w oryginalnym Whisperze jest możliwość podania promptu. No ale co z tego, jak w zasadzie nie wiem, jak tutaj się zachować i co z tym zrobić?
0: No właśnie nie testowałem tego jeszcze, a tam był jakiś wpisany rzeczywiście jakiś tam dziwnie wyglądający po angielsku, no bo no w sumie no wiadomo, to tak jak w detektywie, nie? W tym drugim programie tego pana. No to też jest prompt po angielsku, what is on this image, czy tam jakoś tak, nie? No to jest po angielsku. No ale to, no, musiałbym po prostu to przetestować, ale no dzieje się, w sumie ten program się cały czas rozwija. Tam dostępnościowo już jest prawie idealnie. W sumie w tym MagWhisperze jeszcze nie do końca, ale prawie. W sumie w Orange Flexie zresztą też i tutaj się też upór opłacił. Jeszcze tam jest parę rzeczy, ale też można mówić o sukcesie. Tak na marginesie. W każdym razie to, co jeszcze jest bliżej niż dalej, to apka na iPhone'a / iPada, że podobno to już też jest in development i podobno się ma niedługo też ukazać właśnie aplikacja MagWhispera na... Ciekawe w sumie, jak się będzie nazywała teraz, nie? No skoro MagWhisper, no to MagWhisper może iWhisper albo coś. No w każdym razie już tam autor ma przymiarki, żeby to zrobić. No i dobrze, bo skoro AI-ko jest, no to czemu nie? I tak. A jeszcze odnośnie Apple Watcha, tam w ostatnim odcinku słuchacz, któryś współsłuchacz miał pytanie, jak tam ten ekran, żeby on był aktywny przez cały czas, bo to jemu o to chodziło. Właśnie. No i są opcje dwie, znaczy można sobie jedna nie wyklucza drugiej, można sobie jakoś tam pomóc. Pierwsza, którą mieliśmy i ona jest ogólnie dostępna, no to jest.

0: można ten czas aktywności ekranu sobie wydłużyć. Domyślnie jest 15 sekund, ale możemy sobie zrobić, żeby było tych sekund 70. No i w tym celu, a to zarówno z Watcha, stricte z poziomu zegarka albo z aplikacji Watch, te dwie rzeczy można zrobić dwojako właśnie. Wchodzimy sobie w, no na Watchu wiadomo, w ustawienia musimy otworzyć, a z poziomu aplikacji Watch, no to już nie, no bo domyślnie, nie? Wchodzimy sobie w ekran i jasność i tam jest coś w stylu właśnie, jak się ta opcja nazywa, nie czas wybudzenia, teraz już nie pamiętam, w każdym razie tam można to zmienić z tych 15 na 70 sekund, to jest jedno, a druga sprawa, to wchodzimy sobie w dostępność. Na zegarku też w ustawieniach, oczywiście wiadomo, w aplikacji Watch, no tak normalnie w dostępność sobie wchodzimy, voice over, i tam też jest opcja nie usypiaj chyba po opuszczeniu nadgarstka, czy usypiaj właśnie, kurczę, nie pamiętam. W każdym bądź razie ona jest domyślnie, ojej, musiałbym to sprawdzić, ale w każdym razie jeżeli się to tam odpowiednio przy tym zamanipuluje, no to zegarek już nie będzie usypiany, nawet jak będziemy tą ręką majdać, machać, co tam robić, to już nam po opuszczeniu, dopiero jak przykryjemy dłonią, no to wtedy nam się ten zegarek zablokuje. No a tak nie ma opcji, watch będzie cały czas podświetlony, no i to właśnie weszło w, no w watchOS 10, tak, we wrześniu, w tej głównej teraz wersji systemu, więc jeśli ten ktoś sobie nie zaktualizował, nie pamiętam imienia, kto to był, to polecam zaktualizować, a jak zaktualizował, to sobie tam właśnie zajrzeć do, no po prostu do ustawień, czy to na samym zegarku, czy w aplikacji Watch. W te dwa miejsca, w ekran i jasność, i w dostępność voiceover, i tam, no i tam, i tam, i tam, i tam, i tam sobie to znaleźć, się tym pobawić. No i ostatnia już w zasadzie rzecz odnośnie iPhone'a, bo dzisiaj na dostępnym Apple chyba, albo wczoraj, nie pamiętam, się pojawiło pytanie, jak sprawić, żeby voiceover tych powiadomień nam nie czytał wszystkich, co na zablokowanym ekranie przychodzą. Wcześniej mieliśmy zawsze mów powiadomienia, no a teraz już tego przełącznika nie ma w ustawieniach dostępności iPhone'a w voiceoverze, tylko właśnie należy wejść do ustawień, do dostępności, do voiceover, szczegółowość, i tam są powiadomienia systemowe, przycisk, i możemy sobie zdefiniować, czy on ma na ekranie, tam są w ogóle dwa nagłówki, jest na zablokowanym ekranie albo ekran blokady jakoś, tak? I możemy zdefiniować, czy on ma mówić te powiadomienia właśnie, czy ma mówić ich liczbę, czy ma, jeszcze możemy sobie, żeby Braille'a wyświetlał albo i nie, w sensie na monitorze Braille'owskim to wszystko, no albo żeby nic nie robił, no i wtedy albo będzie mówił te powiadomienia wszystkie, albo będzie mówił tylko ich liczbę, 19:25, jeden nowe powiadomienie i tak dalej, albo nie będzie ogłaszał niczego, i tak samo przy odblokowanym ekranie możemy ustawić, żeby albo mówił te powiadomienia przychodzące, czyli jak było powiedzmy dotychczas w iOS 16, że mamy odblokowany ekran, oglądamy coś i on nagle facebook, coś tam, albo robi haptykę, tylko voiceover daje doznania haptyczne, coś przyszło, albo nie robi nic, więc to też sobie można ustawić, tak samo można tam używać przełącznika dzwonka, czyli tego trybu cichego, jeśli to mamy włączone, to jak wyciszymy iPhone'a, a mamy odblokowany telefon, już nie musimy generalnie ani wyłączać voiceovera, ani mowy wyłączać, ani trybu nie przeszkadzać, bo na odblokowanym ekranie mamy przy wyciszonym telefonie. Zawibruje telefon, ale voiceover w ogóle nie będzie niczego odczytywał, nawet jak coś nam przyjdzie na odblokowany właśnie ekran, jak coś oglądamy na jakimś YouTubie czy czymś. Więc to taka garść porad i no i mam nadzieję, że się przyda. Zwłaszcza też dla tych, którzy no w dostępnym Apple'u nie siedzą, w sensie na tej grupie facebookowej. To.
1: A warto zajrzeć.
0: To tym bardziej ukłon właśnie w ich stronę, i to przekazuję tutaj, żeby też po prostu to ci słuchacze, których tam nie ma na tej grupce, żeby też i to wiedzieli.
1: Ale tak czy inaczej, jak mają Face'a, to myślę, że warto się dodać do tej grupy, bo ciekawe treści tam są.
0: Warto się dodać do tej grupy, tylko ja od razu uczulam, że warto odpowiadać też na te wszystkie pytania, przynajmniej na ich większość, i żeby odpowiadać na nie, bo tak to ja nie wiem, z kim mam do czynienia, prawda? No i też nie wszystkich akceptuję w tym momencie. Ale no nie dlatego, że ze złej woli, że ja jestem taki wredny i nie akceptuję, tylko no miałem kiedyś bota, szczerze mówiąc, miałem kiedyś bota, który mi pisał nie dość, że chińskimi znaczkami jakimiś, to jeszcze było wszędzie napisane okej, w sensie jakich technologii używasz, asystujących używasz, okej. Jakie urządzenia Apple posiadasz, coś tam, okej. I dlaczego grupa dostępna Apple, okej. Nie, więc no od razu odrzutka, więc...
1: Swoją drogą, właśnie a propos Facebooka, to jeszcze taka, myślę, że istotna rzecz dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy mają być może fanpage pod swoją administracją. Ja na administrowanych przez siebie niemalże wszystkich fanpage'ach ostatnio zauważyłem wiadomości, niby to od Mety, które informują, że moja strona z jakichś tam powodów może zostać zawieszona. I proszę o wejście w dany link i wypełnienie formularza, bo jak nie, to tam w ciągu 24 godzin strona będzie zawieszona. Oczywiście. I tu od razu pamiętajcie, jeżeli Facebook do was wyśle jakąś wiadomość, to raczej nie wyśle jej wam jako wiadomość na Messengerze, czy gdzieś tam w wiadomościach, teraz to jest w tym Business Suite całym. Na pewno nie otrzymacie jej pomiędzy innymi wiadomościami, choćby się i podpisywali jako administracja Facebooka. I na pewno nie będą was prosić o podanie hasła do Face'a i innych tego typu danych, no bo po prostu to są złośliwi ludzie, przestępcy, którzy chcą wasze dane wyłudzić, więc ignorujcie te wiadomości, usuwajcie je, a jeżeli macie na przykład ileś osób zarządzających daną stroną, bo też się czasem tak zdarza, to jak wam coś takiego przyjdzie, to od razu wrzucajcie to do spamu, żeby komuś się aby niechcący nie kliknęło i nie wypełniło jakiegoś bzdurnego formularza.
0: A tak z ciekawości, to gdzie, jeśli by takie wiadomości rzeczywiście miały przyjść, wszędzie coś tam jest z tą stroną nie tak, to w sumie gdzie to, jakimś powiadomieniu push rzeczywiście, czy to bardziej...
1: Podejrzewam, że prędzej by to przyszło w powiadomieniu push. Tam jest na Facebooku coś takiego, jeżeli oni chcą się z nami skontaktować, to na przykład dostajemy to właśnie w powiadomieniach, na tej zakładce powiadomienia konkretnie, bo ze mną się na przykład czasem Facebook kontaktuje, jak zgłaszam jakieś treści. I jeżeli jakaś treść gdzieś zostanie zgłoszona, to ja dostaję właśnie tą drogą informacje na temat tego, czy oni się zgadzają z tym, że ja to zgłosiłem, że jest z tą treścią coś nie tak, czy nie. Ja się mogę wtedy odwołać i wtedy to mi nie przychodzi na Messengera ani do żadnych wiadomości, tylko to jest jakby taka oddzielna skrzynka odbiorcza, w której takie wiadomości, taka korespondencja Facebooka się pojawia. Więc przypuszczam, ja nigdy nie miałem problemów, żeby mi Facebook konto banował, ale podejrzewam, że właśnie w ten sposób taka jakaś informacja również przyjdzie. Chociaż nie, no, jeżeli ja miałem zablokowane konto, a zdarzyło mi się kiedyś tam z powodu, ale to nie jakiejś treści, tylko przez Mirandę, to przyszły mi te wiadomości normalnie na maila, no ale to wtedy było ewidentnie widać, że jest to Facebook, tam odpowiedni adres mailowy i linki, które były, też były w obrębie Facebooka. Zresztą, co ciekawe, to te linki, które tam są, to ponoć chyba nawet też są, albo potrafią być wysyłane przez Facebooka do fanpage'a, do jakiegoś innego fanpage'a po prostu. I na tym fanpage'u się cały phishing dzieje. Więc też warto na to być uczulonym. No i w ogóle posłuchajcie sobie najnowszego podcastu Niebezpiecznika, bo tam ciekawe rzeczy też na ten temat mówią.
0: Niebezpiecznik to jedno, a tak odnośnie właśnie niebezpiecznika, to oni teraz, no myśmy w naszej audycji o bezpieczeństwie haseł, no, mniej lub bardziej udanej i mniej lub bardziej udanie staraliśmy się wytłumaczyć, jak się przed takimi phishingami chronić i tak dalej. Natomiast wspominaliśmy też o kluczach U2F, że są i że można. No i jak w tamtym tygodniu sypnęliście promocjami na różne rzeczy, tak w tym tygodniu ja też na niebezpieczniku też wyczytałem, że teraz właśnie mają akcję świąteczną i w ich sklepie z kodem choinka właśnie można taki klucz U2F sobie kupić, tam nie wiem, czy tam jest po połowę ceny, czy ile, w każdym bądź razie można sobie się zaopatrzyć, więc jakby ktoś bardzo, może sobie wreszcie sprawię, nie wiem, tak pod choinkę na święta, jakby ktoś chciał w
1: sumie. No właśnie, to jest dobry prezent.
0: To też można i rzeczywiście coś takiego jest. No. Także w sumie no chyba też zachęcam mimo wszystko, bo paski z klucze dostępu niby są, ale jeszcze nie. Chociaż w sumie ciekawe, jeżeli tak powiedzmy, ta technologia się upowszechni, to co jaką rację bytu będą miały te klucze U2F fizyczne, nie? Tak swoją drogą, gdzie już Google masz zabezpieczonego paskiem, nie wiem, Amazona na przykład, tam eBaya i inne tam.
1: Wiesz co, Maćku, ja myślę, że skoro przez tyle lat się klucze sprzętowe nie przebiły jakoś bardzo, skoro jeden bank w Polsce jak na razie oferuje możliwość zabezpieczenia.
0: A teraz PKO też się przymierza do tego.
1: No właśnie, ale na razie jeden, tak? Na razie jeden.
0: No tak, na razie jeden oferuje.
1: Tak, tak, inni mają tam w planach. Natomiast skoro właśnie tak to działa, to ja podejrzewam, że na implementację jakąś taką jednorodną PASKIS, to my sobie też jednak mimo wszystko troszkę poczekamy.
0: Więc mimo wszystko i tak się warto w taki kluczyk zaopatrzyć.
1: Oczywiście.
0: Bo jednak do świadomości powiedzmy tych wszystkich twórców większych portali, no stricte portali, no banków to niestety jeszcze nie, ale się jednak przebiło, że jednak no, to jest warta gra świeczki, więc no taki klucz warto sobie sprezentować, zwłaszcza teraz na sklep.niebezpiecznik.pl i tam kod choinka i ciekawe w sumie, o ile obniży. No w każdym razie tak, no i tak jak mówię, dostępne Apple zaprasza i mówię, no odpowiadajcie na te pytania. Na te pytania, żebym ja też wiedział, że wy to ludzie, a nie wy to boty i wtedy wszystko będzie w porządku, nie? Także ode mnie to tyle. Ojej, się dzisiaj rozgadałem. Mam nadzieję, że chociaż trochę produktywnie. No, także pozostaje na nam słuchu i dzięki za możliwość i trzymajcie się.
1: Dzięki Maćku, do usłyszenia.
2: No to drugi news dzisiaj. I drugim newsem dzisiaj jest news od ciebie, Michale. No właśnie, kto jeszcze oprócz niewidomych używa screenreaderów?
1: A okazuje się, że jest jeszcze taka grupa użytkowników. Znalazłem te informacje na blogu jednego z webmasterów na stronie tempertemper.net. To jest on, ten człowiek, który napisał ten artykuł, jak dobrze pamiętam, ma na imię Martin i on zajmuje się właśnie przede wszystkim tworzeniem stron internetowych. W tym artykule, o którym mówię, zaciekawiło go to, że wyniki ankiety u WebAIM dotyczące używania czytników ekranu w 2021 roku ostatni raz była ta ankieta przeprowadzana. No i tam wynikało z tej ankiety, że troszeczkę ponad 20% użytkowników, którzy zadeklarowali, że korzystają z czytnika ekranu, są osobami widzącymi. No i próbował znaleźć odpowiedź na to, kto to taki może być. I okazuje się, że ponoć co dziesiąta osoba, która zmaga się z dysleksją, korzysta albo z czytnika ekranu, albo z jakiegoś mechanizmu TTS, który po prostu odczytuje tekst. Że używanie tych czytników ekranów wcale nie jest takie rzadkie wśród dyslektyków. Oczywiście część decyduje się tylko na korzystanie z mechanizmów TTS, żeby po prostu czytać jakieś artykuły, bo zdecydowanie lepiej im się przyswaja tekst słuchany niż tekst czytany, ale osoby, które totalnie nie mogą się skupić na tekście jakimkolwiek, który widzą na ekranie, mimo że wzrok im absolutnie nie szwankuje, to posiłkują się właśnie technologią odczytu ekranu, screenreaderami używanymi przez nas. Ja bym tu jeszcze wymienił kilka innych grup, chociażby tak grupą użytkowników, którzy korzystają z czytników ekranu, to nie są tylko całkowicie niewidomi, ale to też są na przykład słabowidzący, bo jeżeli ten wzrok jakiś jest, ale nie jest on zbyt dobry, no to też niektórzy słabowidzący korzystają z screenreaderów i wybierają tę drogę radzenia sobie z komputerem. Na przykład też testerzy różnego rodzaju, chociaż tu No to jest sprawa bardzo dyskusyjna, bo mówi się o tym i często spotykam się z taką opinią, z którą po części też się zgadzam, że osoba, która widzi i która od czasu do czasu chciałaby tak sobie sprawdzić dostępność strony internetowej, no to raczej nie powinna tego robić korzystając z czytnika ekranu, bo szczególnie jeżeli nie potrafi z niego korzystać, bo niejednokrotnie już widziałem takie posty, w których to pytali się użytkownicy widzący, którzy w dobrej wierze oczywiście, bo ja nie zakładam absolutnie złej woli, żeby było jasne. W dobrej wierze chcieli przetestować, jak dana strona jest postrzegana przez osoby niewidome. No słuchajcie, ja tu ruszam myszką, ale on mi jakoś to wszystko dziwnie czyta, ten NVDA. I co ja mam zrobić, żeby to... Czy to rzeczywiście tak niewidomi pracują? No więc no nie, tu trzeba już rzeczywiście, jeżeli chcemy używać czytnika ekranu do testów, to też powinniśmy wiedzieć, jak ten czytnik ekranu działa, powinniśmy potrafić z niego korzystać, więc w takich sytuacjach to najlepiej zrobić sobie jakiś odwyk od myszki i od monitora, popróbować działania na czytniku ekranu, tylko na czytniku ekranu, a takie niedzielne testowanie dostępności stron internetowych z chociażby NVDA, no to może po prostu zafałszować obraz w jedną lub w drugą stronę odnośnie dostępności danej strony.
3: Ja się powiem, że mnie to wcale Michała nie dziwi, że ja o tym dość często słyszę w różnych materiałach szkoleniowych odnośnie dostępności cyfrowej, że właśnie osoby, które z dysleksją się zmagają, korzystają właśnie z czytników ekranu, ale też, to może nie czytniki ekranu, ale takie narzędzia do podświetlenia tekstu i przeczytania go, to też na przykład osoby, które się zmagają z ADHD.
1: O, proszę.
3: I też ponoć to, że ten tekst zostaje im przeczytany jakimś zewnętrznym głosem, pomaga się skupić na tym tekście, zwłaszcza jak ten tekst jest gdzieś dłuższy i jakiś zawiera bardziej skomplikowane sformułowania. Natomiast ja próbowałem kiedyś widzącym znajomym przemycić screen reader i no oczywiście to wiesz, były żarciki nad szklanką herbaty, ale no wyglądali na zainteresowanych nawet na zasadzie, że kurczę, ja na wykładzie będę mógł sobie z telefonu korzystać w słuchawkach, nikt nie będzie widział, że na telefonie coś śmiga.
1: No to oczywiście, że tak. I ja myślę, że osoby, które zadadzą sobie trochę trudu w poznaniu tego czytnika ekranu, ale tak faktycznie w jego poznaniu, to naprawdę z niego mogą wycisnąć całkiem sporo, bo to dla nich jest jakiś dodatkowy sposób korzystania z komputera czy z urządzenia mobilnego w różnych dziwnych sytuacjach. Od chociażby ja miałem taką sytuację raz w życiu, kiedy u mojej chrzestnej rozbił się iPad i była sytuacja taka, że po prostu coś z tym iPadem trzeba było zrobić. Na ekranie nie było widać totalnie nic, bo no, zderzył się bardzo brutalnie z podłogą i tam się chyba matryca wylała albo coś innego tego typu się zdarzyło. Natomiast ja po włączeniu voiceovera byłem w stanie bez absolutnie żadnego problemu z tego iPada skorzystać. Przerzucić jakieś tam dane, skonfigurować co trzeba, odinstalować, wylogować się z różnych rzeczy, no bo ten iPad no był kupiony po prostu nowy i trzeba było coś tam jeszcze z tym starym zrobić, więc ja bez problemu sobie z tym poradziłem, mając do dyspozycji voiceovera. A tymczasem mamy połączenie z naszym słuchaczem. Jest z nami Patryk. Witaj.
4: A dzień dobry. Witajcie. Słychać mnie?
1: Słychać cię. Z czym do nas przybywasz?
4: Tak bardzo lubię do was dzwonić, że postanowiłem zadzwonić i się podzielić z wami kilkoma ciekawymi rzeczami z rynku gier, ale i nie tylko. A zacznę od nie tylko, czyli zacznę od programu, którego postanowiłem sobie zainstalować, ponieważ mając nowego laptopa skończyło mi się miejsce na dysku. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale skończyło mi się miejsce na dysku, więc postanowiłem dać szansę programowi CCleaner. No i mówiąc szczerze, nie żałuję, że dałem mu szansę, ponieważ jak testowałem ostatnio ten program, nie było z nim najlepiej, to znaczy Coś tam było czytane, jak się tam zaznaczało drzew, w tym drzewie, co się chciało czyścić, to tam nie chciało czytać, czy zaznaczone, czy niezaznaczone. I takie to było nie wiadomo co. Zainstalowałem najnowszego CCleanera. No i co w ogóle zauważyłem? Że CCleaner po uruchomieniu, nie w trakcie instalacji, tylko po uruchomieniu, taka pierwsza rzecz, pyta się nas, czy chcemy zainstalować AVG, antywirus. No to możemy to bez problemu sobie zamknąć i jeżeli klikniemy w CCleanerze w niestandardowe czyszczenie, niestandardowe oczyszczanie się to tam nazywa, bo on nas domyślnie ma taki automatyczny kreator czyszczenia od, bo jest audycja o CCleanerze przez Patryka Faliszewskiego zrobiona chyba nawet i tam jeszcze była stara wersja CCleanera, gdzie tego nie było, więc ja o tym mówię od razu. Mamy coś takiego jak czyszczenie standardowe, czyli takie, które automatycznie oczyszcza na dysk i czyszczenie niestandardowe, które po prostu jest czymś takim w rodzaju starego, klasycznego CCleanera, gdzie sobie wybieramy, co chcemy, żeby nam CCleaner wyczyścił. No i muszę tutaj wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ bez problemu zarówno NVDA, jak i ZDSR, którego używam na co dzień, czyta, co zaznaczamy, czego nie zaznaczamy. Kiedyś okienko z podsumowaniem, jak zrobiliśmy analizę, było niedostępne. Teraz okienko pod tabem podsumowanie jest jak najbardziej czytane, czyli jakby co CCleaner znalazł, możemy sobie zobaczyć ile czego, co ile zajmuje. Niestety nie pojawia się to na polach wyboru, natomiast jak najbardziej to jest dostępne. Nie wiem dlaczego, jak wejdziemy w zakładkę aplikacje w CCleanerze, nie dostajemy na przykład takich aplikacji jak Chromium, znaczy Google Chrome, tylko mamy Chromium Edge, więc ja nie wiem, czy to nie jest dla Edge'a i dla Chroma, nie jest wspólna historia przeglądania i tak dalej. Natomiast no, byłem w stanie w dostępny sposób sobie oczyścić komputer. Więc jak ktoś by chciał CCleanera używać, jak najbardziej się da. Jedyny problem jaki jest, to jak najedziemy tabem na logo CCleanera, czyli jak za bardzo przetabujemy, no to w tym momencie ten fokus niestety gdzieś tam się zapętli i tabem nie jesteśmy w stanie wrócić z tego logo i ja nie znalazłem sposobu jak to zrobić, więc trzeba zamknąć CCleanera i jeszcze raz do niego wejść, natomiast no jak najbardziej, pomijając tą jedną bolączkę, CCleaner jest dostępny moim zdaniem w pełni.
1: A z ciekawości, jak bardzo udało ci się oczyścić komputer?
4: To wiesz co, 4 giga wyczyściłem tam z plików tymczasowych. No cóż, to tak jest jak się ma dysk SSD i po prostu gra mi się go zawali.
1: No to prawda, to prawda, ale no to rzeczywiście 4 giga to jest ładny efekt.
4: Tak, także no ja CCleanera polecam. A jak ktoś chce kupić, oczywiście te wszystkie narzędzia też są dostępne typu, że oczyszczenia autostartu, także no można by kiedyś było znowu powtórzyć audycję o CCleanerze, bo ten program się stał dostępniejszy. No, ciekawi mnie natomiast, słuchajcie, jak jest dostępnością AVG, którego CCleaner proponuje, bo skoro to jest jedna firma, a naprawdę AVG to był kiedyś antywirus, którego ja używałem i byłem bardzo z niego zadowolony, więc jeżeli się okaże, że AVG jest dostępny, tak jak CCleaner, może wrócę.
1: Ja ostatnio o Avaście słyszałem dość pozytywne opinie, że się jego dostępność znacznie poprawiła.
4: Dostępność i wykrywanie. Natomiast jeżeli chodzi o Avasta, no trochę mam niesmak. Natomiast AVG chętnie wypróbuję. I dam znać. Tak, teraz powiem co nieco na temat rzeczy, która ostatnio była mówiona, czyli związanej z grami, bo nie wiem, czy tutaj Piotrek to powiedział na temat Yu-Gi-Oh! Master Duel, tego moda, o którym mówił Borys swoją drogą. Ja się postanowiłem przyjrzeć troszeczkę temu modowi i potestowałem go troszeczkę i mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to mod, który no cóż, ma sporo błędów. Znaczy generalnie jego działanie jest takie, że kopiowane są wszystkie teksty do schowka. Natomiast trzeba po pierwsze używać pada. już Borys zresztą powiedział. Pierwsza konfiguracja w ogóle samego Yu-Gi-Oh! Master nie jest kopiowana, więc trzeba niestety użyć OCR-a albo tak zwanego oka, żeby to wszystko zrobić. Mi się to zrobić udało, aczkolwiek ja na portalu Elten o tej nie pisałem, bo no było to problematyczne, zwłaszcza z wypełnieniem takiego kwestionariusza, gdzie oni tam pytali, czy kiedykolwiek grałem w Yu-Gi-Oh!, czy znam zasady, i tam się zaznaczało odpowiedzi, i tam zaznaczyło się odpowiedzi, trzeba było next kliknąć. Pierwsze miałem problem, dlaczego mi się next nie klika. Potem się okazało, że pierwsza odpowiedź jest domyślnie zaznaczana, a ja ją odznaczałem. Także no, trzeba się namęczyć. Natomiast później, jak już to skonfigurujemy, no to niestety ja mam wrażenie, że fokus jest niestabilny, bo generalnie możemy natrafić na puste miejsce w oknie interfejsu, na przykład pochodzimy po kartach i jeżeli trafimy na puste miejsce, to kopiuje się nam nazwa tej samej ikonki, na której byliśmy poprzednio, więc musimy parę razy tym fokusem na przykład tam chodzić, żeby dojść do jakiejś karty. Oczywiście są skróty klawiszowe, które nam pozwolą dojść do na przykład cmentarza naszego albo do naszej ręki. Natomiast no, jest to mod, który na razie wymaga cierpliwości, jeżeli ktoś chce w Yu-Gi-Oh! Pograć. W dostępny sposób to jest mod, który się znajduje na stronie allinaccess.com. I tam jest coś takiego Yu-Gi-Oh! Mood i tam można sobie założyć konto i w mooda po prostu grać w tekstowy sposób. Bo ja w to gram, ale uwierzcie mi, nie poleciłbym tego użytkownikom, którzy z grami mają mało styczności, bo no nie jest to mod, który działa stabilnie, ale na szczęście Yu-Gi-Oh! Master Duel jest darmowy, więc można spróbować. Czemu nie? To taka rzecz. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, kolejna gra, która w zasadzie jeszcze nie wyszła, ale jest w fazie beta. Nazywa się to Battle Against Darkness. To podejrzewam, że Piotrek też o tym myślę, że nie ma informacji na temat tej gry. Jest to gra, która pochodzi z Chin. Nie, przepraszam, wróć, nie z Chin, z Tajwanu. Ale w Tajwanie jest język chiński, także jak najbardziej to można zrozumieć. Jest to gra rytmiczna z elementami RPG. Taki trochę space shooter, gdzie strzelamy do statków. Tyle, że to się odbywa właśnie do... musimy strzelać do tych statków do rytmu. I generalnie gra jest w wersji beta na testflightzie, na Audio Games.net, a Arek Świętnicki zrobił wątek, gdzie można pobrać link do testflighta, do bety. Problem z tą betą jest taki, że ta beta nie do końca jest publiczna, ale generalnie deweloper powiedział, no dobra, gościu, możesz na Audio Gamesach umieścić link, bo czemu nie? Jest wątek w New Releases Room na temat tego, natomiast jeżeli klikniecie w link i wam się pojawi, że nie przyjmujemy zaproszeń, to się nie zdziwcie. No bo nie wiadomo, kiedy beta będzie publiczna na tyle, żeby więcej osób ją mogło obsłużyć, ale jeśli komuś uda, to jest ok, fajnie. No jest to gra, która jest na urządzenia mobilne. Jest to gra rytmiczna, jak już wspomniałem, z elementami RPG, gdzie ulepszamy naszą postać, gdzie dostajemy bronie co poziom, które możemy nakładać na nasz, powiedzmy, statek, postać, czy cokolwiek to jest. Jest gra po angielsku, natomiast to tłumaczenie na wersję angielską no jest trochę śmieszne. Też widać, że to tłumaczyły osoby, które nie do końca ten angielski znają. Natomiast Arek podobno pracuje nad polskim tłumaczeniem. Także ja myślę, że polskie tłumaczenie będzie lepsze niż angielskie. No, jest coś takiego, tutorial można zrobić. Jest to gra, która używa TTS, a ona nie używa VoiceOvera, więc VoiceOvera trzeba włączyć. Nie do końca jeszcze ogarniam, jak się w to gra, natomiast można. Coś takiego, mówię, że coś takiego będzie wkrótce. Gra jest mobilna jak na razie i ma być darmowa free to play z mikropłatnościami pewnie jakimiś. Nie będę się tutaj rozwodził nad pewnymi rzeczami, które mogą być płatne. Natomiast sygnalizuje, że coś takiego może nadejść lada chwila w wersji oficjalnej na iOS-a, na Androida i na Androida i podobno na Windowsa. Natomiast Arek powiedział, że ma być na Windowsa, a teraz wszystkie znaki na ziemi wskazują, że będzie tak jak z grą Dreamland, bo gra Dreamland domyślnie też jest grą mobilną, natomiast na PC-cie jest, bo dlaczego nie Unity, więc kto zabroni? Więc takie coś się nam szykuje. Natomiast ja teraz pytanie mi się jeszcze oczywiście mogę.
1: Słuchamy.
4: Chodzi o to, że ostatnio chciałem sobie potestować z Whispera. Mam nowego laptopa, Lenovo Gaming IdeaPad, mówiąc poprawnie. I tam jest karta GeForce RTX 3050, laptop GPU, tak się to nazywa. I tam jest jakieś 4 giga albo 6 giga, coś takiego. No, na pewno mniej trochę niż Tomecki mam. I widziałem w parametrach karty, że tam jest coś takiego jak mostki cuda, czy coś takiego tam w parametrach tej karty. Zainstalowałem sobie cuda Development Kit, czyli po prostu zainstalowałem normalnie cudę. I czytając artykuł Mateusza Bobrusia, który tam gdzieś na LTN-ie opublikował, jak tą cudę instalować, zainstalowałem cudę, zainstalowałem Pythona i użyłem takiej komendy, żeby sprawdzić, czy cuda jest obsługiwana i jeżeli pokaże się true, to znaczy, że tak, jeżeli się pokaże, że false, to znaczy, że nie. I problem polega na tym, że u mnie pokazuje się, że false, że tak jakby w ogóle cuda nie była obsługiwana.
1: A mimo, czy zainstalowałeś sobie jeszcze, Patryku, oprócz tej cudy, coś takiego, co się nazywa cudę NN?
4: Co to jest? Ja nie znalazłem.
1: To są jeszcze,
4: tego
1: to są
4: takiego.
1: Jeszcze, a bo to jest w ogóle, żeby to zainstalować, to trzeba się zapisać do programu deweloperskiego.
4: No to Mateusz na tym nie napisał.
1: I tam generalnie z tego, co ja pamiętam, to też trzeba było te biblioteki zainstalować. Je się instaluje w bardzo dziwny sposób, bo tam trzeba konkretne pliki skopiować w konkretne lokalizacje i być może, podkreślam, być może, ja to wiesz, ja też jak na przykład bym przeinstalował system, to podejrzewam, że musiałbym się trochę pobawić, żeby zainstalować to sobie z powrotem. To jest niestety tego typu rzeczy.
4: Ja
1: to jest
4: znajdę
1: taka
4: jakąś informację, jak to się tą cudę instaluje.
1: W Google.
4: Szczerze, ja byłem na stronie cudy i tam widziałem tylko to do pobrania, ten development.
1: To wpisz sobie jeszcze coś takiego, co się nazywa cudę NN i musisz teraz w zależności od chyba...
4: NN. Cuda?
1: Nie, cudę NN. CUDNN.
4: CUDNN, tak?
1: Tak, tak. Jak dobrze pamiętam, to jeszcze to trzeba sobie zainstalować i to teraz jest istotne, bo te wszystkie klocki muszą się zgadzać. Tam tej cudy chyba, czy tego CUDNN, to też jest ileś wersji i to trzeba sprawdzać po prostu, co z czym, jak działa. To ja też pamiętam, że to nie było wszystko takie bardzo proste. No,
2: to się zgadza.
4: No powiedz mi, Michale, czy na przykład, jeżeli mnie to jakoś tam przerośnie, no bo nie wiem, czy te, bo to jest gamingowy laptop i jeżeli te 4 giga, które tam mam, na przykład okazałyby się, no że jednak nie wystarczą, a mam dość wydajny procesor, bo mam AMD Ryzen, tam, no jeden z wydajniejszych procesorów, jeżeli na przykład chciałbym spróbować użyć Whispera na procesorze, na przykład nie na karcie graficznej. Jest jakiś na to sposób?
1: To znaczy, no to...
2: Jest kilka nawet.
1: Dokładnie.
2: To znaczy tak, po pierwsze, podobno niektóre karty z te 3050 niby mają te cudy, ale nie do końca.
4: No właśnie, nie wiem, jak jest w przypadku mojej. Właśnie, o to...
2: I z tym może być problem. Po drugie, ten poradnik, on jest pisany rok temu, był pisany rok temu, w związku z tym on jest już trochę nieaktualny. To znaczy, chodzi mi o to, że chociażby jest ta aplikacja
1: Faster Whisper.
2: Faster Whisper to jest w ogóle biblioteka, na jej podstawie została
1: stworzona Whisper
2: aplikacja.
1: Faster, chyba.
2: Whisper
1: nawet.
2: Faster tam dla Windows i to jest po prostu aplikacja konsolowa. i to na pewno dużo się lepiej tego używa. Tyle, że podobno do tej aplikacji, to oprócz tego, co to mówiłeś, Michale, trzeba jeszcze podobno zainstalować jakiś Cublas, ja to zainstalowałem, więc tu jeszcze jest trzeci komponent.
1: Ja szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam, czy ja to zainstalowałem, czy to przypadkiem kiedyś zainstalowałem, bo to naprawdę, to Patryku, to po prostu to, ja ci powiem, jak to wygląda. Czytasz, googlasz, nie działa. Mniej więcej w ten sposób.
4: Wydaje mi się, że będę musiał wejść na stronę tego Whispera i po prostu stamtąd, ze strony Whispera, po prostu jakąś instrukcję dorwać.
1: No, tyle, nie spodziewałbym się zbyt wiele po tym.
2: Tak, dlatego, że to Whisper, ten oryginalny, to jest biblioteka dla programistów. I tam nie ma takiego...
4: To co byście mi radzili? Na czym mam się zaczepić, żeby jakoś to spróbować mimo wszystko?
2: No...
1: Ja bym spróbował tego Whisper Fastera, do którego linki znajdziesz kilka tyflo przeglądów wstecz. Natomiast żadne z tych rozwiązań to nie będzie coś, co zadziała ci tak jakby od strzała. Bo po prostu no to w ten sposób nie działa. To jest jednak technologia, która nie jest przeznaczona dla takiego końcowego użytkownika, który ma sobie tam kliknąć parę razy next i ma mu to zadziałać. Zazwyczaj to jest po prostu no, korzystanie z różnego rodzaju bibliotek, tego typu rzeczami.
2: To znaczy inaczej.
1: Bawią się programiści
2: technologia
1: bardzo często.
2: To by chciała być dla użytkownika końcowego, tylko tu wtrafiliśmy, mam wrażenie, w jakąś taką dziurę, bo z jednej strony karty graficzne, no to są karty graficzne, czyli do przetwarzania grafiki. Jeżeli ta karta jest używana do takich celów jak rozpoznawanie tekstu i innych takich rzeczy, to ona jest używana może
1: do czegoś
2: nie zgodnie
1: z
2: przeznaczeniem, ale trochę to nie jest to użycie takie podstawowe. W związku z powyższym do tej pory, znaczy to jeszcze do niedawna zakładało się, że jeżeli ktoś będzie chciał używać karty graficznej nie do grafiki, to jest najprawdopodobniej programistą albo bardzo zaawansowanym użytkownikiem, chcąc robić bardzo zaawansowane rzeczy i do tego to może być potrzebne, w związku z powyższym nie trzeba tutaj nic robić takiego, co mogłoby być takie proste, łatwe i przyjemne w instalacji. Teraz
1: ewentualnie, Patryku, jedna rzecz, no my mówiliśmy swego czasu i tu pokazywaliśmy z Pawłem ten programik Buzz, tę graficzną nakładkę na Whispera. To ci w jakiś sposób, jak ty to uruchomisz, to w jakiś sposób powinno ci to zadziałać. Natomiast prawdopodobnie
4: tak,
1: to zadziała
4: niestety,
1: to na procesorze, nie na karcie.
4: On nie wykorzystuje, niestety ten program ma jedną wadę. Po pierwsze ma problem ze ściąganiem modeli, to się często lubi po prostu wywalać w trakcie ściągania, ale jak już mi się udało pobrać, to nagle się okazało, że on nie wykorzystywał w ogóle w pełni mojego procesora, tylko tam jakiś drobniutki procent i naprawdę te pliki się robiły mega długo, bo ja widziałem, jakie jest zużycie procesora i nie da się w tym programie zmusić go, żeby wykorzystywał więcej rdzeni niż...
2: Bo jak mi się wydaje, to nawet nie procesor jest tutaj wąskim gardłem w tym wszystkim, tylko nie wiem, czy często nie jest nim pamięć. W zasadzie szybkość pamięci. Bo no z ja tego, co wiem, ja tu nie chcę się wymądrzeć. Nie, to nawet nie chodzi o wielkość pamięci, tylko
1: szybkość
2: o szybkość pamięci.
1: Dostępu do tej
2: pamięci. Ja nie chcę tu się wymądrzać, zwłaszcza na tematach, na których się nie znam, więc no proszę to wszystko traktować jako taki coś, co być może jest prawdą, a być może nie. Natomiast słyszałem o czymś takim, że tego typu programy, one przerzucają potwornie wielkie ilości danych, chcąc to robić w jak najszybszym czasie. I teraz one nie potrzebują z tymi danymi robić nie wiadomo jakich rzeczy, to są podobno bardzo proste jakieś tam operacje, tylko ich są potworne ilości i szybkość działania tej pamięci, szybkość, no taka wymiana informacji między pamięcią i procesorem, podobno tutaj ma duże znaczenie i właśnie podobno tutaj jest między innymi oczywiście przewaga kart graficznych, to pamięci są szybkie, te procesory kart graficzne, one nie są też szybkie, ale jest ich dużo i to po prostu wszystko może działać bardzo szybko. To wykonuje bardzo proste rzeczy, ale bardzo dużo i bardzo szybko.
1: Niestety też wniosek jest taki, że jak, i to w ogóle nie tylko do ciebie, Patryku, bo podejrzewam, że ciebie akurat ta odpowiedź nie zainteresuje, ale jeżeli ktoś naprawdę myśli o tym, że będzie bardzo intensywnie chciał wykorzystywać Whispera i niekoniecznie jest jakoś tam, powiedzmy, technologicznie użytkownikiem zaawansowanym, no to chyba najprostszą opcją w obecnym momencie, w związku z tym, co mówił na przykład Maciek, to wydaje się po prostu Mac.
4: Albo iPhone i Aiko.
1: No, ale tam Large no, nie
2: iPhone
1: działa.
2: Jest jednak dużo wolniejszy, tam jeszcze Large nie zadziała. Trochę szkoda sprzętu, to znaczy, bo wiesz, no, iPhone w tym momencie by wykorzystywał cały procesor, to bateria się szybko rozładowuje, trzeba ją za chwilę ładować.
4: No, to można podłączyć podładowarkę, na przykład
2: no, tak, tylko
4: na noc.
2: To znaczy, no można.
1: Co, ja mam ja bym natomiast to nie
2: to
1: stawiał.
2: Jest i tak wolniejszy sprzęt, to znaczy, no to też zależy, ile tego chcesz robić, tak? No bo jeżeli chcesz sobie przewalić, jak to się mówi czasami, jakiś jeden podcast na tydzień, no to tam to mniejszy problem. No gorzej, gdybyś chciał oczywiście co chwila to uruchamiać, jakieś ogromne ilości tych audio.
4: To tak podsumowując, co byście mi radzili? Zobaczyć na tego Faster Whispera,
2: zobacz na ten Faster Whisper. On zdaje się prowadzić do jakichś takich podręczników, jak to zainstalować. No,
4: i spróbować ten
2: z Michałem da się
4: zainstalować, tak?
2: Udało się przez to przebrnąć, więc
1: dokładnie.
2: Jest szansa, że tobie też się uda.
1: Ja po prostu, no my po prostu i ty, Tomku, myślę, że też potwierdzisz, no myśmy szukali, no ja mając po prostu ten nowy sprzęt, no to najzwyczajniej w świecie postępowałem zgodnie z tym, co znajdowałem w sieci. Natomiast to nie było tak, że ja znalazłem jakąś jedną konkretną stronę, na której napisali mi krok pierwszy zrób to, krok drugi zrób to. Nie. To było bardziej składanie z puzli, że na jednej stronie doczytałem coś tam, potem zainstalowałem jakieś elementy, a potem czytam, a dobra, tu mam taki błąd, co teraz? I gdzieś znalazłem jakąś następną informację i to bardziej na tej zasadzie było. Ja z miłą chęcią bym też, Patryku, pomógł ci, natomiast to nie jest rzecz, którą ja robię regularnie, więc to też nie jest rzecz, którą ja dokładnie pamiętam, co tam należy zrobić, gdzie tam należy wejść,
4: no
1: bo
4: pewnie.
1: To po prostu, no to robisz raz i zapominasz, tak? Jakbym na przykład konfigurował takich komputerów na pęczki, to bez problemu bym w stanie ci powiedzieć, co
4: natomiast
1: trzeba zrobić.
4: Natomiast ja, Michale, spróbuję zainstalować to, co mówiłeś do tej CDN,
1: tak. To myślę, że nie zaszkodzi. Tylko tak jak mówię, to się instaluje tak. Przede wszystkim musisz się zarejestrować w tym portalu deweloperów NVIDII i potem dopiero możesz to ściągnąć. To jest normalnie paczka zzipowana, odpowiednia.
4: Ale to jest doinstalowuje się do tego CUDA.
1: To się nadpisuje. W konkretne katalogi trzeba powrzucać konkretne pliki.
4: Ale czy CUDA SDK, czy ten CUDA Development Kit musi być też zainstalowany? Ta
2: tak,
4: CUDA taka normalna.
2: Tak, tak, to musi być zainstalowane, CUDNN, a jeżeli idziesz Faster Whisper, to jeszcze CUBLAS musi być zainstalowany.
4: Czyli CUDA normalna, czyli taka CUDA normalna, zwyczajna ze strony CUDY ściągnięta, musi być zainstalowana i CUDA DNN,
1: tak?
2: CUDNN. CUDNN i CUBLAS. Mhm.
1: Natomiast pamiętaj, że tej CUDY to jest chyba też ileś wersji i w zależności od tego, co, gdzie, do czego, no to po prostu...
4: No jest, bo dwunastka jest.
1: No to właśnie, też CUDNN, jak dobrze pamiętam, to było ileś wersji. I to trzeba dopasować jedno do drugiego.
4: To skąd wiadomo, która wersja jest jakby pod moją...
1: Tam będziesz miał napisane, jeżeli...
2: To znaczy, po pierwsze musisz w ogóle sprawdzić... Którą wersję CUDY obsługuje twoja karta? Czyli musisz sobie wejść gdzieś i wpisać w Google'a, że NVIDIA 3050 Ti laptop, którą obsługuje CUDY, więc którą w ogóle tam pobrać do tego?
4: Mhm.
2: Bo być może nie obsługuje dwunastki.
1: I dlatego może masz właśnie problem.
4: Być może tak.
1: No właśnie, no to jest, Patryku, jak widzisz...
2: Bo ja tam zdaje się kilka tych...
1: No, to ja też
2: próbowałem. Ja nie kilka tego instalowałem. Także to nie jest coś takiego, co się po prostu robi dalej, dalej, dalej, to się zrobi. To
4: tak.
2: Niestety
4: No, widzę, że jednak tak jest. To będę próbował w takim razie. To dzięki.
1: Powodzenia. No.
4: I to tyle.
1: Dzięki. Pozdrawiamy.
2: Przechodzimy do kolejnego newsa. Wieści z konferencji SciTech Global. Global.
3: Tak, zgadza się. Jest to konferencja, która już czwarty raz się odbywa. Z inicjatywy takiego amerykańskiego portalu technologicznego Mashable. I konferencja ta jest poświęcona no, najnowszym jakimś odkryciom i rozwojowi technologii właśnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, ze szczególnym naciskiem, tak mi się wydaje, ale może niekoniecznie, na sztuczną inteligencję. No i ta konferencja kilka godzin temu się właśnie rozpoczęła. Ja miałem okazję kilku wystąpień wysłuchać. Niestety nie wszystkich, które chciałem, poniekąd też przez to, że chciałem się już tutaj z wami spotkać. Ale to, co zdążyłem wysłuchać, zreferuję wam dziś, a całą resztę, jeżeli okaże się, że warto do czegoś wrócić i warto o czymś posłuchać, a myślę, że będzie warto, no to już w przyszłym tygodniu. No cała konferencja zaczęła się o godzinie 17 naszego czasu, czyli o 8 rano w Kalifornii, bo gdzieś tam w okolicach Palo Alto jakby była redakcja, która całą tą imprezę prowadzi. Zaproszono wielu gości i ze świata nauki, i ze świata technologii, gdzieś tam na skrzyżowaniu właśnie sztucznej inteligencji, technologii. Były też osoby, które są ekspertami w dziedzinie technologii dla osób z dysfunkcją wzroku. No i było też wiele znanych takich marek, które no, nam też wiele mówią. No więc zaczęło się właśnie otwarciem, które było takim, no jak to w takich konferencjach bywa, wejściem w całą tą imprezę. Jakieś kwestie techniczne. No a potem od razu przeszliśmy na grubo, czyli Be My AI i rozmowa z przedstawicielami właśnie firmy i projektu Be My Eyes. No czego się tu dowiedzieliśmy? No oczywiście było dużo, dużo, dużo podsumowań. Jaką to rewolucją nie było Be My AI, jaką się nie stało, że największy hit roku. Zrewolucjonizowało życie wielu osób z dysfunkcją wzroku dzięki szczegółowym opisom obrazów. Oczywiście trochę podyskutowano o tym, jak to było z tym wejściem, z tą betą, najpierw zamkniętą, trochę potem bardziej otwartą. Przedyskutowano te wszystkie problematyczne zakręty gdzieś tam już w życiu tym dość krótkim projektu, czyli epizod, gdzie nie były rozpoznawane twarze z powodów prawodawstwa amerykańskiego, gdzie przez jakiś czas usługa w ogóle przestała działać, bo gdzieś tam była przeciążona. No. Trochę tego się wydarzyło, teraz jeszcze są kontrowersje wokół w ogóle no, całej sytuacji w OpenAI i zarządu i osoby sama Altmana. Natomiast no, Be My AI radzi sobie dobrze. Co ciekawe, myślę, że wy tu będziecie i my tu będziemy mieli wszyscy trochę inne doświadczenia, ale Mike Buckley, czyli wiceprzewodniczący jakby Be My Eyes, stwierdził, że już teraz ten algorytm jest tak udoskonalony, no, że on w ciągu ostatniego miesiąca nie miał żadnych halucynacji. Nie wiem, czy wy macie jakieś...
2: No nie,
3: takie
2: miał. Miał. No, zdecydowanie miał.
3: Wydaje, że miał. Możliwe, że to jest też kwestia języka, no on pewnie używa po angielsku, my tutaj po polsku. Może tam coś się jeszcze wydarzyło, ale no, Mike twierdzi, że na ten moment największe problemy, oni to dalej optymalizują, natomiast największe problemy, największy problem jakby stanowią dość skomplikowane układy przycisków, czyli na przykład jakieś zdjęcia klawiatur telefonicznych w pokojach hotelowych, czy jakichś pilotów do urządzeń i tak dalej. Tu rzeczywiście aplikacja ma jeszcze problemy i autorzy są tego świadomi. Ma być wprowadzonych też trochę nowych funkcji. No oczywiście te kręgi znajomych, o tym już mówiliśmy w czasie konferencji NFB, że oni planują to wprowadzić, czyli będzie można powołać listę takich zaufanych użytkowników Be My Eyes, którzy jako nasi wolontariusze no, będą mogli być wywołani po prostu przez nas prywatnie. Ale też ma dotrzeć funkcja weryfikacji tego, co wypluła nam sztuczna inteligencja z żywym wolontariuszem. I rzeczywiście ma to działać jakoś tak, że no jeżeli nie jesteśmy pewni, a chcemy na 100% być pewni, że to, co powiedziało nam Be My AI jest zgodne z prawdą, to będzie można no, poddać to zdjęcie i ten opis wolontariuszom i oni będą mogli nam to opisać i chyba właśnie tekstowo po raz pierwszy, nie głosowo, że to będzie rozmowa, tylko rzeczywiście wolontariusze będą też mogli teraz poprawiać opisy po AI i dzięki temu też pomagać w trenowaniu tego narzędzia. No pewnie tutaj będą różne opinie na temat tego, jak to praca wolontariuszy przyłożyła się do tego, że OpenAI teraz zbija kokosy, ale taka funkcja się pojawi. Taka funkcja się pojawi, to już zostało, no, zapowiedziane. No zresztą ty, Tomku, jeszcze my wrócimy, bo ty, Tomku, będziesz miał też do przekazania a propos Be My Eyes.
2: Owszem.
3: Tak, swojego newsa. Potem weszły takie dość dwa ciekawe wykłady, bo mieliśmy cały wykład pod tytułem Generative AI, What Just Happened. I to było takie bardziej rozważanie etyczne na temat tego, no, znany już i przeorany prawdopodobnie na wszystkie strony temat, czy generatywna sztuczna inteligencja, czy sztuczna inteligencja ta, którą my teraz obserwujemy, czyli te duże modele językowe, czy ma to potencjał przejąć kiedyś kontrolę nad światem? I czy zastąpi to kiedyś człowieka? Oczywiście w dalszej perspektywie, nie? Znaczy, no, dyskusja była na temat tego, czy już teraz, albo czy w dalszej perspektywie. I tutaj jakby ekspertem, który o tym mówił, jest profesor Stuart Russell z Berkeley, Uniwersytetu w Kalifornii, właśnie z Wydziału Nauk Komputerowych. On jest ponoć też jakimś znanym specjalistą na temat AI. No na pewno podkreślił, że już teraz można zrobić dość dużą krzywdę za pomocą AI i no tu podał kilka przykładów, tak? Właśnie wytwarzanie dezinformacji, możliwości, jakie się otwierają w kontekście ustawiania jakichkolwiek oszustw, tak? Czy generowaniem głosu, czy jakimiś tam tekstami napisanymi przez GPT, czy napisanie jakiejś strony phishingowej i tak dalej, że gdzieś tutaj zagrożenia leżą. No on też gdzieś stanął po stronie tych, którzy mówili, że by się troszeczkę wstrzymać z tak ekspansywnym rozwojem tej technologii, bo no jego zdaniem gdzieś warto byłoby zatrzymać się i przede wszystkim, zanim jeszcze ruszymy z tym rozwojem, zrozumieć, co to jest w stanie robić i jak to działa, bo no jego zdaniem dochodzimy już do etapu, gdzie nasza wiedza na temat tego i to nasza wiedza ludzi, którzy to tworzą, i ekspertów w tej dziedzinie wymyka się spod kontroli, no a propos tego jakby potencjału tego, co to może, jak to działa i jakie pomysły jest to w stanie wytworzyć samo. Też bardzo poszedł w taką analizę, no co by było, gdyby, i że jest to dość realne, że wkrótce uda nam się przetworzyć jakby na cele treningu tego typu narzędzi taką ilość tekstu, że będzie on odpowiadał całemu tekstowi, jaki tylko został kiedykolwiek stworzony przez ludzkość. Nie wiem, nie znam się, ciężko mi to zweryfikować. No i obawia się, że wtedy rzeczywiście stworzylibyśmy model inteligencji generalnej, czyli jakby no coś, co potrafi samo pojmować, rozumować i tak dalej. Znowu, nie wiem, za mało mam wiedzy, żeby ją tutaj podeprzeć. No ja się spotkałem znowu z opiniami, no również lingwistów, tak, czyli osób, które jakby z dziedziny lingwistyki wywodzi się całe to zjawisko jakby statystycznej, parametrycznej analizy mowy ludzkiej i budowanie tych modeli. W ogóle pierwszy model, żeby było ciekawie, językowy, powstał w roku 1913. Stworzył go rosyjski uczony na bazie Eugeniusza Onegina, powieści Babuszkina. Także no to nie jest wcale jakiś super nowy wynalazek, tylko my teraz mówimy o dużych, o wielkich modelach językowych, czyli które przetwarzają no już potężne ilości danych i dużo więcej tych języków, bo nie tylko jednego, mogą się nauczyć. Później mieliśmy panel AI gets complicated, emerging debates and surprising challenges. I tutaj również tak bardzo etycznie było, bo prowadzącą to była Merve Keck, czyli osoba, która założyła takie, nie wiem, stowarzyszenie, inicjatywę AI Ethicists, czyli etycy AI. I gośćmi tu byli Brian Fischler. Nie Brian Fischler, cóż ja mówię, Brian Bashin. To jest wiceprzewodniczący Be My Eyes. Dr. Sherry Wells Jensen z Uniwersytetu gdzieś w staje się Ohio lingwistka, w każdym razie z wykształcenia. No i Chancy Fleet, czyli koordynatorka technologii wspomagających w Bibliotece Publicznej Nowego Jorku, która no, znana jest ze swojego wkładu w dostępność, w kwestie grafik dotykowych, druków 3D i tak dalej. Jeżeli ktoś interesuje się amerykańską zwłaszcza, ale ogólnie anglojęzyczną sferą dostępności i tego, co tam u niewidomych słychać, to nazwisko na pewno nie jest obce. No właśnie.

0: korzystającej ze sztucznej inteligencji, no to nagle ta osoba pokazuje nam się gdzieś tam z laską, śmigająca laską po monitorze na przykład, albo tam na jakiś sposób ta laska jest cały czas gdzieś tam, okulary, jakiś motyw z okularami, z laską, więc jest kopiowanych dużo stereotypów w sensie takim, że ta laska jest wszędzie, tak? Że no, laska to nie tylko do nawigacji po przestrzeni architektonicznej, ale też z jakiegoś powodu wirtualnej, tak? No i ty też, Michale, podałeś na przykład ciekawy przykład.
1: Tak.
0: Dzisiaj z Bardem rozmawiałeś na temat czytników ekranu na różne platformy, tak?
1: Zgadza się. I zapytałem go najpierw o czytniki ekranu tak w ogóle. No to wymienił mi kilka, nawet tam NVDA, JAWS, Windowize, jeszcze kilka, też kilka programów podał, które takimi dokładnie czytnikami sensu stricto nie były. Natomiast potem, jak go poprosiłem, aby podał mi jakieś czytniki ekranu dla Linuxa, no to wymienił Orkę, ale potem, słuchajcie, to się dowiedziałem, że NVDA to z racji tego, że to jest oprogramowanie otwartośródłowe i Linux jest otwartośródłowy, to na NVDA bardzo dobrze działa z Linuxem. Nie wiedziałem. JAWS ponoć też, także...
0: A, no. To może przez Wine?
1: Może.
0: Jeszcze się okaże, że w terminalu.
1: Tak.
0: No nie no, na swój sposób, Michal, no jakby się przyczepić WSL NVDA-em w terminalu.
1: No, nie, no tak, no przez Putty też, tak, okej, okay, tylko jakby
0: ja zauważyłem,
1: jaką ścieżką on sobie gdzieś tam kroczyło to jego rozumowanie, natomiast no moim zdaniem to właśnie wynika z tego, o czym mówiłeś, zbyt małej ilości danych, żeby mogły nastąpić jakieś sensowne połączenia. I żeby coś z tego...
2: Ja właśnie nie wiem, czy...
1: Tomku, mikrofon
2: tak,
1: troszkę.
2: To znaczy, ja pamiętam, jak kiedyś Mikołaj mówił bardzo taką ciekawą rzecz i to jest moim zdaniem coś takiego, o czym warto pamiętać w kontekście tych sztucznych inteligencji, że podobno te wszystkie modele językowe w ogóle nie mają czegoś takiego jak pojęcie prawdy. To znaczy, wszystko jedno jest to, że one coś wymyślą. Najważniejsze dla nich jest to, że to zabrzmi prawdopodobnie.
0: No tak, bo to jest to parametryczność, tak? Czyli to jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane autouzupełnianie słów wpisanych na klawiaturze telefonu.
2: Coś w tym rodzaju.
0: Tak.
2: Ja to właśnie zawsze sobie tak tłumaczę. Nie wiem, czy dobrze, być może nie, ale no póki co to mi się sprawdza trochę. Bawią się dzieci małe w sklep. Typu, wiecie, 5 lat. No i dzieci tam mówią, a tu promocja, tu coś, tu kupon, tu jakieś rzeczy, które w oryginale są, ale produkty, ceny, one sobie będą wymyślać. I dla nich nieważne, to absolutnie ma żadnego znaczenia, czy takie produkty są, czy ich nie ma, czy tam co jeszcze. Okej, okay, poza kilkoma, znaczy dobra, są pewnie przypadki dzieci, które bawią się w sklep na serio, natomiast zasadniczo zabawy dzieci we wszystko, w policjantów i złodziei, czy tam w co się teraz dzieci bawią, nieważne, no to jest wszystko wymyślanie sytuacji, które według nich są w jakoś tam prawdopodobne. Ale to standard zabawa i to wcale nie musi być prawdziwy, tylko oni sobie zakładają, że tam coś. I to mam wrażenie, że trochę sztuczna inteligencja, przynajmniej te wielkie modele językowe trochę tak działają.
0: Mhm. No, to tak mniej więcej by było. Natomiast to konsensus był taki, że potrzeba jest, ażeby jednak ta reprezentacja była dużo większa, żeby te modele jednak zostały wytrenowane na jakichś dużo bardziej zgodnych z prawdą danych, które gdzieś tam przedstawiają jakiś ogląd sytuacji. No, już tam wspomniane było, że już nawet nie warto iść w stronę zmuszenia tego do wytłumaczenia jakichś zjawisk typu dlaczego mamy taki kryzys czytelnictwa Braille'a, tak, na przykład. No, to już tutaj się kompletnie to pogubi. Więc no, żeby to trenować na danych. Gdzieś tam były też sesje takie breakout, czyli gdzie rozdzielaliśmy się na główną scenę i na warsztaty poboczne. No, w tym nie brałem udziału. Natomiast tutaj Andrew Leland na propos swojej książki The Country of the Blind, czyli osoba, która wzrok straciła, zdaje się, za życie.

0: życia napisała książkę, jakoś tak dokumentując trochę ten swój proces przyzwyczajenia się do tego życia na nowo i tak opisując w ponoć dość dobry sposób, uchwytując te realia jakby życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, oczywiście perspektywa amerykańska. Ponoć jest to dobra książka, nie czytałem, wiem, że Jonathan Mosen też się bardzo nad nią rozpływał. Nie ukrywam, że tą sesję sobie odpuściłem, ale nie odpuściłem sobie sesji Glidance. Glidance, it's not a cane, it's not a dog, it's a self-driving mobility aid. Tutaj przedstawiciel firmy właśnie Glidance, czyli Amos Miller, osoba niewidoma, oni tworzą, no właśnie, taki rodzaj jakby laski z kółkami, które potrafią skręcać w lewo i w prawo u dołu. I teraz tak, my przesuwamy tylko tą laskę do przodu. To ma tam wbudowane różne jakieś sensory, jakieś czujniki, kamerki, no znany motyw. I stara się wykrywać przeszkody, drzwi, takie rzeczy, które mogłyby nas albo interesować, albo chcemy je wyminąć. I on tylko skręca. On nas nie prowadzi, on nas nie ciągnie za sobą. To my nadajemy tempo, popychając tą laskę do przodu, a ona nam się stara, skręcając, wymijać tam te różne przeszkody albo docierać tam, gdzie my chcemy. No ponoć ma to być proste w użyciu, ma nie wymagać korzystania z żadnej aplikacji. Aplikacja oczywiście do jakichś tam funkcji jest, ale nie jest konieczne używanie jej za każdym razem, gdy tylko chcemy skorzystać z tego urządzenia. Wszystko ma się dziać na urządzeniu. Tam do jakichś operacji bardziej szczegółowych będzie potrzebny kontakt z jakąś chmurą, do jakichś tam większych obliczeń, ale większość tego, co to urządzenie ma oferować, ma się dziać na urządzeniu i ma to być, no, na każdą kieszeń affordable. O jakiej cenie mówimy? No, tu do tego momentu nie dotarłem. Ja nie ukrywam, że to jest ta audycja, gdzie ta sesja, gdzie już przerwałem troszeczkę odsłuch, bo chciałem się z wami usłyszeć. Natomiast będę jeszcze dosłuchiwał i na pewno dam znać, co tam słychać. I tutaj już zaczynają się sesje, na których nie brałem udziału, ale są one ciekawe. Na przykład Whisk, czyli startup, który chce stworzyć latającą taksówkę dostępną też między innymi dla niewidomych. I tutaj już od początku było to brane pod uwagę. A no właśnie, jeszcze mi umknęła jedna sesja, w której uczestniczyłem, czyli sesja na temat, sesja z Mike'iem Szebankiem. Mike Szebanek, czyli przewodniczący inicjatyw dostępności w Meta. Na propos tego, jak będą wyglądały kwestie wirtualnej rzeczywistości w przyszłości, jej dostępności, bo zbliża się Meta Quest 3 i też nowe Ray-Bany, te właśnie z funkcjami VR i czy też AR. No i była dyskusja właśnie o tym, że jakieś tam funkcje dostępności, jakieś tam powiększanie czcionki, coś tam jeszcze, sterowanie głosem jakieś tam dochodzi. Natomiast jak miałby wyglądać screen reader? No i tu było takie rozważanie, że prawdopodobnie, to jeszcze teraz nie ten czas, ale do tego zmierza cała technologia, którą będzie się dało pożenić, czyli rozpoznawanie obrazu, czyli sztuczna inteligencja i tak dalej, doprowadzi do tego, że te okulary będą miały takiego swego rodzaju asystenta, z którym my będziemy mogli porozmawiać i wyjść sobie z nim, oczywiście nosząc te okulary, trochę jak z takim dobrym kumplem na spacer, no i przykładowo poczujemy zapach jakichś tam popcornu i powiemy, o, czuję popcorn, czyżbyśmy mijali kino, czy tam jakieś inne stoisko i on nam powie, tak, tak, mijamy i nam jeszcze opowie, co to za kino, może tam jakie filmy lecą i tak dalej. I tak samo, ja bym chciał dotrzeć tu. No i na podstawie tego, okej, okay, dobra, to ja cię teraz zaprowadzę. Więc to tak sobie wyobraża Mike Szebanek czytnik ekranu pod kątem właśnie różnego rodzaju doświadczeń wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości. No więc trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Na pewno Meta trzyma rękę na pulsie i coś w tym będzie się działo.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że to nie będzie halucynować.
0: Oby. No, to byśmy sobie życzyli. Tak jeszcze patrzę. Tutaj jest sesja, która już chyba też minęła, będę musiał jej dosłuchać, czyli The Screen Reader Interoperability Gap, A Hidden Systemic Barrier. I tutaj będzie kontynuacja, bardzo mnie ta sesja interesuje. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat z projektem ARIA at AT, czyli taka inicjatywa no, różnych firm, bo to chyba nie jest konsorcjum W3C, chociaż może jest jakaś kwestia współpracy. Na pewno tam się udziela Meta, nie wiem, czy też nie Google. A chodzi o to, żeby wprowadzić jakiś standard tego między przeglądarkami, czytnikami ekranów i też wytycznymi różnymi, żeby wszystkie czytniki w konkretnych przeglądarkach konkretne elementy oznajmiały tak samo, żeby nie było różnic w tym, że jedna implementacja powoduje, że coś jest czytane tak, a druga implementacja, że coś jest czytane inaczej, tylko żeby to jakoś ujednolicić, no mieli wprowadzić chyba chociaż jedną, czy chociaż dwie funkcje w dwóch przeglądarkach na iluś tam systemach, no jakieś tam mieli wytyczone te swoje kroki milowe i KPI, czy jakiekolwiek tam inne znaczniki na te najbliższe dwa lata. No i czeka nas podsumowanie tych działań. Więc to jest też sesja, w której na pewno będę brał udział. Waymo in San Francisco. No tak, no w San Francisco już odbywają się pilotażowo przejażdżki samodzielną, samojezdną taksówką Waymo, która też ma wbudowane funkcje jakiejś dostępności. No i tu będzie refleksja na temat tego, jak wyglądało rzecznictwo w sprawie tego, żeby uznać istnienie tego typu formy sztucznej inteligencji po prostu na drogach użytku publicznego, gdzie jeżdżą też samochody. Też może być to ciekawa bardzo sesja. No i dzień drugi, Seeing AI, będzie się prezentowało też a propos generatywnej sztucznej inteligencji, historia aplikacji OKO, czyli tej aplikacji belgijskiej do wykrywania kolorów świateł na przejściach dla pieszych. Dot 2.0, tutaj też jakieś plany koreańskiej firmy Dot Incorporated a propos ich monitora brajlowskiego dwuwymiarowego, który wyświetla też grafikę. Tam też ma jakoś sztuczna inteligencja i generatywne AI dołączyć. The timing for APH's Monarch tactile display could not be better, czyli no tutaj też podobnie do Dota, tylko że Monarch, czyli rozwiązanie graficznego dwuwymiarowego monitora brajlowskiego od American Printing House for the Blind. Salesforce, the Office of Accessibility, 4 years on. Czyli też taka refleksja, odkąd Salesforce zaczął wprowadzać tą dostępność, a co by nie mówić, oni do chociażby materiałów szkoleniowych i do dostępności tego całego CRM-u się przykładają. I can we enlist AI to accelerate human-led work in alt text and audio description? No czyli czy też taka refleksja, kto tu ma się wypowiadać? Caroline Desrosiers ze Scribly, nie znam tej firmy. W każdym razie coś słyszałem, ale nie wiem do końca, z czym to powiązać. Na ile sztuczna inteligencja może wspomagać osoby tworzące właśnie opisy alternatywne do zdjęć, czy teksty, skrypty, audiodeskrypcji? Envision, what happens when smart glasses really get smart. No czyli tutaj też będzie jakaś refleksja na temat Envision i tego, co ostatnio wprowadzali w kwestii sztucznej inteligencji. Co tu jeszcze mamy? Behind the scenes with Max. A QA session with Max's Angela McIntosh on the streaming platform and the future of accessibility. Czyli tutaj właśnie jak chyba HBO i Warner Bros. Tworzą audiodeskrypcję, też może być ciekawe, chociaż po polsku to chyba za dużo tego nie ma.
1: No właśnie, tak chciałem powiedzieć. Czy będą też się chwalić swoimi międzynarodowymi sukcesami?
0: Obawiam się, że nie. Bo to jest bardzo, chociaż dzisiaj mówiono o niedoreprezentowaniu wielu języków, które no każdego roku ich umiera coraz więcej a propos AI, myślę, że to jest mimo wszystko konferencja bardzo, bardzo, bardzo skupiona na rynku amerykańskim i tutaj ta perspektywa będzie gdzieś tą dominującą. Natomiast no to jest wszystko, jeśli chodzi o te wystąpienia, więc no ja się postaram coś tam jeszcze obejrzeć i jeżeli będzie coś ciekawego do opowiedzenia, to na pewno wam o tym też opowiem.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
2: Sylwester.
1: Witamy i słuchamy.
2: Ja mam taką prośbę, żeby poszukać jakiejś możliwej, jak najtańszej, czy ktoś wie, linijki takiej brajlowskiej, żeby nie przekraczało przynajmniej do 4000, nie przekraczało 4000.
1: 4000 złotych.
2: Tak, żeby nie przekraczało, bo ja szukam długo. Bo dostałem w tym roku takie słabe dofinansowanie. I mam problem teraz.
0: No to może być chyba ciężko, bo nawet te najmniejsze, czyli czternastki Blue, Focusy Blue 14.
2: Właśnie.
0: To jest jakieś 7-8 tysięcy, jeżeli pamiętam, chyba że coś potaniało. Bo to też dość stare modele.
2: No właśnie. A jeszcze mam drugą prośbę. Co ja mam zrobić z tym Blaiszelem Classic, takim zwykłym telefonem, który niestety mowę stracił, oprogramowanie padło. I ja nie wiem, co z tym telefonem zrobić. Czy jest jakiś program do naprawy tego oprogramowania, czy to w ogóle jest telefon do wyrzucenia?
1: Ja proponuję w takiej sytuacji kontaktować się z
2: dystrybutorem. Ale ja mam to już ponad 4 lata.
1: No tak, ale...
2: Ale on już nie ma gwarancji.
1: No to w takim razie może będzie opcja jakiejś niedrogiej naprawy pogwarancyjnej. To na pewno nie będzie darmowe, ale...
0: Dokładnie, zwłaszcza jeżeli tam wystarczyłoby może oprogramowanie przeflaszować. Producent ma do tego być może, znaczy dystrybutor.
1: Albo dystrybutor narzędzia.
0: Ma do tego narzędzia. Więc może to nie jest naprawa, która wymagałaby technicznie nie wiadomo jakich starań, więc warto zapytać po prostu u dystrybutora, tam gdzie telefon zakupiłeś.
2: Bo ja po Lumenie tym kupowałem.
1: No to właśnie no, tak.
2: Zamawiam.
1: Tak, tak, tak. To...
2: Nie wiem, czy to się w ogóle opłaci.
1: A bo no ja teraz... to my tego nie wiemy, tym bardziej.
2: Właśnie, bo ja używam teraz Samsunga Galaxy S21 5G dotykowego teraz używam.
0: Mhm. A no to...
2: I on się dobrze nawet sprawuje.
1: No to tyle dobrego, że udało się jakiś z jakiegoś telefonu też skorzystać po Blaiszelu. Ale no nic mądrzejszego ale tu nie powiemy, to... niestety. To...
2: Tak, ale dobrze. Ale dobrze. Jeśli ktoś używał Blaiszela Classic i ktoś na przykład komuś na przykład się uszkodził czy coś, to polecam przejść na Samsung Galaxy S21. Będzie najprostsze. Bo iPhone, ktoś mi doradzał, ja miałem gdzieś tego iPhone'a, ale coś nie mogłem go używać.
1: Z ciekawości, a jaki był tam problem? Z czym miałeś problem na przykład w porównaniu do tego Samsunga?
2: Bo Samsung jest lepszy, bo iPhone'a nie, miałem chwilę tylko pożyczony, ale niestety nic nie mogłem tam zrobić.
1: Rozumiem. No to pytanie, co było tak naprawdę przyczyną, czy może nie skonfigurowane to było, czy jakieś tak, inne tak. rzeczy. No ale w każdym razie sam fajnie, że... fajnie, że...
2: A jeszcze... Tak. Ja mam jeszcze Oppo A17, taki starszy telefon, też dobrze funkcjonował, tylko że on jest wolniejszy.
1: Jasne.
2: Na przykład ktoś, kogoś nie stać na takie drogie telefony, to polecam Oppo A17 albo coś takiego, a później przejść na Samsunga Galaxy.
1: Okej. Okay. Sylwestrze, czy możemy ci jeszcze jakoś pomóc?
2: Znaczy nie, tylko z tą linijką, bo ten czytnik taki, ten Braille, niektóre kropeczki już nie wychodzą mi. I potrzebuję taki lepszy, żeby to odczytać, pewne informacje.
1: Jasne. No, obawiam się, że linijki do 4000, no, w takiej cenie może być problem.
2: Chciałem się zapytać, czy jest bezklawiaturowe taki wyświetlacz brajlowski do komputera?
1: Teraz zazwyczaj to już są wszystkie z klawiaturą.
3: Zwłaszcza, że tu nie klawiatura jest jakby najdroższa w tym wszystkim, tylko sam Braille jako taki.
1: Dokładnie.
2: No właśnie. Klawiatura można by było taką brajlowską, taką normalną klawiszę, tak jak normalne klawiatury, tylko nakleić te brajlowskie te. A żeby czytać tylko, mi chodzi o to, żeby rozczytać.
1: Tak, ale tak jak Tomek powiedział, tu raczej wielkiej różnicy tu w cenie by nie było, nawet jeżeli by coś takiego się pojawiało, a teraz z reguły te linijki wszystkie, które są, no to one mają jednak klawiaturę, bo zwykle chodzi też o to, żeby wygodnie się jednak wprowadzało, czy jakieś informacje, bo te linijki mają też funkcję notatnika bardzo często.
2: To nie, już nie jestem, bo ja mam Adaxa, stacjonarkę, komputer.
1: Jasne. No dobrze, Sylwestrze, to w takim razie cóż, być może ktoś nam coś tu podpowie, jeżeli chodzi o takie tanie linijki, ale no ja nie sądzę.
2: No właśnie, bo ja słucham, nie, wie pan, ja nie słucham na żywo, bo nie mam dostępu. Aha. Chyba, że jeszcze mam pytanie, jak na żywo można tej audycji słuchać, na jakim kanale, gdzie to...
1: Chociażby na YouTubie, tylko... na YouTubie Tyflo Podcastu.
2: Tak?
1: Albo w Tyfloradio, albo tak, będzie na żywo, albo w Tyflo...
2: Bo ja najczęściej nagrania słucham na Spotify, aha, ale tylko na Spotify, bo mi tak wygodnie.
1: Jasne, ale też jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku w tym momencie na żywo.
2: Ja Facebooka, wie pan, ja nie używam w ogóle Facebooka.
1: No jasne, natomiast mówię, gdzie jesteśmy. Jesteśmy też w Tyfloradiu, jest w Google.
2: A jak Tyfloradio na żywo, jak to, gdzie to można otworzyć?
1: Na naszej stronie jest link, posłuchaj Tyfloradia. Na przykład przez Google'a można spróbować sobie wyszukać.
2: Bo jest, bo tam te podcast, to ja wiem, że jest.
1: Tak, no i na tej stronie też są linki do Tyflo, do posłuchania Tyfloradia. Albo na przykład, tak jak mówię, jest też YouTube.
2: YouTube, tak?
1: Tak.
2: Ale jest. Tyfloradio...
1: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast na YouTubie.
2: Tyflo Podcast?
1: Tak.
2: Wiem, ale Tyflo Podcast jest na Google, tylko ja nie wiem, gdzie Tyflo Radio znaleźć.
1: Tyflo Radio jest na naszej stronie tyflopodcast.net. Tam jest, jest jedna podstrona, która się nazywa Posłuchaj Tyflo Radia i tam wszystkie rzeczy są, które pozwolą włączyć. Albo można słuchać wtedy ze strony, albo jest link do jakiegoś odtwarzacza zewnętrznego.
2: Dobrze.
1: Okej. Okay. To powodzenia. Dziękuję. W takim razie. Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i do usłyszenia. A tymczasem proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnych wiadomości, bo tu nam się wiadomości pojawiło kilka od Maćka. No więc proszę bardzo, teraz posłuchajmy, co nam do powiedzenia ciekawego ma Maciek. Dzwonił do nas, ale jeszcze to i owo chce powiedzieć.
4: Cześć wam, tu znowu Maciek z tej strony. Postaram się tym razem bardzo krótko. Mianowicie odnośnie tego programu Detektyw od pana Jordiego, który tworzy między innymi Magwhispera. W każdym razie, no, powiem wam, że kiedyś sobie życzyłem, żeby Be My AI, w ogóle Be My AI wspierało też Maca i tak dalej. Natomiast no i nie byłoby to głupie, nie powiem, bo w sumie gdyby było, fajnie by to było. Natomiast no nie ma póki co, no i, ale ten program od pana Jordiego bardzo się sprawdza, powiem wam szczerze. Jak tak sobie się tym bawiłem, w ogóle Michałowi Kasperczakowi dziękuję, bo w sumie, wiedziałem niby, że program istnieje, że sobie jest, ale jakoś tak nie było, jakoś tak za to zabrać nie mogłem, a on mi też tam linka podrzucił, więc sobie myślę, a dobra, przetestuję. No i naprawdę, bardzo fajna rzecz, no bo instalujemy sobie program, podpinamy swój klucz OpenAI, no i cóż. Prompt jako taki jest po angielsku, tak jak już wspominałem wcześniej. Natomiast jeżeli my go zmodyfikujemy i no, wpiszemy tam opisz to zdjęcie i tak dalej, no i ważne jest, żeby tą liczbę tokenów sobie zwiększyć. Tam domyślnie chyba jest 200, nawet chyba nie 250, ale 200, wydaje mi się. Natomiast ja sobie zwiększyłem nawet nie do 500, do 500 też, ale miałem wrażenie, że gdzieś tam mi te słowa niekiedy urywał, że te opisy jednak nie były do końca takie w pewnych sytuacjach, jak było bardzo takie rozbudowane zdjęcie. Natomiast 700 poszło, 700 maksymalnie, bo to nie jest tak, że on sobie to wykorzystuje maksymalnie, nie? Tylko on sobie tam ile musi, ale ten bufor ma i zapas, więc jakby do 700 spróbuję mu nawet do 1000 zwiększyć. No w każdym razie program się naprawdę sprawdza. Sprawdza się niemal tak jak Be My AI, można powiedzieć. No bo też GPT-4. No i co? To przeciąganie zdjęć nie jest takie głupie, no. To warto mieć tę świadomość, że jak jesteśmy na danym zdjęciu, nie wiem, w jakimś folderze, czy w jakiejś prezentacji, gdziekolwiek, cokolwiek, jakkolwiek, no ze stron nie działa, no wiadomo, trzeba sobie najpierw to zdjęcie pobrać, tak, w Shift-M i do zachowaj obrazek w pobranych, czy jakoś tak. No ale jak już to zrobimy, no to normalnie klawisz voice over, czy caps lock, albo control option, przecinek, przeciągamy, przechodzimy do programu command tabem, no i tam w put the image here, czy coś takiego to się nazywa, w okropka, on to sobie elegancko przeciągnie, no i potem możemy dać już normalnie po wprowadzeniu promptu danego analyze, no i się analizuje. Analizuje się zdjęcie, zwracany nam jest wynik i naprawdę bardzo fajnie to działa, ja jestem tym zachwycony. Opisy alternatywne też tworzy, bo jakżeby inaczej. No to jest tak, że on nie ma takiej stricte ciągłej konwersacji jak z Be My AI-em kontekstowo, tylko on każdorazowo jakby sobie resetuje, wysyła to zdjęcie jakby jeszcze raz do analizy i opisuje jakby... Początek jest mniej więcej jakoś tam taki sam. On jakby według konkretnego podanego promptu jakby robi całą robotę od początku, nie? Więc to się trzeba z tym liczyć, ale program, myślę, wart polecenia. Program oczywiście jest za darmo, ale można autora wesprzeć jak zresztą we wszystkich jego projektach. To mi się podoba, że on w dużej części tych swoich projektów, typu właśnie Mac Whisper, typu Voices, typu właśnie GPT, w sensie Mac GPT do obsługi czata, swoją drogą coś mi, klucz OpenAI tam akurat nie chce wejść, nie wiem o co chodzi. W każdym bądź razie, no, oferuje za darmo te programy, ale zawsze można go wesprzeć i to też jest ciekawe. Pisze niby, że euro, po naszej stronie się wyświetla, że to jest euro, a tak naprawdę jesteśmy rozliczani w dolarach, więc też trzeba mieć tego świadomość, że na przykład jeśli płacimy Revolutem i chcemy sobie z wyprzedzeniem jakkolwiek obcą walutę, znaczy złotówki na obcą walutę wymienić, to żeby to mimo wszystko zrobić w dolarach, a nie w euro, bo on sobie to i tak płatność mu idzie w dolarach, przy czym na naszym wykazie, na potem jakiejś tam fakturce, na potwierdzeniu jest, że on to i tak otrzymał w euro, więc jakieś to jest dziwne, ale można w razie czego i... No i ja polecam, bo te apki są naprawdę fajne, z dostępnością tam, z etykietowaniem różnych rzeczy, no bywa różnie, to prawda, ale ja myślę, że warto, bo gość robi dobrą robotę po prostu, no i tyle. Swoją drogą ta aplikacja Mac GPT, chyba ona, wydaje mi się, w ustawieniach albo w About, gdzieś tam w każdym razie było, że ją można sobie na iPhone'a pobrać, więc to też jest ciekawe w sumie, jeżeli jest i jak ona tam działa, na ile się różni od tej apki oficjalnej czata GPT no i w ogóle, prawda, jak ona jest też dostępność na iPhone'ie zaimplementowana, trzeba by to sprawdzić. No i też ciekawe, czy da się klucz podpiąć, czy on działa, bo teoretycznie w apce na Maca jest, że niby jak podepniesz swój klucz API od OpenAI, to że masz GPT-4, a tak naprawdę to jak ja go pytam o świętej pamięci już królową Elżbietę, to ona nadal żyje. Stan aktualizacji wiedzy, słuchajcie, to już nie jest wrzesień 2021 w GPT 3.5, tylko styczeń 2022, więc jest już jakiś tam postęp, ale mimo wszystko to jednak nie jest GPT 4, co by nie mówić niestety, pomimo dodania tego klucza, wklejenia go tam, więc nie wiem o co chodzi, ale klucz jest, a klucz nie działa. No ale okej. A odnosząc się do tego, co mówił Patryk i Aiko, no, znaczy inaczej, jeżeli w sumie, znaczy to jest medium, to nie jest large, to jest medium, ten model cały na iPhone'ie, nawet na modelach Pro, to się nie ma co oszukiwać, to nadal będzie medium, więc może na jakimś iPadzie Pro, gdzie tam jest M1, M2, nie wiem, chyba też, no to może by ewentualnie, ale też tego pewien nie jestem, bo pamiętajmy, że tam też RAM no, ma znaczenie, więc też nie wiem, na ile taki large może się rozpanoszyć, zwłaszcza, że mi jeszcze do niedawna na Macu MacWhisper wypluwał komunikat, że no, tego RAMu jednak jest mało i żeby rozważyć, no, przetwarzanie na niższych modelach, na niższych jakościach. Przy czym no ja oczywiście go potulnie nie słuchałem, robiłem na large'u i tragedii nie było, ale no samo to na Macu można wymusić, na MacWhisperze, na iCo niestety na Macu, znaczy na iPhone'ie nie można wymusić, bo na Macu istotnie jest large, bo ta dokładność jest lepsza, no bardziej to jest odzwierciedlone wszystko. No natomiast na iPhone'ie jest, no słychać, widać, słychać, że to jest medium. Co byśmy nie robili, no a co za tym idzie więcej, a jest poprawy. No i okej, do TXT można wyodrębnić, chyba nawet skopiować do schowka i coś z tym można chyba zrobić, ale mimo wszystko to chyba nie jest tak wygodne, obawiam się, jak taki MacWhisper, gdzie tam nawet w tej transkrypcji teraz też sobie możesz zapisywać plik w formacie Whisper, i ten w sensie projekt, nie? Transkrypcji i tam sobie stricte bezpośrednio w tej transkrypcji przeedytować wszystko, a potem wysłać, wyeksportować do wszelkich formatów tekstowych, napisowych, na YouTube'a i tak dalej, nie? No a na takim iCo, no jeśli to ma być stricte tekst i to nie ma być nigdzie żadna transkrypcja, żadne tworzenie napisów do czegokolwiek, no, może jeszcze by uszło, ale tak jak mówię i tak jak mówicie zresztą, szkoda iPhone'a, no takie jest po prostu moje zdanie, nie? No, bo więcej by potem było tak jak z poprawą tego, z edycją, no bo jednak medium to jest medium i to nie jest aż takie. To nie jest aż takie jak large, po prostu.
1: I to wszystkie wiadomości od Maćka. Jeszcze tu widzę, Grzegorz do nas napisał kilka takich informacji odnośnie między innymi polskiego dużego modelu językowego, który się tworzy, ale to na razie to są takie no zapowiedzi. Wiele więcej z tego nie wynika. Też Grzegorz wysłał nam informację o jakichś okularach, ale szczerze mówiąc to w trakcie audycji to już teraz tego raczej nie doczytam, co to tam dokładnie jest. Być może tematem gdzieś zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Ale Grzegorzu, bardzo dziękuję za te informacje i oczywiście czekamy na kontakt od was. Jeżeli tylko macie ochotę jeszcze się w jakichś kwestiach wypowiedzieć, to nasze linie są otwarte.
3: To w takim razie przechodzimy do następnego newsa. Twojego, Michale, zresztą newsa. Czy dzięki sztucznej inteligencji osoba niewidoma może być grafikiem? No i okazuje się, że chyba jednak nie.
1: Nie. To pytanie zadał sobie David Redmond, który napisał artykuł właśnie na ten temat. Oczywiście oparł się na swoich własnych doświadczeniach. Postanowił wykorzystać model DALL-E 3, który to, no myślę, że jest przynajmniej części z was znany i generuje obrazy na podstawie tego, co mu tam wpiszemy. No i David postanowił, zaprząc go do pracy, jeżeli chodzi o takie no, standardowe zadania, jakie mają graficy, no bo on w końcu chciał być niewidomym grafikiem. No i co mu z tego wyszło? Najpierw postanowił stworzyć logo do newslettera, takiego technologicznego. No i napisał, jak to logo dokładnie ma wyglądać. No przede wszystkim nie udało się stworzyć tego loga tak dokładnie według tych instrukcji, ale podstawowym problemem było to, że ten model ma jakiś kłopot z nanoszeniem tekstu na grafikę. I ja to mogę potwierdzić, bo ja też kiedyś chciałem stworzyć logo z wykorzystaniem akurat tej implementacji w Bingu i też miałem dokładnie ten sam problem, o jakim pisze David, to znaczy napisałem mu zupełnie co innego, a on mi na tej grafice też umieścił zupełnie inny tekst. Więc to jest jakiś generalnie problem. Jakieś obrazki takie po prostu, no to jeszcze da radę stworzyć. Natomiast jeżeli ma coś na tych obrazkach być napisane, to już zaczyna być to dla niego z jakiegoś powodu kłopot. Drugie podejście to było stworzenie tła do aplikacji Microsoft Teams i też tam postanowił wprowadzić jakiś tekst. Również to nie poszło. Trzecim podejściem miało być stworzenie jego grafiki po prostu jakby będącej jego podobizną. Opisał, jak wygląda, chyba tam nawet podrzucił też jakieś zdjęcie. No i okazało się, że też ten, że też ta grafika nie była taka, jak powinna być, jaką on by sobie życzył. Ponoć była najbardziej udana z nich wszystkich, bo jeszcze oczywiście te wszystkie grafiki konsultował autor tego tekstu z osobą widzącą, więc te dwie pierwsze, z osobą widzącą, ale najpierw przepuszczał to przez Be My AI, żeby sprawdzić, jak w ogóle ta grafika będzie opisana, więc taka weryfikacja, trochę taka weryfikacja, o jakiej wczoraj rozmawialiśmy z Darkiem Marchewką a propos wykorzystywania czata GPT w praktyce. No i cóż, te dwie grafiki to w ogóle okazało się, że nie ma sensu pokazywać osobie widzącej, bo no nie zostały spełnione nawet te podstawowe kryteria. Jeżeli chodzi o tę trzecią grafikę, no to ponoć już było nie najgorzej, natomiast też nie do końca ten tekstowy opis był zgodny z tym, co ta grafika wypluła, na przykład odmłodziła autora. Zdecydowanie odmłodziła, ponoć wyglądał jakoś bardzo dziecinnie na tej grafice. Więc takie podsumowanie, że gdyby chciał się zatrudnić jako niewidomy grafik, to prawdopodobnie w tej pracy nie przepracowałby nawet godziny, bo mogłoby się okazać, że już pierwsze poległby na pierwszym zadaniu. No i rzeczywiście, no tu wiadomo, było mniej więcej, czego się będzie można spodziewać, jakie będą tego typu efekty. I to jest też taki morał, że no, jeżeli nawet stworzymy jakieś grafiki, jeżeli przygotujemy coś w oparciu o tę sztuczną inteligencję, to jeżeli publikujemy coś gdzieś dalej, jeżeli tej grafiki chcemy w jakikolwiek sposób używać, no to zawsze jednak mimo wszystko przetestujmy ją najpierw. Chociażby możemy zapytać też sztuczną inteligencję, żeby nam opisała tę grafikę, ale najlepiej jednak to komuś pokazać. To nie powinno być jakimś wielkim kłopotem. No możemy chociażby poprosić o pomoc kogoś z Be My Eyes i podrzucić taką grafikę i poprosić o jakiś opis. No a nie ma, myślę, sensu publikowanie tak zupełnie na czuja tego typu produkcji, bo może się okazać, że no okej, one będą jakieś troszeczkę podobne do tego, co my chcieliśmy stworzyć, ale na przykład właśnie, tak jak z tym tekstem, będziemy chcieli stworzyć grafikę dla Tyflo Podcastu, dajmy na to, a okaże się, że stworzymy grafikę dla jakiegoś zupełnie innego podcastu i jeszcze ciekawiej będzie, jak się okaże, że taki podcast na przykład istnieje i będziemy promować jakąś cudzą twórczość, a chcieliśmy promować własną. Więc z tym bardzo ostrożnie, mimo tego, że potencjał jest, że możliwości są, ale trzeba tu bardzo uważać, no szczególnie, że niestety takiej grafiki wytworzonej przez sztuczną inteligencję nie jesteśmy sami w stanie w żaden sposób zweryfikować.
3: Kolejny News, nie wiem, czy to w sumie można newsem nazwać, ale taką ciekawostką na pewno, bo tutaj Paweł odkrył kilka różnych ciekawych rzeczy w systemie iOS.
0: Tak, no dwie dokładnie z takich, którymi chciałem się podzielić. No i pierwsza jest na przykład taka, ja o tym już czytałem i o tym my też chyba nawet w ramach tego przeglądu mówiliśmy, kiedy to iOS, zdaje się, że 16 albo nawet jeszcze 15 miał wprowadzić rozpoznawanie obrazków, takie ze sztuczną inteligencją, chociaż to jest chyba jeszcze starsza funkcja. No i się okazało, że ta funkcja potrafi rozpoznawać kody CAPTCHA i o tym to ja gdzieś tam czytałem w jednym, w drugim portalu, no ale jakoś się tym specjalnie nie przejmowałem, dopóki ostatnio Amazon nie postanowił, że w sumie dobrym pomysłem to jest CAPTCHA przy każdym wejściu na stronę. I to taka bez alternatywy dźwiękowej. No, powiedzieć, że użytkownicy niewidomi są niezadowoleni, to jest nie powiedzieć nic. Wściekłość jest niesamowita, zresztą słusznie. No i a ja akurat dostałem od znajomego link, żeby coś tam sobie na Amazonie obejrzeć, no i wszedłem, patrzę, a tam kapcza. No i momentalnie podświetliłem sobie to zdjęcie z tą kapczą, tam gdzie jest to JPG. Na szczęście, że to jest tekst, a nie jakieś tam dopasuj rowery na obrazku. No i słyszę po plumknięciu, że on czyta mi ten kod. No więc przepisałem to, co usłyszałem i zadziałało. No i chcę wam pokazać, jak to działa. Jeżeli oczywiście uda mi się to wywołać, bo może się nie uda. Zobaczymy. Tu byłem na stronie Jonathana Mosena, coś patrzyłem. Wejdę na niemieckiego Amazona, bo tam ostatnio miałem taki problem. No nie. Chyba nie dostaniemy kodu tym razem. Aha, to chyba nie. No nie. Chyba się nam nie uda. Bo przedtem było, teraz nie ma. No więc
1: no, widocznie rozwiązałeś jedną kapczę, to uznało, że jesteś wiarygodnym użytkownikiem.
0: Mam nadzieję, bo to jest inne IP, inne w ogóle wszystko.
1: Ale może jakieś ciastko podrzucił.
0: Może. No ale jakbyście kiedyś natrafili na kapczę typowo tekstową, to warto mieć włączone rozpoznawanie obrazków na pokrętle, tam gdzie jest to nie rozpoznawanie ekranu, tylko opisywanie obrazków. Mieć włączone, podświetlić sobie jakąś kapczę, konkretnie ten element, gdzie ten obrazek z kapczą jest, no i poczekać, aż on odczyta ten tekst i być może nawet stuknięcie 4 razy 3 palcami skopiuje nam to do schowka. Także warto potestować, bo naprawdę jest jeszcze trochę takich serwisów w internecie, które mają tekstowe kapcze, takie po staremu, bez alternatyw audio. No i tutaj taka pomoc ze strony czy iPhone'a, czy Maca może się okazać bezcenna. No natomiast druga rzecz, to muszę wam otworzyć WhatsAppa, żeby tutaj... I gdzieś tam mamy na przykład Tyflo Przegląd. O. I ta druga rzecz, którą bym wam chciał pokazać, to jest pisanie tekstów przez rysowanie ścieżki. No, funkcja, która sama w sobie nowa nie jest, ale od iOS 17 wspiera ona język polski. No i jak to działa? Działa to w ten sposób, że po pierwsze trzeba na pokrętle mieć włączoną tą funkcję. No i kiedy już mamy ją włączoną, co możemy sprawdzić w następujący sposób. Tak, rysuj ścieżkę, aby pisać. Włączone. No i teraz możemy pisać sobie słowo w taki sposób, że kładziemy palec na pierwszej literze i nie odrywając od ekranu, kreślimy jakby jedną linią ciągłą po wszystkich literach danego słowa. No to ja napiszę na przykład cześć, czyli kładę palec na C. Czekam. O, już. O. Przeciągnąłem najpierw delikatnie od C w lewo na Z, potem do góry w stronę E, znowu w dół na S, czyli no w konsekwencji Eś, i znowu w dół na ci, aczkolwiek nie musiałem, bo on już się domyślił, że jak napisałem cześć, to będę chciał pewnie cześć. To było dość proste, bo to był dość prosty wariant. O, i jak naciskamy delete, to on usuwa całe słowo, a nie tylko jedną literę. I warto robić takie najbardziej bezpośrednie te linie, nie jakoś kombinować po drodze coś, bo... No może być problem z napisaniem słowa, bo on może wykryć inne słowo. Na przykład ja spróbuję pisać właśnie W, w prawo na i w dół na L, w lewo, w prawo na S, w dół na N, w górę na I. No i się udało, powiedzmy. Aczkolwiek miałem już taką sytuację, że zrobiłem to dość szybko. O. I zrobił wywołanie na przykład, bo najprościej byłoby, gdybym do tego L, do tego EU pojechał, jakby celem jest to, żeby jak najdłuższą linię zrobić w tym rzędzie, w którym mamy najbliższą literę. Czyli jeżeli mamy W, a potem ł, to warto od W od razu zjechać w dół, jakby na S i w prawo na ł. I wtedy będzie prościej.
1: Też generalnie trochę dezorientujące są te podpowiedzi, bo przed momentem na przykład miałeś słowo wypiła, a ono się nagle zmieniło na właśnie. Oczywiście ma to swój sens, natomiast jak czegoś takiego słuchamy, to dość łatwo się wyprowadzić z tego rytmu pisania i tak sobie pomyśleć, dobra, on tu już coś pomylił. Więc do tego się najzwyczajniej w świecie trzeba przyzwyczaić.
0: A tego też warto słuchać, bo on czasami to słowo, które my chcemy, on już domyśli się, że nam o nie chodzi wcześniej, zanim my wszystkie litery znajdziemy, więc warto tego słuchać, bo może się okazać, że to słowo napiszemy dużo szybciej. Warto też patrzeć sobie na podpowiedzi tego, co moglibyśmy napisać u góry, bo nawet jeżeli ja spróbuję jeszcze raz to nieszczęsne właśnie napisać. O, w ten sam sposób, czyli od W nie jechałem w dół do S i w prawo do Ł, tylko od W cały czas w prawo do P i dopiero potem w dół na Ł. Więc teraz zrobimy włamie i teraz zobaczymy, czy nad klawiaturą któraś z tych propozycji, które tu mam, jest tą, której ja szukam. Aha, no nie właśnie nie ma, ale jest właśnie na przykład. No więc właśnie... Czasami te słowa się pojawią, czasami ich też nie ma. Więc warto sobie czasem przejrzeć, czy to słowo, którego szukamy, nie jest w podpowiedziach. Ja je teraz usunę delete'em. To, co też jest super, no to jest to, że on oprócz słów podpowiada też emoji. Więc na przykład gdybym chciał wstawić tu emoji takie mikrofonu, które jest dość popularne przy różnego rodzaju głosowych i audio dziełach. Mam wpisane słowo mikrofon i teraz nad klawiaturą patrzę sobie na podpowiedzi. O! I mam mikrofon studyjny, czyli emoji. Stukam dwa razy. I mikrofon studyjny został wstawiony. No. I emoji jest wstawione. To jest lepsze niż w Braille'u, bo w Braille'u, w wejściu ekranu Braille'a nie da się wpisywać emoji. Przynajmniej tak bezpośrednio. No chociaż pewnie gdyby wpisać słowo i potem przekręcić na zwykły rotor, na zwykłe wpisywanie znaków z klawiatury tradycyjnej, no to można by gdzieś poszukać tej emoji w podpowiedziach. Natomiast tak jest dużo wygodniej. Myślę, że też bardzo poręczne jest to, że jak piszemy na przykład całe zdanie, to nie musimy robić spacji. Jedyne, co musimy robić, to znaki przestankowe, ale nie musimy robić spacji, bo spacje będą robione za nas. Po wpisaniu konkretnego całego słowa, jeżeli zaraz przejdziemy do wpisywania następnego słowa, ta spacja zrobi się sama. I dzięki temu, no, nie jest to tak szybkie, przynajmniej dla mnie, jak wpisywanie wejścia ekranu Braille'a, ale myślę, że jest to druga najszybsza metoda wpisywania dla osoby całkowicie niewidomej tekstu na ekranie dotykowym i jeżeli mamy na przykład tylko jedną wolną rękę albo nie ogarniamy tego Braille'a po prostu albo nie możemy pisać z uwagi na różne sytuacje Braille'em tym ekranowym, to do na przykład takich krótszych wiadomości, jakichś SMS-ów na komunikatorach, czegoś szukamy i tak dalej, jest to całkiem niezła alternatywa. Ja teraz spróbuję napisać całe zdanie i zobaczymy, jak szybko mi to pójdzie. No nie będę się starał jakichś tu rekordów Guinnessa robić, ale napiszę jakąś wiadomość. Jestem na grupie WhatsAppowej naszej tyfloprzeglądowej wewnętrznej. No i coś tam napiszę. Chciałem zrobić pozdrawiamy. Ciekawe, czy mi to podpowie. O, jest. Swoją drogą ciekawe, że mi od razu podpowiedział PiS. Okej. Okay. No nie chcę tu żadne znamy, który, nie chcę pozdrawiać wszystkich, których znamy, tylko chcę pozdrowić wszystkich, których... Oj, a to tego tak nie chciałem. No nie mama, tylko... No i napisałem. Pozdrawiamy wszystkich, których nie ma dziś z nami na żywo. No jak widać, jakieś błędy tam wystąpiły po drodze, ale zasadniczo napisałem tę wiadomość stosunkowo szybko. I ja osobiście nie odczuwam takiego efektu zmęczenia, że ale się napisałem, ale się naszukałem tych literek, ale to wolno działa. Jest naprawdę fajnie. On się też uczy od nas, więc jeżeli my coś napiszemy tradycyjnie, jakąś, nie wiem, nazwę własną, jakieś imię, jakiś pseudonim i tak dalej, to on sobie to zapamięta na przyszłość, będzie się uczył i będzie nam te słowa też podpowiadał, więc on też się dzięki temu jakoś tam uczy. Ja myślę, że warto potestować. Ja sobie chciałem zrobić takie wyzwanie, że wszystko będę pisał tym rysowaniem ścieżki, ale nie ukrywam, że w takich sytuacjach bardzo stresowych jeszcze temu nie ufam na tyle. Natomiast jak jestem gdzieś tam spokojnie, mam czas, to już w różnych językach, bo i po polsku, i po angielsku, i po niemiecku usiłuję pisać właśnie rysowaniem ścieżki. No i w wielu sytuacjach sprawdza się to bardzo fajnie, zwłaszcza jak właśnie mam tylko jedną rękę wolną, bo w drugiej trzymam laskę i chcę jakąś wiadomość napisać. Więc no, pobawcie się tym, bo jest to całkiem fajne.
1: Swoją drogą tam sobie też można gdzieś skrócić chyba ten czas reakcji od jakby stuknięcia z przytrzymaniem i rozpoczęcia tego od położenia palca inaczej, od położenia palca i rysowania tej ścieżki. Gdzieś jest taka chyba opcja.
0: W VoiceOverze albo w ustawieniach dostępności gdzieś tam na pewno. Tylko warto też pamiętać, że jak za długo znowu na takiej literze się zatrzymamy, zwłaszcza na tej pierwszej, to on nam pokaże diakrytyki. No i wtedy niestety już nie będzie możliwe bez oderwania rysowania tej ścieżki, bo przesuwając palcem będziemy różne alternatywne znaczki sobie wybierać.
1: To prawda, więc z tym trzeba uważać. Ja też się na początku bawiłem tym rysowaniem ścieżki i wydawało mi się, że może być to coś fajnego, ale szczerze mówiąc dość szybko się przerzuciłem z powrotem na Braille'a.
0: No, do dłuższych tekstów zwłaszcza. Myślę, że Braille nadal jest najszybszy. Ale kurczę, do takich krótszych wiadomości naprawdę mi się to sprawdza. Spodobało mi się. Okej.
3: Okay. No właśnie, próbowałem kilka razy tego sposobu. Jakoś mi to się akurat nie bardzo sprawdziło. No ale wiadomo, różnie to bywa. A teraz taka nowość, o której w pewnym sensie wspominaliśmy na początku. Piotrka niby nie było, znaczy Piotrka niby nie ma, ale trochę jest i teraz opowie o nowościach w grach.
5: Cześć wszystkim, z tej strony Piotr. Dzisiaj nie na żywo, no poniekąd, a z nagrania, bo po prostu tylko na to pozwala mi w tym tygodniu łącze. Ale to nie zmienia faktu, że mam dla was kilka nowości ze świata gier, bo jak zwykle mamy koniec miesiąca, listopad się skończył, mamy grudzień, Mikołajki, a więc pojawiło się kolejne zestawienie nowości ze strony AudioGames.net. Jak ostatnio to często bywa, o większości informacji już was informowaliśmy, ale mimo wszystko dużo nowości się znalazło, więc teraz postaram się je dla was omówić, rozpoczynając od nowych wydań. No tutaj większość mieliśmy omówione. Cybercards to już mówiliśmy. Conjury też, natomiast na ostatniej audycji mówiłem, że gra ma się pojawić na komputerach. No i pojawiła się. Jest już dostępna na Steamie. Conjury możecie sobie wpisać. Kosztuje 23 zł i jest dostępna zarówno na Windowsa, jak i na Maca. Więc jeśli wolicie w takie gry grać na komputerze, a nie na smartfonie, no to już jest taka możliwość. Możecie sobie ją ściągnąć. Gorąco polecam. Gra jest po prostu świetna. Następnie mamy grę RPG Strange Roads. To jest chińska gra, do której będzie nam potrzebny tłumacz. Natomiast, no właśnie, jeśli ktoś lubi gry akcji RPG, no to tutaj mamy taką darmową grę. No właściwie ona nie jest darmowa, jest wersja darmowa dostępna, która zawiera jedną część, ale możemy sobie też dokupić część drugą. Fabuła jest ciekawa, no bo tutaj autor tej gry podaje nam taką sytuację. Wracamy do domu, kupiliśmy sobie właśnie jakąś grę RPG, tylko że ta gra nam się nie podobała i ruszamy na misję, żeby pokonać autora tej gry. Po prostu tak nam się to nie spodobało, że chcemy po prostu jakoś, nie wiem, swoją złość zaspokoić w taki bardzo ciekawy sposób. Następnie mamy kolejną grę chińską, natomiast ta już została przetłumaczona na język angielski. Battle Against Darkness. To jest mobilna gra rytmiczna, chociaż ona chyba też się ma ukazać na komputerze. No, gra rytmiczna, czyli musimy odpowiednio wykonywać gesty na ekranie lub naciskać odpowiednio klawisze do muzyki, żeby poziomy przechodzić. No, tutaj producent obiecuje na całkiem sporo, bo obiecuje, że mamy pełną obsadę aktorską i to po angielsku, muzykę, stęki, taką muzykę bardzo fajną. No i to mogę potwierdzić, bo tyle mi się udało z tą grą zrobić, natomiast no, ona jest na razie dostępna w wersji beta na test flightie, jest do niej link, ale na moim urządzeniu mówi tak szybko, że właściwie nie mogę nic zrobić poza odsłuchaniem właśnie tej pierwszej scenki i jakoś nie mogę przejść dalej, więc zostanie naprawione też tego, co widzę, trzeba wyłączyć voiceovera, no bo gra sama odbiera gesty, ale tutaj nie ma interakcji bezpośredniej, nie wiem, na jakim silniku to powstało. No mniej więcej, jeśli chcecie sobie to przetestować, no to voiceover musi zostać wyłączony. Następnie mamy grę przeglądarkową Idle Trillionaire, czyli to są takie gry tak zwane inkrementalne, w których musimy coś zrobić, ale potem generalnie grę zostawiamy, a gra przechodzi się tak jakby sama do pewnego momentu, kiedy my musimy coś ulepszyć, podjąć jakieś następne kroki, żeby grać dalej. No i co musimy w tej grze zrobić? No po prostu musimy zostać trylionerem, jak można się domyślić z tytułu. Gra działa tak, że co sekundę dostajemy $1 i punkty szczęścia, które potem możemy zamienić na karty. Kart jest ponad 400, więc tutaj mamy też taki trochę element gry karcianej, no i one mają różne efekty, albo nam dają więcej pieniędzy, pozwalają nam zarabiać więcej na sekundę, no i tego typu rzeczy. Po prostu musimy odpowiednio karty kupować, grać nimi, no i też mieć trochę szczęścia, żeby zrobić fortunę. O następnych grach już wspominaliśmy, czyli między innymi dla przypomnienia to jest Race for the Galaxy, czyli kolejna gra karciana, Zero Hour Assault, to jest szczelanka na system Windows, trochę podobna do takich innych szczelanek audio, które kilka lat temu były bardzo popularne. O grze Idle Igda też wspominaliśmy, albo przynajmniej jeden słuchaczy chyba wspominał. O Echo V Street też mówiliśmy, więc no tutaj sporo się działo, jeśli chodzi o nowe gry, ale też równie dużo działo się w świecie aktualizacji. I tutaj też mamy całkiem sporo nowości, rozpoczynając od gry Sanctuary in Time, która no, też się pojawia często. Możemy teraz dawać naszym osobami, które dziś za nami podążają, wsparcie moralne. Więcej misji pobocznych zostało dodane, no i jak zwykle poprawki błędów. Brock the Investigator, czyli no, gra, w której jesteśmy detektywem i musimy rozwiązać zagadkę. Gra, która łączy elementy gry przygodowej i gry akcji, dostała tryb wieloosobowy. To jest tryb lokalny, więc musimy grać przy jednym komputerze. Kilka osób naraz może grać zarówno na klawiaturze i na kilku padach, no i właśnie w tych momentach, kiedy musimy jakichś przeciwników pokonać właśnie w tym trybie akcji, no to kilka osób może to robić jednocześnie, pomagając sobie w ten sposób, ale nawet takim normalnie w trybie przygodowym też wszyscy naraz możemy rozglądać się po miejscówkach i w ten sposób grę sobie razem przechodzić. Następnie War Sim, kolejny klasyk, który pojawia się bardzo często. Tutaj mamy 20 nowych wydarzeń, które nas mogą spotkać w naszej komnacie, kiedy siedzimy sobie na tronie. I pojawił się nowy typ świątyni, który możemy napotkać w trybie eksploracji. Następnie Hearthstone, wspominaliśmy o już nowej paczce, która się pojawiła, no i mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że szykuje się nam nowy sezon ustawek, sezon szósty. Ten sezon wczoraj się już ukazał, no i tak jak mówiłem, pewnie mod będzie zaktualizowany w miarę szybko i zaktualizowany został, natomiast firma Blizzard zaskoczyła tutaj troszeczkę nas i autorów tego moda, bo oprócz tego, że dodali właśnie zaklęcia do ustawek i to jest jak najbardziej dla nas dostępne bez większych problemów, to

Dla niektórych osób było za dużo, teraz to zostało zastąpione nowym trybem nowicjusza, w którym będziemy dostawać różne misje, które też będą troszkę służyć jako samouczek. Będzie też jakiś przewodnik dostępny, przejście tego przewodnika też nam da jakieś dodatkowe nagrody. To powinno zająć mniej czasu niż przejście tego trybu nowicjusza, no ale tutaj też mamy zupełnie nowy interfejs, do którego mod musi zostać przystosowany. Nowa wersja moda Hearthstone Access jest dostępna. Musimy ją sobie pobrać ręcznie. Jeśli macie ten automatyczny patcher, no to on tej nowej wersji nie ściągnie, a to dlatego, że no właśnie cała obsługa dla nowych graczy, ten tryb nowicjusza nie jest niestety dostępna, no i sklep, więc możemy sobie jak najbardziej pograć nowe ustawki, na przykład jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają zaklęcia, no i możemy grać tymi kartami, które mamy, no ale gdybyście chcieli wejść do sklepu, żeby sobie coś dokupić, no to niestety na ten moment tego nie możemy zrobić, pewnie w najbliższych dniach czy tygodniach to zostanie naprawione, no ale na chwilę dzisiejszą, jeśli chodzi o Hearthstone'a, no to sytuacja wygląda tak. O aktualizacji do Forzy już wspominaliśmy, o Mortal Kombatcie też, o nowych grach na Quentin C. Playroom też już Paweł wspominał, no ale dla przypomnienia, no to jest gra piątki, trójki, gra w golfa, są gry karciane, no i popularne między innymi właśnie u nas i w innych krajach Europy Wschodniej, tysiąc. Więc jakbyście chcieli ze znajomymi w tysiąca pograć, no to teraz można. Wave of the Undead, gra, w której walczymy przeciwko zombie, dostała kolejną aktualizację, to taką ciekawą dla tych, którzy lubią popisywać się tworząc różne historie, no bo oto możemy sobie sami tworzyć kampanię do tej gry, więc jeśli chcielibyśmy stworzyć paczkę własnych misji, napisać do nich jakąś fabułę, no to będziemy teraz mogli to zrobić, a jeśli nasze misje będą na tyle ciekawe, no to kto wie, może autor włączy je do gry w przyszłych aktualizacjach, więc myślę, że warto się zainteresować. Aurora 4X2 wersja 2.2 to jest ogromna gra, o której Patryk wspominał w zeszłym tygodniu bodajże, gra, w której kolonizujemy wszechświat. Zaczynamy od jednej planety, ale no, rozbudowujemy nasze imperium, budujemy statki, żeby kolonizować kolejne planety, eksplorować galaktykę i to chyba nawet kilka galaktyk w sumie, toczyć pojedynki. Gra jest bardzo skomplikowana, to jest taka gra głównie tekstowa, no i właśnie dostała kolejną aktualizację, w której to no, możemy dziś w wszechświecie napotkać na supernowy, więc takie wydarzenia, które są bardzo takie destrukcyjne, ale też każdy właściwie inny system gry, czyli tworzenie statków, kolonizowanie planet i tak dalej, też zostały zaktualizowane. Ten changelog jest naprawdę pokaźny. Następnie Land of Livia to jest też taka gra RPG, po części tekstowa, trochę też inkrementalna, to jest gra na iPhone'a, właśnie pojawiła się jej dosyć duża aktualizacja 4.0, która przebudowuje system ekwipunku, system statystyk, mamy teraz troszeczkę inne statystyki, mamy poprawki w balansie gry i poprawki błędów, między innymi opisów kontrolek dla voiceovera i opisów zdjęć, więc no, gra powinna być jeszcze bardziej dla nas teraz dostępna. Corruption of Champions 2 to jest kolejna gra RPG, tutaj z elementami dla dorosłych. Została kolejną aktualizację, gra też jest, to jest gra, która jest dostępna na Steamie i pojawiła się w niej nowa miejscówka, którą możemy sobie przejść. Kilka nowych przeciwników do pokonania, których możemy napotkać w losowych pojedynkach, no i kilka dodatkowych wydarzeń podczas eksploracji. Teraz kilka rzeczy o modach. Mod Classic Six Dragons dostał kilka aktualizacji do plików pomocy. I też możemy podczas niektórych weekendów napotkać losowe wydarzenia, które będą przez grę uruchamiane. Między innymi możemy mieć podwojone na przykład punkty doświadczenia podczas pojedynków. W Alter Eonie, czyli to jest kolejny mod, mamy... gra przeszła na nowy system materiałów, przedmiotów, czyli kompozycji, różne metale, różne typy drewien i tak dalej, i to ma wszystko wpływ na to, jak mocne są te przedmioty oraz wszystkie umiejętności do tworzenia takich elementów, bo ich też jest trochę.
Też mamy zmianę dotyczące różnych miejscówek, że

0: No i nowe też się szykują do otwarcia. I kolejny mod, i to już chyba ostatni, Aerion Mood, wprowadził tryb wiary, system wiary cały. Więc w grze teraz są bogowie i boginie, każde z nich może nam dać różne nagrody i możemy sami zdecydować, kogo chcemy uwierzyć, że tak powiem. No i na tej podstawie wspinać się po rangach właśnie tego systemu wiary, no i w ten sposób zdobywać unikalne nagrody, iść na unikalne misje i wiele, wiele więcej. I na koniec inne wiadomości o tym, że pojawi się remake The Last of Us 2 na PlayStation, już mówiliśmy, ale też mamy nagrody GA Conf Awards 2023, czyli to jest konferencja mówiąca o dostępności gier wideo. No i my jako gracze możemy też takie nagrody dać. Właśnie rozpoczęło się głosowanie w wielu kategoriach i tutaj myślę, że warto zagłosować, bo między innymi mamy kategorię najlepsza gra dla niewidomych, zarówno taka niezależna, jak i tak zwana AAA, czyli dużego studia, tutaj no, głównie to jest Forza i Mortal Kombat na przykład, takie właśnie duże firmy, więc warto na te różne kategorie głos oddać, pokazując właśnie, które gry dla nas były w tym roku najbardziej dostępne, a trochę tego było, więc myślę, że warto wejść sobie na tą stronę i taki głos oddać. No i to wszystko ode mnie ze świata gier na ten tydzień, a właściwie nawet na ten miesiąc i no, chciałem powiedzieć na ten rok, ale kto wie, czy jeszcze do końca roku jeszcze coś się nie pojawi.
1: Tymczasem zaglądam do tego, gdzie i co do nas piszecie i na przykład napisał tutaj Dawid. Na pytanie Sylwestra odpowiadam, może to mu się wyciszyły komunikaty dźwiękowe i trzeba wejść w profile dźwiękowe i tam w dźwięk i syntezator mowy. To a propos problemów Sylwestra z Blind Shellem. Taka odpowiedź i podpowiedź Dawida, być może to rzeczywiście okaże się pomocne.
2: I w takim razie chyba przechodzimy do następnego newsa, tylko coś mi się tutaj troszeczkę rozleciało, ale już tutaj mam. Talking Balance, czyli program udźwiękowujący wagi laboratoryjne.
1: Tak jest. Ja totalnie o tym niewiele jestem w stanie powiedzieć. Jedyne, co wyczytałem, to, że takie oprogramowanie istnieje, że ono jest dostępne na stronie talkingbalance.co.uk, że jest to oprogramowanie, które na pewno współpracuje z dwoma modelami VAC takiej firmy RS Pro. To jest dość znana firma, tyle wiem. Jest ona znana wśród producentów tego typu sprzętu, bo to są takie specjalne wagi, które no, chyba najbardziej to w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych się przydają i w takich sytuacjach one mogą być pomocne do odważania jakichś bardzo, bardzo precyzyjnych dawek różnych substancji, no bo czasem to jest naprawdę bardzo istotne. No nie są to jakieś bardzo tanie urządzenia, natomiast dzięki tej aplikacji i połączeniu odpowiedniego z komputerem jesteśmy w stanie odczytywać z tej wagi pomiary. Więc jeżeli na przykład słuchają nas osoby, które będą miały ochotę zająć się chemią, albo już być może się zajmują, albo no, być może niektóre szkoły średnie nawet są w tego typu rzeczy wyposażone, no to może warto sobie to sprawdzić, warto sprawdzić te aplikacje i cóż, i może akurat będzie warto z niej skorzystać, bo urządzenie, które posiada wasze laboratorium, będzie z nią kompatybilne, no i będziecie mogli jakoś bardziej aktywnie uczestniczyć w tego typu doświadczeniach.
2: A teraz, jeżeli ktoś chciałby pobrać instalator jakiegoś programu, czy tam w ogóle jakiś tam no, program czasami jest nie w formie instalatora, z GitHuba, czyli tego serwisu takiego, w którym umieszczane są kody źródłów programów i to jest generalnie jaka przestrzeń dla programistów, programów, które mają otwarte źródło, czyli takich, które no, każdy może edytować. Tam No umówmy się, nie tylko są programy, tam są wtyczki do NVDA. No w sumie to też jest trochę program, ale no to nie jest jakby program Exe. Tam są czasami jakieś zbiory tekstowe, inne takie rzeczy. W każdym razie, jeżeli chcemy pobrać to, co autor uznał za ten tak zwany release, czyli taką wersję już gotową, no to z reguły jest to problem, bo trzeba wchodzić w odpowiednie linki, rozwijać, szukać najnowszego, ale jest prostszy sposób, Pawle.
3: Zgadza się, Tomku, to co mówisz jest prawdą, zwłaszcza, że te dwa sposoby, o których dzisiaj powiem, powstały zaledwie dwa dni temu i to jest też potęga społeczności, bo ktoś rzucił pomysł, ja to trochę pociągnąłem, ktoś potem pociągnął to, co ja pociągnąłem i tak się siłą kuli piguły śnieżnej na Mastodonie rozkręciła dyskusja i w wyniku tejże mamy teraz zarówno dodatek do NVDA, który nam pomaga w ściąganiu tych rzeczy, jak i serwis internetowy. Pierwszy, czyli dodatek stworzył, no też tutaj na moją troszkę prośbę, Kostiantin Gladki z Ukrainy, ten, który stworzył Unigrama Plus, WhatsAppa Plus i tak dalej. W komentarzu będzie link na Dropbox, wystawiłem tam ten dodatek. Wystarczy go zainstalować, nacisnąć skrót NVDA Alt G, pojawi się okienko dialogowe, wklejamy tam link do repozytorium na GitHubie, czyli tak jak my czasami podajemy w Tyflo podcastach, gdzieś tam w naszych komentarzach, github.com/, tam czyjaś nazwa użytkownika, / nazwa repozytorium, wklejamy to, naciskamy OK. No i przy założeniu, że przy danym ostatnim wydaniu jakiegoś programu jest tylko jeden plik do pobrania, albo tam, nie wiem, jeden NVDA add-on, albo jakieś jedno exe, nie, że różne pliki, różne wersje tam na Maca, na Windowsa, na Linuxa, to on sobie poradzi z tym bez problemu i nam to od razu ściągnie i zapisze w pobranych. Tam będzie okienko, że coś tam downloading, czy nawet nie, będzie po prostu chwilka okienka takiego trochę przywieszonego tej wtyczki, po czym będzie pobieranie ukończone, no i klikamy przycisk open i otwiera się folder pobrane. No i wrzuciłem tą wtyczkę na Mastodona pod rozwagę społeczności. No i się odezwały głosy, że w sumie czemu to robić jako wtyczkę do NVDA, przecież to nie musi być, przecież to jest, to byłoby fajne jako program komputerowy, a w sumie nie program, w sumie fajnie jako aplikacja webowa, ale po co aplikacja webowa, to w sumie zróbmy stronkę. I James Scholes, taki brytyjski deweloper znany między innymi z takiego programu jak Codex do konwertowania różnego rodzaju formatów książek między sobą, stwierdził, że a w sumie to on tam zrobił taką na szybko wersję takiego konceptu tego, o czym mówiliśmy i tak powstała strona gitrls.com. No i działa to w ten sposób, że jeżeli mamy znowu adres do jakiegoś repozytorium, na przykład dzisiaj w nagłówkach, w newsach podam adres do repozytorium Jamesa Teja z wtyczką, o której będę za chwileczkę jeszcze mówił do NVDA, no to w tym adresie, w tej części github.com, to właśnie hub zamieniamy na RLS, tak żeby było gitrls.com/ i tam właśnie jcsteh/ tam NVDA, coś tam, lama, cpp, coś tam. No i taki link wklejamy, enter. I teraz, jeżeli najnowsza wersja, no podobnie jak w przypadku tej wtyczki dla NVDA, posiada tylko jeden plik powiązany ze sobą, czyli tam właśnie NVDA add-on albo jakieś jedno exe albo coś podobnego, to od razu rozpocznie się pobieranie. Natomiast jeżeli tych plików jest więcej, to wyświetli się nam stronka, z której możemy po prostu sobie wybrać odpowiedni link i pobrać to, co nam potrzeba. Więc teraz już jak znajdziecie jakiś link, czy od nas, czy skądkolwiek indziej, na GitHuba do jakiegoś fajnego programu, wtyczki czy czegoś, to wystarczy tylko albo użyć tej wtyczki do NVDA, albo właśnie w GitHub zamienić hub na RLS i sobie pobrać, więc już będziecie wiedzieli, co robić. No, z tym git RLS trzeba uważać, bo no mi już się dzisiaj udało literówkę zrobić, napisać girls.com. Ja nie odpowiadam za to, co na tej stronie się wyświetli, więc lepiej sprawdzajcie sobie to, czy dobrze napisaliście adres i czy nie macie w nim literówek. Ale sposób, muszę przyznać, fajny na to, żeby sobie coś z GitHuba ściągnąć. I ja się cieszę, że tego typu pomoce powstały, bo wielokrotnie nam zgłaszaliście, że macie z tym GitHubem problem. No i ja się nie dziwię.
1: Tymczasem po raz kolejny dzwoni do nas Maciek. A z czym, Maćku, tym razem do nas dzwonisz?
4: A w zasadzie z pytaniem. Cześć, po raz trzeci chyba.
1: Witaj.
4: Tak, skoro Paweł przy głosie był, to ciebie, Paweł, zapytam w ogóle na wstępie dzięki generalnie za ten sposób z GitHubem, bo no zwłaszcza z tą wtyczką Mikołaja, prawda, swego czasu to się mocno napociłem, żeby pobrać mimo, że
3: no tak.
4: Mimo, że inne rzeczy tam, wiesz, w ogóle wchodziło w grę klonowanie repozytorium, coś, jakieś dziwne rzeczy, bo tak standardowo pobieranie nie wchodziło w grę i w sumie ciekawe, czy w ten sposób też by się udało tę wtyczkę, bo aż potem spróbuję sobie to sprawdzić.
3: Zobacz, jeżeli ona jest jako release wydana, to bez problemu. Jeżeli ona jest po prostu w repozytorium jako kod źródłowy, to nie tą stroną. Ja jeszcze musiałbym poszukać, ale jest taka strona, gdzie też coś się w GitHubie, chyba ssgithub.com. Jeszcze to sprawdzę za chwilę. I to jest taki znowu adresik, który sprawia, że pobieramy całą zawartość repo jako zip.
4: Okej, okay. Ale też w sumie warto. A ta pierwsza to GRLS, tak?
3: Git RLS.
4: Znaczy git RLS, okej. Okay.
3: Mhm. Tak, gitrls.com.
4: A co do tego Amazona, to tak mnie wręcz zafascynowało i zainspirowało, żeby zadzwonić, bo no, przyznam się szczerze, że ja ani razu jeszcze w sumie na Amazonie, z tego co pamiętam, na kapcze nie trafiłem, więc to też jest bardzo ciekawe. Ciekawy przypadek. Natomiast właśnie ty masz włączoną tą automatyczną weryfikację kapczy, żeby tam, gdzie to możliwe, żeby pomijało te kapcze? To domyślnie nie powinno być włączone, ale...
3: A to jest w iOSie, o to ci chodzi?
4: No.
3: Nie, nic takiego nie włączałem.
4: Wiesz co, to domyślnie powinno być włączone, ale sprawdź sobie, wiesz co, jak ten, bo to... Jeżeli by to działo, bo ja, wiesz, ani na Macu u siebie nie spotkałem się w Safari, ani na iOSie też sobie wszedłem, bo tak to zwykle niby z apki mobilnej korzystam Amazonu i tam no też nie miałem niczego podobnego, ale w Safari też czasem się zdarzy na iPhone'ie, bo coś tam. O, nawet ostatnio chciałem jakąś fakturkę za coś tam wydrukować, bo komuś coś tam kupowałem i tak dalej. I żadnego kodu właśnie nie było, kapczy. Więc wiesz, w ustawieniach, w imię i nazwisko, wylogowanie i zabezpieczenia tam na samym końcu będzie stosowna opcja. No, być może warto sprawdzić, bo też nie wszystkie strony jakby to mają zaimplementowane serwisy, ale być może Amazon ma.
3: Więc jest to jakoś losowo, bo teraz na Windowsie otwarłem właśnie też stronę Amazonu i nie mam tego kodu. Na pewno mi się raz wyświetlił, a też inna osoba na Mastodonie na to narzekała. Także jak coś jest na rzeczy.
4: No to jestem tym...
3: To w ogóle w Kanadzie, więc zupełnie inna geograficzna lokalizacja. Myślę, że coś tam globalnie się podziało.
4: A jeszcze odnośnie właśnie tej predykcji tekstu, jak predykcji, no fajnie, że to weszło właśnie, też dla polskiego. Ja sobie swego czasu jeszcze, jak to było, nie było w polskim, a po niemiecku sobie też tam w ten sposób pisałem w sumie troszkę. I w sumie fajnie działa, no fajnie, nie fajnie. No na pewno lepiej jak dłubanie na klawiaturze ekranowej tak stricte, prawda, i jeszcze te diakrytyki i ten, więc w sumie spoko, że to weszło. Natomiast, i też jest fajne, że w voice-overze, voice-over to swoją drogą, że można sobie to z pokrętła włączyć. Też ciekawy jest sposób tej implementacji, bo tak naprawdę to jest ustawienie stricte. To nie jest dostępności voice-overa i tak dalej, tylko to jest tak naprawdę w ogólnych i w klawiaturze, więc w ogóle to jest ciekawe, jak Apple to rozwiązało, że z poziomu pokrętła voice-over to można w ogóle sobie tym manipulować.
3: Znaczy to nie, bo pewnie widzący mają jakiś gest, który to włącza i wyłącza.
4: A może też.
3: I my nie mieliśmy alternatywnej metody, więc zrobiono to jako pokrętło. Ja się tak domyślam, że to tak jest, bo to jest dla widzących normalnie opcja też bardzo przydatna, tak się też szybciej pisze, no sama popularność klawiatury swipe, tak, na Androidzie i później na iPhone'ie, myślę, że pokazuje, że dla widzących to jest też fajne rozwiązanie, no a dla nas, jak widać, no również. Szkoda w sumie, że te propozycje, które są nad klawiaturą, nie są z pokrętła do wybrania, tylko jak są błędnie zapisane wyrazy, to wtedy podpowiedzi są z pokrętła.
4: Tak.
3: A tych podpowiedzi takich to nie ma. Szkoda trochę, to mogłoby być. Natomiast, no właśnie.
4: Ciekawe, czy kiedyś dodadzą jak na zasadzie do tych, jak to się nazywa, emoji zastępcze, emoji, coś takiego, nie? Że jak to ten na pokrętle akurat można wtedy i sobie zamieniać. No, to też jest spoko. No i właśnie, no, w tej klawiaturze tam można sobie właśnie wybrać, czy my tą predykcję chcemy mieć włączoną, czy nie, czy usuwać całe narysowane wyrazy, co pokazywałeś, czy nie. Się tym można też fajnie pobawić, jakby to, no może lepiej nie ruszać, ale jakby komuś nie pasowało coś, to tam właśnie to można wyłączyć. I w sumie, tylko głupie strasznie, że tego na iPadzie nie ma. A na iPadzie tego nie ma. I to jest strasznie dziwne, bo próbowałem mamie, bo ona tam...
3: To szkoda.
4: Ona takie, no, ona tam
3: to
4: się właśnie
3: męczyła. Było dobre.
4: No, tak, no, to po prostu, wiesz, ale, znaczy, no właśnie, jest pisanie odręczne i w ogóle, tylko co z tego, jak to nie jest to, a i tak, no właśnie, a i tak to chyba w polskim zdaje się, że nic, a nie wiem właśnie, ale takie rysowanie, no, fajne by to na Watcha zdecydowanie, dyktowanie by zaoszczędziło, ale rzeczywiście, no, na iPadzie tego też nie ma. Właśnie tak z takim rozczarowaniem i ja i mama właśnie, bo tam dłubała coś sobie w przypomnieniach i no niestety. Także tak, jakby ktoś szukał tego na iPadzie, to no niestety. No to ja ode mnie tyle tytułem.
1: To dzięki Maćku w takim razie.
3: Ja jeszcze szybko sprawdziłem i to jest rzeczywiście fajny tip. No. Jeżeli chcielibyście wpisać emoji na szybko i nie szukać po całym panelu, napisać jakieś słowo powiązane w Braille'u, nawet na ekranie wprowadzania Braille'a. Wprowadzić jakieś słowo związane z tym emoji, typu na przykład mikrofon, zrobić spację, przekręcić rotor znowu na jakieś normalne, nie wiem, znaki słowa, znaki wyrazy czy coś i nad klawiaturką będzie podpowiedź do emoji. To jest niby takie proste.
4: Na tej predykcji, no a widzisz.
3: To jest takie niby proste, a jednak się okazuje, nie wpadłem na to. To jest coś, na co osoba widząca by pewnie wpadła, bo to widać wizualnie jakby tak...
1: No właśnie, a voiceover tego nie czytał po prostu, że coś
3: dokładnie
1: tam jest.
3: Ale ciekawe, właśnie... ile osób niewidomych o tym wie, bo nie wpadłem na to w sumie. A zdarza mi się często, że chcę jakoś emoji wzbogacić mój jakiś tekst. Natomiast zazwyczaj szukałem po całym panelu, a to jest takie proste, że po prostu wpisuję jakieś tam słowo klucz i przekręcam rotor i po prostu na klawiaturę sobie palcem wyeksploruję.
4: No szczerze mówiąc, to ja w ogóle o tym, że w tych predykcjach, że z poziomu tych predykcji można wstawiać emoji, to się dowiedziałem dzisiaj od ciebie, za co dziękuję. No w sumie jakoś tak, no słowa, no często gęsto się w Braille'u pisze, jakoś się nie eksperymentuje, to w sumie jakoś tak raczej na to rzeczywiście nie wpadł. A trzeba się będzie tym pobawić rzeczywiście szerzej. No i co, no cieszę się też, że te szybkie ustawienia voice-overa są, nie? Że człowiek może sobie na przykład takie, nie wiem, rozpoznawanie obrazków na przykład, czy rozpoznawanie ekranu, czy czegoś, na przykład walnąć tam w szybkie ustawienia, a na przykład te rzeczy, żeby pokrętła na przykład nie zawalać, sobie wsadzić tam, nie wiem, nagłówki, jakieś tam łącza i tak dalej, szybką zmianę prędkości czy coś, nie? Fajnie, podoba mi się, że tak fajnie to rozgraniczyło. Bo można
3: tak, jeszcze fajnie, że są gesty, że w ogóle gesty można do gestów przypisywać rzeczy. No i ja mam nadzieję, że w przyszłości będzie się dało też action button wykorzystać do takich rzeczy.
4: No dokładnie, bo teraz zwłaszcza, że jest jednokrotna, można tylko ten przycisk grać. Jakby go wzbogacili o większość, znaczy, no, żeby go można było, no, jakby bardziej konfigurować na większą tą, żeby można było go więcej razy na przykład wciskać, żeby jakieś tam czynności wykonywać, nie? Żeby też nie było głupie. I to jest jeszcze taka fajna, w sumie ciekawe, jakby tak więcej ludzi do tego, no, w ogóle, co myślicie o tym, żeby wejście ekranu Braille'a, zresztą no nie ja jestem pomysłodawcą, nie jestem autorem tego pomysłu, a też się dziwię, jak mogłem na to nie wpaść, żeby wejście ekranu Braille'a, to się pod w komentarzach pojawił ten pomysł pod tym podcastem, bo im o wejściu ekranu Braille'a, żeby przekręcając iPhone'a poziomo, żeby się od razu wejście Braille'a aktywowało. W sumie.
3: No to zależy, znaczy można by to mieć jako opcję, na pewno jako opcję.
4: Znaczy tak, no. Tak.
3: Może na pokrętle, może nie, to jest dobre pytanie. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś może sobie pracować w ekranie poziomym, zwłaszcza jak ma wtedy szerszą klawiaturę. To nie jest takie samo domyślne, ale jako opcja byłoby to fajne.
4: No, ja właśnie tam napisałem w tym opinię w test feedbacku na tej asystencie. No, w sumie ciekawe, jakby tak więcej ludzi na Apple Accessibility choćby nawet napisało, żeby coś takiego się gdzieś tam pojawiło w iOSie.
3: To napisz na Apple Vision na forum. Na Apple Vision na forum trzeba napisać i zobaczyć, co ludzie z tą sugestią zrobią.
4: No, no. Dobra. No to dzięki. To ja już skończę. Na
1: dzięki Maćku za telefon. Dobrej nocy w takim razie.
4: Dzięki.
1: Pa. Nie.
2: To przechodzimy chyba znowu do kolejnego newsa. Czyli do newsa takiego, że polski Amazon chce zatrudniać osoby niewidome.
1: Tak, na Facebooku pojawiła się taka informacja, którą teraz pozwolę sobie przeczytać. Mam przyjemność poinformować, że w najbliższy piątek, to jest 8 grudnia o godzinie 10, wspólnie z dyrekcją Centrum Logistycznego Amazon WRO 2 w Bielanach Wrocławskich organizujemy pierwsze spotkanie informacyjne dla osób niewidomych i niedowidzących. Spotkanie kierowane jest dla kandydatów do pracy w Centrum Logistycznym Amazon WRO 2 w Bielanach Wrocławskich. Jeśli znacie zainteresowanych, serdeczna prośba o to, aby podzielić się z nimi informacją o tym wydarzeniu. Gdzie odbędzie się spotkanie? Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13, ulica Kamiennogórska 16, Wrocław. I to będzie w auli w najbliższy piątek o godzinie 10. Zapraszam serdecznie, Robert Warchalewski. I tu jeszcze taka informacja króciutka z Amazona, czyli u źródła. W przyszłości mamy nadzieję wprowadzić spotkania informacyjne do stałego harmonogramu naszego centrum logistycznego. Jesteśmy pierwszym magazynem w Europie, który wprowadza projekt Homer zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących. No ciekawe, przede wszystkim, i to już się pojawiły takie komentarze, no po pierwsze na temat tego, no, że zatrudnienie gdzieś tam w Amazonie, że z warunkami pracy to jest różnie i tam wiele kontrowersji jest na ten temat i pytanie, jak to będzie wyglądało, no ale to wiadomo, że różnie to z tym bywa, opinie też są różne na ten temat. Natomiast zdecydowanie bardziej ciekawe komentarze dotyczyły tego i ludzie zastanawiali się, w jakim charakterze ci niewidomi będą pracować w tym centrum.
3: No ja się domyślam, że to może być jakaś forma supportu, wsparcie techniczne, jakieś tam kwestie, gdzie raczej będą rozmowy telefoniczne, jakiś może CRM, e-mail, coś tego
1: czyli
3: typu.
1: Czyli raczej praca biurowa. Praca biurowa.
3: Tak, tak mi się też wydaje, no bo no, coś tego, chociaż nie wiadomo, może będą szukali specjalistów. Trzeba będzie zobaczyć, jak to właśnie jest przemyślane. Ciekawe to jest, no ja się starałem na przykład o pracę jako IT support pierwszej linii, czyli taki, który zbiera zgłoszenia. Zasadniczo to może jedynie doradzić, nie wiem, wyłączenie i włączenie komputera jeszcze raz, ewentualnie instalację drukarki, a takie bardziej skomplikowane rzeczy przekazuje na poziom wyżej, do second level support. No i gdzieś tam niestety okazał się jakiś problem, tak, z zatrudnieniem. Czemu? Do końca nie wiem. To zostaje już tylko w kwestii w tym momencie mojej kreatywności w wymyślaniu teorii. Co mogło tam im nie zagrać pójść nie tak w tej konkretnej firmie, gdzie ja próbowałem. No bo niestety ze strony samej firmy na jakieś bardziej szczegółowe wyjaśnienia liczyć nie mogłem. Może Amazon ma tu przemyślane jakieś procedury. Wszak w Stanach niewidomych zatrudniali, więc no może jakiś tam transfer wiedzy nastąpił. Można na to liczyć. Ja, wiecie, zawsze to jest jakieś miejsce pracy i zawsze można mieć nadzieję, chociaż nie wiem, ty Michale, pewnie bardziej czytasz różne grupy i wiesz, że można by liczyć nawet na podobnych stanowiskach właśnie jakichś takich, gdzie obsługujemy klientów, czy jakoś telefonicznie tą pracę wykonujemy tak biurowo, na wyższe stawki niż tam, gdzie do tej pory można było taką pracę dostać, no, być może w jakiś sposób tam jest... lepszy system ochrony taki korporacyjny tego pracownika jest, jakieś tam benefity, jakieś tam ubezpieczenia, coś tam. No.
1: To też prawda, aczkolwiek też trzeba brać pod uwagę, że pracownicy centrów w Amazonie, jak dobrze pamiętam, w Polsce, no to też jakieś strajki podnosili.
3: I tak, tak, no jakby jest jasna sprawa.
1: Byli że... niezadowoleni, natomiast no to tyczyło się pracowników przede wszystkim takich właśnie magazynowych, jak dobrze pamiętam.
3: Kurierów też tak, chyba. Tak, i ten, więc... gdzieś taki się ukuł termin, tak, kołchoz Amazon. Amazonu? Mm-hmm. Już się z tym spotkałeś? No.
1: Tak, więc ja nie przypuszczam, żeby akurat niewidomych chcieli obsadzić na tych konkretnych stanowiskach, aczkolwiek no, ja słyszałem o różnego rodzaju systemach pickingowych, też między innymi takich, czyli system pickingowy to jest taki system, który mówi i który jakby wskazuje konkretnie, co dany pracownik ma w tym momencie zrobić. To znaczy one są zazwyczaj jakieś za pomocą sygnałów świetlnych, ale być może Amazon ma zamiar przetestować jakiś taki system pickingowy, który udzielałby komunikatów głosowych i byłoby to na tyle dostosowane, że też niewidomy mógłby pracować właśnie w ramach takiego magazynu, takiego centrum logistycznego, właśnie zbierając różnego rodzaju towary, chociaż ja tu powiem szczerze, trochę obawiam się, co na to lekarz medycyny pracy i jak wyglądałaby kwestia związana z BHP.
2: No może być ciekawie, natomiast wiecie, tak czy inaczej, duża firma chce zatrudnić osoby niewidome. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Być może ktoś się tam zgłosi, być może za jakiś czas zaczną gdzieś spływać jakieś informacje, ale tak, tak. Żeby nie było, informacja jest i
1: jeżeli myślę, jesteście że... z Wrocławia lub okolic, albo macie możliwość do piątku się tam wybrać, no to myślę, że rzeczywiście warto, szczególnie jeżeli szukacie pracy, to rzeczywiście warto zasięgnąć języka przynajmniej.
2: Tak, być może spróbować. No jest to jakiś tam kolejny pomysł dla ludzi, którzy tej pracy nie mają, a niestety lub niestety, raczej niestety, takich osób jest dość dużo. Następny news ode mnie, chyba jedyny ode mnie, chociaż nie jedyny, ale to później. Be My AI i Sync AI w końcu na Androida. No Be My AI, no to powiedzmy sprawa no, znacznie bardziej świeża niż Sync AI, no bo Be My AI pojawiło się na iOSie no, dla wszystkich, powiedzmy, w listopadzie i w gruncie rzeczy dla wszystkich chyba w Androidzie jako beta, co prawda publiczna, ale albo już nie, pojawiła się no właśnie jakoś już, więc jakkolwiek te bety takie prywatne pojawiły się na iOSie, na iPhone'ach dużo wcześniej, no to jednak bety znaczy wersja na Androida pojawiła się już w miarę szybko. No i teraz ja sobie to zainstalowałem u siebie, bo mam Androida chyba jako jedyny w tym momencie z naszej trójki redaktorów tego przeglądu.
3: Ja ostatnio też mam, ale szczerze mówiąc jeszcze się troszkę znowu przyzwyczajam do tego systemu. Nie chwytam go tak intuicyjnie jeszcze, żeby coś potestować. Też nie ukrywam, troszeczkę z czasem u mnie ostatnio ciężko, ale też mam jakieś takie zakusy na to, żeby tego Sync AI przetestować.
2: Otóż Be My AI, czy w ogóle Be, no tak, to to okno jakby Be My AI jest całe pisane po angielsku, w iOSie jest już opisane po polsku, to znaczy kontrolki, także zrób zdjęcie jest po angielsku, tam zakończ rozmowę też jest po angielsku, natomiast na szczęście domyślnie no ten asystent, ta sztuczna inteligencja komunikuje się z nami po polsku. O ile oczywiście mamy ustawiony język polski telefonu. I wydaje mi się, że nie ma jeszcze w Be My AI, chociaż muszę to sprawdzić, nie ma jeszcze udostępnienia obrazu tam, żeby można było sobie tam udostępnić obraz i go sprawdzić, tak jak na przykład robimy to na iOSie, na iOSie, żeby nasza nie wiem, z WhatsAppa, z Facebooka sprawdzić sobie zdjęcie, no tu się niestety jeszcze nie da. Mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Ostatnio z Facebooka to zniknęła w ogóle ta opcja czegokolwiek wysłania do Be My Eyes na iOSie. Niestety.
2: No to jeszcze ciekawie.
1: Teraz już nic się w ogóle tam nie da wysłać. Przypuszczam, że po prostu to wynikało z tego, że no, części rzeczy zwyczajnie się nie dało przesłać, więc teraz stwierdziłem, dobra, to na razie to wyłączymy i nie można wysłać nic. Teraz trzeba zawsze zdjęcie zapisać, a dopiero potem z galerii wysłać do Be My AI.
2: No to tak, żeby nie było za prosto. Natomiast no, druga rzecz, no to Sync AI. Sync AI jest po polsku. Natomiast znowu, Sync AI nie ma mechanizmu udostępniania zdjęć, więc jeżeli chciałbym sobie coś udostępnić do Sync AI, no póki co nie ma takiej możliwości. No i to rzeczywiście już od dawna miało być, i nie było, no w końcu jest.
1: Czyli Tomku, w Sync AI nie masz, a jak jest z przeglądaniem biblioteki zdjęć? Masz możliwość z poziomu Sync AI?
2: Wydaje mi się, że nie, w ogóle tam pisali właśnie, że na razie w ogóle są problemy ze zdjęciami zewnętrznymi. No mam nadzieję, że to będzie w jakiejś tam, mam nadzieję, bliższej przyszłości. Ale póki co, no, trzeba czekać.
1: Okay.
2: No, tak czy inaczej, no dobrze w ogóle coś jest, bo tych aplikacji robi się coraz więcej i w tym momencie w zasadzie na Androidzie, nie pamiętam, czy nie ma jakiejś takiej aplikacji, która rzeczywiście jest używana przez ludzi na iOSie do rozpoznawania zdjęć, której by nie było na Androidzie, no bo Envision mamy, Sync AI mamy, teraz Be My AI, CB My AI też już jest, tylko że nie u wszystkich. Na przykład Paulina, której dzisiaj nie ma, też mówiła ostatnio, że jeszcze tego nie ma. Została ta funkcjonalność w ogóle udostępniona w poniedziałek, natomiast też twórcy mówią, że to parę dni będzie trwało to udostępnianie różnym ludziom, więc prawdopodobnie niektórzy będą mogli to dostać no, nieco później. No i na Androidzie jest Google Lookout, którego z kolei na iOSie nie ma, a szkoda, bo to jest moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawa aplikacja i naprawdę potrafi rozpoznawać teksty, na przykład w przypadku poruszania się. Przecież jak testowałem Sync AI i Envision, no to był z tym problem. Jakoś ten Lookout najlepiej właśnie sobie radzi z taką sytuacją, że idę sobie wzdłuż na przykład wzdłuż jakiegoś pasażu handlowego i po prostu odczytywane są mniej więcej oczywiście, bo no różnie to niestety bywa, ale mniej więcej odczytywane są no nazwy sklepów, czasem godziny, czasem jakieś reklamy oczywiście, no niemniej to wszystko czytane w momencie, gdy sobie po prostu idę. Oczywiście nie zawsze, nie wszędzie, niemniej to się zdarza, natomiast Sync AI i Envision dość często milczy, muszę stanąć, skierować aparat i sprawdzić, więc jeżeli mam jakieś miejsce, gdzie chcę iść i w sumie nie do końca wiem, gdzie to jest, to co chwilę muszę przystawać, patrzeć tym telefonem, gdzie może coś tu jest, może coś tu jest, może coś tu jest. I Lookout tu się sprawdza według mnie najlepiej. Ale będę jeszcze testował Sync AI na Androidzie, bo być może to jest kwestia na przykład Androida. Także na pewno będę to sprawdzał.
1: A tymczasem mamy telefon kolejny. Jest z nami Grzegorz. Dobry wieczór, Grzegorzu.
5: No nie spodziewaliście mnie o tej godzinie pewnie.
1: A dlaczego? No, jeszcze tak widzę, że wiele osób jest z nami i że wiele osób jeszcze nie śpi i mam nadzieję, że tak zostanie. Słuchamy cię. Co masz nam do powiedzenia?
5: No tyle, że wcześniej to tam no, nie mogłem, ale to później powiem. A teraz no, na temat właśnie Be My AI i Sync AI. Tam, bo w poniedziałek właśnie no, taka niespodzianka po prostu wyszła, że oba te rozwiązania poszły na Androida. No i tak, co do Be My Eye, to dostałem tą opcję bez aktualizacji aplikacji i tam właśnie faktycznie tam te przyciski były po angielsku i ta etykieta, tam gdzie się tekst wypisuje, to tam było po angielsku. Ale dzisiaj przyszła aktualizacja z samego Be My Eyes i to zostało przetłumaczone na polski, że nie jest tam, nie pamiętam jak to po angielsku tam było, zrób zdjęcie, że coś.
1: No, w każdym razie teraz już teraz jest po naszemu.
5: Tak, tak. No i faktycznie nie ma udostępnienia z Be My, no to znaczy z innych aplikacji do Be My Eyes nie ma. Ale tak, no co testowałem, no, no to różne krajobrazy, fajnie to opisuje. Co do dokumentów, to bardziej tak opisuje sam dokument niż nie jest tak czyta, co nie wiem.
1: A jak go poprosisz, to zachowuje się jak? Jak go poprosisz, żeby ci jednak podał tekst?
5: Jajko, to tego nie testowałem. Zdarzyło mi się, że dwa razy się ten Be My Eye się wysypał, tam błąd chyba 400 coś tam, ale to było dwa razy. Ale tak ogólnie właśnie Be My Eye jest już normalnie na Androida i no tylko tam parę dni tam pewnie tak jak, no bo też dostałem maila od twórców, że tam parę dni potrzebują na ogarnienie. No i dalej, Sync AI. Tutaj, no, pierwsze, dokument, jak zrobiłem zdjęcie, to po prostu jak skan bym to robił z skanerem po prostu i jakimś Abby Fine Readerem czy czymś tam normalnie. Ani jednego błędu normalnie nie było. No więc tutaj świetnie. Rozpoznawanie jakichś zdjęć osób, to też fajnie, nawet wychodzi. No a i jest udostępnianie do Sync AI na Androidzie. Ja to próbowałem i z Facebooka, i z Solid Explorera, czy z jakiejś galerii tam dać udostępni. Jest do wyboru Sync AI. No i jak się da Sync AI, to sobie tam czyta. Tam przy jednym właśnie dokumencie mi tam się apka wysypała, nie wiem czemu, ale to mniejsza to. Ale przy całej reszcie to jest tak, na początku jest taki krótki opis, taki, no tam dwa, trzy zdania. No i tam jest tam i takie ciekawe opcje. Więcej szczegółów, o ile pamiętam, to jak się to kliknie, no to się tam bardziej rozpisuje szczegółach na zdjęciu, tam co, gdzie, jakie tam tło, jakie co, jakie wszystko. No i druga opcja to jest eksploruj. To, co jest na iOSie to było, czyli ruszasz normalnie palcem po ekranie i...
1: Tak, i on mówi, gdzie znajduje się dany obiekt. Co tak, masz tak, pod palcem.
5: I to samo jest na Androidzie. No, więc no, Tomek, udostępnianie do Sync AI jest na Androidzie.
2: Widzisz, jakoś mi to musiało umknąć.
5: Trzecia rzecz to jest TalkBack i doczekał się aktualizacji. Co ciekawe, pisało o tym kilka serwisów technologicznych, tam Speeders Weby i te inne takie. No i faktycznie przyszła ta aktualizacja dotycząca tam, co do całej reszty tam Braille tego, to ja tam się nie znam, bo ja tam Braille nie umiem, ale opisz obraz jest coś takiego, taka opcja. Wcześniej ta opcja, jak się ją wybrało, to czytała tylko tekst z danego jakiegoś obrazka, co był pod fokusem. Teraz można pobrać dodatkowy jakiś tam model czy coś tam do opisywania obrazów. No jest tak, opisy są krótkie, no bardzo krótkie, jedno zdanie dosłownie może tego i po angielsku. No i potem no tam tekst, jeżeli coś był jakiś tekst, no to po polsku normalnie przeczyta. Więc tutaj TalkBack no dostał taką nową opcję. Kolejna rzecz to jest Polish Large Language Universal Model. To nawet pisałem na kontakt Tyflo Podcast. Mniej więcej chodzi o to, że tam kilka jakichś tam instytutów, między innymi NASK i tam inne, tworzą polski model językowy, który ma być konkurentem dla zachodnich modeli GPT. Ma być tam bardziej ukierunkowany na polskie teksty, na polskie tego. No, na razie nie można tego przetestować, bo szukałem, a chciałem i niestety nie mogłem. Może to...
1: Bo to ten model, Grzegorzu, to on jest dopiero opracowywany, więc zanim to zostanie wszystko wdrożone, to jeszcze.
5: No, kolejna rzecz to jest nowe konsorcjum powstało, konsorcjum AI chyba, mniej więcej. Tworzą takie firmy, no tam dużo tych firm też tam gdzieś to tam, czy tam Meta, między innymi Google. To ma działać na zasadzie, to jak na przykład Fido albo Vue, czyli to konsorcjum ma się zajmować tam opracowywaniem tam otwartej sztucznej inteligencji. Tam modeli, tam etyka, różne rzeczy, tam takie rzeczy. No i zgadnijcie, kogo tam nie ma w tym konsorcjum. OpenAI nie ma.
1: No cóż, bo być może to ma być jakaś przeciwwaga dla nich.
5: I sami tam, że OpenAI nie udostępnia swojego modelu jako open source, tylko po prostu zamknięte.
1: No tak, od pewnego czasu tak właśnie jest. Kiedyś udostępniali szczegółowe specyfikacje, co jak zostało zrobione, a teraz to jest cała gdzieś tam epopeja, można by powiedzieć. I myślę, że o tym można by było długo, Grzegorzu, rozmawiać. Natomiast z racji tego, że mamy jeszcze trochę różnych rzeczy tu do pokazania, opowiedzenia. Jeszcze mamy na koniec naszej audycji dziś demonstrację, więc ja chciałbym zapytać, czy jeszcze masz dla nas jakieś informacje, czymś byś chciał się podzielić, czy możemy przejść dalej?
5: 2 minuty, dosłownie, 2-3 minutki.
1: No to słuchamy.
5: Kolejna, wysłałem ci, Michał, na ten kontakt.
1: Tak, informacje na temat tych okularów, natomiast tak jak mówiłem, ja sobie poczytam o tym i jakoś postaram się to też omówić w przyszłej audycji. Chyba że ty coś wiesz na ich temat, że przeczytałeś.
5: Mniej więcej to chodzi o to, że to ma być wykorzystywana technologia dźwiękowa, że tam samym dźwiękiem to ma się rozpoznawać obiekty, orientacje ogólnie w przestrzeni. Tam sobie przeczytaj, to tam mniej więcej o to chodzi, że nie, że widzi coś tam tego, tylko że jakoś dźwiękowa ma być reprezentacja tego. Ciekawe, zobaczymy. A ostatnia rzecz, bo już to miałem już tam kiedyś się do tego przyznać, ale jakoś tam różne inne rzeczy. No ja by ktoś się chciał ze mną spotkać, to o to można, no bo mam ze swoje mieszkanie, tam trochę gadałem z Pawłem prywatnie tam na różne rzeczy, ale nie będę tu roztrząsał, to tam kiedyś to tam miałem różne inne problemy, ale to nie na tego typu audycje, więc tego. Ale ogólnie teraz jest u mnie w porządku, jest spoko. Myślę, że będę jakieś takie rzeczy towarzyskie już tak rozwijał bardziej, no bo wcześniej nie mogłem. Ogólnie mieszkam tam koło centrum Sosnowca, tam 5 minut do tego. Więc jakby ktoś chciał, to można. Ja tam jeszcze nie do końca wszystko Ogarniałem.
1: Ale zaczynasz się, Grzegorzu, jak rozumiem, urządzać. No to gratulacje w takim razie swoich czterech kątów. Tak jest, to zawsze tak. Jest fajna sytuacja i budująca, i duży komfort oczywiście też. Dobrze, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy i dobrej nocy już tak naprawdę teraz, bo to już noc w końcu. To możemy chyba przejść dalej.
2: Możemy przejść dalej, no to przechodzimy dalej. To znowu tutaj newsa a propos sztucznych inteligencji, bo powstał ciekawy dodatek do NVDA, no bo no, GPT-4, no fajnie rozpoznaje, no, jest płatny, jest online, ale nie wszystko musimy rozpoznawać, czy nie wszystko chcemy rozpoznawać właśnie w taki sposób, żeby to wysyłać gdzieś, nie wiadomo gdzie, no z różnych przyczyn. I dla osób, które no chciałyby mimo wszystko zachować prywatność albo chciałyby po prostu poeksperymentować, no to jest wtyczka, która rozpoznaje otwartymi modelami, które można pobrać na własny komputer do NVDA właśnie wtyczka, no ale więcej szczegółów Paweł.
3: Tak, wtyczka NVDA Llama CPP, czyli wtyczka, która korzysta z Llamy, z tych otwartych, otwartośródłowych modeli rozpoznawania obrazów od Meta. No rzekomo pozwala na to, żeby rozpoznawać i zadawać pytania. Problem jest tylko jeden, no trzeba zainstalować sobie te modele samodzielnie. Tam w README jest napisane, jak to wszystko zrobić, ale no tu już nie ukrywa autor, jest to James Tay, czyli twórca NVDA i kilku innych ciekawych Osary, kilku innych ciekawych rzeczy, aktualnie pracownik Mozilla, że trzeba by mieć jakąś fajną kartę graficzną, która wspiera tą cudę, i sobie to wszystko samodzielnie poinstalować. Wiem, że ty, Tomku, w takie rzeczy różne się bawisz. Nie wiem, ty chciałeś się tą wtyczką bawić, czy... Bo Llama, my chyba też mówiliśmy o tym. My tą Llamą chyba kiedyś się jakimś tam serwisem na bazie Llamy bawiliśmy a propos opisywania zdjęć. To nie wiem, czy to było aż... Było to aż tak szczegółowe jak ChatGPT?
1: Na pewno nie. Na pewno nie.
3: Na pewno nie, nie. No, ale wspierałaby język polski, z tego pamiętam, jakoś, jakkolwiek. Bo teraz tak porównuję to do tego Exposed Image Captioner, czyli tego na bazie Blipa, tej innej sieci neuralnej, neuronowej. I tam na przykład jest tylko angielski i nie ma możliwości zadawania pytań, przynajmniej na razie. A tutaj by była, no i pewnie też udałoby się wtedy jakoś zmusić, żeby on po polsku opisywał. Natomiast no właśnie tak pamiętam, że to nie były aż tak dokładne opisy. No ale jakbyście chcieli, bo wy macie taki sprzęt chyba, który to uciągnie, zaczyna na procesorze takim zwykłym CPU też by się dało, tylko będzie dużo wolniej.
1: Tylko ile on będzie generował tę odpowiedź tak. Wtedy.
2: Tak, ja się jakoś zabieram do tego i zabieram i się nie mogę zebrać, ale no w końcu spróbuję chyba, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało.
3: No to tak można by to zrobić. Okej. Okay.
2: I teraz przechodzimy już do newsów bardziej technologiczno-ogólnych, że się tak wyrażę. I no, zaczynamy od czegoś, co nazywa się klikasz, czyli przesłanie pieniędzy między rachunkami telefonicznymi.
3: Tak, to jest taki standard, który będą chcieli ustalić między sobą operatorzy telefonii komórkowej i to w Polsce. To nie jest żadna ciekawostka światowa, tylko nasza z naszego podwórka. Zarejestrowany jest już znak towarowy. To ma być jakaś taka, nie wiem, czy alternatywa, czy uzupełnienie Blika, gdzie nie będziemy używać naszego konta bankowego, tylko naszego rachunku telefonicznego, żeby płatności dokonywać. I ja tu przeczytam artykuł może z Cashlessa, żeby czegoś nie przekręcić. Nowa marka została zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Operatorzy telekomunikacyjni postanowili promować usługi płatności w ciężar rachunku za telefon pod wspólnym brandem. Klikasz, cli-casch się pisze, jakby coś. Klikasz, płać z komórką. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystąpiła o zastrzeżenie tego znaku w Urzędzie Patentowym. Poprosiłam biuro prasowe Izby o komentarz w tej sprawie. Misji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest promowanie rozwiązań oraz dobrych praktyk wspierających cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji. Nie inaczej jest w przypadku znaku towarowego klikasz, płać z komórką, czytam w odpowiedzi. Jest to wspólna inicjatywa inicjatywa członków PIIT z branży telekomunikacyjnej, mająca na celu stworzenie wspólnego brandu dla istniejących już usług płatności operatorskich, zapewniająca wysokie standardy bezpieczeństwa, promocję płatności mobilnych oraz wzmocnienie zaufania konsumentów i sprzedawców, przekazały służby prasowe instytucji. Oficjalny start nowej wspólnej nazwy dla usług płatności operatorskich zaplanowano na przyszły rok, a logotyp brandu wygląda tak, no oczywiście my się nie dowiemy jak. Płatności w ciężar rachunku, tak zwane Direct Carrier Billing, DCP, to usługa, dzięki której abonenci telekomów mogą kupować różne usługi i płacić za nie w ramach wspólnego rachunku za telefon. W ten sposób można kupować bilety komunikacji miejskiej i parkingowe w aplikacjach, płacić za prasę elektroniczną, filmy na platformach streamingowych czy aplikacje w marketach Google Play i App Store. Z płatności operatorskich korzysta na przykład właściciel platformy TVN Go, Netflix, Skycash czy Anypark. No i to wszystko, co do tej pory wiemy. No więc pytanie, jak to się rozkręci, jeżeli oni pracują nad wspólnym brandem, to czy to jest tylko zmiana jakaś techniczna, czy naprawdę na przykład ruszy w tym momencie możliwość takich płatności przez rachunek jako opcja obok Blika, na przykład w ramach jakiejś bramki płatniczej, że będzie można płacić w ten sposób za produkty, za jakieś usługi, że będzie można komuś wysłać pieniądze. No, to nas wszystko jeszcze czeka w jakiejś najbliższej przyszłości, ale coś w tę stronę się dzieje i coś się w tym kierunku rusza.
1: No i ciekawe, czy będą jakieś prowizje pobierane. Tak. Na przykład,
3: to jest też ciekawe.
1: Jak będziemy sobie jakoś tam chcieli przesyłać pieniądze w ten sposób. Co by nie mówić, na pewno rachunki wzrosną.
3: Tak, to na pewno.
2: Kolejny news mamy znowu od Piotrka, więc będzie w jakimś sensie offline.
1: Tak jest. A dotyczyć będzie czego?
2: A dotyczyć będzie iMessage na Androidzie. No właśnie, bo tego nie powiedziałem.
0: Jak wiadomo, iMessage jest usługą Apple'owską, dostępną tylko na iPhone'ach i Macach. Są sposoby, żeby to obejść, między innymi jest aplikacja wiadomości na Windowsie, która łączy się z połączonym iPhone'em, no ale jeśli nie mamy ani iPhone'a, ani Maca, a z iMessage chcieliśmy korzystać, no to nie mieliśmy za wielu opcji. Kilka takich aplikacji powstało, ale one generalnie działały głównie na zasadzie łączenia się z jakimiś Macami, które gdzieś były w serwerowni producenta, w jakiejś chmurze i te Maci później łączyły się z naszym kontem Apple, więc musieliśmy też wtedy temu producentowi podać nasze hasło i w ten sposób korzystaliśmy z dobrodziejstw iMessage na innych platformach. Natomiast takie rozwiązania miały swoje wady, no nie były tak bezpieczne jak oryginalny iMessage, który gdzieś te wiadomości szyfruje, a tutaj one przechodzą przez właśnie gdzieś warstwę producenta, która niekoniecznie musi być odpowiednio zabezpieczona. No i to był taki właśnie główny problem. Natomiast pojawiła się właśnie nowa tego typu aplikacja, która działa zdecydowanie inaczej i to może zapowiadać ciekawe czasy dla dostępu do platformy iMessage właśnie na innych systemach operacyjnych. Mowa tu o aplikacji Beeper Mini. Beeper to jest w ogóle usługa, która już była dostępna wcześniej i właśnie pozwalała nam łączyć kilka usług w jedną. To jest taki troszeczkę taka współczesna Miranda poniekąd można powiedzieć, bo to jest platforma subskrypcyjna. To był zmodyfikowany bodajże klient element, czyli to gdzieś działało poniekąd na Matrixie, z tym, że mogliśmy się łączyć z takimi współczesnymi komunikatorami, które często jakichś publicznych API na takie rzeczy nie mają. Na przykład do WhatsAppa, do Discorda, do paru innych rzeczy. Beeper Mini to jest aplikacja, która powstaje od zera. To jest też subskrypcja, ale taka na razie niedroga, bo kosztuje $2 miesięcznie i na razie daje nam dostęp wyłącznie do iMessage. Ale jak daje nam do tego dostęp, to jest tutaj kluczowa kwestia, bo oto jakiś 16-letni haker, ale tutaj używam tego słowa w pozytywnym znaczeniu jak najbardziej, 16-letni haker z Pensylwanii posiedział sobie trochę przed komputerem i udało mu się rozgryźć protokół iMessage właśnie. Więc jak iPhony komunikują się z tym z serwerami Apple, no i zwłaszcza jak rejestrują numery telefonu przez SMS-y, no i później jak identyfikują się jak iPhone, bo to jest też istotna kwestia. No, Apple tutaj sprawdzało, czy ktoś faktycznie łączy się przez iPhone'a z tą usługą. Jemu się to udało rozgryźć. No i przekazał gdzieś ten swój projekt firmie Beeper, dzięki czemu powstała właśnie ta aplikacja Beeper Mini, która pozwala nam na wysyłanie iMessage, z tym, że tym razem to wszystko działa wyłącznie na urządzeniu. To nasz telefon wysyła SMS, żeby zarejestrować numer z serwerami Apple i później automatycznie wykrywa, które z naszych kontaktów korzystają z iMessage, tak jak to robi normalnie iPhone. No i wtedy możemy brać udział zarówno w zwykłych czatach, jak i czatach grupowych, wysyłać załączniki, takie jak zdjęcia czy wiadomości głosowe w dobrej jakości, reagować na wiadomości i wtedy użytkownicy iPhone'ów będą to wszystko normalnie widzieć, z tym, że te wiadomości są wysyłane bezpośrednio z naszego telefonu na serwery Apple'a i są od razu szyfrowane. Producent też wtedy nie ma do nich wglądu. No i dzięki temu ta usługa

0: linuxowych aplikacji tego typu, takich jak Pidgin, nie wiem, może powstanie jakaś Windowsowa albo webowa aplikacja do iMessage, zobaczymy. No też oczywiście pytanie, co z tym Apple zrobi, jeśli coś zrobi. No jeśli chodzi o te usługi, które działały na podstawie Maców, które gdzieś były w chmurze, to od 3-4 lat nic z tym nie robili, więc kto wie, czy tutaj też nic nie zostanie zrobione. No z drugiej strony mogliby uznać, że tutaj gdzieś ich kod został naruszony, mimo to, że to wszystko zostało napisane od zera, tutaj nie został żaden kod Apple'a pobrany, więc tutaj firma myśli, że raczej nie powinno z tym nic być problemu, natomiast też nie wiedzą, co za bardzo Apple by mogło zrobić, bo raczej nie będą chcieli odciąć starych iPhone'ów z dostępu do iMessage, więc jakiekolwiek aktualizacje też w ten sposób byłyby utrudnione, więc istnieje szansa, że dzięki temu, nie dość, że po pierwsze użytkownicy Androida będą mieli dostęp do iMessage, bo aplikacja już jak jest z jej dostępnością, ale możecie sobie to przetestować, ale kto wie, czy dzięki temu nie dostaniemy szerszego dostępu do iMessage, bo tego typu właśnie przedsięwzięcia jak najbardziej mogą na to pozwolić, zwłaszcza biorąc pod uwagę też to, co ostatnio zaczęła wymagać Unia Europejska. Może też firma Apple przez to nie będzie podejmować jakichś kroków prawnych, na przykład przeciwko firmie Beeper Mini. No a na razie, jeśli gdzieś znajomych, którzy korzystają z iPhone'ów i bardzo chcecie i bardzo oni chcą korzystać właśnie z iMessage, a nie z jakiegoś innego komunikatora, a może chcecie to po prostu sobie sprawdzić, no to właśnie aplikacja Beeper Mini jak najbardziej może was zainteresować.
1: I teraz przechodzimy do... No już tych newsów nie zostało nam dużo. Natomiast z zabawy z skrótami ciąg dalszy, tak jest napisany skrót. Tym tak. razem szybko połączymy się z urządzeniem audio na Bluetooth.
2: Tak, bo moje eksperymenty z radio browserem i różnymi innymi rzeczami w skrótach doprowadziły do tego, że skontaktował się ze mną nasz zresztą kolega redakcyjny Edwin Tarka i zapytał mnie: Paweł, słuchaj, a czy ty w takim razie umiesz tymi skrótami zrobić tak, że jak ja mam więcej głośników Bluetooth w domu i chciałbym się szybko między nimi przełączać, no to, że mogę to zrobić jakoś tam szybko. I w sumie mi też to chodziło po głowie, bo no, żeby połączyć się z głośnikiem Bluetooth, trzeba wejść do ustawień, wejść do Bluetooth, znaleźć to urządzenie na liście, kliknąć dwa razy. Czy nie da się szybciej? No i się okazuje, że się da. I tu nam pomógł Reddit, gdzie ktoś stworzył taki skrót i okazało się, że tu kluczową funkcją jest zmiana jakby celu audio, kanału docelowego audio. I kiedy my jesteśmy połączeni z jakimś głośnikiem na Bluetooth, to na tej liście pojawia się ten głośnik, więc wystarczy go sobie dodać do skrótu i potem można się na niego przełączyć. I kompletny taki skrót wygląda w ten sposób, że my sobie wyłączamy Bluetooth, ten skrót wyłącza nam Bluetooth, odczekuje kilka sekund, bo widocznie jak za szybko się to potem wyłączy, włączy, to coś tam może nie zadziałać. Potem Bluetooth jest włączany, znowu odczekujemy kilka sekund i zmieniamy źródło audio, czy tam docelowy kanał audio na ten głośnik, który wcześniej w skrócie zdefiniowaliśmy. No i to się połączy. Ja to za chwileczkę zademonstruję. Na iOSie 17, co prawda, otrzymamy komunikat, że coś poszło nie tak, to się nie udało, spróbuj ponownie, ale połączenie nastąpi, także nie ma się co martwić i dla każdego głośnika Bluetooth, czy słuchawek, czy innego urządzenia możemy sobie zrobić osobny skrót. Ja to pokażę, jak to wygląda w aplikacji skróty. Ja zresztą w komentarzu zamieszczę link do takiego gotowego skrótu, tylko ten gotowy skrót będzie miał wybrane jako urządzenie iPhone'a, czyli no samego siebie, więc taki skrót jest bezużyteczny. W tym ostatnim kroku trzeba podmienić to urządzenie z iPhone'a na no to urządzenie, z którym chcecie się tym skrótem łączyć. Tylko pamiętajcie, żeby wasze urządzenie Bluetooth się tam pojawiło, to w momencie modyfikacji tego skrótu musicie być z tym urządzeniem połączeni. No więc przełącz głośnik, 6 czynności, edytuj skrót. I co my tu mamy? Ustaw Bluetooth na wyłączony. To jest nasza pierwsza czynność.

0: Odczekaj 3 sekundy, to jest druga czynność. Ustaw Bluetooth na włączony. Czekaj 5 sekund. Tu jest komentarz, że w następnym kroku po angielsku, bo ja ten skrót skopiowałem z Reddita, w następnym kroku wybiera się urządzenie. Ustaw wyjście odtwarzania na... No i tu jest iPhone, aczkolwiek można zjechać w dół na pokrętle. Urządzenie iPhone, jak tu klikniemy... No i tu możemy wybrać. Sypialnia to jest mój pokój w smart home'ie, więc tutaj mogę wybrać, ale gdybym był połączony na Bluetooth z jakimś innym urządzeniem, no to bym miał tutaj na tej liście inny głośnik Bluetooth. Ja teraz spróbuję się tak testowo połączyć z moim głośnikiem JBL-em. Do tego mam inny skrót. I ja ten skrót teraz uruchamiam. No i czekamy.
1: Czyli to jest jakby na bazie tego samego skrótu, tylko że tak. Już z wybranym głośnikiem JBL tak. Twoim.
0: Tak, tak. Czekamy. Bardzo możliwe, że on potrzebuje trochę czasu, te swoje 5 sekund w te... O! Usłyszeliśmy brzdęk z mojego głośnika, skrót został zakończony, czyli wszystko się udało. No, gdybym to wywołał Siri, to miałbym jakieś something went wrong i tak dalej, ale tutaj się to połączyło jak należy. No i w ten sposób możecie sobie skonfigurować skrót, czy on będzie przypisany do gestu VoiceOver, czy będzie skrótem na ekranie głównym, czy wywołacie go z Siri, czy z Action Button, czy z czegokolwiek innego. Szybko połączy się wam z wybranym głośnikiem Bluetooth. No i teraz nie wiem... Bo chcieliśmy dać na koniec prezentację, tak? Głośnika.
1: Ale ja jeszcze mam tutaj jeden news.
0: No, a ja będę miał dźwięczek na koniec, okay. Bo przekroczyliśmy dużo, dużo ponad 4 godziny, więc będę miał może dźwięczek.
1: I jeszcze to chwilę potrwa.
0: Tak, tak.
1: To jeszcze chwilkę potrwa, bo to wcale nie koniec. To znaczy tak, no mam jeszcze news od Arka Świętnickiego, bo okazuje się, jak pewnie część ze słuchaczy wie, że Total Commander na Androida, który jest w Skrybie Play, jest trochę ograniczony, na przykład nie można instalować aplikacji z tego, co pamiętam, z poziomu Total Commandera, być może coś jeszcze. Natomiast no, w związku z tym, że Android jednak nadal pozwala na instalację aplikacji z zewnątrz, no to można instalować, znaczy autor udostępnił chyba już jakiś czas temu nawet, instalkę Total Commandera u siebie na stronie. Wprawdzie to jest tak dość ciekawa, znaczy, żeby pobrać Total Commandera ze strony, to trzeba wejść najpierw na forum, czyli mamy coś takiego na stronie jak Shareware Sites forum i pod to nie jest link, jest English. Wchodzimy na to English. Po wejściu na to szukamy sobie Total Commander for Android, następnie TC App Installer, zdaje się, standalone available, i tutaj w tym wątku gdzieś powinien być już link z, bo to jest po prostu wątek z napisanym tym instalatorem, no i można go tutaj pobrać właśnie na forum. Także no taka trochę nietypowa metoda, tego nie ma, zdaje się, w download, w sekcji download jest napisane, że to jest właśnie na forum, więc trzeba wejść na forum i tam to pobrać. Także tak trochę nietypowo. Natomiast gdyby ktoś chciał mieć taką wersję Total Commandera bez tych ograniczeń, które Google ma w sklepie, no to można pobrać stamtąd właśnie. I to jest ciuś ode mnie. No i czy coś jeszcze ktoś znalazł w trakcie audycji? W zasadzie ode mnie to jest news od Arka bardziej niż ode mnie.
0: No tylko od słuchacza Dawida przyszły takie dwie wiadomości, że tutaj do słuchacza Sylwestra, że jeżeli jakiś ten problem z tym blind shellem wystąpił, to być może chodzi o to, że w ustawieniach wyłączyła się mowa i dźwięki i trzeba poprosić osobę widzącą, żeby weszła nam do ustawień i włączyła. Więc może po prostu obejdzie się bez serwisu. Natomiast też napisał, że gra milionerzy u niego na telefonie działa przeglądarkowa. To może jakbyś, Dawidzie, jeszcze się linkiem podzielił, która konkretnie, to by sobie też ludzie chętnie pewnie zagrali. No a tak, no to jako, że już przekroczyliśmy taki limit czasowy, że ja aktywuję mój tryb ukrytego bonusa, no to szykujemy się, moi państwo, na podróż, bo udostępniam dźwięk
2: rozpoczętą
0: i włączam... No i teraz posłuchajmy.
3: Big Bet 1190円. Big Chicken Filet Deluxe 690円. Big Chicken Filet 590円. Double Bacon Cheese Burner 550円. Double Cheese Burner 460円. BBQ Cheese Hot Dog 480円. Classic Hot Dog 430円.
0: No i teraz...
1: Czy to jakaś japońska synteza?
0: Tak, to jest japońska synteza, ale co ona czytała? To ja bym jeszcze... Bo to jest opcja, żeby zgadnąć. Ja
1: ikony z pulpitu?
0: Nie, a tu jeszcze puszczę raz taki bardzo reprezentatywny przykład.
3: BBQ Cheese Hot Dog 480円.
0: Bardziej coś zrozumiałe wyszło?
1: Nie. No BBQ, więc to jakiś sos? Nie wiem.
0: Tak, jeszcze raz.
3: BBQ Cheese Hot Dog 4...
0: BBQ Cheese Hot Dog.
1: Okay.
0: Tak, przenieśliśmy się do Japonii, gdzie od 2007 roku, o czym dowiedziałem się w ogóle zupełnym przypadkiem, bo Japończycy, a raczej japońska społeczność ekspertów dostępności cyfrowej, ja wiem, że tam no, jakby chrześcijaństwo nie jest dominującą religią, ale stworzyło sobie kalendarz adwentowy. I każdego dnia tego kalendarza jakaś ciekawostka, ktoś z autorów, kto się zdeklarował, pisze jakiś artykuł na temat dostępności i go pod danym okienkiem udostępnia. No i przez tenże kalendarz, w ogóle tam jest cała strona taka adventar.org, gdzie ludzie tworzą różne japońskie kalendarze adwentowe. I to jest w ogóle ciekawe zjawisko. Natomiast ten dostępnościowy kalendarz to już się tak kręci od 10 lat. O czym ja nie miałem w ogóle pojęcia i teraz sobie czytam różne tłumaczone oczywiście translatorem po japońsku artykuły o dostępności cyfrowej. Natomiast tam od już 16 lat istnieje taka inicjatywa jak Yumenu, czyli strona, gdzie adaptowane są z inicjatywy jakiejś tam jednej czy dwóch firm menu różnych restauracji, głównie sieciowych, na format dostępny dla niewidomych. I to jest tak stara inicjatywa, że tam jeszcze instrukcje się powołują na te klawiszowe, takie, co mówiłem o tym rok temu, telefony tak zwane raku-raku phone, czyli jak wejść do na stronę z menu przez raku-raku. Naciśnij menu, naciśnij 4, aby wejść do przeglądarki, naciśnij 2, aby wejść do zakładek, czyli to jest wszystko poustawiane pod to, jakby ktoś ustawił nam zakładki w iModzie chyba jeszcze w ogóle, nie internecie, tylko w tym japońskim odpowiedniku mobilnego internetu w iMode. Jak wejść na stronę restauracji i jak sobie kliknąć, żeby zapisać menu danej restauracji w formie offline, żeby nie były naliczane opłaty za iMode i jak sobie to przeglądać. I to się kręci od 16 lat. Ostatnia aktualizacja menu jest z 30 listopada i to jest właśnie Burger King. I tam są różne restauracje, gdzie można sobie menu łącznie z cenami na bieżąco pooglądać. No teraz już czasy się zmieniły, już raku-raku fonów to się nie używa, tylko normalne iPhony i Androidy. No i oprócz tego, że jest to dość przystępna, bardzo taka prosta w obsłudze strona internetowa, to są też aplikacje mobilne na iPhona i na Androida właśnie z menu tych różnych restauracji, które po nagłówkach można sobie przeglądać kategorie. Jest cała lista alfabetyczna od A do Z wszystkich restauracji, więc można sobie naprawdę w bardzo wygodny sposób przeglądać. Do czego by nam to mogło być potrzebne? No, z jednej strony ja wam życzę, żebyście kiedyś do Japonii się wybrali. Ja sam bym się wybrał i zjadłbym coś w jednej z takich restauracji. Z drugiej strony warto zrobić sobie wycieczkę krajoznawczą i nawet obejrzeć menu takich sieciówek znanych właśnie jak Burger King u nas, bo w Japonii bardzo często te dania, które my znamy, występują w trochę innych wersjach, bo te smaki, które u nas się przyjęły względnie w tej naszej zachodniej kulturze, takiej euroamerykańskiej, no w Japonii nie miały w ogóle wzięcia, bo tam ludzie są przyzwyczajeni jeść trochę inaczej, więc tam wprowadza się jakieś takie lokalne różne smaczki i warto sobie o tym poczytać. Można też sobie przeanalizować ceny, jak to się ma do naszych cen, ile kosztuje taki burger w Japonii, a ile kosztuje w Polsce. Natomiast też może ktoś by chciał napisać sobie jakieś opowiadanie albo ogólnie książkę czy jakąś scenkę, która odbywa się w Japonii i chciałby sobie dodać troszeczkę realizmu do tego, no więc warto wtedy zawsze przyjrzeć się temu, co się tam jada w takich restauracjach, co taki typowy Japończyk czy typowa Japonka mogliby sobie w takiej restauracji zamówić i od razu nasze opowiadanie jest dużo bardziej autentyczne. No a tak poza tym może was po prostu interesują takie rzeczy, jak niewidomi sobie w Japonii radzą. Na pewno mają inną wersję NVDA, która jest już troszkę bardziej dostosowana, ma wbudowane japońskie syntezatory, jakieś inne dopasowania ma. No i właśnie teraz mieliśmy okazję wysłuchać, jak brzmi JToker Voice. Taka bardzo znana synteza japońska, która właśnie jest chyba w pakiecie z tą japońską wersją NVDA. Natomiast no zobaczmy, jak brzmią takie japońskie głosy.
2: USB-GOS Light Burger King Double Cheese Burger 460 BBQ Cheese Hot Dog 480 Classic Hot Dog 430.
0: Mamy też jeszcze taki głos. Classic hot dog. I jeszcze taki głos.
2: Burger BBQ cheese hot dog 480. Classic hot dog 430.
0: I to nie jest jedyne, bo jak głos, jaki mamy, bo w ostatnim czasie również jakby organizacja, która przy zespole, który zajmuje się japońską wersją NVDA działa, czyli ACT Laboratory, ACT Laboratory w zasadzie, czyli też jakiś taki hub, gdzie chyba ludzie od najmłodszych lat uczą się programować, nie wiem, czy tylko niewidomi, czy widzący też, stworzyli japońską syntezę wysokich prędkości HISS, która jest syntezą płatną i ja mam wersję próbną, która pierwsze 30 minut działa. Także zobaczmy.
2: ZAPI ZAZNACZ Burger King Kikeru Osinaga Hash BBQ Burger 400 Classic Hot Dog US ZAGOS List RO
3: MEI.
0: No coś nie chcę
4: to... WBRH BOY MINUS LEP Wybór synchis minus error dialog file to loafis error błąd synte-
0: no mamy błąd, widocznie trial mi się skończył, ale jest to też synteza, która dość podobnie brzmi i w taki właśnie sposób składa trochę te fonemy. Także no jak chodzi o japońskie syntezatory mowy, to pewnie są też do wyboru te z Microsoftu, vocalizery, gdyby ktoś chciał sobie kupić, czy akapele. Natomiast z darmowych jest właśnie JToker, no i takim głosem można spokojnie czytać sobie no, menu japońskich restauracji, gdyby ktoś bardzo chciał, albo jakieś japońskie gry, jak ktoś jeszcze gra. No, to taka moja wycieczka do Japonii na dziś.
4: Głos jest wyciszony.
1: No i została nam ostatnia rzecz, choć my się już pożegnamy, bo to jest znowu coś, co do nas no niejako przyszło. Michał Kasperczak ma głośnik. Głośnik Teufel Boomster. W ogóle to firma Teufel to tego, co pamiętam, ma w ogóle ciekawe nazwy. Jest Boomster, jest chyba Bumster. I
0: tak Rockster, Croster, ale oni ostatnio wydali nowy system, taki też home, inteligentne głośniki do domu, jakiś Home Motif, coś tam. My tu w Wiedniu mamy salon firmowy w ogóle Teufela, więc czy Teufla? Teufel to w ogóle po niemiecku diabeł, jakby ktoś nie wiedział. I zamierzam się wybrać i przetestować, bo jestem aż ciekaw, czy ta aplikacja jest dostępna.
1: No proszę. Także my się już żegnamy z Państwem. Ja tylko przypomnę, że Paweł Masarczyk, Tomek Bilecki, czyli ja, znaczy Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki piliśmy dzisiaj. Prowadziliśmy Tyflo Przegląd. No a teraz już zostawiamy Państwa z prezentacją głośnika od Michała Kasperczaka.
5: Przez ostatni czas mogłem dzięki agencji Sarota, która w Polsce odpowiada za markę Teufel, testować głośnik mobilny albo półmobilny a może głośnik z radiem, a może radio z Bluetoothem. Różnie można o tym urządzeniu mówić. Teufel Boomster, tak się nazywa. Jest to duży przenośny w tym sensie, że z akumulatorem głośnik Bluetooth, z anteną, funkcją radia FM i radia cyfrowego DAB+. Urządzenie bardzo ciekawe. Gdyby nie to, że często słucham jakichś rzeczy z telefonu typu WhatsApp, typu inne komunikatory, coś tam odtwarzam, to myślę, że byłoby to urządzenie bardzo sensowne i ciekawe. Ale jeżeli ktoś nie słucha tak dużo jak ja z telefonu, bardziej pisze niż się nagrywa, nie przeszkadza mu Bluetooth jako taki, to myślę, że może go takie urządzenie zainteresować. No ale to są takie ogólne jakieś konstatacje związane z działaniem Bluetootha, choć też trzeba powiedzieć, że ostatnio u nas po aktualizacji iOS, przynajmniej na iPhone'ach z VoiceOver, Bluetooth działa o tyle lepiej, że już możemy, nie ma tego skaczącego głośnego dźwięku, możemy używać bez problemu VoiceOvera, a jakieś urządzenie działa przez Bluetooth zasadniczo tak, jak działać powinno. No i teraz o samym głośniku, co można powiedzieć. Jest przede wszystkim duży. To jest urządzenie, które przypomina taki może nieco mniejszy radiomagnetofon dawny. Na długość, na szerokość jest nawet grubsze, większe, waży niecałe 4 kilo. Czyli można je przenosić, tak? Można ten głośnik wziąć, bo ma u góry w takim wgłębieniu metalową, taką dość nieprzyjemną, bardzo, owszem, twardą, taką chropowatą rączkę, taki uchwyt, no rzeczywiście solidny, wmontowany w całą obudowę, więc można urządzenie przenosić, można gdzieś ewentualnie z nim pojechać, no ale to już tak, no, tak na siłę, tak? To znaczy, bo to nie jest urządzenie lekkie. I teraz jak ono wygląda? Obudowa jest, pewnie to jest plastik, ale tak w dotyku taki lekko drewniany jakby. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Cały przód to jest duża powierzchnia, taka wbudowana maskownica, pod którą podobnież w pewnym momencie gdzieś tam jest wyświetlacz. Ja tego wyświetlacza nie umiem jakby dostrzec tak ręką. I ta maskownica typowa taka dla metalowa, typowa dla części głośników. Nie jest to żadna tkanina. I pod tą maskownicą mieści się dużo różnych głośników. Głośniki wysokotonowe, niskotonowe, średniotonowe, cały właściwie zestaw głośników, bo to tak mówimy, jeden głośnik, ale tak naprawdę to jest no, jeden głośnik jako urządzenie, ale jest to zestaw różnych głośników. Zresztą specyfikację pewnie na końcu przeczytam, a też będzie gdzieś tam podana w komentarzu do tego odcinka Tyflo Przeglądu. No i teraz tak. Przyciski, bo głośnik to jest jakby to jest przód. Góra głośnika składa się chyba z 12, no z całej grupy przycisków. Na stronie Teufel można wyczytać, że one są haptyczne, więc bałem się, że będą jakoś albo niewyczuwalne, albo mało wyczuwalne, ale nie. Są to gumowe przyciski, takie mniej więcej jak w różnych głośnikach Bluetooth, ale odseparowane od siebie o różnej, może nawet nie fakturze, ale o różnych kształtach. O takim skoku tego nie będzie słychać, ale czuć, że nie jest może ten skok jakiś wybitny, ale na pewno bez żadnego problemu czuć, że przycisk wciśniemy. Nie ma też obaw, że te przyciski zostaną wciśnięte jakoś przypadkowo. Z tyłu znajduje się taki zaczep do anteny teleskopowej, którą możemy wysunąć do góry, tak jak w starych odbiornikach, i dwie gumowe klapki, pod którymi mieszczą się porty mikro USB, USB do ładowania i w drugim wejście do zasilacza, który otrzymujemy w komplecie. To jest taki duży, dosyć nie największy, jaki w życiu widziałem, ale nie mały, taki duży, powiedzmy, no średnio duży, laptopowy zasilacz. Także to jest kolejny taki element urządzenia, który sprawia, że ono, choć przenośne, no to jest bardziej stacjonarne. No i teraz przyciski. Pierwszy przycisk z lewej strony, taki lekko wklęsły, okrągły, włączenie głośnika. Potem jest jakiś przycisk oznaczony bas. No domyślam się, co on oznacza, ale jakoś ten bas nie chciał mi się przełączać. A to właśnie gdzieś w recenzjach czytałem, że o ile bas można podkręcić, to wysokich tonów regulować zasadniczo nie można, bo to on nie ma jakiejś swojej aplikacji czy korektora. Potem są dwa przyciski. Pierwszy to jest Bluetooth. I dalej przycisk, którym przełączamy tryby. Radio jedno, radio drugie, o, i AUX tryb podłączenia, bo jeszcze możemy, zapomniałem, że tam z tyłu, tam gdzie mówiłem o tej klapce, jest też wejście takie jackowe line i można podłączyć głośnik do komputera, tak jak kiedyś, jakbyśmy łączyli no, dawniej głośniki. Potem jest przerwa. I jest taka wysepka, na której mamy wklęsłe przyciski po lewej stronie w lewo i w prawo, czyli jakby do tyłu i do przodu. I tu przewinda, jak zawsze w Bluetoothie, jak mamy w telefonie następny, poprzedni, możemy przełączać, perfekcyjnie to działa, przełączanie ciągu dalszego, nie wiem, odcinka, podcastu, albo przełączanie do następnego jakiegoś pliku, coś, no działa to super. I pomiędzy tymi przyciskami duży, bo on taki się wydaje dwupozycyjny, ale nie, jest jednopozycyjny, duży przycisk, lekko wystający, też taki trochę wklęsły, no play, stop. I potem mamy znowu małą przerwę i trzy takie same, oddzielone od siebie, niewielkie, ale jak najbardziej wyczuwalne przyciski 1, 2, 3, pod którymi zapisujemy sobie ostatnio wybraną, czy właściwie no ostatnio wybraną i aktualnie odtwarzaną stację radiową. Tak? Czyli przytrzymujemy i zapisujemy stację. I potem naciskamy ten przycisk, on nam przełącza stację. Jeżeli jesteśmy w DAB, to jest stacja radia cyfrowego. Jeżeli jesteśmy w trybie UKF, to jest stacja UKF. Za tymi trzema przyciskami znowu mała przerwa i dwa również od siebie oddzielone przyciski ciszej i głośniej. Tak, o takim kształcie, jak to często w głośnikach Bluetooth można spotkać. Do urządzenia dołączony jest też niewielki pilot. Gdzieś się spotkałem z określeniem tabliczkowy pilot i nawet mi się to spodobało. Rzeczywiście taki mały, niepozorny plastik, porządny jak najbardziej, ale sprawiający wrażenie takie troszeczkę zabawkowe może. Pilot, który ma 12 klawiszy, też bardzo przyjemnych, o przyjemnym skoku, od siebie oddzielonych. Obsługa tutaj nie powinna sprawiać żadnego problemu. Postaram się napisać, jak ten pilot dokładnie, gdzie są jakie klawisze. No to może co? Włączymy teraz urządzenie i posłuchamy sobie tego naprawdę dużego, porządnego głośnika, przy czym no ja niestety mikrofon mam tak, że ten głośnik jest jakby w drugą stronę, więc nie wiem, jak on tutaj zbierze. Bardzo się głośno włącza. No to jest cały problem, że nie wiem, czy go włączyłem, bo tego się niestety nie wie. Znaczy nie wie w tym sensie, że no nie słyszałem, czyli nie włączył. O, włączył się. I on włącza się w takim trybie, na jakim go ostatnio zostawiliśmy. Czyli jeżeli to jest radio, to DAB, to będzie radio. Jeżeli Bluetooth, to będzie Bluetooth. O, była ostatnio dwójka. I to jest DAB, dwójka jest program drugi. Ja miałem ostatnio problem w ogóle, znaczy ostatnio. Jakoś nie bardzo mi, nie byłem usatysfakcjonowany anteną w sensie radia klasycznego, radia UKF. Jakoś tak to radio szumiało, nie wiem, może to tak UKF-y szumią, a ja o tym, no korzystając dawno z radia, z internetu, zapomniałem, ale jakoś tak na mnie to zrobiło wrażenie. I naprawdę głośnik jest bardzo głośny. O, kiedy go przytrzymałem teraz klawisz ciszej, on się zupełnie ściszył, więc jest to możliwe. Zupełnie? Tak słucham? Tak, są jakieś szumy własne tylko urządzenia. I teraz podgłośnimy. Głośnik naprawdę gra bardzo głośno. Ja postaram się pokazać.

0: normalnie wiadomo, że w ten sposób nie będziemy słuchać. Dźwięk ogólnie jest lepszy niż myślałem. Na początku mi się wydawało, że taki jest troszeczkę niezbyt zróżnicowany, mdły, ale im dłużej słuchałem, tym jestem z tego dźwięku zadowolony. Jest on dosyć ciepły, dosyć miękki, jest dużo basu, ale nie wydaje mi się, żeby było go za dużo. Oczywiście zależy to wszystko od tego, skąd słuchamy, czego słuchamy, gdzie mamy ewentualnie jakoś korektor albo nie korekcję włączoną w innych jakichś aplikacjach, bo to też różnie bywa. Jest dobrze. Myślę, że jak na takie, jest to co najmniej dobre przenośne gdzieś tam radio, czy jakiś taki, nie nazwałbym tego może systemem hi-fi, ale głośnikiem wysokiej, może nie najwyższej, ale wysokiej klasy można, myślę, że tak, można tak powiedzieć. I teraz przełączymy sobie może, to jest ta dwójka, włączmy sobie na Radio Poznań, które mam ustawione pod jedynką.
1: Przy śmietniku za 2 godziny nie było tych...
0: Naciskam dwójkę.
2: Nie używać na przykład. Słowo niestety jest złe na przykład.
0: Naciskam trójkę.

0: Nie miałem żadnych problemów ze skanowaniem radia. Bez problemu wszystko, stacje cyfrowe zostały znalezione. Trwało to trochę. Ja do końca nie wiem, co się wtedy działo na wyświetlaczu, ale myślę, że tam z 2 minuty on skanował i wszystko znalazł tak jak trzeba i po prostu potem klawiszem do przodu, do tyłu te stacje przełączałem i on przechodził na kolejne stacje. Ja to pokażę. Sobie wybierzemy, wcisnę, przytrzymam klawisz do przodu. No i on teraz się przełączy na kolejną stację.
1: Teraz poćwiczymy budowanie odporności z witaminą C w 3 różnych formach. Kapsułki.
0: Następna stacja. No i tu trzeba generalnie po prostu się nauczyć, bo to w kółko te stacje się przełączają, tak jak to w radiu cyfrowym bywa.
2: I to jest taki chyba prawdziwy reportaż, a nie tylko relacja z koncertu.

0: Nacisnę teraz play pauza, czy tam play stop, może bardziej. Zastopowaliśmy i teraz o, bez problemu to od razu się, od razu to działa. On ma jakiś taki tryb oszczędzania energii, gdzie potem po pewnym czasie on się uaktywnia i działa, i wtedy głośnik się wybudza, troszeczkę dłużej to trwa. A sprawdźmy, może jeszcze przełączę na jakieś inne radio, po to tylko, żeby może tą trójkę włączymy. Ten bas chciałem sprawdzić.
1: Ciekawe, czy bym mogła z nim do biura, do pracy przyjść. No byłyby plusy i może bym wierzchem podjechała.
2: Ciekawe, nie może być wierzchem, już za chwilę radio...
0: Jakoś nie wiem, o co chodzi. No i teraz możemy co? Możemy się przełączyć... Przełączyłem teraz tryb. I nigdy nie wiem, czy to jest radio, czy... Radio, czyli po radiu cyfrowym jest radio UKF. Też tu sobie zapisałem jakieś stacje radiowe.
3: I rządzą ATIS-y.
1: One będą miały...
4: Zamkniemy linię telefoniczną, już nie będzie można dzwonić, ale teraz jeszcze mogą Państwo to uczynić. 22 600.
0: I tak wygląda przełączanie nawigacja. Tutaj, kiedy pojedynczo naciśniemy klawisz do przodu,
4: tam ten, który...
0: I idziemy po skali, ale jak przytrzymamy, no to on nam znajdzie.

0: przynajmniej próbuje znaleźć.
1: Po pastylki to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki.
0: Informacje oczywiście pojawiają się na wyświetlaczu, no ale jakie one są, to za bardzo nie wiem. Próbowałem coś czytać aplikacjami różnymi, ale nic mi jakoś nie ściągnęło, nic mi nie przeczytał. No i teraz mogę przełączyć się na kabel. Akurat nie mam już podłączonego kabla do komputera. No i teraz następny raz, jak nacisnę, to przełączymy się na to radio cyfrowe znowu. To tak działa naprzemiennie.
2: Przez cały jej okres. Dzięki Kimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach.
0: Czy on się teraz...
2: Prima forte. Menopauza lżejsza?
0: No tak, działa. Jest radio cyfrowe rzeczywiście. A teraz sprawdzimy sobie. Przełączyłem się na Bluetooth. I takim dość istotnym minusem głośnika, też znowu raczej to wynika z wszystkich urządzeń Bluetooth, czy z większości może tak, jest to, że on ma, kiedy słuchamy radia i otworzymy coś z iPhone'a, czy z urządzenia, pod którym jest połączony, do którego głośnik jest połączony poprzez Bluetooth, to niestety on odtwarza jakby w powietrze, tak? Czyli słuchamy radia, wciskamy w iPhone'ie, z którym jest połączony głośnik Play w jakiejś aplikacji, no i widzimy pauza, nic się nie odtwarza, a tak naprawdę odtwarza się na tym kanale Bluetooth, na który się musimy wtedy z iPhone'a przełączyć. I oczywiście można się rozłączyć, tak? Rozłączyć głośnik z iPhone'em, no i wtedy jest ok, no ale kiedy on wcześniej był, tylko go rozłączymy, a nie zapomnimy urządzenia, no to po kolejnym włączeniu głośnika i tak iPhone się z nim połączy, albo głośnik połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem. No tak to zasadniczo działa. Ja do końca nie czuję się jakoś znawcą i nie czuję się osobą kompetentną, jeżeli chodzi o Bluetooth, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś więcej informacji, jak można by tego no, albo uniknąć, albo w ogóle sobie poradzić z tym, to proszę bardzo, ale wydaje mi się, że tak jak rozmawiałem, szukałem i sprawdzałem, to, no to sprawa jest niejednoznaczna i no, raczej cudów się tutaj nie osiągnie. Tak samo no, te kwestie profili Bluetooth. On generalnie, jak powiedziałem, z VoiceOverem już teraz problemów raczej nie ma, ale z kolei o ile na początku było tak, że audio bez problemu mogłem odtwarzać z telefonu podczas kiedy głośnik działał, to potem już niestety WhatsApp nawet i wszystko przechodziło przez głośnik. Kiedy mówiłem Hey Siri, no to radio też, mimo że byłem w trybie radia, też na chwilę się wyciszało, bo no, głośnik jakby nasłuchiwał, mimo że to on jakby mikrofonu nie ma sam sobie. No i teraz otworzymy sobie jakąś aplikację, na przykład na jakiś klient podcastów. No niech będzie Overcast. To oczywiście jest szybkość, więc... O, bardzo ładnie można klawiszami się nawigować, takie następny, poprzedni. To działa po prostu super.
3: Czyli na migracji, która będzie gdzieś się Jestem Wójcem naszej granicznej na TIK, biały nie szczęśliwy inżynier, biały też również dyrektor, a zielony też generalny dyrektor górniczy, a ja mam taki tytuł, który nadaje premier, byłem sekretarzem stanu Ministerstwa Przemysłu
0: i
3: też
0: I to jest Bluetooth. No, mogę pokazać muzykę. Hey Siri, open music. Na chwilkę tylko.

0: No, na pewno ta separacja instrumentów no nie jest też jakaś nie wiadomo jaka, nie jest, nie ma też wąskie, stereo jest dosyć wąskie, no, ale to urządzenie jest dość wąskie. Znaczy wąskie, no zależy jak na to spojrzeć, tak? Ale jak na rozmieszczenie stereo, no to też nie ma cudów, tak? Więc w tych tam 30-40 centymetrach, no nie spodziewajmy się, że jak mamy jeden, drugi głośnik, że to jakoś nie wiadomo jak będzie słychać. I teraz możemy się, ja postaram się, a nie, to byśmy musieli w podcastach pokazać, na przykład wejdziemy sobie w ten Overcast. Przełączymy się na radio znowu. Czyli obok Bluetootha.
1: Z portretami, jak pani wspomniała, czy ich powstawanie, ich
0: malowanie. No i teraz tak, mogę sobie wyjść, zmienić podcast. No i co, back. Czas płynie, a radio gra i idzie wszystko w powietrze. Teraz jakbym się przeniósł z powrotem na Bluetooth. Dlaczego cisza? Nie powinno być ciszy.
2: Pojawiają się też nieśmiało różne rodzaje komentarzy. Na tych pytania o to, co dalej z tym procesem pokojowego i chyba pamiętam, że wielu uczestników systemu bezpieczeństwa chciałoby zacząć się, że teraz nie jest odpowiedni moment, żeby...
0: Włączam znowu radio i się przeniosę potem na Bluetooth.
3: ...portretów. Natomiast jak model nie przychodził, to...
0: No przedtem działało, teraz... Dziwne. To teraz wychodzi na to, że włączam radio, to on jakoś pauzuje ten, to, co odtwarzał z Bluetootha. Przedtem tego nie było. Nie wiem, z czego to wynika. Bluetooth jest dla mnie nieodgadniony i nie wiem, co mam powiedzieć, bo jeszcze wczoraj działało to trochę inaczej, więc no... Raczej za to, nie wiem, czy za to winić głośnik, raczej winiłbym za to ogólną, nie wiem, specyfikę Bluetootha i działania, bo to może równie dobrze być wina iPhone'a na przykład. I tu powiem szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć. Klawisz Bluetooth, też o tym nie mówiłem, jak się go wciśnie ponownie, to możemy wejść w taki pairing mode, dzięki któremu no, możemy nowe urządzenie połączyć. Także, o!

0: No i to jest w zasadzie...
1: pierwszych portretów paryskich, kolorystyka jasna, modele jakby lekko zamglone, to się...
0: Jeszcze jedną rzecz postaram się sprawdzić.
2: Nie potrafię tego wyjaśnić, czy to ani wszystkie państwa, czy demokracje. I nawet w niedemokratycznych systemach, nie w funkcji, może doprowadzić do zmian dotaty władzy. Ale myślę, że te tematy się w uczestnictwie, w uczestnictwie, w informacjach.
0: No oczywiście, to jest za szybko, tak? Głupio, tak na głośniku, takim jak Bluetooth, słucha się tego dość nieciekawie, ale z drugiej strony trochę podcastów posłuchałem i muszę powiedzieć, że no trochę oczywiście zwolniłem, tak? Ale było to raczej doświadczenie przyjemne. Nie uważam, żeby audio źle na tym głośniku grało, tak jak na kilku bluetoothowych, na których gdzieś tam kiedyś słuchałem. Czy warto? Trudno powiedzieć. Na pewno cena jest wysoka, bo nie powiedziałem jeszcze o cenie. Urządzenie kosztuje prawie 1700 zł, 1600 ileś. Było w promocji na Black Friday przecenione na 1100 coś kosztowało, no to już lepiej, ale to i tak nie jest tanio. No ale no jest to duże urządzenie, tak? No naprawdę jest kawał głośnika. Jest to też takie przyjemne, że on ma z tyłu takie gumowe. To nawet nie są nóżki, tylko takie ramki, dzięki którym on bardzo ładnie, bardzo trudno go przewrócić i przesunąć. To jest to niemiecka, porządna robota i taka przemyślana, sensowna też. Teufel ma inne urządzenia z przyciskami też, co nie jest wcale takie oczywiste w dobie różnych rozwiązań, które posiadają tylko interfejs dotykowy. Także gdzieś tam firma warta uwagi. I też współpraca z agencją Sarota, która wypożyczyła sprzęt, też się bardzo dobrze zapowiada i jakoś tam bardzo, bardzo kompetentna była ta dotychczasowa korespondencja i też miła. Natomiast co jeszcze o samym głośniku? No, czy warto? No, jest to, no właśnie, jak pozycjonować? Czy głośnik Bluetooth z radiem, czy radio z funkcją Bluetooth? No, raczej oni, to znaczy Teufel, to pozycjonuje jako głośnik Bluetooth no boomster, czyli taki trochę jak boombox, jak dawniejszy. Tylko, że teraz no, radio FM DAB plus Bluetooth, tak? Czy za tą cenę? Nie wiem. Jeżeli komuś nie przeszkadza Bluetooth, liczy się z wszystkim tym, co się z Bluetoothem wiąże, w naszym przypadku korzystania gdzieś tam z smartfonów i tak dalej przez osoby niewidome, no to, a zarazem lubi DAB, ma gdzieś tam, chce mieć jakieś 3 stacje zapamiętane osobno dla DAB, osobno dla UKF-u, plus ma tego, będzie mógł mieć tego Bluetootha i podłączyć jeszcze głośnik do komputera. Czemu nie? Gdyby on był 2 razy mniejszy, gdyby miał jeszcze więcej przycisków albo możliwość, nie wiem, za podwójnym przyciśnięciem szybkim wyboru zapamiętania nie 3, a 6 stacji na przykład radiowych, to powiem szczerze, być może bardziej bym się nad tym zastanowił. W obecnej sytuacji no, raczej będę celował w inne rozwiązania, które mają Wi-Fi albo jakieś głośniki aktywne. Być może w ogóle będziemy dla Was testować jeszcze inne rzeczy od Teufla. Takie są przynajmniej zapowiedzi i plany, bo mają tam w ofercie i ciekawe radio z pilotem i też głośniki aktywne. Ultima takie małe i większe, znaczy większe nieaktywne, małe aktywne, takie gdzieś tam do co najmniej do komputera i też słuchawki, więc ta marka Teufel, ona nie dotychczas to nie była pozycjonowana jako takie nie wiadomo jak audio, jakie audio premium, ale ona w Niemczech ma dość silną pozycję od lat no 40 ponad, także jest to na pewno marka warta zainteresowania i ten Teufel jest lepszy, zdecydowanie jest lepszy niż myślałem. O, tak powiem. Dziękuję agencji Sarota za wypożyczenie. Jeszcze może przeczytam, specyfikację głośnika Teufel Boomster. Interfejs Bluetooth 5.0, przetworniki niskotonowy 110 mm plus 2 średniotonowe 65 mm plus dwa wysokotonowe 20 mm plus dwie pasywne membrany. Co tu mamy dalej? Moc 42 W RMS, pasmo przenoszenia 44 HZ 20 KHZ, funkcje zintegrowane, tak na początku, zintegrowany uchwyt, odporność na zachlapania IPX5, pilot zdalnego sterowania, radio FM i radio DAB+. Multipoint, powerbank i akumulator 7500 mAh. Około 18 godzin działania na akumulatorze, 3 godziny ładowania i rzeczywiście funkcja powerbanku działa dość wolno, ale działa. Z tyłu można tam podłączyć coś do ładowania właśnie. Także to chyba tyle z mojej strony. Dziękuję.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Was, moi drodzy, w kolejnym podcaście. Monika Leduchowska przed mikrofonem i w kuchni, bo będziemy dziś gotować, jak to bywa zwykle, i wszystkie moje podcasty są z kuchni. Dzisiaj będziemy robić obiadek. Będziemy robić makaron ze szpinakiem z serem feta. To jest takie danie, gdzie stwierdziłam jednak, że lubię szpinak, które w ogóle nadszedł kiedyś taki dzień, że stwierdziłam, że mam ochotę na szpinak. Kiedy wcześniej, rzadko kiedy jadłam go i było dziwne, bo zawsze uważałam, że ja nie lubię szpinaku, a tym razem stwierdziłam, że mam ochotę na szpinak, to już było tam jakiś czas temu. Do tej pory to, nie wiem, od roku to szpinak jadłam albo w jakiejś sałacie na surowo, albo dodawałam sobie go do koktajlu, albo do soku, bo uważałam, że szpinaku nie lubię i ja żadnej potrawy ze szpinakiem nigdy w życiu nie zjem. Aż tu w styczniu nadszedł dzień, że stwierdziłam, że ja bym chciała zjeść makaron ze szpinakiem, nie wiem, co mi się stało. I tak było, że tak sobie wymyśliłam, że taki makaron ze szpinakiem z dobrym serem feta, no i tam z jakimiś innymi dodatkami, o których zaraz powiem. Więc to tak po to mówię, że jeżeli ktoś twierdzi, że nie lubi szpinaku, ale to mówię, że twierdzi, nie mówię o tych osobach, które spróbowały i już wiedzą, że nie lubią, albo być może spróbowały go w jakiejś tam potrawie, która była nie do końca dobrze przyrządzona, przyprawiona, bo czosnek, szpinak musi być z czosnkiem, bo inaczej rzeczywiście jest niedobry, jest taki trawiasty i w ogóle bez smaku i taki rzeczywiście może zniechęcać. Ale szczególnie mówię to do tych osób, które twierdzą, że nie lubią szpinaku, żeby sobie spróbowały to co będą robić, a na przykład lubią ser feta, lubią makaron, to danie jest dla nich. Ja na przykład bardzo lubię tą strukturę, którą przybiera szpinak po uduszeniu. Ona mi się, nie wiem czemu, kojarzy trochę z serem żółtym. Nie wiem dlaczego, może to jest śmieszne skojarzenie, ale jakoś tak jest. I co będziemy właśnie w tym momencie, kiedy ja gadam, obieram czosnek i już robię to od jakiegoś czasu, od jakichś 5 minut, ponieważ mam taki czosnek, który się bardzo beznadziejnie obiera. Daję taką całą główkę, bo to jest maleńka główka. To jest główka, która odpowiada dwóm dużym, ale takim naprawdę dużym ząbkom, albo trzem średnim czosnku. Takiego, który zazwyczaj kupujemy, bo ten czosnek, który ja mam akurat, jest nie ze sklepu i on naprawdę jest malutki i się właśnie bardzo ciężko obiera. To jest jego jedyna wada, bo poza tym to zauważyłam też, że jak mam czosnek taki nie ze sklepu, tylko z pola, ma on inny zapach, taki przyjemniejszy. Nie wiem, mam takie wrażenie, że on naprawdę bardziej jest taki aromatyczny, ale ten zapach nie jest taki, to, że to jest bardziej aromatyczne, to nie jest to, że to jest taki wredny jakiś tam zapach silny, który jest nieprzyjemny, tylko przyjemniej pachnie, przyjemniej. I co jeszcze? Jaki myk będzie? Będziemy ten, bo będziemy ten czosnek najpierw podsmażać sam, wyduszony na maśle klarowanym. Oczywiście jak nie macie klarownego, może być zwykłe, ale fajnie jest, jak to jest na maśle, ponieważ daje to też fajny zapach i smak później po trawie, jak szpinak jest uduszony na maśle z czosnkiem. I jeżeli najpierw to jest tak, że czosnek wyciśniemy na masło, to no, daje to taki swój smak. Ja do tej pory robiłam, właściwie do poprzedniego razu, kiedy odkryłam to, o czym wam mówię, robiłam na oliwie, po prostu rozpuszczałam oliwę, dawałam szpinak i później czosnek. Więc powiem w końcu, co będzie nam potrzebne. Mamy czosnek, dwa duże ząbki albo trzy małe, a jak macie takie malutkie, maluteńkie, to całą główkę. Paczka szpinaku, takiego ze sklepu, świeżego albo mrożonego, wszystko jedno. I nie wiem niestety, ile to będzie takiego w gałązce, jakbyście kupili. Ta paczka chyba ma 100 gram, o ile dobrze pamiętam, jak kupowaliśmy w Tesco. Więc 100 gram gdzieś tego szpinaku. Serfeta, kostka cała. I w Tesco jest taki dobry, polecam wam taki. A tam chyba w nazwie jest coś tam grecki i tak dalej. Więc jest dobry naprawdę, bo ma taki smak swój, a nie takie jakieś dziwnie, nie wiadomo jakie, takie topionego. I oczywiście ja daję pół paczki makaronu, później będę gotować w międzyczasie. I oliwki. Mam już na desce, sobie wyjęłam gdzieś tak kilkanaście oliwek, które będę później kroić i dosypywać. No i jakieś tam przyprawy, chociaż tak, soli nie polecam, ponieważ ewentualnie do makaronu, ponieważ serfeta, wiadomo, jest słony, ewentualnie sobie gdzieś tam doostrzyć to, dopieprzyć. Papryczki można ostrej wsypać, co tam wolicie. I to tyle, to jest takie danie. Jeszcze dawałam też kapary, jak miałam, ale teraz nie mam, więc nie dam. Też można dać. Możecie dać takie dodatki, jakie wam odpowiadają. Nie wiem, nie mam pomysłu na inne niż oliwki i kapary, bo oliwki i kapary mi tylko do tego pasują. Ale może macie jakieś inne pomysły. No więc obrałam sobie ten czosnek i będę teraz... Aha, no i oczywiście masło. Oczywiście jak nie macie, wiadomo, oliwa czy olej też będzie okej, ale tak jak powiedziałam, masło doda swojego uroku. I masło już mam sobie na patelni i teraz zrobię tak, że najpierw roztopię masło, później wycisnę dany czosnek, to się chwilę podsmaży, a później dam szpinak i on się będzie dusił i redukował, będzie więdł i będzie właśnie przybierał taką strukturę, która mi się kojarzy z serem żółtym. Włączam kuchenkę i będzie się masło rozstawiać. Muszę się śpieszyć, bo zaraz muszę wyjść i chcę to zrobić, żeby sobie zabrać do pracy. Więc troszkę tak jak chaotycznie mówię, to przepraszam. Przy okazji od razu wezmę sobie mój wyciskacz do soku. I od razu by mi się przydała drewniana łyżka do mieszania. Tego masła dałam, wiecie co, taką, myślę, że za dwie łyżeczki. Albo porządną taką łyżeczkę, bo to tak po kawałku, wiecie, nabierało mi się tego masła. I to, powiem wam, że to są porcje, myślę, że na trzy osoby albo na dwie głodne. Bardzo głodne, bo tym się można najeść. No nie umiem tego mniej zrobić jakoś, bo z połowy to by było, na przykład z połowy paczki szpinaku to by było za mało, bo szpinak jednak się redukuje, wiecie. I tak jest, jak jest. Dobra, już tutaj elegancko nam się masełko rozrobiło. Więc w sumie to, co najdłużej mi zajmowało, najwięcej czasu, no to już zrobiłam, czyli to obranie tego nieszczęsnego czosnku, więc go wyciskam bezpośrednio na masełko, wyciskam, bo ostatnio gdzieś właśnie, dlatego tak robię z tym czosnkiem, bo gdzieś ostatnio właśnie przeczytałam, że fajnie jest, czy jak na przykład się robi, smaży kurczaka w jakichś ziołach, to zamiast tego kurczaka obtaczać, to, że on smaku też nabiera, jak na przykład rozgrzejemy oliwę, czy też tam jak olej właśnie, czy tutaj, jak tutaj masło i na ten rozgrzany tłuszcz damy przyprawy, na przykład zioła, czy tam przyprawy jakąś curry, na przykład do kurczaka, a ja tutaj daję czosnek, bo akurat będę przyprawiać czosnkiem, bo wtedy właśnie też fajnie przechodzi przez to, że ten tłuszcz będzie taki doprawiony, no nie wiem, może coś w tym jest, ale mi się chyba bardziej chodzi o to, że jest fajny zapach wtedy, bo pięknie pachnie ten czosnek, który się tutaj... O, i to masło, słuchajcie, to jest naprawdę super połączenie, naprawdę polecam. Przemieszam to. W jakim momencie wrzucić szpinak? No nie umiem wam tego powiedzieć. Chwilę się musi to podsmażyć. No ile dosłownie, odkąd skończyłam obierać ten, nie, jeszcze minuta pewnie nie minęła. No to nie chodzi o to, żeby on się jakoś tam, bo też trzeba uważać, żeby on się nie przypalił. Niech się troszeczkę tam przegryzie to masło z tym czosnkiem. No i właściwie ja już zaczynam otwierać szpinak.

zazwyczaj jakieś świderki kupuję i kupuję jakiś tam orkiszowy w... Albo kiedyś był taki fajny, ale już go nie ma niestety, w Tesco był żytni razowy. No, ale teraz też mam żytni razowy, ale jakiś tam pięciojajeczny, jakoś tak mi się wydawało, że tamten był lepszy. On się bardzo krótko gotował, ale już go coś nie ma. Kupowałam swego czasu orkiszowy przez chwilę. A teraz właśnie jakieś tam żytni, pięciojajeczny, on się tak nazywa, więc jajek pewnie jest po prostu więcej. Wlewam wodę, soli. No nie wolno podobno dawać za późno soli, bo coś tam się dzieje, jakaś reakcja zachodzi, nie wiem. Chyba chodzi o gaz. To jest akurat sól chyba himalajska, ona jest jakby, mam wrażenie, że bardziej słona niż... Nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, ale takie mam wrażenie, to jest bardziej słona niż taka normalna sól. Dobra, i przy okazji przemieszam sobie nasz szpinaczek. I za chwilę dorzucę do niego oliwki. Tych oliwek... Trochę tym przyzmniejszych, bo czuję, że się... Jak ktoś już gotuje, ja czuję mniej więcej, w jakim stopniu są wysmażone rzeczy na patelni. Chodzi o to, że... Nie o to chodzi, że od razu czuję, jak już jest przypalone, ale na przykład mam coś takiego, że czuję, jak na przykład już, tak jak teraz powiedziałam, że muszę zmniejszyć, bo żeby mi się to zaraz nie przypaliło. Ja czuję, że po prostu ten stopień smażenia jest już taki, że no, że ten zapach się zmienia, tak? Dobra, ładnie się szpinak zredukował i ja mam już niepokrojone, nie mam. Właśnie nie mam pokrojonych oliwek, mam je tylko wyjęte i myślałam, że już je pokroiłam. To muszę to zrobić szybko, żeby właśnie mi się szpinak nie przy... Bo będę je kroić na pół. Tak sporo ich mam. Jak nigdy nie liczę, ale trzy... Być może teraz dla was policzę. Myślę, że to jest ponad 10 tych oliwek. Woda już się gotuje, za chwilę będę musiała wrzucić makaron. Wodę też ładnie słychać, jak się zagotowuje. Ten dźwięk się zmienia, staje się taki cichszy, taki... No, wycisza się ten szum i później zaczyna wulgotać. No i jeszcze chwilę. Dobra, akurat właśnie będzie tak, że wrzucę oliwki. Dobra, oliwki już są w szpinaku. I mam tu makaron już przygotowany do sypu. I chyba jeszcze sobie to doprawię bazylią. Bazylią, tylko bazylią, można jakimś ziołami, jak ktoś chce, prowansalskim, czym kto woli, co komu pasuje do fety, do szpinaku i do oliwek. Mi pasuje bazylia. Porządną szczyptę tej bazylii. No i sobie pomieszamy i będzie już. Oliwki pięknie, czuć też już zapach oliwek. I za chwilę dajemy sera feta. Oczywiście można by dać jeszcze co, właśnie a propos dodatków, pomidorki. Ale nie będę tego teraz robić. I teraz tak, ja go po prostu będę łamać w kosteczki takie niewymiarowe, w byle jakie. Chodzi tylko o to, żeby go połamać i żeby on się rozpuścił. On się rozpuści ładnie. Będzie taka jakby, wiecie, to samo można by zrobić ze śmietaną, tak? Dobrą, gęstą. Ale ja robię z serem feta. I jakoś ją tam ewentualnie doprawić. Jakby nam się makaron, ale tak się chyba nie stanie. Raczej, bo naprawdę nie wiem ile czasu minęło, ugotował, to można by ten makaron wrzucić do tego właśnie naszego sosu i on by się tak fajnie też z tym podsmażył, no ale nie pomyślałam o tym wcześniej i przez to tak nie będziemy robić i po prostu jak już sos będzie gotowy, to i makaron będzie gotowy, to się pomieszy to razem w garnku po odsadzeniu makaronu. No wiecie, no można by na przykład dać te pomidorki koktajlowe później na wierzch i też pewnie by było dobre. Pomieszam teraz, bo wiadomo, musi się to wszystko rozmieszać, serek pięknie się roztopi. Jak makaron jest już bliski bycia ugotowanym, to jakby unosi się z garnka zapach takiego właśnie makaronu. Oliwki też naprawdę bardzo dobrze mi pasują do tego, bo też dodają takiego swojego smaku, który powoduje, że to danie nie jest właśnie jakieś takie mydłe. I co się dzieje jeszcze z makaronem? Jak on zaczyna już, tak jak mówię, zbliżyć się do tego stanu, kiedy jest ugotowany, zaczyna powoli bulgotać. Bulgotać. No, sereczek pięknie nam się roztopił. Sosik jest elegancki. Zdarza się, że kostka grubsza gdzieś zostanie. Czy grubsza, no kostka po prostu takiego, bo on nie zawsze się do końca tak roztopi, jako że nie zawsze będzie tak do końca w postaci takiej płynnej, ale to nie przeszkadza w niczym. Po prostu chodzi o to, żeby ogólnie rzecz ujmując, zrobił się z tego sosik, żeby to było wszystko pięknie.

0: połączone. Ale że tam pilnować każdą kosteczkę, każdy kawałeczek, no bez przesady, bez przesady. Ale generalnie no, wiadomo o co chodzi. Jeszcze raz sprawdzam makaron i chyba muszę teraz sięgnąć po łyżkę i wyłowić jakikolwiek, żeby zobaczyć, jak tam z nim. Trzeba oczywiście uważać, uważać, moi drodzy, żeby się nie poparzyć. Najlepiej byłoby, gdybym wzięła sobie łyżkę cedzakową albo... Bo oczywiście nie nabiera mi się to tak, jakbym chciała. O, jedne mamy nabrane i trzeba podmuchać. Najlepiej, jeżeli, bo tam oczywiście może się trochę wody nabrać, więc można sobie coś podłożyć, jakiś talerzyk, żeby nie okapała woda na kuchenkę, ale ja, no bo akurat mi się nie nabrało wody za wiele, żeby mi tu kapało coś, nie wiadomo jak. Więc próbuję. W zasadzie to mogę zrobić to, o czym mówiłam, czyli ja go wyłączę, na chwilę sos, wezmę sobie mój, jak ja to nazywam, odcedzacz, czyli durszlak, i go odcedzę. I teraz wsypuję go do patelni i włączę kuchenkę na patelence, troszkę to się przysmaży, więc nawet jeżeli macie troszkę twardszy ten makaron, no to on się tu spokojnie może zmieknąć w tym sosiku. Faktycznie, słuchajcie, to się fajnie tak miesza, bo no w garnku też to się zamiesza, ale tutaj cały czas to się leciutko, dosłownie, to już nie jest na takim, nie tak mocno podsmażamy, jak robił się sos. Dałam gdzieś tu, nie wiem, czwórka, piątka, najwyżej piątka. Jak ktoś ma indukcyjną kochankę, to jest ten poziom, kiedy nie jest to takie, jak my to mówimy, że kiedy się gotuje, czyli ja mam do czwórki coś takiego, że on tak pyka mi, czyli tak jakby się podgrzewał, nie wiem. Ta praca kuchenki jest inna niż na tych programach, kiedy się cały czas gotuje. Ona robi tak pyk, pyk. Wtedy raz się włącza ten, jakby włącza się to gotowanie, raz się wyłącza. I im jest wyższy program, tym to pykanie jest częstsze, czyli wiadomo, jest mocniejszy. A ja mam na piątce, czyli na tym najmniejszym gotowaniu. O. Jest elegancko. O, ładnie się wszystko wymieszało i smacznego. Życzcie mi. Ja wam też, jeżeli ktoś to robił. Na pewno wielu z was to posmakuje. No i tyle. I właściwie co? Ja jeszcze raz może powtórzę, co dałam. Dałam tak. Dużo czosnku, więc maluteńką główkę całą. Tam ileś tych, nie wiem, ze 6 tych ząbków było takich maleńkich. Albo 2 ogromne, ale właściwie bym stawiała na 3. Na 3 ząbki czosnku, paczka szpinaku taka 100-gramowa gdzieś, mrożonego albo świeżego, to już wszystko jedno, kostka sera feta, pół paczki makaronu i oliwki oczywiście jeszcze do sosu. Tak dużo oliwek, nie wiem, ponad 10, kilkanaście. No i jakieś tam przyprawy, ja już nie soliłam, tylko dałam bazylii, nawet nie pieprzyłam tego. Zapomniałam właściwie. Wiadomo, doprawić sobie to ewentualnie jakąś papryką ostrą, na przykład jakby ktoś chciał, żeby to było pikantne. Soli nie dodawać, bo ser feta jest słony. I to wszystko. Więc dziękuję wam. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Jakby ktoś miał, jakbyście mieli jakieś pytania co do tego przepisu, czy też co do innego, to polecam pisać do mnie na maila, ponieważ ja rzadko zaglądam w komentarze i wiem, że była jakaś tam taka sytuacja, że ktoś gdzieś pod którymś coś pytał, a ja nie odpowiedziałam, bo ja tam naprawdę rzadko zaglądam, więc uczulam was na to, że na pewno na maila na pewno odpiszę, na pewno go odbiorę i na pewno na niego odpiszę, więc mleduchowska@gmail.com, więc polecam się na przyszłość i w ogóle jestem otwarta na wszelkie pytania co do przepisów różnych, które tutaj podaję, czy też jakiegoś tam mojego, bo wiadomo, że już powiedziałam wam, że ja się staram zdrowiej odżywiać od jakiegoś czasu, więc jak macie jakieś pytania, to proszę, już miałam jakieś tam maile miłe, przemiłe, w ogóle bardzo wam chciałam podziękować za, bo mam odzew po prostu od was, że słuchacie tych podcastów, że wam się to podoba i dostałam cudownego maila jakiś czas temu, po prostu, który wylał miód na moje serce z takimi, no takiego przemiłego po prostu, że w ogóle te moje podcasty są, że pokazuje, że można nie w jakiś tam wymyślny sposób zdrowiej ugotować, no bo o to mi też chodzi, ja nie jestem osobą, która tutaj też gdzieś tam, no w kuchni, ja uwielbiam gotować, ale też mi zawsze jest czas na to, żeby nie wiadomo co robić i w ogóle, i lubię taki sposób, że można używać produktów ogólnie dostępnych, w miarę ogólnie teraz już ta dostępność jest coraz szersza, większa i w ogóle i naprawdę bardzo mi miło, jak słyszę, że, bo słyszę, ktoś do mnie zadzwoni albo gdzieś kogoś spotkam, w sensie, nie wiem, w swoim otoczeniu, kto mówi, że słuchał podcastów, że fajnie nagrywam, bardzo mi z tego powodu jest miło, dodaje mi to takich skrzydeł do nagrywania dalszych podcastów. I właśnie ten mail, bo to był jeden taki szczególny właśnie i jakoś tak, jak o nim pomyślę, to cały czas się uśmiecham, że taki był przemiły, po prostu był przemiły, naprawdę. I bardzo dziękuję i naprawdę chciałabym, żebyście też mogli korzystać z tego, że może ktoś chciałby coś jakoś inaczej troszkę ugotować, czy jakiś mieć pomysł na potrawę, żeby ją uzdrowić, że tak powiem, nie wiem, typu na przykład kiedyś może wam pokażę kotlety mielone w innej wersji, takiej trochę zdrowszej, bo bez panierki, a z czymś innym i w inny sposób zrobione. I to nie jest wcale bardziej kosztowna metoda a propos kotletów, a zdrowsza. Więc naprawdę będę się cieszyć, jeżeli komuś moje porady i jakieś tam wskazówki i sugestie i moje pomysły się komuś do czegoś przydadzą. Więc super, trzymajcie się moi drodzy. Smacznego wam życzę i na razie, pa, pa.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Hubert Meyer. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o narzędziu Clamvin, będącym darmową Windowsową wersją ClamAV, które również jest darmowe i wolne w rozumieniu wolności wypowiedzi, czyli open source. ClamAV to skaner antywirusowy. Jest to w zasadzie tylko skaner. Nie posiada to całego pakietu narzędzi antywirusowych, takich jak real-time monitoring, jak na przykład skanowanie pamięci operacyjnej w czasie rzeczywistym. Jest to tylko i wyłącznie skaner plików. ClamAV w wersji dla Linuxa jest bardzo popularny wśród administratorów sieci, którzy wykorzystują go głównie jako taką swego rodzaju wtyczkę do systemu pocztowego, która to wtyczka skanuje pocztę użytkowników w poszukiwaniu wirusów. ClamAV w wersji dla Linuxa jest połączony z kilkoma innymi narzędziami. Jest to w ogóle taka swego rodzaju paczka. Natomiast jak wszystko w Linuxie, ta paczka jest trochę rozdrobniona na pewne pomniejsze programy, które jednakże mają swoje też ciekawe funkcje. A więc pakiet ClamAV zawiera w sobie ClamScan, a więc narzędzie do skanowania pliku na żądanie, czy plików, czy też katalogów. Może ono wykonywać również operacje na zawirusowanych plikach, takich jak usuwanie czy przenoszenie do kwarantanny. FreshClam, które jest odpowiedzialne za aktualizację baz danych dla skanera. Oraz z takich podstawowych narzędzi jest jeszcze program Clamd, który właśnie jest demonem służącym do skanowania poczty. I to tego demona wykorzystuje się, jeśli chcemy na naszym serwerze postawić bezpieczny system pocztowy. My jednak nie mówimy o narzędziach linuxowych i o administracji serwerami, chociaż temat sobie sam również jest bardzo ciekawy. Mówimy o wersji ClamAV dla Windows. Taka wersja ClamAV oficjalnie wspierana przez projekt istnieje. Można ją pobrać po prostu normalnie na stronie ClamAV. Jest tylko jeden problem. Wersja ta jest nie do końca dostępna. Większość operacji możemy wykonać tylko poprzez myszkę Windowsową czy też JAWS Cursor. I mało tego, pakiet ten nie oferuje nam 100% skuteczności, bowiem sam w sobie jest może darmowy, ale do uzyskania pewnych funkcji należy uiścić opłatę za klucz aktywacyjny. Dlatego powstał ClamVin, który wykorzystuje skaner ClamAV, Natomiast sam w sobie jest oddzielnym projektem, wykorzystuje też jego bazy danych. Co podoba mi się w Klamfinie, to to, że jest on, czy może być on przenośny, a więc można go wykorzystać jako skaner przenośny dla komputerów, do których mamy aktualnie dostęp. No i oczywiście jest bardzo prosty w obsłudze, tak naprawdę banalny. Sam w sobie Klamfin niestety nie oferuje tak bogatych możliwości jak KlamAV dla Windows, ale jego prostota oraz fakt, że w zasadzie korzysta z tego samego silnika, z tych samych baz co KlamAV, powinien to w miarę rekompensować. Chodzi tutaj głównie o wykrywanie rootkitów, jeśli mówimy o tych zaawansowanych funkcjach rootkitów, wykrywanie tak zwanego spyware'u. Problem w tym, że KlamAV w swoim silniku ma to już wbudowane, tak więc mówienie o tym, jeśli chodzi o oficjalną wersję dla Windows KlamAV, jest swego rodzaju chwytem marketingowym, tak przynajmniej myślę. Klamfina możemy pobrać z jego oficjalnej strony. Instalator zajmuje około 30 MB. Po zainstalowaniu mamy do dyspozycji już aktualną bazę danych skanera antywirusowego. Przypominam jeszcze raz, zanim zaprezentuję cały program, że Klamfin, a także KlamAV, jeśli ktoś by się jednak skusił, nie oferują skanowania pamięci operacyjnej w czasie rzeczywistym. Nie zastąpią więc Avasta, AVG, czy Kasperskiego, czy jakiegokolwiek innego programu antywirusowego. Natomiast jest użytecznym narzędziem w sytuacji, kiedy albo jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami i rzeczywiście nie chcemy mieć tak bardzo obciążonego systemu. Sami wiemy, co jest wirusem, bo monitorujemy na bieżąco zachowanie procesu, co już trzeba być naprawdę bardzo zaawansowanym użytkownikiem. Albo po prostu mamy sytuację taką, że oto komputer jest zainfekowany, a nasz zainstalowany antywirus nie wykrywa tego wirusa, bądź nie potrafi go usunąć. Wówczas możemy sprawdzić, jak zadziała Klamfin. Zawsze staram się, kiedy widzę, że komputer zachowuje się dziwnie, przeskanować go kilkoma programami antywirusowymi, bowiem to rzeczywiście najczęściej daje skutek oczekiwany. Najczęściej któryś z trzech, albo AVG, albo Klamfin, albo Microscan firmy Arkabit, wykrywa wówczas jakieś złośliwe ustrojstwo. Przejdźmy jednak do samego programu, który omawiam w tym podcaście, czyli do programu Klamfin. Otwieramy menu Start, gdzie się on nam zainstalował. I odszukujemy taką pozycję jak Virus Scanner. Powinien być on w naszych programach w gałęzi Klamfin.
4: Klamfin free antivirus, widok 0, poziom 0, zwinięte niewybrane 1 z 9, zwinięte 2 z 9.
3: W oknie głównym naszego programu mamy dyski. Te dyski możemy przeskanować, zaznaczając je.
4: Zwinięte 2 z 9, zwinięte niewybrane 2 z 9, zwinięte niewybrane 1 z 9.
3: Powiedzmy, że chcemy przeskanować dysk C.
4: Odstęp, zwinięte 1 z 9, zwinięte niewybrane 1.
3: No niestety nam tutaj...
4: Zwinięte niewybrane 2, zwinięte niewybrane 1.
3: Niestety NVDA tutaj nam nie czyta zaznaczenia danego napędu, natomiast te napędy można zaznaczać i po prostu skanujemy poszczególne napędy. Aby przeskanować taki napęd, wybieramy po prostu przycisk skan. Właśnie. I to jest w zasadzie podstawowa rzecz w tym programie. Jest to w zasadzie wszystko w tym oknie głównym. W menu File mamy scan files, scan memory, czyli skanuj pamięć operacyjną i exit. W menu preferences mamy opcję aktualizacji bazy danych, download virus database update. Jest to ta sama baza, która jest wykorzystywana przez KlamAV. Ważne tylko, żeby ściągać ją nie częściej niż raz na godzinę, ponieważ w innym wypadku zostaniemy zbanowani przez serwer. Display report, czyli pokaż logi ze skanowania. i Preferences. W preferencjach mamy następujące opcje.
4: Gambling Preferences, dialog, znak, cancel, przycisk, dialog, znak, łatkami, scanning options, grupa, scanning subdirectories, pole wyboru oznaczone, alt plus.
3: Scanning options, scan in subdirectories, czyli skanuj w podkatalogach.
4: Display infected files only, pole wyboru oznaczone, alt plus.
3: Display infected files only. Normalnie, kiedy ClamAV czy ClamVin skanują pliki, na przykład na dysku C, pokazują po prostu ich listę, kiedy podczas skanowania możemy widzieć taką długą listę plików i ich status. Okej, albo infected. I teraz w sytuacji, kiedy no, plików jest ileś tysięcy, znalezienie wirusa w jakimś pliku, no, zwłaszcza dla nas, jest problematyczne. Dlatego tutaj jest opcja Display Infected Files Only, czyli wtedy program pokaże nam tylko i wyłącznie te pliki, które są zawirusowane.
4: Infected files, grupa, reportowany przycisk opcji oznaczony alt plus.
3: Infected files, tu jest widać pole radiowe, tak zwane, przycisk radiowy. Mamy tutaj definicję, co program ma zrobić z plikami zarażonymi. Może je po prostu tylko zgłosić nam, czyli report only. Może usunąć, do tego służy przycisk remove, i move to quarantine folder, czyli przenieść do folderu kwarantanny. Display file scan percent progress indicator, czyli pokaż pasek postępu skanowania. Infected files, wyładuj zarażone pliki z pamięci operacyjnej komputera.
4: Okay, przycisk.
3: I to jest wszystko. Teraz, kiedy już chcemy przeskanować nasz komputer czy jakieś nasze foldery, wystarczy zaktualizować bazę danych.
4: Preferences.
3: Kliknąć właśnie tutaj Download Virus Database Update.
4: Klamwinfre antivirus, download input data, dialog, pole edycji, wielomierzowe. ClamAV update proces, start etat, włos, 14, 10, 36, 53, 2010. Main.cv, sub, to data, version, 52, zips, 700, 4727, f level, 44.cv, sub, to data, version, 12, tekstowe.cv, sub, to data, version, 80, c, pusta. Completed.
3: Jak widzimy, proces okazał się niepotrzebny, bowiem baza jest aktualna, no bo jakiś czas temu dzisiaj aktualizowałem tąże bazę. No i teraz możemy rozpocząć skanowanie. Trzeba tylko jeszcze zamknąć okienko aktualizacji. Zaznaczyć partycję, którą chcemy przeskanować i kliknąć przycisk scan. Tutaj widzimy pliki, które się skanują. No i to w zasadzie wszystko. Jeśli chcemy skanowanie zatrzymać, klikamy close. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o program ClamVin. Bardzo prosty, ale jednokrotnie w moim wypadku okazał się skuteczny. Nie jest to narzędzie, które zastąpi nam antywirusa, ale często może się przydać. Tym bardziej, że sam ClamAV, a więc silnik, z którego korzysta ten program, jest bardzo, bardzo rozwijany. Ostatnio dodano do niego różnych ciekawych funkcji, takich jak na przykład badanie heurystyczne na obecność wirusów, czyli coś, co się pojawia coraz częściej w antywirusach, czyli mechanizmy sztucznej inteligencji, algorytmy wykorzystujące coś a la sztuczna inteligencja. Zresztą różna może być heurystyka takich badań. Tak więc w zasadzie bardzo, bardzo prosty program. Skuteczność jego różnie się określa na różnego rodzaju złośliwy kod. Natomiast fakt, że no, w tej chwili jest to najpopularniejszy serwerowy, jeszcze mimo wszystko silnik antywirusowy, świadczy samo za siebie. Również, jak się okazuje, mogą go używać zwyczajni użytkownicy właśnie dzięki ClamVinowi. To wszystko w tym Tyflo Podcaście. Dziękuję za uwagę. Hubert Meyer, zapraszam na kolejny odcinek.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz,
6: Michał Kasperczak.
5: No i mamy także gościa, jest nim Łukasz Osowski, prezes firmy Iwona Software. Witaj.
7: Cześć, witajcie.
5: Jakiś czas temu odbyła się w Stanach Zjednoczonych konferencja CSUN. Byłeś tam? Może kilka słów na temat swoich wrażeń? Co ciekawego się tam pojawiło?
7: Byłem, miodu i wina nie piłem. Było bardzo fajnie. Spotkaliśmy tam bardzo dużo firm i bardzo dużo ludzi. Targi były większe jeszcze niż rok temu. Bardzo wiele ciekawych produktów i pomysłów. Takie generalne wrażenie to jest takie, że to accessibility staje się coraz bardziej ważne. Coraz więcej firm nad tym mocno pracuje i po prostu produkty, rozwiązania accessibility trafiają też na taki rynek masowy. Po prostu stają się często elementem podstawowym produktu, tak jak na przykład screen reader jest standardowo wbudowany od razu w Androida i w iOS-a, czyli w iPada i iPhone'a, tak.
5: A jakieś konkretne urządzenia, które najbardziej zwróciły Twoją uwagę, albo rozwiązania technologiczne może?
7: Produkt jeden, który widziałem, to American Printing House for Blind, a w zasadzie firmą, która to wykonuje, to jest firma Level Star. To jest bardzo ciekawy notatnik brajlowski dla niewidomych. Z tym, że to, co tam widziałem na razie, to była tylko atrapa, prototyp tego urządzenia. Urządzenie bodajże ma być dostępne na rynku w lipcu albo w sierpniu. Mogę powiedzieć, że działa na Androidzie i jest naprawdę, naprawdę fajnym rozwiązaniem. Przede wszystkim stosunkowo tanim. To myślę, że to będzie.
6: A jak ono wygląda? Czy one tak wyglądowo jest podobne, nie wiem, do tego na przykład Braille Sensa on hand?
7: Urządzenie jest małe. Jest wielkości może klawiatury, którą sprzedaje Harpo.
6: Braille Pen albo Easy Link na świecie.
7: Dokładnie, no to urządzenie jest mniej więcej tej wielkości.
5: I ono ma klawisze brajlowskie, tak?
7: Tak.
5: My gdzieś tam już wyczytaliśmy, to tak a propos już bezpośrednio ciebie, że to urządzenie, które będzie nazywało się Orion, będzie mówiło głosem Iwony.
7: Tak, to jest wiadome. Rozmawialiśmy z tą firmą. Wiemy, że ten produkt będzie sprzedawany nie tylko w Stanach, ale też w Europie. Wiemy, że firma ta wybrała Iwonę, dlatego że oni postawili na jakość głosu, a chcieli mieć głos no takiej jakości maksymalnej, jaki można uzyskać, czyli bez żadnych zniekształceń i bez żadnej kompresji, czyli dlatego wybrali Iwonę. Dodatkowo też prowadzili testy na tym swoim urządzeniu różnych syntezatorów. No i okazało się, że nasz syntezator mowy jest najszybszy, ma największą responsyjność, tak? Czyli natychmiast odpowiada. Także no bardzo się cieszymy, że w zasadzie jest to chyba pierwszy taki produkt na dosyć dużą skalę, który będzie wykorzystywał Iwonę w urządzeniu opartym na Androidzie, tak? Do zastosowań rehabilitacyjnych.
5: To, że nie tylko głos angielski, to zapowiada się bardzo ciekawie. Czy wiesz może, czy to urządzenie pojawi się także w Polsce?
7: Tak, pojawi się w Polsce. Nie wiem kiedy jeszcze, ale na pewno się pojawi w Polsce, bo Level Star i ten APH mają dosyć fajne plany. No i nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby to urządzenie było sprzedawane na świecie. Tym bardziej, że będzie ono dosyć tanie. Także.
5: A wiadomo już mniej więcej coś o cenach, bo nigdzie nie mogłem się tego doszukać. Oczywiście wiadomo, no nie chciałbym tutaj teraz konkretnej ceny co do dziesiątych miejsc po przecinku, ale jakoś tak orientacyjnie może coś wiesz na ten temat? Jakiego rzędu to będzie cena, w ten sposób?
7: Nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że będzie tańsze, zdecydowanie tańsze od wszystkiego, co jest w tej chwili na rynku.
6: No wcześniejsze produkty Level Star też były tanie, stosunkowo tanie, także no miejmy nadzieję, że teraz rzeczywiście też tak będzie.
5: A czy jeszcze jakieś interesujące rzeczy na tej konferencji udało Ci się zobaczyć?
7: No na przykład widziałem cały zestaw fajnych aplikacji przygotowywanych przez taką firmę Apps for Android. Znowu platformą sprzętową i software'ową to był telefon, czyli każdy, kto może kupić sobie telefon oparty na Androidzie. No i na ten telefon jest cały szereg fajnych aplikacji, czyli na przykład mówiący czytnik e-booków, no oczywiście mówiący notatnik, jakieś tam kalendarze i tak dalej. I wszystko jest w bardzo fajny sposób przystosowane do pracy przez niewidomych i robi to bardzo fajna firma, która chyba nawet jest w tej chwili liderem w produkcji aplikacji na Androida dla niewidomych. Współpracują chyba z Uniwersytetem Oregon, o ile się nie mylę. Naprawdę fajne są te rozwiązania. Co jest bardzo ciekawe, to jest wszystko bardzo tanie albo darmowe, co ma wielkie znaczenie dla niewidomych, szczególnie tutaj u nas w kraju. Zresztą dla każdego to ma olbrzymie znaczenie. Po prostu taką aplikację można sobie pobrać, zainstalować i to nic nie kosztuje. A dlaczego? Dlatego, że Google wspiera tą firmę i w dużej mierze ten Apps for Android ma pieniądze na tworzenie takich aplikacji po prostu od Google'a.
5: Czyli wniosek z tego jeden, dostępność tych aplikacji androidowych i w ogóle samego Androida coraz pozytywniej się rysuje. Jak na razie ta dostępność, przynajmniej moim zdaniem, jest taka bardzo poszatkowana. Nie ma jakichś konkretnych rozwiązań. Tak, no chyba, że to co Code Factory ostatnio zaprezentowało.
6: Ta dostępność, można tak powiedzieć, ona idzie jakby tak trójtorowo, no bo z jednej strony mamy wbudowany w Androida ten screen reader TalkBack, jakby taką podstawę i też jakąś tam angielską syntezę. Mamy już teraz od niedawna, o czym pewnie powiemy zaraz, głosy różnych syntez i a cappella, no i to, co nas bardziej interesuje teraz, czyli Iwonę na Androida. I w przypadku no, Iwony jest to o tyle lepsze, że możemy ten głos, jako taki głos, podobnie jak w komputerze, sobie do jakiejś aplikacji androidowej zaprząc i właśnie skorzystać z tych aplikacji, o których firmy Apps for Android, o której mówiłeś. Aczkolwiek ja nie wiem, czy te aplikacje, czy to nie są tylko takie no, gadżety troszeczkę mówiące dla osób słabowidzących. Nie wiem, czy to nie jest tak właśnie jak z dostępnością tych aplikacji stricte dla osób niewidomych. Ale może moje obiekcje są zupełnie bezzasadne. Trzeci tor rozwoju dostępności Androida, no to jest ten płatny screen reader, co prawda on mówi niuansem, no i nie w Polsce póki co, czyli Mobile Accessibility firmy Code Factory właśnie. Więc no to się rozwija na pewno.
7: Tak, zdecydowanie się to rozwija i moim zdaniem jest tak, standardy wytycza Apple w tej chwili w tych rozwiązaniach mobilnych, czyli w swoim iOS-ie, który jest stosowany i w iPadzie i w iPhone'ie. Wszyscy inni muszą być co najmniej tak samo dobrzy i nad tym mocno pracują. I Google będzie na pewno pracował i będzie przykładał dużą rolę do tego, żeby Android był udźwiękowiony i dla osób niewidomych, i dla osób słabowidzących. Widać to też po ostatnim Google I/O, gdzie duża część tych targów była przeznaczona właśnie na accessibility. Zostały tam zaproszone firmy, które robią rozwiązania na accessibility.
5: Ty również tam byłeś?
7: Nie, ja tam nie byłem. Było zaproszonych chyba 4 firmy, czy 5. Wszystko to były firmy amerykańskie. Tam było na przykład właśnie Apps for Android. Był też Code Factory. Ale Apps for Android prezentował naszą Iwonę na przykład właśnie tam na Google I/O.
5: A czy Apps for Android jakoś bardziej będzie zaangażowane we współpracę z Iwoną? Tam się pojawią głosy Iwony tak bardziej oficjalnie, czy po prostu raczej zaprezentowali dlatego, że podobały im się wasze głosy?
7: Po pierwsze, zaprezentowali je dlatego, że im się podobały. No, to jest podstawa. Tak? Na pewno nie chcieliby z nami współpracować, gdybyśmy mieli niefajne głosy.
5: No zgadza się.
7: I pokazywali, uważają, że nasze głosy są na Androida w tej chwili najlepsze. Oni też oczywiście nie są z nami związani jakąś umową o wyłączności czy czymś takim, także nie wiemy, czy nie będą w swoich produktach wykorzystywać innych głosów. Myślę, że będą też. Albo przynajmniej dadzą swoim użytkownikom swoich aplikacji taką możliwość, ale na pewno domyślnie pokazują Iwonę, ponieważ Iwona jest po prostu najfajniejsza. Najładniej mówi i najszybciej reaguje, bezbłędnie wymawia. Także zaczynają od pokazywania Iwony. I we wszystkich ich aplikacjach, które teraz tworzą lub te, które są, Iwona w wielu przypadkach już potrafi mówić, a w pozostałych przypadkach będzie mówić.
5: Czy jeszcze coś a propos takich właśnie urządzeń bardziej specjalistycznych tu warto powiedzieć? Coś jeszcze znalazłeś ciekawego?
7: Wiesz co, a propos urządzeń, może nie jeszcze znalazłem bardzo fajny czytnik, który jest robiony przez firmę Blio bodajże, i przez organizację KNFB, ale jest to taki czytnik książek, e-booków, co fajne, jest robione dla niewidomych, dla słabowidzących, ale też jednocześnie jest robione na rynek masowy i on będzie preinstalowany w wielu telefonach, w wielu urządzeniach, czyli nawet nie trzeba będzie się wysilać, żeby go gdzieś tam skądś pobierać i ściągać, a on od razu będzie działać już i od razu będzie fajnie czytać książki i od razu będzie udźwiękowiony.
5: No to prawda. Jest takie oprogramowanie. Niestety minusem jego przynajmniej na chwilę obecną jest to, że dla polskiego użytkownika jest mało przydatne, bo nie ma żadnego polskiego kontentu, żadnej polskiej zawartości.
6: Dostawcy treści, książek.
7: Tak, to
6: i
7: jest
6: z tego,
7: naprawdę
6: co wiem, napisał do mnie pan Wojciech Maj z firmy Medison, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów KNFB i okazuje się, że niestety nie będzie tej aplikacji w Polsce.
7: No ja myślę, że zawsze jest takie wyjście, że można po prostu, jeśli ktoś zna język angielski, to może sobie taką aplikację po prostu pobrać ze sklepu Android. Lub no będzie
6: to też
7: miał...
6: nie zawsze jest takie proste, jak wiemy, z tym pobieraniem, to tak, czasami tak. Ten Android ma ograniczenia i systemy te mobilne, one mają jednak takie często lokalne ograniczenia niestety, ale oczywiście potencjalnie taka możliwość mniej lub bardziej jakoś tam istnieje. Tak.
7: No ja mogę oczywiście też powiedzieć, że nie wiem, czy to już a propos targów, ale a propos tego, co się wydarzyło kilka dni temu, wydaliśmy Iwonę na Androida. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy już ponad 15 chyba tysięcy instalacji w ciągu 4 dni Iwony.
5: To bardzo dobrze. Widać, że są ludzie zainteresowani syntezą także i w tych telefonach. A może masz jakieś sygnały od osób, które próbowały instalować jakieś rozwiązanie udźwiękawiające telefony? Czy też bardziej prawdopodobnie jest Iwona traktowana jako taki gadżet, który w jakiejś tam aplikacji coś nam powie?
7: W tych urządzeniach mobilnych syntezator mowy już nie jest tylko gadżetem. Jest czymś bardzo potrzebnym. Jak na przykład prowadzisz samochód, to syntezator jest używany w nawigacji. Pozwala bezpiecznie prowadzić samochód, bo nie trzeba patrzeć na ekran nawigacji, tylko można po prostu słuchać, jak syntezator mowy, czyli jak nawigacja poprzez głos syntezatora mowy ciebie prowadzi. Nie musisz odwracać wzroku od drogi, co zapewnia bezpieczeństwo. Syntezator mowy też w takiej samej podobnej sytuacji jest stosowany do odsłuchiwania SMS-ów czy maili. Też nie trzeba patrzeć na ekran telefonu, a można się z nimi zapoznać i to sprawia, że się jedzie bezpieczniej. I to jest okazuje się jedno z ważniejszych zastosowań w ogóle Androida, także synteza mowy staje się czymś must have, czymś, co trzeba posiadać w telefonie. I stąd myślę też jest tak wielka liczba osób pobierających nasz syntezator mowy od samego początku, ale też muszę powiedzieć, że ten syntezator jest stosowany też przez niewidomych czy przez słabowidzących, właśnie poprzez TalkBack, czy też poprzez takie aplikacje właśnie jak CourReader na przykład, który jest właśnie robiony teraz przez Apps for Android, który pozwala niewidomym nawigować bez problemu i słuchać e-booków.
5: Ale w Polsce orientujesz się, czy w ogóle, albo na przykład na świecie używane są te screenreadery, powiedzmy takie jak TalkBack, faktycznie wykorzystywane są przez osoby niewidome, czy,
7: tak,
5: to, czy
7: tak,
5: to na razie taka po prostu ciekawostka, która...
7: Wiecie, one są raczej stosowane, bo to jest taki screenreader, no niepełny screenreader tak naprawdę, tak wszyscy wiemy. Jest to screenreader raczej stosowany przez osoby słabowidzące. Tak naprawdę nie wiem, czy osoby zupełnie niewidome go wykorzystują, czy korzystają z takich rozwiązań jak na przykład Code Factory. Tego nie wiem, ale wiem, że na przykład taka aplikacja CourReader, którą może każdy pobrać sobie, jest zupełnie bezpłatna, jest przystosowana dla osób niewidomych, ma dostęp do książek w języku polskim, chociażby z projektu Gutenberg, czy no, generalnie dowolnych książek w postaci elektronicznych. I ona pracuje z głosami Iwony, które też są darmowe i to cały taki komplet każdy niewidomy może sobie pobrać, zainstalować na swoim telefonie i korzystać z niego. Także myślę, że to jest super fajna rzecz.
6: Przejdźmy może do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach. Co nowego, jakie plany na przyszłość?
7: Przede wszystkim wprowadzamy coraz to nowe języki. Niedawno wprowadziliśmy niemiecki, hiszpański, amerykański. Teraz za chwilę ukaże się francuski, nie wiem, w ciągu 2 tygodni. Potem ukażą się kolejne języki włoski, walijski, angielski. Myślę, że australijski i cały szereg jeszcze innych języków do końca tego roku. Także myślę, że niedługo będziemy dostarczać syntezator mowy do kilkudziesięciu krajów.
5: A tak zapytam z ciekawości, bo nawet wczoraj zostałem poproszony o zadanie tego pytania przez rodowitego Kaszuba. Planujecie może jakieś właśnie takie języki typu kaszubski chociażby?
7: No właśnie projekt języka walijskiego, który kończymy, jest takim projektem właśnie wykonania języka, można powiedzieć, minority language, czyli takiego języka mniejszości, którym posługuje się niewielka ilość osób, bo akurat językiem walijskim posługuje się około 100 tysięcy osób. I to wykonaliśmy ten projekt na zlecenie rządu walijskiego. Ja muszę powiedzieć, że my byśmy z wielką przyjemnością zrobili język kaszubski, gdyby tylko ktoś pomógł nam sfinansować ten projekt. Ponieważ jest to dosyć kosztowna sprawa przygotowania języka i my inwestujemy olbrzymie pieniądze w budowę naszego portfolio językowego, ale na przygotowanie takich języków mniejszościowych jak walijski czy kaszubski nie mielibyśmy wystarczających funduszy, bo taki projekt po prostu się nie zwróciłby, gdyby miałby być on czysto komercyjny. Dlatego poszukujemy sponsorów na takie projekty i z wielką przyjemnością zrobilibyśmy kaszubski. Tym bardziej, że w zasadzie nasza firma mieści się nawet na Kaszubach, bo Gdynia, można powiedzieć, że to są Kaszuby. Co więcej, teraz kolejny taki projekt wykonujemy, to jest projekt języka islandzkiego, gdzie znowu zamawiającym język islandzki dla syntezatora mowy Iwona jest rząd Islandii. Także wiele krajów o tym myśli, wiele społeczności o tym myśli. Mam nadzieję, że Kaszubi też się tutaj postarają i może znajdą jakiegoś sponsora na wykonanie takiej pracy.
5: Nowe języki, a czy coś jeszcze w planach rozwojowych? Może Iwonę będzie można usłyszeć w jakichś kolejnych urządzeniach albo aplikacjach?
7: No zdecydowanie tak. Myśmy uruchomili niedawno taki projekt Iwona for Developers. Mamy kilkuset zarejestrowanych deweloperów z całego świata. Te kilkaset deweloperów zarejestrowało się w ciągu około półtora miesiąca, także to jest olbrzymia liczba. I ci wszyscy deweloperzy tworzą w tej chwili aplikacje, produkty, czasami urządzenia, które będą mówić, będą wprowadzane na rynek. Nie wiem dokładnie kiedy, ani w szczegółach jak, ale będą. A takie projekty, na które my już pilotujemy tak bardzo szczegółowo, to mogę powiedzieć, że niedługo bardzo fajne telefony dla osób słabowidzących będą posiadały wbudowany syntezator mowy Iwona. Produkt Level Stara, no i kilka innych fajnych produktów, ale nie mogę w tej chwili zdradzić dokładnie, co to będzie.
5: A co z jabłuszkiem? Rok temu wspominałeś w rozmowie z Michałem, że będzie dostępna dla Apple synteza mowy Iwona. No i będzie. Jak sprawy stoją?
7: Będzie dostępna. Zdecydowaliśmy się najpierw wydać wersję na Androida, co uczyniliśmy i w tej chwili pełną parą pracujemy nad wersją na iOS-a, czyli i na Maca, jak i też na iPhone'a, na iPada.
5: I kiedy mniej więcej? Wiadomo już, kiedy będzie można się spodziewać?
7: Myślę, że do września się ukaże.
6: Ponad rok temu, kiedy rozmawialiśmy, zapowiadałeś pewien przełom, pewne wstrząśnięcie rynkiem accessibility, które miało spowodować dodanie darmowego screen readera. Okazało się, że jest to program NVDA, dodany do pakietu rehabilitacyjnego Iwona 2010. Jaki był odzew i czy rzeczywiście wstrząsnęło to rynkiem accessibility i czy jakoś wpłynęło to na popularność i na rozwój programu NVDA?
7: Przede wszystkim myśmy wprowadzili taki pakiet, darmowy screen reader wraz z syntezatorem mowy. W międzyczasie w Polsce zaszły takie wydarzenia, jak w zasadzie został wstrzymany w ogóle program Komputer dla Homera. Osoby niewidome nie dostają dofinansowań. Więc w zasadzie, jeśli ktoś w tej chwili legalnie chce w Polsce kupić screen reader, to w zasadzie no nie ma na to pieniędzy, po prostu chyba myślę, że na to nikogo nie stać, żeby kupić sobie w tej chwili Jaws'a czy Window-Eye'a. I NVDA wydaje się w tej chwili najlepszą alternatywą, tym bardziej, że wyniki jego testów, które zostały wykonane przez bodajże Islandzkie Stowarzyszenie Osób Niewidomych, pokazują, że NVDA jest bardzo dobrym screenerem na światowym poziomie i jest darmowy. I myślę, że w zasadzie NVDA jest w tej chwili jedyną opcją, taką naprawdę realną. I wiele osób ten screen reader pobiera, go instaluje i korzysta, kupuje do tego głosy Iwona albo kupuje ten pakiet u nas. Myślę, że to jest w tej chwili jedyny sprzedawany pakiet rehabilitacyjny w Polsce dla niewidomych, którzy nie mają dofinansowań. I cieszę się, że my jesteśmy w stanie taki produkt dostarczać za niewielkie pieniądze, bo ten screen reader jest za darmo, plus głosy Iwona nie są drogie i każdy to może nabyć.
5: A propos jeszcze Iwona Software i jakichś działań na rzecz darmowego oprogramowania, no to też wspomnijmy o tym, że przekazaliście za darmo do kolejnego darmowego czytnika ekranu. No w porównaniu do NVDA na chwilę obecną o zdecydowanie słabszych możliwościach, ale mam tu na myśli speakera. I to, co obecnie dzieje się ze screen readerem, który nazywa się Thunder.
7: Dokładnie. Jarek Urbański z Harpo poprosił nas o wzięcie udziału w takim projekcie. No i z przyjemnością przystaliśmy na to i zezwoliliśmy na dołączenie naszego speakera za darmo do tego rozwiązania.
5: A czy jest może za jakiś czas gdzieś powiedzmy w planach w ogóle udostępnienie speakera na przykład jako darmowy syntezator na zasadzie SAPI, żeby każda osoba mogła sobie go gdzieś tam zainstalować?
6: Sporo ludzi lubi i pyta o tego speakera ciągle.
5: Dokładnie, a ja wiem z własnego doświadczenia, że jeszcze w ogóle niektóre osoby używają speakera i bardzo go sobie chwalą.
7: Dzięki za ten pomysł. Przemyślę to i myślę, że coś z tym zrobimy.
5: No bo speaker to jest, co by nie mówić, pierwszy syntezator. Jednym się podobał, innym nie. Pierwszy syntezator w waszym wykonaniu, ale no, jest pewien sentyment u niektórych osób.
7: Jest to produkt, który tak naprawdę zbudował popularność naszej firmy, naszych rozwiązań w Polsce i na nim budowaliśmy naszą firmę w ogóle. Od tego zaczęliśmy, od produkcji speakera. Naszą przygodę z syntezą mowy i z potrzebami osób niewidomych zaczynaliśmy właśnie od tego. Mam duży sentyment do tego produktu. Fajny pomysł.
6: Pewnie ostatnie pytanie podsumowujące. Jakbyś powiedział, co w długofalowej strategii wyróżnia firmę Iwona Software spośród innych producentów, syntezatorów, takich jak Nuance, Acapella czy Loquendo.
7: Tworząc Iwonę, zawsze chcieliśmy, aby ten syntezator mowy oferował mowę o najwyższej naturalnej jakości. I to robiliśmy od początku, od zarania naszej firmy, od wszelkie badania i prace wykonywaliśmy od zera, po to, żeby Iwona mogła mówić zdecydowanie lepiej i naturalniej niż to, co jest na rynku, czyli własny research, własne testy, no i wiele nieprzespanych nocy. Druga rzecz, skupiamy się na tym, żeby Iwona bezbłędnie wymawiała różne trudne wyrazy, różne liczby, numery, homografy, różne skróty, adresy. Tu mogę powiedzieć, że na przykład dwa dni temu ukazał się raport takiej organizacji ASR News ze Stanów, która przeprowadziła testy 10 syntezatorów mowy komercyjnych właśnie pod względem poprawności wymowy. No i Iwona to zdecydowanie pokonała wszystkich, którzy są na rynku, czyli Microsoft, Nuance, Loquendo, SVOXa, Capella i tak dalej. Tam było 1600 zdań testowych i Iwona bezbłędnie przeczytała 90, a to były zdania strasznie trudne. Iwona przeczytała 94,5% poprawnie zdania, a na przykład SVOX przeczytało tylko 55% zdań poprawnie. Także to różnica jest diametralna. Nuance 71%, Loquendo 65%. A Iwona 94,5, także myślę, że to jest przepaść między tym, co my oferujemy, a co robi nasza konkurencja. Czyli drugi element naszego syntezatora to jest poprawność wymowy, tak? Aby po prostu czytał to, co jest napisane, tak jakby to przeczytał człowiek poprawnie. No i trzecia rzecz to jest taka, że staramy się być otwarci, staramy się umożliwiać jak najłatwiejszy dostęp do naszego syntezatora wszystkim i twórcom aplikacji, i twórcom produktów, jak i też użytkownikom. Jeśli jest to tylko możliwe, no to dajemy im dostęp. Trzeba pamiętać, że jesteśmy firmą, która no, musi jakoś zarobić na swoje utrzymanie, także musimy wprowadzać opłaty za nasze produkty, ale kiedy tylko jest to możliwe, to te opłaty są jak najmniejsze, albo ich nie ma, albo są jak najpóźniej.
5: A jak to wygląda w przypadku osób, które, dajmy na to, tworzą jakieś aplikacje, chciałyby udostępniać ją za darmo, no i chciałyby te aplikacje posiadały gdzieś zaimplementowaną syntezę. Jak rozumiem, w tym przypadku można się na przykład do Was zwrócić jakoś indywidualnie i będzie szansa na to, żeby jakiś tam, powiedzmy, silnik syntezy otrzymać za darmo albo za niewielką opłatą.
7: Tak, jest taka możliwość. No, takie rozwiązanie na przykład jest w przypadku Klango. Mogę powiedzieć, że Klango nam nic nie płaci za to, że jest Iwona w Klango i dla każdego użytkownika Klango wewnątrz tego Klango jest za darmo. Także jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie modele.
5: Zatem dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Łukasz Osowski, prezes firmy Iwona Software.
7: Bardzo dziękuję, do widzenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj mnie słychać troszeczkę inaczej niż do tej pory, ponieważ się przeprowadziłem i to już tak zostanie prawdopodobnie na czas dłuższy. No ale przeprowadzka przeprowadzką, a podcast podcastem. Dzisiaj aplikacje, które pomagają nam w organizacji dnia codziennego, jest aplikacje zwłaszcza przydatne osobom, które mają bądź to dużo różnych spraw do załatwienia, bądź mają problemy, tak jak ja, mają problemy z pamięcią. Aplikacja to Google Keep, czyli system takich notatek podręcznych.
9: Urządzenie zostało odblokowane. Ekran główny.
8: Wyszedłem sobie właśnie na ekran główny telefonu. Keep. Teraz wchodzę do aplikacji Google Keep. Właśnie wszedłem. I co my tu mamy od początku?
9: Przycisk otwórz panel nawigacji.
8: Otwórz panel nawigacji, czyli przycisk, który wchodzi do menu.
9: Notatki.
8: Notatki.
9: Szukaj. Jedna kolumna.
8: Tu jeszcze nic nie ma.
9: Jedna kolumna.
8: To jest widok, który ma być domyślny na liście notatek. Albo jedna kolumna, czyli takie coś jak lista, albo wiele kolumn, czyli takie coś jak siatka. W tym pierwszym przypadku notatki będą wyświetlane jedna pod drugą, w drugim przypadku będzie kilka kolumn z notatkami i one też będą wszystkie wyświetlane jedna pod drugą. Jak kto woli, jak kto lubi.
9: Utwórz notatkę.
8: Utwórz notatkę, następny przycisk. Nie jest co prawda anonsowany jaki przycisk, ale kliknięcie dwa razy powoduje otwarcie nowej notatki.
9: Przycisk nowa lista.
8: Nowa lista. O listach jeszcze powiem.
9: Przycisk nowe nagranie.
8: Nowe nagranie. No nagranie, plik dźwiękowy również może być notatką. Plik zresztą bardzo specyficzny, ale też o tym zaraz powiem.
9: Przycisk nowa notatka zdjęciowa.
8: I nowa notatka zdjęciowa, czyli też można wgrać jakieś zdjęcie i utworzyć i zrobić z tego zdjęcia notatkę.
9: Przycisk nowa list, utwórz notatkę.
8: Na razie tworzę notatkę.
9: Notatka została otwarta. Pokazuję klawiaturę w trybie tekst. Pole edytowania, trwa edytowanie. Notatka.
8: I teraz mam tutaj do wpisania treść notatki.
9: Wielka litera R. Wielka litera I, wielka litera T. S. Spacja testowa. V. P. P.
8: Testowa notatka to jest treść tej notatki. Jeszcze przed tym pole edycji treść mamy jeszcze
9: jedną. Przycisk nowa notatka.
8: Pole.
9: Notatka. Pole edytowania. Nazwa. Pokazuję klawiaturę.
8: Ja tą nazwę może też sobie wpiszę.
9: Wielka litera T. Autobiografii. Wielka litera E. Wielka litera W. Wielka litera E. Wielka S. E. R. P. P.
8: I w tym momencie mamy nazwę notatki test i treść testowa.
9: Klawiatura ukryta. Notatka. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Test.
8: I teraz w momencie, kiedy wyjdę sobie, nacisnę przycisk wstecz. Będę na liście notatek.
9: Przycisk otwórz notatki. Szukaj. Jedna kolumna. Test. Testowa notatka.
8: I mam na liście notatek test i testowa notatka, czyli tytuł notatki test. I mam wyświetloną przynajmniej część treści testowa notatka. To jest akurat cała treść. Jakby ta notatka była znacznie dłuższa, podejrzewam, że wyświetliłaby się tylko część tej treści. Natomiast takie notatki mają no, znacznie więcej różnych możliwości.
9: Notatka została otwarta. Notatka.
8: Przy czym chciałbym podkreślić, że aby notatka była zapisana, nie trzeba wciskać żadnego przycisku gotowy, przycisku utwórz, po prostu treść notatki zostaje zapisywana automatycznie, więc wystarczy po prostu wejść do aplikacji Keep, utworzyć notatkę, wpisać treść notatki, zamknąć aplikację i gotowe. Ale oczywiście Google Keep ma troszkę więcej opcji, o których chciałbym teraz chwilkę powiedzieć.
9: Pole edytowania, test. Pole edytowania, testowa notatka.
8: O tytule i treści już mówiłem, ale...
9: Przypomnienie, przypomnij mi. Nie powtarza się.
8: Można ustawić przypomnienie, przy czym przypomnienie będzie miało formę standardowego powiadomienia androidowego.
9: Notatka. Pole edytowania. Pole lista kropka. Wyświetlanie dwóch elementów.
8: Mam jedną listę.
9: Przecinek widoczny element. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z drugi.
8: Która jest, jak tutaj vocalizer Krzysztof był łaskaw powiedzieć, dwuelementowa.
9: Godzina przypomnienia.
8: Mogę sobie przypomnieć o danej godzinie.
9: Miejsce przypomnienia.
8: Albo mogę sobie przypomnieć w jakimś tam miejscu.
9: Godzina przypomnienia.
8: Wybiorę sobie godzinę przypomnienia.
9: Tep. Notatka. Pole edytowania, testowa notatka. Lista kropka, wyświetlanie dwóch elementów. Lista kropka, jutro.
8: I teraz mam kolejną listę, na której wybieram, kiedy ma to przypomnienie w zasadzie być.
9: Przecinek widoczny element. Dzisiaj wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. Jutro. W następny czwartek. Wybierz datę.
8: Dzisiaj, jutro, w następny czwartek albo wybierz datę na standardowym wybieraniu daty, że
9: jutro,
8: tak powiem.
9: Dzisiaj. Jutro. Dziś.
8: Chcę przypomnieć. No, dzisiaj.
9: Lista kropka 22.35.
8: 22.35. W tej chwili mamy 21.34.
9: Przecinek widoczny rano, po południu, wieczorem, późnym wieczorem. Wybierz godzinę. Późnym wieczorem 20.00. Wybierz godzinę. Kep. Alert 22.35. Przycisk 20. Przycisk 35.
8: I tu niestety mam raczej niedobrą wiadomość dla posiadaczy nowego Androida. Tak zwane suwaki kołowe się kłaniają. Ja spróbuję...
9: Przycisk 22. Wybierz godzinę.
8: Jakoś te suwaki kołowe...
9: Kołowy sum godzin. 22.
8: Obsłużyć.
9: 9. Przycisk 21. Przycisk 52. Kołowy suwak minut. 52.
8: No, 21.52.
9: Przycisk.
8: Dziwnie.
9: Przycisk 21. Przycisk. No, kołowy suwak minut.
8: Niestety.
9: Przycisk gotowe. Koło. Przycisk. Kep.
8: No, będzie 21.52. Niestety kołowe suwaki to jest zmora. No, ale co poradzić?
9: Notatka. Poledy. Poledy. Lista kropka wyświetlań. Lista. Lista kropka 21.50. Przycisk usuń przypomnienie.
8: I w tym momencie przypomnienie już jest. Tu nie trzeba nic zmieniać, nic robić. Mogę sobie dodać inne przypomnienie.
9: Lista kropka, wyświetlanie dwóch elementów. Przecinek, godzina, miejsce przypomnienia.
8: Mogę
9: wyświetlam
8: sobie
9: elementy od 1 do...
8: przypomnieć w jakimś miejscu.
9: Wybierz miejsce. Pokazuję klawiaturę w trybie tekst. Brak słów.
8: I teraz, jeżeli sobie tutaj wpiszę jakieś miejsce, na przykład
9: X, V, T, T, E, D, F, P, N, usuń. Usunięto D, R, wyśp, E, E, F, P, N, M, N, N, P, P, W, E, R, R, A, A.
8: Centra.
9: Centralny Szpital Kliniczny MSW. Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Warszawa. Pole edytowania.
8: I w tym momencie będę miał przypomnienie o testowej
9: Warszawa Centralna,
8: Aleje
9: Jerozolimskie, 54, Warszawa,
8: dobrze.
9: Polska, wyniki wyszukiwania. Dworzec Kolejowy, Warszawa Centralna, ale...
8: O właśnie, ma tutaj wyniki wyszukiwania. Tutaj mam miejsca Google oczywiście, bo jak żeby inaczej. I w tym momencie, jak znajdę się na stacji kolejowej Warszawa Centralna, powinien mi Google teoretycznie przypomnieć o notatce, wysyłając powiadomienie, zwykłe powiadomienie, więc no, jak nie będę miał tego telefonu gdzieś pod ręką, tylko powiedzmy nawet w kieszeni, no to mogę takiego powiadomienia nie usłyszeć. No, ale to też ma być tylko takie sobie po prostu przypomnienie. To nie jest kalendarz. Tutaj przy okazji jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy ustawiłem sobie przypomnienie na stacji kolejowej Warszawa Centralna, znikła mi możliwość usunięcia tego przypomnienia o godzinie 21.52. To znaczy, najprawdopodobniej jest tak, chociaż tego jeszcze nie testowałem, nie da się dwóch przypomnień na raz. Po prostu albo mamy przypomnienie o danej godzinie, albo przypomnienie w danym miejscu. Przy czym to przypomnienie w danym miejscu mi raz to zadziałało, a raz nie zadziałało.
9: Pole edytowania. Lista Warszawa Centra. Przycisk usuń przypomnienie. Przycisk przejdź wyżej. Udostępnij.
8: Możemy jeszcze tą notatkę komuś udostępnić. Po prostu pokaże się pole edycji, w którym wpisujemy adres e-mail lub imię, nazwisko, jeżeli ten ktoś jest w naszych kontaktach i Google wie, kim on jest. Możemy temu komuś taką naszą notatkę udostępnić.
9: Zmień kolor.
8: Możemy zmienić kolor notatki, jak coś widzimy.
9: Dodaj etykietę.
8: Każda notatka może mieć jedną, dwie, trzy, osiem, ile chcemy etykiet, bądź nie mieć ich w ogóle. Mamy w Google już utworzone w Google Keep automatycznie trzy etykiety, niestety wszystkie angielskie, w języku angielskim. Natomiast każdą etykietę można edytować, można etykiety usuwać, można tworzyć własne.
9: Dodaj zdjęcie.
8: Można do notatki dodać zdjęcie.
9: Przycisk więcej opcji.
8: I można zrobić przycisk więcej opcji.
9: Przecinek archiwizuj. Wyświetl element od 1.
8: Można notatkę zarchiwizować, wtedy przestaje być pokazywana w tym głównym widoku notatek, tylko trzeba włączyć archiwum i wtedy te wszystkie zarchiwizowane notatki się nam pokażą.
9: Usuń.
8: Można usunąć notatkę, przy czym notatka, kiedy teraz bym nacisnął dwa razy na tym przycisku usuń, nie dostałbym żadnego komunikatu. Niemniej notatka by powędrowała do kosza. I w ciągu tygodnia z tego kosza taką notatkę da się jeszcze w razie czego wydobyć.
9: Utwórz kopię.
8: Utwórz kopię notatki.
9: Wyślij.
8: Można ją wysłać przez SMS albo przez jakiś tam program.
9: Pokaż pola wyboru.
8: To jest coś takiego, o czym będę mówił w przypadku listy.
9: Skopiuj do dokumentów Google.
8: No i można notatkę skopiować do dokumentów Google i się nad nią pastwić przy pomocy narzędzi od dokumentów.
9: Krep.
8: Tyle, jeżeli chodzi o podstawowe notatki. Ale oprócz tego jest jeszcze kilka innych typów notatek.
9: Przycisk nowa, przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie.
8: Nowe nagranie.
9: Przycisk nowe nagranie.
8: Ja teraz sobie telefon sobie pod usta, pod podłoże i naciskam nowe nagranie.
9: Aplikacja Google.
8: I to jest moja testowa notatka głosowa.
9: Notatka została otwarta. Krep.
8: Użytkownicy Androida zapewne zwrócili uwagę na taki sam dźwięk, który jest odtwarzany w przypadku rozpoznawania mowy Google'owego. I w pewnym sensie rzeczywiście ten system tutaj się zgłosił.
9: 12.05 w nocy. Przycisk otwórz. 12.05 w nocy.
8: Mamy czas notatki. 12.05 w nocy, tak? Czyli 00.0, tam 5 chyba. Czyli 0 minut i 5 sekund.
9: Przycisk otwórz.
8: Można odtworzyć notatkę.
10: I to jest moja testowa notatka głosowa.
8: No właśnie.
9: Przycisk usunąć nagranie głosowe.
8: Mogę usunąć nagranie głosowe.
9: Przypomnienie. Przypomnij. Przycisk przejść wyżej.
8: I standardowa opcja a propos notatek. Natomiast...
9: Udostępnij. Zmień. Dodaję. Dodaj. Przycisk. Otwórz. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Notatka. Pole edytowania. Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie i to jest moja testowa notatka głosowa.
8: No właśnie. I system Google tak naprawdę tutaj zadziałał. Innymi słowy, tworząc notatkę głosową, oprócz tego, że nagrywa nam się dźwięk w jakości telefonicznej, to również notatka jest przetwarzana przez system rozpoznawania mowy Google'a i treścią notatki pokazywaną na stronie głównej jest to, co system

0: Otwórz panel nawigacji.
1: Notatki. Szukaj. Jedna kolumna. Notatka głosowa. I to jest moja testowa notatka głosowa.
0: No właśnie. Na początku mamy informację, że to jest notatka głosowa, a następnie treść tej notatki, że no w tym momencie tutaj sobie nagrałem, że to jest jakaś tam notatka głosowa.
1: Test. Testowa notatka.
0: I mamy jeszcze drugą notatkę utworzoną dzisiaj. Test o treści. Testowa notatka.
1: Utwórz notatkę. Przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie. Przycisk nowa lista.
0: No a teraz listy.
1: Notatka została otwarta. Pokazuję klawiaturę.
0: Lista to jest taka notatka, która ma kilka pól wyboru. O co chodzi? Jeżeli na przykład sobie gdzieś idziemy, bądź mamy kilka spraw do załatwienia, nie wiem, w urzędzie załóżmy, bądź, nie wiem, pakujemy się naukowo z notatnikiem, możemy sobie zaznaczyć, czy w zasadzie zrobić kilka takich rzeczy do odhaczenia. I tymi polami wyboru potem będziemy sobie zaznaczali to, co już na przykład zrobiliśmy. Nie wiem, możemy tu sobie wpisać ileś miejsc pracy i odhaczać sobie, do których już wysłaliśmy CV. Możemy zrobić tu na listę zakupową i oznaczać te rzeczy, które sobie tu kupiliśmy. I tak dalej, i tak dalej. To, co tu zrobimy z tymi polami wyboru, to już zależy tylko od naszej kreatywności.
1: Przycisk usuń. Dodaj element listy. Nie zaznaczono. Pole edytowania. Notatka.
0: I mamy.
1: Pole edytowania. Nazwa.
0: Nazwa.
1: Nie zaznaczono. Pole wyboru. Pole edytowania. Trwa edytowanie.
0: Tutaj mamy pole wyboru i pierwszy element listy. Na przykład wpiszę sobie tutaj zrobić coś.
1: Notatka. Pole edytowania. Nie zaznaczono. Pole edytowania. Przycisk usuń. Dodaj element listy.
0: Dodaj element.
1: Przypomnienie. Dodaj element.
0: Dodaj element listy.
1: Pole edytowania. Trwa edytowanie. Notatka.
0: I teraz wpisujemy tutaj drugi element, który potem będziemy zaznaczać, bądź nie w zależności od sytuacji.
1: O. O. Notatka. Pole edytowania. Nazwa.
0: I mamy nazwę. Na razie bez nazwy jest ta notatka.
1: Nie zaznaczono. Pole wyboru.
0: I teraz mamy pierwszy element listy do zaznaczenia. Możemy go zaznaczyć.
1: Zaznaczono. Notatka. Pole edytowania. Nie zaznaczono. Pole wyboru. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Zrobić coś innego. Przycisk usuń. Dodaj zwiń zaznaczono. Zwiń zaznaczone elementy. Zaznaczono pole wyboru. Pole edytowania. Zrobić coś.
0: No właśnie, mamy dwa elementy. Zrobić coś innego i zaraz zrobić coś.
1: Przypomnienie. Przycisk przejść wyżej.
0: No i
1: klawiatura.
0: Cała reszta opcji jest taka jak wtedy. Możemy dodać przypomnienie. Możemy notatkę potem możemy, mamy przycisk więcej opcji do zarchiwizowania tej notatki i tak dalej. I tak dalej.
1: Testowa. Notatka. Notatka. Twórz notatkę. Notatka głosowa i to jest moja testowa notatka głosowa i to jest test. Zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś, przecinek zaznaczone.
0: Przeszedłem teraz do głównego okna programu i zaraz tutaj po tym jedna kolumna mamy.
1: Zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś, przecinek zaznaczone.
0: Mamy zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś zaznaczone. Czyli od razu w głównym oknie programu możemy się dowiedzieć, które elementy mamy już odhaczone, które mamy nieodhaczone. No i w ten sposób można dosyć szybko sprawdzać sobie, co mamy, kiedy mamy, jak mamy i tak dalej.
1: Jedna kolumna, szukaj, notatki, przycisk otwórz panel nawigacji.
0: I w zasadzie większość aplikacji Google Keep mamy omówione, ale jeszcze otwórz panel nawigacji.
1: Szuflada. Bieżące konto, napisz do Tomeckiego, @gmail.com.
0: No właśnie, bo oczywiście mogę sobie tutaj konto dla Google Keep i dla notatek mieć jakieś inne.
1: Przycisk pokaż konta. Notatki. Przypomnienia. Etykiety. Przypomnienia.
0: Mogę sobie zaznaczyć tylko etykiety, tylko notatki, które, w których mam jakieś przypomnienia.
1: Etykiety.
0: Oraz etykiety.
1: Przycisk edytuj.
0: Edytuj, czyli tutaj mogę sobie poszczególne etykiety edytować.
1: Keep. Edytuj. Przycisk przejdź wyżej. Pole edytowania. Utwórz nową etykietę.
0: No właśnie, od razu mamy pole edycji do utworzenia etykiety nowej, naszej, swojej własnej.
1: Przycisk utwórz nową etykietę. Pole edytowania. Inspiration.
0: I również pole edycji od tych etykiet, które tu już mamy. Inspiration.
1: Przycisk edytuj etykietę. Pole edytowania. Personal. Przycisk edytuj etykietę. Pole edytowania. Work. Przycisk edytuj etykietę. Utwórz notatkę.
0: Takie.
1: Przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie.
0: Mamy pola. Przy czym, jak widać, w każdym prawie momencie i w każdym niemal oknie aplikacji można stworzyć nową notatkę. wyszedłem z aplikacji, wszedłem ponownie, żeby jak najszybciej dostać się do tego znowu.

0: po panelu nawigacji.
1: Przycisk edytuj.
0: Edytuj etykiety.
1: Inspiration.
0: I teraz można wyświetlać następnie wszystkie notatki z poszczególnych etykiet. Inspiration,
1: personal,
0: work, ewentualnie to, co bym sobie tutaj wpisał. Jeżeli bym sobie wpisał nową etykietę pod tytułem zakupy albo na przykład osobiste, to mogę sobie również wyświetlić wszystkie notatki, które mają tą etykietę. Dzięki temu nie muszę, sprawdzając sobie, co ja w zasadzie jeszcze mam do zrobienia w ogóle w życiu swoim, nie muszę wyświetlać swoich, przypomnę, o zakupach, swoich wpisanych, nie wiem, powiedzmy, biletów, numerów, miejsc i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu mogę sobie tutaj, w zależności od tego, jakie mam etykiety, mogę sobie wyświetlać wszystkie te notatki, które mają tą etykietę, którą sobie tutaj wybiorę. Nie powiem jeszcze o opcji przypomnienia, o co chodzi. Przypomnienia to są, wyświetlą się notatki, które albo będą miały przypomnienie wkrótce, nie wiem co prawda, co to znaczy wkrótce według Google'a, i notatki, których przypomnienie będzie w pobliżu. Też do tej pory nie dało mi się ustalić, co to znaczy według Google'a w pobliżu. Zostały nam jeszcze dwie opcje do omówienia, przynajmniej bardzo króciutkiego.
1: Archiwum,
0: czyli wszystkie zarchiwizowane notatki. Ich tutaj akurat kilka mam, bo bawiłem się w jakieś testowe różne rzeczy. Mogę sobie wejść archiwum. W archiwum.
1: Archiwum. Szukaj. Jedna kolumna. Zakupy. Zakupy. Jest bardzo wcześnie, jednak przypomnienie teoretycznie działa średnik.
0: Tu mam kilka jakichś swoich starych notatek, które kiedyś tam sobie zarchiwizowałem. Było to już sporo czasu temu, nie wiem, z pół roku powiedzmy. I mimo tego te notatki tutaj w tym archiwum są. Aby notatki przywrócić, klikam sobie
1: notatka
0: w jakąś
1: została
0: notatkę.
1: Notatka. Przycisk więcej opcji.
0: Wchodzę w więcej opcji.
1: Przecinek. Usuń z archiwum. Wyświetlam elementy od 1 do 6 z 6.
0: Usuń z archiwum.
1: App.
0: O właśnie.
1: Notatka przywrócona z archiwum.
0: I w tym momencie notatka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, została usunięta z archiwum, czyli przywrócona do tego głównego widoku.
1: Szuflada. Archiwum. Kosz. Wyświetlam elementy od 1.
0: I jest jeszcze kosz.
1: Kosz. Kep.
0: I tutaj mam wszystkie usunięte notatki do tych notatek sprzed tygodnia
1: kosz.
0: Włącznie.
1: Przycisk test. Zbiornik Polaków w obozach koncentracyjnych, my więc nie będziemy.
0: No, tu akurat słuchałem jakiegoś audiobooka, kliknąłem sobie w rozpoznawanie głosowe, dlatego tutaj jakieś tam dziwne rzeczy mi się w treści notatki zrobiły. No, i mam tylko te dwie notatki zrzucone do kosza. Tyle jeżeli chodzi o aplikację Keep. Jest jeszcze oczywiście pomoc i możliwość wyrażenia opinii w Skype Play, no, ale myślę, że pomoc może sobie każdy we własnym zakresie poczytać. No a na dzisiaj to chyba byłoby na tyle. W którymś z kolejnych odcinków Tyflo Podcastu będę mówił również o nieco podobnej aplikacji Google Kalendarz. Aplikacja różni się oczywiście tym, że w związku z tym, że to jest kalendarz, program skoncentrowany jest raczej na tym, co i kiedy ma się odbyć, no ale o tym już w tym odcinku poświęconym aplikacji Google Kalendarz. A na razie żegnam się z Państwem. Mówił Tomek Bilecki i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak, a po drugiej stronie
4: Robert Hecyk, dzień dobry.
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej linijce, monitorze brajlowskim, może i notatniku brajlowskim, bo teraz ta różnica między urządzeniami się mocno zaciera. Braille i Motion firmy HIMS. Urządzenie wypożyczyliśmy, Robert, otrzymałeś je z firmy ECE, która jak zawsze chętnie nam wszystkie sprzęty do testów wypożycza, prawda?
4: Tak, zdecydowanie.
3: z czego bardzo się cieszymy. Urządzenie się ukazało kilka miesięcy temu na rynku i już właściwie możemy powiedzieć, że jest spolszczone i weszło do sprzedaży. Postaram się w tej audycji odpowiedzieć na wcześniejsze pytania, rozwiać wątpliwości. Ogólnie, jak urządzenie przyjechało i jak ono wygląda? Mam na myśli rozkład portów, klawiszy, jakość obudowy. Tak, opisz to urządzenie na tyle dokładnie, żeby każdy mógł po przesłuchaniu podcastu jakoś sobie je wyobrazić i wiedzieć, czy to jest dla niego, czy też może nie.
4: Opakowanie może nie jest najistotniejsze, ale skoro już pytasz, to jest podwójny karton. Bardzo bezpiecznie zapakowane urządzenie z odpowiednimi wypełnieniami takimi, które zabezpieczają też urządzenie wewnątrz kartonu, także jest ok. Natomiast kiedy się je wyjmuje z tego kartonu, to ono jest w takiej okładce, bo nie powiem, że to jest futerał ani pokrowiec, jest to coś w rodzaju okładki magnetycznie zamykanej, nie wiem co to jest, cerata, derma, cokolwiek to jest, nosi znamiona epoki, ja wiem, sprzed 30 lat. I dlatego ja natychmiast wyjmuję Braille Emotion z tego czegoś, co woła, wymień mnie na coś lepszego. Ja chcę być w lepszym futerale. I kiedy wyciągnąłem, słuchajcie, Braille Emotion z tego opakowania, to jest to zupełnie inna rozmowa, bo to jest urządzenie bardzo porządnie zaprojektowane w taki tak nowoczesny kształt, znaczy dosyć typowy też. Nie ma ostrych krawędzi, bo ma tak zwaną fazę na krawędziach, a oprócz tego większa część przedniej ścianki jest pod takim skosem fajnym. Potem wyjaśnię, jakie to ma znaczenie i dlaczego to dobrze, że tak jest. W każdym razie...
3: Bo powiedzmy, bo tego w sumie nie powiedzieliśmy na początku, tak ogólnie to jest 40-znakowa linijka brajlowska z klawiaturą brajlowską.
4: Tak, i jest to kawał sztachety, ja tak to nazywam. To znaczy, dla mnie, oczywiście to można przewozić, to nie ma z tym żadnego problemu, to nie jest ani ciężkie, ani nie wiadomo jak nieporęczne, ale nie ukrywam, że wydaje mi się to urządzenie raczej urządzeniem stacjonarnym, zwłaszcza, że ma bardzo porządne nóżki i jak się to wyjmie z tego czegoś, co właśnie o czym powiedziałem, z tej okładki, to na stole stoi bardzo stabilnie, nie kiwa się, nie przesuwa. Zresztą w ogóle samo urządzenie jest bardzo porządnie, przyzwoicie zmontowane. Nie odnosi się wrażenia jakiejś takiej byle jakości. Nawet jeśli to jest plastik, a nie metal, to bardzo przyzwoity plastik. No i dobrze, to w takim razie opowiadam o tak zwanym layoucie. Tylna krawędź, czyli ta najdalej od nas, jest pusta zupełnie. Po lewej stronie, na lewej krawędzi od góry, mamy przycisk do uruchamiania dyktafonu, który też jest na pokładzie. Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie dyktafonu i przejście do ustawień. Można sobie poustawiać format nagrania WAV albo MP3, rozdzielczość 44 czy 48 kHz. Nie pamiętam, czy są jeszcze jakieś inne, ale to i tak się innych na ogół nie używa rozdzielczości. Tak czy owak, są tam ustawienia, natomiast dłuższe przyciśnięcie tego klawisza spowoduje uruchomienie nagrywania z bieżącymi ustawieniami. Bardzo fajnie, no bo można bardzo szybko, bez przechodzenia przez jakiekolwiek menu, jednym przyciskiem uruchomić nagrywanie.
3: Czyli taki typowy patent urządzeń HIMS typu BrailleSense czy Sense Player.
4: Tak, chociaż jeśli chodzi o BrailleSense, to tam włączasz nagrywanie dwoma przyciśnięciami tego samego klawisza, czyli naciskasz raz, jesteś w funkcji nagrywania i tutaj masz możliwość zmiany ustawień i drugi raz odpalasz nagrywanie. Nie ma czegoś takiego jak dłuższe przyciśnięcie, przynajmniej nic mi o tym do tej pory nie wiadomo, żeby coś takiego było. Jesteśmy, przypomnę, na lewej ściance urządzenia i od góry ten przycisk związany z dyktafonem, z nagrywaniem, a na dole typowe gniazdo USB-A. I tu możemy podłączać różne urządzenia zewnętrzne, włącznie z jakimiś nośnikami danych, włącznie z ewentualnymi mikrofonami USB. Prawa krawędź. Ja te mniej znaczące krawędzie najpierw omawiam, bo te, w których będą klawisze nawigacyjne, pisanie i linijka, to sobie zostawiam na koniec. Prawa krawędź od góry. Gniazdo USB-C do zasilania. Gniazdo, jedno, jedyne gniazdo audio, które załatwia nam i mikrofon ewentualny, i słuchawki, albo słuchawki z mikrofonem. Poniżej tego gniazdka jest przycisk audio, regulacji audio, i tutaj za chwilę to pokażę. Zresztą może ja włączę jednak urządzenie i będę...
3: A zapytam tylko o to gniazdo USB-C. Rozumiem, że tylko do zasilania, a nie można tam podłączać żadnych peryferiów?
4: Z tego, co piszą w instrukcji, jest to gniazdo do zasilania, lewe gniazdo jest do peryferiów. Możemy to jeszcze jakoś sprawdzić, natomiast tak jest napisane w instrukcji. Ja jednak włączę urządzenie, bo wtedy pokażę działanie tych klawiszy. Odpalam od zera, więc chwilę to potrwa. Po naciśnięciu dłuższym klawisza włącznika, który jest na głównej ściance, czyli na tej frontowej w prawym górnym rogu, odczuwalna jest wibracja, a potem, jak już się załaduje wszystko, to system...
3: To takie też nietypowe chyba, bo z reguły z boku się włącza urządzenie.
4: Mówiłeś teraz i właśnie w czasie, kiedy ty mówiłeś, system się odezwał, urządzenie się odezwało, ja zrobię trochę głośniej.
1: Głośność główna 13.
4: Mamy głośność główną 13. Wydaje mi się, że nie od rzeczy będzie, zakłócając trochę opis wyglądu urządzenia, powiedzieć, że przy włączaniu urządzenia możemy zażądać, żeby urządzenie włączyło się w trybie cichym na przykład, lub w trybie z włączoną mową. I tu po prostu odpowiednie przyciski przyciskamy jednocześnie z włącznikiem. Przy czym słabość tego rozwiązania polega na tym, że to się dzieje tylko w sytuacji, kiedy włączamy urządzenie od zera. Kiedy urządzenie jest tylko uśpione, to już tego efektu nie osiągniemy.
3: Ale mowę możemy w każdej chwili wyłączyć i włączyć.
4: Oczywiście, tak. Mhm. Możemy w każdej chwili wyłączyć, tylko jeżeli na przykład jesteś gdzieś na spotkaniu i
3: chciałbyś
4: włączyć urządzenie dyskretnie, to musiałeś to przewidzieć wcześniej i wyłączyć sobie mowę, bo nie jesteś w stanie z uśpienia wywołać trybu cichego, tak po prostu. Byliśmy na prawej ściance i, jako się rzekło, pod gniazdem USB-C i gniazdem słuchawkowym mamy przycisk audio, który zmienia parametry, które chcemy regulować. Mam nadzieję, że będzie słychać. Uwaga.
1: Głośność głosu 10. Szybkość mowy 10. Wysokość mowy 5. Głośność główna 13. Głośność głosu 10. Szybkość mowy 10. Szybkość mowy 7.
4: Dobrze, zwolniłem.
1: Wysokość mowy 5. Głośność główna 3.
4: No i tak właśnie. Jak widzicie, wadą też tego urządzenia jest to, że kiedy je spowolnimy, to niestety nie wypowiada nam całych komunikatów. To, co było jeszcze do niedawna 13, teraz jest 3. Więc jest to jakaś jedna z wad okresu dziecięcego. Tych wad tutaj jest sporo programowych. Nie chcę ich tutaj wszystkich omawiać, bo ja myślę, że one szybciutko będą ponaprawiane przez kolejne aktualizacje. No trochę ich jest, niestety. Tak więc pod spodem, pod tym klawiszem audio, którym wybieram parametry, mam klawisze plus i minus. Także jak się domyślacie, te poszczególne zadane parametry mogę sobie regulować. Czy to głośność, czy głośność mowy, czy jeśli jestem w multimediach, głośność odtwarzacza multimedialnego, czy szybkość, czy też wysokość głosu, mowy. I to jest wszystko, co jest po prawej stronie. Główny panel, ten od góry, lewy górny róg, trzy małe klawisze z brajlowskimi etykietami. Pierwsza W, druga B, trzecia C. W to Wi-Fi, B to Bluetooth i C to Connect. Krótkie naciśnięcie tych klawiszy powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie Wi-Fi, włączenie lub wyłączenie Bluetooth i ewentualne połączenie lub rozłączenie z ostatnio połączonym urządzeniem zewnętrznym, czyli na przykład telefonem, komputerem, takimi rzeczami. Natomiast długie przyciśnięcie tych przycisków powoduje wejście w ustawienia określonych parametrów, czyli Wi-Fi, Bluetooth czy Connect, a więc możemy wejść w tryb tak zwanego terminala przy tym trzecim klawiszu, czyli możemy wejść albo w połączenie USB, albo USB HIT, czyli bo są osobno stary protokół USB i Human Interface Device, czyli ten nowy, najbardziej współczesny protokół łączenia przewodowego, lub przechodzimy do połączenia Bluetooth. Ja może zresztą po prostu to włączę.
1: Terminal.
4: Jesteśmy w terminalu.
1: Połączenie typ USB U, 1 z 4 element listy. USB HIT Braille H, 2 z 4 element listy. Typ Bluetooth B, 3 z 4 element listy. Lista sparowanych C, 4 z 4 element listy.
4: I tu na koniec mamy listę sparowanych urządzeń. Zobaczymy, czy moje urządzenie się pokaże.
1: Lista sparowanych. Nie podłączono terminala, element listy.
4: Nie ma podłączonego urządzenia, więc się nie pokaże.
1: Tryb USB U, 1 z 4 element listy. USB HIT Braille H, 2 z 4 element listy.
4: Może będziemy demonstrować terminal za chwilę. Póki co wiecie mniej więcej, jakie są funkcje tych trzech klawiszy. To jest lewy górny róg. W prawym górnym rogu jest...
3: I przepraszam, i rozumiem, że ta literka C nas wtedy przełącza między na przykład iPhone'em a terminalem. Czy to tak nie jest? Nie.
4: Nie, to nie. Jest, od tego są inne...
3: Tylko rozłącza, inne, rozumiem.
4: Inne komendy. Po prawej stronie, w prawym górnym rogu jest ten włącznik. On jest dość niefortunnie moim zdaniem umieszczony, zwłaszcza, że on tylko jest wyprofilowany, także jest lekko wklęsły, ale on nie jest w żadnym zagłębieniu, więc obawiam się, że nawet w tym pseudofuterale, niosąc go w tej okładce, możemy ostatecznie nacisnąć tak, żeby niechcący włączyć urządzenie, zwłaszcza, że blokada klawiszy, która owszem jest, jest w tej linijce tylko elektroniczna. O ile na przykład BrailleSense 6 ma po prostu suwak do blokowania poszczególnych paneli, poszczególnych grup klawiszy lub wszystkich grup klawiszy, to tu jest blokada elektroniczna, czyli jak się domyślasz, działa tylko wtedy, kiedy urządzenie jest włączone. No bo jak ją uruchomisz, to z kolei nie wyłączysz urządzenia.
3: No tak.
4: Więc no, taki średni pomysł. Natomiast jesteśmy cały czas na górnym panelu. Omówiliśmy sobie dwa rogi. Aha, w skrajnych pozycjach, w tych zupełnie skrajnych pozycjach po lewej i prawej stronie u góry są głośniki. O jakości tych głośników wolałbym się nie wypowiadać, zwłaszcza w porównaniu z BrailleSense'em, który też nie ma nie wiadomo jak rewelacyjnych tych głośników, ale ma je znacznie, znacznie lepsze od tych. Natomiast teraz chciałbym się odnieść do klawiatury, bo urządzenie ma klawiaturę do pisania. No i słuchajcie,
1: początek dokumentu.
4: Klawiatura, włączyłem sobie teraz notatnik. Klawiatura to jest zjawisko wspaniałe. Naprawdę rewelacyjna klawiatura, bardzo dobrze się na niej pisze, wyłapuje wszystkie uderzenia, nie zauważyłem, żeby trzeba było jakoś specjalnie w środku, zresztą spontanicznie palce się bardzo dobrze układają. Jest to rozwiązanie troszkę przypominające Braillianty, bo linijka, pola brajlowskie są pomiędzy klawiszami do pisania, tymi ośmioma, Pod nimi z kolei są klawisze przywoływania kursora, a potem jest dopiero linijka i pod linijką jest spacja. Obok spacji też klawisze nawigacyjne Alt i Control, jak to je HIMSS nazwał. W każdym razie one są trochę nawigacyjne, a trochę funkcyjne. Dość na tym, że rękę rozkładamy tak, że ta linijka jest pomiędzy naszymi palcami, które są na punktach od 1 do 8, a spacją.
1: Odstęp. Odstęp.
4: No i nie wiem, czy to słychać.
1: Herzyk.
4: Napisałem moje nazwisko.
1: Tyflopodcast. Michał. Kasperczak.
4: Klawiaturka jest rewelacyjna, bardzo dobry skok. Bardzo się miło na niej pisze. Śmiem twierdzić, że jest lepiej dopracowana niż ta w Braille Sensie. W Braille Sensie troszkę za bardzo tłucze. Zaraz wyciągnę rękę i sprowadzę tu Braille Sense. Jest wyłączony, więc to dla porównania jest Braille Sense. Wyłączę może mowę, żeby nam tu nie przeszkadzało z notatnika przez chwilę.
1: Głos wyłączony.
4: I jeszcze raz powstukam sobie. To jest Braille Emotion. A to jest Braille Sense. Nie wiem, na ile to było słychać te różnice. Michale, jak to
3: odbierasz? No ja bardzo nie, właściwie nie słyszę, ja ledwo słyszę to, więc nie. Ale więc może to w nagraniu potem będzie
4: być może upuklone. W każdym razie jest różnica tutaj na miejscu, tak jak sobie piszę. Mhm. Braille Sense ma troszkę bardziej klekotliwe to brzmienie tych klawiszy. One są też chyba odrobinę głębiej wchodzą. Są w ogóle szersze klawisze na Braille Sensie. Także tu z klawiatury będziecie zadowoleni. Naprawdę to nie, tu mucha nie siada. Dobrze, powiedziałem klawiszy 8, ale pomiędzy nimi jest... Teraz, żebym was nie okłamał, czy to jest klawisz centralny, czy to jest klawisz home. To jest chyba klawisz centralny.
3: Centralny, home jest na dole.
4: Home jest na dole, właśnie, bo ja je zawsze mylę. I ten klawisz home służy między innymi właśnie do przełączania się między trybem notatnika, a trybem terminala, czyli urządzeniem zewnętrznym. Więc ten klawisz, naciskając razem ze spacją, uzyskuje efekt przejścia do urządzenia połączonego z terminalem, przy czym warunek jest taki, że urządzenie musiało być wcześniej połączone. Czyli jeśli urządzenie jest połączone z terminalem, to wtedy mogę się przełączać między usługami notatnika a urządzeniem zewnętrznym.
3: I działa to szybko? Jakoś tak?
4: Tak, szybko, bezszmerowo. Zupełnie
3: tak,
4: poprawnie.
3: Gdzie jest klawisz home, to dokładnie powiem, kiedy będziemy dół opisywać.
4: Tak, natomiast o czym jeszcze chciałbym przy okazji powiedzieć, to o tym, że ten klawisz centralny służy również do wywoływania schowka, tak zwanego schowka terminalowego. Na czym to polega? Jeśli jest jakiś problem w edycji, w polu edycyjnym, w urządzeniu, z którym się połączyliśmy, nie wiem, Focus nam lata gdzieś tam, nie możemy się dogadać z jakąś aplikacją, to możemy sobie zredagować tekst w tym polu schowka terminalowego i potem wysłać ten tekst do urządzenia zewnętrznego, z którym no, ciężko się nam pracowało w polu edycyjnym. Ale to jest teoria. Praktyka jest taka, że jak próbowałem to zrobić, to mi się urządzenie zawiesiło.
3: Te schowki terminalowe, to nie wiem, czy to jest kwestia Bluetootha, mam wrażenie, że to nigdzie dobrze jakoś nie działało.
4: Nie wiem, czy to jest kwestia protokołu bardzo powolnego, bo one nawet jeśli działają gdzieś, ja to widziałem też chyba w Brailleancie, o ile dobrze pamiętam, to powiem ci, że to bardzo słabo działało i bardzo powoli.
3: I to jest, rozumiem, pole jest jako, rozumiane jako jedna linijka. To jest to znakowa, czy to można przewijać?
4: To można przewijać, można wpisywać Enter, można wszystko. Mhm. Natomiast osobiście odradzam, zwłaszcza, że w tych aplikacjach, których używałem z iPhone'em, to powiem ci, że wszystko działało bardzo dobrze i nie miałem powodu w ogóle używać tego,
3: no rozumiem,
4: tego schowka. No, mówię z obowiązku tak, tak zwanego dziennikarskiego, że jest, ale no.
3: Natomiast generalnie ten przycisk centralny, tam pionowy czy poziomy, pionowy chyba.
4: Poziomy, on jest poziomy.
3: Poziomy. To jest przycisk do sterowania Braillem, tak?
4: Tak, w trybie notatnika. On, czekaj, włączę z powrotem mowę.
1: Głos włączony.
3: To też taki patent, wcześniej go nie było nigdzie, żeby centralny
4: jak
3: przycisk
4: go naciskasz,
3: coś takiego robił.
1: Skróty. Braille komputerowy.
4: To to go po prostu...
1: Nie przycisk.
4: To zmieniamy.
1: Integral. Skróty. Braille komputerowy.
4: Między Braillem skrótami a Braillem komputerowym. Między integrałem skrótami a Braillem komputerowym, ale uwaga, skróty jeszcze nie działają. Owszem, można się na nie przełączyć, ale jeszcze nie działają. To jest też kwestia pewnie dopracowania software.
3: A będą działać?
4: Podobno tak.
3: Aha, mówimy o polskich skrótach.
4: O polskich skrótach.
3: I one działają wtedy z tym Braillem sześciopunktowym tylko, chyba tak jak w Braillian. Czy jak to jakoś tak było chyba, nie? Znaczy w Braillancie też tak było, ale nie wiem, czy będzie tak samo tutaj.
4: No to jest sześciopunktowy Braille. W Braille sensie to jest w ogóle dziwnie, bo nawet jeżeli przestawiłeś sobie na Braille sześciopunktowy, to żeby zupełnie się nie pokazywały klawisze, znaczy punkty z tego dolnego rzędu, to musisz sobie jeszcze wyłączyć Braille ośmiopunktowy. Bo są na przykład takie znaki, które co prawda dotyczą Braille'a sześciopunktowego, nie wiem, na przykład znaki diakrytyczne w języku włoskim. Mimo to wprowadzasz z ósmym punktem, z uwagi na jakieś tam koincydencje ze znakami przestankowymi. Więc to trzeba dwoma funkcjami uruchomić, ten Braille, tak żeby on był naprawdę sześciopunktowy. Jeśli chodzi o te skróty, no to tak jak mówię, w najbliższym czasie pewnie się pojawią, póki co ich nie ma. No to jest jedna z tych rzeczy okresu dziecięcego. Mamy więc klawisze, 8 klawiszy do pisania. Ten klawisz centralny.
3: A jak jesteśmy przy skrótach, to od razu może zapytam o wielojęzyczność, albo nie tyle o wielojęzyczność, o przełączanie całego interfejsu, ale o tablice w różnych językach. Czy można ich używać, jakoś się przełączać, jak to wygląda?
4: No dobrze, możemy o tym powiedzieć, bo myślałem o tym całym layoutie, ale myślę, że jeżeli słuchacie nas i jesteście cierpliwi, to będziemy tutaj poemat dygresyjny uprawiać.
1: Opcje Braille'a.
4: Włączam sobie ustawienia, można to zrobić albo naciskając spacja, o, tak jak ja teraz, albo
1: opcje Braille'a.
4: Wejść sobie
1: opcje głosu, opcje globalne.
4: Wejść sobie przez literkę S też można.
1: Ustawienia. Opcje Braille'a.
4: Jesteśmy w opcjach Braille'a, a tu...
1: Monitor Braille'owski. Kursor Braille'a za. Tryb 8-punktowy. Stopień Braille'a, skrót element. Tablica Braille'a polska element. Czas wyświetlania, wiadomo. Lewe klawisze przewijania, przechodź po akapitach element. Prawe klawisze przewijania, przewijaj linię element. Cursor S, przewijaj linię element. Cursor S, przewijaj linię element.
4: Zaraz o tych klawiszach będziemy mówić.
1: Ustawienie opcji. Opcje Braille'a.
4: To są opcje Braille'a, są też opcje mowy, w których też można przełączać głosy i tak dalej.
3: Okej, okay, zapytałem o to po prostu dlatego, bo myślałem, że może to też gdzieś tam się w tym przycisku robi i dlatego rozumiem. To dobrze, możemy potem o tym też jakoś tam bardziej
4: są jeszcze, są
3: powiedzieć.
4: Jeszcze rozmaite skróty klawiszowe, których ja nie zapamiętywałem nawet, związane z przełączaniem na przykład tablic brajlowskich. Można to robić również skrótami klawiszowymi, nie trzeba koniecznie zaglądać do tego menu. Nie uczyłem się tego na pamięć, więc odsyłam do instrukcji obsługi. Jesteśmy na płycie czołowej, tu jak mówiłem, poniżej linijki, a może o punktach brajlowskich dwa słowa, skoro już jesteśmy przy linijce. Punkty są bardzo wyraziste, naprawdę bardzo wyraziste i na dłuższą metę przy czytaniu może to troszkę przeszkadzać, obawiam się. Lubię takie punkty, bardzo ładne, eleganckie, niezbyt cienkie, takie pełne, ale myślę, że jak ktoś chce poczytać dłużej, to może mu to przeszkadzać, a regulacji miękkości czy twardości tego Braille'a nie ma. Więc to...
3: A głośność samej linijki wyświetlacza?
4: To momencik.
1: Głos wyłączony.
4: Znajdźmy coś. Będę teraz czytał i przewijał. Nie wiem, czy to w ogóle będziesz słyszał, bo to naprawdę są bardzo... Jedyne rzeczy, które będą słyszane, to są tak zwane klawisze kursora. One też służą do przewijania. Za chwilę będę o nich mówił. O. I te klawisze słyszysz. Mhm. Więc jak się uprzesz, usłyszysz również zmianę linijki. Ale jest to pomijalne, absolutnie pomijalne. Znam znacznie głośniejsze linijki, naprawdę. Słuchaj, naprawdę odpaliły się skróty. Być może nie można pisać skrótami, ale ja ich wcześniej nie widziałem, więc nie wiem na ile to... Powiem ci i wam wszystkim państwu, że linijka się momentami zachowuje w sposób nieprzewidywalny, bo na przykład wprowadzisz ustawienie jakieś tam konkretne, nie wiem, na przykład wyłączysz głos w przeglądarce dokumentów, i przy kolejnym uruchomieniu tej przeglądarki ten głos znowu jest włączony. Albo ustawisz sobie jakąś zakładkę gdzieś tam w środku paragrafu, a linijka startuje od początku paragrafu i nie wiem, następuje automatyczne przewijanie linijka po linijce. Jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale prawdopodobnie gdzieś jest jakiś tak zwany bubble w oprogramowaniu, który też zostanie usunięty. No, mówię o tym, no bo tak jest, ale jakbym się jakoś, ja bym się bardzo tym nie przejmował specjalnie, bo to są rzeczy, które pewnie będą...
3: Niedługo ich nie będzie, miejmy
4: tak,
3: nadzieję.
4: Tak, pewnie, myślę, że tak.
3: Czyli ja ogólnie można powiedzieć, że dwie dość istotne, o ile może software'owo to na razie urządzenie niedopracowane, to co powinno dłużej i bardziej trwale działać, czyli klawiatura brajlowska i linijka, no to tak. Są rzeczy pierwszorzędne.
4: Tak, tak, myślę, że tak, chociaż powtarzam, ktoś, kto chciałby dłużej czytać brajlem, może odczuwać zmęczenie w palcach ze względu na taką dużą wyrazistość tych punktów. No, dokończmy opis tego urządzenia. Mówiliśmy, że po lewej stronie i po prawej stronie spacji są te dwa przyciski. One mogą być przyciskami nawigacyjnymi, zwłaszcza kiedy...
1: Przegląda ten notatnik.
4: Kiedy się poruszamy...
3: Po lewej stronie spacji, czy linijki teraz mówimy?
4: Po lewej stronie spacji.
3: Spacji.
4: Tak. Na tej takiej... Na krawędzi, zresztą za chwilę dokładnie opowiem tą ściankę. Ach, zapomniałem, na frontowym panelu są przecież jeszcze klawisze przewijania w górę i w dół po lewej i w górę i w dół po prawej, takie jakie znamy z urządzeń HIMSA, czyli te takie malutkie przyciski. I one są definiowalne, to znaczy możesz po znakach, po słowach chyba nie, po zdaniach, po stronach, po linijkach, po akapitach przechodzić, przełączasz to w menu, w ustawieniach. Natomiast są możliwości poruszania się, nie wiem, również przy pomocy klawiszy skrótów, to znaczy na przykład, jeżeli nawigujesz po tekście, to klawisz spacja i piąty, szósty przenoszą cię do następnego akapitu, klawisz spacja i drugi, trzeci przenoszą cię do poprzedniego akapitu. Więc klawisz spacja i K przenoszą cię do początku linii, klawisz spacja i czwarty, szósty przenoszą cię na koniec linii, takie klasyczne, no nie? Spacja L do początku, spacja kursywa do końca i tak dalej. Dobrze, ale wracam znów do opisu i ta przednia część, która powiedziałem, że jest taka po skosie, ona prawie cała taka jest, bo środkowy...
1: Terminal.
4: O, przepraszam. Środkowa część tej przedniej ścianki jest pionowa. Na niej znajduje się przycisk Home.
1: Memotion.
4: I on zawsze powraca, przywraca nam główny ekran urządzenia, nawet jeżeli jesteśmy, znaczy zawsze, jeśli jesteśmy w funkcjach notatnika, linijki, przepraszam, nie notatnika, funkcje linijki są, linijka jest wielozadaniowa, więc kilka rzeczy może być naraz uruchomionych. Nie wiem, na przykład odtwarzać multimediów, odtwarzacz Daisy, za chwilę omówimy te wszystkie usługi. To może...
3: I to jest ten klawisz Home, o którym właśnie mówiłeś, że można się przełączać pomiędzy terminalem, a pomiędzy podłączonym urządzeniem, a funkcjami notatnika.
4: Klawisz centralny plus spacja przełącza nas. Natomiast Home nie. Home nas wprowadza na ekran główny urządzenia, jeśli jesteśmy w funkcjach linijki wewnętrznych, a jeśli jesteśmy na urządzeniu, to na przykład w iOS, tak jak ja ćwiczyłem go troszkę, to ten przycisk jest również przyciskiem Home.
3: Aha,
4: tak samo jak w telefonach, w iPhone'ach czy w iPadach, które to mają. I to jest w pionowej części tej przedniej ścianki. Po lewej i prawej stronie klawisza Home są mikrofony, takie otworki. Czy są dobrze umieszczone, czy nie, nie wiem. Natomiast mikrofon, i to znowu są pewnie błędy okresu dziecięcego, nie można przełączyć czułości. Teoretycznie jest czułość niska, średnia i wysoka mikrofonu, ale przełączając te poziomy czułości, nie widziałem żadnej różnicy. W Braille sensie to działa, tutaj to nie działało. I przechodzimy już na tą ściankę przednią, wracam do omawiania od lewej do prawej. Od lewej strony mamy klawisz, on się nazywa kursor z jakiegoś powodu, ale to jest lewy kciukowy klawisz przewijania. Potem jest klawisz F1, F2. No jest ta wysepka z tym klawiszem Home i mikrofonami po jego lewej i prawej stronie. Potem jest klawisz F3 i F4. One mają swoje znaczenie. F1 wprowadza nas, jeśli jesteśmy w funkcjach linijki, do wyszukiwania. Możemy sobie wyszukiwać pliki, które tam mamy. F2 wprowadza nas do menu aplikacji. F3 jest takim przyciskiem jakby tabulatorem. F4 jest rodzajem escape'u. Wychodzimy z określonego dialogu czy z określonej funkcji. Potem jeszcze możemy naciskać te klawisze w różnych kombinacjach, wszystkich nie omówię, ale powiedzmy klawisz F2 i F3 otwierają nam listę aplikacji, które są otwarte. Ostatni klawisz po klawiszu F4 to jest drugi klawisz przewijania kciukowy, też nazywany kursorem z jakiegoś powodu. No i teraz tak, my możemy zmieniać im funkcjonalności, to znaczy one mogą przeskakiwać po linijkach, akapitach, znakach, po zdaniach, stronach. Owszem, ale już nie możemy tego zrobić, żeby zamienić lewą stronę na prawą. Czyli prawy klawisz kciukowy kieruje nas o linijkę w dół, czyli o 40 znaków w dół, albo akapit, albo co tam sobie zadaliśmy, a lewy klawisz kieruje nas w górę. To jest o tyle słabe, że nie można tego zmienić, że czasami jest tak, że dochodzisz do końca linijki i widzisz, że już masz pusto, lewa ręka już wróciła, po lewej stronie już jest, a ty i tak musisz dojść albo wyciągnąć sobie daleko, czy mały palec, czy kciuk podwinąć. Mógłbyś to zrobić lewym palcem, bo on już tam jest, no nie?
3: Mhm.
4: No i to jest takie, że mogłoby to być fajniej zorganizowane, ale powiem ci, że to już jest i tak postęp, bo to jest pierwsze urządzenie, o którym wiem, HIMSA, które ma w ogóle klawisze kciukowe. Więc myślę, że idziemy w dobrą stronę, bo do tej pory jak się kupowało urządzenie HIMSA, no to trzeba się było pogodzić. Ktoś może wolałby mieć klawisze kciukowe, ale miał tylko te dwa małe po lewej i dwa małe po prawej na głównej frontowej ściance. No i tyle. A teraz możesz sobie wybierać, którymi chcesz nawigować, co ci bardziej pasuje. No,
3: i równocześnie mogę korzystać tym samym z dwóch rodzajów, jakby z dwóch sposobów nawigacji. Że na przykład...
4: A nawet z trzech, bo przypomnę, że jeszcze ze spacją możemy się też poruszać słowami, znakami,
3: no tak,
4: liniami.
3: I wtedy na przykład te kapsułkowe z lewej i prawej strony nam przełączają o jakiś tam wiersz prawdziwy albo akapit albo coś, a na przykład kciukowe nam przełączają 40 znaków po prostu wprzód, w tył. No
4: wszystko, co sobie tam poustawiasz. Także mówię, jesteśmy na dużym, na wysokim poziomie uniwersalności tutaj, także to jest bardzo takie wygodne. No i co, może przejdźmy do funkcji, które są w linijce. My Emotion, pierwsza z tego głównego ekranu, to jest tak trochę zdublowana struktura folderu, bo za chwilę przejdziemy do struktury folderów, ale tu
1: Box folder 1 z 4 element listy.
4: Mamy podzielone na gatunki odtwarzanych treści. Books, czyli książki.
1: Daisy folder 2 z 4 element listy.
4: Daisy, czyli książki Daisy, wiadomo.
1: Documents folder 3 z 4 element listy.
4: Documents, czyli to, co mamy napisane.
1: Music folder 4 z 4 element listy.
4: Music.
1: Music folder 4 z 4 element listy.
4: Czyli wiadomo, muzyka. To wszystko. I tam w Music są też recordings, czyli wszystko to, co sobie nagraliśmy na dyktafonie. To jest tyle, jeśli chodzi o ten My Emotion.
1: Manager plików.
4: Wtedy, kiedy wejdziemy w Manager plików,
1: Biblia folder 1 z 6 element listy.
4: To się nam otworzy ten folder, który sobie zadaliśmy jako główny, wyjściowy. Ja sobie taki ustawiłem, ale powiedzmy, gdybyśmy mieli być
1: dysk flash 1 z 1 element
4: listy. W głównym, a widzisz, zapomniałem, bo na tej przedniej ściance za przyciskiem kciukowym prawym jest jeszcze gniazdo kart SD. Zupełnie zapomniałem o nim.
3: Micro SD.
4: Micro SD, który tam trzeba sobie wcisnąć. I teraz, gdybyśmy tu mieli tę kartę włożoną, to w tym menedżerze plików, o tak to się nazywa,
1: dysk flash 1 z 1 element listy.
4: Mielibyśmy nie tylko dysk flash, czyli te 64, bodajże chyba 64 mega, o ile pamiętam, giga, przepraszam, które tutaj jest na pokładzie, tylko mielibyśmy jeszcze drugą rubryczkę i to byłaby karta SD. Z tego poziomu można do nich dojść.
1: Download folder 1 z 11 element listy.
4: I nacisnąłem dysk flash, zgłosiło mi się, że tutaj jest tu folder download, czyli pobranych plików.
1: Podcast folder 2 z 11 element listy.
4: Podcast.
1: Recording folder 3 z 11
4: nagrania.
1: Element. Box folder 4 z 11 element listy. Audiobox folder 5 z 11 element listy.
4: Książki mówione.
1: Music folder 6 z 11 element listy. Daisy folder 7 z 11 element listy. Data folder 8 z 11 element listy.
4: To już są takie jakieś systemowe.
1: Record folder 9 z... Documents folder 10. Database folder 11 z 11 element listy.
4: Database.
1: Database folder 11. Record folder 9 z 11 element. Data folder 8 z 11 element listy.
4: TTS data, czyli data, czyli prawdopodobnie dane syntezy. Więc to jest menadżer plików. Można pliki oczywiście kopiować, przenosić, zaznaczać. Spróbujmy zobaczyć, co tu jest możliwe.
1: Download folder 1 z 11 element list. Pusta lista element listy.
4: Nie ma nic, więc...
1: Podcast folder 2 z 11 element. Recording folder. Box folder. Audio folder. Music folder 6 z 1.
4: Dokument.
1: Daisy folder 7.
4: Otwórzmy.
1: Documents folder 10. Emotion folder. Bez nazwy HPF 2 z 7 element listy.
4: Dobrze, co my możemy zrobić z plikiem bez nazwy?
1: Bez nazwy HPF 2 z 7 element listy.
4: Naciskam F2.
1: Plik rozwijany menu.
4: I mam do dyspozycji plik.
1: Edycja rozwijany menu. Widok rozwijany menu. Plik rozwijany menu.
4: Plik, edycja i widok. I to są menu rozwijane.
1: Otwórz element menu.
4: Otwieram ten plik.
1: Spakuj dialog element menu.
4: Mogę go spakować.
1: Wyślij do dialog element menu.
4: Mogę go również gdzieś wysłać.
1: Wyślij do dialog. A dysk flash 1.1 element listy.
4: No, mogę go
1: dysk... Dysk flash 1.1 element listy. Dysk flash 1.1 element listy.
4: Tutaj mam dysk flash, ale tak naprawdę jakbym chciał, to mogę go wysłać na przykład do karty microSD i tylko tam.
1: Przesłano do usuniętych. Bez nazwy HPF27 element listy. Mikro zmiany menu. Otwórz element menu. Wyślij do dialog element menu. Zmień nazwę dialog element menu.
4: Wyślij jest zmień nazwę.
1: Nowy dokument dialog element menu. Nowy folder dialog element menu.
4: Nowy dokument, nowy folder.
1: Konwersja pliku dialog element menu.
4: Mogę skonwertować ten plik do, na przykład do pliku brajlowskiego, HBL czy BRF.
1: Znajdź plik dialog element menu. Znajdź tekst do dialog element menu. Połącz pliki dialog element menu.
4: To jest też bardzo fajna opcja, też obecna w BrailleSense. Łączenie plików. Masz ileś plików tekstowych na przykład, to są rozdziały jakiejś książki i jeżeli masz je umieszczone we właściwej kolejności, no to zaznaczasz je i każesz je połączyć i otrzymujesz cały plik tekstowy.
1: Podziel plik dialog element menu.
4: Tu możemy podzielić plik.
1: Podział pliku jest możliwy tylko bez nazwy HPF27 element listy. Plik rozwijany menu. Widok rozwijany menu. Wyjście element menu.
4: Nie chciał
1: informacja
4: nam...
1: dialog. Podział plik. Połącz.
4: Nie chciał nam przeczytać.
1: Podział pliku jest możliwy tylko bez nazwy HPF27.
4: No i tu jest właśnie problem tej syntezy, że kiedy jest spowolniona, jak spróbuję przyspieszyć.
1: Szybkość mowy 7. Szybkość mowy 11.
4: Zobaczymy, co nam wtedy powie.
1: Bez nazwy tekstu, czytam element listy. Wyjście element menu. Informacja dialog element menu. Połącz plik dialog element menu. Połącz plik dialog. Informacja o pliku. Wielkość 6 bajków. 1 grafików. 1 słów pole zadań.
4: Nie chcę nam tutaj udzielić tej informacji. Podziel plik. Nic mi tutaj nie mówi, ale może je dzielić, zdaje się, akapitami albo zadaną wielkością. Tak to przynajmniej działa w BrailleSense. Ja tego nie miałem potrzeby używać, więc troszeczkę tak mówię na czuja tak zwanego. Natomiast menu edycję jeszcze pokażę. Ale spowolnie, bo możecie nie... Czekaj.
1: Głośność głosu 8, głośność, szybkość mowy 11, szybkość mowy 8. Kopiuj element menu.
4: Kopiuj.
1: Wytnij element menu.
4: Wytnij.
1: Wklej element menu.
4: Wklej.
1: Usuń element menu.
4: Usuń.
1: Zaznacz wszystko element menu.
4: Zaznacz wszystko. Nie wiem, na ile to jest słyszalne, Michale.
3: Ja słyszę.
1: Element menu. Kopiuj element menu. Wytnij element menu.
4: No to klasyka po prostu menadżera plików.
1: Edycja rozwijany menu. Widok rozwijany menu.
4: I widok.
1: Sortuj pliki według dialog element menu.
4: To no, mogę
3: też
4: sobie...
3: Też typowe.
4: Tak.
1: Ustaw info pliku dialog element. Pokaż tylko plik dialog element menu. Pokaż folder systemowy element menu. Ustaw folder startowy element menu.
4: Dany folder, w którym się obecnie znajduję, mogę ustawić jako folder startowy, do którego zawsze będę kierowany, kiedy wchodzę do menadżera plików.
3: Mhm. A to jeszcze dopytam, a to pierwsze podmenu, to emotion, to czym to się różni? To są po prostu takie skróty, taka biblioteka?
4: To są skróty, które cię do poszczególnych klasyfikacji nie wiem, do książek i tam masz od razu i książki Daisy.
3: Mhm. Ale on wtedy skanuje jakby tylko patrzy na ten folder Daisy, czy to jest tak, że on jakby książki Daisy i on wtedy szuka w całym urządzeniu jakby globalnie?
4: Tu musisz się jego zapytać, bo on mi się z tego nie spowiadał, powiem ci. Masz Music, masz
1: Documents,
4: masz Daisy. I masz
3: to
4: book,
3: można
4: czyli
3: kiedyś potestować, osobno. Po prostu sprawdzić tak samemu, albo poczytać.
4: Tak, to powiem ci szczerze, co on z tym robi, to mnie jest dość wszystko jedno, bo najważniejsze, żeby mi grupował we właściwy sposób. Prawdą jest, że instrukcja mówi o tym, że kiedy chcesz, żeby twoje pliki MP3 na przykład były zarządzane jak książka, no to określony folder z tymi plikami odpowiednio ponumerowanymi, no musisz jednak wrzucić do folderu audiobooki, a nie do jakiegokolwiek innego. Więc na pewno takiej rzeczy to ci nie zrobi. nie rozpozna ci, że audiobook, że te oto pliki MP3 są audiobookiem, a nie czymś innym. Więc taki folder, to wiem na pewno, musisz wrzucić do katalogu audiobooks, to na pewno. A co do innych rzeczy, to trudno mi powiedzieć.
3: Dobrze, to co mamy dalej? Plików. Menedżer plików mniej
4: dalej
3: więcej
4: dalej mamy
3: miliony.
4: Notatnik. Początek dokumentu. I ten notatnik byłby bardzo fajny, gdyby nie to, że nie ma tu korekty. Także jest to naprawdę linijka z funkcją notatnika. Na porządnej pracy to tutaj bym się raczej nie koncentrował, no bo potrzebujemy jednak czasami sprawdzić to, co napisaliśmy.
3: Bo BrailleSense, rozumiem, ma dobrą korektę zoptymalizowaną dobrze.
4: Ma. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem tej korekty, bo ona słowa troszkę rzadziej występujące też traktuje jako błędy. I dość często muszę dodawać słowa do tej korekty, ale ogólnie rzecz biorąc ma i dobrze, że ma, no bo to się przydaje. Natomiast tutaj nie mamy tego. Znów może pokażę menu.
1: Nowy rozwijany menu. Otwórz dialog element menu. Ostatnio otwierane pliki dialog element menu. Otwarte dokumenty dialog element menu. Zapisz dialog element menu. Zapisz jako dialog element menu. Ustawienia dialog element menu.
4: Klasyka gatunku.
1: Ustawienia głosu dialog element menu. Wyjście element menu.
4: Tutaj też mamy ustawienia głosu. Tego nie mam w BrailleSense, bo osobny głos mam owszem dla przeglądarki dokumentów, a w notatniku nie. Tutaj tak.
1: Wyjście element menu.
4: Ale to ten sam problem, który miałem w przeglądarce dokumentów. Te ustawienia dosyć słabo się zapamiętują.
3: Bo rozumiem, że mamy do czynienia tutaj z głosami Nuance.
4: Tak jak słychać, to jest Krzysiek. Jest jeszcze Ewa i Zosia.
1: Edycja.
4: Rozpocznij zaznaczanie. To nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tym, jak to HIMS robi. HIMS ma taką fajną dosyć filozofię. Zresztą Brilliant podobnie, troszkę inne skróty są. Zaznaczasz sobie
3: blokowo
4: tekst i na koniec tego bloku, tam gdzie się znajdziesz, już nie musisz go zaznaczać, tylko tam gdzie jest kursor, to do tego momentu będziesz kopiował, wycinał i tak dalej, i tak dalej.
3: I również dodawał do schowka, co też nie jest oczywiste.
4: Tak, dodawał do schowka. Schowek można też opróżnić, także żebyś zaczynał od zera.
3: I a podejrzeć? Jest... Nie ma takiego podejrzenia schowka.
4: Nie ma czegoś takiego.
3: Właśnie tego mi zawsze brakowało gdzieś tam.
4: W każdym razie rzeczywiście to jest bardzo fajne, bo można sobie kilka fragmentów tekstu skopiować. To znaczy najpierw skopiować do schowka, a potem wkleić w dowolnie wybrane miejsce.
1: Usuń
4: puste linie. Można to zrobić od razu w ustawieniach, żeby nie pokazywał w ogóle pustych linii w tekście. No ale jeżeli chcesz wiedzieć, jak masz tekst sformatowany, to nie włączasz tego ustawienia, tylko ewentualnie zaznaczając cały tekst usuwasz wszystkie puste linie albo określone puste linie, no to jak tam potrzebujesz.
1: Dodaj do schowka element menu.
4: O właśnie, dodaj do schowka.
1: Wyczyść schowek element menu.
4: Wyczyść.
1: Zaznacz wszystko element menu.
4: Zaznacz wszystko.
1: Przełącz wstaw zastąp element menu.
4: Też klasyka, możemy wpisywać.
3: Oczywiście my o tym nie mówimy, ale zakładamy, że to jest dla naszych słuchaczy raczej oczywiste, że to wszystko, o czym mówimy, co tutaj przedstawiasz, ma swoje, nie trzeba tego robić poprzez menu, tylko ma to swoje wszystkie, wszystko ma swoje skróty klawiszowe.
4: Tak. Wszystko ma swoje skróty klawiszowe, no ale to nie będziemy w tej chwili wszystko...
3: Oczywiście, ja tylko tak mówię jakby ogólnie przypominam.
4: Ale jeżeli chcesz się zapoznać, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać ze skrótami, to oprócz tego, że jest instrukcja, to na poszczególnych, no zależnie od tego, jak to macie ustawione, bo może wyświetlać od razu skróty klawiszowe. A może można też skrótem właśnie klawiszowym spacja myślnik wywołać ten skrót, żeby on nam powiedział, jakim skrótem jest uruchamiany. To zależy, co komu wygodnie. Dobrze, wychodzimy z edycji, idziemy do wstaw.
1: Wstaw zakładkę dialog element. Idź do zakładki dialog element menu. Usuń zakładkę dialog element. Wstaw z pliku dialog element menu.
4: Czyli mieliśmy całe poświęcone zakładkom tutaj część, potem wstaw z pliku.
1: Wstaw data element menu.
4: Data.
1: Wstaw czas element menu.
4: czas.
1: Wstaw pustą stronę element menu.
4: Pusta strona.
1: Wstaw tabulator element menu.
4: Tabulator.
1: Wstaw zakładkę dialog element menu.
4: I znowu zakładka. Także takie rzeczy możemy wstawiać.
1: Wstaw rozwijany. Idź do rozwijany menu.
4: Idź do.
1: Znajdź dialog element menu. Znajdź ponownie element menu. Szukaj wstecz element menu.
4: Czyli to jest cała seria wyszukiwania.
1: Znajdź i zamień dialog element menu.
4: Znajdź i zamień, bardzo przydatny.
1: Idź do miejsca dialog element menu. Zdanie wstecz element menu.
4: Idź do miejsca, zobacz.

0: zaznaczony tekst element menu.
1: Przeczytaj zaznaczony tekst.
0: Przeczytaj początek zaznaczonego tekstu element. Przeczytaj od początku do końca element menu. Przeczytaj od kursora do końca element menu. Automatycznie przewijaj element menu.
1: Przewijanie automatyczne przy czytaniu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty naciskać klawiszy przewijania, proszę bardzo, można sobie włączyć.
0: Odczytaj bieżące zdanie element menu. Odczytaj bieżącą linię element menu. Odczytaj bieżące słowo element menu. Odczytaj bieżący znak element menu. Odczytaj pozycję kursora element menu. Odczytaj status element menu. Informacja o wielkości dokumentu element menu.
1: Status, czyli gdzie jesteśmy, nie?
0: Odczytaj status w dokumencie. Elementu. Informacja o wielkości dokumentu element menu.
1: Informacja o wielkości dokumentu.
2: Tak, to są dokumenty, rozumiem, pliki normalne, tekstowe.
1: Ale możesz też zapisywać jako plik Worda, przy czym nie będzie żadnego formatowania.
2: Aha.
1: Jest owszem możliwość zapisywania jako plik doc, ale nie będzie żadnego formatowania. Możesz też, zobaczmy jako co możemy zapisywać. Zapisz jako.
0: Plik rozwija. Nowy. Ostatnio otwierane pliki dialog element menu. Otwa. Zapisz jako dialog. Zapisano dialog. No, typ tekst 1.7.
1: Formaty, uwaga.
0: Do 17 miejsca rozwijana. RDF 3.7 miejsca rozwijana. HBL 4.7 miejsca rozwijana. BRL 5.7 miejsca rozwijana. BRF 6.7 miejsca rozwijana. GF 7.7 miejsca rozwijana.
1: Nie wiem, co to jest format GF.
0: Tekst 1.7 miejsca rozwijana.
1: Było to w miarę zrozumiałe, prawda? To są wszystkie formaty, w których możemy zapisywać dokumenty w pliku, w tym notatniku. Ale tak jak mówię, formatowania żadnego nie ma, ani kursywy, ani czegokolwiek. Nie wiem, wyrównania do prawej, do lewej, wyjustowania. Nie ma takich rzeczy. To bywało i bywa w edytorze, ale to w Braille sensie, tutaj nie. Ja bym mimo wszystko chciał tylko zasygnalizować, że jesteśmy jednak w linijce i nie widziałbym tego jako słabość, bo wszystko, co ta linijka posiada w sobie, jest jakby bonusem. Przypominam, że to jest linijka i ona ma służyć do łączenia się z urządzeniami zewnętrznymi. Kosztuje połowę, chyba troszkę ponad połowę tego, co BrailleSense z jakiegoś powodu, no nie? Dobrze, notatnik, jesteśmy w tym terminalu wreszcie. To co, spróbujemy się połączyć z telefonem?
2: Możemy.
1: I teraz powinien się połączyć z moim telefonem, ale jakoś nie chce. Powinien to zrobić automatycznie, a każe mi go parować. Więc wchodzę w ustawienia. A i teraz się podłączy. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to w różnych urządzeniach HIMSA, w moim sensie też tak jest, że nawet nie musiałem go podłączać, w sensie naciskać, żeby się połączyły. Wystarczyło troszeczkę się poruszać po systemie, ponawigować trochę, no i on rzeczywiście się połączył. Znów pewien niedorozwój, bo teoretycznie linijka jest zdolna do tego, żeby się połączyć, żeby przekazywać również dźwięk, żebyśmy mogli korzystać z głośników linijki i z jej mikrofonów. Także teoretycznie jest to możliwe. Jest odrobina opóźnienia. Te klawisze, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że są klawiszami nawigacyjnymi w iOS-ie akurat, powodują zmianę wyjścia lub wejścia, czyli wpisywania lub odczytywania, zmianę sposobu wpisywania i odczytywania, czyli klawiatura ośmiopunktowa, klawiatura sześciopunktowa i skróty. Ale klasyczne klawisze nawigacyjne, czyli spacja czwarty punkt w prawo, spacja pierwszy punkt w lewo i tak dalej, i tak dalej. Przesuwają mnie po ekranie. No i tutaj dostęp do paska statusu, do paska powiadomień, do szuflady, czy tam do centrum sterowania. Wszystko to działa. Jak powiedziałem, klawisz home przenosi nas na główny ekran. I teraz mogę ci pokazać, jak działa przełączanie się pomiędzy

0: pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a funkcjami linijki. Naciskam klawisz Center i spacja. I już jestem. Poruszam się. Teraz jestem w funkcjach tej linijki. Naciskam jeszcze raz Center i spacja. I teraz już słychać. No, niefortunnie mam ten sam głos syntetyczny.
1: Ale... No, ale tak słychać, że gdzieś tam inaczej, że iPhone. Mhm.
0: Tak. Bardzo dobrze się pisze. Nie wiem, WhatsApp można bardzo wygodnie obsługiwać. Notatnik, Drafts, no, różnego rodzaju aplikacje do edycji. Bardzo to wszystko wygodnie działa. Jest sporo różnych skrótów nawigacyjnych, którymi można sterować iPhone'em. Przypomnę, że iPhone ma też możliwość ustawiania własnych skrótów, własnych kombinacji skrótów. To jest dostępne w menu Braille i w menu urządzenia, które jest podłączone. Więc bardzo duża elastyczność, to trzeba też
1: no
0: powiedzieć.
1: No tak, w iOSie tych skrótów się teraz porobiło dużo i to jeszcze jakby dla każdego urządzenia brajlowskiego ta obsługa jest trochę taka sama, trochę inna. Pamiętasz może, co na przykład robią te, no bo Home to mówiłeś, a te klawisze funkcyjne, one też coś robią w iPhone'ie, w iOSie z tym urządzeniem?
0: One są klawiszami nawigacyjnymi, w prawo, w lewo.
1: Aha.
0: Także nimi akurat bez konieczności posługiwania się tymi skrótami spacja i coś tam. Chociaż jak akurat masz pisać za chwilę, no to jest ci wygodniej, ale oczywiście wszystko tu działa.
1: A te klawisze kciukowe i boczne to też normalna nawigacja jakby.
0: No właśnie o tych kciukowych mówię, że w prawo i w lewo. Mhm. Klawisz F4 to jest z kolei tak jakbym zmieniał wiesz, ten rotor tak zwany.
1: Aha.
0: F3 to w lewo. Tu z kolei klawisz F2 to poruszam się tak jakbym przewijał palcem jednym w górę. Stoję sobie na widżecie i mogę sobie, to jest taki wielowidżetowy czy taki wieloskładnikowy widżet i ja w tej chwili poruszam się w górę tym, tak jakbym palcem przewijał w górę i zmieniam sobie składowe tego mojego widżetu. Pogoda, przypomnienia, kalendarz i tak dalej. Jeden jest w górę, drugi jest w dół. F1 i F2.
1: Mhm, rozumiem.
0: No i tak jak mówiłem, home to jest home. Teraz, żeby wyjść i rozłączyć urządzenie, naciskamy klawisze spacja i wielkie Z, czyli pierwszy, trzeci, piąty, szósty, siódmy. No i w tej chwili już rozłączyłem urządzenia. Przeglądarka dokumentów. No to klasyka. Klasyka HIMSowa. Zobaczmy, co my tutaj mamy do przejrzenia. Julian Burns, cytrynowy stolik. Spójrzmy. Cytrynowy stolik. Aż do wysego. Jeszcze go czeka. No i tak. Włączył się głos, który zaczął czytać. A ja miałem ten głos wyłączony, no więc cóż ci mam powiedzieć. Możemy ustawić czytanie automatyczne lub czytanie ręczne, czyli ja mogę sobie nawigować tutaj po akapitach, liniach i tak dalej, ale naciskając ósmy punkt...
2: Czeka ostrzenie brzytwy, będące wstępem do podeszcznięcia, a potem skrobanie ostrza na suchej skórze przy uszach i z tyłu na karku i wreszcie wpychanie miodełki do oczu i do nosa podczas oczyszczenia twarzy z włosku.
0: Ten makabryczny opis to jest... Nie wiem, czy to było słychać. Ten makabryczny opis dotyczy wizyty bardzo młodego człowieka u fryzjera. Gość się bardzo bał tego fryzjera. No, co tu dużo mówić. W każdym razie... ta przeglądarka dokumentów daje ci możliwość czytania ich na głos albo czytania ich po prostu palcami, ale wtedy idziesz do ustawień i sobie wyłączasz ten głos pod warunkiem, że to ci zapamięta. No nie?
1: A jakie formaty przeglądarka odtwarza? Wszystkie możliwe?
0: Doc, TXT, HTML, PDF, EPUB, co tam jeszcze? No pewnie te wszystkie BRL-e, BRF-y i HBL-e.
1: Czyli właśnie o to mi chodziło, że i PDF-y są, i EPUB tak. też.
0: Tak. Więc to od tej strony to tak. Zastanowiłem się w tej chwili, tylko patrzę, czy ja w ogóle mam tutaj jakiś... Ale no przeglądarki... Przynajmniej w Braille sensie, ja sądzę, że tutaj też, bo PDF-a chyba czytałem tu. Mam tu Biblię pierwszego kościoła, to jest takie nowe tłumaczenie, które jest w wersji EPUB, no i to dosyć powolutku otwiera. No zaraz zobaczymy, czy skutecznie chociaż. Można mieć ustawione sygnalizację dźwiękową postępu czynności wykonywanych, ale ona jest jakoś bardzo taka, bardzo nieprzyjemna, bardzo głośna jest. Zapytałeś o co?
1: O nawigację, czy będzie, jest tutaj możliwa jakiś
0: tak,
1: spis treści,
0: oczywiście.
1: Nawigacja?
0: A ze spisem treści to różnie.
1: Wiadomo, że to w EPUBie powinien
0: teoretycznie
1: być.
0: Powinien być, ale ja się z tym jeszcze nie spotkałem. Natomiast widziałem w helpie, nie wiem jak on jest skompilowany, tutejszy help, taki skrót spacja N i on rzeczywiście przenosi nas... O, jest, jest.
2: Cole, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego...
0: No tak, wszystko się zgadza, natomiast... Nie mam możliwości przejścia do spisu treści. Niestety.
1: A otworzył się w przeglądarce.
0: Otworzył się, tak, w przeglądarce jak najbardziej. To jest jeszcze, wydaje mi się, że... Tak, próbowałem przejść bezpośrednio do konkretnego rozdziału, ale nie. Natomiast jak zauważyłeś, zaczął znowu mi czytać. To znaczy, że głos, który był wyłączony, włączył się z powrotem. Ewidentnie nie... No nie przetrwało to. Także no mówię, tu jest jeszcze sporo takich rzeczy. No więc przeglądarka. No przydatne. Przydatne niewątpliwie używam. Można, nie wiem, może menu jeszcze pokażę tej przeglądarki, bo to... Co my tutaj w nim mamy? Parametry strony. Ile chcemy mieć? No właśnie. To tyle, nie? Ilość linii na stronie, ilość znaków w linii.
2: Ustawienia głosu dialog elementu. Ustaw parametry strony dialog elementu. Ustawienia głosu dialog
0: elementu. Ustawienia głosu.
2: Głos. Włączamy jeden, dwa element listy. Ustaw głośność 5, 5. Ustaw szybkość 5, 5, 2. Ustaw wysokość 5, 5. Domyślny typ czytania, tylko jeden, dwa element listy. Nazwa głosu, Polisz Krzysztof, 5 element listy.
0: Tutaj też możemy wybrać sobie, jakim głosem ma nam czytać.
2: Polisz Krzysztof, 5 element listy. Polisz Zosia, 1, 5 element listy.
0: No załóżmy, że chcemy Zosię.
3: Wielkości nabrzeczek, zawsze zimnych.
0: No i zmienił nam na Zosię. Założę się, że już niebawem będzie czytał znowu Krzysztof. Idź do.
2: Znajdź dialog elementu. Znajdź po. Szukaj wstęp elementu. Idź do miejsca dialog elementu. Znajdź dialog elementu. Znajdź po elementu.
0: Czyli wyszukiwanie i idź do. Dokładnie taki sam zestaw tych idź do, jak w notatniku.
2: Odczytaj zaznaczony tekst elementu. Przełącznik czytania ciągłego. Element. Czytaj bieżącą stronę elementu. Czytaj bieżący akapit elementu. Czytaj bieżącą linię elementu. Odczytaj bieżące zdanie elementu. Odczytaj zaznaczony tekst elementu. Przełącznik czytania ciągłego. Element.
0: No i wróciliśmy.
2: Przedmiot tej rozwój. Zakładka rozwijania menu. Wstaw zakładkę dialog element menu. Idź do zakładki dialog element menu. Usuń zakładkę dialog element menu. Następna zakładka element menu.
0: Wspominałem, że z tymi zakładkami to różnie. zwłaszcza ze znajdowaniem ich. No i dobrze. Zakładka może być sygnalizowana sygnałem akustycznym, jeśli chcemy. Ja na ogół nie chcę. To wszystko, jeśli chodzi o menu. Odtwarzacz Daisy. Nie mam tu w tej chwili żadnej książki, ale odtwarzacz Daisy ma dosyć bogatą nawigację. Można się poruszać o określone poziomy, można się poruszać o jakąś wartość minutową. Także to
1: jak
0: w normie.
1: Zwykle, to
0: można
1: jest
0: przyspieszać,
1: taki standard tutaj.
0: Tak, można przyspieszać,
1: i u Chimsa
0: spowalniać.
1: To było dobrze zrobione i w ogóle no, odtwarzacze Daisy no, raczej muszą mniej więcej działać tak samo.
0: Można wiedzieć, ile stron się, na której się jest w stronie książki. To też wszystko jest wyświetlane, także tu bardzo, bardzo fajnie. Odtwarzacz multimediów też jest klasyczny, to znaczy, no zobaczmy może jakiś... Coś tu
1: nie powiedzieliśmy jeszcze o tym patencie, znaczy o patencie powiemy zaraz, ale o tym, że tak jak we wszystkich urządzeniach Himsa, co bodajże 5 kursor routingów, klawiszy kursor routing, jest taka kropka, prawda?
0: Takie są zaznaczone, tak.
1: I to też służy w multimediach do przeskakiwania procentowego, prawda?
0: To akurat nie, tylko nie. Same klawisze routingu służą do tego, dlatego że...
1: Aha, że nie tylko te, tylko każdy klawisz.
0: Każdy, tak, każdy. Mhm. No dobrze, neuroprzekaźnik w komunikacji międzyludzkiej.
3: Jeśli będziecie Państwo mogli gdziekolwiek chodzić, to zadbajcie o swój poziom dobrostanu psychicznego, znaczy chodźcie. I zbadano było jedno z takich badań, które...
0: No i co? Naciskam sobie jeden z takich środkowych przycisków. I przenosi mnie.
3: Serotonina, która odpowiada za nasz... walczyć o minimum 7 godzin.
0: To jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Bardzo wygodne.
3: Jeśli zobaczyliśmy ten komunikat, jeśli wielokrotnie powtórzyliśmy ten komunikat...
0: I znów możemy sobie wartość...
1: Te głośniki, tak zapytam, bo właśnie możemy o tym chwilkę pomówić, że one są niezbyt. One teraz były ustawione mniej więcej na średni poziom głośności,
0: już
1: czy głośno, cicho.
2: Głośność 10. Głośność główna 13. Wysokość mowy. Korektor klasyczny. Szybkość mowy 8.
0: O, nawet korektor jest.
2: No, 13. Wysokość mowy 5. Wysokość mowy 7. Wysokość mowy 9. Wysokość mowy 6. Głośność 7. Głośność główna 12.
0: Głośność
2: 15.
0: Głośność 15. Mogę ustawić do 15.
2: Głośność na 11. Głośność główna 3. Głośność na 15.
0: To jest max.
2: Szybkość 0. Korektor klasyczny. Głośność na 15. Wysokość mowy. Głośność.
1: A właśnie 10. Jak przyspieszenie nie dławi się jakoś, nie
0: zaraz,
1: urywa?
0: Zaraz ci pokażę.
3: Lasa, możecie Państwo sobie na YouTubie wygooglać bardzo fajnego filmiki. Te zmiany człowieka, który mówi o mózgu, dużo więcej informacji są niż ja. Polecam, ja też sobie słucham czasem nie do poduszki, tylko w karcie drogi, jak sobie samochodem na różne spotkania. Tak naprawdę polecam go do słuchania. I on mówi wprost, to co się dzieje w naszym mózgu, losujemy z influencerami, po kilka godzin, 15 godzin na dobę. Słucham tego człowieka, w naszym
0: to jest bardzo dobra jakość nagrania, ale powiedzmy, że znam lepsze algorytmy przyspieszania. Pani mówi wyraźnie, więc powiedzmy, można ją bardzo przyspieszyć. Nie każdego tak można przyspieszyć.
3: Więc niewiele trzeba, żeby zmienić zachowanie człowieka.
1: No ale trzeba przyznać, że przy samej tej nawigacji po zmianie prędkości mowy nie dławi się jakoś urządzenie podczas zmian.
0: Nie, dławić się nie dławi, zdecydowanie nie. Ja zresztą bardzo często korzystam z przyspieszonego odtwarzania, także jak najbardziej. No i teraz tak, tu jest bardzo dużo rzeczy do poustawiania, bo możesz sobie ustawić, czy pokazuje ci, ile ci zostało, czy jak dużo upłynęło. Możesz zdecydować, czy ma zapamiętywać pozycję, czy nie ma zapamiętywać pozycji, w której skończyłeś odtwarzanie. No, dla mnie rzecz jest raczej oczywista, no ale powiedzmy, jest to do ustawienia. Czy chcesz, żeby to ci coś powtarzało, czy żeby nie powtarzało, ile razy ma powtarzać, ewentualnie możesz sobie pętlę ustawić. No, odtwarzacz jest mocno konfigurowalny. Możesz sobie ustawić, czy chcesz, żeby ci tagi i tytuł wyświetlało to wszystko, co tam na przykład jest zaszyte w metatagach pliku MP3.
1: Dobrze pamiętam, tam można było i wczytać pojedyncze pliki, i foldery chyba nawet całe.
0: Tak, listę mogłeś sobie.
1: Listę zrobić,
0: Tak,
1: utworzyć.
0: tak, tak, tak. I mogłeś na przykład dodawać, to też jest ustawiane, możesz sobie dodawać, zaznaczając jakiś plik, możesz go dodawać do listy, albo możesz, otwierając na nowo odtwarzacz multimedialny, po prostu kasować od razu listę i stwarzać nową, no nie? No, dużo tego jest. Popatrzmy w menu. O, tak jak mówiłeś, dodaj folder. Bardzo ładnie. Idźmy dalej. Odtwarzanie. Wszystko to ma swoje pozycje w menu. No,
1: On tak
0: wiadomo, że
1: zawsze musi mówić element menu, czy to można gdzieś wyłączyć?
0: nie widziałem możliwości
1: Aha.
0: wyłączenia tego. Ale być może, poczekaj, zaraz ci powiem, bo bardzo jest to możliwe, że. Opcje globalne. Wyłączono, zobaczymy. No, spróbujmy, czy nam to coś zmieni. No, trochę się uspokoiło, no nie? No, to jest. Idź. To jest. Pozycja zakładki. Nie wiem, czy wszystkim naprawdę się chce przechodzić przez te wszystkie menu
1: Oczywiście.
0: z nami, więc powiedzmy, że na tym się zatrzymamy. Przejdźmy sobie. Gdzie my tu jesteśmy? Media Player, usługi biblioteczne, tu nie ma o czym gadać póki co, bo próbowałem się zalogować do DZDN, jeszcze mi się to nie udało, ale docelowo ma być możliwość zalogowania się do naszego DZDN, także to jest bardzo pozytywne. Narzędzia, nagrywanie, kalkulator. Dataj czas, budzik, stoper i minutnik. Możemy sobie zrobić kopię zapasową na karcie SD, wszystkiego tego, co tutaj, na microSD, wszystkiego tego, co mamy w linijce. Formatowanie. No i to wszystko. Ustawienia. Nie będziemy wszystkich omawiać, bo naprawdę. No i pomoc. Pomoc jeszcze mam w takiej wersji chyba dosyć wczesnej, bo niektóre fragmenty jeszcze są po angielsku, ale o ile wiem, jest już bardziej współczesna wersja, bardziej dopracowana. Michał, myślę, że trzeba kończyć powoli i podsumować to, co powiedzieliśmy. Linijka jest bardzo ciekawa. Bardzo dobra klawiatura, bardzo dobrze zbudowana, z bardzo dobrymi punktami brajlowskimi, chociaż nieregulowanymi i co wrażliwsze palce mogą na tym trochę ucierpieć. I jeszcze raz powiedzmy to sobie, jest to linijka z dodatkami. No nie mogę jej robić zarzutów o to, że nie ma korekty tutaj. To nie jest komputer, to jest linijka, no nie?
1: A czy myślisz, że te, bo już nie będziemy o tym szczegółowo mówić, ale czy myślisz, że te głośniki i mikrofon i w ogóle funkcja nagrywania stanowi jakąś wartość realnie dodaną, taką, która może się rzeczywiście przydać?
0: Znaczy, no głośniki to słyszysz, że działają. No to nie jest tak. No nie chcę teraz znowu porównywać z BrailleSensem, bo ktoś powie, oj, no jak słabo. No jest słabiej niż BrailleSense, jest słabiej niż iPhone, ale ten głos jest niewątpliwie czytelny. Jakość mikrofonów. Do nagrania jakiejś rzeczy, której byś nie nagrał, gdybyś tego nie miał, no to się przydaje. No, natomiast jak chcesz nagrywać studyjnie, no to musisz sobie powiesić na statywie mikrofon taki, jaki ja tu mam, szerokomembranowy, albo chociażby jakiś porządny mikrofon dynamiczny, no i mówić do niego. No to wiadomo, że to nie jest urządzenie do nagrywania jakichś super jakościowych rzeczy.
1: No tak, Android, bo o tym nie powiedzieliśmy, urządzenie jest oparte na Androidzie, ale to jest system zamknięty, to nie jest
0: Zamknięty.
1: Android otwarty.
0: Tu niczego nie doinstalujesz.
1: A sieć Wi-Fi to do czego się może przydać? Jedynie do aktualizacji oprogramowania i do usług bibliotecznych, jak na razie.
0: I do synchronizacji z serwerem czasu.
1: Czyli dalej nie można synchronizować kolejna linijka, która ma Wi-Fi, a nie pozwala synchronizować plików z czymkolwiek, z jakąkolwiek chmurą.
0: No,
1: Niestety.
0: powiedz, no to jest, no. Tak, ale znów, no nie chcę z tego robić zarzutu linijce, bo to jest linijka.
1: Znaczy oczywiście, ale to, znaczy wiesz, to jakoś
0: No
1: powinno być
0: chciałoby się,
1: rozwiązane i to nie
0: rozumiem
1: jest
0: cię, no.
1: kwestia HIMSA, tylko to jakby mówię to też pod kątem Brilianta, Mantisa, no tych dwóch, no tego, Binota, czyli no wszystkich właściwie współczesnych urządzeń brajlowskich. Ja rozumiem, że to jest pewien
0: Znaczy...
1: problem, jak to oprogramować i tak dalej, ale szkoda, że to jakoś, nawet jakby jakaś aplikacja była, żeby to jakoś lokalnie, żeby to jakoś po tym Wi-Fi, bo coś by się przydało. Nie wiem
0: Tak.
1: jak,
0: Nie,
1: ale...
0: nie, ja bym się nie upierał przy tym, że to musi obsługiwać, że linijka musi obsługiwać, nie wiem, OneDrive, czy Google Drive, czy
1: Tak.
0: iCloud, czy cokolwiek, ale niech
1: Tym
0: przynajmniej
1: bardziej w
0: daje
1: dobie tych
0: nam
1: autoryzacji
0: możliwość,
1: podwójnych i tak dalej.
0: tak, niech przynajmniej daje nam możliwość przesyłania, bezpiecznego dodajmy, przesyłania plików do naszych urządzeń.
1: Tak.
0: Czyli przydałby się jakiś protokół, czy jakaś aplikacja instalowana, czy to na iOSie, czy to na Androidzie, czy to na Windows, czy na Macu, która by dawała taką możliwość. Podobno na Windows można kopiować pliki po kabelku i urządzenie jest wtedy widziane jako dysk zewnętrzny. Ja na Macu tej sztuki nie dokazałem.
1: Ale ogólnie nawigacja i taka przyjemność
0: Tak,
1: pracy z
0: duża
1: urządzeniem jak
0: przyjemność.
1: najbardziej
0: Tak.
1: pozytywna.
0: Mówię, do czytania i pisania urządzenie jak najbardziej. Mówię, wszystkie inne rzeczy traktujemy jako miły, ale dodatek. No bo to nie jest notatnik, tylko to jest linijka z featureami, tak?
1: I też, co by nie mówić, jak tam testowałeś, pokazywałeś te różne funkcje menu, to mimo, że tam pewne były niedoskonałości, o których wiemy na razie, to wszystko działało względnie stabilnie i szybko.
0: Tak. To nie narzekałbym. Mówię, no niech się jeszcze te drobiazgi poprawią. No, przy spowolnionej mowie, żeby obcinać komunikaty, no to trochę słabo już. Tym
1: No
0: bardziej, że
1: tak.
0: czasami nie doczytuje, nawet nie wiesz, o co mu chodzi, bo tak bardzo nie doczytuje, więc coś jest nie halo w tym mocno. No ale mówię, to są wszystko software'owe rzeczy i HIMSS
1: I na
0: musi
1: pewno
0: sobie z tym
1: będą
0: poradzić.
1: poprawione.
0: Słuchaj, Michał, wiesz jak jest. Tu mamy różne wystawy. HIMSS wypuścił Emotion. Czekaj, kto to teraz coś wypuszczał?
1: No Harpo.
0: Harpo wypuściło tego malucha. Jeszcze go nie widziałem. W każdym razie ukazują się różne monitory, no i trzeba się ścigać trochę, no nie?
1: Oczywiście.
0: Powiedzmy tak, jak sobie przypominam historię Brailianta, którego też testowałem na wczesnym etapie jego rozwoju. No to Brailant miał różne rzeczy na wyposażeniu, ale one jeszcze nie działały. Tutaj to i tak wyszło w dość dobrej, na dość dobrym etapie. Trochę się śmieję, no bo człowiek się cieszy, że to tak dobrze wyszło. No, tak naprawdę urządzenie wychodzące z firmy powinno być w 100% sprawne, a nie w takim standardzie beta. No ale to nie jest tylko kwestia HIMSA. To wszystkie urządzenia, nie wiem, czy pamiętacie, ty i państwo słuchacze, jak testowałem odtwarzacze multimediów, książek mówionych, no to tam Bóg na Bugu, tam była dziura na dziurze, no to przecież to wszystko pośpiech. No nic innego jak ściganie się i
1: I tu
0: pośpiech.
1: akurat Bryant zrobił coś takiego trochę jak Apple. Pewnych funkcji nie,
0: Tak.
1: nie wypuścił, one nie działają, będą za czas jakiś
0: No już
1: i
0: są,
1: może
0: nie?
1: dobrze.
0: Już są,
1: Tak,
0: no
1: tak, wiem.
0: bo już synteza jest i to tam jest synteza, zdaje się, tam jest synteza a capelli
1: A
0: nawet.
1: kapelni.
0: Tak. Ja sobie na przykład a capellę zainstalowałem u siebie w Braille Sensie i też sobie chwalę. Natomiast tutaj no, żadnej spoza niuansa nie zainstalujemy.
1: A którą klawiaturę byś wolał Braille, bo tą Braillianta też chwaliłeś, nie? Że jakby podobała ci się, pamiętam,
0: Tak, ale
1: Braille'owski.
0: wolałbym Emotion, zdecydowanie.
1: No,
0: Wolałbym Emotion.
1: Hymns, co by nie mówić, oni zęby zjedli na tych notatnikach. Z tego są najbardziej znani i to im ogólnie wychodzi, taka jest prawda.
0: Wiesz, co mnie najbardziej ciekawi? Ciekawi mnie najbardziej to, Michał, jaki będzie następny Braille Sense. To znaczy, ile on będzie miał z tego Emotion, bo tak jak patrzę na to, jak oni rozwijają te produkty, to mieliśmy tak, Braille Sense 6, mieliśmy Sense Player i w tym Sense Playerze miałeś pewne patenty, które zastosowali w linijce, czyli na przykład te właśnie przyciski do odpalania Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth i tych połączeń. To jest żywcem wzięte, albo przynajmniej zaadaptowane z
1: Sense playera.
0: SensePlayera. Przesyłanie mowy, które jeśli będzie działać, no to też będzie kopiuj i wklej z SensePlayera. Co z tego przejdzie na Braille Sensa 7, czyli jak to się będzie nazywało i kiedy to nastąpi, to nie wiem. Trochę się boję.
1: Część z tych rzeczy może software'owo będzie załatwiona.
0: Tak, ale nie ukrywam, że trochę się boję, czy te wszystkie uproszczenia, na przykład, nie wiem, blokada, elektroniczna blokada klawiatury, no nie daj Boże, bo to naprawdę jest pomysł, powiedzmy sobie szczerze, średni. Klawiatura mogłaby przejść, proszę bardzo. Myślę, że kto inny chyba jest dostawcą, to mówię tak na czuja, tej linijki brajlowskiej, samych pól brajlowskich, bo ja mam jednak w Braille Sensie inne, troszkę delikatniejsze. Nie mówiąc już o tym, że jak może pamiętasz, ja w ciągu 2 lat dwa razy odsyłałem do wymiany linijki, także to też było dosyć słabo zrobione. No mówię, zobaczymy, co z tych wszystkich nowości zostanie w nowym Braille Sensie, bo tak widzę, że to tak pokoleniami idzie i przekazują sobie różne pomysły, różne urządzenia różnym urządzeniom przekazują. Póki co na przykład Braille Sense obecny software'owo wcale nie otrzymał możliwości przesyłania dźwięku z urządzenia zewnętrznego.
1: No tak.
0: I wcale nie wiem, czy do tego dojdzie. Zauważalne jest to na przykład, że w Braille Sensie jest więcej pamięci operacyjnej, tam jest bodaj 6 czy 8 giga, a w linijce, w Emotion masz tylko 4 giga RAMu i to już czuć. Prawdopodobnie jest też inny procesor, no bo proces otwierania dokumentów no jest nieporównywalnie szybszy na Braille Sensie niż w tej linijce. Ale powtarzam, jest to linijka. Ja sobie to sam muszę powtarzać. To ma się sprawdzać głównie z urządzeniami zewnętrznymi. Wszystko inne jest fakultatywne.
1: No ja się trochę dziwię, mimo wszystko, chociaż to są już takie spekulacje, że poszli w te głośniki i w to wszystko, że mogli zrobić tak, że to jest tylko linijka z nowym designem, bo przecież wcześniej oni mieli, to byłby taki uspółcześniony Edge, tak? Bo Braille, Cube Braille XL nie wszystkim pasował z racji na wielkość, na tą dziwną klawiaturę. A tutaj byłaby porządna linijka z porządną klawiaturą, z porządnym Braillem, koniec.
0: Michał, ale rynek taki nie jest. Rynek, skoro konkurencja ma gadające linijki, to my nie możemy nie mieć.
1: Bo no wiem, to tak działa.
0: To tak, wiesz,
1: Ten gadający
0: Kupią,
1: linki, no tak,
0: bo
1: no
0: kupią
1: wszyscy.
0: u sąsiada, nie? Nie
1: No
0: kupią u nich,
1: tak,
0: tylko
1: i to
0: kupią u
1: jest takie
0: sąsiada.
1: właśnie. A tym bardziej, że no Bralsens cenę ma dosyć zaporową, tak? On jest naprawdę drogi. Więc no tak, to prawda.
0: Zresztą, no jak chcesz poczytać książkę na dłuższą metę i wolałbyś ją poczytać głosem, no to jest ci miło, że masz jednak odtwarzacz tam w środku. A to nie jest jakaś wielka filozofia, żeby on tam był. To nie jest z tym problem, no nie?
1: A sprawdzałeś wejście słuchawkowe, tak jak to działa?
0: Nie, no ale to nie spodziewam się, no chyba, że jest jakiś bug, ale nie spodziewam się, żeby cokolwiek tutaj miało nam przeszkodzić. Nic mi nie wiadomo, natomiast jeśli chodzi o instalowanie słuchawek bezprzewodowych, ale może to sprawdzę. Czekaj, nie mam przy sobie żadnych. Natomiast nie mam w instrukcji nic na ten temat. To instrukcja to jest w ogóle osobna historia, bo w tej instrukcji no pewnych rzeczy, na przykład, nie wiem, pewnych zastrzeżeń co do funkcjonowania różnych elementów tej linijki, no nie ma. I musisz sam do tego dochodzić, no nie? To zresztą w BrailleSensie też miałem to w instrukcji, że jak sam nie doszedłem do czegoś, to instrukcja mi tego nie powiedziała momentami.
1: No i też nie wiemy, czy to są jakieś rzeczy, że w angielskim na przykład softcie tego nie ma, nie wiem, a w polskim jest. No trudno powiedzieć. Znaczy w polskim, nie to, że w polskim, ale po prostu w tym nieoryginalnym, o tak.
0: Wiesz, skądinąd wiem, że sam proces produkcji tej instrukcji jest taki. Powstaje najpierw po koreańsku, potem jest tłumaczona na angielski. Z jakością tego tłumaczenia też różnie bywa. No i
1: No
0: potem z tego
1: tak.
0: jest tłumaczona na polski, więc wiesz. Jest to
1: Dziękujemy
0: na pewno
1: firmie
0: ciekawe.
1: ECE za
0: Tak, bardzo,
1: wypożyczenie
0: bardzo dziękujemy, bo jest to na pewno ciekawe
1: urządzenia.
0: urządzenie. Mówię, gdyby je oceniać po okładce, to można by go bardzo nie docenić. Okładeczka jest marniutka, ale samo urządzenie naprawdę i skonstruowane, i wykonane bardzo dobrze, z dobrą linijką, z bardzo dobrą klawiaturą, z fajnymi klawiszami nawigacyjnymi.
2: Zasilanie wyłączone.
0: Wyłączam urządzenie. Z klawiszami nawigacyjnymi fajnymi. Myślę, że jak jeszcze trochę popracują nad softem, to będzie to bardzo przyjemna linijka.
1: I to tyle. Przypominam, że o linijce opowiadał Robert Hedzyk. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: I to był Tyflo Podcast, który prowadził Michał Kasperczak. Do widzenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter archiwalny, a zawarte w nim informacje mogą już nie być aktualne.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Kolejny odcinek Tyflo Podcastu z moją osobą, kolejny o dźwięku i kolejny poniekąd o Reaperze. Ponieważ już był jeden podcast o Reaperze, ale taki troszeczkę po łebkach i trochę w skrócie, teraz będzie podcast, a w zasadzie kilka podcastów o Reaperze, takim od początku do końca, przez wszystkie, a przynajmniej większość z jego funkcji, bo na wszystkie to tak naprawdę i 20 podcastów podejrzewam, żeby było za mało, bo Reaper, mimo że mały ma rozmiar, to funkcji ma naprawdę dużo. No ale do rzeczy, jak mawiał tragarz, biorąc się za kufry. Reaper to jest program do obróbki dźwięku, do wielośladowego tworzenia muzyki, obsługuje MIDI, obsługuje wtyczki VST, DirectX i tam jeszcze parę innych, obsługuje standardy audio takie jak Azio, jak DirectX, jak damy audio, obsługuje Rewire i tam jeszcze parę innych różnych dziwnych rzeczy. Natomiast od poniekąd początku, skąd go można pobrać, ile to kosztuje i tak dalej. Kosztuje to pełna wersja około 300 zł, ponad 300 zł w tej chwili, ponieważ są dwie wersje. Jest wersja taka super full, kosztująca $220 i jest wersja, na którą jest 60% zniżki. Wersja do albo niekomercyjnego wykorzystania, albo nawet jeżeli do komercyjnego wykorzystania, to nie więcej niż tam ileś tysięcy dolarów bodajże rocznie można było kasy mieć za swoją pracę. No w każdym razie No podejrzewam, że do takiego użytku domowego spokojnie wystarczy taka wersja tańsza. I skąd go pobrać? Można go pobrać albo ze strony Tyflo Podcastu, czyli www.magazyn.tyflopodcast.net/reaper i tam w środku będzie plik reaper.rar, albo można go pobrać ze strony producenta poniekąd, czyli www.reaper.fm. Ja właśnie wchodzę na tą stronę, mogę przekierować syntezator mowy i teraz szukamy takiego linka jak
8: old versions,
7: old versions.
8: Old versions,
7: to jest dosyć nisko na stronie, przynajmniej dla Windowsa.
8: Linia 144 158
7: linia 144 158 wchodzę na tą stronę,
8: ładowanie strony załadowano 3x odwiedzony link,
7: tutaj szukam linka 3x
8: 3.x
7: 3.x w zasadzie, tak jest,
8: ładowanie strony.
7: I teraz
8: odwiedzony link Windows 4 9 MB install.
7: Pierwszy Windows 4 9 MB, tak, tam tabeli. Jest tak naprawdę
8: list downloads, lista jeden element Windows 4 9 download 0 1
7: to wygląda 2, tak, 3, że 4,
8: x 3 x 2 2 x 1 x 0 x rather v 3 78 august 2011
7: August 2011, dlatego że z tej strony można pobrać w zasadzie każdą wersję Reapera, jaka się do tej pory okazała, od jakichś starych bet w ogóle, które jeszcze były w ogóle darmowe, bo Reaper do wersji 0.99 był darmowy. No więc od tych wersji przez wszystkie, które były, się pojawiły i tak dalej, do wersji obecnej. Więc klikam sobie na...
8: Lista 1, Windows 4, 9 MB, installer, odwiedzony link.
7: Czyli już wiadomo, że installer na Windows będzie miał 4,9 MB, niedużo. Można jeszcze pobrać na...
8: Windows X 64.5.
7: Na 64-bitowego Windowsa.
8: OS X Intel 7, 9 MB, DMG.
7: Na Maca z procesorami Intel.
8: OS X PPC 5, 9 MB.
7: Tudzież na Maca z, jako PowerPC.
8: OS X 64-bit Intel 9 MB.
7: Albo na macOSa 64-bitowego. I tyle. Przy każdej wersji opisane są zmiany.
8: Rather V3 77 juli 22 dollars.
7: Teoretycznie są zmiany, ale jakoś tu akurat nie bardzo są opisane. No w każdym razie po zapisaniu tego pliku na dysk należy go oczywiście otworzyć i zainstalować. Proces instalacji warto by cośkolwiek się na nim zatrzymać, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, które fajnie by było pokazać. Tak więc uruchamiam program instalacyjny.
8: Uruchom dane B. Rather 307 dialog Rather V strzałka.
7: Tak.
8: I agrega przycisk.
7: No w pierwszym to trzeba zaznaczyć, że się zgadzam przycisk. No, zgadzam się, na no, tu są warunki licencji.
8: Select component to install oznaczone require files 1 z 8.
7: No właśnie. O to mi najbardziej chodziło, ponieważ tutaj jest takie drzewo, co chciałbym zainstalować razem z Reaperem. Required files.
8: Oznaczone require files.
7: Required files. Czyli no, pliki potrzebne, czyli tak naprawdę program jako taki i jego najważniejsze elementy, no to trzeba, no bo to jest jakby Reaper.
8: Oznaczone audio processing plugins zamknięte 2.8 oznaczone.
7: Wtyczki do przetwarzania audio, czyli wszelkiego rodzaju pogłosy, korektory, kompresory, pitch shiftery i tak dalej dołączane do Reapera. Warto to mieć, to jest dosyć fajne. Ja to instaluję w każdym razie, to niewiele miejsca zajmuje, a jest przydatne.
8: Oznaczone są preset file support zamknięte 3.
7: Czyli obsługa wszelkiego rodzaju plików skompresowanych typu MP3, OGG, jakichś tam innych takich, ma ich kilka. Nie jakoś nie strasznie dużo, ale te najczęściej wykorzystywane to myślę, że ma.
8: Oznaczone customizations zamknięte 4.8 oznaczone.
7: Ja bym to rozwinął. Customizations, czyli oznaczone. Jakieś takie no personalizacje.
8: Oznaczone European Keyboard Keymaps oznaczone głębokość 2.
7: Europejska klawiatura, to znaczy support dla... skróty jakby klawiszowe pod europejską klawiaturę. Ja tego nie używam, bo ja mam swoje skróty, to znaczy Reaccess tak naprawdę ma swoje skróty, czyli udźwiękowienie do Reapera, ale o tym za chwilę.
8: Oznaczone additional functionality zamknięte 5.8 oznaczone.
7: I to też warto rozwinąć.
8: Oznaczone VST Bridging Firewall Link 1.8 oznaczone głębokość. Oznaczone X64 VST Bridging Firewall Link 2.8 oznaczone.
7: Nie eksperymentowałem z tym. Chodzi o to, że teoretycznie wersja Reapera 32-bitowa potrafi otwierać wtyczki VST 64-bitowe.
8: Oznaczone Control Surface Support 3.8 oznaczone.
7: Tutaj chodzi o obsługę kontrolerów, nawet mniej MIDI, tylko tych kontrolerów dedykowanych, typu jakiś Alpha Track, typu jakieś kontrolery Meki z tej takiej serii większej i tak dalej, te, które podłącza się do USB, one mają swój wyświetlacz, które mają zmotoryzowane tłumiki i tak dalej, Reaper potrafi takie kontrolery obsługiwać.
8: Oznaczone Media Explorer 4.8 oznaczone.
7: To jest takie coś, z czego bardzo rzadko korzystałem, bo nie jest to takie łatwe w pracy z syntezatorem mowy. To jest jakoś tam, powiedzmy, że udźwiękowiony, chociaż tak średnio. To jest taka przeglądarka plików Reaperowa. Chodzi o to, żeby można było przejrzeć plik, jakoś go tam przewinąć, odtworzyć, zapozować, zobaczyć, co to jest i tak dalej z poziomu Reapera, załadować tylko fragment pliku, taki no, bardziej rozbudowana przeglądarka plików niż no, ten Explorator Windows.
8: Oznaczone Senderic Ping Burning 5.8 oznaczone.
7: No, czyli wypalanie tudzież wciąganie na dysk zawartości płyt CD.
8: Oznaczone Rewire 6.8 oznaczone.
7: Obsługa Rewire to jest taki protokół, który pozwala na synchronizację kilku aplikacji, jeżeli oczywiście każda z nich to obsługuje. Ja z tego nie korzystałem, ponieważ nie mam drugiej aplikacji, która obsługuje Rewire, ale spróbuję je jakąś pobrać i pokazać, jak to może działać.
8: Oznaczone Remote Network FX Processing Support 7.8 oznaczone.
7: Reaper jest w ogóle ciekawy, jak się okazuje, ponieważ tutaj jest coś takiego, że można sobie zainstalować Reapera na kilku komputerach i korzystać, zrobić sobie taką mini chmurkę jakby obliczeniową w domu przez sieć lokalną. Oczywiście, żeby to działało dobrze, no to trzeba mieć po pierwsze Reapera na obu maszynach, no i zestaw efektów taki sam na obu maszynach. Razem wtedy z Reaperem instaluje się taka druga aplikacja, którą się otwiera na komputerze tym jakby podrzędnym. No i teraz w Reaperze w ustawieniach ustawia się IP maszyny, z którą chcemy się połączyć. No i wtedy Reaper sobie przydziela zadania, jak musi, do tej drugiej maszyny.
8: Oznaczony router Azure Driver 8.8 oznaczony.
7: To jest specjalny sterownik Azure, który pozwala na to, żeby z jakiejś aplikacji przesłać sygnał bezpośrednio do Reapera. Jeżeli aplikacja nie wspiera Rewire, co się zdarza często, a wspiera ASIO, to może nie tak często się zdarza, no niemniej jednak no jest kilka aplikacji, które wspierają ASIO i chciałby na przykład przesłać no, z Reapera dźwięk bezpośrednio do aplikacji. Nie przez jakieś tam wyjście karty, wejście karty, coś tam co dawać. Dlatego mogę zainstalować właśnie to Reroute i przesłać albo z Reapera do tej aplikacji, albo z aplikacji do Reapera. Kilka razy już się to albo mi, albo znajomym przydało. Na przykład jeżeli kiedyś wykorzystywałem Reapera jako procesor emisyjny do radia internetowego i potem przez Reroute mogłem przesłać sygnał bezpośrednio do programu, który rzeczywiście streamował, czyli przekazywał sygnał do serwera Shoutcasta, który akurat wspierał Azure. W związku z czym jakby nie musiałem się bawić w jakieś tam stereomiksy, jakieś coś tam, po prostu sygnał tylko i wyłącznie z Reapera szedł do tej aplikacji i to całkiem fajnie działało, można z tego było korzystać.
8: Oznaczone desktop icon 6.8 oznaczone głębokość 1.
7: No, prosta sprawa, czy ma być utworzona ikona na pulpicie.
8: Oznaczone start menu short 7.8 oznaczone.
7: Czyli start, no, skrót w menu start.
8: Oznaczone @socia.rpp.rapper.projekt.files.8.8 oznaczone.
7: Skojarz z plikami.rpp, czyli plikami projektów. Czyli jeżeli mam coś zapisanego, jeżeli sobie coś robię z jakimś plikiem, zapisałem piosenkę, to on zapisuje to do pliku rpp. I jeżeli go otworzę Reaperem, mam dostęp do wszystkich ścieżek i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście można potem całość zapisać do Wave'a, no ale to już o tym będę mówił, jak będę mówił o samym Reaperze. No dobrze, przechodzę na przycisk. Next.
8: Next N przycisk. Destination folder browser. RD programy Reaper pole edycji.
7: Ja mam już zainstalowanego Reapera, w związku z czym już mi wybrał ścieżkę, w której był zainstalowany Reaper poprzednio. W zasadzie od tego momentu już nie będzie większych rewelacji. W tej chwili się Reaper instaluje. Nie zabierze mu to dużo czasu. O, program jest malutki. Mimo zainstalowania, mimo wybrania wszelkich dodatkowych opcji, no program się już zainstalował. Okej, dobra. I wystarczy nacisnąć przycisk close, program się zamknie, nie otworzy żadnych stron, nie otworzy się i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny to jest instalator, nie instaluje w zasadzie nic, żadnych toolbarów. Jak w większości instalatorów odznaczam większość opcji, które są dziwne, to w Reaperze zostawiam w zasadzie wszystko, a nawet jeżeli jest coś domyślnie nieoznaczone, to ja to oznaczam. W starych wersjach niektórych było tak na przykład z tym Reroute, że to było domyślnie niezaznaczone. Kolejna sprawa, czyli udźwiękowienie do Reapera, ponieważ sam Reaper jako taki się nie udźwiękowi. Trzeba pobrać taki zestaw skryptów, które współpracują z JOSem, z NVDO, z System Accessem i z Windowiem. Ok, otwieram stronę www.reaccess.com. Reaccess, Reaccess. Na stronie mamy w zasadzie tylko dwa linki. Czyli ściągnij ostatnią wersję Reaccess stąd. I można się z drugiego linku zapisać na listę dyskusyjną dotyczącej właśnie Reaccessa. No więc pobieram ostatnią wersję Reaccessa w standardowy sposób. On zajmuje 580 kilo. On jest tym Reaper.rar, który można pobrać z tej strony magazyn tyflopodcast.net. To są dwie instalki Reapera na system 32-bitowy, na system 64-bitowy, no i udźwiękowienie, które jest wspólne. Otwieram instalator.
8: Anuluj przycisk. Uruchom przydany.
7: Tak, to jest Reaccess. Tu jest tylko next.
8: Reaccess DLV 1.3.0.0.2000.
7: Tak, mam informację, że to jest Reaccess 1.3.
8: Back B3, next, N3,
7: też next.
8: To są Slick, next. Reaccess.
7: Utworzy skrót w menu start jako Reaccess.
8: Brof, domtec, back, next, N3.
7: Można mu tego nie zaznaczać, ja to zaznaczę, bo tam jest kilka rzeczy.
8: Oznaczone jak w pole listy 2.5.
7: I teraz wybieram sobie tutaj, jakie screen readery mają być przez Reaccess obsługiwane.
8: Oznaczone System Access 5.
7: System Access.
8: Oznaczone JAWS 2.
7: JAWS.
8: Oznaczone WDA 3.
7: NVDA.
8: Oznaczone Windows 4.
7: Windows. Tutaj właśnie ten Windows, bo ja używam Windowsa, on trochę myli, bo mówi, że jest 5 elementów na liście. Widziane są tylko 4. To tylko taka mała uwaga.
8: Next.
7: Next.
8: Next.
7: No właśnie, czyli gdzie mają być zainstalowane skrypty do JAWS-a, bo JAWS jako jedyny potrzebuje jeszcze takich swoich skryptów, bo całość jest tak naprawdę wtyczką do Reapera, bo Reaper obsługuje, ma taki swój system wtyczek i Reaccess jest widziany jako wtyczka tak naprawdę do Reapera, która się komunikuje bezpośrednio ze screenerami, ale oprócz tego JAWS ma jeszcze jakieś tam dodatkowe swoje skrypty.
8: Install Reaccess Keymap Default pole listy 23.
7: No właśnie. I tutaj mamy kilka opcji.
8: Preserve Existing Keymap for Advanced User Solid 33. Install Reaccess Keymap Default 23. Preserve Existing.
7: Tutaj jest ta sama sytuacja. Niby trzy elementy na liście, widziane są dwa. O co chodzi? Reaccess ma swój zestaw skrótów klawiszowych do Reapera. To jest przydatne, ponieważ zmienia te skróty niektóre, plus dodaje swoje. Takie, żeby to było jakoś tam bardziej dostępne dla niewidomych. Ja zaznaczam opcję, żeby instalował swój. No i naciskam przycisk Next.
8: Next.
7: Tak jest.
8: Install przycisk.
7: I teraz Install.
8: Sam cel przycisk. Reaccess History Log wersja 1.3.0.
7: Tu mam History Log, czyli listę zmian, jaka jest. Przy czym warto przeczytać tą historię zmian, no, w pewnym sensie najlepiej od początku, ponieważ nie ma, o ile mi wiadomo, innej pomocy do Reaccess, która trochę jednak daje, dlatego że tutaj jest powiedziane, co robić, jak robić, gdzie robić, jakie są nowe skróty klawiszowe itd. itd. Next.
8: Oznaczone launch wrapper pole listy 1.1.
7: No i tu już jest standardowy instalator, w którym mogę sobie zaznaczyć, żeby uruchomił Reaper. Ja tego akurat nie zaznaczę.
8: Nieoznaczone launch.
7: Tylko przejdę sobie na przycisk finish. Przejdę na toolkit. I uruchomię program Reaper.
8: Zajęty. Strzałka Reaper 16.50.
7: To pyknięcie to było akurat w moim schemacie dźwiękowym. U większości osób tego nie będzie. On się chwilę będzie uruchamiał, ponieważ mój system ma już ponad 2 lata. Kiedyś się trochę szybciej uruchamiał. Tak jest. I mam okno o tytule
8: About Reaper V3 78 8 2011.
7: Najpierw tak naprawdę będzie jeszcze inne okno, którego tutaj nie mam, ponieważ już wcześniej miałem zainstalowanego Reapera, ale powiem, o co chodzi. W tym oknie mam właśnie Lebok. Tą informację, o której mówiłem, że
8: Cedic, Spurcha, Celicense, Antuser, Agreement, Hangelok,
7: że Reaper nie jest darmowy. Że można go kupić ze sklepu. Jeżeli używasz Reapera więcej niż 30 dni, powinieneś zakupić licencję. Używasz Reapera od około 5 dni. Uruchomiłeś Reapera 11 razy, no jakby w sumie z 1024 jakby dozwolonych. Że licencje są w bardzo fajnej cenie. Bo to jest to, o czym mówiłem, o tej niższej kwocie, że można kupić to dla użytku niekomercyjnego albo do jakiegoś małego biznesu.
8: Rather, but South Seven Donald Feld had technological enforcement of licensing policies in the best interest of all customers.
7: Że oni tu uważają, że generalnie pokazywanie tego okna jest lepsze niż jakieś ograniczanie, ponieważ zdają sobie sprawę, że takie coś jest niedobre dla ich klientów. I tu mam przyciski, żeby no kupić licencję Reapera online.
8: Import licencję, dialog przycisk.
7: Albo importować z pliku, jeżeli kupiłem już wcześniej.
8: HTTP/FM przycisk.
7: Link prowadzący w ogóle do strony, taki przycisk.
8: For updates. Steam level matching przycisk.
7: Albo pozostań, jakby w tej wersji demonstracyjnej, można go albo wcisnąć lewym przyciskiem myszy, albo wyjść z tego okna klawiszem Escape.
8: Rather V378.
7: I teraz tak. Jeżeli bym zainstalował Reapera po raz pierwszy, Reaper by nie pokazał tego okna, tylko pokazałby takie okno. Nie ma skonfigurowanego audio. Czy chcesz co zrobić teraz? Tak przycisk, nie przycisk. Ja zaraz wejdę do tego okna, które się pokaże po naciśnięciu przycisku tak. Jeżeli się naciśnie przycisk nie, no Reaper zostanie oczywiście w tym swoim oknie. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że należy wejść po zainstalowaniu Reapera, przed zainstalowaniem Reaccessa, do okna Reapera, ponieważ w przeciwnym wypadku Reaccess stwierdzi, że Reaper nie jest zainstalowany, ponieważ podczas pierwszego uruchomienia Reapera on sobie coś jeszcze zapisuje i tak naprawdę wtedy dopiero Reaccess zaczyna widzieć, że jest zainstalowany Reaper, gdzie on jest zainstalowany i tak dalej, i tak dalej. No taka mała niedogodność, niemniej jednak ona jest. Bez Reaccessa można spokojnie przeglądać opcje Reapera. Właśnie wszedłem do okna preferencje przez naciśnięcie Ctrl-P, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu wejdziemy do okna preferencji, jeżeli naciśniemy przycisk tak w tym oknie, o którym mówiłem. I teraz ustawię się na takim czymś.
8: Audio system aksjolista rozwijana 4.5.
7: No właśnie. Audio system. Mam tutaj kilka do wyboru.
8: WDM kernel strumming 1.5. Direct sound 2.5. Wavelout 3.5. Aksjo 4.5. Dumny audio 5.5.
7: To jest wybór jakby protokołu, według którego ma się Reaper kontaktować z kartą dźwiękową. Jeżeli jest dostępna w systemie karta z Azio, to najlepiej wykorzystać ten właśnie protokół, ponieważ Azio jest takim protokołem specjalnie dedykowanym do tworzenia muzyki. Ma najmniejsze opóźnienia, ma największe możliwości, jeżeli chodzi o ilość wejść i wyjść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość kart, zwłaszcza te zintegrowane, takiego Azio mieć nie będą. Asia mają na przykład wyższe karty Creative'a, z takich kart powiedzmy domowych. Asus, któryś z tych Asusów, Casonar, czy jakoś tak to się nazywa, też ma Asia. Nie wiem czy wszystkie, bo widziałem tylko jedną kartę z Asia, ale nie widziałem tych kart za dużo, tylko jedną tak naprawdę tą widziałem. Jeżeli chodzi o Creative'y, to XFi na pewno ma Extreme Music, ale ona jest bardzo rzadko w tej chwili do dostania. To jest chyba najtańsza karta, nowsza, która ma Asia wbudowane. Kolejną kartą, która ma Azio, jest karta XFi Titanium, która jest dostępna za około 300 zł. No i oczywiście ileś kart takich dedykowanych do tworzenia muzyki, które można kupić w sklepie muzycznym od tam powiedzmy 200 zł. Wtedy one też mają zazwyczaj sterowniki Azio. Natomiast jeżeli ich nie ma, to na pewno, albo prawie na pewno, będzie dostępne...
8: Aksio 4.5.
7: No właśnie, to nie.
8: Waveout 3.5.
7: Waveout.
8: Direct Sound 2.
7: Albo Direct Sound.
8: WDM Kernel Streaming 1.5.
7: WDM Kernel Streaming, jeżeli nie ma ASIO, można spróbować skorzystać z Kernel Streamingu, ponieważ to też jest taki protokół, w którym Reaper będzie się kontaktował też poniekąd bezpośrednio z kartą muzyczną, no tylko, że tak, no na troszeczkę innej zasadzie. Tu będą troszkę większe opóźnienia, nie będą one jakieś super małe, ale nie będą też tak duże jak w Direct Sound tudzież Wave Audio. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie
8: Direct Sound 25.
7: No niech będzie, że Direct Sound. To jest chyba w ogóle domyślny taki protokół Reapera, który on zaznacza domyślnie.
8: Audio device setting z pole grupy. Audio device setting z all of project store reader device sampler at pole wyboru oznaczone.
7: To można zostawić.
8: Input device podstawowy sterownik przechwytywania dźwięku lista rozwijana 1.8.
7: Czyli karta wejściowa. Ja mam tutaj tych kart ileś. Standardowo ten podstawowy sterownik będzie. No i niżej ewentualnie inne karty, które mam.
8: Zajęty.
7: Ja teraz wybiorę sobie inną
8: strzałka
7: kartę.
8: HC20 audio 1.6 BX i audio 1004.
7: Na przykład SBX.

0: spróbować skompensować opóźnienie, czyli jeżeli gra muzyka i ja będę, powiedzmy, śpiewał czy coś tam robił do tej muzyki, to to w czasie odtwarzania powinno mi się jakoś tam skompensować. Działa to, kiedyś to przynajmniej działało różnie, nie wiem jak jest teraz, bo od dawna nie korzystam z innych sterowników niż Azure, w których tych problemów w zasadzie nie ma, no ponieważ to do tego służy, do tworzenia muzyki. I teraz tak, okej, okay. Powiedzmy, że ja sobie na razie, nie mówiąc, bo coraz więcej byłoby tego gadania, w każdym razie zrobię sobie, zasymuluję sobie takie coś. W tej chwili mnie słychać z echem. Takie będę miał opóźnienie przy odsłuchu.
1: Czyli jeszcze nie będę coś mówił, coś śpiewał, takie będę miał takie opóźnienia w programie Reaper.
0: Po wejściu do opcji to opóźnienie znika. Ponieważ on wtedy dezaktywuje jakby te karty, żeby móc coś przestawić. Co ja będę teraz przestawiał? Ano będę przestawiał teraz, przynajmniej spróbuję zmniejszyć opóźnienie i powiem, jak można próbować, jeżeli się nie ma ani Azure, ani Kernel Streaming nie działa, to jak można zminimalizować sobie opóźnienie na Waveout, tudzież na Direct Sound. Na różnych kartach te sterowniki będą działały różnie. Czasami lepiej jest Direct Sound, czasami lepiej Waveout. To już zależy od komputera. Więc tutaj trzeba po prostu przy pierwszym uruchomieniu trochę poeksperymentować, trochę posiedzieć, popatrzeć i ustawić to. Reaper to oczywiście zapamięta i potem już tylko trzeba było będzie uruchamiać i używać.
2: Audio system direct sound.
0: No tak właśnie.
2: Audio device setting z polem. Audio device setting z albo w projekt. Input device SBX i audio.
0: Tu już byłem.
2: Output device SBX i audio 1000 lista rozwijana.
0: Też byłem.
2: Audio device setting z 16 bit. Przycisk opcji oznaczone 1.
0: Tutaj mam wybór, w jakiej rozdzielczości bitowej ma się Reaper komunikować z kartą muzyczną. Można albo 16 bitów.
2: Audio device setting z 20.
0: Albo 24 bity.
2: Audio device setting z 30.
0: Albo 32 bity.
2: Audio.
0: Ja wybiorę 16 bitów.
2: Input channels, dwa pole edycji. Output channels, dwa pole edycji.
0: Tutaj wybieram, czy mają być dwa kanały, czy jeden kanał Reaper ma obsługiwać, czyli czy mono ma być, czy stereo. Ja mam dwa, no bo czemu nie? Chcę stereo.
2: Sampler AT 44100, to pole edycji.
0: I tu mam częstotliwość próbkowania. Niektóre karty działają lepiej, na przykład z częstotliwością próbkowania 48 kHz, bo tak. No tak to po prostu jest. Czasami sterowniki są gorzej napisane i wtedy warto przestawić na 48 kHz. Czasem właśnie może być to, się może tym objawiać, że karta może tak dziwnie na przykład strzelać, piszczeć, takie dziwne mieć zachowanie w czasie nagrywania albo odtwarzania dźwięku. Z takim dziwnym czymś to może odtwarzać. Teraz mi to będzie ciężko zasymulować. Tak jak niektóre stare zabawki, że niby dźwięk nie miał góry, ale miał taką górę taką dziwną, wymuszoną, tak piszczało dziwnie to. Albo jakieś inne mogą być zachowania, na przykład może nie słychać w ogóle dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Czasami warto je zmienić na 48 tysięcy, jeżeli 44 to robi dziwne
2: rzeczy. Buffers 8, pole edycji.
0: I tu mam dwa dziwne pola. Buffers 8.
2: Samples 1024.
0: Samples 1024. O co tu chodzi? To jest ustawienie opóźnienia. Tylko w sposób taki dosyć informatyczny. Ponieważ dźwięk dochodząc do karty jest dzielony na kilka takich jakby buforków, czyli takich malutkich pojemniczków jakby. I teraz tutaj można sobie ustalać, ile ma być tych pojemniczków i w ile próbek ma być w każdym z tych pojemniczków. To jest czarna magia, rozumiem, dla mnie poniekąd też. Natomiast tak naprawdę zmniejszając albo liczbę tych pojemniczków, czyli tych buffers, albo sampli w każdym z tych buforów, można zmniejszyć opóźnienie. Przy czym obliczać opóźnienie tak naprawdę to jest wzór taki matematyczny, że ten bufor razy ilość sampli, potem przez 44100 i tak dalej można to liczyć, ale komu się chce. W każdym razie, jeżeli ja teraz zmniejszę buffers
2: 8 pole
0: na 4 na przykład, to powinienem mieć opóźnienie dwa razy mniejsze. No więc sprawdzę. I mam opóźnienie rzeczywiście mniejsze. I teraz można regulować albo ilość tych buforów, albo ilość sampli w buforze. Do jak najmniejszej wartości, żeby to się nie cięło. Jeżeli to się będzie cięło, będzie wyglądało to

0: ja na przykład sobie zmniejszę tą ilość buforów na 1, to mi się na pewno będzie działo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Raz, dwa. O, nawet nic nie słychać, bo nie mam echa. Powinienem mieć echa. Więc zwiększę na 2. I teraz... O, też nie mam. No więc w takim razie samples 256. Teraz, o właśnie, to jest to. W tej chwili mam takie dziwne echo. Program się tnie i dla niego to już jest za dużo. On nie wie, co z tym robić. Tak więc czasami warto jest na przykład zrobić tych buforów na przykład 8, ale sampli właśnie 256. O, w tej chwili mam takie opóźnienie. Ono jest, ono jest słyszalne, ale ono zdecydowanie mniejsze niż to, co było na początku. Ono jest mniejsze niż to, co było na początku. I można tak się bawić, zmniejszając to opóźnienie. Więc albo można tu na przykład jeszcze bardziej zmniejszyć ilość tych sampli do 128, zachowując tę samą ilość buforów. Tu mam w tej chwili 8. Sprawdźmy. No, tu już jest duży problem. Więc można dać na przykład albo 64 i buforów 16, albo 256 i buforów 4. I to niby jest to samo, a może coś dać. Jeżeli teraz dam na przykład system na Waveout, bo teraz był Direct Sound. Sprawdźmy, jakie to są ustawienia domyślne. Aha, i teraz, jeżeli dam na Waveout, to on mi znowu przestawia na domyślną kartę. Więc muszę znowu mu wybrać SBX-i. Tutaj w output też. I zobaczmy na razie na standardowych ustawieniach, bo on chyba ustawienia też powinien zmienić. Zaraz to zobaczę. 8024. Sprawdźmy. Nawet jest jeszcze większe to opóźnienie. Zdecydowanie większe niż to, co było na początku. No więc można spróbować to opóźnienie zmniejszyć. Czyli dość tak samo. 256. I w tej chwili jest to opóźnienie też dosyć niewielkie. Na różnych kartach to opóźnienie może być różne, ponieważ różne karty jakby różnie wspierają te niskie opóźnienia. Na niektórych to będzie lepiej działało, na niektórych to będzie gorzej działało. Można jeszcze spróbować, co prawda nie wiem, czy to moja karta akurat to obsługuje, czyli WDM Kernel Streaming, czyli to już takie, że niby fajne. I tutaj też można wybrać kartę. I tutaj po pierwsze nie mam już domyślnej karty, bo ten system jakby nie ma czegoś jak domyślna karta. I tutaj nawet ta karta się inaczej nazywa. Creative SBX-V. I tutaj najlepiej wybierać tą samą kartę na wejście i na wyjście, bo to wtedy najlepiej działa. Input channels 2 pole, output channels 2. To zostawiam tak samo jak było. Sampler attach, buffers 4 pole edycji. I tu już mam inne ustawienia domyślne.
1: Samples 512 pole.
0: Po pierwsze 4 bufory, po drugie 512 sampli w każdym z tych buforów, czyli opóźnienie powinno być na starcie mniejsze, sprawdzę. I opóźnienie jest rzeczywiście mniejsze. I na dobrą sprawę, nie bardzo mi się udało takie opóźnienie standardowe uzyskać tak naprawdę na nawet na Direct Sound, gdzie to opóźnienie było no najmniejsze, znaczy mniejsze niż na Waveout. W Windowsie 7 to opóźnienie może być jeszcze trochę mniejsze, tylko tam trzeba wyłączyć w panelu sterowania w dźwięku wszystkie ulepszenia. W tej chwili nie mam 7, więc nie będę mógł tego pokazać. No więc mogę tu spróbować zmienić ilość tych sampli na 128 na przykład. I w tej chwili mam opóźnienie jeszcze mniejsze. I tak naprawdę no, z tym opóźnieniem, no powiedzmy, że można ryzykować i próbować grać coś w czasie rzeczywistym na jakichś syntezatorach wirtualnych. Okej. Okay. To jest ustawione. Ale moja karta ma Azio. Na tym się też będzie warto zatrzymać, bo tu jest kilka innych ustawień jeszcze w ogóle.
1: Audio Device Setting z pole grupy.
0: To jest standardowe.
1: Audio Device Setting z albo w projekt Store i Device Sample.
0: Tu jest jeszcze standard, ale...
1: Action Drivers Native Action Lista rozwijana 1 z 3.
0: No i właśnie. Azure tak naprawdę jest i wejściowe, i wejściowe. Jeżeli ja pracuję na karcie Creative, która ma swój sterownik Azure, to ona będzie zawsze i tak było, jest i będzie przy każdej karcie. Ta karta będzie zarówno kartą wejściową, jak kartą wyjściową. I to tak musi być.
1: Enable inputs, pole wyboru oznaczone.
0: Enable inputs. Tam nie było czegoś takiego wcześniej w innych tych systemach.
1: First, jeden Windows Resorter lista rozwijana 1 z 22.
0: I tu nagle mam jakąś listę, czyli listę dostępnych kanałów wejściowych, bo ASIO tak naprawdę oferuje nie tylko dwa kanały lewy, prawy, ale oferuje tych kanałów bardzo dużo. Nie pamiętam w tej chwili, czy 32, czy 64, ich jest dużo, jeżeli nawet nie więcej. I tak naprawdę tutaj Creative udostępnia tego troszeczkę.
1: 1 Windows Resorter, 1, 2 Windows Resorter, 2, 3 Mixer, 3, 4 Mixer, 5 Mixer, 5, 6 Mixer, 7 Mixer, 8 Mixer, 9 Mixer, 10 Mixer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, Auxiliary 2, 17, 1
0: i tak dalej, i tak dalej. Tych kanałów jest tu troszeczkę. Ja wybieram sobie jako pierwszy ten, czyli który ma być pierwszy kanałem wejściowym.
1: Last 12, line in Mixer, lista rozwijana 12.
0: I ostatni, który ma być. No zazwyczaj ostatni będzie
1: 2 Windows Resorter.
0: Drugi. Ja wybieram 3, sobie
1: 14, 15, 3, 2, 11, 12.
0: 12, czyli będę miał w Reaperze dostępnych 12 kanałów. Od tego pierwszego, który wybrałem, do tego, co jest zaznaczonego ostatniego, wszystkie pośrednie.
1: Paweł Podolski,
0: niestety dostęp. Nie da się wybierać tak wyrywkowo, żebym chciał na przykład pierwszy, piąty, siódmy, dziewiąty, jedenasty, osiemnasty i tam jakiś jeszcze. Od trzeciego do ósmego przez wszystkie. Od drugiego do czternastego. Od pierwszego do ostatniego. Ale od tego do tego wszystkie.
1: Jest jeden front error lista rozwijana 1 z 18.
0: Tutaj jest to nieczytane, ale tamta lista odnosiła się do kanałów wejściowych. Ta lista odnosi się do kanałów wyjściowych. I tutaj też mogę sobie wybierać, który ma być pierwszym kanałem i który ma być
1: last ostatnim. Front lista rozwijana.
0: Tutaj mam też właśnie, bo Creative ma kilka wyjść.
1: 3 error, 3 z 8.
0: Czyli mogę sobie na przykład, jeżeli bym teraz sobie rozszerzył tą listę,
1: 4,
0: do...
1: 5, 6, front, C, sub, 6, 18.
0: No właśnie.
1: 7, ralce, top, 7, 8, ralce, top, 8, 7, 6, o, front, C, sub,
0: będzie, że tak. W każdym razie mogę sobie tutaj zaznaczyć coś takiego, że na przykład później mógłbym sobie jakąś ścieżkę odtworzyć na tylnych kanałach i zrobić sobie takie coś w rodzaju 5.1. Bo sobie mógłbym skierować pierwszą ścieżkę na kanały przednie, jakąś na kanały tylnie, jakąś na kanał subwoofer i tworzyć miks w 5.1, jeżeli mam kartę, która obsługuje tyle wejść i wyjść w Azure.
1: Request sampler, te pole wyboru nieoznaczone.
0: Tutaj mam kolejną rzecz, która nie było wcześniej, ponieważ Azure ma swój sample rate, ale można mu wymusić swój częstotliwość próbkowania, taką reaperową, co się czasami przydaje.
1: Last 44100 pole edycji.
0: Czyli jaka ma być ta częstotliwość? On to źle czyta, przynajmniej Windows
1: Eyes.
0: To też jest coś takiego, takie ustawienie bufora, ponieważ też Azure ma taki swój bufor, który ewentualnie można ustawić, chociaż nie zawsze.
1: Last 256 pole edycji.
0: Czyli jaki ma być ten bufor? To też jest podane w samplach.
1: Asiocon figuration, dialog przycisk.
0: I tutaj mogę wejść, ale... Tutaj w każdej karcie ten Azure config będzie inny. U mnie na przykład, jeżeli mam kartę Creative, wygląda on tak. Wchodzę sobie do niego.
1: OK, przycisk.
0: I on jest dostępny. To jest na szczęście to, że karta Creative ma dostępny Azure Control Panel.
1: Sample przycisk. MS5 lista rozwijana 416.
0: Jakie mam mieć opóźnienie? Ile milisekund? 5.
1: OK, przycisk.
0: No bardzo dobrze. Ja bym tak chciał. 5 milisekund to jest bardzo niewiele.
1: Azure config.
0: Natomiast każda karta może wziąć to inaczej. Mam na przykład taką drugą kartę, zaraz spróbuję wybrać mu to. No to są jakieś bardziej zaawansowane ustawienia Azure, jakie on ma tam wysyłać w ogóle komunikaty do niego. Dla jakichś zabugowanych sterowników można ignorować takie komunikaty od niego. No to jest cała w ogóle... Fajnie to
1: zrobić.
0: No właśnie, jaki ma być priorytet wątku? I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, wybiorę inny na przykład driver ASIO.
1: Okej, audio, audio, audio, driver, ASIO, lista rozwijana 1 z 3.
0: Mam ich 3. Nie chcę tego.
1: HC26 U33.
0: Tu jest moja druga karta muzyczna.
1: Enable input z pole wyboru oznaczone.
0: Tak jest.
1: Jeden z input, zero lista rozwijana, jeden z dwa.
0: No właśnie, i tu nagle mam dwa, ponieważ to moja karta, Teratek, Face26 USB, ma tylko dwa wejścia.
1: Dwa z input, jeden, dwa z jeden.
0: USB input 0 i USB input 1.
1: Last, jeden z input, zero lista rozwijana, jeden z dwa. Dwa z input, jeden, dwa z dwa.
0: Tak jest.
1: First, jeden z output, zero lista rozwijana, jeden z dwa.
0: I wyjść ma też tylko dwa.
1: Last, dwa z output, jeden lista rozwijana, dwa z dwa.
0: Tak jest. I tutaj więcej nie zrobimy, bo ta karta ma tylko dwa wejścia i tylko dwa wyjścia. I to jest w Azio widziane.
1: Request sampler at pole wyboru nie oznacza. Last 40. Request block świe pole wyboru nie oznacza.
0: To jest to samo co było, bo to będzie zawsze.
1: Last 2. Asios on figuration. Dialog 3.
0: No właśnie. Wchodzę do Azio.
1: HC26. Ust control panel 2. 2. 0. 0.
0: Tyle. Tutaj tabem nie podziałamy. Trzebamy na przykład myszką w tym moim sterowniku.
1: Lewo góra. Ust Asios Redicts.
0: To są zakładki.
1: S, B, A, S. Lewy,
0: muszę
1: lewy.
0: Kliknąć dwa razy w zakładkę Azio i tylko myszką.
1: Asio Resolution UC Big Herring 16 bit, 24 bit, up 32 bit.
0: Tamtego w ogóle nie było w ustawieniach od Creative'a.
1: System Performance Normal. Output Latency Normal.
0: I na przykład jeżeli tu kliknę na Normal.
1: Lewy, lewy, lewy.
0: I przejdę strzałką w górę i przerzam jeszcze raz pod myszką.
1: Fast.
0: Fast. Jeszcze raz w górę i przerzam myszką.
1: A. Rapid.
0: Rapid.
1: Prawo do celu.
0: I Mount Close, który w ogóle nie jest przyciskiem.
1: Lewy dialog, action, driver, okay, przycisk.
0: On tu jeszcze ma swój komunikat, jeżeli się naciska Close. Musisz aktywować ponownie aplikację, aby dokonać zmian.
1: Domyślny, domyślny, ok, lewy, no, dialog, rapid.
0: Cóż, ja poradzę na to.
1: Action, ignore, pre, action, last, okay. Dwie, reku, last, reku, west,
0: ale sam. Wybieram sobie...
1: Last, dwa, first, first, enable, in, action, driver, HC20, jack, creative, action, 1.
0: Creative Azio, czyli to zmian na początku.
1: Enable, first, 1, Windows, re.
0: Zaraz sprawdzę, czy nie zmienił mi ustawień.
1: Last, 12, line, innice, tak. First, 1, front, last, 2, front, 3, 4, 6.
0: I tak. I w tym momencie mam opóźnienie takie, które jest w ogóle malutkie. W niektórych kartach mogę mieć jeszcze mniejsze.
1: Preferences.
0: Natomiast w niektórych kartach, na przykład już widziałem taką kartę, która mimo, że na przykład miała ustawione też jakieś MS5 albo nawet jeszcze mniej, to opóźnienie było znacznie większe, a sygnał potrafił się ściąć. I tutaj czasami przydaje się takie pole,
1: audio, audio, audio, first, last,
0: do którego zaraz dojdę.
1: First, last, 3, audio, device, setting, select, last, 44, audio, device, setting, select, west, block, świe, pole wyboru nieoznaczone,
0: tak,
1: oznaczone.
0: Właśnie to.
1: Last.
0: I wtedy, jeżeli ja ten blok będę zmieniał, na razie zostawię go domyślnym. W tej chwili mam takie opóźnienie.
1: Preferences.
0: Ale jeżeli go zmienię, to powinienem mieć mniejsze, chociaż nie, czy ta karta to w ogóle
1: obsługuje.
0: Zaraz to zmienię.
1: Audio device setting enable input pole last 4 audio device last 256 pole edycji.
0: I tutaj mu zmienię na przykład, żeby mu zwiększyć 2048. Zaraz sprawdzę, czy to mi się jakkolwiek zmieni. Oczywiście. Zmieniło się.
1: Preferences.
0: Czyli bez wchodzenia do Azio Control Panel, czyli do tego panelu Azio, mogę zmieniać opóźnienie. Ale tylko w momencie, kiedy ja zaznaczę to pole, żeby on mi to zmieniał na siłę.
1: Sam, okay.
0: Mogę mu spróbować oczywiście. Zmniejszyć teoretycznie na 128. I w tej chwili mam jeszcze mniejsze to opóźnienie niż miałem wcześniej. Okej,
1: okay.
0: Ja może tego nie będę zmieniał, dlatego że to mi dobrze
1: sam,
0: chodziło.
1: Okay. Pole, audio, Asio, Zon, Figuration, Dialog 3, Last 120, Audio, Device, Setting, Select, West, Block, nieoznaczony.
0: Nie, tego nie oznaczam. I wracam do opóźnienia, które było w standardzie, które jest takie i dla mnie może być. Na razie wyłączyłem sobie odsłuch z karty, ponieważ chciałbym jeszcze pokazać kilka rzeczy dotyczących Reapera w ogóle i Reaccessa w szczególności. Dodałem sobie ścieżkę. Ctrl T. To jest generalnie dialog dodawania nowej ścieżki. Jeżeli teraz nacisnę skrót Ctrl T,
1: insert track, dwa pole.
0: Dodaje mi się ścieżkę, ją mogę nazwać jakoś tam. Jakas.
1: Sterowanie.
0: I teraz strzałkami mogę się poruszać po ścieżkach. Wcześniej dodałem pierwszą.
1: Jeden rec, armet, track, glos, no, item.
0: On mi mówi, że rec, armet, ale to za chwilę.
1: Dwa track, jakas, no, item, sound, no,
0: i dwa. I potem jeszcze są różne inne rzeczy. I teraz co można z taką ścieżką zrobić, jakby gdzie można szukać informacji, co można zrobić? Bo to na razie w dzisiejszym Dyfro Podcastie chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, można na ścieżce nacisnąć menu kontekstowe i mam pierwszy zestaw opcji.
1: menu kontekstowe, monitor input M, monitor input tabel, monitor task media, preser, bender, resort input, resort media over.
0: W tym dialogu między innymi można wybrać
1: monitor media, step, mono input M rozwijane.
0: Wejście, co ma być wejściem? Właśnie z tego, tamtego dialogu z ustawieniami.
1: Windows Resort RW oznacza.
0: Czy ma być Windows Record R?
1: Windows Resort RW.
0: Czy R?
1: Mixer M.
0: Czy Mix?
1: Mixer M.
0: Czy drugi mix, prawy kanał?
1: Mixer M.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Stereo input RC.
0: Można mu jeszcze zaznaczyć stereo input.
1: Windows Resort RW.
0: Czyli, że nagrywa z tego, co jest ustawione w głośności Windowsowej, kanał lewy i prawy. To są nazwy oczywiście tylko z tej karty mojej Creative'a, bo w tej karcie Teroteka miałbym te nazwy inne, tak jak tam było USB Input 0 i 1. Tam mam tylko dwa, więc tam bym miał tylko dwie możliwości.
1: Windows Resorter Mixer, Mixer, Mixer.
0: No właśnie. Oprócz tego i w Input i w Output, jeżeli przejdę wszystkie te wejścia... No właśnie. Jeżeli z jakiejś aplikacji mam wysyłany dźwięk po reroute, to mogę na ścieżkę odebrać sobie na ścieżce sygnał z tego reroute. I z każdej ścieżki mogę sobie odbierać sygnał niezależnie jakby z innych wejść. W związku z czym na jednej ścieżce może być na przykład sygnał z mojego mikrofonu, na drugiej ścieżce może być reroute, a na trzeciej ścieżce może być drugi reroute z jakiejś jeszcze innej aplikacji. I te wszystkie sygnały mogę sobie w Reaperze dowolnie miksować, zmieniać głośność, balans, panoramę, dodać efekt, co mi się tam podoba, o ile oczywiście dysponuję taką ilością wejść. Oprócz tego mogę nacisnąć menu kontekstowe.
1: Prawym grafikiem dwa jaka strzałka.
0: Shift menu kontekstowe.
1: Master Centrum oznaczone. Center Set rozwijane.
0: I tutaj mogę wybierać, gdzie ma być ścieżka wysyłana.
1: Adjust i parameter salik, task 1 gloste.
0: Mogę ścieżki wysyłać wzajemnie do kolejnych, jakby wyższych, niższych.
1: Adjust i parameter salik, switch convo, send, set, save, set, rozwijane. Audio hard 2, output, rozwijane.
0: Albo mogę też wysłać sygnał ze ścieżki.
1: 1 front, LR, front, 2 front, L, 3 RL, RL, 4 RL, 5, 1, 2 front, L.
0: Mogę właśnie tutaj wysłać na inny kanał.
1: Audio route, output, rozwijane. Route 1, route 2.
0: Albo mogę wysłać sygnał na ten reroute,
1: audio
0: Azio. Czyli w związku z tym z jakiejś innej aplikacji, typu na przykład emisyjnej, mogę sobie odebrać ten sygnał i Reapera potraktować jako procesor emisyjny. Na przykład już tak robiłem, że miałem wtyczkę, która pozwala odtwarzać Fubarowi przez Azio, puszczałem ją po reroute do Reapera, Reaper służył jako procesor efektów plus procesor na mój mikrofon, z tego wysyłało się kolejnym reroutem na aplikację emisyjną, i stąd się wysyłało. I teraz bez użycia tak naprawdę stereo miksa jako takiego mogłem sobie sygnał wysłać i tak dalej, a wejście w karcie używać no, na przykład do tego, powiedzmy, że mikrofonu na przykład. I teraz mam niezależny sygnał z radia, który mogę ściszać, niezależny sygnał z mikrofonu, który mogę podać na przykład kompresji i oba te sygnały wysłać w świat.
1: MIDI output rozwijane.
0: Można MIDI output, czyli gdzie ma iść sygnał MIDI ze ścieżki.
1: Master Center oznaczony.
0: Że ma iść w ogóle na tak zwaną ścieżkę master, czyli ma być w ogóle słychać.
1: Menu.
0: Można jeszcze zrobić
1: Małgorzata,
0: menu kontekstowe z kontrolem.
1: Insert, netflask i control T.
0: I tutaj mogę dodać nową ścieżkę z menu kontekstowego.
1: Insert, virtual instrument on netflask i control.
0: Albo dodać nową ścieżkę od razu z zapytaniem, jaki ma być tam instrument dodany.
1: Insert, task, from template i rozwijane.
0: Albo dać ścieżkę z szablonu, bo Reaper ma szablony jakby z dodawania ścieżek.
1: Save task, sax task, template.
0: I tak dalej, zapisz ścieżkę jako szablon.
1: Remove task, ser, control, shift.
0: Usuń ścieżkę.
1: Duplikuj
0: ścieżkę.
1: Copy task, stop, click, bar, C.
0: Skopiuj ścieżkę do schowka.
1: Stop, click, bar.
0: Wytnij ścieżkę do schowka. I tak dalej, jest tych opcji tutaj troszeczkę. Chyba jest jeszcze menu kontekstowe z altem.
1: Recently, UCT, rozwijane.
0: No właśnie.
1: JS Utility Channel Mixer J.
0: I tu mam efekty najczęściej używane.
1: Schod 1 Rexalme.
0: Tak. Teraz, i to są wszystko skróty z Reaccessa. Kolejnym skrótem, jakby typowym dla Reaccessa, jest naciśnięcie na ścieżce Tab.
1: MIDI Output. None.
0: I tutaj mam też do wyboru MIDI Output, czyli co ma, jakby na jaki port MIDI ma być wysyłany sygnał ze ścieżki. I tutaj jest błąd w Reaccessie, ponieważ w drugim jeszcze nieomawianym przeze mnie dialogu w preferencjach jest ustawienie, jakie ma Reaper widzieć porty. Natomiast tutaj w Reaccessie, pomimo ustawień jakichkolwiek tam, tutaj są widziane wszystkie porty, jakie mam i w ogóle. I tu jest problem, bo mogę ustawić jakiś port, myśląc, że Reaper na niego wyśle, on na ten port MIDI nie wyśle, bo on nie jest ustawiany w preferencjach. I tu jest mały problem. Kolejny bug polega na tym, że z Windowsem, jeżeli teraz nacisnę Tab, ok, tu jest ilość kanałów w ścieżkach. Jeżeli teraz nacisnę drugi raz Tab i trzeci raz Tab, żeby mu przerwać, drugi raz Tab i jeszcze raz.
1: Muter off, hacer off, fx, active, resort, armeton, resort, mode, input, resort, monitor off, monitor, items off, automation, mode, trim off, volume 0, 0.
0: Nie przerywa mowy. Muszę wyjść escape'em z tego trybu, to się nazywa virtual editing mode. Także, no, niestety, takie są tego wady. Dzisiaj jeszcze chciałem pokazać, jak w ogóle można dowiedzieć, jakie są skróty klawiszowe, jakie zmieniać i tak dalej, i tak dalej. No bo można wejść normalnie na tym domenu i sobie tam coś przeglądać, ale po pierwsze w menu nie ma wszystkiego, bo Reaper tych opcji troszeczkę ma.
1: Menu zamknięte.
0: I jest albo skrót F4.
1: Filter pole edycji dialog.
0: Jest. Albo można wejść tak samo przez menu. Dostać się do menu.
1: Insert actions rozwijane.
0: Actions.
1: Show action list. SF4 dialog.
0: Show action list. On nawet powiedział, że to skrót F4.
1: Menu zamknięte. Filter pole edycji dialog action.
0: I teraz tak. Jeżeli mam, powiedzmy, skróty w jakimś JOSie czy w Windows'u. Nie wiem, jak jest w JOSie, szczerze mówiąc. Wiem, że w Windows'u mam listę tam 100, iluś 10 czy 200, czy ilu tam jest w tej chwili skrótów, już nawet nie pamiętam. No i mam przyciski, żeby tam przechwilić klawisz, coś tam, coś tam, coś tam. W Reaperze jest też to samo, ale bardziej zdecydowanie, nawet bardziej rozbudowane. Zaczynam w polu edycji filter, ponieważ jak się zaraz okaże, tych akcji w Reaperze jest trochę dużo. I tutaj mogę wpisać, jakie akcje mnie interesują, z czym związane. Na przykład, jeżeli bym chciał zobaczyć, czym się w Reaperze odtwarza, to mogę sobie tutaj na przykład wpisać play. Play.
1: Zlocę przycisk.
0: Mam, to jest następny przycisk close, czyli żeby w ogóle zamknąć ten dialog.
1: Zlocę przycisk.
0: Wyczyść. Wyczyść to pole edycji wcześniejsze.
1: Import, cud, dialog, przycisk.
0: Tutaj mogę wpisać, jeżeli nacisnę ten przycisk, to mogę nacisnąć jakiś skrót klawiszowy i na liście on mnie przeniesie do tego elementu, do którego jest przypisany skrót klawiszowy. Jeżeli nie wiem na przykład, co to jest, nie wiem, F12, naciskam sobie F12 po naciśnięciu przycisku i przechodzi mi na widoku listy na ten skrót.
1: Sesja ma lista rozwijana 1 z 9.
0: Ma tu kilka sesji, zresztą tak samo jak no chociażby ten Windows przeze mnie wyżej wspomniany. Te sekcje się tyczą głównego widoku, edytora MIDI takiego dostępnego, normalnie z tych sekcji chyba 8, tylko że ja mam jeszcze takie coś, co się nazywa SWS Extension, czyli Reaper Plus, czyli zestaw jakby wtyczek do Reapera, które jeszcze powiększają ilość tych skrótów od różne dziwne, mało używane i tak dalej, ale wbrew pozorom czasami przydatne.
1: Filter nie wybrano obiektów, widok listy.
0: Okej, okay. I teraz mam tutaj listę.
1: Envelope to Google Display, albo Visible Envelope, Imanet, Fortrax, 1 z 67.
0: Mam 67 skrótów. Pamiętajmy, że wcześniej wpisałem play i teraz wszystkie skróty, które mają w sobie play, tutaj display, się wyświetlą. W związku z czym, no mimo, że ja tam wpisałem play, tych skrótów jednak tutaj troszeczkę jest. I teraz na początku zawsze będzie tego, czego te skróty się dotyczą.
1: Envelope to...
0: Envelope. Envelope to jest obwiednia. Obwiednia mnie nie interesuje, jak to odtworzyć. Zazwyczaj play, stop, record, jakieś przewijanie, fast forward, rewind i tak dalej będzie pod transport. Spróbuję ścisnąć literę T i niestety tutaj skróty takie literowe envelope nie działają. Muszę jechać strzałkami.
1: Envelope, envelope, item,
0: na pewno envelope mnie nie interesuje.
1: Item, pro.
0: Item mnie też nie interesuje.
1: Item. Ctrl Alt Ctrl 1 Description Markers Add Move Marker
0: Marker
1: Ctrl Ctrl Projekt Tab Syn SWSA Wdica
0: Szukam transportu, szukam tych skrótów, tu jest troszeczkę. No to akurat nie to.
1: Transport Apply Platet Transport Desrace Platet Transport Desrace Transport Insrat Mediaka BD Platet Description Transport Platet 5067.
0: I tutaj ma opisane, że klawisz medialny, ten play, może mi służyć do play. Ale nie bójmy się, nie jest tak, że skazani jesteśmy na klawiaturę multimedialną.
1: Alt spacja, description, transport, play, victim, selection, skipping, 51.
0: No właśnie, alt spacja, otwórz z pominięciem jakby tych markerów czasowych. Albo kontrol spacja to jest play slash pauza, czyli albo play, albo pauza. Albo spacja samo to jest play slash stop. Czyli albo otwórz, albo potem zatrzymaj. Okej. Okay. Powiedzmy, że mam ten skrót, powiedzmy, że chciałbym go zamienić na jakiś inny.
1: No
0: właśnie. I tutaj mogę mieć tych skrótów ileś i sobie je zaznaczać każdy z nich. Mogę tutaj dodać kolejny skrót. Skasować. No właśnie. Więc powiedzmy, że chcę dodać kolejny jeszcze skrót. Mogę sobie zmienić na coś. Start menu i spacja.
1: Special key enter tab add przycisk.
0: Po naciśnięciu taba, no bo czasami zdarza się tak, że chciałby na przykład no do czegoś mieć enter. Albo tab, albo jakiś jeszcze inny klawisz. I po naciśnięciu tego przycisku, właśnie takie klawisze typu enter, typu tab, typu jakieś tam inne takie systemowe klawisze, pewnie jeszcze escape, są wychwytywane przez Reapera i no można je jakoś tam wykorzystać.
1: OK, przycisk. Sam cel przycisk.
0: No właśnie. Ja nie chcę tego zapisywać, bo po co? Ten skrót mi w zupełności wystarczy, ale mógłbym naciskać OK i miałbym wtedy na liście skrótów takie skróty 2. OK. New. To jest rzecz ciekawa, ponieważ to się nie tyczy skrótów jako takich. Custom Action Name. Oprócz tych iluś akcji, których jest normalnie chyba 2000, można tworzyć własne. Tylko że to nie jest tak, że możemy sobie zrobić cokolwiek. Zrób mi kawy, Reaperku drogi. Tylko można mu na przykład zrobić coś. Ja sobie na przykład stworzę akcję pod nazwą coś tam, bo nie mam za dużej inwencji. Nie wiem jeszcze co zrobię. To jest do punktów undo.
1: Filter pole edycji.
0: Filter, czyli tu też mogę sobie jakby odfiltrować akcję, ponieważ to działa tak, że na przykład jeżeli bym chciał, powiedzmy, przesunąć kursor od początku, skasować do pierwszego markera i otworzyć, to wtedy tutaj mogę wybrać sobie te trzy akcje, podłączyć pod nie jakiś gorący klawisz, no i zapisać. Jeżeli nacisnę na przykład jakieś tam kombinacje klawiszy, kontrol, coś tam, coś tam, coś tam, albo samą literę, na przykład, nie wiem, del, to on mi może cofnąć się do początku, uciąć od początku do na przykład pierwszego markera, bo ja mu tak na przykład kazałem, usunąć i odtworzyć.
1: OK, przycisk, sam cel przycisk.
0: No więc,
1: sam, okay,
0: jeżeli bym chciał coś zrobić, no to co? Zaczynam od przesunięcia się do początku, więc pewnie jakieś albo home, albo start. Powiedzmy, że niech będzie start.
1: Start. OK, przycisk, sam cel, filter, nie wybrano obiektów, widok, action, prompt, to goto, action, lock, start, only valid, with, in, system, action, 1, 30,
0: action, auto,
1: envelope, envelope, envelope,
0: to też pewnie będzie w transporcie.
1: Transport, goto, start of project, 27.
0: Go to start of project.
1: System, action, name, nie wybrano obiektów, dla, action, square, 1, 1.
0: I tu jest mały problem.
1: Filter.
0: Ponieważ te akcje trzeba przeciągnąć z tej listy na tą listę drugą.
1: Team, trans.
0: Więc, no, da się to zrobić, no, ale nie jest to takie hop, siup. Ja z Windowajem tutaj wciskam
1: lewy przycisk
0: myszy,
1: transport.
0: Przeszywam się na drugą listę.
1: Transport gotów, start off, proj, transport gotów, start off, lewy przycisk puszczony strzał.
0: I puszczam.
1: Transport gotów, start, teamet, transport gotów, start off, projekt 27, system, action, name, nie wybrano obiekt, transport gotów, start off, projekt 1 z 1.
0: Tak jest. I teraz, jeżeli będę tu przepuszczał kolejną akcję. Filter. Teraz co miało być? Miało się przesunąć do początku. Usunąć, czyli pewnie delete.
1: Filter, nie wybrano obiekt, envelope, delete, albo point, intime, selection, 1, 20, envelope, markers, markers, delete, time, signature, marker, nars, sw, sm, d, sw, ss, xenakios, item, cra, item, slot, item, slot, item, cud, item, disable, item, cud, select, tara, off, item, 380.
0: No właśnie, nawet nie delete, tylko cut. No właśnie, dlatego tego nie mogłem. No więc wytnij zaznaczone to coś tam. Okej. Okay. I teraz też muszę to zaznaczyć.
1: Wskaźnik sprowadzony do widok list lewy.
0: I wcisnąć mu
1: lewy przycisk
0: wciśnięty.
1: item, lewy przycisk, cud, stomac, ci, item, transport, gotow, start, off, projekt, 1, 2.
0: Okej, tu mam już dwie akcje. I teraz muszę znaleźć tą trzecią.
1: Filter, son, solidate, filter, pole edycji.
0: I teraz tu muszę wpisać play.
1: Okej, son, filter, nie wybrano obie, envelope, to byk, cena, kio, transport, schow, plady, transport, plady, wik, cime, selection, skip, ping, transport, plady, pauza, 50.
0: To wszystko jedno może być play, pauza.
1: Wskaźnik, sprowadz, lewy przycisk, transport, item, cud, celeste, tara, off, item, lewy przycisk, puść, cud, stomac, cionamy, transport, plady, pauza, 2, 3, item, cud, celeste, tara, off, item, 3.
0: No, co prawda to powinno być w odwrotnej kolejności, ale nieważne. W każdym razie mam te trzy akcje i teraz mogę sobie to zapisać, no i mieć akcję, no, swoją, która mi zrobi te trzy rzeczy, o których tutaj mówiłem. Cancel, bo tego nie chcę.
1: Import, export.
0: Już tych akcji jest i tak dużo. Import, export. Jeżeli nacisnę ten przycisk,
1: menu kontekstowe, import i dialog,
0: to mogę zaimportować skróty klawiszowe.
1: Export albo e-dialog.
0: Albo wyeksportować wszystkie skróty klawiszowe.
1: Export, select, items, e-dialog.
0: Albo wyeksportować tylko zaznaczone.
1: Restore albo export, cud, binding, stop, factory, default, cer.
0: Albo zresetować do ustawień domyślnych.
1: Import i dialog.
0: Jeżeli import albo eksport eksportuje mi się do takich plików rea.rea.rk.imap, takie długie rozszerzenie.
1: Menu editor, dialog, przycisk.
0: Menu editor. Mogę sobie tutaj edytować nazwy menu, umiejscowienie menu, czyli czy to ma być menu, które jest częścią jakiegoś innego menu, czy na przykład mogę sobie zrobić tak, że na przykład new jest jako osobne menu. Nie, że file new project, tylko new project jest tam w ogóle gdzieś osobno, bo tak bym sobie chciał na przykład. Albo no jakoś tam coś innego, co mi jest akurat potrzebne. I mogę sobie te menu przeedytowywać i to nawet jakoś tam działa. Tak, to już było, bo to jest wpisane na początku. Czyli dochodzimy już do początku tego czegoś. Jeszcze mogę pokazać
1: preferencje. Sam cel, okej, pole, dewice 1.
0: Podejrzewam, że parę osób to się może przydać.
1: Audio rozwinięte. Dewice 1. MIDI, dewice.
0: MIDI. Jeżeli bym chciał nagrywać MIDI, to muszę to oczywiście ustawić.
1: Pole edycji, int, okej, sam cel, MIDI input, stomak, available, select, table, abstract, input, santorial, table, action, bin, table, nie wybrano obiektu.
0: No właśnie, czyli tu mam wybrać wejście MIDI, żeby tego potem móc używać jako sygnału wejściowego na ścieżkę albo do kontrolowania jakichś parametrów.
1: Info, MIDI, OK, urządzenie audio.
0: Urządzenie audio USB, czyli moja klawiaturka.
1: Kamil,
0: i
1: zamknie,
0: tutaj też się muszę posiłkować myszką.
1: Wskaźnik.
0: Czyli mogę sobie kliknąć,
1: menu,
0: muszę sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy. I tu mam kilka opcji.
1: Są figure input, set dialog.
0: Pierwsze mogę skonfigurować ten input i tu są różne szalone opcje.
1: Menu zamknięte, dewice, nam urządzenie audio, pole edycji.
0: Mogę mu zmienić nazwę na jakąś własną. Jakąś tam.
1: Enable input front hit, dewice, pole wyboru oznaczone.
0: Czy ma być w ogóle widziane jako wejście?
1: Enable input for control mess subget, pole wyboru nieoznaczone.
0: Albo inaczej, tamto to jest, czy ma przesyłać nuty, powiedzmy, do instrumentów, a drugie to jest, czy ma przesyłać takie komunikaty sterujące. No bo oprócz tego, że mogę sobie play zrobić jako skrót klawiszowy, to play mogę sobie zrobić również jako no, jakąś tam nutę MIDI. No i teraz mam problem, no bo jeżeli sobie ustawię to jako nutę MIDI, to jak mam zrobić, żeby ta nuta MIDI była tylko jako właśnie play, a nie żeby mi się ona wysyła do syntezatora, no bo to tak by było trochę głupio. No i tu mam właśnie wybór, że czy ma być input z tego urządzenia jako no sterowanie syntezatorem, czyli ten on będzie przepuszczał te swoje różne komunikaty do niego.
1: Enable input for control mess subget, pole wyboru nieoznaczone.
0: I równocześnie, czy te wszystkie kontrolery od niego mogą być wykorzystywane do sterowania Reaperem, no bo na przykład jeżeli ustawię sobie, mam powiedzmy dwa takie kontrolery, to jeden mogę sobie ustawiać do sterowania Reaperem, a drugi mogę sobie ustawić do sterowania syntezatorem. I jeżeli teraz taki sam komunikat na obu będzie, na przykład jeden to będzie sterowanie głośnością Reapera, bo sobie tak ustawiłem, bo to jest jakoś tam powiedzmy, że według jakichś standardów, ale te same standardy będą nagle w jakimś syntezatorze, no to będę miał dwa. Jeden do sterowania Reaperem, drugi do sterowania syntezatorem, nie będzie żadnych problemów.
1: OK, przycisk, sam, advanced MIDI event, timet, stamp, options, let, rapper, timet, stamp, event, default, przycisk, opcji oznaczone,
0: no i
1: event,
0: właśnie 3. Tu są te szalone opcje.
1: Lewice na urządzenie audio.
0: No, tylko jedna jest na szczęście szalona opcja. I teraz mogę sobie to zrobić w ten sposób, czyli aktywować to MIDI.
1: Wskaźnik.
0: Ale mogę też nacisnąć też menu kontekstowe.
1: Enable input oznaczone.
0: Enable input. To jest akurat u mnie oznaczone. Standardowo nie będzie nic oznaczone. Ono już jest wybrane. Czyli mogę to urządzenie używać do sterowania syntezatorem.
1: Enable input for control mess subgets.
0: I tutaj też mogę to zaznaczyć, czyli mogę używać go do tych komunikatów kontrolnych, jakby do Reapera.
1: Configure input.
0: I tyle.
1: Menu zamk, add joystick, MIDI, dialog, przycisk.
0: Jeżeli mam joystick, to z joysticka mogę zrobić kontroler MIDI.
1: MIDI output, to Mac available select.
0: I tak samo jest z wyjściami MIDI.
1: Yamaha X, GWD.
0: Jeżeli sobie wybiorę to,
1: wskaźnik sterowa. Prawy menu.
0: Wciskam menu kontekstowe.
1: Configure output, CD enable output.
0: Mogę sobie uaktywować output.
1: Send slots, SPP to output, S niedostępny.
0: Mogę sobie wysłać tak wydarzenia tak zwanego zegara, takiego jakby w Reaperze.
1: Low latency output model of precisioner niedostępny. Configure output, CD.
0: No i menu też takie coś do niskich latencji w MIDI. One są i tak niskie, ale można zrobić jeszcze niż.
1: MIDI hardware settings z pole grupy. MIDI hardware settings central notes of pole wyboru oznaczone.
0: I tu są różne mądre ustawienia dotyczące MIDI w ogóle.
1: MIDI hardware settings reset peak pole wyboru oznaczone. MIDI hardware settings reset CC pole wyboru oznaczone.
0: Jak on ma się zachowywać, kiedy, co ma wysyłać, co ma nie wysyłać i tak dalej, tego jest
1: MIDI
0: troszeczkę dużo.
1: Reset, list, MIDI hardware output to onet krat pole wyboru oznaczone.
0: No właśnie, i tak dalej. Mi się tego na szczęście nie musiałem tego ustawiać. No i cóż, na dzisiaj chyba byłoby tyle, no bo kolejne podcasty już będą rzeczywiście o tym, jak tego Reapera sterować, jak tworzyć ścieżki, jak usuwać, jak ciąć, jak montować, jak wklejać i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli kogoś to interesuje, to niech oczekuje na kolejny odcinek tego podcastu. Na dzisiaj się żegnam i do usłyszenia. Tomasz Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Babiego Lata. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o prasie środowiskowej, o wydawnictwach dedykowanych osobom niedowidzącym i niewidomym. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, że wiele osób sięga po prasę branżową, nadal jest środowiskową, nadal jest bardzo poczytna, aktualna. O wydawnictwach tych właśnie będę rozmawiała z gośćmi mojego dzisiejszego programu. Panią redaktor naczelną kwartalnika Tyflo Świat, panią Joanną Piwowońską. Witam serdecznie.
5: Dobry wieczór, witam wszystkich.
4: Witam. I z panem Stanisławem Kotowskim, redaktorem naczelnym miesięcznika Wiedza i Myśl. Witam również pana bardzo serdecznie.
6: Witam wszystkich słuchaczy.
4: Tak więc na wstępie, jeszcze zanim przejdziemy już do tematu, chciałabym przypomnieć państwu, że jak zwykle mogą się państwo kontaktować z nami i zadawać pytania naszym gościom. A można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Zatem tytułem wstępu chciałabym, aby Państwo opowiedzieli może o tym, Jak tak w kilku słowach można opisać historię, główne założenia i jakby dzisiejszą formułę redagowanych przez Państwa tytułów? Zacznijmy od Pani Joanny.
5: Czasopismo Tyflo Świat, wydawane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, a więc również wydawcę Tyflo Podcastu, powstało w 2008 roku. Właściwie równolegle z portalem o tej samej nazwie, choć portal pojawił się troszeczkę wcześniej i za pośrednictwem tego portalu to czasopismo jest dystrybuowane w wersji elektronicznej. Portal od samego początku był współfinansowany ze środków PFRON i liczymy, że to wsparcie w dalszym ciągu będzie nam udzielone. Głównym celem naszego czasopisma i portalu internetowego jest udostępnianie czytelnikom informacji na temat nowoczesnych technologii. Technologii, które kompensują dysfunkcję wzroku, a także wszelkich kwestii, które są z nimi związane, więc informacji na temat organizowanych szkoleń dotyczących oprogramowania i sprzętu komputerowego, czy też sposobu adaptacji materiałów czarnodrukowych, książek, gazet, materiałów służących do nauki, czy też poszerzania własnych zainteresowań. A także ostatnio takim ważkim tematem dla nas stało się projektowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie już istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i zastosowanie uniwersalnego projektowania w nowo powstających inwestycjach.
4: Jak na przestrzeni tych lat, kilku, od których wydawane jest, redagowane zarówno pismo, jak i portal Tyflo Świat, zmieniało się to wydawnictwo w Pani ocenie? Czy ta tematyka jest coraz szersza w sensie ilości omawianych zagadnień? Czy tutaj następuje jakaś specjalizacja, ukierunkowanie pod kątem tego, o czym czytelnicy chcą się dowiadywać jak najwięcej? Jak to wygląda w Pani ocenie?
5: Wychodząc z założenia, że nie da się świetnie znać na wszystkim i pisać o wszystkim, staramy się jednak trzymać tego naszego głównego założenia dotyczącego ukierunkowania na temat technologii dostępowych, nazwijmy je w ten sposób. Natomiast faktem jest, że staramy się rozszerzać informacje o oprogramowanie, o sprzęt, czy też kwestie związane z materiałami informacyjnymi, czy dostępną przestrzenią w ramach naszego czasopisma. Pojawiają się również informacje na temat aspektów prawnych, na które mogą napotykać w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak wszystko krąży wokół tematu technologii dostępowych tak naprawdę. I wydaje mi się, że czytelnicy są, mam taką nadzieję, z tego faktu zadowoleni i w dalszym ciągu zainteresowanie tym tematem nie maleje.
4: Rozumiem. A jak wygląda to w opisie miesięcznika Wiedza i Myśl? Tutaj panie Stanisławie, jednak jest tutaj ta tematyka mniej skoncentrowana na nowoczesnych technologiach, bardziej obejmuje kwestie jakby funkcjonowania osób niedowidzących i niewidomych w aspekcie społecznym, prawda?
6: Zacznę od tego, że Wiedza i Myśl jest miesięcznikiem elektronicznym, internetowym. Wydawany jest, redagowany i wydawany przeze mnie. Nie korzysta z żadnych środków publicznych ani innych. Ukazuje się bez kosztów i czytelnicy otrzymują bezpłatnie. Zajmuje się dosyć szeroko tematyką. Jest kilkanaście nawet, bo 11 działów. Jeden z nich to są informacje bieżące różne, drugi to jest rehabilitacja, trzeci właśnie to jest okulistyka, sprzęt, pomoce rehabilitacyjne, różne ułatwienia. Jest w każdym numerze rozmowa miesiąca z jakąś osobą z naszego środowiska prowadzona. To jest dział taki właśnie, w tym przypadku to jest zwykle jedna publikacja, chociaż w marcowym numerze będzie dwie, jednej części, druga cała. Następnie mamy zagadnienia prawne w dwóch aspektach. Jedno to jest dotyczy zatrudnienia dział, sporo jest publikacji na ten temat. No, a drugi to o charakterze socjalnym, rentowym, tego rodzaju. Mamy dział z przeszłości, wspominami ludzi i wydarzenia. No to są zwykle przedruki z dawnych czasopism wydawanych przez Polski Związek Niewidomych. No i ostatni dział to jest polemiki, gdzie są i własne artykuły i wypowiedzi na listach dyskusyjnych. Wiedza i myśl jest w części redagowana przez nas, przeze mnie, przez współpracowników społecznych, oczywiście, bo nikt nie dostaje wynagrodzenia. A częściowo to są przedruki, te wszystkie zagadnienia prawne to są przedruki głównie z bazy wiedzy. No, korzystam również z rynku zdrowia, gdzie szukam okulistyki. Czasami korzystam z Tyfloświata, jeśli chodzi o techniczne sprawy, o pomoce rehabilitacyjne, to właśnie przedruki robię. No i jest to duże czasopismo, chyba największe ze środowiskowych.
4: Rozumiem. A jak z Pana obserwacji wnioskując, zmieniało się na przestrzeni tego czasu, kiedy Pan redaguje swoje czasopismo, to zapotrzebowanie czytelników na określoną tematykę? Jest w ogóle jakaś informacja docierająca do Państwa redakcji od czytelników, jakimi tematami są bardziej zainteresowani, jakimi mniej i jak to się na przestrzeni czasu zmieniało?
6: To jest różnie. To trudno powiedzieć, jak się na przestrzeni czasu zmieniało. Zwykle ludzi interesuje to, co dotyczy właśnie konkretnych ludzi, typu rozmowy miesiąca, bo tam jest prezentowana konkretna osoba. Interesują ludzi różnego rodzaju ogłoszenia, informacje, bo my dajemy, zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, które nie mają własnych czasopism, żeby zgłaszały. Niestety mamy mało tego typu informacji, do nas dociera od zainteresowanych instytucji, natomiast ludzie to sobie, czytelnicy to sobie cenią. Niektórzy sobie cenią te przepisy prawne, bo to jest zebrane w jednym miejscu, mówią, że no nie ma, to znaczy nie muszą szukać po internecie, bo mają zebrane to w jednym miejscu. Także różne są zainteresowania i różne są tematy preferowane.
4: To w takim razie kolejne moje pytanie dotyczy tego, spośród kogo rekrutują się Państwa czytelnicy. Czy to są raczej osoby niedowidzące, raczej osoby niewidome, osoby młodsze, starsze? Jak to wygląda? Państwo zbieracie jakieś informacje na ten temat?
6: Nie zbieramy żadnych informacji. Jest, nam wystarczy adres internetowy, e-mail i koniec. Jeżeli ktoś chce się przedstawić, to proszę bardzo, ale na ogół to, tak jak mówię, nawet nie pytamy skąd, kto, jaki, młody, stary, nic. Jest to czasopismo traktowane trochę jako wróg numer jeden Polskiego Związku Niewidomych i wiele osób, no, że tak powiem, korzysta z niego na zasadach jak dawniej z wolnej Europy.
5: Nasze czasopismo też tego typu informacji nie zbiera, z takich informacji zwrotnych, drogą może nieoficjalną raczej. No, przekrój czytelników jest bardzo różny i tu ciężko by było definiować, czy to są bardziej osoby niewidzące, czy słabowidzące. Są to osoby, które korzystają na co dzień z technologii, które opisujemy i to jest chyba oczywiste, że te osoby się najbardziej takimi technologiami interesują. Natomiast coraz więcej wśród naszych czytelników jest nie tylko samych osób z dysfunkcją wzroku, ale też członków ich rodzin, zwłaszcza rodziców dzieci, które na przykład zaczynają edukację na poziomie szkoły podstawowej i chcieliby w jakiś sposób wspomóc je na przykład w pozyskiwaniu materiałów edukacyjnych, a ma to miejsce często w przypadku dzieci, które zaczynają edukację w szkołach masowych, w których nie ma oddziałów integracyjnych i też stąd nauczyciele są zdezorientowani w przypadku pojawienia się dziecka niewidomego czy słabowidzącego. Stąd też często pojawiają się nauczyciele, którzy nie tylko proszą o przesłanie czasopisma, ale też zadają jakieś dodatkowe pytania drogą mailową. Też wykładowcy na uczelniach wyższych, a także już tutaj zaczyna się wyłaniać grupa pracodawców, którzy bądź też zatrudniają, bądź też dopiero planują zatrudnienie osoby z dysfunkcją wzroku i chcieliby się dowiedzieć, w jaki sposób ona mogłaby na danym stanowisku pracy funkcjonować, tak żeby jej praca była najbardziej efektywna, no i też komfortowa dla niej.
4: A te pytania od pracodawców, Pani Joanno, dotyczą bardziej kwestii takich, jak powinno być wyposażone to stanowisko pracy, czy ewentualnych barier i tego, jak te bariery wraz z tym świeżo zatrudnionym pracownikiem przekraczać? Barier w sensie zdrowotnym.
5: Wydaje mi się, że tutaj jest taka kwestia niedomówienia troszeczkę, bo pracodawca się zwraca najpierw z pytaniem, czy to jest możliwe, bo wiadomo, czego byśmy w tej chwili nie powiedzieli, to w środowisku pracodawców na otwartym rynku pracy w dalszym ciągu pokutuje taki stereotyp troszeczkę. Mam nadzieję, że już w mniejszym stopniu, już to było jeszcze kilka lat temu, że osoba niewidoma może najwyżej stroić pianina, tak? Ale to się zmienia i pracodawcy mają coraz większą świadomość, że tak niekoniecznie musi być. Natomiast oprócz tej świadomości nie mają wiedzy szczegółowej, bo wiadomo, że nie mają za bardzo skąd jej czerpać, dlatego się zwracają z pytaniem bezpośrednim, co możemy pracownikowi zaoferować, żeby mu się dobrze pracowało, czy potrzebny mu jest skaner, czy nie wiem, powiększenie, czy synteza i w jaki sposób będę mógł na przykład dostarczyć pracownikowi materiały, na których on będzie pracował w taki sposób, żeby jego praca była efektywna, ale wydaje mi się też, że pod tym pytaniem rodzi się taka też obawa dotycząca właśnie tych granic, o których Pani wspominała. I w sytuacji, kiedy pracodawcy dowiadują się, że nie ma problemu z kompensacją dysfunkcji i z adaptacją materiałów w dużej mierze, to wtedy te ich obawy troszeczkę schodzą na plan dalszy.
4: To w takim razie... Tak?
6: Czasami czytelnicy reagują właśnie na konkretne tematy. Na przykład tu była mowa, pani Joanna mówiła o sprzęcie, o ułatwieniach. Ja publikowałem informacje dotyczące udźwiękowienia skrzyżowań, sygnalizacji na skrzyżowaniach i po roku ktoś się przypomniało, bo mu było potrzebne do jakiejś tam przedstawienia problemu we władzach, no to zwraca się, żeby mu przysłać taki materiał. Więc również taki odzew jest.
4: No to bardzo dobrze, że tutaj prasa może służyć nie tylko osobom niewidomym i niedowidzącym do poszerzania wiedzy na dotyczące bezpośrednio ich tematy, ale i że może służyć społeczeństwu ogólnie, w sensie społeczności przy poprawie warunków pracy, warunków życia na co dzień. To ja sobie pozwolę teraz troszeczkę zajrzeć do Państwa redakcji od kuchni. Chciałabym, żeby opowiedzieli Państwo naszym słuchaczom, oczywiście w takiej skrótowej formie, jak ten proces przygotowywania konkretnych artykułów, konkretnego numeru Państwa wydawnictw wygląda. Jak to jest w Tyfloświecie, Pani Anno?
5: Zawartość numerów planowana jest przez kolegów redakcyjnych z dosyć dużym wyprzedzeniem, choć wiadomo, że zdarza się, że jakiś materiał kolokwialnie rzecz ujmując wyskakuje, bądź też wskakuje w ostatniej chwili do danego numeru, ponieważ wydaje się ważki, aktualny i godny poruszenia akurat w tej danej chwili ze względu na sytuację, nie wiem, społeczną czy sytuację na rynku tyfloinformatycznym. Kiedy materiały są gotowe, trafiają wiadomo do obróbki redakcyjnej i korekty językowej, jeżeli takiej wymagają, a potem do pracy zabiera się grafik. Tutaj muszę mu się pokłonić, ponieważ ma z nami trudność, ze względu na to, że głównie zależy nam na tym, żeby to czasopismo było przejrzyste, jasne i klarowne, co w obecnych czasach, kiedy czasopisma są kolorowe, krzyczą różnymi kolażami i tego typu fajerwerkami graficznymi, no jest dosyć skomplikowaną sprawą do jakby przeforsowania. Kiedy grafik kończy pracę, rozpoczynamy tworzenie wersji alternatywnych, ponieważ czasopismo okazuje się

0: Ludwik XIV. Redakcja to ja. A więc jest kilka osób, które piszą konkretne artykuły. Na przykład taki Jerzy Ogonowski, który zawsze pisze Drogi i bezdroża niewidomych. Jest kilka takich osób, ale głównie to są przedruki, gdzie przeglądam codziennie wiedzę, rynek zdrowia, bazę wiedzy, jak się ukazuje integracja, to integrację, Tyfloświat też, czy inne jeszcze czasopisma. Wybieram, wyszukuję to, co warto przedstawić naszym ludziom. Zbieram również te artykuły. Przy każdym piszę, że to jest publikacja własna, to jest taki artykuł, który pisany specjalnie dla Wiedzy i Myśli, a jeżeli przedruk, to podaję skąd ten przedruk, oczywiście zawsze autora. Następnie za całą korektę to odpowiada głównie moja żona, która robi to, bo to niewidomy to sobie z samymi przecinkami nie poradzi, żeby każdego wymacać w tym tekście, to by trwało bardzo długo. A więc w ten sposób zbieram materiał. Niestety jest tego materiału coraz więcej i ta wiedza i myśl się robi coraz grubsza, ale myślę, że w ten sposób to ludzie mogą znaleźć to, co ich właśnie interesuje. Nie musi wszystkiego czytać, bo nie po to jest czasopismo. No, ja go zbieram w całość. Robię nagłówki, spis treści z automatycznym dojściem do poszczególnych artykułów i rozsyłam przy pomocy poczty elektronicznej. Mam około ponad 900 takich odbiorców indywidualnych. Oprócz tego zamieszczany jest na stronie internetowej w wersji RTF Biblioteki dawniej Polskiego Związku Niewidomych, teraz Ministerstwa, i na stronie Fundacji Klucz. Oprócz tego Fundacja Klucz przekształca to do formatu DAISY i również jest zamieszczana na tych stronach internetowych. W ten sposób, nie wiem do ilu ludzi dociera, ale myślę, że jest spora liczba takich osób.
1: Jasne.
0: Tak powstaje.
1: To rzeczywiście sporo pracy i zaangażowania wymaga przygotowanie tych numerów od pana i pańskich współpracowników.
0: I na pewno nie jest to takie ładne, jeśli chodzi o grafikę, jak pani Joanna może powiedzieć.
2: Myślę, że tutaj grafika nie gra aż takiej roli i wydaje mi się, że właśnie grafika jest często tym, co odciąga, no tutaj w przypadku osób słabowidzących czy widzących, od treści właściwej, więc myślę, że brak grafiki jest tutaj rzeczą wtórną, pani Stanisławie.
0: No nie wiem, ja tylko się silę na to, żeby tytuły rozdziałów robić na czerwono, a tytuły artykułów na niebiesko, reszta jest czarna i tyle.
1: Ja myślę, że to i tak doskonale daje się oddzielić, jeśli ktoś przy pomocy wzroku korzysta, bo tak. Przecież nierzadko zdarza się, że w takich tytułach, powiedzmy, niededykowanych osobom niedowidzącym, czy jest jeden po prostu wielka kolumna tekstu, w której bardzo trudno, jak człowiek się zgubi czytając artykuł, bardzo trudno jest się odnaleźć na powrót. To mam teraz takie pytanie.
0: Moment, jeszcze tak? Ja bym chciał do spraw technicznych. Bardzo się cieszę, że tu jest pani Joanna i że Tyfloświat właśnie to robi, co ja robię nieco inaczej. A mianowicie, Tyfloświat przed każdym artykułem daje taki znak. Understand, to tak to czyta komputer, nie wiem, jak on się inaczej nazywa. A ja daję przed każdym artykułem 3 razy A. Nie daję tego understanta, ponieważ nie wszystkie klawiatury mają taki znak. Więc może ktoś nie móc sobie tym posługiwać. A to ułatwia bardzo łatwe przeglądanie całego numeru. A niestety wiele czasopism, nie wiem, chyba wszystkie pozostałe, nie dają tego typu oddzieleń między artykułami i w związku z tym jest trochę trudniej przeglądać to.
1: Oczywiście. Takie kwestie są bardzo ważne, zwłaszcza kiedy korzystamy z dokumentów w wersji elektronicznej.

0: jest on bardzo długi i takie przewijanie i szukanie w tej z powrotem naprawdę nastręcza sporo trudności. Chciałam spytać o to, spośród kogo rekrutuje się Państwa redakcja, ta część redakcji pisząca artykuły. Czy to jest kwestia dowolności? Trafiają do Państwa artykuły powiedzmy wolnych strzelców i Państwo przyjmujecie lub nie przyjmujecie je do numerów? Czy to są osoby, które piszą w takim kontekście kolokwialnie nazywając etatowo, że zawsze można liczyć na to, że ich artykuł w danym numerze się znajdzie? Jak ta procedura wybierania autorów tekstów wygląda, Pani Joanno, w Tyfloświecie?
1: W naszym czasopiśmie można to chyba podzielić na kilka grup i rodzajów tekstów, jeżeli chodzi o takie kryterium. Wiadomo, że są w naszej redakcji pracownicy, którzy oprócz swoich innych obowiązków bardzo chętnie popełniają różnego typu artykuły i dzielą się swoją wiedzą z czytelnikami. I na artykuły Michała Kasperczaka czy Michała Dziwisza zawsze nasza redakcja może liczyć i zawsze Państwo znajdą na pewno jakiś ciekawy materiał ich autorstwa. Są też autorzy, którzy są naszymi zewnętrznymi współpracownikami, ale tak dalece związanymi z redakcją, że bardzo często te nazwiska się powtarzają i no niejako nawiązaliśmy już współpracę z kilkoma osobami, których możemy uznać za naszych stałych autorów. Niemniej jednak często zdarza się, że nadsyłane są do nas teksty osób, które chciałyby coś napisać i bardzo liczymy i tutaj z tego miejsca chciałabym zaapelować do naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją wiedzą czy swoimi przemyśleniami, to zapraszamy serdecznie do kontaktu mailowego i bardzo byśmy się cieszyli z takiej współpracy.
0: O, bardzo dziękujemy. Myślę, że również wielu naszych słuchaczy będzie ucieszonych z takiej perspektywy możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i przygotowanych przez siebie artykułów przed redakcją Tyfloświata. A jak kwestia...
1: Przede wszystkim przed czytelnikami.
0: Tak, tak, ale chodzi mi o kwestię tej wstępnej weryfikacji, tak? Bo nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie nadsyłane przypuszczalnie przez autorów artykuły trafiały na łamy Tyfloświata. Natomiast, a jak wygląda ta kwestia u Pana, Panie Stanisławie, w redakcji? Czy to są stali pracownicy, współpracownicy bliżsi i dalsi, czy również właśnie artykuły takich, powiedzmy, wolnych strzelców są u Państwa publikowane?
2: Są publikowane i też przyłączę się do tego zaproszenia słuchaczy Tyfloradia, że bardzo chętnie przyjmujemy publikacje i zamieszczamy. No ale niestety tu nie mogę z panią Joanną rywalizować, jako że nie płacę, a pani pewnie trochę płaci. No ale mimo to jest kilka osób, które i bez pieniędzy pracują. No jest kilka osób, których to po prostu są koledzy jeszcze z czasów studenckich, młodzieżowych, tam gdzieś z obozów się znamy i do tej pory współpracujemy. Jest kilka osób, co pisze doraźnie. Jeżeli chodzi o rozmowy miesiąca, to tych osób to ja szukam, które można poprosić o taką rozmowę. No jak do tej pory się udaje. No i tak to wygląda. No, problemem jest, niektóre osoby usiłują, to jest mój problem od wielu, wielu lat. Współpracowałem kiedyś z Pochodnią, redagowałem biuletyn informacyjny wydawany przez Polski Związek Niewidomych, następnie biuletyn informacyjny Trakt wydawany przez Fundację Trakt, teraz to własne, dorobiłem się z własnej firmy. I są takie zawsze osoby, które usiłują przemycać artykuły, które no, nie odpowiadają problematyce. W moim przypadku jest formuła szersza, ale staram się, żeby to wszystko dotyczyło osób niewidomych, słabowidzących. Jeżeli chodzi o prawo, to osób również niepełnosprawnych, ponieważ to jest wspólne prawo, a usiłują nadsyłać artykuły takie, które traktują o sprawach ogólnych, a nie
1: Tak. Jeżeli mogę się wtrącić tutaj właśnie o tych autorach społecznych, bądź też niespołecznych, ja muszę oddać honory, że tak powiem, naszym autorom, gdyż wiadomo, z finansowaniem jest tak, że raz jest, a raz go nie ma, różnie z tym bywa, ale z tego miejsca chciałam też serdecznie podziękować autorom, którzy, czy jest finansowanie, czy go nie ma, bardzo chętnie z nami współpracują i zawsze znajdą czas na to, żeby cokolwiek dla nas popełnić i żeby zaspokoić ciekawość naszych czytelników. Także muszę im serdecznie bardzo podziękować za...
2: No to pani mnie zawstydza, bo ja powinienem 100 razy gorąco podziękować wszystkim, którzy piszą i niczego nie oczekują, bo nie mogą oczekiwać. Nie ma możliwości, żebym płacił.
1: Myślę, że pana współpracownicy i osoby, które piszą do Wiedzy i Myśli, zdają sobie sprawę z tego, że robią dużo dobrego i że czytelnicy czekają na ich artykuły.
0: I sama możliwość również publikowania, myślę, jest na tyle satysfakcjonująca, że dla człowieka, dla którego, w którym tkwi chęć opowiedzenia o czymś jego zdaniem ważnym innym ludziom, opowiedzenia w jakiś zajmujący sposób, przekazania czegoś oryginalnego, co będzie inspirowało do jakiejś refleksji czytelnika, sama w sobie jest już właściwą nobilitacją, myślę, i nagrodą, więc tutaj myślę, że nie powinien pan aż tak, no, aż takich skrupułów mieć, bo tutaj...
2: Chciałbym jeszcze, jeśli można, powiedzieć o pewnej trudności, jaka występuje. Otóż w Wiedzy i Myśli jest również dział, o którym nie wspomniałem do tej pory. Ma on tytuł Wprost albo na opak. I w tym dziale to są felietony głównie, ale chcę również zamieszczać takie przygody wynikające z niepełnosprawności. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo, bardzo jakoś trudno uzyskać tego typu opisy. Także wszystkich słuchaczy Tyfloradia proszę, jeżeli chcieliby przedstawić czytelnikom Wiedzy i Myśli swoje doświadczenia wynikające z różnego rodzaju pomyłek, czy przygód związanych z brakiem wzroku, z osłabionym wzrokiem, bardzo chętnie tego rodzaju opisy przyjmuję.
0: Powiem tak, ja w swoim życiu słyszałam tyle takich historii, że myślę, że po prostu otworzył pan puszkę Pandory. Teraz pewnie się pan nie opędzi, ale zobaczymy, jak to będzie.
2: Zobaczymy.
0: Będziemy sprawdzać.
2: Zobaczymy. Ja panie bardzo bym się cieszył, jeżeli bym się nie mógł opędzić.
0: Ja mam do pana jeszcze jedno takie pytanie, bo nasunęła mi się w tej chwili taka refleksja. Jakby powiedział pan, że stara się pan pilnować tego, aby nie były przemycane treści bezpośrednio niezwiązane z tematyką dotyczącą osób niedowidzących i niewidomych. A mam takie pytanie, czy nie miał pan czasem takiej pokusy, że pewne rzeczy zdawać by się mogło niezwiązane, czy też w jakiś sposób niedostępne opisem, tak, w prasie takiej ogólnej, albo opisywane w sposób trudny do przyswojenia, tak, przez osobę niedowidzącą czy niewidomą, warte byłyby opisania czy opowiedzenia o tym oczywiście, jakimi są i tak dalej, ale przez pryzmat ułatwiający wyobrażenie sobie czegoś, czy też skorzystanie z jakichś możliwości, o których osoba niewidoma nie wie z danych rzeczy. Czy chodzi mi, jakby skrótem mówiąc, o to, że czy nie nachodziła pana ochota na opisywanie rzeczy niekoniecznie związanych stricte ze środowiskiem osób niewidomych, ale w taki właśnie sposób w jaki nikt inny o tym nie opowiada, w sposób łatwiej przyswajalny, działający bardziej na wyobraźnię, bardziej opisowy i tak dalej.
2: Mnie nie, ale moich współpracowników czasami nachodzę tego typu potrzeby, że tak powiem, z tym, że jeżeli ktoś by chciał, powiedzmy, opisać muzeum i pod tym kątem, co jest tam dostępne oglądowi dotykowemu, jak można się na nim poruszać i tak dalej, to przestaje już być temat ogólny, tylko się staje środowiskowy, bo mówimy o tym, jak niewidomy sobie może poradzić w tym muzeum. Jeżeli ktoś chciałby tylko opisywać skarby muzeum bez odniesienia i do tych naszych możliwości percepcyjnych, to nie widzę takiej potrzeby. Przecież e-kiosk prowadzony przez Mazowieckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych wydaje w tej chwili chyba około 60 tytułów prasy ogólnej. Jest wszystko, i film, i teatr, i przyjaciółka, i Bóg wie, co tam jeszcze jest, i polityka, i regionalne tam gazety. Jest dużo. Mają niewidomi olbrzymią możliwość czytania gdzie indziej teksty pisane przez dobrych dziennikarzy, także niech tam idą.
0: Mnie tylko nasunęła się taka refleksja, ponieważ kiosk, to znaczy jakby wiedza i myśl ma o wiele, wiele dłuższą tradycję niż e-kiosk, więc dlatego stąd też to pytanie.
2: No, tradycja nie taka długa, bo od 2009 roku.
0: Tak?
2: 63 numer teraz robię.
0: Rozumiem. To znaczy pytałam ogólnie tylko o pańskie odczucia w tym względzie, więc zresztą myślę też, że w czasopismach dostępnych w e-kiosku raczej nikt nie skupia się na tym, jak o czymś opowiadać osobom niewidomym. To jest oczywiście tylko moja taka osobista refleksja i dygresja. Tutaj chciałabym teraz przejść do już stricte dostępnych form państwa tytułów i form ich dystrybucji. Jeśli mogłabym spytać panią Joanno, w jakich formatach są dostępne tyfloświaty dla czytelnika i skąd można je pobierać, jak wygląda forma tej dystrybucji? To może zacznijmy od tych formatów.
1: Planując jakby wydawanie naszego czasopisma w 2008 roku, założyliśmy tych formatów mnogość, a części takich, których się w tej chwili ukazuje czasopismo, nie braliśmy pod uwagę, one się gdzieś tam pojawiły w sugestiach czytelników, choć wiadomo, że tutaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować takiej ilości formatów, jakiej czytelnicy by sobie życzyli, bo każdy ma jakiś tam swój ulubiony format, który chciałby zobaczyć, ale no jest ich zbyt dużo. Dlatego nasze czasopismo ukazuje się w formie czarnodrukowej, która trafia głównie do instytucji i niewiele osób, no niewidomo tutaj jest to zrozumiałe, czy słabowidzących, zamawia tego typu formę. Na zamówienie, tylko już indywidualne, że tak powiem, danego czytelnika, możemy też zaoferować czasopismo w formacie powiększonym i w Braille'u. Choć powiem szczerze, że ta forma cieszy się niewielkim powodzeniem i wydaje mi się, że jest to związane z rozwojem technologii komputerowej i z przechodzeniem jakby z Braille'a na syntezatory mowy czytelników, przyzwyczajenie do tej formy pobierania czy zapoznawania się z informacjami.
0: Przepraszam, jeszcze w kwestii tych formatów powiększonego druku lub Braille'a chciałabym spytać, czy czytelnik ponosi jakieś koszta w związku z tym przystosowaniem do jego potrzeb na ten wybrany format, czy nie?
1: Na tą chwilę prenumerata w każdej formie jest bezpłatna. Nie mogę tego obiecać na lata przyszłe, gdyż wiadomo, że to jest zależne od dofinansowania z PFRON-u czy też z innych instytucji, jeżeli udałoby nam się je pozyskać. I to jest problem, z którym borykamy się rokrocznie. Nie mogę tego ukryć i też czytelnicy na pewno to zauważają. Natomiast czasopismo w formacie HTML czy w formacie tekstowym w PDF-ie czy we wspomnianym DAISY no będzie się ukazywało, mam nadzieję, niezależnie od tego, czy jakieś środki publiczne będą płynęły szerszym czy węższym strumieniem do redakcji. Prenumerata jest, jak wspomniałam, bezpłatna, ale tak jak mówię, w zależności od tego, jak się sprawy toczą rokrocznie, musimy naszych czytelników wystawiać troszeczkę na próbę cierpliwości.
0: Jasne. To jeszcze w kwestii tych wersji elektronicznych. Tutaj chciałabym dopytać o kwestię dystrybucji, bo ile w wersjach tych drukowanych, rozumiem, że one są przesyłane na fizyczny adres pocztą, tak?
1: Tak, zgadza się. Ewentualnie można je w naszych kilku siedzibach fundacji odebrać, natomiast są to głównie wysyłane pocztą pozycje. Można też zamówić sobie płytę CD albo płytę DVD z czasopismem w formacie elektronicznym, żeby było przesyłane do domu.
0: I ta wersja jest wtedy jak? Odczytywana przez posiadany przez czytelnika program odczytu ekranu, czy ona jest jakoś nagrana, jak ten screen reader ją czyta? Na jakiej zasadzie to się odbywa na płytkach?
1: W zeszłym roku jeszcze wprowadziliśmy formę DAISY niepełną, w związku z czym jest tam oczywiście podział na rozdziały czy poszczególne artykuły. Natomiast nie ma tam jeszcze wgranej syntezy mowy, w związku z czym musi się czytelnik opierać na własnym syntezatorze. W tym roku mam nadzieję, że spełnimy daną czytelnikom obietnicę i pojawi się pełna wersja DAISY w Tyfloświata. Natomiast na tych płytach CD i DVD są również czasopisma w innych wersjach alternatywnych, takich jak można pobrać je na stronie. Wiadomo, że nie każdy mimo wszystko dysponuje dostępem do internetu.
0: A czy w jakiś sposób jest możliwa prenumerata Tyfloświata tak, aby była jego treść przesyłana na skrzynkę e-mail, czy jeśli nie korzystamy z płyty, to z treścią konkretnych numerów możemy zapoznać się tylko poprzez serwis internetowy?
1: Wprowadziliśmy taką możliwość, natomiast powiem szczerze, tutaj chyba złośliwość rzeczy martwych związana z naszą skrzynką internetową jest naszym przekleństwem, że tak powiem, ponieważ coraz więcej zgłaszam, dostaję informacji, że tak maile gdzieś albo lądują w spamie, albo gdzieś nie docierają. Także osoby, które zgłosiły tą chęć prenumeraty, a do których czasopismo nie dotarło tą drogą, bardzo są proszone o kontakt ze względu na, no, na problemy techniczne, o których się dowiadujemy już w tej chwili. Natomiast czasopismo jest oczywiście zawsze dostępne na stronie internetowej i pobranie go nie wymaga żadnego logowania się, podawania danych, ani tego typu zabiegów.
0: To jeszcze, jak już spytałam Panią o dostępne formaty i formy dystrybucji, która z tych form jest najchętniej wybierana przez Państwa czytelników?
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to format HTML dostępny na stronie internetowej. Podejrzewam, że ze względu na to, że ułatwia on znacząco nawigację po tekście. Wiadomo, pojawiają się tam nagłówki, wbudowane to jest tak samo jak każda strona internetowa. Łatwiej jest odnaleźć poszczególne artykuły, poszczególne części tych artykułów.
0: A jak wygląda kwestia dostępnych formatów i dostępnych form dystrybucji dla czytelników w przypadku wiedzy i myśli, Panie Stanisławie?
2: To ja już przez pomyłkę wcześniej powiedziałem, ale przypomnę, że podstawowa forma to jest ta wersja elektroniczna wysyłana do skrzynek prosto czytelników w formacie RTF. dlatego RTF, bo on jest, po pierwsze, nie zajmuje zbyt dużo miejsca, że tak powiem, nie jest objętościowo za duży, a poza tym jest wczytywany do wszystkich edytorów, chyba nawet do Macintoshy również. Więc niezależnie od tego, kto jakim sprzętem się posługuje, jaki stosuje edytor, to RTF może wczytać. No, druga sprawa to jest właśnie format DAISY, który jest rozpowszechniany za pośrednictwem tych dwóch portali, o których mówiłem, to znaczy Biblioteki Centralnej i Fundacji Klucz.
0: Czy mogłabym poprosić o podanie adresu serwisu Fundacji Klucz, na której ta treść jest dostępna?
2: Oj, to może być trudne. Najlepiej osoby zainteresowane, to proszę, żeby do mnie napisali maila, wtedy wszystko podam. Natomiast osoby, które chciałyby otrzymywać wiedzę i myśli o skrzynek, to też proszę napisać. Swój adres podaję, posty ST, dwie pierwsze litery imienia, kropka K, pierwsza litera nazwiska, małpa onet.pl. Natomiast fundacji Trakt strona, nie Trakt, tylko Klucz, to jest tak, www.klucz.org.pl. Z tym, że tam są linki do bezpośredniego poboru, można też takie korzystać z tego. Ja zwykle daję na listę Tyflos informacje, jak się który każdy numer, jak się ukazuje już w formacie DAISY, RTF-ie, na portalach, to daje bezpośrednie linki do pobrania tego czasopisma.
0: A jaką formę dystrybucji pana czytelnicy pana pisma preferują najbardziej?
2: No myślę, że głównie to jest otrzymanie do skrzynki.
0: Aha, mailem. Rozumiem. To już tak na sam koniec chciałabym porozmawiać z Państwem troszeczkę o tym, jakie Państwo macie refleksje, spostrzeżenia co do społecznego odbioru redagowanych przez Państwa tytułów. Czy rola tych czasopism Państwa zdaniem w świadomości, w życiu osób niewidomych, to jest ważna rola, w jakich aspektach życia te artykuły zamieszczane w konkretnych numerach są im najbardziej pomocne, co stanowi najlepszą rozrywkę. Jak to wygląda, Pani Joanno, jeśli chodzi o Pani obserwacje odnośnie Tyfloświata i jego czytelników?
1: Wydaje mi się, że specyfika dysfunkcji wzroku, czy tego chcemy, czy nie, rażąco wpływa na możliwość odbioru informacji. Głównie chodzi mi o te informacje mainstreamowe, nazwijmy je, z głównego nurtu. Książki, filmy, prasę, chociaż tutaj ukłon w stronę e-kiosku i myślę, że w tej kwestii bardzo wiele się przez ostatni czas zmieniło. Niemniej jednak no, nie można zauważyć, że jest z tym troszeczkę trudniej niż w przypadku osób, które dysfunkcji wzroku nie mają. W związku z czym nawet te tematy, które teoretycznie zainteresowałyby czytelników Tyfloświata w prasie z głównego nurtu, z otwartego, że tak powiem, rynku czasopism i gazet, nie do końca są realizowane przez czasopisma i przez gazety publikowane przez inne wydawnictwa. Podam taki może prosty przykład, żeby to zobrazować. Mamy w internecie, w czasopismach typu Chip czy Komputer Świat wiele recenzji sprzętu komputerowego typu laptopy, notebooki, tablety. Są to recenzje bardzo wartościowe i często bardzo szczegółowe, ale skupiają się na przykład na kwestiach kart graficznych czy tego typu parametrów, które są niezmiernie istotne dla osoby posługującej się wzrokiem, ale czy są tak bardzo istotne dla osoby niewidomej. Natomiast osoba niewidoma nie dowie się, czy obsłuży taki sprzęt za pomocą posiadanego czytnika ekranu, czy na przykład oprogramowanie załączone przez producenta jest dostępne, czy też całkowicie się go nie da obsłużyć. Jasną sprawą jest, że producenci oprogramowania i stron internetowych kładą coraz większy nacisk na aspekt dostępności. Tutaj myślę, najlepszym przykładem jest firma Apple, ale no, wciąż nie jest to wiedza powszechna i nie można zakładać, że jakiś producent czy recenzent nie poinformuje o braku dostępności, co dany produkt obsłużymy przy pomocy JOS-a czy NVDA. I myślę, że tutaj to jest głównym czynnikiem wpływającym na to, że nasi czytelnicy chcą śledzić informacje zawarte w naszym czasopiśmie i że jest ono w jakiś sposób istotne, że znajdą tam informacje, których nie umieszcza się gdzie indziej.
0: Jasne. To rzeczywiście bardzo dobry przykład, obrazujący też trochę to, o czym mówiłam wcześniej w kontekście ogólnych czasopism i w kontekście ich dostępności zawartej w nich treści pod względem merytorycznym, tak? Bo przeczytać można wszystko, jeśli jest właściwie przygotowane. A jak to wygląda u Pana, Panie Stanisławie, w wiedzy i myśli? Jak wydaje się Panu, które z tych działów są takie najbardziej pomocne w życiu tym codziennym, które są takimi działami jakby bardziej traktowanymi przez czytelników rozrywkowo, które stanowią dla nich taką szczególną wartość w kontekście sięgania po wydawane przez Pana czasopismo?
2: Myślę, że trzeba zacząć od tego, że czytelnictwo, czasopism w naszym społeczeństwie nie jest zbytnio rozpowszechnione. Mówię o społeczeństwie całym, o społeczeństwie osób widzących. Tym samym nie bardzo można liczyć, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku będzie to bardziej popularny niż w reszcie społeczeństwa. Tak z książkami jest, ale z czasopismami raczej nie. No, wiedza i myśl ma charakter znacznie szerszy niż Tyfloświat, bo Tyfloświat trafia do ludzi właśnie zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Wiedza i myśli jest raczej czasopismem bardziej społecznym, poruszającym różnego rodzaju problemy i też mogę się odnieść do czasopism czy prasy ogólnodostępnej, gdzie jeżeli się nawet pojawiają problemy osób niepełnosprawnych, niewidomych, słabowidzących, to zwykle w tej konwencji łzawych albo jest Superman, którego na wszystko stać, albo Ferman, którego na nic nie stać, popatrzeć, czy poczytać i popłakać. Ja sobie stawiam taki cel walki z tymi stereotypami osób niewidomych, które funkcjonują niestety również w naszym środowisku. Taki drobny przykład. Często w prasie używają określenia język Braille'a. Takiego języka nie ma. Język Braille'a to był francuski. Natomiast mówimy o piśmie Braille'a. Niewidomi się oburzają. Natomiast niedawno znalazłem w jednym z czasopism regionalnych środowiska niewidomych, gdzie petycję w Sejmie po raz pierwszy złożono w języku Braille'a. No i tych stereotypów osób niewidomych jest znacznie więcej i sami niewidomi lansują raz, jak chce osiągnąć jakieś stanowisko pracy, czy to jest zdolny do wszystkiego, może nawet być lepszym pracownikiem do osób widzących. Mówię to z przyciskiem, bo to jest nieprawda, nie może być lepszym. Może być najwyżej równie dobrym. Oczywiście, że może być lepszym wybitny niewidomy od patałacha widzącego. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli wszystkie czynniki, inteligencja, poziom motywacji, sprawność manualna, fizyczna, zdrowie i tak dalej, doświadczenia środowiskowe są identyczne osobie niewidomej i widzącej, to na pewno lepszym pracownikiem nie może być. bo więcej czasu zużyje na to samo, co widzący spojrzy i widzi, co na stronie, choćby na całym ekranie internetu widzi, niewidomy musi poszukać tego. Więc nie, ale to jest jeden kierunek. Jeżeli potrzebne, to wszystko możemy. Jeżeli niepotrzebne, to dajcie nam, bo nas na nic nie stać. Więc usiłuję z takimi poglądami na łamach czasopisma przy pomocy swoich współpracowników walczyć. No oczywiście to jest walka z wiatrakami. Także to jest naprawdę bardzo trudne. To, co jest utrwalone w świadomości społecznej przez wieki, a nawet tysiące lat, to odniesienie do światła, do ciemności, do tego, że ślepota jest najgorszym nieszczęściem i tak dalej, no to się bardzo trudno zwalcza. Dodam, że niektóre instytucje, niektóre stowarzyszenia, fundacje, czy w ogóle inne jeszcze instytucje pogłębiają tego rodzaju, wzmacniają tego rodzaju stereotypy, choćby typu instytucje typu ślepe krowy, gdzie usiłuje się w ciemnościach kazać ludziom jeść, cokolwiek innego robić i ma być to odniesienie do tego, jak żyje niewidomy. To jest nieprawda, bo ten człowiek jest nieprzygotowany do tego, nie zna metod posługiwania się czymkolwiek bez wzroku. No i tego typu doświadczenie może tylko wzmocnić, że ten niewidomy to jest naprawdę czymś niezwykłym i zrozumieć go się nie da.
0: A chodzi przecież o to, żeby opisywać normalność, że człowiek niewidomy na pierwszym miejscu człowiek, a później dopiero człowiek niewidomy, tak? Czy tam niedowidzący.
2: Otóż to. Tak nawiasem mówiąc, niedawno szukałem, bo ja piszę takie ze słownika rehabilitacyjnego w jednej myśli, a zresztą mi się kończy ten alfabet, ale szukałem w literaturze pojęcia tyflocentryzm. No, oprócz jakichś parę wzmianek nie znalazłem. Albo kiepsko szukałem, albo autorzy widzący boją się podejmować tego typu problemów. Więc ja się nie boję.
0: Aha, to o tak, rzeczywiście mam pełną świadomość, że pan nie obawia się poruszać w wydawanym przez siebie piśmie nawet najtrudniejszych tematów. Robi pan to z niezwykłą klasą i wdziękiem, więc z przyjemnością sięgam do konkretnych artykułów. Natomiast chciałabym zapytać państwa jeszcze o plany na przyszłość, o państwa redaktorskie wizje rozwoju zarówno merytorycznego pism, jak i ewentualnie form ich dostępności, czy zakresu tematycznego. Jakie pani Joanno, wyobraźmy sobie, że nie ma pani żadnych ograniczeń. Jakie marzenia związane z Tyfloświatem chciałaby pani zrealizować w pierwszej kolejności?
1: No to tutaj musiałabym mocno popuścić wodze fantazji, ale takim naszym pierwotnym założeniem było stworzenie platformy i tutaj nie mówię tylko o czasopiśmie jako takim, tym wychodzącym w zwartych numerach, ale też o portalu internetowym, bo nie możemy tutaj go jakby wyabstrahować od kwestii czasopisma, ponieważ jest uzupełnieniem i wiadomo, że czasopismo przez swoją formę ma jakby ograniczone mocno ramy. Natomiast portal jest dużo bardziej pojemny. I mieliśmy taki plan w fundacji, żeby stworzyć taką platformę, na której czytelnicy znajdą informacje na temat tego, co się dzieje nie tylko w naszej organizacji i w naszym jakby gronie, czy też na rynku tyfloinformatycznym, ale też w innych organizacjach pozarządowych, żeby znaleźć tam informacje na temat jakichś szkoleń, czy jakichś wydarzeń, które mogłyby być dla nich z punktu widzenia dysfunkcji wzroku istotne. Na przykład udostępnieniu jakiejś wystawy w formie bardziej przyjaznej dla dotykowego jej oglądu, czy dostępności poszczególnych miejsc dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast tak jak już wspomniał pan redaktor Kotowski, okazało się to bardzo trudne do zrealizowania. Z jednej strony przez ograniczone moce twórcze, że tak powiem, i ludzkie zasoby, a z drugiej strony też przez intensywność i ogrom działań w środowisku, co mnie akurat cieszy. Dużo się dzieje i no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego śledzić, a też, i to mówię ze smutkiem, nie wszyscy jakby dzielą się tym na forum publicznym i są zainteresowani publikacją tego wszędzie. Tutaj pragnę zaapelować do organizacji pozarządowych, jeżeli ich pracownicy czy osoby z nimi współpracujące nas słuchają, żeby się dzieliły tymi informacjami i bardzo chętnie je zamieścimy. No ale jest to trudne i ciężkie do zrealizowania i zostaje to w sferze mocno, podkreślam to słowo, marzeń. Jeżeli chodzi o plany realne, to chcielibyśmy w tym roku, co się nam przez pewne zawirowania na rynku tyfloinformatycznym nie udało, udostępnić pełne DAISY, czyli DAISY, do którego nie będzie wymagany syntezator mowy, które Państwo sobie będą mogli zabrać gdzieś tam na odtwarzaczu ze sobą w drogę i posłuchać wtedy, co w trawie piszczy.
0: To cieszę się, że są plany i takie bliskosiężne, choć nie mówię, że łatwe do zrealizowania, ale również i te takie zataczające szerokie kręgi, jak właśnie opisywanie kwestii związanej z kulturą i rozrywką w tyfloświecie. A jakie plany, jakie marzenia związane z rozwojem wiedzy i myśli ma Pan, Panie Stanisławie?
2: Realnie to, że tak powiem, nie przewiduję żadnych zmian. Przy tego rodzaju redakcyjnym zaangażowaniu jednoosobowym nie ma większych możliwości rozwoju. Nie ma możliwości wydawania w Braille'u, bo na to potrzebne pieniądze, w czarnym druku, w zwykłym druku też nie można, bo to potrzebne pieniądze. Może ukazywać się w takiej formie, jakie się ukazuje, no i w zasadzie nic więcej.
0: A przepraszam tego, bardzo, a no, czy nie myślał Pan na przykład o stworzeniu serwisu internetowego? Nie mówię o jakiejś szerokiej platformie, natomiast o Państwa własnym, prostym, dostępnym serwisie, z którego czytelnicy po prostu mogliby pobierać treści publikowanych przez Państwa artykułów.
2: Nie, bo to z kolei musiałbym znowu sam robić, a to, że tak powiem, przerasta moje możliwości. Tym bardziej, że oprócz wydawania tego czasopisma i jego redagowania, to jeszcze się przymierzam do wydania w tym roku książki pod tytułem Cele rehabilitacji niewidomych słabowidzących. No więc nad tym pracuję. Mam jeszcze tam inne plany wydawania tego typu zwartych, że tak powiem, dzieł. No a nie jestem już młodzieniaszkiem, już ładnych parę lat jestem na emeryturze, więc chyba wiele już na tym świecie nie zwojuję.
0: O, ja myślę, że bardzo wiele zaangażowania i dobrej kondycji i jakiejś takiej redaktorskiej wizji z całą pewnością Panu nie brakuje, z czego ogromnie się cieszę i czego gratuluję. Bardzo dziękuję Państwu, że zechcieli Państwo poświęcić
2: dziś... Moment, jeszcze jedną uwagę można zrobić.
0: Oczywiście.
2: No, jak widzę, temat nie jest nośny. Pytań nie było.
0: To znaczy, rzadko się pojawiają, ponieważ większość naszych słuchaczy pobiera treść audycji w formie podcastów, więc myślę, że ewentualnych pytań czy uwag można się spodziewać raczej w komentarzach pod audycją w naszym serwisie. Ślicznie dziękuję Państwu za przyjęcie mojego zaproszenia do audycji o prasie środowiskowej. Przyznam, że żałuję, że zapraszana przez nas również redakcja Pochodni ostatecznie nie zdecydowała się na wzięcie udziału, ale cieszmy się tym, co mamy. Bardzo dziękuję Państwu, że tak szczegółowo opowiedzieliście o tym, jak wygląda praca kierowanych przez Państwa redakcji. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom przybliży to jeszcze formę, w jakich przygotowywane dla nich przecież tytuły powstają. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani redaktor naczelna kwartalnika i portalu Tyflo Świat, pani Joanna Piwowońska. Ślicznie dziękuję za przyjęcie.
1: Dziękuję bardzo za uwagę i za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. Oraz pan redaktor Stanisław Kotowski, redaktor miesięcznika Wiedza i Myśl. Również bardzo panu dziękuję.
2: Ja również dziękuję, że mogłem z Państwem rozmawiać i zapraszam zarówno do prenumerowania, jak i do pobierania czasopisma z portali wymienionych przeze mnie, a także do pisania do Wiedzy i Myśli. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Państwu za to, że chcieliście spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. W Babim Lecie usłyszymy się pewnie w najbliższy czwartek. W imieniu swoim i realizującego program Michała Dziwisza życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Slimy Beautiful Stranger rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie wyjątkowo w środę, bo tak jak już zapowiadałem, w Tyflo Radiu nieco więcej dziać się będzie niż działo się kiedyś. Zwiększamy produkcję, zwiększamy ilość produkcji swoich audycji na żywo. No i mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Dziś, tak jak zapowiadałem, nieco o aplikacji pewnej na system iOS, o czym będziemy mówić już za momencik. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A zatem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, tak jak mówiłem, wyjątkowo w środę na antenie Tyfloradia, ale po godzinie 19 i postaram się, żeby ta godzina była niezmienna, zatem proszę sobie gdzieś w kalendarzach zapisać złotymi zgłoskami albo jakąś inną czcionką, że Tyfloradio nadaje po godzinie 19 i to nie tylko w poniedziałki, bo będziemy się spotykać kilkukrotnie w tygodniu, jak na razie, przynajmniej w tym naszym pierwszym tygodniu tego rozszerzonego nadawania jest to poniedziałek, środa i czwartek. Zobaczymy, jak będzie w najbliższych tygodniach. Miejmy nadzieję, że ta ciągłość zostanie zachowana. Dziś na antenie Tyfloradia powiem co nieco, bo dziś sam jestem. Tak trochę dziwnie, bo zwykle ktoś ze mną tu był i współprowadził audycję, ale tak akurat wyszło, że dziś ja sam będę się produkował w tej naszej audycji na antenie Tyfloradia. Dziś opowiem o aplikacji bardzo interesującej, szczególnie dla tych wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek urządzenie z systemem iOS i lubią czytać dużo różnego rodzaju informacji, które to informacje są dostarczane przez kanały RSS. Co to są kanały RSS, to myślę, że większość naszych słuchaczy wie, ale gdyby ktoś był mniej doświadczonym użytkownikiem komputerów, to ja powiem, że kanały RSS to są takie źródła informacji dostępne na bardzo wielu stronach internetowych, za pomocą których możemy się dowiedzieć, czy coś nowego na tej stronie się pojawiło bez konieczności jej odwiedzania. Wystarczy, że użyjemy odpowiedniego narzędzia, tak zwanego czytnika RSS, i dzięki temu informacje do tego czytnika będą nam spływać, będziemy mogli sobie to w znacznie wygodniejszy sposób przeglądać niż wchodząc na każdą stronę, bo raz, że trzeba by było te wszystkie adresy strony oczywiście jakoś zapamiętać, a dwa, że każda strona ma przecież inną strukturę, no i żeby się w tym wszystkim połapać, to również stracilibyśmy sporo czasu. Kanały RSS i czytniki RSS to temat, który od czasu do czasu wraca na łamach Tyflo Podcastu czy też Tyflo Świata. Swego czasu na przykład omawiałem taką aplikację, która nazywa się Sharp Reader. Bardzo ciekawy czytnik RSS dla Windowsa. Zapraszam tych wszystkich, którzy używają Windowsa do posłuchania tej audycji. Aplikacja jest już od albo jeszcze dłużej nie rozwijana, ale jest całkiem sympatyczna. Oczywiście RSS-y możemy subskrybować za pomocą programu Thunderbird czy też innych programów pocztowych, takich jak chociażby Microsoft Outlook. A dziś będzie o programie na system iOS. Liar kiedyś mówiłem, że on się nazywa, ale on się nazywa Leary. To znaczy, to zależy jakiego języka użyjemy, bo w odczycie nazwy tej aplikacji, bo na przykład język angielski z akcentem irlandzkim, to czyta to jako Liar voiceover w iPhone'ie. A kiedy przełączymy się na British English, no to już czyta to jako Leary. No więc trzymajmy się tego słowa Leary. Program Leary to jest czytnik RSS. Czytnik RSS nie jeden jest oczywiście w systemie iOS i nie jeden jest dostępny. Jeszcze do niedawna sam używałem aplikacji, która nazywa się Feedler. Natomiast tę aplikację porzuciłem chociażby ze względu na to, że Feedler łączył się z Google Readerem, czyli z taką średnio dla nas użyteczną i dostępną webową aplikacją od Google'a, która to umożliwia korzystanie z kanałów RSS dla osób chociażby słabowidzących. To jest ponoć całkiem niezła opcja. Ja jakoś nie mogłem się jako całkowicie niewidomy do niej przekonać. No, ale Feedler korzystał właśnie z Google Readera, z konta Google do trzymania źródeł RSS. Natomiast aplikacja Lear ma jedną bardzo unikalną cechę. Mianowicie, proszę Państwa, ta aplikacja stara się być inteligentna i pobierać za nas, pobierać może nie za nas, ale pobierać artykuły RSS i parsować odpowiednio strony internetowe, które znajdują się w tych kanałach RSS. To znaczy, jeżeli mamy stronę internetową, na której zawarty jest dany artykuł, jakiś news, jakaś wiadomość czy jakiś inny tekst, no to wiadomo, że aby dostać się do głównej treści tejże strony internetowej, to musimy się przebić jeszcze przez jakieś menu, a czasem jeszcze bywa i tak, że jakiś webmaster sporo reklam nawrzuca na tę stronę strony internetowe. No i aplikacja Lyric sobie z tym próbuje radzić, wyłuskując z kanałów RSS tylko te najistotniejsze treści. Oczywiście nie zawsze jej się to udaje, bo nie ma rzeczy doskonałych, ale radzi sobie z tym całkiem dobrze. No i jeszcze jeden plus, ta aplikacja pobiera, a właściwie może pobierać wszystkie te nasze ulubione artykuły do pamięci telefonu, czy też jakiegoś innego urządzenia wyposażonego w system iOS, no bo wiadomo, to może być na przykład iPad. I dzięki temu, kiedy nie mamy dostępu do internetu, bo na przykład jesteśmy w podróży, a nie wykupiliśmy sobie pakietu internetu mobilnego, możemy czytać, możemy się zagłębiać w lekturę naszych ulubionych kanałów RSS. A teraz mniej pozytywna wiadomość, otóż aplikacja jest płatna i to płatna podwójnie. Na dobry początek zapłacimy za nią w App Store 1,79 euro, a później, jeżeli chcemy znieść limit 20 sparsowanych i przygotowanych dla nas artykułów na kanał, na jeden kanał RSS, no to musimy także dodatkowo jeszcze zapłacić. To płacimy już w samej aplikacji i tu płacimy już więcej, bo na chwilę obecną płacimy 4,49 euro. Autor aplikacji zapowiada, że może być więcej. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie to drożej kosztowało, czy po prostu to jest taki chwyt marketingowy, żeby ludzie kupowali te aplikacje, ale jeżeli ktoś no, uważa, że ta cena jest przystępna, to proponuję zakupić sobie zarówno tą dodatkową opłatę, czyli zniesienie tego limitu, jak i kupić samą aplikację. No aplikację kupić trzeba, limitu znosić nie musimy, niemniej jednak ja akurat kupiłem obie opcje i nie żałuję, powiem szczerze. I przy okazji chcę powiedzieć, że autor nic mi za to nie zapłacił, że audycja jest dziś o tej aplikacji, po prostu uważam, że jest dobra. A jeszcze jedno. Autor zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak VoiceOver. No i z tej wiedzy korzysta, publikując kolejne wersje aplikacji Lear, w których to no, znajduje się trochę ulepszeń dla użytkowników VoiceOvera. Więc myślę, że aplikacja może być coraz to lepsza i rzeczywiście jest, bo wychodzą kolejne wersje co jakiś czas. Ostatnia wersja wyszła kilka dni temu, no i autor usprawnia cały czas tę aplikację, usprawnia, więc można sobie z niej korzystać i to korzystanie jest coraz lepsze. Dobrze, ja teraz już się naprodukowałem, nagadałem na dobry początek tej naszej dzisiejszej prezentacji. W związku z tym sięgam już po iPhone'a. Mam nadzieję, że się naładował. I teraz postaram się opowiedzieć co nieco o tym programie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że bez jakichś wpadek technicznych, bo przypominam, ta audycja jest na żywo. Teraz podłączamy iPhone'a do miksera. Jest. Jeszcze go włączymy w Tor Audio. No i można się bawić.
1: Ekran zablokowany.
0: O, zablokował ekran.
1: Dobrze. Odblokuj. Ustawienia.
0: Zatem teraz przejdziemy sobie do
1: strona 27
0: programu Lyre.
1: Giełda.
0: Bitstation. Właściwie Lyre.
1: Wiadomość. Strona 2. Korpus.
0: Lyre.
1: Pades.
0: Tak to na dobrą sprawę się nazywa.
1: Pades. Lyre.
0: O, jest.
1: Stuknij dwukrotnie. Aby. Lyre. Lyre. Settings. Przycisk.
0: I teraz tak. W górnym lewym rogu ekranu mamy przycisk, który nazywa się Settings. Tu są ustawienia tej aplikacji. Ja za chwileczkę o nich opowiem, jednak chciałbym na dobry początek pokazać, co ta aplikacja właściwie może i jaka jest jej zasada działania.
1: Fex, 26 Total Fex. Alumbrat Particles, Alarticles.
0: Więc może po kolei. Tu mamy
1: Settings, przycisk.
0: Przycisk Settings. I teraz przechodząc tym takim gestem jednego palca w prawą stronę.
1: Fex, 26 Total Fex.
0: Fits. To jest pierwszy element. Tu wchodzimy sobie, aby dodać jakiś kanał RSS, bo feed to jest po angielsku właśnie kanał.
1: Fex, menu, przycisk wróć.
0: Kanał RSS oczywiście.
1: Fex,
0: teraz,
1: niebezpieczny edit.
0: Co my tu mamy? Mamy przycisk edit. Za pomocą tego przycisku możemy, co następuje? Możemy kanały usuwać i to w zasadzie tyle, co możemy. Chyba jeszcze możemy zmieniać ich pozycję. Zaraz to sprawdzimy.
1: Dona, delete niebezpiecznik, reorder niebezpiecznik.
0: O, możemy. Możemy przesuwać, czyli zmieniać położenie na liście danego kanału i możemy go usunąć. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy w tym miejscu zrobić, jeżeli chodzi o edycję kanałów RSS. Więc ja się teraz cofnę, klikam na przycisk done. Dobrze. I mamy tu listę różnego rodzaju kanałów RSS. Więc teraz ja bym bardzo chciał na przykład dodać sobie jakiś kanał. Więc szukam i to mamy tak mniej więcej w dolnym prawym rogu. Trzeba tego szukać, tego przycisku. Całą resztę ekranu wypełnia nam lista kanałów, które mamy do tej pory. Oczywiście jeżeli zasubskrybujemy sobie mało kanałów, to ta lista będzie krótka, a na samym początku w aplikacji Leary nie będzie w ogóle nic. Czy tam jakiś jeden taki testowy kanał, który umieści autor tego programu. Więc szukam w dolnym prawym rogu. Mamy Add New Feed. Muszę stuknąć dwukrotnie w ten przycisk.
1: Uwaga, Add New Feed. Manually from URL.
0: I teraz mamy kilka rzeczy.
1: Google, manually from URL.
0: Manually from. Nie będę może powtarzał po Agacie, bo ona to lepiej zrobi. Ja jakoś nie lubię powtarzać po syntezie, więc. Jeszcze raz.
1: Manually from URL. Przycisk.
0: Tu za pomocą tego przycisku ja może trochę zwolnię.
1: Głośność, szybkość mowy. 80%, 77%,
0: prędkość mowy.
1: 60%.
0: Mam nadzieję, że tyle wystarczy. I teraz możemy na dobry początek tu dodać kanał RSS, po prostu wpisując jego adres URL. Średnio wygodne, szczerze mówiąc.
1: Google Reader Sound. Przycisk.
0: Jeżeli ktoś kiedyś korzystał z Google Readera, chociażby za pomocą aplikacji Fiddler, także na iOSie, to może tu się zalogować, podać swoje dane użytkownika konta Google i przeimportować sobie kanały RSS. Ja tak zrobiłem na początku, ale teraz już te kanały mam, więc po prostu nie ma sensu, żebym to robił ponownie, ale jest taka możliwość.
1: Search URL for that. Przycisk.
0: To jest bardzo przyjemna rzecz. Ja po raz pierwszy coś takiego znalazłem w aplikacji Webi, jak dobrze pamiętam. Była taka aplikacja, szczerze mówiąc nawet nie wiem, co się z nią dzieje teraz, czy ona jest jeszcze nadal rozwijana, ale była. Można było również tam korzystać z kanałów RSS. Podawaliśmy adres strony internetowej, no i ta aplikacja próbowała wyłuskać adres. Więc spróbujmy.
1: Pole tekstowe, edycja, http, ukośnik, ukośnik.
0: Pole tekstowe, więc ja może wpiszę adres internetowy naszej fundacji, czyli
1: www.http://www.duże-w.duże-w.kropka/duże-o/duże-r/duże-g/duże-p/duże-l.
0: Okej, ja chyba mam kapsulk wciśnięty. No tak, jak się prowadzi audycję na żywo,
1: capslock wyłączony.
0: To się tak może zdarzyć.
1: Clear text, search, przycisk.
0: Dobrze, i teraz mamy tu przycisk search. Ja już się posłużyłem klawiaturą, bo po prostu mi było w tym momencie wygodniej. Zatem
1: search.
0: Stukam na ten przycisk.
1: http://www.firer.org.pl/index.php/pl/format równa się fer i typ równa się rss.
0: I w

0: pole tekstowe, edycja, what's your first name?
1: Dobrze, i teraz wpisujemy nazwę, bo właśnie aplikacja zapytała, jaka jest nazwa mojego adresu kanału RSS. Więc jakoś wypadałoby to nazwać. Nazwę to po prostu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. No i teraz tu mamy adres, szukamy przycisku Done, który polski wokalizer przeczyta done i stukamy w niego.
0: Done. Pole.
1: Zrobione. Dodaliśmy właśnie nasz kolejny adres internetowy.
0: Cleartext. Pole tekstowe. Edycja. HTTP.
1: Wracamy do pola, w którym możemy wpisać adres internetowy, który ma zostać przeskanowany w poszukiwaniu kanałów RSS, ale my już tego nie chcemy robić, więc stukam w przycisk done.
0: Search, przycisk, cleartex, pole, enter, thp, search,
1: uciekło. O, stukam w done. I mam już dodany nowy adres. Teraz sprawdźmy, gdzie on się w ogóle schował. Może gdzieś będzie na dole. O, jest na dole. Jest jako ostatni. Nie mam tu nic, bo w tym momencie mam wyłączone automatyczne odświeżanie się zawartości kanałów RSS, ale za chwileczkę będę to odświeżał, więc o tym także opowiem. I to jest w zasadzie tyle. Jeszcze na momencik przejdę do Add New Feed, bo tu jeszcze jest jedna rzecz dosyć istotna.
0: Setai, Fundacja Instytutu Rozwoju.
1: Znajdziemy ten przycisk.
0: Add New Feed.
1: Bo jeszcze ma jedną ciekawą opcję.
0: Search Feed by Name. Cancel. Search Feed by Name. Przycisk.
1: Search Feed by Name. Jeżeli nie znamy dokładnie adresu internetowego naszej strony, którą jesteśmy zainteresowani, możemy próbować. Podkreślam, możemy próbować odnaleźć tam dokładnie to, czego szukamy, za pomocą słów kluczowych. Natomiast no, nie zawsze się to udaje. To się raz udaje, to a raz się nie udaje. Zresztą, tu od razu podkreślam, to nie jest tak, że adres URL, który podajemy w tym wcześniejszym polu, o którym wspominałem, które nazywa się Search URL for Feed, że to zawsze działa. To też nie zawsze działa. Czasem po prostu trzeba podać adres URL najzwyczajniej w świecie w pełnej postaci, w pełnej formie.
0: Search URL by name. Add new feed.
1: Może spróbujemy coś znaleźć za pomocą tej opcji.
0: Search URL by name. Pole tekstowe. Edycja. Search.
1: Co by tu wpisać? Na przykład może sobie wpiszemy wiadomości WP.
0: I a o przecinek przecinek o aś ski wiadomości WP.
1: Wiadomości WP.
0: Search results for wiadomości WP. Wszystkie kanały tylko
1: zobaczymy.
0: WP. May 20, 2000 tylko WP. Wszystkie kanały RSS w formacie XML dostępne w portalu Wirtualna Polska WP.pl. Najnowsze wiadomości Kremlin. Mar 16, 22
1: marca,
0: 21. Polityka, biznes, nauka, ciekawostki, informacje z kraju i ze świata, wywiady, konflikty, wiadomości WP. TV, najnowsze klipy, search results for...
1: No proszę, polityka, mamy biznes, tu jakieś wiadomości z Wirtualnej Polski, z kraju i ze więc świata, spróbuję wywiady, w to kliknąć.
0: WP. Uwaga, http, ukośnik, ukośnik wiadomości, WP, TV, ukośnik, WR, RSS. CHN 4051.
1: Akurat znalazło nam WP TV, więc jakiś chyba oddział telewizyjny Wirtualnej Polski.
0: Add to Liris Feeds. Przycisk.
1: Mamy przycisk Add to Liris Feeds, więc stukam w ten
0: search
1: przycisk.
0: For, wiadomości, search results for URL. Przycisk wróć. Search polityka, biznes, nauka, 21, 22 marca 16, 2000.
1: No i zostało to, wygląda na to, że zostało dodane. Ja zaraz jeszcze to sprawdzę, czy zostało to dodane.
0: 4 of 5 bars, 21.
1: Sprawdźmy.
0: URL, przycisk wróć. Search URL, przycisk wróć.
1: Sprawdźmy, czy zostało to dodane, bo to czasem różnie działa akurat ta opcja. Ale powinno zostać. O, zostało dodane. Świetnie. Wiadomości WP TV, najnowsze klipy. No tak, to akurat może nie to, czego byśmy szukali. Tak dokładnie, dlatego mówię i podkreślam, że ta opcja raz zadziała, raz nie zadziała. Z tym bywa naprawdę, naprawdę różnie. Teraz zatem, skoro mamy już sprawę kanałów RSS załatwioną, tu dodajemy nasze kanały, którymi jesteśmy zainteresowani, więc teraz wycofujemy się z tego.
0: Przycisk wróć. Mira, settings, alumrat articles, 2000 alarticles, feps.
1: I co my tu mamy?
0: Alarticles, 3294 total articles.
1: Tu mamy informację o tym, ile mamy w ogóle

0: artykułów zapisanych w naszym telefonie. Sporo, prawda?
1: Unread articles 2687 total unread articles.
0: A tu mamy informację o tym, ile mamy w ogóle artykułów, ale nieprzeczytanych. W każdą z tych pozycji możemy stuknąć dwukrotnie i wyświetlą nam się wszystkie te artykuły. Możemy je czytać, czytać, czytać i czytać. Ale jest jeszcze prostsza metoda, mianowicie można sobie to pogrupować w różnego rodzaju foldery. To została funkcja dodana do Leary nie tak znowu dawno, ale jest to funkcja, na którą naprawdę można było trochę poczekać. I wyczekiwałem jej, szczerze mówiąc, z niecierpliwością.
1: Folders, 3 total folders.
0: 3 foldery. Stukam sobie w te opcje, bo tu mam już pogrupowane i potworzone foldery.
1: Folders, menu, przycisk wróć. Folders, nagłówek, edyt, przycisk.
0: Oczywiście tradycyjnie przycisk, za pomocą którego możemy edytować te foldery.
1: Wiadomości 1598 of 1641 komputerowe 853 publicystyka 195 articles unread.
0: Takie mam potworzone foldery. I teraz, kiedy stuknę sobie w jakikolwiek z tych folderów, na przykład stukam sobie w folder komputerowe.
1: 1336. Folders, przycisk wróć, al, przycisk zaznaczone, unread, przycisk.
0: To przy okazji zaprezentuje widok, w jakim wyświetlają nam się kanały RSS-a, właściwie wiadomości z tych kanałów RSS.
1: Nowy folder,
0: mamy tu na dobry początek,
1: przycisk wróć.
0: U góry, w lewym górnym rogu naszego ekranu, przycisk folders, który, no jak zawsze, pozwala na powrócenie, na powrót do poprzedniego menu.
1: Zaznaczone.
0: Oprócz tego mamy tu jeszcze dwa przyciski. Ten przycisk All oznacza to, że możemy za pomocą niego wyświetlić wszystkie artykuły, które znajdują się w tym folderze.
1: Zaznaczone. Unread. Przycisk.
0: Natomiast Unread to jest coś, co ja osobiście zaznaczam zazwyczaj. Dzięki temu mamy możliwość zapoznania się tylko z tymi artykułami, które nie zostały jeszcze wyświetlone i których jeszcze nie przeczytaliśmy. A proszę mi uwierzyć, jeżeli mamy w naszym urządzeniu trochę tych artykułów, to po prostu lepiej z tego korzystać. A na dole, w prawym dolnym rogu,
1: Add a file to this folder.
0: Mamy przycisk, który nazywa się Add a file to this folder. Stukam w to.
1: Add a file to THE komputerowy folder. Done. Przycisk Add a file to studio opinii. Double tap to Add a file to THE komputerowy folder.
0: I tu mamy listę kanałów z naszej biblioteki, o której mówiłem wcześniej i którą chwilę temu pokazywałem.
1: Blog Bogdana Misia, Blog Aliny Dragan, Fundacja Nautilus, Radio Olsztyn, Skład, Fakty Portalu Inter, Fakty WRMF 20, Bankier, Fundacja Instytut Wiadomości, WP.
0: Z tym, że mamy tu kanały, które jeszcze nie zostały dodane do tego właśnie folderu.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
0: Dajmy na to, że będę chciał do foldera komputerowe dodać adres internetowy kanału RSS naszej fundacji, czyli Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
0: Stukam sobie w to dwukrotnie. VoiceOver powiedział adet, więc skoro dodał, to w tym momencie możemy już zamknąć to, klikając na przycisku Done, który znajduje się, no jak zawsze, w lewym górnym rogu ekranu.
1: Folders, przycisk wróć.
0: To są foldery. To teraz proponuję, żebyśmy może coś sobie przeczytali.
1: Nowy fotoschop CC tylko w chmurze. Runk w jednym stali domu. Article from iPod Info. Unread. Muszę się przyznać. Nie korzyść folder. Runk. Nowy fotoschop CC tylko w chmurze.
0: Na przykład informacja o nowym Photoshopie tylko w chmurze. Rzeczywiście firma Adobe ostatnio sobie coś takiego wymyśliła, że nie będą publikować oprogramowania jako takiego do kupienia, tylko że każdy użytkownik będzie korzystał z tego oprogramowania na zasadzie subskrypcji. No i o tym obecnie się rozpisuje internet.
1: Nowy Photoshop CC.
0: Więc co my tu mamy?
1: Komputerowy folder.
0: Mamy oczywiście przycisk komputerowe, czyli za pomocą tego przycisku wracamy do artykułów wszystkich z danego foldera.
1: Artykle, nagłówek, share, przycisk.
0: Tu mamy jeszcze przycisk share, o którym za momencik opowiem.
1: Nowy Photoshop CC tylko w
0: chmurze. No i mamy tu już treść artykułu. Teraz mogę po prostu przeciągnąć dwoma palcami w dół i rozpocząć lekturę. No to chwilę posłuchajmy.
1: Nowy fotos hop CC tylko w chmurze? Wtorek punktor maje 7, 2013 punktor, 23, 13, Article from Computer Świat. Podczas konferencji Adobe Max 2013 gospodarz zaprezentował nowe możliwości swoich produktów, w tym nową wersję programu fotos hop oznaczoną CC. Dlaczego CC? O tym za chwilę. Adobe od dawna pracuje nad ulepszeniem przepływu prac pomiędzy urządzeniami i użytkownikami, czego efektem jest usługa Creative Cloud, upubliczniona ok. 1,5 roku temu, łączy. Usługa znalazła wielu zwolenników, bo umożliwia lepszą kontrolę nad pracami oraz dostęp do plików i oprogramowania z różnych miejsc na świecie, swobodny przepływ projektów i ich synchronizację pomiędzy urządzeniami, np. tabletem i komputerem stacjonarnym, ułatwia współpracę pomiędzy osobami obsługującymi dany projekt, a także prezentację własnych dokonań kreatywnemu środowisku.
0: Dobrze, może już wystarczy. Widać, że to działa i działa bardzo fajnie, bo nie trzeba się było przedzierać w ogóle przez żadne menu, strony, czy przez jakieś nagłówki, czy inne rzeczy. Na dole ekranu mamy jeszcze kilka przycisków.
1: Previous article. Przycisk.
0: To jest przycisk, za pomocą którego przejdziemy na poprzedni artykuł.
1: Next article. Przycisk.
0: Tu przejdziemy do następnego artykułu.
1: Show original article.
0: To szczerze mówiąc działa średnio i dla nas jest mało użyteczne. Rozumiejąc to z nazwy, to pokazuje nam artykuł w oryginalnej postaci, ale szczerze mówiąc to nie działa tak, jak działać powinno, bo no po prostu, zresztą może pokażę.
1: Original article, done. Original article, podczas konferencji, nowy fotos hop CC, a drugi HTML.
0: O właśnie,
1: łączy.
0: Ale to nie jest oryginalny artykuł, bo tu jeszcze powinna się pojawić pozostała treść strony, więc
1: podczas original article,
0: no działa done. To jakoś dziwnie, przynajmniej voiceover dziwnie to czyta. Więc klikam na przycisk done.
1: Article, compute add to bookmarks.
0: Open in app. I tu mamy jeszcze coś takiego.
1: Przy add to bookmarks. Przy open in app browser. Przycisk.
0: Za pomocą tego przycisku możemy otworzyć ten artykuł w takiej wewnętrznej przeglądarce, czyli takiej jakby Safari nam się w środku otwiera, ograniczone, jeżeli chodzi o swoje funkcje. No i czasem się to przydaje, szczególnie kiedy nie do wszystkiego możemy dojść. I właśnie to bardziej wygląda na ten oryginalny artykuł. Zresztą ja to może teraz pokażę. Zobaczymy, czy to się uda.
1: Komputer świat, nowości.
0: O właśnie. I tu mamy komputer świat, strona główna, nowości, blogi i tak dalej. Czyli tu mamy pełną strukturę tego. To dla nas jest bardziej użyteczne niż ten oryginalny artykuł, który w zasadzie nie wiem, jaki daje efekt wizualny.
1: Artykuł, przycisk wróć.
0: Cofamy się.
1: Artykuł, komputerowy folder, przy upubliczniona ok, jeden show.
0: No i szukamy dalej.
1: Przy add to bookmarks.
0: Add to bookmarks. O bookmarkach, czyli o zakładkach opowiem za chwileczkę.
1: Show animades from this article.
0: W każdym razie ten przycisk umożliwia nam dodanie obecnie czytanego artykułu do zakładek, gdybyśmy chcieli sobie poczytać to później. Jest jeszcze jeden bardzo fajny trik od niedawna na dodanie do zakładek bez konieczności otwierania artykułu. To za momencik. Tu mamy jeszcze taki przycisk.
1: Przycisk.
0: Za pomocą którego możemy pokazać obrazki z tego artykułu. Zazwyczaj to kończy się komunikatem, że nie znaleziono obrazków.
1: Convert article to ebook format. Przycisk.
0: To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja to może teraz właśnie pokażę, bo wydawałoby się, że jest to rozwiązanie no po prostu świetne. Za pomocą tego możemy sobie skonwertować każdy czytany artykuł do formatu EPUB i wrzucić go sobie na przykład do naszej ulubionej aplikacji, za pomocą której będziemy czytać. Ale
1: show convert article to ebook format. Uwaga. Are y usure? Is view convert i download this article in ebook format.
0: Tak, jestem pewien.
1: Is view convert download in ebook, download in mobi, Kindle format. Przycisk.
0: I możemy tu skonwertować to do dwóch formatów. Możemy to skonwertować do formatu EPUB, czyli na przykład czytać to w programie iBooks. Możemy także skonwertować to do Mobi i możemy czytać to na czytniku Kindle.
1: Download in Mobi, download in EPUB, iBox, format.
0: Więc sobie klikam EPUB.
1: Article, convert article to EBOK format, przycisk.
0: Artykuł się gdzieś tam w tle konwertuje, zatem nie będziemy mu przeszkadzać. I to są wszystkie opcje z tego menu. Jeszcze miałem pokazać przycisk Share.
1: Komputerowe folder, article, share, przycisk, share. Nowy foto, share.
0: Gdzie jest przycisk? Nie uaktywnił mi się.
1: Nowy foto, share, article, na...
0: O.
1: OpenIMDb. Przycisk.
0: Właśnie.
1: Open
0: jeszcze w międzyczasie okazało się, że po prostu to się konwertowało w tle. Dobrze, to jeszcze teraz pokażę tą konwersję do e-booka. I dlaczego, a właściwie do EPUBa. I dlaczego to średnio się sprawdza. Mamy pokazaną listę programów, w których możemy to otworzyć.
1: OpenIMDb. Przycisk.
0: Więc wybieram sobie najbardziej znany program. iBooks.
1: Nie kupisz już Photoshopa. Będziesz mógł go wynająć. Wybór strony. Strona 1. Regulacja. Nie kupisz już Photoshopa. Będziesz mógł go wynająć.
0: No to spróbujmy. Zobaczmy, jak to się czyta.
1: Nie kupisz już Photoshopa. Będziesz mógł go wynająć. Alicja Żebrun. Podczas konferencji Adobe Max 2013 gospodarz zaprezentował nowe możliwości swoich produktów. W tym nową wersję programu Photoshop oznaczoną CC. Dlaczego CC? O tym za chwilę. Adobe od dawna pracuje nad ulepszeniem przepływu prac pomiędzy urządzeniami i użytkownikami, czego efektem jest usługa Creative Cloud, upubliczniona 1,5 roku temu. Usługa znalazła wielu zwolenników, bo umożliwia lepszą kontrolę nad pracami oraz dostęp do plików i oprogramowania z różnych miejsc na świecie, swobodny przepływ projektów i ich synchronizację pomiędzy urządzeniami. Na przykład biblioteka, przycisk, spis treści,
0: okay.
1: Przycisk.
0: Więc sobie poczytaliśmy troszeczkę ten nasz artykuł, który zapisaliśmy w formie pliku EPUB. Natomiast muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Sam jestem pozytywnie zaskoczony, że został ten tekst odczytany prawidłowo, bo jeszcze jakiś czas temu były problemy. Mianowicie wszystkie pliki EPUB, które były generowane przez Leary, miały niestety język angielski gdzieś tam zadeklarowany. I chcąc przeczytać ten artykuł właśnie chociażby z programu iBooks, musieliśmy się przełączać za pomocą pokrętła języków do języka polskiego. Skakać z języka angielskiego do polskiego. Ale działa, no i bardzo dobrze. A zatem skoro już jesteśmy na tym etapie, to teraz wróćmy może do aplikacji Leary, gdzie to jest... Tu jest.
1: Lira, artikle, komputerowy folder, przycisk wróć.
0: I jeszcze miałem pokazać przycisk share.
1: Artikle, share, przycisk.
0: No to teraz mam nadzieję, że już mogę.
1: Share. E-mail, przycisk.
0: E-mail. Bardzo fajna rzecz. Mianowicie możemy komuś wysłać artykuł, który to zostanie wklejony w całości do maila. Zatem jeżeli chcemy uprzyjemnić komuś życie i ułatwić czytanie, to wystarczy, że po prostu użyjemy tej aplikacji. Podajemy adres, otwiera nam się standardowy program pocztowy, podajemy adres naszego odbiorcy. Ja to zresztą
1: SMS,
0: może
1: e-mail,
0: pokażę.
1: Przycisk.
0: E-mail.
1: Wyślij, wypliwa, anuluj. Przycisk. Nowy Photoshop CC tylko w chmurze, nagłówek.
0: Nowy Photoshop
1: wyślij,
0: CC tylko w chmurze,
1: do. Pole tekstowe.
0: Do.
1: Stuknij dwukrotnie, aby edytować, do. Pole tekstowe.
0: Tu możemy
1: edycja.
0: Sobie to do kogoś wysłać, więc wyślę do siebie. Znowu sięgam po klawiaturę, żeby szybciej wpisać adres.
1: M-I-C-H-A-L małpa z-i-w-i-z kropka l-e-t do pole tekstowe, edycja.
0: Jest wpisany.
1: Michal, małpa, dziwisz, kropka, net. Dodaj kontakt. Michal, więcej informacji. Michal, więcej informacji. DW ukośniku. Michal, ma temat. Nowy foto. Treść wiadomości. Podczas konferencji Adobe Max 2013 gospodarz zaprezentował nowe możliwości swoich produktów.
0: I widzimy, że to jest. Widzimy, że jest ta wiadomość. Temat to jest tytuł artykułu. Elegancko.
1: Przycisk.
0: Gdybym to wysłał do siebie, to po prostu dostałbym na skrzynkę taki ładnie wyciągnięty przez aplikację Leary tekst artykułu.
1: Uwaga, usuń wersję.
0: Nie chcę tego wysyłać, więc usuwam też wersję roboczą.
1: Artikle,
0: i co my tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o ten przycisk share?
1: Share.
0: Możemy jeszcze
1: przycisk, share, e-mail, przycisk.
0: Wysłać przez maila.
1: SMS, przycisk.
0: Możemy także wysłać za pomocą SMS-a.
1: Facebook.
0: Przycisk. Możemy wysłać na Facebooka.
1: More, wielokropek.
0: No i mamy jeszcze przycisk more.
1: Share, e-actions, na copy, e-mail.
0: Możemy skopiować.
1: Open in Safari.
0: Sobie to do schowka możemy otworzyć w przeglądarce Safari.
1: Open in Safari.
0: Możemy wysłać pocztą,
1: SMS.
0: To już było. Możemy wysłać link, tu podkreślam link, nie cały artykuł, link wiadomością SMS.
1: Logout. Services. Nagłówek. Kipt.
0: I mamy tu jeszcze kilka innych funkcji i innych serwisów.
1: Evernote. Daily Chose. Twitter. Glico. Pinboard. Google Radar. Facebook. Kontakte. Podsket.
0: Dużo tego jest, ja nie będę może przez to wszystko przechodził, ale w każdym razie chciałem pokazać, że no, ta aplikacja umożliwia wysyłanie do różnych miejsc. ja ostatnio bardzo często z tego korzystam, wysyłając chociażby informacje na Facebooka i na Twittera. Jeżeli coś czytam ciekawego, to po prostu kilka stuknięć i posyłam to zarówno do Twittera, jak i na Facebooka. Więc wychodzimy z tego.
1: Artykuł. Komputerowy folder. Przycisk wróć. Komputerowy folder. Przycisk wróć. Folders. Przycisk wróć. Folders.
0: Wychodzimy z folderów także.
1: Folders. Menu. Przycisk.
0: Miałem jeszcze pokazać, więc może jeszcze szybko pokażę, jak coś szybko dodać do zakładek.
1: Zaznacza folder. W jednym stali domu.
0: No to tu na przykład mamy jakiś tam artykuł, który chciałbym dodać do zakładek. I teraz, żeby bez otwierania tego do zakładek dodać ten artykuł, on tu się Agata rozgadała, ale jeżeli chciałbym to dodać szybko do zakładek, bez konieczności otwierania tego właśnie tekstu, to wystarczy trzykrotnie stuknąć pojedynczym palcem właśnie w ten artykuł. Spróbuję, może mi się to uda. Za pierwszym razem, szczerze powiem, nie udało mi się, ale później już tak.
1: Bookmarked.
0: O, bookmarked. Powiedziało bookmarked, dodało zatem do zakładek. Więc teraz może pokażę te zakładki. Wyjdziemy sobie z tego.
1: Create new folder. Przycisk wiadomości. 1509.
0: Nie będziemy tworzyli już może folderów.
1: Bookmarks.
0: No i tu mamy 11 zakładek. Te zakładki, ja z tego nie korzystam, szczerze mówiąc, ale jest taka możliwość, żeby eksportować je do kilku serwisów, na przykład takich do czytania na później, takich jak Read It Later albo podobne. Jeżeli komuś jest to potrzebne, jeżeli ktoś tego używa, to oczywiście można, natomiast no, mi wystarczą zakładki lokalnie.
1: Menu. Przycisk wróć. Przycisk. Zaznaczone. Unread. Przycisk.
0: I znowu tu mamy te dwa przyciski.
1: Add bookmark. Przycisk.
0: Możemy także dodać sobie zakładkę, czyli możemy wprowadzić adres konkretnego miejsca, które chcemy, żeby było dodane jako zakładka.
1: O,
0: i proszę Państwa, zauważyć można, że się pojawiła tu ta konkretna pozycja, którą dodałem przed momentem za pomocą trzykrotnego stuknięcia jednym palcem. Wychodzimy z tego, bo w zasadzie tu już więcej nic nie ma ciekawego, ale jest jeszcze jedna interesująca rzecz. Search all articles. To jest coś, co w przypadku korzystania z wielu kanałów RSS, no i niekoniecznie grupowania ich w foldery, albo po prostu jeżeli jesteśmy zainteresowani jakimś konkretnym tematem, może się bardzo, ale to bardzo przydać. Tu mamy jeden zapisany wynik, one saved search, a właściwie jedno zapisane kryterium, ale o co w tym chodzi, to ja myślę, że powiem po przerwie muzycznej, teraz zapraszam na odrobinę wytchnienia, a jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące aplikacji Leary, to ja bardzo proszę dzwonić, tyflopodcast.net oraz 123 834 835, można dzwonić, teraz jest muzyczna przerwa, więc jeżeli ktoś się do mnie dodzwoni w tym momencie, no to wejdziemy na antenę i porozmawiamy. A teraz, tak jak wspominałem, odrobina muzyki. I wracamy już za moment, to jest, przypominam, cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś aplikacja mobilna, aplikacja Leary, bardzo wygodny i przyjemny czytnik kanałów RSS. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś, przypominam, prezentuję aplikację Leary, czytnik kanałów RSS, który oprócz tego, że umożliwia nam zapoznanie się z kanałami RSS, to przedstawia je w całkiem wygodnej i przyjemnej formie do odczytu. Chciałbym przy okazji dodać, że to jest przede wszystkim aplikacja do kanałów RSS tekstowych. Oczywiście bywa też tak, że za pomocą kanałów RSS dostarczane są podcasty, jak chociażby Tyflo Podcast, o czym myślę, że część naszych słuchaczy wie. Niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, że ta aplikacja jest przede wszystkim do kanałów tekstowych. Z multimediami zachowuje się dziwnie. Niekiedy odtworzy materiał, jeżeli on jest na przykład na YouTubie, bo czasem w artykułach znajdują się różnego rodzaju elementy takie interaktywne, multimedialne, jakieś filmiki na YouTubie albo podobne rzeczy, ale kiedyś miałem taką sytuację, że do artykułu podlinkowany był po prostu jakiś plik MP3. No i ja sobie chciałem posłuchać tej relacji, bo to była jakaś, zdaje się, relacja radiowa. Chciałem sobie tego odsłuchać, no i odsłuchałem. I to nawet więcej razy, niż bym chciał, bo po zakończeniu odtwarzania się tego nagrania, ono odtwarzało się ponownie i nie mogłem tego zamknąć, więc... Ale to było kilka wersji temu, być może już zostało to poprawione.
1: 44.
0: Dobrze, wróćmy do... Liri. Wróćmy do aplikacji.
1: Lira, settings.
0: Miałem pokazać
1: search. Bookmarks 11 search alert less 1 save search.
0: Właśnie. Mamy tu search, jeden zapisany wynik.
1: Search alert less. Search alert less. Search alert less. Pole wyszukiwania save search nagłówek.
0: No właśnie.
1: Apple.
0: Możemy sobie akurat tak zrobiłem. Takie wyszukiwanie sobie stworzyłem, ale stworzymy nowe wyszukiwanie, żeby pokazać od samego początku, jak to działa. Więc teraz ja sobie stukam w pole edycji do wprowadzania tekstu. No i teraz cóż ja bym mógł innego wpisać, jeżeli nie matura? Przy okazji pozdrawiam wszystkich zdających obecnie maturę i życzę powodzenia i proszę nie dziękować. Wpisujemy matura.
1: Matura. Search. Przycisk wróć.
0: I zobaczmy, co nam wyszło.
1: Search results for matura. Nagł. Search results. O, tak może wyglądać matura przyszłości. Article from fakty portalu Interia. 77% red. Matura podlega inflacji. To nikomu nie służy. Matura 2013. Arkusze i rozwiązania z matematyki. Poziom podstawowy. Article from fakty portalu Interia.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Save i search.
0: I teraz w prawym dolnym rogu ekranu naszego urządzenia mamy przycisk, który matura się nazywa...
1: Save i search. Przycisk.
0: No właśnie. Tak. Po stuknięciu w ten przycisk
1: Save i search.
0: Zapisaliśmy nasze wyszukiwanie.
1: Matura 2000, weź psa na spacer.
0: Teraz
1: psa na spacer i podstres,
0: może się cofnijmy. I proszę zobaczyć, że teraz
1: matura, pole wyszukiwania, search, matur, clear text, save, clear text, nagłówek, matura.
0: Mamy dwa zapisane słowa kluczowe, pod kątem których byśmy chcieli wyszukiwać. I co ciekawe, to te wyniki uaktualniają się dynamicznie. Zobaczmy, co na przykład mamy o Apple'u.
1: Apple.
0: Dlaczego się nie uaktywnił?
1: Search results for Apple. Search results. Search results. Google daje Apple wtyczka w nos, czyli nowa aktualizacja maila na iOS. Article from antyweb 92% red. Search results.
0: Właśnie.
1: Options.
0: I
1: przycisk.
0: Ja chciałbym powiedzieć jedno. Zapisałem to jakiś czas temu, zapisałem ten wynik. To na samym początku, kiedy testowałem aplikację. No a ta informacja o tym, co ciekawego wykombinowało Google, jeżeli chodzi o swoje aplikacje na iOS-ie, pokazała się całkiem niedawno, więc te wyszukiwania bazują na tym, co wprowadzimy do naszego telefonu i później uaktualniają się dynamicznie. Więc bardzo fajna sprawa, jeżeli kogoś interesuje jakiś konkretny temat i chce uzyskać listę słów, chce uzyskać listę artykułów na konkretne słowo kluczowe, to jest coś dla niego. Dobrze, wychodzimy teraz z tego.
1: Search alert less. Menu. Search alert menu.
0: Przechodzimy do menu. Cóż jeszcze tu mamy?
1: Downloaded e-books. 3 total downloaded e-books.
0: Downloaded e-books. Tu mamy zapisane te nasze książki elektroniczne, które pobieraliśmy. Przed momentem to pokazywałem. Możemy sobie zapisywać artykuły, które czytamy w jednym z dwóch formatów. EPUB albo MOBI.
1: I na PPB. Downloaded e-books. Downloaded e-box. Menu. Downloaded e-box. Download albo bookmarks in e-book format. Przycisk.
0: O, tu jest jeszcze ciekawy przycisk, który umożliwi nam pobranie wszystkich zakładek w tym formacie. To też jest interesujące. Nawet tego nie znałem wcześniej, widocznie musiało dojść całkiem niedawno.
1: Duza awaria orande usunięta. Mogła do... Download albo... Duza awaria orande usunięta. Mac Kozer dla Speeders Web. Przenoszę się... Nowy fotos hop CC tylko w chmurze.
0: O właśnie. I mamy te trzy książki, które sobie zapisaliśmy, możemy sobie teraz w dowolną stuknąć, no i przełączyć się do zewnętrznej aplikacji, w której będziemy ją czytać.
1: Przycisk wróć. Lira, settings, search Wikipedia.
0: Search Wikipedia.
1: Refresh text, search Google.
0: Search Google. Mamy możliwość wyszukiwania właśnie w tych aplikacjach, w Google i w Wikipedii, ale ja szczerze mówiąc tego nie polecam. Ja tego nie polecam z jednej przyczyny. Z przyczyny takiej, że po prostu szczególnie Wikipedia pojawia, w Wikipedii pojawiają nam się najzwyczajniej w świecie angielskie hasła. Przejdźmy może dalej.
1: Odblokuj.
0: Przejdźmy może dalej, bo jeszcze tu jest kilka rzeczy do pokazania. Search Google, search Wikipedia, o tym już wspominałem.
1: Refresh
0: feeds. To ja teraz może pokażę, jak to mniej więcej czasowo wygląda. Bo to wcale nie jest takie szybkie. I tu chciałbym od razu uprzedzić, że no jeżeli mamy dużo tych artykułów, a ktoś tak jak ja zdecyduje się na pobieranie zawartości tych wszystkich artykułów, to niestety będzie musiał sobie, no, troszeczkę poczekać. To ja teraz zademonstruję, jak to wygląda.
1: Last refresh head 08.05.2013-11-12.
0: O godzinie 11.12 ostatnio pobierałem artykuły,
1: refresh
0: więc teraz przycisk. Klikam na refresh.
1: In progress, TXRBing refresh head, wygaszony.
0: Na dole, ten przycisk jest na dole w prawym dolnym rogu. Teraz w tym samym miejscu możemy sobie dotykając palcem obserwować i zresztą on teraz to nawet sam czyta, kiedy palec nam się znajdzie na tym, dobrze, na tym polu.
1: Refreshing, bankier, wielokropek. Refreshing, setai, wielokropek. Finish head refreshing.
0: Dostaliśmy informację, że skończył pobierać nowe nagłówki, a teraz pobiera treść artykułów.
1: ADD New Fed. 4 of 129 cachet, wielokropek.
0: No właśnie. I to już niestety nie jest takie szybkie, bo troszeczkę to trwa. Ja może wyjaśnię pokrótce dlaczego. Otóż każdy artykuł, który jest pobierany przez aplikację Leary, jest no niestety przetwarzany przez serwer zewnętrzny. Dlatego też właśnie jeszcze ta dodatkowa opłata wewnątrz aplikacji, dzięki czemu autor po prostu ma środki na utrzymywanie tej usługi na zewnętrznych serwerach. Działa to na tej zasadzie, że nasze kanały RSS są przekazywane do serwera pośredniczącego, ten serwer obrabia je w odpowiedni sposób i już do aplikacji dostajemy wyniki z tego właśnie serwera. Dlatego to tyle czasu trwa. Na przykład w zagranicznym serwisie dla niewidomych użytkowników Apple, czyli w AppleVis, pojawiła się taka sugestia, żeby wyłączyć to automatyczne pobieranie artykułów, bo nikomu to zazwyczaj nie jest potrzebne, ale ja akurat tak to ustawiłem, a wy, drodzy Państwo, zrobicie jak chcecie, rzecz jasna. Można to przestawić, poprzestawiać. Ja za chwilę przejdę się po opcjach. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pobieranie. No na razie 39 ze 129, no, 41 już, no i tak to będzie nam szło, więc niech sobie to idzie. A może ktoś ma jakieś pytanie? Jeżeli ma, to ja bardzo serdecznie zachęcam, żeby zadzwonił. 123 834 835. Można zadzwonić tu do nas, do Tyflo Radia. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest także nasz radiowy Skype. Można dzwonić, zapraszam bardzo serdecznie, może ktoś chciałby o coś zapytać, no jeżeli będę potrafił odpowiedzieć, to odpowiem. Nie jestem autorem tej aplikacji, ale może o czymś zapomniałem, może komuś wydaje się jakaś rzecz mało jasna. No tym bardziej, że aplikacja niestety jest po angielsku, a ten język może być dla niektórych jakąś tam przeszkodą. Niemniej jednak uważam, że no warto się kilku tych zwrotów nauczyć, bo jest to najzwyczajniej w świecie program tego wart. Cały czas pobierają się artykuły. Akurat nawet wyszedłem z tej aplikacji.
1: 68 129.
0: No, jesteśmy już na półmetku, zatem jeszcze troszkę i pobierze nam się wszystko. Ja celowo nie przechodzę do omawiania opcji, które będą ostatnim elementem prezentacji dzisiejszej aplikacji Leary, dlatego, żeby po prostu pokazać, ile to trwa, jak to jest rozwleczone w czasie i na co trzeba być przygotowanym, no, mając świadomość, że pobieramy wszystkie artykuły, kilkanaście, a właściwie no, tam już ponad 20, prawie 30 tych kanałów RSS u mnie jest, to niektóre z tych kanałów są dosyć mocno oblegane, dosyć często aktualizowane, więc po prostu no, aplikacja w tym momencie ma co robić, a właściwie już teraz nawet nie tyle aplikacja, co serwer pośredniczący pomiędzy nami a tą aplikacją. No to znowu wyskoczyłem z programu. Czekamy, aż się zaktualizuje. O, jeszcze chwilę mu to zajmie. Jeszcze chwilę mu to zajmie, więc poczekajmy, a może ktoś do nas będzie chciał zadzwonić i może zapytać o coś. Ja bardzo serdecznie zachęcam. Ta audycja w końcu jest po to, żeby można było się tu swoją wiedzą wymieniać także. Zatem zapraszam bardzo serdecznie, tyflopodcast.net 123 834 835. To są drogi kontaktu do studia Tyfloradia. I przy okazji jeszcze, skoro to nam się pobiera, to informacja dla wszystkich słuchaczy, że jutro po godzinie 19 także na naszej antenie pojawi się audycja. To będzie audycja, która nazywa się Babie Lato. Poprowadzi ją specjalnie dla was Alicja Witek. Zapraszam w imieniu swoim Ali i jej gościa. Jutro myślę, że bardzo, bardzo interesujący temat się pojawi na naszej antenie. Zresztą w ogóle zapowiada się, że audycje Ali będą naprawdę ciekawe. Także polecam serdecznie. Audycja, przypominam, Babie Lato. Jutro będzie miała swoją premierę na antenie Tyfloradia po godzinie 19. No to skoro już powiedziałem, co miałem powiedzieć, to teraz zerknijmy do tych naszych kanałów RSS.
1: 116 o 129.
0: Już prawie. 116. Jeszcze troszeczkę będziemy musieli sobie poczekać. Dlatego dobrze jest aktualizować te kanały ręcznie. Można nakazać programowi, aby robił to automatycznie. Ale ja tego nie polecam z jednej prostej przyczyny. Otóż za każdym razem, wtedy kiedy wejdziemy do tej aplikacji, no to ona niestety tak się będzie leciutko przymrażać. Będziemy mieć problem z czytaniem tych kanałów RSS. Więc ja tego nie polecam. Ja zdecydowanie bardziej polecam po prostu stuknięcie w ten przycisk do odświeżania w prawym dolnym rogu ekranu.
1: 126 w 129.
0: O, jeszcze tylko 3.
1: 116 o 129 cach ADD, 127 o 129 cach.
0: Jakoś tak dziwnie to przeczytał.
1: 116 o 129 cach, wielokropek.
0: O, ciekawe. Raz czyta tak, raz czyta tak. O, ale w końcu zrobił. Dobrze. To jest najważniejsze.
1: 2013, 19.50.
0: 19.50, już 50 minut mówię o tej aplikacji. No, jest tu co omawiać, więc dlatego. Teraz jeszcze, czy coś jeszcze? Nie, myślę, że nic, bo Google i Wikipedię to sobie darujemy. Jeszcze a propos Wikipedii, autor ma aplikację, która się nazywa Wikileary i ona jest teoretycznie współpracująca z tym programem. Możemy też eksportować różnego rodzaju hasła z Wikipedii do Leary i tak dalej. Całkiem przyjemny program, może nie tak dostępny jak właśnie Leary, ale da się z niego korzystać, może też o nim kiedyś opowiem, bo to akurat tam możemy sobie wybrać język polski. Dobrze, więc teraz wchodzimy do ustawień.
1: Settings, done, przycisk settings, automatic full screen mode, przełącznik, wyłączone.
0: Automatic full screen mode, tego nie radzę zaznaczać, bo dziwne rzeczy się dzieją, akurat ta aplikacja w trybie pełnoekranowym średnio się sprawdza moim zdaniem.
1: User interface settings, przełącznik, włączone.
0: Za pomocą tego przełącznika możemy włączyć lub wyłączyć dźwięki. Ja polecam je zostawić, te dźwięki włączone.
1: Umreakt sound bundle, przełącznik, wyłączone.
0: Tej opcji, szczerze mówiąc, nie zmieniałem.
1: Automatic full text retrieval, refresh on automatic full text retrieval, przełącznik, włączone.
0: To można zaznaczyć, to można wyłączyć. Ja to mam włączone, dzięki tej opcji będziemy mogli pobierać cały tekst tych wszystkich artykułów, które są w naszych kanałach.
1: Refresh online. Przełącznik wyłączone.
0: To radzę odznaczyć, bo dzięki temu nam się wszystkie kanały będą aktualizować przy starcie.
1: Refresh on foreground. Przełącznik wyłączony.
0: Teoretycznie powinny się aktualizować w tle, ale tak naprawdę, kiedy podniesiemy aplikację z paska przełączania programów, to wtedy nam się będą one aktualizować, więc także radzę to wyłączyć.
1: Git refresh on foreground turnet on. Feeds will refresh head every time except first loud. Lirebecome active. Premium access.
0: Premium access. Tu możemy zamówić sobie zdjęcie tej blokady, tego limitu 20 artykułów na kanał. Więc jeżeli ktoś chce, to wystarczy tu wejść i po prostu dokonać jeszcze jednego zakupu. Ten zakup to jest tak zwany in-app purchase. Za pomocą tego zakupu wewnętrznego, takiego wewnątrz aplikacji, również realizowanego przez App Store'a i przez naszą kartę płatniczą, no, możemy bezpiecznie dokonywać właśnie różnego rodzaju zakupów już wewnątrz aplikacji, niekoniecznie tak bezpośrednio przez interfejs sklepu App Store.
1: Accessibility options.
0: Tu sobie możemy wejść, bo to są ustawienia dostępności.
1: Accessibility options. Settings. Przycisk wróć.
0: I przejdźmy się przez te menu.
1: Accessibility options. Nagłówek. Article lists options. Nagłówek. This allows y to set what voiceover does and does not speak in a list of articles.
0: Mamy tu opcje dotyczące listy artykułów, czyli co VoiceOver będzie nam czytał, a czego nie na liście artykułów.
1: Speak article data. Przełącznik. Wyłączone.
0: Wyłączyłem. Nie interesuje mnie data artykułów, bo po prostu VoiceOver wtedy za dużo gadał, jak dla mnie.
1: Speak article po NMLS ukośnik publisher. Przełącznik. Włączone.
0: Źródło. No właśnie. Bardzo ciekawy błąd przy okazji w bodajże syntezatorze, tak? Bo to jest w syntezatorze, bo pod Windowsem również są takie dosyć ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o wokalizera. Słowo angielskie source, czyli źródło, czyta jako phonemes, więc proszę bardzo, jeszcze raz to pokażę.
1: Speak article po NMLS ukośnik publisher. Przełącznik. Włączony.
0: Mów źródło albo wydawcę artykułu. To będzie nam po prostu czytało informację, skąd dany artykuł pochodzi. A włączyłem to, bo kiedy czytam sobie w folderach różnego rodzaju artykuły, które mam pogrupowane w foldery, to po prostu wtedy dobrze wiedzieć, skąd dana notka, dany artykuł pochodzi.
1: Speak article ukośnik umread status. Przełącznik. Włączone.
0: To będzie nam czytało, bądź też nie, czy artykuł jest przeczytany, bądź też nieprzeczytany.
1: Speak article ukośnik umread. Speak article summary. Przełącznik. Włączone.
0: O, to mogłem wyłączyć, żeby mi za dużo nie gadał. I chyba tak kiedyś zrobię. Aczkolwiek to raczej by się przydało na okoliczność tylko tej prezentacji, bo summary, czyli ten tak zwany lead, taka zajawka, pierwszych kilka dziesiąt znaków z artykułu zazwyczaj się tu pojawia. Możemy się tak pokrótce zapoznać, z czym jest dany artykuł związany, o czym traktuje, no i czy chcemy go czytać, czy też nie. Generalnie przydatne, na użytek dzisiejszej audycji mogłem sobie to odznaczyć. Teraz lista feedów, czyli lista naszych kanałów RSS.
1: Speak feed URL. Przełącznik. Wyłączone.
0: Adres kanału RSS wyłączyłem, było mi to zbędne.
1: Speak feed URL ukośnik umread sound. Przełącznik. Włączone.
0: Tu mamy informację, ile w danym kanale jest materiałów przeczytanych i nieprzeczytanych.
1: Data format. Nagłówek.
0: No i tu mamy jeszcze format daty.
1: Pisal los y u top on ukośnik of THE longer, default, data format cat voiceover speak in a list of articles. Speak data in longer format. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ja wybrałem sobie krótszy format daty, żeby po prostu mniej voiceover musiał gadać.
1: Masz download, nagłówek. Wiki stop blektow, lirewiltr x best to not download images in fx ukośnik articles, but de to technical implementation details, it can not best 100% guaranteed. Download images, przełącznik, włączone.
0: I tu jest dosyć ciekawa opcja, która teoretycznie powinna działać fajnie i może kiedyś będzie działać fajnie, ale niestety na chwilę obecną ja nie polecam jej włączania, bo wylewa nam dziecko z kąpielą troszeczkę. Niekiedy zdarza się tak, że musimy poczytać coś nieco więcej, co jest w danym artykule. Czyli na przykład chcemy kliknąć w jakiś link, który jest wewnątrz tego artykułu. Wydaje mi się, że po prostu sporo tych linków zawiera jakieś obrazki, a Leary niestety po prostu nam te obrazki wycina razem z linkami. Więc jeżeli skorzystamy z tej opcji i właściwie ją wyłączymy, czyli odznaczymy Download Images, no to zyskamy na czytelności tych artykułów. Owszem, to się zgadza, ale stracimy dostęp do części linków, więc ja na początku sobie to wyłączyłem, ale jednak stwierdziłem, że nie będę z tej opcji korzystał. A właściwie, że będę miał po prostu... że będę miał to po prostu włączone. Image download.
1: Download images. Przełącznik. Włączone.
0: I tak osobiście polecam, żeby zostawić po prostu image download na włączony. A najlepiej, jeżeli ktoś z Państwa sobie skorzysta z tej aplikacji, to po jakimś czasie wyrobi sobie własny osąd w tej sprawie, co będzie sprawdzało się lepiej.
1: Previous ukośnik next buttons. Nagłówek. Witki stop glekton, THP change after arance and padded scrolling buttons in articles view were placed with previous articles and next articles buttons. This makes it easy for voiceover users to navigate directly from one article to another. Show previous ukośnik next buttons in articles. Przełącznik. Włączone.
0: A to polecam zaznaczyć, bo jeżeli nie będziemy mieli tego zaznaczone, to pojawi się trochę więcej opcji dla użytkowników widzących, na przykład do przewijania ekranu, albo do trybu wyświetlania, czy ma być pionowo, czy poziomo, a szczerze mówiąc nam to w ogóle nie jest przydatne, więc radzę to włączyć. I to jest wszystko, przepraszam bardzo, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia dostępności.
1: Settings.
0: Wychodzimy teraz
1: przycisk
0: z tego.
1: Settings, refresh on launch, automat, refresh, vitre, premium,
0: access, to tu mamy accessibility.
1: Caching options.
0: O, caching options.
1: Bookmark, caching
0: możemy
1: options.
0: Sobie tu wejść.
1: Caching option, caching op, automatic caching, przełącznik, włączone.
0: Zaznaczyłem, bo chcę, żeby to było automatycznie zapisywane.
1: Wit automatic caching turned off. Lira will not cache full text of articles at THP end of every refresh. Y uwil neet anactive internet connection to read full text of an article that is not cached.
0: Jeżeli tego nie będziemy mieli włączonego, to no niestety, kiedy nie będziemy mieli dostępu do internetu, to po prostu Leary będzie bezużyteczną aplikacją. Dlatego ja to zostawiam włączone, mimo tego, że czasem to trochę trwa, zanim to wszystko zostanie pobrane. Tu mamy jeszcze coś takiego, co możemy stuknąć, ale ja teraz tego nie będę uaktywniał, bo ja kiedyś próbowałem to zrobić. W pewnym momencie autor tej aplikacji po prostu zmienił jakieś ustawienia pobierania tych artykułów, no i straciłem wcześniej zapisane artykuły. Chciałem to zrobić, chciałem, żeby mi pobrał jeszcze raz i wtedy się po prostu aplikacja zawiesiła. Być może za dużo chciałem pobrać naraz. Wychodzimy z tego.
1: Auto caching option. Caching op set. Settings. Przycisk wróć. Settings. Done. Bookmark automatic back. Bookmark options.
0: Bookmark options. Tu, tak jak wspomniałem, to jest przede wszystkim po to, żebyśmy mogli sobie wyeksportować te nasze zakładki do innych serwisów. Tych tak zwanych do czytania na później, do odkładania różnego rodzaju artykułów na później.
1: Automatic background refresh. Article list limit.
0: Teoretycznie, ja tego szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale ten Automatic Background Refresh może na podstawie współrzędnych GPS określać, kiedy artykuł być pobierany automatycznie, kiedy ma nie być pobierany automatycznie, ale ja szczerze mówiąc się w ogóle tym nie bawiłem, bo jakoś to pobieranie automatyczne moim zdaniem działa w tej aplikacji nie najlepiej, także nie polecam.
1: Article list limit.
0: Limit artykułów, a właściwie limit listy artykułów, to możemy sobie tu wejść, zobaczyć, co mamy.
1: Article list limit, settings, article list 100, 500, zaznaczone, no limit.
0: No właśnie, a ja wybrałem bez limitu. Możemy sobie zlimitować listę artykułów do 100, do 500, albo po prostu możemy ten limit wyłączyć. Podejrzewam, że za jakiś czas to mi aplikacja zacznie działać wolno, no, a wtedy będę musiał coś z tym zrobić, ale na razie jeszcze nie mam tego problemu.
1: Settings, przycisk, settings, bookmark option, automatic article list limit, article sorting order.
0: Sorting order, tu wybieramy sobie, jak mają być sortowane artykuły.
1: Article sorting, zaznaczone, sort articles by date, next first.
0: Mają być sortowane po dacie, najnowsze na samym początku, to jest pierwsza opcja.
1: Sort articles by date, oldest first.
0: Możemy także po dacie, starsze na początku.
1: This all loves y uto set of articles are sorted in a list of articles.
0: I to wszystko.
1: Settings. Przycisk wróć.
0: Cofamy się.
1: Settings. Cachink options. Bookmark opt. Auto. Article list slim. Article. Delete all articles.
0: Możemy tu wybrać, jakie artykuły po jakim czasie mają być kasowane. I też się przyjrzyjmy tym opcjom.
1: Delete all articles. Delete all articles. Delete articles. Katara. Nagło. From 24 hours or more ago. From 2 days or more ago. From 5 days or more ago. From 10 days or more ago. From 20 days or more ago. Zaznaczone. From 30 days or more ago.
0: I właśnie, możemy sobie wybrać najmocniejszą opcję, czyli że artykuły będą w naszym urządzeniu najdłużej sobie zostawać 30 dni lub więcej. Po 30 dniach, jeżeli artykuł będzie miał 30 dni albo więcej, to po prostu zostanie on skasowany. I tak aplikacja dba o zasoby pamięciowe naszego urządzenia. Możemy ograniczyć ten limit do 20 dni, 10 dni, 5 dni, 2 dni, albo po prostu po jednej dobie artykuły mogą być kasowane.
1: Delete article statara. Settings. Przycisk wróć. Settings. Doma. OPML export. Google Reader import.
0: Co my tu jeszcze mamy?
1: Google Reader
0: import, czyli łączymy się do konta Google. Jeżeli kiedyś korzystaliśmy z Google Readera, to możemy za pomocą tego Google Readera sobie nasze artykuły, a właściwie nasze kanały RSS zaimportować.
1: OPML export.
0: Wejdźmy tu, bo to jest dosyć interesująca sprawa. Jeżeli z jakichś przyczyn uznamy, że aplikacja nam się niespecjalnie podoba, albo po prostu chcielibyśmy mieć te kanały, które mamy w programie Leary, zapisane również gdzie indziej, w jakimś innym czytniku RSS, na przykład na naszym komputerze, a ten czytnik RSS wspiera import za pomocą OPML, to możemy sobie tu wyeksportować.
1: Generate OPML file. Generate OPML file. Button. Double tap to export your DTX into an OPML file.
0: Mamy plik OPML, możemy sobie wygenerować. Teraz stukam w to.
1: Generate OPML file generated. Open. Przycisk. Send via email. Przycisk. Cancel. Przycisk.
0: I możemy wysłać go za pomocą poczty elektronicznej. No prawdopodobnie wysyłać go będziemy do siebie, no chyba że na przykład ze znajomym byśmy się chcieli podzielić zbiorem naszych kanałów RSS. Anuluję to, bo nie chcę na razie nikomu tego wysyłać, chociaż jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z listą moich kanałów RSS, to no, proszę bardzo, może się w komentarzach zgłosić i podać adres mailowy i mogę wysłać, nie ma najmniejszego problemu. Czy coś jeszcze?
1: OPML export.
0: I nic więcej. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna opcja do dodania naszego kindlowego maila. Ostatnimi czasy, nie wiem czy drodzy słuchacze słyszeliście, ale aplikacja Kindle na iOS-a stała się aplikacją dostępną, a że w Kindle możemy sobie nasze artykuły wrzucać również za pomocą poczty elektronicznej do Kindla, czy to do czytnika takiego fizycznego wyprodukowanego przez Amazona, czy też do naszej aplikacji na iPhone'a. Również możemy to wysyłać przez maila. Różnie to działa, raz działa, raz nie działa. Muszą być spełnione pewne warunki, no ale generalnie można próbować się z tym bawić. Możemy za pomocą aplikacji Leary również nasze książki wygenerowane z tej aplikacji z artykułów internetowych dodać właśnie do Kindla. I po to jest ten adres mailowy. Znowu wyskoczyłem z aplikacji. Wrócimy. I tutaj już więcej nic nie ma. Tu są jeszcze różnego rodzaju informacje o programie, najczęściej zadawane pytania, możemy także zgłosić problemy, ale jeżeli chodzi o konfigurację, o parametry, to już nic więcej tu nie znajdziemy.
1: 4 of 5 bars, done, przycisk.
0: Więc klikamy na przycisk done.
1: Przycisk.
0: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację Leary. Bardzo wygodny i przyjemny czytnik RSS z możliwością również pobierania artykułów z kanałów RSS bezpośrednio na nasze urządzenie, dzięki czemu ułatwiamy sobie lekturę. Oczywiście nie jest to żaden nowy pomysł, bo tego typu serwisów jest już kilka. ale moim zdaniem dla nas, jako dla użytkowników niewidomych, ta aplikacja jest rozwiązaniem najwygodniejszym. Ja tak szczerze mówiąc, obecnie większość swojej lektury RSS-owej z programu SharpReader czy Mozilla Thunderbird przerzuciłem właśnie na iPhona, na aplikację Leary. Także polecam, polecam bardzo serdecznie i przypominam, że aplikacja jest niestety płatna. 1,79 euro za samą aplikację, a za zdjęcie limitu 20 artykułów na kanał RSS mamy jeszcze do zapłacenia 4,49 euro. No niestety, ale jak to autor powiedział w dziale najczęściej zadawane pytania, no niestety serwery i moc obliczeniowa kosztuje, a zależy mu, żeby to jednak działało stabilnie. Zatem teraz jeszcze jedna piosenka, skoro już omówiłem wszystko. Być może jeszcze ktoś w trakcie tej piosenki będzie chciał zadzwonić. Zapraszam, 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz Skype to jest tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to jeszcze ma na to chwileczkę, bo właśnie już powoli audycja dzisiejsza na antenie Tyfloradia dobiega końca. No, ale jeszcze teraz tak zwane wolne pytania z sali. No, chyba że już rzeczywiście tak wszystko dokładnie opowiedziałem. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś audycja była poświęcona aplikacji Leary, aplikacji będącej czytnikiem kanałów RSS z możliwością m.in. pobierania artykułów z tych kanałów RSS bezpośrednio na nasze urządzenie, wyświetlania tych artykułów w dostępnej dla nas zdecydowanie bardziej formie, bardziej przyjaznej formie i chociażby eksportu tych artykułów do postaci plików książek elektronicznych. Aplikacja płatna, jak już mówiłem, piszemy nazwę tej aplikacji, bo to jeszcze ważne, bo różnie słyszałem wymowę, tak jak wspominałem, różnie nawet voiceover w różnych dialektach anglojęzycznych wymawia nazwę tego programu, więc ja może przeliteruję. Nazwa tej aplikacji to Lire. L-I-R-E. I to należy wpisać w sklepie App Store, aby ją odnaleźć. Wygląda na to, że albo po prostu ta aplikacja nie cieszy się jakąś wielką popularnością, albo udało mi się wyczerpująco ją omówić, bo telefonów nie ma. A zatem skoro nie ma, to ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji wszystkim, którzy słuchali o nietypowej porze, bo no, rzeczywiście pora nietypowa, w środę wyjątkowo. I tak też będzie, będziemy się spotykać częściej na antenie Tyflo Radia. Już od teraz. Zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejszą audycję, na audycję Babie Lato Alicji Witek po godzinie 19. Także spotkamy się na antenie Tyflo Radia. I znowu będziemy mówić o czymś przyjemnym, aczkolwiek myślę, że tym razem już to nie będzie aż tak bardzo technologiczne. A zatem Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Pawleta. To, co w tej chwili w tle słychać, to moje zegary na ścianach. No ale mniejsza z tym, bo nie o nich mowa. Zapraszam do wysłuchania mojej pierwszej debiutanckiej audycji, którą prowadzę sam. W audycji dzisiaj omówimy sobie jedną z funkcji programu iTunes, a mianowicie jak dodawać i robić dzwonki na iPhone'a. Wiem, że duża grupa osób niewidomych boryka się z tym problemem, bo nie umie sobie poradzić i nie wie, że to jest do zrobienia, że iTunes to jest taki dla nich trudny. Ale ja od mniej więcej roku już sobie robię dzwonki sam. Jest to do ogarnięcia. No fakt, jest trochę roboty przy tym, bo troszkę trzeba się nagimnastykować, ale to nie jest trudne. Z sobie już z tym razem, więc chcę wam pokazać, jak to się robi od podstaw. Oczywiście pierwsza sprawa. Kto chce, niech robi jak chce, ale radziłbym nie aktualizować iTunesa, gdy się pojawią jakieś aktualizacje nowe. Dlatego, że w każdej nowej aktualizacji już jest coś innego. Rok temu miałem kurs, gościu mnie uczył robienia dzwonków na właśnie przez iTunes. No i przez przypadek mi pokazywał w taki sposób. Przez przypadek iTunes mi się zaktualizował do nowej wersji i już jest inaczej. I od tej pory trzymam się tej samej wersji, dokładnie nie powiem, która to jest, ale mam jedną tam samą wersję. Czasem, gdy mi się iTunes otworzy, pojawi mi się komunikat, czy pobrać nową wersję iTunesa. Ja mówię, robię, jadę na nie i mam stale tą samą wersję, w której się trzymam, którą już znam i wiem, jak się to robi. No to może zaczniemy. Podłączamy sobie iPhone'a do komputera. O!
1: Nowe powiadomienie od autoodtwarzania.
3: No właśnie, komunikaty specyficzne. Cicho być, Skype'a dajemy. Zaraz się z iTunesem skonfiguruję. Ale sobie...
1: iTunes,

0: przydałby się taki dzwonek, nie? Tak sobie pewnie mówicie, no i trzeba tego wyszukać, tego momentu. No to ja sobie wchodzę do mojej muzyki. No to odpalamy sobie go. Tak, teraz sobie przewijam i szukam momentu, który chcę ustawić jako dzwonek. Szukamy, szukamy. O, tu wystopować, od tego momentu chcę. Zrobiłem pauzę i teraz naciskam klawisz kombinację Ctrl-J i zaraz mi NVDA, bo tą całą operację prezentuję na programie NVDA. Naciskam Ctrl-J.
1: Przejdź do punktu czasowego dialog minuty.
0: I sekundy. Sobie krzaką w dół sprawdzam, ile, na której to jest sekundzie, w którym to jest miejscu.
1: 2.49. 2.49 oznacza.
0: Tak. 2.49.
1: Pierwsze. Sławomir Miłość w Zakop.
0: Dobrze. Mamy już czas. I następna rzecz to, przynajmniej tak jest w iTunesie, dzwonek nie może trwać więcej jak 30 sekund. No to dobrze, zamykamy sobie już ten kawałek.
1: Poczekalnie okno, nieznane.
0: I przechodzimy do konkretów. Już dokładnie
1: nowe E, I,
0: jak
1: I,
0: się
1: I, jest 14, jest 36.
0: Taki dzwonek przygotowuje.
1: I teraz ścieżek, jeden lista, ścieżek, jeden lista, ścieżek. Garden of Nightingales,
0: O, skonfigurował się z iPhone'em. Teraz naciskamy klawisze Ctrl-O.
1: Dodaj do biblioteki, dialog, nazwa pliku. Nazwa pliku,
0: tak
1: lista
0: jest.
1: Rozwija nazwinie.
0: Dodaj do biblioteki. I przechodzę sobie Shift-Tabem.
1: Widok elementów listy. Nazwa plik 17, ścieżka 17 metrów 4, niezaznaczony 1, 4.
0: Znajduję sobie folder, gdzie mam ten plik oryginalny.
1: Serwio na ulicy
0: znajduję ten kawałek.
1: Mamy go. UMP316 z 17.
0: Naciskam Enter.
1: I tu jest ścieżek. Jeden listem.
0: Mamy. Ale coś
1: mieszamy
0: się nam...
1: Mieszamy więc przy ścieżek. Jeden listem. Garden of Nightingale. Następny przycisk. Szukaj pole opcji wyszukiwania muzyka przycisk. Spusta. Drzewo.
0: Na
1: muzyka. I tu jest muzyka przycisk. Iphone przycisk, biblioteka, przycisk opcji i oznaczone. Dla Ciebie przycisk opcji, nie przeglądaj, przycisk radio, przycisk sklep, przycisk pasek boczny, biblioteka.
0: Szukamy sobie tego gdzieś, gdzie to nam się wpisało.
1: Edycja przycisk, urządzenia. Edycja biblioteka.
0: Chodzę sobie tabulatorem.
1: Edycja
0: niekiedy
1: przycisk,
0: tak się dzieje, to niestety.
1: Ukryj przycisk, listy muzyki przycisk.
0: Czałkami
1: ukryj przycisk,
0: pokazy.
1: Listę. Garden of Nightingale, Sławomir Miłość w Zakopanem.
0: O, mamy.
1: MP3M, czas 3.42, niepokochany.
0: Dobrze. Znalazłem to. Jak widzicie, niekiedy tak w iTunes ma takie swoje chimery, ale trzeba szukać tabulatorem pszczołkami, aż się do tego pliku dodanego dojedzie. Dobra. Gdy już go dodaliśmy, trzeba na nim nacisnąć pszczołką. Jeszcze sobie sprawdzamy, co tam mamy w tym iPhone'ie, w tej muzyce, bo on się, jak dodajemy, to się zapisuje w folderze. Powiedzmy, się jest folder muzyka, taki drzewko się wyskakuje i tam jest muzyka. I w tej muzyce mamy jakiś tam akurat kawałek, co mam ustawiony jako budzik. No i mamy tutaj teraz
1: Sławomir Miłość w Zakopanem, www.nowości.pl.
0: To cośmy teraz dodali.
1: 3.42.
0: I na nim naciskamy Ctrl-I i mamy komunikat, że to jest
1: informacja o utworze.
0: O to chodzi. Naciskamy tabulator i jedziemy do
1: grafika
0: opcji.
1: Sławomir Miłość, szczegóły, przycisk, grafika, przesuwa, przycisk, opcje, przycisk.
0: Opcje. Tu dajemy spację sobie.
1: Spacja.
0: I jedziemy cały czas tabulatorem.
1: Sortowanie, przycisk, plik, przycisk, 0, 0, lista rozwijana muzyka, początek.
0: Początek, właśnie, o to tu chodzi. Jesteśmy na początku, to znaczy, że tu możemy sobie ustawić, odkąd się ma ten dzwonek zacząć. Naciskamy tabulator.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Powiem, pole wyboru nieoznaczone. Zaznaczam spacją.
1: Spacja, oznaczone.
0: Jedziemy sobie tabulatorkiem.
1: Pole edycji,

0: pole edycji, naciskamy menu kontekstowe, bo to tak wtedy jest najdokładniej.
1: Kontekst menu.
0: Dajemy escape'a.
1: Informacja o utworze 0.0032.42.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
0: Backspace i wpisujemy druga 49. Jedziemy tabulatorem na
1: koniec.
0: Znowu tabulator.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Nieoznaczone oznaczamy spacją.
1: Spacja oznaczone.
0: Jedziemy sobie tabulatorem na
1: 342.
0: On nam powie pole edycji, ale dla pewności naciskamy kontekst.
1: Kontekst menu.
0: Escape.
1: Informacja utworzę. 2.493.42.484. Pole edycji. 342.484.
0: Tak się kończy. Ja to wykasowuję.
1: 4.
0: Wykasowuję sobie to backspace'em i wpisuję 3.2.19. I jadę sobie tabulatorem na...
1: Zapomnij pozycję odtwarzania. Pomin, mieszając po dostosowanie podsumek 50 minus. Brak. 100. Korektor.
0: Korektor, nie?
1: Lista rozwija poprzedni przy oka przycisk.
0: Na OK. Zatwierdzam sobie spacją.
1: Stitunes. Lista. Sławomir Miłość w Zakopanem. www.nowości.mp3.eu. Czas 3.42. Niepokochany.
0: Aha. Jest czas 3 minuty 42 sekundy. Czyli tego na razie, tego skróconego nie ma. Tej skróconej wersji. Ale żeby ona się pojawiła, to teraz trzeba zrobić coś takiego. Wciskamy lewy alt.
1: Mikrozwijamy
0: OTP. I strzałką w dół sobie jedziemy, to jesteśmy w menu.
1: Nowa lista CTRLN.
0: Na
1: nowa lista z zaznaczonych, nowa lista
0: inteligentna. Utwórz wersję dla
1: utworów E.
0: AAC.
1: Nowa lista, edycja list. Zamknij okno CT, dodaj do biblioteki, dodaj folder
0: tak,
1: do biblioteki.
0: Tak, konwertuj. F. Konwertuj.
1: Nagraj list, bibliotek, urządzenia, kolekcja, to otwórz, subskryb, pokaż, wekst, konwertuj, rozwijamy
0: O, dokładnie. Na konwertuj, strzałką w dół sobie jedziemy. Naciskamy Enter.
1: Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone'a niedostępne i...
0: Tak. I strzałką w dół sobie jedziemy na...
1: Utwórz wersję dla iPada, konwertuj, tabli D3, K. Utwórz wersję dla AAC.
0: Utwórz wersję dla AAC. Takie nam się coś się pokazało. Tu naciskamy sobie Enter.
1: I tu nas lista. Sławomir Miłość w Zakopanem. www.nowości.mp3.eu. Czas 3.42. Niepokochany. Sławomir Miłość w Zakopanem. www.nowości.mp3.eu. Czas 3.42. Niepokochany. Sławomir Miłość w Zakopanem. www.nowości.mp3.eu. Czas 3.42. Niepokochany. Sławomir Miłość w Zakopanem.
0: Jedziemy z strzałką w dół.
1: Czas 12.30 w nocy. Niepokochany.
0: I już najechaliśmy sobie na skróconą wersję tego utworku. Jak już ją najechaliśmy na nią strzałką, robimy kopiuj, czyli Ctrl-C, skopiujemy sobie to tak, wchodzimy sobie w folder, przynajmniej ja tak robię, mam folder iPhone i tam mam taki folder dzwonki.
1: Folder dzwonki 1 z 7.
0: I tam właśnie do tego folderu sobie kopiuję dzwonek, który chcę dodać do telefonu. Wchodzę w te dzwonki.
1: 17.
0: Wklejam sobie Ctrl-V, ten nowy dzwonek.
1: Sławomir Miłość w Zakopanem www.m4.5.5.
0: Tak, mamy. Teraz, gdy już to wkleiliśmy, trzeba mu zmienić rozszerzenie, bo jest M4A.
1: Menu. Sławomir Miłość w Zakopanem w.
0: Ale żeby dzwonek był prawidłowy, trzeba mu zmienić rozszerzenie. Czyli wciskam F2.
1: Sławomir Miłość w Zakopanem www.m4a pole edycji. Zaznaczone
0: strzałką w prawo sobie jadę.
1: A.
0: Jest M4A.
1: Pusta.
0: Backspace'em kasuję A. I napindaję mu literkę L. Bo ma być rozszerzenie M4L. Daję mu Enter. I pojawi się taki komunikat, którego nie będę słuchał. Ale dla pewności posłuchamy.
1: Zmień nazwę dialog, jeśli zmienisz rozszerzenie nazwy pliku. Plik może stać się niezdatny do użytku. Czy na pewno chcesz zmienić rozszerzenie?
0: Dobrze.
1: Tak, przyciska ten.
0: Tak.
1: Tak, przyciska F.
0: Spacja.
1: Widok elementów listy. Sławomir Miłość w Zakopanem www.m4r55.
0: Bardzo dobrze. M4R. No to teraz alt-tabem przechodzimy znowu do iTunesa.
1: iTunes. iTunes. Lista. Sławomir Miłość w Zakopanem www.nowości.mp3.eu. Czas 12.30.
0: Jesteśmy w tej muzyce i żeby to nam się prawidłowo dodało, to to muszę usunąć ten ostatni, dzisiejszy, ten długi, cały hit. No i oczywiście ten skrócony też, bo kiedyś nie usuwałem tego i jakoś mi to do telefonu nie chciało się zsynchronizować ten dzwonek. Już tak parę razy zrobiłem, ale teraz wiem, że muszę z tej muzyki pousuwać te pliki, no i wtedy będzie sukces.
1: Sławomir Moźwy Zakopat. Tak,
0: ten Sławomir Moźwy Zakopat.
1: Na pewno chcesz usunąć z panu, nie przypytaj mnie, pol usuń. List Gardenow, Sławomir Moźwy.
0: To są, to my sobie też usuniemy. Delay.
1: Na pewno, a no nie przypytaj, usuń twór przycisk. I tu jest dialog, czy chcesz przenieść zaznaczony twór, a nie przyciska, przenieść do kosza przycisk, zostaw plik, przyciska, a no nie przenieść do kosza przycisk. I tu jest.
0: I dobrze.
1: Gardenow, Nick Hingales, Radio Edit, czas czwarta.
0: Dobra. Teraz sobie jedziemy tabulatorem.
1: Otwarzaj przy głośność słowek. A jeżeli przy następny, szukaj pole edycji. Pusta. Szukaj pole edycji.
0: Tabulatorem jadę cały czas.
1: Opcje wyszukiwać, wróć przycisk. Muzyka przycisk.
0: Muzyka. Daję spację.
1: Drzewo.
0: Jest drzewko. Jadę szczelką w dół.
1: Muzyka. Filmy. Programy te podcasty. Książki. Dźwięki.
0: Dźwięki. O, na dźwiękach daję sobie enter.
1: I tu jest. Dźwięki przycisk.
0: Jadę tabulatorem.
1: Iwony przycisk. Biblioteka przycisk opcji nieoblista. Duskfield Dawn.
0: O, lista. Tabulatorem najechałem na listę.
1: Album Duskfield Dawn zaznaczony.
0: Duskfield Dawn jeden plik.
1: No, dwa pliki. 17, czas 12.38.
0: Nawet trzy pliki są. Tak. Tu mam trzy pliki, te swoje dzwonki, co mam. Na SMS-y i tak dalej. Robię znowu Ctrl-O.
1: Dodaj do biblioteki dialog, nazwa pliku. Nazwa pliku, lista rozwijana,
0: zmienię. Tak jak na początku, znowu trzeba Shift-Tabem przejść na folder iPhone, gdzie mam ten dzwonek rozszerzony na M4R.
1: Widok elementów lista. Nazwa przycisk. Raz, projekt dwa. Zgodnym dotrzymie zaznaczony 1 z 3 Newton.
0: Przechodzimy z Backspace'em, bo mi się...
1: Widok elementów lista. Poczekajmy 22.38.
0: Tak, na iPhone.
1: 12.38. Widok elementów lista. Dzwonki niezaznaczone, jeden folder. Dzwonki jeden z... Widok elementów lista. 17 ścieżka. Duskfield Mario Bismuth Merlin. Sławomir Moźwy Zakopane. WWM4R5.
0: Sławomir. Na tym jak najedziemy, dajemy enter.
1: I to tak. Jest.
0: Lista. Pojawił się
1: ścieżka
0: dźwięk.
1: 17. Czas 12.28 w nocy. Nieprawidłowe miejsce. SMS Sławomir Miłość Zakopane.
0: O, mamy to. Już w dzwonkach. Już się to wkopiowało w te dzwonki. Ale żeby był pełny sukces, robimy Alt. Dajemy Alt.
1: Mikro zwijamy Alt P.
0: Jedziemy sobie strzałką w dół.
1: Nowa lista, CP, nowa lista, Z, nowa lista, Intel, nowy folder, list, utwór, nowa lista, utwór.
0: Jadę cały czas w dół.
1: Edycja listy, utwór, zamknij okno, C, dodaj do biblioteki. Dodaj folder do biblioteki, nagraj listę, no, biblioteka, rozwijane, urządzenia rozwijane.
0: O, urządzenia rozwijane, tu się zatrzymuje. Strzałką w prawo sobie ustawiam.
1: Synchronizuj iPhone Tomasz S.
0: Dokładnie, o to mi chodziło. Naciskam Enter.
1: I tu jest lista. Sławomir Miłość w Zakopanem, www.nowości.
0: O, jak ten dźwięk się pojawi, czyli że już się zsynchronizowało z iPhone'em. Teraz iPhone'a biorę i sprawdzam, czy ten dzwonek mi się prawidłowo do niego sklei.
2: 5 minut temu, Podlaskie, utrudnienia na PK 19, dzwonki, zaznaczone, Luski, Sławomir, Miłość
0: jest.
2: Www.nowości.pl.
0: Ustawiamy. O. No jak widzicie, full sukces. Idzie to zrobić? Idzie. Więc kto jest chętny, może się tym bawić. I mnie to sprawia przyjemność. Już teraz bez problemu sobie z tym radzę. Więc jak ktoś chce, może sobie swój wybrany dzwonek z ulubionego utworku zrobić bezproblemowo na iPhone'a. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Nowy tydzień nam się rozpoczął i tak naprawdę to pierwszy tydzień, pełny tydzień listopada, bo mamy czwarty dzień właśnie tego miesiąca, jest poniedziałek. Zaczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz przy mikrofonie, przy drugim mikrofonie Arkadiusz Świętnicki. Cześć Arku.
5: Dzień dobry, witam po raz kolejny. W tamtym tygodniu mnie nie było, ale dziś w tym już jestem.
4: I już możemy zdradzić, że za tydzień też będziesz. I będziesz tak, za tydzień też bardzo będę i będę mówił, audycję.
5: Dlaczego mnie nie było w tamtym tygodniu.
4: Właśnie.
5: Jak się ktoś zastanawiał, no to będziecie wiedzieć, ale dzisiaj mamy dzisiaj i dzisiaj...
4: I dziś mamy ZDSR.
5: Tak, odgrzewamy kotleta, chociaż nie do końca. O ZDSR już była audycja, ale zabrałem się za tej audycji jak pies do jeża, bo po pierwsze ZDSR wtedy nie był przetłumaczony, po drugie nie było w nim tego, co jest teraz, czyli był to program tylko i wyłącznie na dongle i dało się go kupić, ale no umówmy się, tylko i wyłącznie wersja donglowa czyniła z tego programu może i fajną, ale jednak ciekawostkę. A teraz?
4: No przede wszystkim dlatego, że ta zabawa była dosyć droga, jeżeli chodzi o kupno tego dongla.
5: To znaczy, no jak na screen, jak na przykład w porównaniu z JOS-em, czyli w sumie z jedynym konkurentem, no to była tania, ale jednak no ponad 1000 zł na jakiś losowy program. Staram się być obiektywny w tym momencie, mimo że z ZDSR-em jestem związany, że tak powiem, już służbowo.
4: I program de facto no też nie do końca znany, tak? Bo to jednak wiesz, JOS ma jakąś tam i zdążył już nabyć przez te wiele, wiele lat, kiedy on jest popularny, swoją renomę. A ZDSR to mam wrażenie, że jednak przez wiele lat był program, owszem, znany, ale tylko w Chinach.
5: Tak, bo program pochodzi z Chin. Przede wszystkim program jest tak naprawdę projektem łącznie ze mną czwórki ludzi, więc to nie jest tak, że rozwija to jakaś mega korporacja pokroju właśnie Freedom Scientific na spółę z Microsoftem i z kim tam jeszcze. No, ale przez te 4 lata ZDSR stał się bardziej przyjazny nam jako użytkownikom zachodnim. A pierwszą rzeczą, która rzuci się w uszy po uruchomieniu tej aplikacji, jest to, że jest pełna polska lokalizacja programu. Program jest w pełni spolszczony. Jestem autorem tego spolszczenia, więc jeżeli coś nie działa, to zapraszam do kontaktu. Druga rzecz jest taka, że mamy już wersję online programu ZDSR i możemy sobie o tej wersji porozmawiać.
4: To znaczy online masz na myśli autoryzację, tak?
5: Znaczy no autoryzacja internetowa, czyli kupujemy klucz, wpisujemy klucz i mamy dostęp do programu.
4: Dobra, to, bo to jest stosunkowo nowa rzecz, to znaczy ona już nie jest tak, ona nie jest taką rzeczywistą nowością, że już rzeczywiście wcześniej jej nie było, bo już wcześniej można było też kupić autoryzację internetową, ale czy to już jest ten moment, że ZDSR zabezpieczany donglem to jest to samo co ZDSR z autoryzacją internetową, czy te wersje jeszcze się jakoś tam
5: tak,
4: różnią?
5: Tak, właśnie dotarliśmy do tego momentu. Ja będę pokazywał wersję przedpremierową, wersję 1.6.6.1.0.4. Długi numerek wersji, ale tym się charakteryzują wewnętrzne buildy. Tak, wersje te są równoważne. Jedyne, czym się różnią, to tym, że wersja na dongla, możemy sobie jej używać, jak nie mamy połączenia z internetem, a wersji z autoryzacją online możemy używać, jak nie mamy połączenia z internetem, ale program co kilkanaście, co 12 dokładnie godzin będzie nam przypominał: ej, radzę się połączyć, powrócę do wersji demonstracyjnej.
4: I po jakim czasie on wróci?
5: Po 3 dniach. Po 36 godzinach bez jakby ciągłego braku sieci. No mówmy się, w dzisiejszych czasach to się raczej nie zdarza. Wystarczy się tylko na chwilę połączyć, on sobie odświeży autoryzację i już będzie git. Więc w ten sposób to działa. Wersja online też jest dużo tańsza niż wersja sprzętowa, bo kosztuje $26 na rok. No czyli jest to 10%, niewiele ponad 10% wersji na dongla, bo wersja na dongla to $260.
4: No tylko dongla nie trzeba już nigdy więcej kupować, tak?
5: No tak.
4: Tu trzeba jednak, to jest coś za coś.
5: No tak, a tu płacimy rocznie.
4: Tak, płacimy rocznie i taką autoryzację, którą mamy, to możemy jej użyć na jednym komputerze, na większej ilości komputerów. Jak to jest?
5: Na jednym komputerze naraz. Czyli jeżeli na przykład mamy dwa komputery, ale na przykład mamy, nie wiem, jeden mamy powiedzmy na uczelni, drugi mamy w domu, no to nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcemy korzystać z dwóch maszyn jednocześnie, to musimy wówczas kupić dwie licencje.
4: Mm-hmm. No tak, ale raczej dosyć rzadko się zdarza, żebyśmy faktycznie jednocześnie chcieli używać dwóch komputerów, więc...
5: Tak.
4: Więc w takiej sytuacji to nawet i chyba ta jedna nam wystarczy, bo może być równolegle zainstalowana, byleby nie uruchamiać dwóch instancji ZDSR-a naraz, tak?
5: On wtedy zapyta, czy chcesz przerzucić licencję, czy chcesz korzystać w trybie demo.
4: Aha. W ten sposób. I nie ma jakiegoś limitu przerzucania tych licencji, tak? Możemy
5: nie ma
4: co chwilę
5: kiedyś
4: przerzucać.
5: To znaczy, jeżeli na przykład zobaczy, system wykryje, że mamy powiedzmy jedną licencję w Polsce, za 10 minut drugą we Włoszech i potem znowu w Polsce, no to wtedy owszem, nas zablokuje, ale jeżeli korzystamy z tej samej lokalizacji, to nie ma tego limitu.
4: Mhm. No to dobrze, to jest rzeczywiście fajna sprawa w tej sytuacji. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że jesteśmy na żywo, a jesteśmy. Jesteśmy na żywo, więc jeżeli nas słuchacie 4 listopada 2024 roku, to możecie do nas pisać na Facebooku, na YouTubie, na kontakt.tyflopodcast.net będziecie mogli pisać za moment. Możecie też dzwonić 663-883-600, a tak naprawdę to już dzwonicie. Mamy pierwszego słuchacza, który skorzystał z okazji kontaktu z nami, a jest to Patryk. Dobry wieczór, Patryku. Z tego, co ja dobrze kojarzę, to ty też używasz ZDSR-a, prawda?
6: Używam i to jestem zatwardziałym użytkownikiem tego czytnika
5: tak,
6: ekranu.
5: Patryk to jest early adopter.
6: Nie muszę teraz powiedzieli.
4: My nie mamy do ciebie teraz mówić?
6: Nie. Tutaj powiedziałem do kogoś, żeby nie mówił. Ja jestem najzatwardziałym użytkownikiem ZDSR-a i używam oczywiście wersji doglowej. I Arek dobrze wie, ile mnie kosztowało kupienie tego programu.
5: Bardziej chodziło o nerwy niż pieniądze, tak? Bo tutaj... Jak się kupuje wersję na dongla, to były problemy z UPS-em, były problemy z opłatami celnymi, tak?
6: No tak, Jezus. Ale po prostu jakbyś ten program dostałem jeszcze w ogóle, to jak zobaczę, jak on zapakowany był, oj, poezja, ale to nie, o tym to możemy sobie poopowiadać, jak będziemy ogólnie... Teraz to nie miejsce o to, bo ja...
4: No tak, bo jesteśmy w audycji o nowościach, więc Patryku, z czym do nas dzwonisz? Tak.
6: Ja dzwonię z pytaniem, bo po pierwsze tak, bo teraz są jeszcze bety. Ja tu chciałem powiedzieć o rzeczy, która mi się nie podoba bardzo, jeżeli chodzi o łączenie się z serwerem ZDSR-a i jeżeli chodzi o bety. Bo no ja akurat korzystam z wersji zamkniętej bet i no tak. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, co mi się nie podoba.
5: Oczywiście,
6: i podoba mi się
5: tak, bo...
6: ten system, jaki jest tutaj zrobiony. Po pierwsze, to, że musimy się zalogować, to jest jakby oczywiste i tutaj jakby nie ma z tym problemu. Problem się zaczyna u mnie dość często pojawiać, że on ma jakiś problem z połączeniem się z serwerem i bardzo często pojawia się komunikat, ej, jest jakiś problem z zaporą, bo nie możesz się połączyć. Tam username, jakaś po prostu nazwa użytkownika losowa, to jeszcze nie
5: to
6: jest problemem.
5: To nie jest nawet nie jest problemem. Twój problem. Mhm.
6: Ale problemem jest to, że mi ZDSR po 3 minutach się potrafi wyłączać. I kiedyś była sytuacja, że padł serwer. Ja naprawdę musiałem się przerzucić wtedy na NVDA, bo ja nie mogłem sobie pozwolić na to, że ja coś ważnego robię i mi po prostu screener się wyłącza.
5: No niestety
6: jeżeli,
5: to
6: tym bardziej,
5: jest...
6: Tym bardziej, że korzystam z wersji donglowej. Jeżeli mam tego dongla, to on nie powinien... On powinien mi tę autoryzację zostawić, jeżeli nie może się połączyć z internetem, a nie po prostu próbować się łączyć z czymś, czym nie jest w stanie się połączyć i zabierać mi w ten sposób dostęp do screenreadera tak naprawdę.
5: On
6: to nie
5: sprawdza,
6: jest.
5: Czy ty masz dostęp do bety. No właśnie to jest urok zamkniętych testów. Ja na przykład na potrzeby audycji postawiłem sobie, że tak powiem, lokalnie serwer ZDSR-a na swoim komputerze, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, bo...
6: Jest a czy zmian... da się jakiś zrobić taki downgrade, jeżeli faktycznie taka sytuacja ma miejsce, a ja muszę mieć screenera, no to co wtedy mi pozostaje odinstalowanie?
5: Zainstaluj sobie stabilną tą wersję obecną, która jest na przykład w C program, tam jak cię zapytał o ścieżkę, to zrób sobie C program FileSix86 ZDSR, ZDSR Stable na przykład, ZDSR Stable i wtedy będziesz miał niejako dwie wersje ZDSR-a na raz zainstalowane.
6: Tylko pewnie tą stabilną będę musiał z autostartu wyrzucić, no, żeby mi się dwie nie włączały
5: tak,
6: na raz.
5: Tak. On będzie korzystał z tego samego konfiga, no ale autostart sobie wyrzuci i będzie wszystko w porządku. Już niedługo to się skończy, bo niedługo program serwerowy też zostanie zaktualizowany. Będę też opowiadał o tym, dlaczego w ogóle są zmiany w programie serwerowym.
6: Ale no to i też
5: będzie czas na to.
6: No i też chciałem wiedzieć, mam nadzieję, że będziesz pokazywać menedżer klawiatury, znaczy skrótów.
5: Tak,
6: bo
5: będę,
6: dla mnie
5: oczywiście.
6: To jest sławna magia i to dosłownie. Natomiast ja tu się chciałem jeszcze dopytać, jak to teraz wygląda obecnie w wersji, bo wiele osób, bo ja też generalnie prowadzę taki research, no bo chciałem odgrzać sobie Kotlet, taką fajną grę tekstową Otchłań i chciałem też użytkownikom powiedzieć, jak oni z NVDA mogą w to grać, bo okazuje się, że z DSR-em da się bardzo dobrze w to grać, a z NVDA również da się w to dobrze grać, tylko musimy ustawić sobie odpowiednie ustawienia konsoli. Ja się chciałem zapytać, jak wygląda teraz z wersją demo z DSR-a? Czy jaka jest ta wersja demo przede wszystkim? Czy ta wersja
5: właśnie
6: demo...
5: miałem o tym mówić, ale zadzwoniłeś. Teraz dlaczego tak długo nie było aktualizacji z DSR-a? Wreszcie po tych wszystkich latach nie ma już trzech osobnych instalatorów dla ZDSR-a, czyli ZDSR Demo, ZDSR Youth i ZDSR na dongla, tylko jest to jeden instalator.
6: A, to już weszło do stabilki, tak?
5: Właśnie wejdzie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie publiczna beta, którą każdy będzie mógł zainstalować i niedługo to już będzie stabilka, czyli za każdym razem jak będzie się aktualizował ZDSR, to wszystkie wersje będą się podnosiły jakby równocześnie.
6: Mm-hmm. Czyli, a jak wygląda na dzień dzisiejszy demo? Gdybym ja na przykład chciał o tej Otchłani napisać, na przykład, jak wygląda dzisiejsze demo, teraz obecnie, czy jest ono, jakie ono ma ograniczenia, czy jest przede wszystkim konsola obsługiwana?
5: Konsolę trzeba sobie samemu czytać. Można czytać numeryczną klawiaturą konsolę, ale nie ma automatycznego czytania w konsoli.
6: Czyli nie polecam
5: w wersji
6: tego w takim razie teraz na obecną, ale jak to będzie wyglądało później, już będzie się dało, tak? Czy dalej
5: tak
6: będzie takie ograniczenie?
5: W wersji tej nowej 1.6.6.1 konsola będzie czytana sama z siebie.
6: No to bardzo dobrze.
4: W wersji demo również, to znaczy w tej wersji darmowej.
5: Tak, no bo to nie jest nawet wersja demo, tylko to jest, tak, konsola nie jest czytana, bo to był ten stary protokół, teraz jest ta konsola Windows, więc ten nowy terminal systemu Windows, to się nazywa, on będzie obsługiwany.
6: No chociaż Otchłań korzysta z tej takiej przestarzałej wersji, bo przynajmniej w
5: ale
6: NVDA
5: możesz,
6: trzeba wyłączyć.
5: No to nie wiem, ja Otchłań...
6: I jak się zrobi wersję przestarzałą, tak zwaną bez tego UIA, to wtedy on czyta ładnie.
5: No tak, bo on wtedy z CMD korzysta. No to trzeba będzie zobaczyć. Nie wiem, bo bardzo dawno w Otchłań nie grałem.
6: No ale w stabilnej wersji działa bez problemu i nawet nie trzeba przestawiać.
5: Czyli też będzie działało. No bo to będzie, bo to jest właśnie też ważna zmiana, że teraz jakby to jest jedna i ta sama baza kodowa, nie ma już trzech instalatorów.
4: Po prostu jeżeli mamy odpowiednią licencję, to dostajemy więcej funkcji, jeżeli jej nie mamy, to czytnik ekranu nam działa, no tylko troszkę mniej może.
5: No dokładnie.
6: Troszkę
5: dokładnie
6: mniej może, ale internet przeglądać się da. To też jest ważne.
5: Tak, bo kiedyś
6: będzie się dało w demo.
5: W wersji tej demo nie dało się, w sensie no dało się chodzić tabem tylko, ale przez to, że nie było wsparcia Chroma, to no tak. Ta
4: czyli tak
5: demo
4: naprawdę
5: było...
4: no, dla nas z naszej perspektywy w zasadzie się nie dało, no bo no,
6: ale,
4: się
6: no
4: tym
6: tak
4: tabem.
6: To będzie fajne, bo ktoś, kto na przykład nie będzie zdecydowany, czy kupić ZDSR-a, no to będzie przynajmniej w takiej podstawowej wersji mógł dużo z niego, z tego programu sobie
5: no tak, właśnie o to chodzi. Też zostały zbalansowane te funkcje właśnie w tej nowej wersji. Ja też pokażę taką tabelkę na samym końcu audycji, co się zmieniło, jakie funkcje doszły do jakiej edycji.
6: I jeszcze dwa pytania, jeżeli cię tutaj mam. Pierwsze to jest takie, jak to teraz będzie wyglądać. Bo z polskim to wiadomo, pracujemy nad tym polskim tłumaczeniem. Ja jestem beta testerem spolszczenia, także też staram się, żeby wszystko wyglądało jak należy, testując te tłumaczenia. A jak wygląda angielskie tłumaczenie? Jak wygląda tłumaczenie, będzie wyglądało właśnie tłumaczenie funkcji nowych w angielskim ZDS-ie, że kto za to odpowiada?
5: Jest, jest przetłumaczone, za to odpowiadają deweloperzy. Ja poprawiam to w miarę możliwości, ale głównie skupiam się na polskim tłumaczeniu. Natomiast angielskie tłumaczenie też jest jakoś zaopiekowane i jak ktoś coś znajdzie w nim, to też prosiłbym o informację. ZDSR doczekał się też języka tureckiego, jeśli mowa o tłumaczeniach oficjalnego. Dziękujemy.
6: Tak jest. Nawet odpaliłem to tłumaczenie tureckie, chociaż niewiele mi dało, ale sprawdziłem, czy działa.
5: Działa i się rozwija dalej. Dobrze, no to...
4: To Patryku, czy jeszcze jakieś pytania?
6: Myślę, że na ten moment to wszystko. Ja tylko chciałem dopytać o ten menedżer skrótów, bo co mnie interesuje jeszcze tak w tym menedżerze? Mi na przykład nie podobają się skróty tłumaczenia, w sensie ja bym sobie chciał zmienić, żeby na przykład NVDA, Boże, ZDSR, Ctrl Shift T, to na przykład włączało tłumaczenie, a na przykład ZDSR F7 przełączało silniki tłumaczeniowe, bo to na przykład rzadko używam. Czy to się da zmienić w tym?
5: To będę to pokazywał, jak to zrobić. Na razie to się robi bardzo surowo, trzeba używać identyfikatorów komend, ale pokażę. Pokażę nawet skrótów gdzieś
6: pod koniec. Jakbyś mógł właśnie pokazać na tym przykładzie. Właśnie, bo to bym chciał zmienić.
5: Dobrze, no to będziemy pokazywać wszystko po kolei.
4: Okej, Patryku, to dzięki na ten moment za telefon.
6: Również.
4: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. Dobrze, to wracając do tego, co nowego przyniesie nam ZDSR. Jak rozumiem, ten ZDSR, tak jak mówisz, on jeszcze w tym momencie oficjalnie do pobrania nie jest, ale to, że on się ukaże, to jest kwestia raczej tygodni niż miesięcy.
5: Tak, będzie niedługo wersja publiczna do pobrania. Mam już zielone światło od deweloperów na tą audycję. Możliwe, że mnie nawet słuchają, ale tego nie wiem. Natomiast no tak, to jest kwestia dni bardziej.
4: Jasne. Okej, to już wiemy, że się zmieniła polityka, jeżeli chodzi o tu autoryzację. Mamy tę autoryzację internetową i ona jest po prostu za te 20 kilka dolarów rocznie dostajemy pełną wersję programu. W takim razie, jak w ogóle wygląda proces zakupu? Bo to myślę, że warto o tym jednak kilka słów powiedzieć.
5: Warto. Kwestia zakupu wygląda w taki sposób, że pisze się do mnie jako do dystrybutora, na mój adres prosiłbym, bo też dużo osób pisze na mój prywatny adres, mi się te maile gubią. Bardzo bym prosił, że tak powiem, na służbową skrzynkę nuno@zd.hk. Pytacie, że, mówicie, że chcecie kupić program, ja generuję link do transferu, ja to mam od razu podpięte pod system, który mi generuje potem fakturę dla was. Płacicie kartą, PayPalem, jak kto woli, dostajecie fakturę, dostajecie licencję, no i korzystacie.
4: A potem jak wygląda proces odnowienia? On się nam jakoś tam sam przypomni, że halo,
5: przypomni
4: za niedługo
5: się,
4: wygaśnie ci licencja?
5: Przypomni się, będę pokazywał menedżer użytkownika, bo tam im dłużej korzystamy, im więcej korzystamy z programu, tym na następne lata mamy go taniej. Jest taki system. Będę pokazywał i tłumaczył, jak to działa odpowiednio. Tego też nie było, bo nie było wersji internetowej, więc tego nie było, jak ostatnio mówiliśmy o ZDSR-ze. Będę opowiadał o tym systemie też.
4: Okej, no to już wiemy. Jakie kolejne nowości?
5: Kolejna nowość, od której jestem uzależniony i brakuje mi tego na Macu, to są kanały. Czy ty, Michale, wiesz, o co chodzi w kanałach? Bo może ty trochę lepiej byś to wytłumaczył, jak mi nie będzie szło.
4: Czekaj, jeżeli chodzi o kanały, to jak rozumiem, po prostu możliwość otrzymywania informacji z różnych źródeł w tym samym czasie za pomocą na przykład... Tak, za pomocą na przykład różnej syntezy. Czyli na przykład definiujemy sobie jakieś tam, powiedzmy, obszary albo aplikacje, z których chcemy otrzymywać informacje, no i one do nas spływają.
5: Tak, możemy wysyłać na przykład powiadomienia systemowe, czyli te Windowsowe, takie na inną kartę dźwiękową, na przykład powiadomienia ARIA na jeszcze inną kartę dźwiękową, powiadomienia ze schowka. Jak pamiętacie, ZDSR ma fajnie rozbudowaną nawigację po schowku, więc można schowka używać jako na przykład notatnika podczas przeprowadzania prezentacji, bo też możemy sobie na inną kartę i tak dalej, i tak dalej. Też firmy trzecie mogą tworzyć własne kanały, czyli na przykład jest taki program, z którym, jak wiemy, Michał się nie polubił, czyli FluentSearch.
4: No
5: i
4: tak.
5: On pozwala też mieć swój własny kanał i wtedy mamy FluentSearch na innym kanale. Też gry mogą na przykład mieć własne kanały. I wszystko możemy sobie ładnie wysterowywać, ustawiać sobie różne syntezy, ustawiać sobie różne profile interpunkcji, czy też różne, różne karty dźwiękowe, co jest chyba najciekawsze i najważniejsze.
4: No tak, jeżeli na przykład właśnie robimy jakąś prezentację, tak jak ty w tym momencie będziesz pokazywał różne możliwości ZDSR-a, to jednocześnie możesz sobie mieć notatki w notatniku chociażby, tak, albo w
5: schowku. Tak, albo w notatniku.
4: My tych notatek nie będziemy słyszeli, ale ty będziesz je słyszał na przykład na innym urządzeniu.
5: Mhm, właśnie w ten sposób to działa. Kolejna nowość to wsparcie dla programów wpisanych w środowisku Tekinter. To jest taki Pythonowy framework do robienia aplikacji, czyli na przykład tak, TeamViewer, Ultimate Vocal Remover i UVR na przykład. No UVR to jest to samo. Tego typu programy do AI. Jeszcze kilka było w tym Tekinterze robionych, ale wiem, że z UVR-a ludzie najbardziej się cieszyli, więc o tym mówię, że jest dostępny. Mamy znacznie poprawione wsparcie Office'a.
4: Chciałoby się rzec no w końcu, bo to był na przykład jeden z powodów, dla których ja jakoś się z ZDSR-em nie do końca polubiłem, bo...
5: Tobie przeszkadzało to, że to było po chińsku, no, bo to wsparcie było.
4: No właśnie, no mi to przeszkadzało, tak wiesz, bo tak, ja tak. Jakoś, kurczę, z chińskim też się jakoś nie polubiłem.
5: Ale teraz chodzi bardziej o to, że Word, że wsparcie Office korzysta z tych nowych technologii, z UI i tak dalej. Mamy też, nie wiem, czy tego jeszcze nie było, właśnie wtedy pamiętam, Piotr dzwonił i o tym mówił. Mamy wsparcie Firefoxa, Thunderbirda i wszystkiego, co stoi na Gecko. Tego też nie było, jak opowiadaliśmy o ZDSR-ze. Mamy bardzo fajny moduł wyszukiwania, gdzie możemy sobie zachowywać wyszukiwania, szukać wyrażeniami regularnymi i tak dalej. Mamy jeszcze kilka, mamy konwerter PDF, mamy narzędzie konwersji tekstu na mowę, nawet jeżeli mamy jakiś syntezator na przykład, który nie jest na SAPI, no to ZDSR-em możemy sobie przekonwertować jakiś tekst na mowę. Mamy szybkie uruchamianie to jest taki launcher, nie wiem czy pamiętasz, opisywałem kiedyś taki program jak Quick Access Pop-up.
4: Pamiętam.
5: No to mamy coś takiego teraz w ZDSR-ze. I jeszcze wiele, wiele, wiele różnych nowości, bo przez 4 lata, ja liczyłem, wyszło 26 dużych aktualizacji i 42 patche. Więc sporo tego jest i będziemy sobie te nowości razem odkrywać, bo zamierzam jeszcze raz pokazać od początku ustawienia, bo mamy też ciekawy system, możemy sobie mamy troszkę bardziej rozbudowane czytanie pisanych znaków albo słów, bo możemy sobie ustawić, żeby ZDSR czytał nam znaki, ale tylko w polach edycji wpisywane, albo słowa tylko w polach edycji, czyli jak piszemy po jakichś innych kontrolkach, nie wiem, naciskamy w internecie klawisze, no to nie będą odczytywane, to z takich mniejszych, ale myślę, że też ważnych nowości. Mamy znacznie bardziej rozbudowane wsparcie dla Visual Studio i dla VS Code'a. Tak samo o Firefoxie już była mowa. Co jeszcze? No, dużo chyba takich mniejszych rzeczy, o których ciężko mi teraz sobie przypomnieć.
4: No myślę, że jest
5: bardzo
4: ważną rzeczą jest to, że tak jak mówiłeś, ZDSR w tym momencie jest w całości po polsku. W całości, poza, jak rozmawialiśmy, poza anteną gdzieś tam jeszcze wcześniej, poza pomocą, tak? Pomoc jest po angielsku.
5: Pomoc jest w trakcie i też może mi się na przyszły tydzień uda coś wysmażyć, bo smażę.
4: Aha.
5: Może się uda, nie wiem. A jak nie, no to będzie w jakimś przyszłym patchu. Ale też ZDSR jest w taki sposób stworzony, że wielu rzeczy można się nauczyć samemu. Ale tak, pomoc faktycznie to jest ważna rzecz. Jeszcze z takich ważnych rzeczy mamy rozbudowaną kontrolę głosów, czyli możemy zwiększać prędkość ponad 100%, wysokość, głośność w syntezatorach SAPI 4 i 5, czyli na przykład jak ktoś nie lubi tego zachowania syntoka, gdzie on zmienia prędkość razem z wysokość razem z prędkością, to ZDSR pozwala nam te dwa parametry kontrolować osobno.
4: O, no to rzeczywiście bardzo fajna rzecz i to jest chyba jedyna możliwość, jedyna aplikacja, jedyny czytnik ekranu, który na coś takiego pozwala.
5: Boi.
4: No, w naszych regionach, że tak powiem, dostępnych.
5: No tak, w naszych regionach tak.
4: Tak, bo w Chinach, no to wiadomo, różnie to wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłamy was do audycji, którą jakiś czas temu wspólnie z Arkiem tu prowadziliśmy na temat mniej znanych chińskich czytników.
5: Bardzo dziękuję za pozytywny feedback. Dostałem sporo maili, szkoda, że komentarzy w sumie nie było, bo też inni mogliby skorzystać z tych pytań. To tak też fajnie, że piszecie maile, ale piszcie też komentarze, bo inni mogą potem z tego skorzystać. Bardzo też dziękuję za fajny odzew pod tą audycją.
4: No to co, Arku, to zaczynamy chyba jakąś taką już praktyczną demonstrację.
5: Tak, jedziemy.
4: W tym momencie jeszcze musiałbyś udostępnić ekran. Właśnie, tak. I mamy to.
5: I jesteśmy.
7: Obszar roboczy
5: i jesteśmy na pulpicie Windowsa. W tym momencie nie muszę korzystać z kanałów, jestem kryty, bo korzystam z maszyny wirtualnej, więc nic się tu nie przedostanie. Dobrze, menu ZDSR otwieramy skrótem Insert plus Z, jak ZDSR. I mamy klasyczne dla wszystkich chyba screen readerów menu. Codzienny meldunek to jest coś takiego, że codziennie się logujemy i system przyznaje nam losową liczbę punktów od 1 do 100. No i za te punkty możemy potem wymieniać na tańsze licencje, jakieś koszulki z logiem ZDSR-a od niedawna i tego typu rzeczy.
7: Centrum użytkownika Nuno.
5: Centrum użytkownika Nuno, no wy nie będziecie mieli Nuno, ale wiadomo. No to są informacje o autoryzacji na przykład i tutaj sobie wejdziemy później i się zatrzymamy na tym. ZDNet, czyli forum ZDSR-a chińskie. Powiadomienia ZDSR, czyli jakieś informacje o promocjach i tak dalej. Narzędzia i tutaj doszło nam sporo ciekawych rzeczy. To mieliśmy od zawsze, to pozwala nam, możemy sobie zmienić dowolny wypowiadany przez ZDSR komunikat pod siebie. O tym też będziemy opowiadać. Znaczniki to są rzeczy takie, że robimy sobie, na przykład najeżdżamy sobie na coś myszką, co jest niedostępne, tworzymy sobie znacznik, potem łatwo się możemy do tego dostać. Też pokażę. Obszary. Możemy dzielić ekran na jakieś tam obszary i tylko po tych obszarach wyznaczonych się poruszać. Na przykład będę to też, postaram się to pokazać, może mi to nie wyjść, bo nie umiemy rysować ładnych prostokątów. Ale jest taka aplikacja Beyond Compare do porównywania plików i można w niej fajnie to pokazać.
7: Manager interpunkcji.
5: No wiadomo.
7: Manager słownika.
5: Też wiadomo.
7: Manager schowka.
5: Schowek. Chińczycy bardzo lubią schowek. Kolejna zmiana. Kiedyś było tak, że w notatkach w chmurze, w tym chmurowym schowku mogliśmy mieć tylko do 50 elementów. Teraz ten limit został zdjęty, możemy mieć tam ile chcemy.
7: Kalendarz. Powiększalnikiem. Otwórz adres URL.
5: ZDCloud to chiński program pomocniczy do ZDSR-a, który jest po chińsku.
7: Konwerter PDF.
5: Konwerter PDF właśnie. Jak mamy jakąś książkę w PDF-ie, chcemy ją na tekst przerzucić, to możemy zacerować.
7: Tekst do dźwięku.
5: No i najnowsze narzędzie. Tekst do dźwięku, czyli możemy sobie konwertować pliki tekstowe, foldery całe z plikami tekstowymi na audio.
7: Manager pakie na szybkie przełączniki jest od memu. Wyciszanie innych dźwięków D. Odczytuj dymki powiadomień T. Odczytuj liczby jako pojedyncze cyfrem. Czytaj pisane znaki C. Czytaj pisane słowa X. Używaj słownika M.
5: Ważna rzecz, możemy pominąć słownik. Czyli jeżeli nie chcemy słownika, na chwilę. Nie, mamy na przykład, nie wiem, 150 reguł i przez chwilę nie chcemy tych reguł, to nie musimy tak jak w JOSie czy w NVDA kasować tych reguł, tylko po prostu wyłączamy słownik na chwilę i jest OK.
7: Podążaj za kursorem myszy. Odczytuj kolor kontrolek podczas nawigacji zaawansowanego. Podświetlaj aktualny obiekt.
5: Podświetlaj, czyli wokół aktualnego obiektu robi się taka ramka, żeby osoba widząca mogła zrozumieć, jak działa kursor ZDSR-a.
7: Zakres nawigacji pixel over. Pomimo odczytywania typu kontrolek trzeci DT. Ignoruj stan kontrolek trzeci DT. Sposób reakcji na okna pływające. Automatycznie ustawiaj kursor w oknie pływającym V. Odczytuj zmiany w regionach Aria Level. Odczytuj powiadomienia aplikacji A. Tryb nawigacji trzeci DT. Ograniczaj nawigację do okien dialogowych trzeci DT. Aktywuj tryb edycji podczas przeglądania komentarzy w programie Worto.
4: To są właśnie to wszystko te szybkie przełączniki, tak?
5: Tak, te przełączniki możemy sobie konfigurować, w jakiej one są kolejności. Też będę o tym opowiadał.
7: A odczytuj pozycję komórek T.
5: Pozycje współrzędne komórek to też sobie
7: kopiuj.
5: Skopiujemy, żebym miał to na później. Chodzi o to, że jak chodzimy po Excelu, to możemy wyłączyć to słynne A1, B1 i tak dalej.
7: Odczytuj nagłówki komórek Q. Wyciszanie innych dźwięków D.
5: To są szybkie przełączniki.
7: Szybkie pomoca podnemu. Wyświetl pomoca. Wyświetl okno powitalnemu. Sprawdź dostępność aktualizacji. Przywróć ustawienia domyślne. Restore default language.
5: To jest specjalnie po angielsku, bo ta opcja, jak sobie na przykład i tego nie wolno, jeżeli ktoś tłumaczy to na inny język i przetłumaczy tę frazę, no to poprosimy go grzecznie, żeby zmienił to z powrotem na angielski, bo opcja ta pozwala nam, jak sobie na przykład przypadkowo zmienimy język screenreadera, przywrócić nasz domyślny język systemu.
7: Lista zmianem. Opis autoryzacji D. O programie.
5: I ważne rzeczy, akurat tutaj wejdziemy sobie od razu w oprogramie.
7: Pasek zadano o programie ZDSR wersja pole tekstowe tylko do odczytu wersja 2024. Wewnętrzny numer wersji 1.6.1.4D.
5: Jeżeli chcecie zgłosić jakiś błąd, to tutaj sobie wchodzimy.
7: Informacje o systemie pole tekstowe tylko do odczytu system Windows 11 Build 2016. Prawa autorskie pole tekstowe kopiuj do schowka C przycisk.
5: Kopiuj do schowka, mamy przycisk, przycisk. I mogę sobie to przeczytać.
8: Aus, all, wersja 2024, Chinese litera.
7: Oko przycisk alto. Kopiuj do schowka, klawisz D.
8: Wersja wewnętrzny system
5: Właśnie teraz widzicie kanały w akcji. Ja mogę sobie...
8: RAM 3,215C, 215C, 89BB, 250.
4: No tak, bo czytasz sobie zupełnie inną syntezą i zupełnie niezależnie od tego, co mówi speak.
5: Dokładnie. Mogę to, jakbym miał inną kartę, to bym mógł to na inną kartę na przykład przerzucić.
4: No tak.
7: Wersja pole teksto pasek zadan obszar roboczy. Ust zakącik stonoca pod memu zakącik.
5: No i to możemy ewentualnie jeszcze zrobić.
7: Zamykam ZDSR.
5: Tak. Ja sobie oczywiście ZDSR uruchomię. I idziemy do ustawień. I tak mamy tematy dźwiękowe. To nie jest domyślny schemat dźwiękowy ZDSR-a.
7: Ustawienie.
5: Wchodzimy do ustawień.
7: Widok drzewa ogólne poziom 0.
5: I mamy te ustawienia lekko zrestrukturyzowane. Kiedyś one wyglądały inaczej. Kiedyś mieliśmy podstawowe, ogólne, teraz mamy tylko ogólne.
7: Czytanie i objaśnienia poziom 0.
5: Czytanie i objaśnienia, czyli jak ZDSR czyta różne rzeczy. Objaśnienia to jest termin, który się używa dla języka chińskiego, o tym też za chwilę.
7: Nowy dźwięk poziom 0. Kanały poziom 0. Klawiatura i wpisywanie poziom 0. Mysz poziom 0. Przeglądanie przecinek poziom 0. Prywatności blokada poziom 0. Tryb jednoręczny poziom 0. Monitory poziom 0. Tłumaczenie poziom 0.
5: Monitory to też fajna funkcja ZDSR-a, taka sztandarowa bym powiedział, ale to za chwilę.
7: Optyczne rozpoznawanie treści otwór poziom 0. Powiększalnik poziom 0. Podświetlanie poziom 0. Profesjonalne oprogramowanie poziom 0. Monitor brajlowski poziom 0. Grupa skrótów klawiszowych ZDSR WIN poziom 0.
5: Więc właśnie tutaj mamy te ustawienia lekko przebudowane. Jeżeli korzystaliśmy z ZDSR-a kilka lat temu, no to w tej najnowszej wersji, w tym 1.6.6.1 możemy się trochę zgubić. Ale ja wam wszystko pokażę. Lecimy.
7: Ogólny poziom pokazuj ikonę w obszarze powiadomień, pole wyboru niezaznaczone. Odczytuj bezpieczne ekrany systemu Windows, wymaga uprawnień administratora, pole wyboru zaznaczone.
5: Tak, oczywiście uprawnienia administratora muszą być. Taką dygresję może powiem, że ZDSR to jest program, który bardzo duży na mnie wywarł wpływ, bardzo mi ten program pomógł w moich czasach licealnych. Dzięki niemu byłem w stanie obsłużyć chociażby Microsoft Access w pełni. bo to jest ten program Office'a, którego z jakiegoś powodu żaden screen reader nie chce wspierać. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może jest małe zainteresowanie tym programem, ale ZDSR ma to wsparcie do Accessa i bardzo mi to pomogło. I jak sobie przypomnę tę audycję sprzed 4 lat, której słuchałem przed przygotowywaniem się do tej audycji i wtedy wszystko było po angielsku, a teraz widzę to polskie tłumaczenie, to takie mam uczucie, wow, ile jakby, jaką ten program drogę przeszedł.
7: Uruchamiaj ZDSR systemem Windows, pole wyboru zaznaczone. Liczba elementów przechowywanych w historii schowka pokrętu, pole tekstowe,
5: Ile elementów mamy w historii schowka, bo ZDSR ma swoją historię schowka?
7: Używaj domyślnej przeglądarki do otwierania adresów, pole wyboru zaznaczone.
5: Jak to odznaczymy, to zawsze będzie Edge.
7: Sposób reakcji na okna pływające pole kombi dźwięk. Automatycznie ustawiaj kursor w oknie pływającym, pole wyboru zaznaczone.
5: Okno pływające to są takie okienka popularne najbardziej w czasach Windowsa XP, ale teraz też się zdarzają, które wyskakują na przykład po najechaniu na coś myszą i ZDSR ma wsparcie dla tych okienek.
7: Sposób ogłaszania stanu zasilania, pole kombi dźwięk i mowa.
5: O, tego też nie było. Jak podłączamy komputer do zasilania, to możemy sobie ustawić, żeby...
7: Brak. Tylko mowa. Tylko dźwięk i mowa.
5: Mhm.
7: Nie dopuszczaj do nagłej zmiany pozycji kursora, eksperymentalne pole wyboru zaznaczone.
5: No, jak nam na przykład na jakiejś stronie internetowej skacze kursor, to możemy to zaznaczyć, ale czasami jest tak, że nam kursor gdzieś utknie i musimy to odznaczyć. Wtedy ten kursor jest mniej, że tak powiem, związany, ale może nam skakać.
7: Automatycznie sprawdzaj aktualizację pole kombi każdego dnia. Sprawdź aktualizację u przycisk altu. Select plan blabe pole kombi TLK.
5: Znowu, to jest specjalnie nieprzetłumaczone.
7: Eksportuj ustawienia przycisk. Importuj ustawienia przycisk. Skopiuj ustawienia programu na serwer przycisk. Przywróć ustawienia programu serwera przycisk. Przywróć ustawienia domyślne przycisk alter oko przycisk alt przywróć.
5: Też mamy trochę zmieniony interfejs przywracania ustawień domyślnych.
7: Uwaga, ok, przycisk, ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak znaczniki, profile głosowe i historia schowka. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
5: Kiedyś tego nie było, kiedyś po prostu.
7: Anuluj.
5: Program nas grzecznie słuchał.
7: Ustawienia LED. Przywróć ustawienia programu serwera przycisk. Skopiuj ustawienia programu na serwer przycisk.
4: No to jest bardzo fajna rzecz. Rzeczywiście, jak mamy kilka komputerów, konfigurujemy raz i używamy wszędzie.
5: W tamtej audycji mówiłem, że to niestety nie działa poza Chinami. Teraz infrastruktura serwerowa została znacznie poprawiona i...
7: Czy chcesz wyanuluj czy tok przycisk?
5: Zobaczymy. Chciałem pokazać komunikat.
7: Skopiuj ustawienia, czy chcesz wysłać aktualne ustawienia programu na serwer. Spowoduje to napisanie poprzednio zapisanych na serwerze ustawień. Ok, przycisk, czy chcesz wysłać tam ok,
5: aha.
7: Ustawienia ZDSR, skopiuj ustawienia, zostały pomyślnie wysłane na serwer.
5: O.
4: A nie, jesteś w Chinach, więc rzeczywiście działa.
5: Jestem w Chinach, jestem we Włoszech, ale w Polsce też działa.
7: Przywróć ustawienia programu serwera, czy przywróć ustawienia domyślne, przycisk oko, przycisk anuluj, zastosuj na przycisk alta. Widok drzewa ogólne poziom 0. Czytanie i objaśnienia poziom 0.
5: Lecimy dalej, czytanie i objaśnienia.
7: Odczytuj dymki powiadomień, pole wyboru zaznaczone.
5: No, czyli te tooltipy takie jak na przykład tam, nie wiem, najedziemy na jakiś folder i nam mówi rozmiar jego.
7: Odczytuj liczby jako pojedyncze cyfry, pole wyboru niezaznaczone.
5: Polecam to jednak zostawić odznaczone.
7: Korzystaj z głównego głosu do czytania liczb i znaków przystankowych, pole wyboru zaznaczone. Korzystaj z głównego głosu do czytania interpunkcji, pole wyboru zaznaczone.
5: Interpunkcji, która nie jest znakami przystankowymi, czyli tam jakieś średniki, nawiasy i tego typu rzeczy.
4: To ja tylko jedną drobną uwagę i tu rzeczywiście myślę, że mógłbyś to poprawić w tłumaczeniu, bo mamy znaki przestankowe.
5: A, okej, okay, dobrze wiedzieć. No właśnie, testy.
7: Sto profil interpunkcji, pole kombi brak. Sposób odczytywania elementów memu wywołanych z klawiatury, pole kombi tylko nazwa elementu.
5: Ja się tam cofnę.
7: Korzystaj z głównego głosu.
5: O. I teraz tak, dalej idziemy.
7: Sposób odczytywania elementów memu wywołanych z klawiatury, pole kombi tylko nazwa elementu.
5: Wiem, że to jest niezgrabnie przetłumaczone, ale nie wiem, jak mógłbym to zrobić lepiej. Chodzi o to, że na przykład wejdziemy sobie w notatnik.
7: Otwórz pole kolista, kosznotatni, pole tekstowe. Pole tekstowe. Nazwa pliku. Bez tytułu.
5: I... Jak ta opcja ma,
7: ustawię,
5: jest...
7: sposób odczytywania elementów memu wywołanych z klawiatury, pole kombi, tylko nazwa elementu.
5: Na tylko nazwa elementów i naciśniemy sobie Ctrl-S, to on nam mówi zapisz.
7: Nie odczytuj, tylko nazwa elementu i skrót.
5: No to tak to mówi zapisz Ctrl-S.
7: Nie odczytuj.
5: A nie odczytuj zachowuje się jak NVDA, czyli jak wywołujemy jakieś elementy menu, paska menu z klawiatury, to wówczas nie jest nic czytane.
7: Tylko czytuj nazwę kontenera, kontrole, pole wyboru zaznaczone.
5: Czyli grupa, lista, widok drzewa.
7: Odczytuj indeks elementu listy, pole kombi zasze. Sposób odczytywania haseł, pole kombi, nie odczytuj. Nie odczytuj, odczytuj gwiazdki. Czytaj pisane znaki. Czytaj pisane znaki.
5: No niestety to korzysta z tego samego stringu, z tego samego ciągu znaków, co ta opcja. I nie może to tak ładnie wyglądać, a szkoda.
7: Odczytuj gwiazdki.
5: Chodzi o to, że po prostu pola nie chronione mogą być traktowane jak zwykłe pola i wszystko będzie czytane.
7: Odtwarzaj dźwięk podczas wpisywania haseł, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj zmiany w regionach Aria Live, pole wyboru zaznaczone.
5: Regiony Aria Live to takie obszary dynamiczne na stronie, czyli nie wiem, na przykład jesteśmy na Messengerze i ktoś tam mówi, że nie wiem, Michał Dziwisz pisze, no nie? I to są regiony Aria Live.
7: Odczytuj powiadomienia aplikacji, pole wyboru zaznaczone.
5: Czyli powiadomienia systemowe.
7: Odczytuj własne etykiety, pole wyboru zaznaczone. Odtwarzaj dźwięk dla własnych etykiet, pole wyboru zaznaczone.
5: Czyli jeżeli sobie my zaetykietujemy jakąś kontrolkę, możemy też jakby chwilowo się na przykład pozbyć tych etykiet. No i ZDSR może nas informować, jeżeli to my daliśmy taką etykietę i odtwarzać dźwięk.
7: Automatycznie etykietuj kontrolki, pole wyboru zaznaczone.
5: ZDSR sam będzie próbował etykietować kontrolki na własną rękę OCR-em.
7: Odtwarzaj dźwięk dla automatycznych etykiet, pole wyboru zaznaczone.
5: No i tak samo jak w tamtym przypadku, żebyśmy my wiedzieli, że to jest automatycznie generowane i może nie być takie, jakbyśmy chcieli.
7: Liczba elementów przechowywanych w historii mowy pokrętu, pole tekstowe 2000. Sposób odczytywania zmian na paskach postępu, pole kombi, dźwięk i mowa. Dźwięk i mowa, tylko dźwięk, tylko mowa. Brak, brak, tylko dźwięk. Używaj słownika, pole wyboru zaznaczone. Odtwarzaj dźwięk dla słownika, pole wyboru zaznaczone.
5: Mhm, no to też możemy wyłączyć na przykład słownik, jeżeli go nie chcemy przez jakiś czas.
7: Odczytuj emoji, pole wyboru niezaznaczone.
5: To jest też nowość, możemy wyłączyć odczytywanie emoji, jak w VoiceOverze.
7: W polach tekstowych, pole kombi, odczytuj znak. Odczytuj znak i objaśnienie. Odczytuj objaśnienie. Odczytuj objaśnienie.
5: I teraz odczytuj. Tak. Jeżeli chodzimy po polach tekstowych, to możemy albo sobie czytać...
7: Odczytuj znak.
5: Możemy sobie czytać znak. Czyli...
7: Ustawienie.
5: Ja sobie
7: obszar
5: wpiszę...
7: roboczy ustawię bez tytułu notatnik. Znak końca linii.
5: A, B, C, D.
7: D, C, B, A. B, C, D.
5: I to jest znak.
7: Ustawienia, odczytuj znak i objaśnienie.
5: Znak i objaśnienie.
7: Zaszok, czy reguły walince, a lokanu zastosuj na przykład.
5: Ja to sobie zastosuję.
7: Gwiazdka, C, B, A.
5: O, nie działa.
7: A, B, B jak B, kolejność w alfabecie 2.
5: O, działa to w ten sposób.
7: A jak ple, kolejność w alfabecie 1.
5: To są objaśnienia dla naszych liter. Objaśnienia głównie, głównie są przydatne dla chińskich znaków, gdzie jeden znak może być wymawiany na wiele, wiele różnych sposobów.
4: No tak, bo no i... tutaj no to kolejność w alfabecie, no to raczej wiemy, które to jest. Chociaż taka fonetyczna transkrypcja, tak, no to może być przydatne. Zresztą inne czytniki też to mają. Nie mówią nam o kolejności w alfabecie, ale to rozumiem, no, że to właśnie jest... wynika z tych chińskich naleciałości po prostu.
5: Tak, tak, tak, dokładnie.
7: A się tego pozbędę. Zawsze odczytuj poziom elementu drzewa, pole wyboru zaznaczone.
5: No to widzieliśmy w praktyce, cały czas mówiło ogólny poziom 0 i tak dalej.
7: Odczytuj nagłówki, komórki, pole kombi na końcu.
5: Tutaj w tabelach czy w arkuszach kalkulacyjnych.
7: Na końcu, na początku,
5: czy nagłówek kolumny ma być czytany na początku czy na końcu.
7: Redukuj odczytywanie powtarzających się znaków, pole wyboru zaznaczone.
5: Czyli zamiast kropka, kropka, kropka, kropka będzie mówiło 3 kropka albo 4 kropka.
7: Używaj inteligentnego dzielenia słów, pole wyboru zaznaczone.
5: Inteligentne dzielenie słów.
7: Gwiazdka.
5: Przydatne to jest bardzo dla na przykład programistów, bo jeżeli sobie na przykład napiszemy tak jak się w C Sharpie pisze w takim języku programowania using spacja system.runtime kropka i teraz z wielkiej litery pisze interop i znowu z wielkiej litery pisze services i średnik. I idę sobie kontrol strzałkami, to mam tak.
7: Using system. Kropka. Runtime. Kropka.
5: I uwaga.
7: Interop services.
5: A inteligentne dzielenie słów działa?
7: Using. Using system. Runtime. Interop services.
5: W ten sposób. Czyli nawet jeżeli mamy jakieś słowo, ale napisane z... mamy dwa słowa napisane tak zwaną camel case, czyli nie ma spacji, tylko początki słów to są wielkie litery, no to ZDSR nam to rozdzieli. I też kiedyś to bardzo się nie lubiło z polskimi znakami, teraz już nie ma z tym problemu. I jak chcemy sobie chodzić po słowach w taki sposób, to insert page up, page down.
7: Ustawienia, separatory, zdań, pole tekstowe.

0: O, weźmiemy sobie ZDSR-a. Notatki. I teraz jak sobie mam te notatki w schowku, chodzę sobie po schowku.
1: ZDSR, stan na 2024. 1. Wstęp. Co się zmieniło przez 4 lata? Nowe dostępne.
0: I tak dalej, mamy linijkę. A teraz używam sobie skrótu, trzymam sobie Shift i numeryczny Delete. I powiedziało mi po zdaniach. I teraz jak sobie chodzę po schowku.
1: No jeden. Wstęp. Co się zmieniło przez 4 lata? Nowe dostępne programy. Kinter. Ultimate Vocal Remover. Nowe wsparcie Office'a.
0: Mamy takie dzielenie tego wszystkiego. Przydaje się to na przykład jak, nie wiem, recytujemy coś. I mamy w schowku to. No to wówczas możemy sobie właśnie w taki sposób po tym schowku chodzić.
2: Oko przycisk Alt Tab zastosuj na przywidok drzewa czytania i objaśnienia poziomowa i dźwięk poziom 0.
0: No i mamy mowę i dźwięk.
2: Urządzenie wyjściowe pole kombi domyślne urządzenie Windows.
0: W sumie mogę to zmienić po prostu na karta dźwiękowa. Raczej będzie to mniej dokładne, ale będzie bardziej wiadomo, o co chodzi.
2: Wyciszanie innych dźwięków pole kombi tylko podczas mówienia. Ciągłe wyciszanie.
0: Czyli audio ducking.
2: Ciągłe wyciszanie tylko podczas mubrak. Tylko to nie dopuszczaj do usypiania karty dźwiękowej, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Chodzi o to, że niektóre karty dźwiękowe się usypiają, jak nic do nich nie dochodzi, więc
3: zwłaszcza
0: ZDSR...
3: jakieś bezprzewodowe urządzenia też.
0: Tak,
3: mają
0: więc ZDSR może po prostu odtwarzać taki cichutki dźwięk.
2: Plan głośność dźwięku podtrzymującego urządzenie wyjściowe pokrętło pole tekstowe 0.
0: O, możemy sobie ustawić taki dźwięk cichutki, który będzie tę kartę podtrzymywał. Moglibyście się zapytać, po co tą głośność zmieniać? No, po to, że niektóre karty są na tyle cwane, że nawet jak coś gra, ale poniżej jakiegoś tam progu, to one i tak się usypiają.
2: Zablokuj głośność mikrofonu, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Czyli programy nie będą mogły nam modyfikować głośności mikrofonu.
2: Eliminuj artefakty syntezatora, nowy audio, pole wyboru zaznaczone.
0: Chiński Eloquence tak śmiesznie pyka na wysokich prędkościach i ta opcja do tego służy.
2: Stopień optymalizacji syntezatora, nowy audio, pokrętło, pole tekstowe 75. Profil efektów dźwiękowych, pole kombi, dźwięk wiosny, autor Peter.
0: I tutaj mamy właśnie schemat dźwiękowy.
2: Dźwięk wiosny, autor Peter. Domyślny. Dźwięk wiosny, autor Peter.
0: Ja mam te dwa zainstalowane.
2: Głośność dźwięków zdarzeń słuchak 100. Gdy głośność systemowa mniejsza niż pokrętło, pole tekstowe 10. Ustaw głośność systemową na pokrętło, pole tekstowe 20.
0: Starałem się, żeby te kontrolki formowały pełne zdania, żeby było wiadomo, o co chodzi. Czyli jeśli mamy głośność systemową mniejszą niż 10, to ZDSR nam podbije ją do 20 przy następnym powiedzeniu czegoś.
2: Gdy głośność ZDSR mniejsza niż pokrętło, pole tekstowe 20. Ustaw głośność ZDSR na pokrętło, pole tekstowe 40.
0: Znowu to samo.
2: Profile głosowe, alt, przycisk, alt.
3: Czyli czemu ma to służyć? Żebyśmy sobie przypadkowo nie wyciszyli dźwięku?
0: Tak, dzielimy z kimś widzącym komputer, ktoś nam ścisza na przykład na 0, na 1% głośność, my siadamy do komputera, naciskamy ZDSR, się odzywa i nam wraca do jakiejś tam głośności. W JOSie jest podobna funkcja.
3: No, rzeczywiście może być przydatne.
2: Menedżer syntezatorów i silników, nowy przycisk. Oko przycisk, alt, omen, profile głosowe, alt, przycisk, menedżer.
0: Do profilów głosowych przejdziemy za chwilę, ale
2: oko,
0: tutaj...
2: Menedżer syntezatorów i silników, nowy przycisk.
0: Chciałbym się wejść.
2: Menedżer syntezatorów i silników, nowy SAPI 4.0, pole wyboru nie zaznaczone. SAPI 5.0, pole wyboru zaznaczone. Skrywajce, pole wyboru nie zaznaczone. VVTTS, pole wyboru nie zaznaczone. I Wytech Interchromix, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Tutaj możemy wybrać, jakie syntezatory chcemy mieć aktywne.
2: OpenTTS, API, lista 0 elementów.
0: OpenTTS, czyli jakby silniki, które ludzie piszą do ZDSR-a. Ale ZDSR ma tak dobre wsparcie z API 5, że nie widziałbym potrzeby, chyba że na przykład Apollo. No to właśnie gdybym robił kiedyś wsparcie Apollo do ZDSR, no to na tym OpenTTS.
2: Ja czekam.
0: Tutaj jaka wersja Ifliteka?
2: 4.0.5.3.2.2.1.0.0.0.0.4.0.5.0. Sposób przerywania mowy, pole kombi.
0: To jest sposób przerywania mowy i to jest odpytywany chiński silnik, więc tego się nie da przetłumaczyć, ale to wpływa i tak tylko na ten chiński syntezator iFlytek.
2: Załadowany klient OpenTTS API, pole kombi. Ustawienia klienta OpenTTS API, przycisk.
0: Ja nie mam. Jak sobie klikam, to mam Taki dźwięk.
2: Oko przycisk alt amu zapi 4.mu oko ustawienia

0: No obowiązywać po restarcie ZDSR. Czy chcesz dokonać natychmiastowego restartu programu? Tak, przycisk Alt, nie przycisk. Ustawienia loko, przycisk Alt, panu zastosuj na przycisk widok, dwie kanały, poziom 0.
1: I tutaj mamy ustawienia kanałów. Funkcji, która po prostu, no, zmieniła sposób, w jaki korzystam z Windowsa.
0: Zarządzaj przypisaniem modułów do kanałów, nowy przycisk. Zarządzaj profilami głosowymi dla kanałów, nowy przycisk. Zarządzaj kanałami API, przycisk.
1: Kanały API, czyli zewnętrzne kanały, które aplikacje sobie tworzą.
0: Zarządzaj kanałami API, kanał API, lista City of Division, pole wyboru niezaznaczone.
1: City of Division, taka gra jest.
0: Usuń profil głosowy, deprzyć, zamknij, deprzyć, kanał API, lista City of Division.
1: No i tutaj
0: zaznaczą,
1: możemy
0: profil głosowy,
1: zamknij.
0: Ustawienie.
1: Albo przypisać inny, ale to gra by musiała być uruchomiona.
0: Lewy klawisz CTRL, pole kombi, pojedyncze wciśnięcie zatrzymuje ZDSR, podwójne wciśnięcie zatrzymuje wszystko.
1: Tutaj możemy sobie ustawić, co robi poszczególny kontrol.
0: Pojedyncze wciśnięcie zatrzymuje ZDSR, podwójne wciśnięcie zatrzymuje wszystko. Pojedyncze wciśnięcie zatrzymuje pozostałe kanały, podwójne wciśnięcie zatrzymuje wszystko.
1: W sensie pozostałe kanały oprócz jakby tego głównego.
0: Pojedyncze wciśnięcie zatrzymuje wszystko.
2: Czyli na przykład mówi nam coś w danym momencie synteza, jakiś tam komunikat, który nas wcale nie interesuje i wcina nam się na przykład w coś, co sobie jest odczytywane na tym innym kanale. To w tym momencie po prostu możemy tę syntezę uciszyć, tą główną, naciskając po prostu raz Ctrl, natomiast ten kanał drugi pozostanie nienaruszony, on będzie nam
1: dokładnie
2: odczytywał dalej to, co jest dla nas ważne.
1: Dokładnie tak to działa. I właśnie o to chodzi, że staram się to tłumaczyć w taki sposób, żeby to było jasne jak najbardziej.
0: Pojedyncze wciśnięcie zatrzymuje ZDSR, podwójne prawy klawisz CTRL, pole kombi, pojedyncze wciśnięcie.
1: Takie same ustawienia dla prawego kontrola.
0: ZDSR, pole kombi,
1: i dla klawisza ZDSR.
0: Zatrzymuje ZDSR, podwójne wciśnięcie zatrzymuje wszystko. Oko przycisk Alt, panu zastosuj widok drzewa, zarządzaj przypisaniem modułów do kanałów, nowy przycisk.
1: Zarządzaj przypisaniem modułów do kanałów, mowy.
0: Zarządzaj przypisaniem modułów do kanałów, nowy moduł, pole kombi, wiadomości błyskawiczne. Wiadomości błyskawiczne.
1: Czyli z jakichś klientów typu Miranda, bo jest wsparcie, Unigram.
0: Monitory.
1: Monitory, czyli możemy sobie ustawić jakieś punkty, ważne miejsca w VoiceOverze, o jak ktoś korzystał z macOS-a. Tak mi... Ciekawe jak to było, czy VoiceOver miał to przed ZDSR-em? Bo ZDSR to miał od 2008 roku już, czyli w sumie w pierwszej wersji już to było.
2: No to chyba VoiceOver miał to później.
1: Aha,
2: ale nie jestem pewien.
0: Wiadomości pola tekstowe. Schowek. Powiadomienia. Regiony wrażliwe. Regiony wrażliwe.
1: To są wszystkie predefiniowane moduły.
0: Wiadomości błyskawiczne. Mam pola tekstowe, schowek.
1: Na przykład schowek.
0: Kanał wyjściowy, pole kombi, kanał własny.
1: I tutaj kanał wyjściowy, kanał własny.
0: Główny kanał ZDSR.
1: Główny kanał, czyli no, będzie na główny kanał szło.
0: Kanał współdzielony.
1: Kanał współdzielony, czyli możemy kilka modułów na jeden kanał przerzucić. Ja sobie to wyobrażam jako taki prosty mikser, że wiesz, że masz te moduły, sobie je przerzucasz tam na, chyba to się sumy nazywa na mikserze i wiesz,
2: no
1: i
2: tak,
1: masz...
2: na jakieś grupy na przykład,
1: na
2: tak?
1: Grupy,
2: na
1: grupę. O, no, właśnie tak lubię o tym myśleć.
0: Kanał własny, oko przycisk, anulujce, oko przycisk, alto. Ustaw zarządzaj profilami głosowymi dla kanałów, nowy przycisk.
1: I to jest błąd bety, niestety. Spróbuję to jakoś odkręcić.
3: Ftulątko.
0: Plebek.
1: O.
0: Urządzenie kanał pole kombi, kanał współdzielony.
1: Trzeba przełączyć profil.
0: Urząd kanał pole kombi, kanał współdzielony.
4: We add a move. CB. Jest korycz. Monitory. Pull a text down.
5: Schomek.
1: O, bo on automatycznie przerzuca na głos tego kanału. To jest taki błąd. Na przykład kanał schowka.
5: Urządzenia wyjściowe, pole kombi domyślne, urządzenia Windows. Profil interpunkcji, pole kombi domyślny. Domyślny, brak, wszystkie, brak, domyślny.
1: Domyślny, czyli taki jak główny kanał.
5: Testuj profil głosowy, T, przycisk Alt T. Silnik głównego głosu, pole kombi, pokaż wszystkie silniki. Główny głos, pole kombi, speak.pl. Prędkość suwak 50, wzmocnienia prędkości suwak 0. Pole wyboru niezaznaczone.
1: Czyli jak wielkie litery mają być czytane?
5: Odtwarzaj dźwięk, pole wyboru niezaznaczone. Zmiany wysokości mowy dla wielkich liter, pokrętło, pole tekstowe 50. Dwa znaków usunięto, 50. Pole tekstowe tylko A, B, Z, Y, X, A, B, C, C, D, A,
1: takie pole tekstowe, gdzie?
5: A, B, C, D, E, F, G, okej, okay,
2: gdzie można sobie przetestować te...
1: Przetestować, jak to działa, wysokość. Te wartości, mm-hmm. Tak.
5: Zastos manual pole odtwarzajcz odczytuj, nie odtwarzajcz dźwięk podnaznaczone proce 7.0, pole T, E, P, H, H, I, J, J.
1: O.
2: I teraz mamy z dźwiękiem jeszcze dodatkowo.
1: Dokładnie.
5: Prole OK, O, 3, anuluj, C.
0: Ustawienia LED-DESER zarządzaj profilami głosowymi dla kanałów nowy przycisk.
1: O, tutaj mamy City of Division. Dlaczego ja do gier lubię mieć własny kanał? Bo kilka razy mi się zdarzyło tak, że gra mi przerwała jakieś ważne powiadomienie na przykład. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby... Na przykład do gry mam taki profil. Jak już tu jesteśmy, to pokażę, co można robić. Możemy ponad 100% przyspieszać syntezy. Bardzo fajny to jest algorytm. Tego na spiku lepiej nie pokazywać. No bo może się to skończyć tak.
2: Ała.
1: Ale bardzo przydatna, fajna opcja, jak ktoś na przykład ma problemy ze słuchem. Ale o tym zaraz.
0: Insert jako klawisz LED DESER, pole wyboru zaznaczone. Aktywuj prytety, czyli po dwukrotnym wciśnięciu klawisza MUNLOCK, pole wyboru zaznaczone.
1: Tego też chyba nie było. Dawno
2: czym
1: temu...
2: Czym jest ten tryb edycji?
1: Bo kiedyś klawiatura numeryczna funkcjonowała w taki sposób, jak jeszcze screen readerów... Znaczy no, klawiatura numeryczna tak funkcjonuje, jak nie ma screen readera, że numeryczna ósemka to jest strzałka w górę, dwójka strzałka w dół, 4, 6 to lewo, prawo, 7, 9, znaczy 1, 7 to end i home, a 9, 3 to page up i page down.
2: Tak, kiedy numlock jest wyłączony.
1: Tak. I jak my chcemy to zrobić z ZDSR-em, to dwa razy naciskamy numlock.
0: Edycja.
1: I mamy edycja i wówczas...
0: Insert jako klawisz reaktywuj prytety, czyli pod dwukrotnym ciśnie używaj układu klawiatury laptopa, pole wyboru niezaznaczone. Czytaj pisane znaki, pole kombin nie odczytuj. Czytaj pisane słowa polecom, czytaj pisane znaki polecom, nie odczytuj, zawsze, w polach tekstowych, nie odczytuj.
1: Możemy wybrać, kiedy mamy mieć czytane znaki.
0: Czytaj pisane słowa polecom, nie odczytuj.
1: Kiedy mamy mieć czytane słowa.
0: Zawsze, w polach tekstowych, nie odczytuj. Traktuj cyfry jak litery podczas pisania słów, pole wyboru niezaznaczone.
1: O co tutaj chodzi? Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to wpisy i mamy zaznaczone czytanie słów, to... Prowadzenie cyfry spowoduje odczytanie tego, co jest przed tą cyfrą. A jak ta opcja jest niezaznaczona, to litery wówczas, no to cyfry są traktowane jak normalne znaki. Czyli na przykład wpiszemy sobie test 123 i dopiero musimy wcisnąć spację, żeby nam to przeczytało.
0: Sposób objaśniania kandydatów IME, pole kombi, objaśniaj wszystko.
1: Kandydaty IME, kandydaci IME, no to chińskie znaki. Chodzi o to, że jeden chiński znak może być odczytywany na jakby jedna fonetyczna jednostka może być przypisana do wielu znaków i dlatego są te objaśnienia.
0: Odczytuj kandydatów przed objaśnieniami pole kombi od czterech znaków.
1: Czyli jak mamy cztery znaki lub więcej, to najpierw są czytane te znaki, a dopiero później ich konkretne objaśnienia.
0: Automatycznie odczytuj kandydatów imię pole wyboru zaznaczone. Oko przycisk alto, anul zastos widok drzem.
1: Jakby się ktoś chciał uczyć chińskiego, no to te opcje się przydadzą.
0: Mysz poziom 0. Domyślny tryb nawigacji, pole kombi to kontrolka. Po elementa to kontrol.
1: I coś, co mam wrażenie odbija ludzi od ZDSR-a, to myszka. W ZDSR-ze mamy kilka trybów nawigacji. Mamy nawigację po kontrolkach, mamy nawigację po elementach, mamy nawigację ekranową, mamy nawigację zaawansowaną, obszarową i pikselową.
2: Więc całkiem sporo, można się pogubić.
1: Jeszcze pewnie coś pomyliłem, jeszcze pewnie coś pominąłem. Ale to są te najważniejsze tryby nawigacji. Chodzi o to, że nawigacja po kontrolkach. Kontrolka to jest dowolna rzecz, z którą możemy wejść w interakcję. Czyli jakieś przyciski, pola wyboru, okna. Okna to też jest kontrolka. Paski i tak dalej. Nawigacja po elementach to jest nawigacja po dzieciach czyli po kontrolkach podrzędnych, czyli na przykład mamy listę, to nie przechodzimy przez samą listę, tylko chodzimy po jej elementach.
0: Podczas nawigacji po kontrolkach polecam indeks dla kontrolki bez nazwy. Indeks dla kontrolki bez nazwy.
1: O, tutaj jedno słowo mi uciekło. Odczytuj. Odczytuj indeks dla kontrolki bez nazwy, czyli jeżeli kontrolka nie ma etykiety, to jest czytany jej indeks.
0: Współrzędne dla kontrolki bez nazwy. Zawsze odczytuj indeks. Zawsze odczytuj współrzędne. Nie odczytuj niczego.
1: Czyli jak kontrolka nie ma etykiety, no to po prostu nic nie jest czytane.
0: Indeks dla kontrolki bez nazwy. Domyślna kolejność nawigacji po kontrolkach to lekombi logiczna. Logiczna, przestrzenna, przestrzenna.
1: I mamy dwa
0: logiczna.
1: Tryby tej nawigacji po kontrolkach. Jest nawigacja logiczna, czyli jak są kontrolki ustawione w hierarchii przez programistę.
2: Czyli czyżby taka nawigacja obiektowa trochę?
1: Tak. A nawigacja przestrzenna? Czyli od lewego górnego rogu, tak jakbyśmy czytali z kartki brajlowskiej.
0: Odczytuj kształt kontrolek, pole wyboru zaznaczone. Pozwalaj wykraczać poza aktualny element podczas nawigacji po elementach, pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli na przykład wchodzimy sobie na listę, chodzimy sobie po nawigacją po elementach tej listy i ta lista się kończy. Więc jak ta opcja jest zaznaczona, to program nie pozwoli nam wyjść poza tę listę, tylko nas cofnie do pierwszego elementu tej listy.
0: Sposób odczytywania współrzędnych podczas nawigacji pikselowej, pole kombinie odczytuj.
1: Nawigacja pikselowa to jest taki symulator myszki, gdzie możemy insert numeryczne 2, 4, 6, 8 chodzić sobie po pikselach, po prostu piksel po pikselu po ekranie. I tutaj jak mają być czytane współrzędne?
0: Tylko x lub y. Nie odczytuj, tylko x lub y.
1: Tylko x lub y, czyli albo szerokość, albo x, albo y, czyli albo szerokość, albo wysokość.
0: Pełne współrzędne.
1: Pełne współrzędne.
0: Pełne współrzędne.
1: No czyli wiadomo.
0: Nie odczytuj, odtwarzaj dźwięk podczas nawigacji i myszą pole wyboru zaznaczone. Odtwarzaj dźwięk podczas nawigacji pikselowej, pole wyboru zaznaczone. Podążaj za kursorem myszy, pole kombi przed kliknięciem. Zawsze.
1: I teraz podążaj za kursorem myszy. Tutaj Patryk jest autorem i pomysłodawcą tej funkcji, byśmy powiedzieli. Bo chodzi o to, że
0: zawsze.
1: Jak chodzimy myszką ZDSR-a, to mysz ta prawdziwa może zawsze podążać za kursorem, ale to powoduje pewne problemy czasami, na przykład pojawienie się jakichś dymków, czy innych niechcianych elementów, na przykład nie wiem, w jakichś grach coś może się pojawiać, albo nawet w programach. Chodzimy sobie nawigacją ZDSR-ową, najeżdżamy na przykład myszą na jakiś element w eksploratorze, no i już nam się pojawia jakiś dymek. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to możemy zaznaczyć
0: przed kliknięciem.
1: Sobie przed kliknięciem i wówczas jak klikamy myszą w jakiś element, to nie musimy myśleć o tym, żeby sprowadzić kursor, tylko od razu nam ZDSR to robi.
0: Nigdy.
1: Albo
0: nigdy.
1: Możemy też nigdy nie podążać.
0: Przed kliknięciem. Przybliżenie nawigacji pikselowej, pole kombi 1.
1: Przybliżenie nawigacji pikselowej, czyli jak dokładna ma być nawigacja pikselowa. Jeżeli ustawimy sobie to na 1, to ekran jest podzielony na taki, jest to kwadrat o współrzędnych 100 na 100.
0: 0.1.
1: 0.1, czyli 1/10, czyli 1000 na 1000 już.
0: 1/10.
1: A 10, no to mamy ekran na 10, taki kwadrat 10 na 10. Insert numeryczny 7, możemy to przełączać w locie.
0: Linia 0, kolumna 0, współrzędne ekranu 112.
1: Jak chcemy sobie uzyskać właśnie informacje, na przykład o aktualnej kontrolce, gdzie ona jest, to możemy nacisnąć trzykrotnie numeryczne 5. Nacisnąłem insert 5, a nie 5.
0: Linia 76, kolumna 22, współrzędne ekranu 281, 472, rozmiar okna 800-440.
1: O, to mamy informację o kontrolce i oknie.
0: Odtwarzaj dźwięk podczas zaawansowanej nawigacji, pole kombi zawsze.
1: Nawigacja zaawansowana, czyli powiedzmy coś jak w JOSie, kursor JOS, czyli coś, co przechwytuje nam obrazki z okien i tak dalej.
0: Tylko dla elementu, tylko dla nowej linii, brak, tylko zawsze. Używaj przestarzałego silnika przechwytywania tekstu, wymaga restartu, pole wyboru niezaznaczone.
1: Uwaga, polecam tego nie zaznaczać, chyba że musimy. Jak nam nie działa jakiś program, to polecam to zaznaczyć, ale to musi zainstalować sterownik grafiki i no lepiej tego nie robić, jak nie musimy.
0: Ignoruj odczytywanie tego samego koloru podczas nawigacji zaawansowanej, pole wyboru niezaznaczone.
1: Czyli jak jakaś kontrolka ma cały czas, jakieś kontrolki, jakaś grupa kontrolek ma cały czas ten sam kolor, no to nie będzie on czytany. Ja to może spróbuję zademonstrować.
0: Ustawienia jest włączony, aktywuj tryb edycji podczas przeglądu. Tak. Ustawienia jest wyciszany, innych dźwięk wyłączony i ustawień wycisz obciąć. Aktywuj tryb edycji ograniczalna i tryb nawigacji. Odczytuj powiadomień, odczytuj zmiany automatycznie. Ustawiaj kurs sposób reakcji, ignoruj wspomin. Odczytywam zakres nawigacji, odświetlaj. Odczytuj kolor kontrolek to włączony. Odczytuj kolor kontrolek podczas nawigacji. Lign nawigacji ekranowa. Automatycznie inicjalizuj zaawansowanie.
1: Ja sobie włączę na przykład jakikolwiek wyszukaj program okno. Inny niż ustawienia ZDSR-a, na przykład ten Beyond Compare, który dziś też będzie.
0: Widok wprowadzania cyfr, klawisz ZDSR, session, bierz tols, bierz czarny, tols czarny, help czarny.
1: O i teraz wszystko nam czyta kolor, ale jak sobie zaznaczę tę opcję...
0: Automatycznie inicjal ignoruj odczytywanie tego samego koloru podczas nawigacji zaawansowanej pole wyboru zaznaczone. Autryna, odczytuj, opuść kolor, do kocza, mula, zastosuj, na przykład skala, widok drzewa, myszone, beyond, 25, widok drzewa, wybrany, pionowy, nawigacja, po elementach, nawigacja, ekro, session, help, tols, bierz, session, session, control.txt, nef, let, document, archive, folder, compare. Program DSX
1: 86 ja sobie wczytam na przykład tą sesję. Enterem. I tu muszę się ustawić.
0: Pole tekstowe let document archival 04.1 je krzyżyk gwiazdka przecinek stacja krzyż 1000 ustawienia S. 1000 ustawienia.
1: To jest dalej czarne. 1000
0: ustawienia szary 19.
1: Ale to już jest szare.
2: Jest szary.
0: S. 1000 czarny.
1: O i tu z powrotem wracam na czarny.
0: 1000 ustawienia szary 19. Krzyżyk gwiazdka 1001 profile.
2: To może nam się przydać, jeżeli z jakiegoś powodu jednak zależy nam na informacji o kolorach, ale nie chcemy być tą informacją ciągle bombardowani.
1: Dokładnie. No właśnie na przykład w tym programie, ja specjalnie ten program wybrałem, że tutaj to się bardzo przydaje, zarówno ta nawigacja ekranowa, która to jest tak jakbyśmy mieli z ekranu zrobioną szachownicę, i chodzimy sobie po elementach. O tym też będę opowiadał. Właśnie dlatego ten program wybrałem, bo na nim się bardzo fajnie to wszystko pokazuje.
0: Ustawienia LED, domyślny tryb nawigacji i pole kombi to kontrolka. Top do not, pozna sposób odczytywania współrzędnych podczas not, odtwarzaj dźwięk podczas nawigacji i podążaj za kurs przybliżenie na zakres nawigacji, odtwarzaj dźwięk podczas zaawansowanej nadużywaj przestarzałego, ignoruj odczytywa automatycznie, inicjalizuj zaawansowaną nawigację do domyślnego obszaru, pole wyboru niezaznaczone.
1: Obszary to jest coś takiego, że możemy sobie dzielić ekran na na jakieś tam części. Czyli na przykład w tym programie Beyond Compare mamy dwa panele. Panel lewy ma jeden plik, prawy ma drugi plik i widzimy te dwa pliki obok siebie, żeby móc wykrywać jakieś różnice w tych plikach. I możemy sobie zrobić osobny obszar dla lewego pliku, osobny obszar dla prawego pliku i tymi obszarami niezależnie od siebie sterować.
0: Tryb przechwytywania grafiki, pole kombi tekstowy, graficzny, tekst i grafika, tekst i grafika.
1: Tutaj chodzi o to, jakie mają być reakcje na grafiki. Jeżeli grafika ma opis tekstowy, to będzie czytana, to jest tryb tekstowy.
0: Graficzny,
1: czyli interesują nas tylko i wyłącznie obrazki.
0: Tekst i grafika.
1: A tekst i grafika, czyli interesuje nas absolutnie wszystko. W JOSie też taka opcja była.
0: Nawiguj po pole kombi wszystkich grafika. Oznaczonych grafikach, oznaczonych wszystkich grafikach.
1: Czyli jak już nawigujemy po grafikach, to czy chcemy chodzić po wszystkich, czy tylko po tych, które zaetykietowaliśmy?
0: Odczytuj rozmiar oznaczonej grafiki, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj rozmiar nieoznaczonej grafiki, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj tekst pod myszą, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj typ kontrolki pod myszą, pole wyboru niezaznaczone. Odczytuj powtarzający się tekst podczas poruszania myszą, pole wyboru niezaznaczone.
1: Czyli jeżeli cały czas przechodzimy po tym samym tekście, no to... Nie będzie nam ZDSR spamował tą informacją.
0: Opóźnienie odczytywania tekstu pod myszą, pole kombi, brak opóźnienia.
1: I dlaczego jest to opóźnienie? No bo ktoś by mógł się zapytać, po co sobie generować opóźnienie? A no po to, że jeżeli na przykład jesteśmy słabowidzący i raczej nie potrzebujemy, raczej płynnie korzystamy z myszki, normalnie, fizycznej i tak dalej, ale tylko czasami by się nam przydało w sumie sobie coś przeczytać. Więc jak sobie ustawimy to... Na przykład duże opóźnienie, to musimy chwilę przytrzymać myszkę i dopiero wtedy ZDSR odczyta, co pod nią jest, jeżeli na przykład nie widzimy tego.
0: Brak opóźnienia. Korzystaj z systemowej wartości szybkości dwukliku, pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli jak klikamy wirtualną myszką, to czy on ma swoją szybkość dwukliku mieć, czy ma korzystać z systemowej wartości?
0: Własna szybkość dwukliku pokrętu, pole tekstowe 250. Korzystaj z...
1: Czyli raz na 250 milisekund, czyli to jest dwuklik, ale... To już nie.
0: Alt delete anode, pole wyboru niezaznaczone.
1: To jest opcja, która nie robi absolutnie nic, nawet się nie zapisuje. Nie da się jej przetłumaczyć, nie wiem do czego służy.
0: okamu zastosuj na przycisk alta widok, gdy przeglądam mnie sieci web poziom 0.
1: Przeglądanie sieci web. Tą sekcję dotknęły bardzo duże zmiany.
0: Tryb nawigacji sieci web pole kombi to elementa.
1: Elementy i linie. To jest w sieci web ważne, bo linia to jest jakby paragraf, akapit, to element, czyli jakiś tam zmiana elementu HTML. I domyślnie jest nawigacja po elementach.
0: Po elementach.
1: Czyli jak w Windowsie.
0: Po linia lewo prawo po elementa.
1: To jest chyba układ, zachowuj układ strony
2: układ
1: sieci web.
2: Ekranu w układ NVDA, tak. Użyj układu ekranu, zdaje się, tak to się nazywa. To jest domyślnie w NVDA włączone, to ta nawigacja właśnie po, właśnie nie po elementach, tylko...
1: Tylko po liniach. Tylko... Jak w ZDSR-ze to chcemy, to po liniach
2: tak,
1: musimy ustawić.
2: Tak, to po liniach. A i to jest w NVDA też domyślnie włączone. A jak jest w ZDSR-ze? Jak on się zachowuje?
1: Domyślnie jest, domyślnie jest właśnie po elementach.
2: No to akurat z mojej perspektywy to zdecydowanie lepiej. Ja nie lubię tej nawigacji właśnie tego układu ekranu, bo... jakoś jest dla mnie mniej wygodna, szczerze mówiąc. Chociaż oczywiście wiadomo, no, bardziej odzwierciedla to, co...
1: Od strony to zależy, myślę.
2: Ale tak generalnie to raczej wolę, jak mam te różne elementy w osobnych liniach, po prostu dość się przyzwyczaiłem mocno do tego, żeby strzałką przechodzić sobie po kolejnych rzeczach.
1: Bo ja jako zagorzały macOS-owiec ustawiam sobie to.
0: Po liniach lewo, prawo, po elementach.
1: W taki sposób,
2: aha.
1: Czyli jak, że domyślnie chodzę po liniach, a strzałkami lewo-prawo chodzę po elementach.
2: Po elementach, zaraz... aha.
0: Po liniach lewo-prawo po znakach. Po liniach lewo-prawo po znakach.
1: I można też po liniach lewo-prawo po znakach, czyli tak klasycznie. Ja sobie to ustawię tak, jak ja lubię.
0: Po liniach lewo-prawo po elementach.
1: Przejdziemy sobie na przykład do tyflopodcast.net.
0: Lista kosz niezaznaczone 1.7. Bez tytułu profil 1 Microsoft Edge, bez tytułu Microsoft Audyt 1.
1: To jest wirtualna maszyna, ja nie korzystam z tej przeglądarki na co dzień, jakby ktoś mnie się już chciał wyklinać.
0: Microsoft idź do memu. Microsoft. Witamy na stronie TH2. Profil Chronosynth dodan brak może i pliki do pobrania haczy. Pobierz plik z audycją, Chronosynth pobierz plik z audycją.
1: No tylko
0: po podcaście. Ten podcast był pobierany 176 razy.
1: O, i tutaj mamy taki dźwięk.
0: Ten podcast był pobierany 176 razy.
1: To oznacza, że mamy tu więcej niż jeden element. I idę sobie w prawo.
0: Ten podcast był pobierany 176 razy.
1: W ten sposób to jest, bo tutaj pewnie jest jakieś pogrubione albo jakieś inne, dlatego on to widzi jako osobny element. I ja to tak razy. W taki sposób
0: lubię.
1: Na przykład na jakiejś innej stronie, nie wiem, sprawdzimy na przykład, no może YouTube'a na przykład. To ma większy sens.
0: Strona git. Utomi szuka, szukaj, usaloguj, główna odwiedzony. Sort, sort, subskrypcje, zanim przejdziesz do czy dowużywamy plików, co dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystujemy do tego dane. Dowiedz się o tym, jak wyużywamy plików, co...
1: O, i tutaj na przykład jak nie chcę, żeby mi on osobno czytał, widział te linki...
0: I używamy plików, co...
1: To mogę sobie czytać...
0: Innych danych do... Dostarczania i utrzymywania usług Google.
1: W ten sposób. Jak chcę więcej sobie bardziej w to wejść, no to strzałką w prawo.
0: Dostarczania i utrzymywania przerw działań usług i ochrony użytkowników przed stanem pomiaru zaangażowania.
1: Czyli to jest takie bardziej macOS-owe, macOS-owy sposób nawigacji.
0: Obszar. Ustawienia z usta tryb nawigacji, ulice czy win tryb nawigacji, idź po obszarze i dźwięk dla łącza pole wyboru zaznaczone. Ignoruj puste linie na stronach internetowych pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli możemy wszystko skondensować, nie mamy pustych linii na stronach.
2: To przydatne.
0: Ignoruj typ kontrolek przecinek pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli jak nie chcemy, żeby nam czytało nagłówek, łącze i tak dalej, no to sobie to zaznaczamy.
0: Ignoruj stan kontrolek przecinek pole wyboru niezaznaczone.
1: Czyli jak nie chcemy, żeby nas informował o zaznaczeniu pola wyboru, o odznaczeniu, warto powiedzieć, że po pierwsze to działa tylko jak chodzimy strzałkami, jak chodzimy tabem to jest wszystko czytane. Po drugie zawsze możemy, nawet jeśli wszystko wyłączymy, to jeżeli chcemy pełną informację, to insert tab nam tą pełną informację da.
0: Odczytuj indeks kontrolek przecinek pole wyboru niezaznaczone.
2: Czym jest indeks?
1: Indeks pozycja? Że na przykład mówi, że 1, 2, 4, 8, 16 i tak dalej.
0: Odczytaj dźwięk dla nowej linii podczas nawigacji przecinek pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli jak jest zawinięcie wiersza, to takie plum plum, które było, no to i mamy dźwięk.
0: Informuj o tabelach pole wyboru zaznaczone. Odczytaj dźwięk dla zmiany trybu przeglądania pole wyboru zaznaczone.
1: Czyli edycja nawigacja, insert spacja.
0: Informuj o nagłówkach kolumn tabela pole wyboru zaznaczone. Automatycznie ustawiaj fokus w trybie przeglądania pole wyboru zaznaczone.
1: Nawigacja po tabelach w ZDSR-ze to też jest szczere złoto, bo możemy ustawiać sobie własne nagłówki kolumny i wiersze. Ja pokażę może, o co chodzi przy okazji. Przejdziemy, tego też nie było, jak była pierwsza audycja o ZDSR-ze, dlatego się nad tym pochylę. Przejdziemy sobie na przykład na audiogames.net, bo tam jest fajna, duża tabela. Wejdziemy sobie w listę wszystkich gier, przejdziemy sobie do tabeli. O, muszę VoiceOvera wyłączyć. Właśnie. A, lepiej się narobiło. No bo po tabelach wchodzimy Ctrl, Alt, Strzałki. I domyślnie mamy te nagłówki, tam title, homepage. Ale mnie interesuje, żeby mi czytało, dla mnie ważny jest, chcę się skupić na gatunku danej gry. Naciskam sobie Insert Shift R.
0: Ustawiono kolumnę klęki jako ważny nagłówek linii.
1: O właśnie.
0: Mist nagłówek linii, bębre linia czy kolarną
1: homerade mista, belin zombie
0: sprunta, misa zabatka zombie sprunta, mistki tle linia czy kolumna.
1: Od razu mi czyta ten, gatunek.
0: Alabatka mes volume 2 harcom pilatium spitle linia nano empire has pratebe bames spitle do prisach mist spitle linia 6 kolace vireha harca de bames spitle linia.
1: Od razu mi czyta ten nagłówek. Jak ja przytrzymam Insert Shift R.
0: Usunięto ważny nagłówek linii.
1: On, teraz już nie trzeba nawet trzymać, tylko się go kasuje. No to mi czyta od razu tytuł jakby tytuł. Kolumny. Mm-hmm. No, kolumny, no nie? Mogę też kolumnę sobie ustawić.
0: Ustawiono linię 8 jako ważny nagłówek, kołuchome tabę nagłówek, kamne wort, prime, volume 1, zachome tabę linia, że wiem, preblim, sort, mam zachome tabę linia, że...
1: Czyli jeżeli mamy tabelę jakby o 90 stopni obróconą, no to możemy kolumnę ustawić jako ten nagłówek kolumny.
2: No tak.
1: A możemy i jeden i drugi, jak mamy jakąś bardziej rozbudowaną tabelę. Więc nawigacja po tabelach w ZDSR-ze moim zdaniem wygrywa.
2: No jest rzeczywiście fajna i tu, jeżeli mamy do czynienia z dużymi tabelami, może się przydać.
1: Kolejna rzecz. Ja też tak opisuję te ustawienia, a jednocześnie staram się też opisywać funkcje. Mamy coś takiego, tego też nie było, co się nazywa znaczniki. I znaczniki możemy ustawiać sobie w Wordzie, w Excelu, w przeglądarce. I jeżeli na przykład mamy jakąś stronę, powiedzmy, że chodzimy sobie po tych grach, powiedzmy, że ta gra mnie jakoś tam zainteresowała, ale chcę sobie przejść dalej. Naciskam sobie Ctrl Shift 1.
0: Ustawiono znacznik 1.
1: Idę sobie gdzieś tam dalej, przeglądam sobie dużo. I już powiedzmy, że już mnie nic nie zainteresowało, chcę wrócić do tamtej gry, która mi się w tamtym momencie spodobała. Naciskam sobie Ctrl F1. I mi się coś zepsuło. Uroki audycji
0: na żywo.
1: Cofnęło mnie aż do początku tabeli. Też może dlatego, że jestem na wirtualnej maszynie. No tak, bo mi Parallels przejął skrót. O, teraz się udało. Teraz się udało. Na Parallelsie Ctrl F1 otwiera przecież pomoc programu. Więc mogę też pod drugi nagłówek coś przypisać. Na przykład tutaj Ctrl Shift F2.
0: Ustawiono znacznik 2.
1: Idę sobie dalej gdzieś. O, jak widać.
2: I wracasz do tego konkretnego miejsca w tej tabeli.
1: Tak, tak. Ctrl F1 to pechowy akurat dla mnie. Zapomniałem, że jestem na wirtualnej maszynie. I mogę być gdziekolwiek. Oczywiście jak sobie otworzę na przykład inną kartę. Otworzę sobie tylko podcast na przykład. I naciskam Ctrl F2. No to wiadomo, no nie ma. Ale
2: nie zadziała.
1: Jak wrócę do tego... To
2: już wróciło.
1: To pamięta. Więc dla każdej otwartej karty mogę mieć osobny zestaw znaczników.
2: I nie tylko w tabelach, tylko po prostu wszędzie. Może to być
1: jakikolwiek
0: element.
1: Żeby nie było na przykład w nie ogarniam Edge'a. No przyjmijmy, że zaznaczę sobie na... Na przykład tutaj, Ctrl Shift F2.
0: Ustawiono znacznik 2.
1: No bo jedynki lepiej, żebym nie ustawiał. Idę sobie w ogóle gdzieś dalej.
0: Na przykład
1: tu i Ctrl F2. od razu ląduje z powrotem. Bardzo fajna rzecz. Jak pracujemy z dużą liczbą, z dużą ilością danych, to bardzo fajna rzecz.
2: Ile takich znaczników możemy mieć na każdej stronie?
1: 12.
2: 12. Tyle ile F-ów.
1: No tak. Ale to nie wszystko, bo możemy też przeszukiwać strony w bardzo fajny sposób. I nie tylko strony, dokumenty, o wszystko generalnie. Insert Ctrl S.
0: Wyszukiwam, nie szukaj pole tekstowe. Ulubione lista zero elementów, szukaj pole tekstowe.
1: No i niby prosta rzecz, no mamy szukaj, ulubione, ale te ulubione to brzmi trochę ciekawie. Wpisujemy sobie na przykład Alfred, naciskamy sobie
0: Alfred.
1: Enter.
0: Alfred, grupa H2.
1: No i S, jak search, przechodzimy. No umówmy się, nie jest to jakieś ciekawe, bo NVDA to ma, JOS to ma,
0: Alfred.
1: Wszyscy to mają, ale naciskamy sobie Insert Ctrl S znowu.
0: Wyszukiwam, nie szukaj pole tekstowe, Alfred. Ulubione lista zero elementów.
1: Jak na tych ulubionych naciskamy, naciśniemy sobie Shift F10,
0: drop down menu,
1: względnie menu kontekstowe.
0: Dodaj. Edytuję niedostęp do góry, niedostępny. W długem na początek ten niedosunde. Opróżnijcie. Dodaj.
1: Możemy sobie kliknąć dodaj.
0: Dodaj termin wyszukiwania, szukaj pole tekstowe, Alfred.
1: I tutaj czego chcemy szukać?
0: Gorący klawisz pole kombi brak.
1: I tu możemy sobie wybrać klawisz.
0: 7, 8, 9, 0.
1: Od 7 do 0 mamy te klawisze. Przyjmijmy, że tego Alfreda chcemy mieć pod siódemką.
0: 7, 7. Komentarz pole tekstowe.
1: Tutaj komentarz.
0: Uwzględniaj wyrażenia regularne, pole wyboru niezaznaczone.
1: Możemy szukać wyrażeniami regularnymi.
0: Pole wyboru niezaznaczone.
1: O, tu coś się zgubiło, tłumaczenie, ale możemy uwzględniać wielkość liter.
0: Oko przycisk alto.
1: No i mamy, OK.
0: Wyszukiwam nieulubione lista 1 elementów. Alfred gorący klawisz 7, uwzględniaj wyrażenia regularne, nie uwzględniaj wielkość liter, nie 1 z 1.
1: Możemy sobie kilka, na przykład zrobimy sobie
0: drop down menu, dodaj termin wyszukiwania, szukaj pole tekstowe,
1: Alfred. Apple na przykład
0: sobie Apple. Gorący klawisz pole kombi brak.
1: I tutaj nie chcemy gorącego klawisza już.
0: Szukam oko przycisk alto, wyszukiwam nieulubione lista Alfred, zaznaczone gorący klawisz 7, uwzględniaj Apple, gorący klawisz brak, uwzględniaj ulubione lista Apple, zaznaczone.
1: I wychodzimy sobie escape'em i teraz S.
0: Alfred to narzędzie, które tobie szli klaudycją, Alfred link tobie szli klaudycją.
1: Chodzimy sobie po tym. Ale jak naciskam sobie Insert S,
0: Apple, Alfred, Alfred 7, Apple,
1: to zmieniam ten termin. Jakby, czyli powiedzmy, że chcę teraz szukać Apple,
0: Apple,
1: ale Apple nie ma swojego gorącego klawisza, więc Insert S sobie przechodzę i teraz SK będzie szukała Apple'a.
0: Apple, a niewidomy link, Apple, a niewidomy link.
2: No jest.
0: Apple, a niewidomy.
1: Bardzo fajna rzecz.
2: A jeżeli chciałbyś wywołać z tego gorącego klawisza, to co należy zrobić?
1: Po prostu siódemkę naciskam.
2: Aha.
0: Alfred, grupa H2.
1: Okay. I od razu widzisz S.
0: Alfred, link.
1: Teraz on mi automatycznie, teraz S-ka mi przeszła na Alfreda.
0: Alfred, Alfred, siedem, Apple.
1: Tu sobie teraz zostałem Apple.
0: Apple, niewidomy link.
1: Naciskam 7.
0: Alfred, grupa H2.
1: Od razu jest Alfred.
2: Jest. Mhm.
1: Bardzo fajna rzecz.
2: Tak, to prawda. To rzeczywiście może być przydatne. Trochę zastanawiam się z tym wyszukiwaniem i z tym przełączaniem za pomocą Insert S. Jeżeli nam się zrobi naprawdę dużo tych różnych fraz, sobie pododajemy, to trochę zrobi nam się w tym, mam wrażenie, bałagan.
1: To możemy jest to per, sortować.
2: To jest per strona, czy to jest globalne?
1: To jest domyślnie globalne. Możemy to robić per strona, ale musimy sobie zrobić w folderze ZDSR na przykład tyflopodcast podkreślenie search, znaczy tyflopodcast.net podkreślenie search.ini, google.com podkreślenie search.ini i tak dalej.
2: W ten sposób.
1: I wtedy on będzie te pliki brał i sobie z nich korzystał. Możemy też sortować sobie to. Domyślnie.
0: Apple, gorąc, Alfred, gorący klawisz 7, uwzględniaj wyrażenia regularne, nie uwzględniaj wielkość liter, nie 1 z 2.
1: Ale mogę sobie zrobić Shift F10.
0: Drop down menu, opróżnijcie usundę, na początek ten nie dość długę. Do góry, nie dość
1: długę.
0: Alfred, gorący klawisz 7, uwzględniaj wyrażenia regularne, nie uwzględniaj wielkość. Alfred, gorący klawisz, gorący klawisz, Alfred, gorący klawisz.
1: Potem jest dopiero Alfred. Więc warto pamiętać, że nie musimy wszystkiego dodawać, bo te ulubione to nie są po to, żeby wszystkie wyszukiwania, bo jak wiecie, system ten jest stworzony w taki sposób, że on domyślnie właśnie nie dodaje tego do ulubionych, tylko my sami musimy sobie to dodać, jeżeli sobie tak po prostu zrobimy Insert Ctrl S, piszemy sobie na przykład, nie wiem, Dziwisz, przepraszam, że nie piszę Michał, ale nie mam polskiej klawiatury, na tej wirtualnej maszynie, daję sobie Enter.
0: Alfred, grupa H2. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka na bazy MRTV, przygotowywanego wspólnie z internetowym radiem DHT. O aktualnościach dotyczących radia i telewizji opowiadają Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, jak zawsze po audycji.
1: I teraz naciskam sobie Insert S.
0: Dziwisz. Apple. Alfred Dziwisz.
1: I ten Dziwisz na razie jest, ale aha, on zniknie, bo to nie jest element ulubiony. Czyli jeżeli ja sobie podmienię to wyszukiwanie na test. I naciskam Insert S.
0: Apple. Alfred Dziwisz.
1: To teraz jest test, jako to
2: jest
1: trzecie.
2: No tak, a sprytne.
1: Więc naprawdę, no, ja mówię właśnie zawsze, że deweloper ZDSR-a, ten główny, który jakby jest odpowiedzialny za design tego, to ma gość łeb jak sklep. Jest to tak przemyślane, że naprawdę.
0: Bez tytułu notatnik.
1: Możemy wrócić ustawienia, już do ustawień.
0: Ustawienia, ustawienia, zachowanie, klawisz, enter, pole, kombin, automatycznie ustawienia, fokus, trybie, przeglądania, pole wyboru, zaznacz, informuj o nagłówkach, kolumn, tabela, pole wyboru, zaznaczone. Automatycznie ustawienia, fokus, trybie, przeglądania, pole wyboru, zaznaczone.
1: Czyli jak chodzimy w trybie przeglądu, to kursor będzie nam podążał w tym trybie, jak chodzimy tabem. To w NVDA jest podobna opcja, z tego co wiem.
0: Zachowanie, klawisz, enter, pole, kombin, domyślne.
1: I tutaj wiele osób narzekało na to, bo przeglądarki internetowe to są specyficzne programy, i screenreadery muszą się nieźle nagimnastykować, żeby te programy wspierać. Jest tak zwany bufor i tak dalej, i tak dalej. I wiele osób narzekało na to, że trzeba było kiedyś w elementy w ZDSR-ze klikać numerycznym enterem. Teraz to się troszkę zmieniło, bo możemy sobie ustawić, co ma robić zwykły enter.
0: Domyślne.
1: Domyślne, czyli tak jakbyśmy przekazali enter bez screenreadera. I dla osób widzących to nie otwiera łącza.
0: Domyślna czynność dla elementu.
1: Domyślna czynność dla elementu, czyli na przykład dla linku to jest kliknięcie.
0: Pojedyncze kliknięcie.
1: Pojedyncze kliknięcie, czyli symulujemy kliknięcie myszą.
0: Pojedyncze kliknięcie. Pojedyncze kliknięcie.
1: Tyle.
0: Domyślna czynność, zachowanie klawisza stacji, pole kombi, domyślna reakcja na elementy klikalne, pole kombi, brak.
1: Czyli jak mają być elementy klikalne ogłaszane.
0: Tylko mowa, tylko dźwięk, dźwięk i mowa, dźwięk i mowa, brak. Liczba linków do przeskoczenia pokrętu, pole tekstowe 10.
1: Jest taki skrót J do przeskoczenia. I ileś tam linków w dół, domyślnie to jest 10.
0: Liczba linii dla węzła tekstu, przecinek, pokrętło, pole tekstowe 2.
1: Czyli ile linii musi mieć tekst, żeby jak idziemy sobie N do następnego bloku tekstu, jak długi musi być ten blok w liniach, żeby był traktowany jako właśnie taki blok tekstowy.
0: Oko przycisk alto, amuza, sto widok, drzewa, przeglądanie, przecinek, poziom 0.
1: I to jest tyle.
0: Prywatności bloka da poziom 0. Wyłączaj ekran przy starcie ZDSR, pole wyboru zaznaczone.
1: Kurtyna.
0: Wymagaj kodu PIN do odblokowania klawiatury, pole wyboru zaznaczone. Wymagaj kodu PIN do odblokowania myszy, pole wyboru zaznaczone. Wymagaj kodu PIN do włączenia ekranu, pole wyboru zaznaczone. Zarządzaj kodem PIN przycisk. Zarządzanie kodem PIN, używaj kodu PIN przycisk. Używaj kodu PIN, nowy kod PIN, pole tekstowe chronione.
1: Zrobimy sobie jakiś PIN 2024.
0: Potwierdź kod PIN, pole tekstowe chronione, przycisk alto. Ustawienia LED, oko przycisk, anuza, sto widok, drzewa, wyłączaj ekran przy start.
1: I na przykład naciskamy sobie Insert Ctrl F1.
0: Włączono blokadę klawiatury.
1: I teraz próbuję coś naciskać.
2: Nie działa. Nic.
1: Nie działa. Naciskam Insert Ctrl F1.
0: Wprowadź kod PIN.
1: Wpiszemy zły kod, na przykład 2023.
0: Błędny kod PIN, proszę wprowadzić ponownie. Błędny kod PIN, proszę wprowadzić ponownie. Wyłączono blokadę klawiatury.
2: I już. Tak samo i odblokowaliśmy.
0: Włączono blokadę myszy. Wprowadź kod PIN. Wyłączono blokadę myszy. Wprowadź kod PIN. Włączono ekran. Wyłączono ekran. Wprowadź kod PIN.
1: Tak samo z ekranem.
0: Włączono ekran.
1: Ja tego bardzo namiętnie używałem, jak mój kod był mały.
2: No tak, to rzeczywiście może być przydatne. Czy to kiedy mamy kota, czy psa, czy właśnie małe dziecko, które jeszcze nie wie, że nie powinno klawiatury dotykać. No to rzeczywiście może to być naprawdę zbawienne rozwiązanie. I jak rozumiem, właśnie do takich rzeczy, a nie traktujemy tego jako zabezpieczenie naszego komputera, no bo raczej jak ktoś bardzo będzie chciał, to obejdzie.
1: No po prostu się przeloguje i zrobi coś, zanim ZDSR wstanie, albo usunie konfigurację ZDSR-a. Ten PIN jest szyfrowany w pliku, to żeby nie było, że nie jest czystym tekstem, ale no mówmy się, bądźmy poważni.
0: Wymagaj kod, wyłączaj ekran, wymagaj kodu PIN do odblokowania, wymaga zarządzaj kodem PIN, przypoko przycisk alto, zarządzaj kodem, zarządzanie kodem PIN, zmień obecnie używany kod PIN przycisk, usuń kod PIN przycisk, Usuń kopin, obecny kopin, pole tekstowe chronione.
1: No nie ma tak łatwo, niestety.
0: Oko przycisk alt. Ustawienia LED DS oko slażowa i kodem PIN, przycisk slażowa, nie kodem PIN, używaj kodu PIN, przy...
1: No nie chcesz używać kodu PIN.
0: Ustawienia LED oko panu zastosować widok, tryb jednoręczny, poziom 0.
1: Tryb jednoręczny, czyli możemy sobie dostosować tryby, jakie mamy, jakie nam daje klawiatura numeryczna.
0: Tryb jednoręczny, znacz nawigacja pikselowa, pole wyboru zaznaczone. Znaczniki, pole wyboru zaznaczone, schowek, pole wyboru zaznaczone, wiadomości błyskawiczne, pole monitory, pole wyboru zaznaczone. Do góry przycisk alt, w dół D przycisk alt.
1: I tu możemy sobie to sortować i insert numeryczny 9 sobie zmieniam.
0: Nawigacja pikselowa, znaczniki, schowek, wiadomości błyskawiczne, monitory, domyślny tryb na nawigacja pikselowa.
1: Ja chcę nawigację pikselową i teraz bez dodatkowych klawiszy. Ósemka numeryczna, znaczy szóstka.
0: Tryb jednoręczny, gruta.
1: Ósemka.
0: Do góry przycisk. Tryb jednoręczny, gruta.
1: Czwórka. Bardzo fajna jest ta nawigacja myszą swoją drogą.
0: Oko przycisk alt. W dół D przycisk alt. Oko anulasto widok drzewa. Tryb jednoręczny, monitory poziom 0. Automatycznie odczytuj zmiany w inteligentnych monitorach. Pole wyboru zaznaczone.
1: Inteligentny monitor, czyli monitorujemy sobie jakiś tam element konkretny i jak się coś w nim zmieni, no to jest to odczytywane.
0: Odczytuj nazwę zmienionego monitora, pole wyboru nie zaznaczone. Oko przycisk anulasto widok drzewa, no tłumaczenie poziom 0. Ustawienia silników tłumaczenia te przycisk alt.
1: Tak, bo teraz to zostało znacznie rozbudowany system tłumaczenia i OCR-a. Można robić własne silniki tłumaczenia.
0: Ustawienia silników tłumaczenia, te ustawienia silników tłumaczenia, silnik tłumaczenia, pole kombi, bajdu, defalt, loada, bing, google, kuku, 360, 306, bajdu, defalt.
1: Ja na przykład chcę tylko Google.
0: Ustaw jako domyślny, włącz lub wyłącz przycisk alt. Ustaw jako domyślny, przycisk alt.
1: Tutaj mogę ustawić silnik jako domyślny.
0: Włącz lub wyłącz przycisk alt. Język źródłowy, pole kombi, automatyczny. Język docelowy, pole kombi, chiński, uproszcz, dodaj do listy, trzy języki tłumaczenia, lista angielski, polski, zaznaczone, jeden z trzy.
1: Tutaj możemy sobie ustawiać pary.
0: Chiński, uproszczony, polski, dwa z trzy.
1: Tłumaczenia.
0: Chiński, uproszczony, angielski, trzy z trzy. Do góry, przycisk, w dół, sumer, przycisk, alter. Otwórz stronę, kluko, przycisk, klotwórz stronę internetową, tłumacza, bajdu, przycisk. Klucz dostępu do tłumacza, bajdu, pole kombi, klucze publiczne. Oko, przycisk, anuluj silnik, tłumaczenia, pole kombi, bajdu, defalt.
1: Ja na przykład chcę tylko Google'a, więc
0: bajdu, defalt.
1: Alt E.
0: Wyłączono, bajdu. Loada.
1: Tutaj też.
0: Wyłączono loada bing.
1: Tutaj też.
0: Wyłączono goble. Kuku.
1: Tutaj nie. Tu kuku.
0: Wyłączono ku 360. Wyłączono czku goble. Ustaw jako silnik goble. Został ustawiony jako domyślny silnik.
2: Szkoda, że Dibla nie ma.
1: Była wtyczka, ale drogo mnie kosztowało jej utrzymywanie.
2: Ale wiesz, właśnie nawet jeżeli ktoś chciałby podać swój klucz, to szkoda, że nie ma tutaj też
1: ale
2: takiej opcji.
1: To dobrze, że mi mówisz, bo ja mam kod źródłowy tej wtyczki, więc ja mogę ten kod po prostu udostępnić i każdy sobie wpisze, jak zrobię odpowiednią instrukcję, jak to zrobić, to każdy może sobie wpisać
2: no,
1: kod.
2: No, bo to rzeczywiście, bo Dibble daje całkiem fajne wyniki te, jeżeli chodzi o tłumaczenie.
1: I ktoś na grupie ZDSR-a telegramowej zrobił na GPT tłumacza, ale nie udało mi się go zainstalować.
0: Włączył, wyłączę język źródłowy, pole kombi, automatyczny, dodaj do listy języki tłumaczenia, lista chiński, uproszczony, angielski, zaznaczony, jeden z jeden. Do góry przycisk, dół, sumer, przycisk, oko, przycisk, alt.
1: No i teraz można by pokazać to tłumaczenie może, jak mi się uda coś ciekawego uruchomić.
0: Ustawienia LED DSR. Uruchamiam.
1: Coś może mi się uda uruchomić. Żeby pokazać, jak to tłumaczenie mniej więcej działa.
0: Zaznaczone, jeden z jeden. Element, 1942, 2, 3, 3.
1: Na
0: daty pole tekstowe tylko do odczytu folder plików data 1900 XYZ 1942 11 3 1 10 daty pole tekstowe tylko do odczytu aplikacja daty 1000 data utworzenia 25 10 2024 19 5 10 5 rozmiar 321 MB na długi dok element 1000
1: się uruchomi
0: ustaw 1000 contr bez typu ustaw 1000 control.txt control.txt tekst contr rebelon contr szczegóły przycisk. Binagu data modyfikacji ustawienia 1000 bez typu unowa ustawienia 1000 bez typu ustaw 1000 szczegół na górę.
1: No, że poradzimy sobie inaczej, wejdziemy już na jakąś chińską stronę z ZDHK na przykład.
0: Pole teksto lista kośnie zaznacz bez typu profil 1 Microsoft EDB bez typu Microsoft EDB panel. Okno do kubunowe.
1: I teraz tak, insert ctrl y zmieniamy silnik tłumaczenia.
0: Ładno pole teksto google chiński uproszczony angielski.
1: O i tutaj mamy już nam od razu mówi chiński uproszczony angielski. I teraz tak,
0: nawigacja.
1: Insert B. Tłumaczymy ostatnio przeczytany tekst. Insert Shift B tłumaczymy w drugą stronę. To mi akurat trochę ciężko będzie pokazać. No ale nam nic nie przeczytało. Jak sobie skopiujemy to do schowka.
5: Chinese litera, litera, Chinese litera, litera, litera.
2: O, no to już no to wiemy, że przetłumaczył działo na chiński.
1: Teraz insert F7, włączamy tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
0: Włączono tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Password. Password for login. Register to reprojede password. Login password, tole te password, tole tekst, tole stem password, tole tekst, tole chronione.
1: Program jest na tyle mądry, że nie próbuje tłumaczyć swoich komunikatów.
0: Ładowanie strony.
1: Jak widać, bardzo responsywnie działa to
0: tłumaczenie.
1: I tak dalej. Insert T7 możemy wyłączyć, a insert Ctrl T zmieniamy parę języków.
0: Chiński uproszczony angielski. Chiński uproszczony angielski.
1: Ja mam tylko tą, ale wejdziemy sobie na przykład. Zrobimy sobie jakąś inną parę.
0: Google język docelowy to język żółdanki, chiński, czeski, niemiecki, hiszpański, francuski, japoński, włos francuski.
1: Francuski,
0: polski,
1: na przykład.
0: Dodaj do listy element francuski, polski, dodamy.
1: I sobie wejdziemy na... Pragma, fre, fr.
0: Ładowanie strony. Ładowanie strony. Profil 1 litro. Pragma, pragma, molesta, bezde, pragma, okno, dokument.
1: O, i mamy po francusku.
0: Francuski, polski. Włączono tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Strony Pragma profil 1 Microsoft Edge strony Pragma 1. Witamy na stronach Pragma, czyli Pragma, bo dwa razy znaczy lepiej niż raz tutaj trochę obliczeń, trochę.
1: No i tak dalej, i tak dalej.
2: Mamy przetłumaczony tekst.
1: Dokładnie.
0: Wyłączono tłumaczenie w czasie rzeczywistym. 1942, 1942 ustawienia.
1: O, to 1942 się załadowało w tym czasie w ogóle.
0: Tłumacz zawartość schowka do pole ustawienia silników.
1: I tutaj mamy dalej to ustawienie tłumaczenia.
0: Tłumacz zawartość schowka do pole kombi bufora.
1: Czyli jak tłumaczymy schowek, swoją drogą to się robi insert Y, to gdzie ten schowek ma iść? Czy ma iść do
0: bufora,
1: czyli ma być przeczytany?
0: Schowka.
1: Czy ma iść do schowka?
0: Nowego okna.
1: Czy ma iść do zupełnie nowego okna?
0: Bufora. Tłumacz zawartość bufora do pole kombi bufora.
1: Tłumacz zawartość bufora do bufora, czyli jak tłumaczymy ostatnio przeczytany tekst, no to idzie do bufora.
0: Tłumacz zaznaczenie do pole kombi bufora.
1: Możemy też tłumaczyć zaznaczenie, jak sobie przytrzymamy. Teraz żebym głupoty nie powiedział. Ctrl Shift numeryczne 5. Jak sobie przytrzymamy, bo Ctrl Shift numeryczne 4 ustawiamy lewy koniec zaznaczenia, Ctrl Shift numeryczne 6 prawy koniec zaznaczenia. Tutaj jak w JOSie też mamy coś takiego.
0: Używajmy języka narodowego API tłumacza Bing, pole wyboru niezaznaczone. Używajmy języka narodowego API tłumacza Google, pole kombi Google 1, Google 2, Google 3, Google 3.
1: To nie mamy do wyboru do koloru tych API Google'owych. Czy zależy gdzie kto jest, mi najlepiej działa jedynka. Na przykład jak jestem w Warszawie, to się przełączam na dwójkę, bo są trochę mniejsze opóźnienia. A jak byłem w Bolonii, to na przykład ani jedno, ani drugie nie działało i trójka działała trochę lepiej niż te dwa pozostałe. Więc pokombinujcie.
0: Oko przycisk Alt. Tam zastosuj na widok dzoptyczne rozpoznawanie treści OCR poziom 0, szerokość kursora OCR piksela pokrętu o pole tekstowe 100.
2: I mamy OCR.
0: Wysokość kursora OCR piksela pokrętu o pole tekstowe 60. Ustawienia silników OCR przycisk. Oko przycisk ustawienia silników OCR przycisk ustawienia silników OCR silnik optycznego rozpoznawania treści OCR pole kombi Baidu Local Default.
1: Tutaj mamy różne silniki też, możemy je tworzyć. Baidu Local.
0: Baidu Local Default. Windows Local. Baidu. Tencent Disable. Sobol Disable. Loadout Disable. Ali Disable.
1: Mamy różne silniki.
2: W naszych polskich realiach to Baidu jest takim silnikiem, z którego warto korzystać, czy to raczej dla chińskich?
1: Zuzanka korzysta z Baidu.
2: O, no proszę. No to, czyli warto.
1: No, działa to całkiem
0: sprawnie.
1: I tutaj mamy też to, jak w tłumaczeniu możemy ustawić jako domyślny, albo włączyć lub wyłączyć. I teraz OCR.
0: Windows Local, natywny Baidu Local, normalny OCR.
1: Działa w taki sposób, że... Bo w ogóle, jak zauważyliście już pewnie, ZDSR ma bardzo silne grupy skrótów klawiszowych, czyli każda funkcja, na przykład schowek to jest Shift, numeryczne 2, 8 i tak dalej. Monitory to jest Windows Shift, no, klawisze numeryczne. A na przykład właśnie OCR to jest Alt numeryczne. I Alt numeryczne 7, 9 to jest zmiana silnika.
0: Windows Local, Baidu Normalny Offer, Baidu Local Normalny Offer.
1: Alt numeryczne 8 to jest zmiana jakiegoś tam zachowania silnika, czyli na przykład, nie wiem.
0: Dokładny offer. Normalny dokładny offer.
1: Alt, prawy przycisk myszy wirtualny, czyli chyba numeryczna gwiazdka, to jest rozpoznanie ekranu.
0: Próba rozpoznawania okna, proszę czekać.
1: Ja mam wirtualną maszynę, więc to dlatego tyle trwa.
0: Ustawienia LED deser, ustawienia LED deser, obolne optyczne rozpoznawanie treści offer, czytanie i objaśnienia B, ustawienia silników offer, 160 nowa i zwiek, kanały, klawiatura i wpisywan mysz, przegladanie sieci, B, prywatności, blokada, tryb, jedno, B, tryb, monitory, tłumaczenie.
2: Wynik jest.
1: Jest. I teraz tak, alt numeryczne 6-4, możemy sobie chodzić po tych wynikach.
0: Zastosuj, grupa skrotów klawisz, G, R.
1: A alt numeryczne 1-3 możemy chodzić po znaczach. Warto powiedzieć, że jak sobie przełączymy na inny silnik i zrobimy nim... w ten sposób i przechodzimy sobie po wynikach. I przejdę sobie teraz z powrotem na Baidu.
0: Optyczne rozpłumaczenie, optyczne rozpoznawanie.
1: To mogę sobie poniekąd porównać, jak te OCR-y sobie z tym poradziły, bo on pamięta wyniki różnych OCR-ów. Ja tego czasami używam, bo jeden OCR wykryje coś, czego drugi nie wykrył i tak dalej. Ja sobie robię czasami zdjęcia kilkoma.
2: No to rzeczywiście może być przydatne. Tu widać, że sobie polski, no właściwie Windowsowy lepiej poradził.
1: No tak.
2: Ale w różnych sytuacjach może być odmiennie.
1: I teraz mamy też coś takiego jak rozpoznawanie napisów, czyli on nam sam będzie wykrywał zmiany w tekście i to włączamy trzymając Windows Shift numeryczny slash, czyli prawy, lewy przycisk myszy, numeryczna gwiazdka. Ja teraz nie mam jakiegoś filmu z napisami, ale też jak mamy Windowsowy OCR, to fajnie to działa. No i dlatego Windows Shift, a nie Alt, że OK, to jest związane z OCR-em, ale to jest monitor swego rodzaju, no bo też nam czyta sam z siebie jakieś zmiany.
2: No dokładnie.
0: Oko przyciska mu zastosuj na przywidok drzewa optyczne rozpoznawanie powiększalnik poziom 0. Uruchamiaj powiększalnik wraz z LED-DSR pole wyboru niezaznaczone. Podążaj za kursorem klawiatury pole wyboru zaznaczone. Podążaj za kursorem tekstowym pole wyboru zaznaczone. Inwersja kolorów pole wyboru niezaznacz sposób podążania okna powiększalnika za kursorem pole kombi prytłupy. Szerokość okna powiększ sposób podąż prytłupy. Zawsze podążaj, podążaj pionie. Nie podążaj, nie podążaj prytłupy. Szerokość okna powiększalnika suwak 40. Wysokość okna powiększalnika suwak 21 współczynnik powiększenia suwak 0. Odległość między oknem powiększalnika kursorem myszy suwak 10. Oko przyciska mu zastosuj widok drzew.
1: Także mamy prosty, ale z tego co wiem bardzo funkcjonalny powiększalnik. Bardzo fajnie działa. No nie wiem, bo jestem osobą całkowicie niewidomą.
0: Podświetlenie poziom 0. Podświetlaj aktualny obiekt pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz szerokość podświetlenia pokrętu pole tekstowe 5. Margines podświetlenia pokrętu pole tekstowe 3.
2: Ustawienia bardziej dla słabowidzących.
1: Albo jak na przykład robimy jakieś prezentacje dla widzących, pokazujemy jakieś rzeczy, to też się to przydaje.
2: No tak.
0: Kolor podświetlenia pole kombi. Podświetlaj aktualną kontrolkę pole wyboru zaznaczą. Podświetlaj pozycję kursora pole wyboru. Podświetlaj pozycję kursora przeciwek pole wyboru. Podświetlaj aktualny element pole wyboru zaznaczą. Podświetlaj pozycję myszy pole wyboru. Podświetlaj pozycję kursora optycznego rozpoznawania treści offer pole wyboru. Podświetlaj przechwytywany tekst pole wyboru. Za oko przyciska lamu zastosuj. Podświetlaj aktualny obnie za widok drzewa. Podświetlanie poziom profesjonalne oprogramowanie poziom 0. Włącz obsługę programu Sonar Reaper pole wyboru niezaznaczone.
1: Czy chcemy mieć Osara i Reapera?
0: Sonar pole kombi 2017. Odczytuj informacje o metodach w programie Visual Studio pole wyboru zaznaczone. Ogłaszaj stan przepełnienia komórek w programie Excel pole kombi na początku. Narzędzie naprawy to ogłaszaj stan przepełnienia komórek w programie Excel pole kombi na początku. Na końcu. Na to nie odczytuj. Nie ma pod narzędzie naprawy atletu ofice przycisk. Narzędzie naprawy atletu ofice pole tekstowe tylko do odczytu. Jeżeli atlet ofice nie działa prawidłowo, możesz wypróbować jedną z pomniejszych czynności 1.1. Skorzystaj z opcji napraw panelu sterowania. Programy i funkcje 1.2. Skorzystaj z narzędzia naprawy atletu ofice 1.3. Dokonaj reinstalacji atletu ofice. Wyczyść rejestr atletu ofice przycisk. Zamknij te przycisk pole wyczyść rejestr. Ustawię tryb czytania programu Word pole kombi tryb czytania. Tryb prosty. Normal. Comment and prefont. Indent. Al.
1: dlatego to jest po angielsku, że jeżeli mieliśmy starą wersję ZDSR-a, to on, bo my te profile możemy sobie dowolnie tworzyć. No i jeżeli, że tak powiem, nam zostały te profile ze starej wersji,

0: Takie pełne,
1: to
0: że
1: znaczy,
0: można tworzyć,
1: no właśnie pytanie,
0: czytać.
1: Jak czytać na pewno się da. Ja z tworzeniem prezentacji nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia. Tam bardzo dużo na przykład NVDA czyta, jeżeli chodzi o te współrzędne, że coś przykrywa coś. Z jednej strony fajnie, z drugiej jest to trochę męczące.
2: Odczytuj indeksy slajdów w programie PowerPoint pole kombi na początku. Odczytuj stan animacji w programie PowerPoint pole wyboru zaznaczone.
0: No za to właśnie możemy tym zarządzać, to jest to.
2: Oko przycisk alt. Anuluj zastos widok drzewa profesjon monitor brajlowski poziom 0. Włącz obsługę monitorów brajlowskich pole wyboru niezaznaczone.
1: No właśnie. Co my tu mamy? Czy coś z znanych typów urządzeń jest albo będzie?
0: Wszystkie Seiki są. Czyli Seika 3, 4, 5, 6 mini. Ja wiem, że to są dość popularne monitory. I jest THDZ40 chiński. Jeszcze nowego wsparcia Braille'a nie ma. Pojawiło się w jednej ze wcześniejszych bet, ale zniknęło potem z nieznanej mi przyczyny. Deweloperzy powiedzieli mi, że to przyczyny techniczne. I tam już było, tam już się działo. Były alwy, były fokusy. Więc jest się czego spodziewać, ale nie mogę powiedzieć kiedy, bo mówię, było już w jednej z poprzednich wersji, to nowe wsparcie Braille'a i zniknęło.
2: Wyświetlaj informacje statyczne, pole wyboru zaznaczone, włącz mi bania kursora brajlowskiego, pole wyboru zaznaczone, częstotliwość mi bania kursora brajlowskiego, MS pokrętło, pole tekstowe 800, typ połączenia z monitorem Seika, pole kombicon, port monitora brajlowskiego Seika, pokrętło, pole tekstowe 5.
0: Oczywiście, po komie.
2: Używaj chińskiego Braille'a akcentowanego, pole wyboru niezaznaczone, oko czy tam last widok drzewa grupa skrótów klawiszowych ZDSR Win poziom 0.
0: I szybkie przełączniki. Czyli grupa ZDSR Windows.
2: Odczytuj sposób reakcji na okna pływające, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj dymki powiadomień, pole wyboru zaznaczone. Profil interpunkcji, pole wyboru zaznaczone. Odczytuj liczby jako pojedyncze cyfry, pole używaj słownika, pole wyboru podążaj za kursorem myszy, pole wyboru zakres nawigacji pikselowej, pole wyboru zaznaczone. Liczba linków do przeskoczenia, to liczba linii dla mnie automatycznie. W sposób odczytywam pola tekstowy, pole do góry przycisk altu. W dół D przycisk oko przycisk.
0: I możemy też ustawiać kolejność. I to jest na tyle, jeśli chodzi o ustawienia.
1: To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy ponownie telefon od Patryka, któremu się chyba jakieś dodatkowe pytania w międzyczasie pojawiły. Cześć Patryku, jesteśmy w antenie.
3: Cześć, pytania pytaniami, a ja chciałem zrobić coś, czego ty pewnie, Arku, nie zrobisz, mimo że kocham ten czytnik ekranu. Chciałem troszeczkę na niego ponarzekać.
0: A narzekaj.
3: Po pierwsze, rzecz, która mnie denerwuje i nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie rozwiązana, irytuje mnie to niesamowicie. Jeżeli wejdę na jakąś stronę internetową i chcę na przykład przejść sobie do pola edycji, do przycisku, do czego, nie wiem, do listy, naciskam E i muszę poczekać parę sekund, zanim on obleci całą stronę, i przeskoczę do pola edycji. Chyba,
0: ja już
3: że przejdę na koniec
0: w nowej
3: tego
0: strony. Nie mam. U mnie to nie występuje, zresztą tak jak w Audio Game się pokazywałem na tej wielkiej liście z grami.
3: No to widzisz, to u mnie chyba to występuje, bardziej, że ja to sprawdzałem. No nie występuje to na Tyflo Podcaście, na pewnych stronach to występuje, na pewnych nie. I właśnie wiem, że miał pojawić jakiś dodatek do Chroma, który miał bezpośrednio współpracować z DSR-em.
0: Tak, bo kiedyś to tak miało być zrobione, potem oni to rozwiązali inaczej. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakąś taką stronę, która tak robi, to daj, bo ja tak jak mówię, no byłem na Audio Gamesie na tej wielkiej liście z grami i nie było.
3: Ale ty byłeś na Edge'u, a ja mam Chroma.
0: A ja Chroma nie mam chyba na tej maszynie,
2: teraz zobaczymy. Mam.
0: Sprawdzamy. Uwaga.
2: Bez tytułu Google Chrome Panel.
0: Jak widać, sama ta maszyna tak średnio chodzi. Idziemy na
3: Audiogamesy.
0: Ładuje się strona.
2: Audio Games Progresso Panel, dodaj tę kartę do zakupu. Outfront Tabel Mesh Archive Link.
0: Skąd te?
2: Title Tabel Download License Bembre Tabela zawiera
3: 850. No, ale to nie było od razu przejścia. NVDA, aby ci przeszło szybciej do tej tabeli, a musiałeś poczekać jakiś... To nie było szybkie przejście.
0: A naciskam teraz, nie wiem, na przykład E? Okej, działa trochę szybciej to, niż tabela.
1: To w ogóle
0: te?
1: Nic nie ma.
0: No bo nie ma. Ale ja kojarzę ten błąd, tylko że u mnie on już jakby przestał występować w tej nowej wersji, tak jak kiedyś. ale faktycznie widać, że

0: To jest trochę wolniejsze niż na przykład...
1: Pole tekstowe chronione.
0: Tu mogę się zalogować i...
1: Pole tekstowe.
2: No to akurat dość szybko przeszło do tego pola.
0: B.
1: Login przycisk.
2: Też dość szybko.
0: Jest ta wielka tabela. Czyli wydaje mi się, że on teraz zaczął mieć problem z dużymi kontenerami. Wejdziemy sobie tutaj jednej i stronie jest jeszcze tabela. developer.apple.com na przykład.
1: Apple developer okno dokument.
0: Te? Ogólnie z tabelami jest jakiś problem. A na
3: U mnie właśnie był problem na powiedzi Arku, gdzie to było.
0: No.
3: Na forum AudioGames.net, jak na przykład byłem zalogowany na forum General Game, na przykład na jakimś wątku i chciałem, będąc na górze strony, nacisnąć E, żeby przejść do pola pisania posta, no to on tak się trochę zastanawiał jakby.
0: Okej, no ja teraz nie mam jak się tam zalogować z tej maszyny, więc możliwe, że coś ewidentnie jest, bo na przykład tutaj naciskam E, nie ma problemu. Ale naciskam T.
3: Ale na przykład u mnie z stroną Tyflopodcast.net na przykład problemu nie było. Ze stroną YouTube'a problemu nie ma. Także...
0: Słuchajcie, to nie zależy od...
2: To ja w ogóle może zapytam, bo to jest taki dosyć specyficzny problem i specyficzny błąd i mam wrażenie, że teraz tego w trakcie audycji nie rozwiążemy. Natomiast skoro mowa jest o różnych przeglądarkach, to chciałem od razu zapytać, co jest teraz wspierane? Pokazałeś Edge'a, pokazałeś Chroma, Firefox?
0: Firefox też jest wspierany. Internet Explorer.
2: No Internet Explorer to tak naprawdę już jest przeglądarka, której na współczesnych wersjach Windowsa nie ma.
3: Ale jak ktoś chce, to może sobie ściągnąć.
0: No, ale
2: i będzie działać?
0: Będzie.
3: Z tego co czytałem, tak.
0: Będzie działać, ale to jest kolokwialnie mówiąc głupota zainstalowania Explorera. Bo to się może źle skończyć. Ale Firefox działa.
3: Jeszcze a propos przeglądarek, co mnie osobiście też denerwuje, bo przeglądania strony. Przynajmniej to się dzieje, jeżeli korzystamy z Chroma, z Firefoxem chyba nie. Natomiast jeżeli na przykład jesteśmy sobie na jakiejś stronie, przeglądamy sobie coś, wejdziemy w jakiś link. Na przykład, nie wiem, podcast na Tyflo podcaście, czy w jakiś wątek i zrobimy wstecz, to w tym momencie, czyli na przykład Alt, strzałka w lewo, no to w tym momencie kursor nie zostaje na tym linku, na którym kończyliśmy przeglądać ostatnio, tylko przejdzie i będzie na górze strony. Ja sobie radzę oczywiście z tym, otwierając linki w nowej karcie, natomiast no jest to
0: na coś, Edge'u to nie występuje.
3: Nie ma.
0: Na Edge'u to nie występuje, ale dobrze, że mówisz, że na Chromie jest.
3: No właśnie, jest. No i kolejna rzecz, która też nie do końca mi się w deserze podoba, jeżeli chodzi o te monitory, bo znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o myszkę. Nie wiem dlaczego, ale nie wszędzie działa ta nawigacja ekranowa. Są po prostu aplikacje, na przykład tak jak Total Commander, gdzie to działa, ale są pewne aplikacje, w których na przykład ustawienia systemowe pod Windows i nie pamiętam już teraz, ale są pewne aplikacje, w których to nie działa.
0: Dlatego, że jeżeli coś jest robione na tym WinUI, czy jakkolwiek się to nazywa, to tam na przykład kursor JAWS tak samo nie działa, bo to korzysta, to jest na podobnej zasadzie. Z tego co wiem, trwają prace nad tym, żeby ta nawigacja ekranowa działała absolutnie wszędzie, ale przez to, że te nowe kontrolki działają nieco inaczej niż te stare, to jeszcze to zejdzie jakiś czas. Więc jeżeli są to te kontrolki metro, to tamta nawigacja nie będzie działała, ale monitory tam działają normalnie.
3: No właśnie jeszcze a propos monitorów chciałem powiedzieć, bo to niestety też w ogóle monitory i paski postępu to jest jakaś dziwna w ogóle rzecz, której nie potrafię zrozumieć. Pierwsze monitory, że na przykład czasami jeżeli chcę na pewnej kontrolce sobie ustawić monitor, i na przykład dojadę na nią strzałkami czy tabem i chcę i włączę monitor, to on mi mówi proszę ustawić monitor. I nawet jeżeli zrobię ten skrót insert i Boże, nie pamiętam jaki to jest teraz, jak to się nazywa na klawiaturze, ale żeby podążać myszą za kursorem, to też to nie chce zadziałać.
0: Dwa razy ten skrót naciśnij w takiej sytuacji, bo wtedy on przejdzie nie do kontrolki, a do konkretnego elementu, bo to na przykład ta rzecz występuje w Unigramie na przykład bardzo często i jak naciśniesz sobie dwa razy, to on powie właśnie podążaj za kursorem i wtedy możesz taki monitor ustawić. Na przykład, nie wiem, wejdę sobie w ustawienia.
1: Ustawienia, przycisk, strona główna, Windows Update, przycisk, sprawdź aktualizację, więcej opcji, dowiedz się więcej, sprawdź aktualizację, przycisk. Proszę najpierw domiono i sprawdź aktualizację.
0: Nie mam tu jak tego ustawić, ale na przykład na tym dowiedz się więcej.
1: Podążaj za kursorem. Sprawdź aktualizację, mam intelligent, sprawdź aktualizację, domiono inteligentny monitor 1.
0: I uwaga.
1: Dowiedz się więcej link. Dowiedz się więcej link.
0: Więc okay, musisz w ten sposób to robić.
3: Nie wiedziałem, bo ja właśnie się męczyłem i szukałem tego tą myszką, która dla mnie też jest trochę czarną magią, ale to mimo, że używam tyle razy tego programu, uważam, że myszka to jest coś, o czym by można było osobny podcast zrobić, podobnie zresztą tak, jak z myszką NVIDIA. Bo co ciekawe, nawigację obiektową NVIDIA umiem używać, a ZDSR-a nie.
0: A widzisz, no,
2: To trzeba będzie kiedyś ten temat rozszerzyć jeszcze.
0: No tak, bo ta myszka jest rozbudowana tutaj.
3: I jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy. Dziwności, jeżeli chodzi o paski postępów. Przykład, na przykład Battle.net z NVIDIA-em, bo ja używam tego czytnika do grania w Diablo 4 i tam bardzo często jak uruchamiam Battle.net i na przykład aktualizuje mi się jakaś gra, to NVIDIA normalnie piszczy. Z automatu, że jest pasek postępu ZDSR, nie piszczy. Ja muszę sam ten pasek postępu znaleźć, żeby on...
0: To jest by design, tak ma być, bo na przykład są programy takie jak Audio Repeater, gdzie NVDA wariuje i piszczy wszystkimi możliwymi paskami postępu, a ZDSR piszczy...
3: No, ja chcę, żeby w Battle.necie piszczało automatycznie.
0: Ja rozumiem, ale można, programiści mogą ustawić jeden z pasków postępu jako pasek postępu główny. I ZDSR tylko ten główny pasek piszczy. Co można zrobić? Jeżeli chcesz to faktycznie zgłosić, to mi o tym przypomnij po audycji. I ja powiem, żeby dodano możliwość ignorowania tego głównego paska postępu, żeby wszystkie mogły piszczeć.
1: Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko
3: ale to chodzi o taką opcję, tak?
0: Tak, bo chodzi o to, że programiści...
3: NVDA ma taką funkcję, to się nazywa odtwarzaj dźwięki pasków postępów w tle. I to chyba jest
0: no
3: to.
0: I to są właśnie te niegłówne, że tak powiem. Rozumiem.
3: No, bo czyli... to by się bardzo przydało, bo czy GeForce, ta aplikacja taka do aktualizacji sterowników, no są takie apki, one po prostu mają te paski postępu inne i no jednak szukanie.
0: No bo w ZDSR-ze możesz Ctrl-Alt, numeryczna gwiazdka sobie przeczytać ten główny pasek postępu też, no ale tych pobocznych faktycznie musisz szukać.
3: No bo Battle.net chyba ma ten, on nie ma tego głównego.
0: Nie ma głównego, nie ustawili tego jako główny pasek.
3: No właśnie. No to myślę, że to by było tutaj na te z takich rzeczy, które obecnie nie działają. A jeszcze właśnie, co to jest ta taka sekcja w ustawieniach, te klawisze Win? Czy to pokazywałeś? Już po mnie
0: tak,
3: na chwilę nie było.
0: ZDSR, Windows, lewo, prawo, możesz sobie chodzić. To są te szybkie, to jest dokładnie to samo menu, co w szybkich przełącznikach, tylko że możesz przy pomocy skrótów klawiszowych te opcje zmieniać. Czyli trzymasz sobie ZDSR, Windows, strzałka w prawo naciskasz. To jest tak, jakbyś miał pokrętło w iOSie trochę.
3: A jest jeszcze w ogóle bardzo fajna rzecz w ZDSR-ze. W ogóle... Nie, to by warto było pokazać, czyli Ctrl-Delete. Jest na przykład taka gra, która się nazywała Smugglers i to w ogóle kiedyś była taka gra, po której się myszką chodziło i ona miała różne panele, na przykład panel handlu, panel tam czegoś. I nie wiem jak z NVD, ale w ZDSR-ze właśnie Ctrl... O, ja wiem co ma taki wygląd panelowy. OBS.
0: OBS, nie mam teraz OBS-a, ale ja właśnie to pokazywałem poniekąd w OBS-ie, bo tak się na czat przechodziło w OBS-ie właśnie z ZDSR-em.
3: Tak, i właśnie te panele takie,
0: dla ludzi, którzy
3: panelowe.
0: Nie wiedzą, o czym mówimy, Ctrl-Delete przechodzi do nas... Niektóre aplikacje mogą mieć okna podrzędne, czyli właśnie te okna pływające. I Ctrl-numeryczny Delete przechodzi właśnie po takich oknach. Na przykład ustawienia systemowe mają jedno takie okno, ale na przykład naciskamy sobie ZDSR plus numeryczny delete.
1: Bez typu na znak klasy punkt na LDM.
0: Bez typu na znak klasy punkt na LDM.
1: Na znak proces ustawienia. Bez typu notatnik. Bez typu na znak klasy PRLCC. Proxy na znak proces i PRLCC. Bez typu na znak klasy PRLCC. Środowisko wprowadzania danych w systemie Windows.
0: O, jakieś takie okno mamy. Ja spuszczę sobie ten insert. Tak, no właśnie teraz to pokazuje, że to przychodzi po wszystkich oknach.
1: Środowisko wprowadzania danych w systemie Windows. Środowisko wprowadzania danych w systemie Windows.
0: W jakimś oknie wylądowałem w ogóle.
1: Środowisko wprowadzania.
0: W którym chyba nic nie ma,
1: wprowadzania danych w systemie Windows bez typu na znak klasy bez typu.
0: Więc
3: tak, czy w ZDSR-ze mogę sobie, na przykład sprawdzić i ta dana aplikacja mi zajmuje procesora, pamięci i tak dalej, bo można sprawdzić ogólne obciążenie.
0: Nie, dana aplikacja nie, ale w sumie spoko opcja, też napisz po audycji, to przekażę gdzie trzeba. Tak, bo możemy sobie sprawdzać globalne zużycie, na przykład procesora.
1: 0% Q.
0: A naciskam insert Q. Jak zużycie? Nie, no to się wzięło z chińskiej nazwy, oczywiście Quenbi. Dwukrotne wciśnięcie insert Q.
1: Zużycie pamięci 67%, dostępna pamięci 1 3GB, całkowita ilość pamięci 4GB.
0: Dwukrotne wciśnięcie insert tab.
1: Okno 336 uruchomionych procesów nazwa procesu explorer.exe identyfikator procesu 5536 ścieżka do pliku procesu c windows explorer.exe.
0: O.
2: I to jest informacja o aktualnym procesie, tak? Mm-hmm. Jesteś na pulpicie, tak. Więc explorer.
0: Michale, trzeszczesz i skaczesz i przelatujesz w prawo.
2: A to tylko u ciebie. Na całe szczęście
3: słuchacze tego nie odczuwają. I ostatnie pytanie, jeśli mogę, które ja miałem, co prawda pisałem go na WhatsAppie, ale chyba nie wiem, czy zauważyłeś. Skąd mogę pobrać ten piękny temat dźwiękowy, bo mi się on tak podoba, że...
0: On jest domyślnie jako przykładowy temat w becie, więc jeżeli masz najnowszą betę, to go masz.
3: I to się jego w ustawieniach przełącza.
0: Tak, ustawienia mowa i dźwięku, profil schematów dźwiękowych i to masz dzień wiosny, on się nazywa.
3: No, jest świetny. Podoba mi się naprawdę ten...
0: No, jest całkiem fajny. To prawda. Niektóry ma za długie dźwięki, ale jest ogólnie fajny.
3: Okej, okay. No to tyle. To w takim razie ja czekam na mój gwóźdź programu, czyli menedżer skrótów.
0: Będzie okay. Niedługo.
2: To dzięki Patryku w takim razie za telefon. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: No i lecimy sobie dalej, czyli mamy narzędzia.
1: Uproszczone centrum użytkowe metody do narzędzia te podmemu. Menedżer pakietów językowych. Menedżer znaczników. Menedżer pakietów
0: językowych. Mamy menedżer pakietów językowych.
1: Ustawienia więcej opcji uzyskali najnowsze aktualne item lista file list widok drzewa region.txt poziom 0.
0: I menedżer pakietów językowych jest... W języku angielskim nie mam możliwości go przetłumaczyć na razie. I na przykład mamy sobie taki plik. Dalej mam różne tutaj numeryczne elementy. Ale idę sobie dalej tabem. Tutaj mam wszystkie języki, czyli chiński, angielski. To akurat taki niefajny mi się trafił tekst. Tutaj mogę stworzyć nowy język z DSR-a. Mogę dodać nowy plik, jakbym na przykład chciał jakąś wtyczkę tłumaczyć. Mogę dodać nowy element do już istniejącego pliku.
1: Delete file przycisk, delete item przycisk, bullet settings przycisk, alt, relap przycisk, alt, exit przycisk, alt, x.
0: Chciałem to tylko na szybko pokazać, bo ten program jest bardzo niewygodny. A propos rzeczy, które mi się nie do końca podobają też. Ale jest taka możliwość. No ja polecam sobie edytować pliki językowe, jeżeli na przykład chcemy sobie zmienić, nie podoba nam się, że coś jest czytane w nie takiej kolejności i tak dalej, to możemy sobie z C, program files, x86, ZDSR, ZDSR, settings, lang, plk, przenieść moje domyślne tłumaczenie. Możemy sobie je przenieść do C, users, nasza nazwa użytkownika, documents, my ZDSR, ZDSR, user data, settings, lang i tam w tym miejscu możemy sobie dowolnie edytować to tłumaczenie, zapisywać, restartujemy program i mamy wszystko po naszemu. Nie musimy sobie zmieniać jakoś jakichś specjalnych programów, mieć i tak dalej. Ten menedżer jest tylko po to, żeby się tym teoretycznie prościej zarządzało.
2: A to on są tak zwykłe naprawdę... pliki tekstowe.
0: Tak, on powstał na nasze wewnętrzne potrzeby bardziej, ten menedżer.
1: Wstrzymana. Uzakopon szybkie przełom narzędzia tekmen menedżer znaczników L. Menedżer obszarów G.
0: Menedżera znaczników teraz nie dam rady pokazać, bo nie mam dostępu do produkcyjnego serwera ZDSR, a te znaczniki można pobierać z internetu.
2: A przypomnij, czym są te znaczniki?
0: To są takie zakładki, które robimy na ekranie. Czyli na przykład mamy jakąś niedostępną aplikację, ktoś widzący nam nakierował myszkę w jakieś miejsce, które robi coś i my możemy to miejsce sobie dodać jako znacznik i wówczas możemy do tego znacznika sobie przejść. Albo na przykład jak sobie OCR-em coś sprawdzimy, same znaczniki pokażę, jak działają, ale ten menedżer znaczników to jest po prostu taki sklep ze znacznikami. Menedżer obszarów. Obszary, to tak jak mówiłem, możemy sobie dzielić ekran na jakieś tam obszary.
1: Bez tytułu notatnik, pole tekstowe.
0: Ja otworzę ten menedżer obszarów.
1: Widok drzewa comparek.exe zamknięty poziom 0.
0: Becompare.exe to jest program.
1: Otwarty com porównywanie tekstu poziom 1.
0: Mam tutaj obszar porównywania tekstu, idę sobie tabem.
1: Lista lewy plik zaznaczony 1 z 2. Prawy plik 2 z 2, lewy plik 1 z 2.
0: Mam tutaj przykładowy obszar stworzony na potrzeby audycji, shift F10.
1: Drop-down menu, edytujem, usunę.
0: Mogę sobie zrobić edytuj.
1: Edytuj informacje o obszarze nazwałem pole tekstowe lewy plik altem. Lewy koniec L pokrętu o pole tekstowe 10 altel. Górny koniec te pokrętu o pole tekstowe 105 altel.
2: Czyli mamy to są tak naprawdę okna. Coś takiego, że jakby okna na przykład albo ramki w JOSie, tak?
0: Tak. No ramki to bardziej... Ramki w JOSie to bardziej można porównać do monitora blokowego, bo ramki to chodziło w nich o to, że były czytane zmiany w tych ramkach. A tutaj chodzi o to, że możesz sobie zrobić jakby własne grupowanie elementów.
2: W ten sposób.
0: Takimi prostokątami. Mhm. Bo na przykład ja sobie zrobiłem...
1: Prawy koniec R pokrętu o pole tekstowe 5C1 alter. Dolny koniec B pokrętu o pole tekstowe 6C1 alter. Komentarz C pole tekstowe alter. Oko przycisk alfa mu nazwałem pole tekstowe lewy menedżer obszaru z importu i przycisk alfa. Widok drzewa porównywanie tekstu poziom system pod menu stacja. Com parę kro porowny w lista lewy importu i przycisk alfa.
0: Nazwa no, pliku pole kombi pole tekstowe alter. Nie mam jak tego zaimportować.
1: Menedżer obszaru lista lewy plik zaz prawy plik 2 z 2.
0: O, tutaj mam prawy plik.
1: Drop down edytujem. Edytuj informacje o obszarze nazwałem pole tekstowe prawy plik altem. Lewy koniec L pokrętu o pole tekstowe 530 a górny koniec T pokrętu o pole tekstowe 126 alter. Prawy koniec L pokrętu o pole tekstowe 981 alter.
0: Jak widać,
1: lewy koniec L pokrętu o pole tekstowe 530
0: alter. Lewy koniec prawego pliku to jest X530.
1: Lewy plik 1 z 2.
0: A lewy koniec lewego pliku będzie gdzieś bardziej po lewej stronie ekranu.
1: Edytuj informacje o lewy koniec L pokrętu o pole tekstowe 10 alter.
0: O, 10.
1: Górny koniec te pokrętu o pole tekstowe 105 alter.
0: 105.
1: Dolny koniec B pokrętu o pole tekstowe 601
0: alt. Do 601.
1: Prawy plik.
0: A prawy plik ma górny koniec.
1: Właśnie
0: możemy sobie to w taki sposób poprawiać.
1: Górny koniec B o pole tekstowe 126 alt.
0: 126, no tam trochę mi się nierówno to narysowało. Ja pokażę jak to robić.
1: Dolny koniec B pokrętu o pole tekstowe 139 alt.
0: I dolny koniec, to już w ogóle źle to zrobiłem. Też ustawimy 601.
1: Komentarz dolny 601, konoko przycisk alt. Menedżer obszaru lista prawy plik zaznaczone 2 z 2.
0: I możemy sobie to zwizualizować jako takie prostokąty.
1: Importuj przyci widok drzew compare.exe otwarty poziom 01 element drop down menu. Usun profiler. Eksportuj. Usun profiler. Eksportuj.
0: Jak sobie naciśniemy shift F10 na tym na przykład becompare.exe, to możemy wyeksportować to i dać to komuś innemu.
1: Porównywanie tekstu poziom 1.
0: O, porównywanie tekstu. Tak się nazywa jakby sam profil.
1: Drop down menu. Edytuj profile.
0: I tutaj też mogę edytować.
1: Edytuj temat nazwa profilu pole tekstowe porównywanie tekstu. Dopasowuj do pole kombi tytułu kończącego się na...
0: I tutaj, kiedy ten... skąd ZDSR ma wiedzieć, że w tym programie teraz to ma być aktywne?
1: Dokładnego tytułu.
0: Może być dokładny tytuł okna.
1: Tytułu spełniającego wyrażenie regularne.
0: Czyli jeżeli tytuł dopasowany jest do wyrażenia regularnego.
1: Tytułu rozpoczynającego się od... Tytułu kończącego się na... Tytułu zawierającego. Tytułu nie zawierającego. Tytułu nie zawierającego, tytułu kończącego się na tekst do dopasowania pole tekstowe beyond compare.
0: O, ja sobie to ustawiłem w taki sposób, żeby jak się tytuł okna kończy na beyond compare, to żeby ten obszar był aktywny. Ale na przykład może być tak, że ten program ma jakąś bardziej skomplikowaną strukturę tytułu okna i wtedy robimy wyrażenie regularne i tyle.
1: Komentarz pole tekstowe, oko przycisk alt, menedżer obszarów, widok drzewa porównywanie tekstu poziom 1. zaznaczona retorowywanie lista, lewy klik zaznaczony 1 z 2. Importuj przycisk widok.
0: No i to jest na tyle, jeśli chodzi o menedżer tych obszarów. I ja sobie otworzę ten Beyond
1: Conquer. Pole wyszukiwania, obszar roboczy, pole wyszukiwania, pole tekstowe.
2: No tak, bo teraz pytanie, jak takie obszary sobie tworzyć?
0: No spokojnie, właśnie zaraz będziemy to sobie wyjaśniać. Ja mam tutaj plik z porównanie tłumaczenia ZDS-a. I teraz bardzo fajna się tu sprawdza ta nawigacja ekranowa.
1: Nawigacja to elementa nawigacja ekranowa.
0: Idę sobie, włączam sobie nawigację ekranową i idę sobie numeryczną dwójką.
1: Obszar roboczy. 1053 zapisy.
0: A, ja zapomniałem, że mam tryb jednoręczny włączony, który wyłączam trzymając insert numeryczny 9.
1: Znaczniki, powyżymy tryb nawigacji. Session, ile tego my session, albi.
0: Właśnie na pasku menu doskonale widać, o co chodzi w nawigacji ekranowej. Przechodzę sobie numeryczną siódemką na początek okna. Jak widać, czyta mi cały pasek
2: cały
0: menu.
2: Pasek.
0: I teraz numeryczną szóstką idę. Chodzę pojedynczo, numeryczna dwójka. To jest taki pasek.
1: Dokument archiwa tlk-control.txt, program ilesx86zdsr-zdsr-zpink-lang-tlk-control.txt.
0: To jest taka pseudotabela i teraz przejdę sobie numeryczną trójką.
1: D. Framerader. Framerader. Framerader.
0: Numeryczna trójka idzie do elementu znajdującego się bezpośrednio pod elementem, na którym się obecnie znajduje.
1: 1000 framerader czarny. 1010 frame 2. Gwiazdka. 1050 edytor. Krzyżyk gwiazdka. 1052 aktualnie.
0: A jak sobie idę numeryczną dwójką?
1: Krzyżyk gwiazdka, przecinek, stacja, krzyżyk gwiazdka. 1053 zapis jako, 1053 zapis jako.
0: To mam czytane to jedno po drugim, czyli lewy plik i prawy plik.
1: Jako, 1053 zapis szary 19.
0: O, to jest szary, jako. Ten prawy plik jest na szaro,
1: jako, czarny.
0: A lewy plik jest na czarno.
2: Czarno.
0: I teraz chcę skorzystać z tych obszarów, które sobie stworzyłem, więc naciskam kontrol numeryczny plus.
1: Lewy plik, prawy plik, lewy plik.
0: I sobie chodzę właśnie lewy plik albo prawy.
1: 1050 krzyżyk gwiazd, 1050 lęcz tam, 1050 lęcz tam.
0: I ustawiam się na lewym pliku i idę sobie numerycznym plusem.
1: Dokument 04 lęcz deszon ever pinkel se, utrzes pc, krzyżyk gwiazdka, 1000 ustawienia. S, krzyżyk gwiazd, 1001 profile. Głosowe, krzyżyk 1002 opis, autoryzacji.
0: Jak widać, jest jeden plik. I możecie mi uwierzyć, bo jakby on przechodził na ten prawy plik, to by się nam zmienił kolor. A kolor się nam nie zmienił.
2: No tak.
0: Czyli lewy plik działa.
1: Prawy plik.
0: Zobaczymy, czy prawy plik działa.
1: 04 lęcz deszeweru 04 lęcz deszeweru 04.11.202.04.16.46.
2: No bo coś zmieniałeś, to może dlatego.
0: Tak,
2: może jednak tamte ustawienia były okej.
0: Może, ale to nic, bo właśnie przejdziemy sobie płynnie do tego, jak taki obszar sobie stworzyć. Skasujemy sobie tamten obszar, że tak powiem, zepsuty. Beyond Compare też się podcastu doczeka, bo bardzo dużo tego programu używam
1: ostatnio. Menedżer obszarów lista lewy plik niezaznaczony 1 z 1.
0: Czyli lewy plik nam działa całkiem fajnie.
1: Import widok lista lewy plik niezaznaczony import widok drzewa porównywanie tekstu poziom 1.
0: Jak chcemy sobie zrobić kontrol, jakiś obszar, to przechodzimy tam, gdzie chcemy, żeby ten obszar się zaczynał. Na
1: nawigacja
0: przykład
1: to kontrol, nawigacja to element, nawigacja ekranowa.
0: Nawigacją ekranową.
1: Krzyżyk gwiazdka 1000
0: Tutaj bym chciał, żeby się zaczynał. Naciskam sobie insert numeryczny myślnik, żeby ta myszka nam przeszła.
1: Podążaj myszą za kursorem.
0: Sprawdzę sobie, gdzie ta myszka jest.
1: 563 współrzędne ekranu 551128 rozmiar okna.
0: 551128, a lewy plik, gdzie się zaczyna?
1: Podążaj myszą za kursorem. Linia 16, kolumna 6, współrzędne ekranu 78128 rozmiar okna 1700. Pole tekstowe, dokument, program.
0: I teraz, jak chcę ustawić sobie lewy górny róg obszaru, naciskam kontrol numeryczny slash.
1: Lewy górny róg obszaru.
0: Super. I teraz muszę jakoś przejść tam, gdzie chcę, żeby się skończył ten obszar. Więc idę sobie nawigacją pikselową, insert numeryczny 6.
1: Pole tekstu DCPGRN,
0: w miarę do końca. Nie,
1: kombinacja
0: za daleko już. Program się
1: roboczy.
0: Dobrze, idę sobie w dół. Szukam sobie tego tekstu na przykład jakiegoś. Może mi się go uda jakoś znaleźć.
1: Obszar roboczy.
0: O!
1: Gwiazdka czarny.
0: Strona w dół. Ale to jest czarny, czyli roboczy. To jest tamten plik drugi.
2: Ten powinien być szary.
1: Jeden.
0: Właśnie.
1: Zero, jeden, na A, I, A. Dehabel.
0: O!
1: Obszar dehabel, tekst statyczny.
0: Nie,
1: obszar roboczy.
0: Dehabel,
1: tekst statyczny. Obszar roboczy. I, U, P, I, Y, U, A, I.
0: Pewnie to będzie...
1: Control. T, obszar roboczy.
0: O, to już wyszedłem poza obszar.
1: Pasek przemijania, obszar roboczy.
0: Wydaje mi się, że to będzie tutaj. Przenoszę myszkę.
1: Podążaj myszą za kursorem.
0: I kontrol, numeryczna gwiazdka.
1: Nowy obszar, profil, pole kombi, porównywanie tekstu.
0: Tutaj do którego profilu chcę to przypisać?
1: Edytuj profil obszarów, nowy profil, przycisk. Nazwa, pole tekstowe.
0: Nazwa, prawy plik.
1: Prawy plik, komentarz, pole tekstowe, oko, przycisk, alto. Control.txt, tekst, są parę, beyond, są parę, obszar.
0: No i uwaga.
1: Lewy plik, prawy plik. 0-4-5-4-6-PC. 0-4-6-PC.
0: Nie działa. Chyba?
1: 0-4-1-1-5-3-gwiazdka-1000. 1000 ustawienia, szary, 19.
2: Krzyżyk, coś?
1: Gwiazdka, 1001 profile.
0: Jest!
1: Krzyżyk, gwiazd, 1002 opis. Krzyżyk, 1003 zakończ. 3004. 3010 wstęp.
0: Musiałem okno przesunąć na lewo. Windows, strzałka w lewo.
1: Gwiazdka, 1050 edytor.
0: I teraz przechodzimy na lewy plik.
1: Prawy plik. Prawy plik. Prawy plik, lewy plik. Let document, szar, krzyżyk, pisywanie. 1201 klawiatura. Krzyżyk, gwiazdka, let deser. 1200 ustawienia.
0: Prawy plik.
1: Gwiazdka, szary, wpisywanie.
0: Widać? Zmienił się
2: zmienił
0: kolor.
2: Zmienił się krzyżyk, kolor, tak.
0: Działa. W ogóle to się zbugowało, bo...
1: Prawy, lewy plik, prawy plik, prawy plik.
0: Mam dwa prawe pliki teraz. No. Też warto to pokazać.
2: No to jest coś, program, trzeba sobie rzeczywiście chwilkę posiedzieć i trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć tak naprawdę w przypadku
0: no, ale
2: tych obszarów.
0: Ja na przykład bardzo proste użycie tego, bardzo proste, i tylko ja zrestartuję ZDSR, i mnie to dobije, że mam dwa prawe pliki. Restart powinien to naprawić.
1: Reader 2024, tab 4, obszar roboczy.
0: Czyli jakby system operacyjny startował, a nie screen reader, ale dobra.
1: Lewy plik, prawy plik, prawy plik, lewy plik, prawy plik.
0: Dalej mam dwa prawe pliki.
1: Jeden obszar roboczy
0: nie
1: wybrany.
0: Nie mam pojęcia, co się stało.
1: Program, krzyż, pisy, 1200.
0: Ale takie użycie tego, które każdy może... Możesz to zrobić już dziś. To jest... Wiele programów ma paski narzędzi, które mają jakieś rzeczy, które... Do których się można dostać, ale jest to takie... Takie niefajne.
1: Navigacja,
0: na przykład tutaj
1: ekranu.
0: Mam taki pasek. Tutaj mam taki pasek, no nie?
1: Tak.
0: Więc ja się ustawiam na tym home.
1: Podążaj myszą za kursorem. Lewy górny róg obszaru. Home. Sessions. Albi. Same. Context. Minor. Less. Format. Copy. Next. Press. Up. Relat. Swap. Relat. Document. Swap. Relat. Swap.
0: Ustawiam się na tym swap.
1: Podążaj myszą za kursorem. Wysokość nie może być równa 0, proszę spróbować ponownie.
0: O, właśnie, bo to musi być prostokąt, to nie może być linia, więc przejadę sobie
1: przycisk.
0: Troszkę w dół.
1: Pole kombi, program, ile x 80, przycisk. Pole kombi, prosta, przycisk.
0: No, tu, pod
1: nowy obszar, profil, pole kombi, porównywanie tekstu. Edytuj profil obszarów, przycisk, nowy profil, przycisk, nazwa pole tekstowe.
0: Nazwa pasek narzędzi.
1: Komentarz pole tekst, oko, przycisk, alto, control.telewy plik, pasek narzędzi. Home, sessions, al, bis, same, context, minor. Less formatowy.
2: I jest.
1: Next, press, home. Preset,
0: o,
1: next,
0: i jak widzicie,
1: home.
0: Nie wyjdę same, stąd.
1: Let, home,
0: ja bardzo chciał.
1: Let, do, fu, zero,
0: mogę sobie na przykład teraz, przyjmijmy, że coś sobie robię zero, w tym prawym pliku.
1: Krzyżyk, 1000 głosowe. Trał, głos, 1001 profile. Obszar roboczy.
0: Klikam sobie tutaj i...
1: Pasek narzędzi. Home, sessions, al, bis.
2: I wracasz do tego paska.
0: Do paska. Bardzo fajna, no super opcja po prostu. Ktoś korzysta z jakichś, nie wiem, z jakiegoś EWUSia na przykład, czy z czegoś podobnego, to, to się może bardzo przydać.
2: I wtedy w ogóle chodzimy sobie po prostu po tych elementach minusem i plusem numerycznym, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Ctrl plus minus to zmieniamy obszar, a plus minus zmieniamy... Widzicie nawet na przykładzie Michała, że ta logika ZDSR chyba jednak działa.
2: No, wydaje się to dosyć proste, a potem jak na przykład jakąś interakcję wejść z danym elementem, to są po prostu rzeczy, które sobie klikamy myszką, tak?
0: Dokładnie, tak. Okej.
1: Okay. Tak.
0: No, przecież weźmiemy sobie divs, klikamy myszką.
1: Lewa inbar, paczek, narzędzi, divs, przycisk zaznaczone. Same.
0: I teraz...
1: Lewy klik.
0: O, i na przykład mam to... 1660 wyfiltrowanych linii, no bo te pliki są takie same. Więc jakby nie ma już co tutaj być pokazane. Więc bardzo fajna opcja, jeżeli chce się nam nad tym posiedzieć, no bo albo możemy kogoś widzącego poprosić, żeby nam porysował te prostokąty, albo możemy sami, jak widzicie, da się to zrobić po niewidomemu. Ja sobie to zrobiłem, tylko mnie oczywiście zżera trema i zawsze się mylę. No ale na przykład właśnie takie proste użycie, jak chcecie sobie z tym zacząć, robicie sobie pasek narzędzi, jakiejś aplikacji i macie bardzo łatwy do niego dostęp, bo warto rzecz, ja pokażę to jeszcze w taki sposób i zacznę coś sobie robić w tym programie normalnie, na przykład właśnie powiedzmy, że sobie jakoś tu pracuję w tym programie, coś sobie tu przełączam, na przykład włączam sobie to i idąc dalej plusem i minusem, jakby jego to nie rusza, on cały czas
2: jesteś
0: stoi.
2: Tam, gdzie byłeś.
0: Dokładnie, więc mam bardzo prosty dostęp do tego paska narzędzi. To był przykładowy program. Spodziewajcie się o nim podcastu, bo dobry program robi, co ma robić, do porównywania tekstu i wyciągania różnic. Lecimy dalej. Manager interpunkcji. Możemy sobie tworzyć profile interpunkcji. To w sumie nic aż takiego. Dalej mamy menedżer słownika.
1: Menedżer schowka, menedżer
0: się chwilę zatrzymam.
1: Obszar roboczy. Lista elementów. Szukaj pole tekstowe. Dodaj przycisk alt, edytuj, przycisk numer, przycisk do góry, przycisk na dół, d, przycisk importuj, przycisk alt, eksportuj, przycisk alt.
0: No możemy oczywiście
1: importować
0: i eksportować słownik, ale...
1: Lista alt, edytuj, przycisk numer, edytuj, dodaj przycisk alt.
0: Chcę sobie dodać jakąś regułę.
1: Dodaj regułę słownika, oryginalny tekst, pole tekstowe.
0: I na przykład wpiszemy sobie chleb.
1: Nowy tekst, pole tekstowe.
0: Nowy tekst, chlebek.
1: Użyj wyrażeń regularnych, pole wyboru niezaznaczone.
0: Możemy sobie tworzyć wyrażenie regularne w słowniku.
1: Komentarz, pole tekstowe.
0: Możemy sobie wprowadzić komentarz, jak chcemy sobie grupować jakoś elementy.
1: Oko przycisk alt, ulorycz, nowy tekst, pole, użyj ikon, oko przycisk alt. Menedżer słowni, szukaj pole, dodaj, przedytuj, sumę do góry, na dół, importuj, eksport, zapiszesz, przycisk alt, sukces, ok, przycisk, zapisano, zmiany zostaną uwzględnione po restarcie programu.
0: No i to jest niestety głupota straszna, że słownik wymaga restartu aplikacji. No nic, zrobimy to. No i zobaczymy.
1: Piszemy
0: sobie w notatniku, to jest chleb.
1: To jest chlebek. To jest chlebek, to jest chlebek.
0: I mamy taki dźwięk.
2: Mamy od razu dźwięk, tak, że tu słownik był...
0: Zadziałał.
2: W akcji.
0: I teraz jak sobie nacisnę insert C, żeby skopiować tekst do schowka,
1: kopii,
0: to skopiowało mi się, uwaga.
1: O, spacja, J, E, S, E, spacja, H, L, E, B, znak końca linii.
0: Skopiował mi się oryginał. Jak chcę skopiować...
1: To jest chlebek.
0: Że tak powiem, to insert, control, C.
1: Kopii. To jest chlebek.
0: O, wówczas też się nam to skopiowało.
2: Czyli można i tak, i tak.
0: Mhm. No tylko, że insert C kopiuje jakby zawsze oryginał, a insert Ctrl C kopiuje magię słownika. Możemy też użyć wyrażenia regularnego. Czyli, że to się może przydać, jak mamy, wiesz, są te nowoczesne aplikacje, które tam czytają unigram.messages.wiewmodel i tak dalej. Ja to pokażę na Ale zrobimy sobie proste czytanie ułamków. Mam nadzieję, że mnie trema nie zeszle i mi się uda. Bo ludzie się boją, na przykład wiem, że w NVDA ludzie się boją używać wyrażeń regularnych, bo to bardzo spowalnia program. Te wyrażenia regularne w ZD zawsze są prekompilowane, czyli słownik zajmuje więcej miejsca, ale za to jest szybszy. Stresuję się, ale spróbuję. Przyjmijmy, że chcę, żeby czytało coś przez coś, czyli mam na przykład 4/5, wiesz, adres, i chcę, żeby czytało tą liczbę przez inną liczbę, więc sobie piszemy w nawiasie okrągłym \d+, czyli jedna lub więcej cyfr.
1: Plus d, odwrot, otwart, odwrot, d, plus, znak końca, plus, znak końca linii.
0: Czy ukośnik trzeba też zeskajpować? Chyba tak. Więc robię sobie prawy nawias okrągły, zamykam jakby grupę. \, ukośnik. Kolejna grupa, \d+. Prawy nawias.
1: Plus, dd. Otwarty nawias, odwrot, d. Plus, lank odwrotny, ukośnik, otwarty na odwrotę, plus, lank, znak końca linii.
0: I teraz sobie idę, nowy tekst. I teraz jak chcę jakby odwołać się do tej grupy, to wpisuję sobie \1, spacja, przez \2.
1: 1/2. Użyj wyrażeń regularnych, pole wyboru, niezaznaczone, zaznacz, komentarz, pole tekst, oko, przycisk, alt, menedżer, słownika, lista, dd, niezaznaczone, nowy tekst, 1/2, użyj wyrażeń, rezank, zapiszesz, przycisk, alt, sukces, ok, przycisk, bez tytułu, notatnik, pole
0: tekst, nie wiem, czy się nie pomyliłem, bo nie pamiętam. Nie do końca. Chyba korzysta z PCR-a, z takiego silnika wyrażeń regularnych, ale nie wiem.
1: Bez tytułu, no, pustek, 0 zaznaczonych znaków, 3/4. Znak 4, koczy, ukośnik 1/2.
0: O!
1: 1/2.
2: Jest!
0: Bardzo dobrze!
2: Zadziałało.
0: Działa! Działa! Więc bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś na przykład chce mieć, ktoś ma problem z takim domyślnym czytaniem ułamków i jak widać,
1: 1/2.
0: Dla niego to nie jest jakikolwiek problem. Działa super. Więc fajnie. Mamy te właśnie grupy. No, wyrażenie regularne, no to nie jest rzecz typowa dla ZDSR-a, więc można się jej po prostu nauczyć w wolnym czasie. No i można robić z tym słownikiem naprawdę, można sobie niektóre aplikacje wręcz udostępnić, które by się wydawały, że są niedostępne z zwykłym słownikiem. Tak jak mówiłem, są te aplikacje, które tam czytają właśnie Windows.ViewModel. Message data, kropka, binding i dopiero gdzieś tam pod spodem wiadomość, no to możemy się sobie dołuskać do tego tekstu i jakoś go wyfiltrować słownikiem. Dalej mamy menedżer schowka, bardzo fajna rzecz. Naciskam sobie Enter.
1: Lista to jest lebek zaznaczony 1/205. Widok drzewa schowek poziom 0.
2: I mamy historię schowka.
0: Tak, mamy schowek.
1: Lokalne ulubione poziom 0. Lista 0 elementów. Widok ulubione chmurze poziom 0. Lista 0. 40. Login max są 7 na 3/1. Wybrane zadanie, wybrane wzory z tabli. Zadanie 1, wybrane wzory z tabli. Trygonometria tożsamości i trygonometryczne 11/17.
0: O, mam na przykład coś takiego. Enter. I ląduje mi to w schowku. To jest w chmurze zapisane. Naciskam sobie shift F10.
1: Drop down menu. Dodaj do lokalnych ulubionych alt. Edytuj alt. Usunę delete, opróżnij kładku, odbierze F5, skopiuj do schowka systemowego SLT, dodaj do lokalnych ulubionych, edytuj alt.
0: Mogę to edytować.
1: Edycja menedżer schowka, treść, pole tekstowe, wybrane wzory z tablic, trygonometria tożsamości, trygonometry, linia 20, kolumna X1, X2b.
0: Treść,
1: pole, oko, przycisk, alt, amu, treść, pole tekstowe, wybrane wzory z tablic, X1, gwiazdka, X2c.
0: Po prostu mogę sobie to edytować.
1: X1, gwiazdka, oko, amu, lice, przycisk, menedżer schowka, lista, wybrane, widok, drzewa, ulubione,
2: i to jest po prostu czysty tekst, który możesz sobie gdzieś tam wkleić.
0: Dokładnie, tak. Enterem po prostu kopiuję to normalnie mogę z tym coś robić. Oczywiście nie muszę z tego programu korzystać, żeby korzystać z historii schowka, ale o tym za chwilę. Wejdziemy sobie
1: Alt. Dodaj do lokalnych ulubionych, edytuj Alt. Usuń delete, opróżnij alt Q.
0: Obierze film,
1: zamknij alt X. Extract clipboard data from alt version stop system clipboard.
0: No to wersja taka do debugowania, opcja. Jakbym miał jakieś stare dane schowka, to mogę je wyciągnąć stąd. Ale ja nie mam, więc to po prostu nie zadziała, ta opcja zniknie w oficjalnej wersji. I teraz jeżeli chcę sobie z tego skorzystać, z historii schowka, to tak. Shift numeryczny plus.
1: 1 wybrane wzory z tablic 4 do 206, a 1, 2 to jest lepszy, to jest lep. 2 to jest lebek.
0: Shift numeryczna gwiazdka. Kopiuję do schowka to, co mam wybrane. Shift numeryczny slash.
1: Lokalne ulubione chmurze. Lokalna historia schowka. Lokalna historia schowka.
0: Zmieniam te kategorie. Przytrzymanie shift numeryczny plus.
1: 1 to 206, a 11 beta kropka.
0: Kopiuję. Przechodzę na koniec.
1: 201 to jest lebek.
0: A jak przytrzymuję shift numeryczny minus, to przechodzę na początek. Fajne, efektywne, proste. Jednakże to nie jest koniec tego, co potrafi robić ZDSR ze schowkiem, bo na przykład wpiszę sobie www.google.com, kopiuję sobie to do schowka, shift numeryczny, enter.
1: Bez tytułu, Google Chrome panel.
0: No to maszynę.
2: Chrome odpala.
0: To nie wszystko, bo mogę na przykład sobie... www.google.com i www.tyflopodcast.net. Nie umiem już pisać.
1: Otwórz adresur lista www.google.com zaznaczone 1 z 2. www.tyflopodcast.net 2 z 2. Adresur pole tekstowe
2: O jedno za mało.
0: Tak, mogę edytować.
1: Przycisk alt automatycznie zamknij okno po otwarciu adresur pole wyboru niezaznaczone. Adresur lista www.tyflopodcast.net zaznaczone 2 z 2.
0: No ale generalnie tak. Shift numeryczny delete.
1: 1 linii, 1 znaków, w sumie 1 linii, 35 znaków.
0: Czyli mówi mi pozycję kursora tego schowkowego i mówi mi, co jest w schowku. Ale co na przykład, jeśli kopiujemy jakiś plik? Najlepiej jakiś folder.
1: Skopiujemy
0: sobie jakiś folder, shift numeryczny delete.
1: 1 folder, 6, 19, 17, MB dokument.
2: No tak, i od razu mam rozmiar tego katalogu, tak, który skopiowałeś.
0: Shift numeryczny, enter. O, coś się tu akurat zepsuło.
1: Jeden folderu panel. Lista kos 1, 7. Jeden folderu 6, 17, 17, MB dokument. Pole wyszukiwania, pole panel. Widok, dwie szybki dostęp.
0: O, i ląduje w dokumentach. Też jeżeli sobie skopiujemy jakąś lokalną ścieżkę do schowka, nie wiem, C, Windows na przykład napiszemy i skopiuję je tam sobie gdziekolwiek, tutaj na przykład naciskam sobie shift, enter i ląduję od razu w folderze z Windowsem. Więc fajne, taka mała rzecz tak naprawdę, ale cieszy. Mi się to przydaje, szczególnie to otwieranie adresów, kopiuję coś, chcę szybko to otworzyć. Albo właśnie sprawdzić szybko czegoś rozmiar.
2: No tu mamy też ten schowek w chmurze. To też w sumie fajna sprawa. Szkoda, że na przykład nie da się tego z iOS-em połączyć.
0: Luomo Toolbox potrafi zaimportować dane z tego schowka.
2: A,
0: więc się da.
2: W ten sposób. Okej.
0: Okay. Tak.
1: Zakończ ono szybkie przemarzenia te obmeny tekst do blinkom z deflout z otwórz adresu to blink kalendarze menedżer schowka B kalendarze
0: kalendarz chiński, więc no
1: powiększalnikem
0: powiększalnik
1: otwórz adresu rw z deflout z konwerter pdf
0: konwerter pdf
1: obszar roboczy ścieżka pliku do skonwertowania pole tekstowe tylko do odczytu puste pust puste otwórz przycisk alto załaduj z otwórz przycisk alto
0: weźmiemy sobie jakiś plik pdf
1: nazwa pliku pole.
0: Ja sobie znajdę Maciem na przykład, albo nie. Jak to zrobić, tak? Wiem jak. Ja się zawsze boję, że coś... Ja mam na tym... Włączę VoiceOvera, bo go wyłączyłem i sobie znajdę jakiś plik PDF. Fajny. I przekonwertujemy sobie go. Tylko powoli, bo VoiceOver mi
1: nie
0: chce startować.
4: Mój numer jest.
0: O, jest.
4: Alfred, system dialog, Alfred, odwile.
0: Taka ścieżka nie zadziała.
2: No, też tak sądzę. Szkoda, że on sobie tych ścieżek nie konwertuje w locie.
0: No, powinien.
1: Icone 1 z 2, application nie za... Atlas data desk document 6, czarina nie za... Oczarina 1000 konwerter 13 zlem, książki 14 zlem, telepismo chińskie. Propismo profit 2019 0 lęk 26 pdf 12 13 typ Microsoft pdf document rozmiar i... Otóż przycisk załaduj ze schowka B przycisk alt B.
0: Jakbyśmy mieli w schowku pdf, to tak możemy załadować.
1: Format eksportowanego obrazu pole kombi optek je. Rozdzielczość pole kombi niska. Ścieżka zapisu pole tekstowe tylko do odczytu na schone download. Przeglądaj pokrętło pole tekstowe 1. Pokrętło pole tekstowe 281.
0: Tutaj od której do której strony chcemy skonwertować? Uciekły mi stringi?
1: Dodawaj numery stron do tekstu wyjściowego, pole wyboru niezaznaczone.
0: Jakbyśmy na przykład chcieli na Braille'a to przedrukować?
1: Pole wyboru zaznaczone. Automatycznie wykrywaj nowe linie, pole wyboru zaznaczone, pole kombi. Eksportuj pliki tekstowe, pole wyboru niezaznaczone. Eksportuj obrazy, pole wyboru niezaznaczone. Użyj optycznego rozpoznawania znaków, pole wyboru niezaznaczone.
0: Ja chcę tylko...
1: Eksportuj pliki tekstowe, pole zaznaczone. Eksportuj pliki tekstowe. Eksportuj obrazy, pole wyboru niezaznaczone.
0: Screenshoty mnie nie interesują.
1: Użyj
0: z tej
1: te przycisk,
0: książki. Konwertuj.
1: Konwertowanie anuluj te przycisk alt. Dziennik konwersji, pole tekstowe tylko do odczytu. Dziennik konwersji. Puste. Dziennik konwertów puste.
0: No na razie dziennik nic nie pokazuje.
1: Anuluj te przy dziennik.
2: Mnie zastanawia to, że tam miałeś wybrany typ JPG, czyżby on...
0: Bo on może eksportować obrazy, jak na przykład w PDF-ie są jakieś screeny, to on potem robi linki markdown do tych screenów.
2: Rozumiem.
1: Linia 1, dziennik konwersji, eksport puste, eksport tekstu, zakończono powodzeniem, puste. Otwórz foldero, przycisk alt, kontynuuj konwers, otwórz foldero, przycisk alt. Profit 2000 widok elementów lista txt niezaznaczone. Profit 2019 05 26 pdf tekst 22 typ dokument tekstowy rozmiar 714 kb data modyfikacji i
2: proste bez
1: tytułu notatni pod pole pole tekstowe al hudson profit bo kant videos break out of the kinner sweet bit pisanson guide profit al hudson version 2.
2: No. I mamy plik tekstowy.
0: Mamy plik tekstowy.
1: Widok elementów lista tylko do odczytu.
0: A jeszcze oprócz tego...
1: Profit skonwertowano 281 stron 33 sekund, otwórz foldero, przycisk profit 2019
0: ja specjalnie to zrobiłem, bo gdybyśmy odznaczyli to eksportu i tam było w liczbie mnogiej te strony, to byśmy mieli jedną, ale ja chcę pokazać wam... Kolejne narzędzie, ja sobie skopiuję parę tych stron. W ogóle jak sobie skopiujemy kilka plików i będziemy chodzić po schowku, shift 2.8.
4: 10.txt 1, 10.txt 1 z 10, max home downloads, profit 2, 1, 3, 4.txt 5 z 10, max home downloads, profit 2019, 05, 26, pdf, konwersja txt 4.txt.
0: Mhm. I teraz... Ten konwerter PDF ładnie prowadzi mnie do następnego narzędzia.
2: Czyżby konwersja tekstu na audio?
0: Dokładnie.
1: Kontekst do dźwięku. Obszar roboczy. Lista zero elementów. Doda zadania lista zero elementów. Dodaj pasek narzędzi, dodaj plik CTRL przycisk.
0: Możemy dodać pojedynczy plik.
1: Dodaj folder CTRL D przycisk.
0: Możemy dodać cały folder, ale nie mam całego dnia, żeby wszystkie te rzeczy dodać.
1: Dodaj tekst CTRL D przycisk.
0: To możemy dodać tekst, czyli jak chcemy sobie sami coś napisać, jakieś scenki robić z syntezatorami, no to możemy.
1: D. Dodaj tekst CTRL, dodaj zawartość schowka, dodaj plik CTRL, dodaj zawartość schowka CTRL.
0: Ale mogę dodać zawartość schowka.
1: Tekst na nowym ZD rok przycisk, dodano 10 plików. Tekst na nowym ZDSR, dodaj pasek narzędzi zadania lista 10.txt niezaznaczone 1 z 10, 12.txt 3 z 10.
0: Ach, naturalne sortowanie,
1: to jest niefajne. Przeglądaj, bo twórz format plik
2: CTRL. A da się to przesunąć?
1: Kolank, dodaj pasek narzędzi zadania lista 10.
0: Da się kontrol strzałka w dół.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Teraz naciskam sobie End, żeby przejść na koniec.
2: Jest.
0: Jest. No i teraz jedziemy.
1: Dodaj pasek narzędzi, dodaj ścieżka zapisu, pole tekst, przegląd, ścieżka zapisu, pole tekst, to by tylko do odczytu na stronę download. Przenotuj folder o przycisk Alt, format pliku, pole kombi 320 kmp3, 256 kmp3, 192 kmp3, 128 kmp3, 64 kmp3, 64 kmp3.
0: Albo WAV. Ja sobie wezmę WAV.
1: Stereo pole wyboru zaznaczone.
0: Nie mam pojęcia po co.
1: Niezaznaczone stereo aktywny profil głosowy, pole kombi chlebek.
0: I tu możemy wybrać jaki profil głosowy chcemy.
1: Konwertuj te przycisk Alt. Zamknij te przyciska, konwertuj te przycisk aktywny.
0: Z tej listy ZD0-owej.
1: Chlebek. Wtulon. Konwertuj te przycisk Alt.
0: Weźmy sobie Microsoft Paulinę. Na przykład. Konwertuj.
1: Konwertowanie anuluj konwersję te przycisk Alt.
0: No i idź.
1: Dziennik konwersji po 33%, 7 z 10, czas trwania 1 sekund. Konwersja zakończona, ok, przycisk, czas trwania 10 sekund.
2: Też mu to poszło całkiem sprawnie.
1: Dodaj pasek narzędzi, ścieżk, przeglądaj, bo tu folder o przycisk Alt. Download XBIG 1942.1.
0: Typ folder. To się będzie nazywało
1: Profit. Profit 2019.05.26 PDF. Konwersja zaznaczone 15.5.txt. Nie zaznacz Profit 2000.txt. 1 Profit Simplefikt. Proforma 6000. 0. Profit. Daty poletek. Dat Profit txt. Nie zaznaczone 1 z 2. Profit 2019.05.26 PDF. Tekst 2 z 2. Typ txt. 1 nie zaznaczone. 281, 281 z 281,
0: typ dokument tekstowy rozmiar txt. Ale wiem dlaczego, bo on może nie lubić tych śmiesznych ścieżek UMC. Ja to skonwertuję w jakieś bezpieczne miejsce. Na przykład C.
1: Folder pole tekstowe.
0: Procent user profile, procent backslash nulo.
1: Folder pole tekstowe, procent user profile, procent M. Procent USRPROFIL, PRODWEN UMODDOCUMPMPS. Odwrotny ukośnik. Wybierz folder ok, przycisk procent user profile procent mu no dokument ścieżka nie istnieje. Sprawdź, wybierz folder na widok okay. Elementów lista C1. 1000 archiwa nie. Aplica. Home galeria nie zaznaczone 1 z desk dokumenty 314. Is express nie za nagłówek lista na folder pole tekstowe dokumenty. Tekst na nowym ścieżka zapisu pole tekstowe tylko do odczytu C users mu no dokument. Przetwórz folder o przycisk Alt format plik stereo pole aktywny konwertuj te przycisk Alt. Konwertowanie dziennik konwersji pole tekstowe tylko do odczytu. Konwersja zakończona.
0: Podejrzanie szybko.
2: No właśnie.
1: Konwertuj te przylank za dadoście przeglotu folder o przyformat o folder o przycisk Alt dokument eksplorator plików oczar roboczy.
2: Można to podejrzeć.
1: No pracujemy nad tym na górę. Widok elementów lista is express. Mus zmywać i myletem z wizu 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16.
0: Jest!
2: Jest!
1: Typ elementu pli. 4, 2, 1, 7, 16. Odtwarzacz multimedialny.
0: I uwaga.
1: Albo coś trzymaj przy okant wideo z break out of the game, receive, beat, please, and song,
2: jest!
0: O, jest! Gra!
2: Gra!
0: Film od strony otworzymy, na przykład tą.
1: Prezace odtwarzacz multimedialny, tu hack, leat, mobile, developer, at, kran, at, demy, i wyobre, transforming, kacolection, buty, odon, teme, to, access, alp, element, freak, tabu, or, alp, on, wybe, able, to, sabe, cycle, sant, alo, sapions, był, sing, pre, lazy, family, of, collection, typ, esple, user, cels, data, user, slazy, ma, user, imu.
0: No i tak dalej.
2: I mamy to. Jest wersja audio.
0: Czyli jednak nie podejrzenie szybko
1: skonwertować.
0: To jest IIS Express. Speak to czyta dość kontrowersyjnie. No, ale bardzo fajne narzędzie. Jedyne, czego mi brakuje, to że na przykład z kilku plików robi jeden, albo żeby można było jakoś kontrolować, czy to na przykład będzie jakoś dzielone. I teraz coś, co jeszcze nie jest przetłumaczone, bo to doszło kilka dni temu, to jest coś, co działa jak Quick Access Pop-up, czyli taki launcher. Możemy sobie przypisywać skróty do różnych rzeczy, tworzyć sobie grupy i w ogóle się fajnie bawić. Więc naciskam sobie Insert 1.
1: Szybkie uruchamianie grup widok drzewa shortcut Q poziom 0.
0: I tutaj mamy shortcuts Q. Mamy grupy różne.
1: Folder F poziom 0, B favorites B poziom 0, Windows Phone non-settings W poziom 0.
0: Mamy jakieś tam
2: ustawienia na przykład.
0: Jakieś ustawienia, mamy różne grupy.
1: Shortcut Q poziom
0: 0. Ja sobie stworzę nową grupę od 0, Shift F10.
1: Drop down menu edit, delete, add group, nowe, nowe video in virtual edit, video in virtual hotkey.
0: Właśnie, virtual hotkey, czyli skróty wirtualne. Bo my możemy sobie, jak naciśniemy Insert Ctrl 1, to będzie trochę zmienione już nawet na dniach, ale jak sobie naciśniemy Insert Control 1, to mamy takie coś jak pokrętło iOS-owe, gdzie prawo, lewo to są grupy, a góra, dół to elementy w tych grupach. I możemy sobie wybrać, czy dana grupa ma być tam widoczna, czy nie. Ale ja sobie utworzę nową grupę. Nazwa, tu już są po polsku kontrolki. Nazwiemy sobie ją moje.
1: Widzę pole wyboru zaznaczone in virtual learning kropkę. Accelerator kelskel fakturę on rymon funkcjon kelson larbe kelbord pole tekstowe tylko do odczytu.
0: I tutaj jaki klawisz ma

0: Discord czas nowy profil znaczników grow telekombinojem. Pytel grow telekombinojem. Pytel kombi Discord.
1: I tutaj typ. Mamy skrót. Wbudowane polecenia. I te wbudowane polecenia to jest na przykład to, co Patryk pytał o to tłumaczenie.
0: Bulletin command. Bulletin shortfoot. Bulletin command. Inne parametry w telekombi ustawienia myszem. Ustawienia myszem. Edytor rejestru i usługi. Metody wprowadzania konfigura ustawienia programy ustawienia myszem.
1: Ustawienia myszem. Właśnie funkcji. Widzę
0: pole wyboru zaznaczorun. Pole wyboru niezaznaczone. Wit administrator rikt.
1: Oprócz tego, co nas interesuje. Czyli jeżeli chcemy sobie na przykład przestawić tam silnik tłumaczenia. Ja to pokazuję jako ciekawostkę, bo to będzie zmienione. To musimy zamiast built-in command wybrać shortcut i command. Wpisujemy sobie zdsr, podkreślenie mindgroup, podkreślenie translation, podkreślenie to next engine.
0: Zdsr mindgroup translation to next engine. Proszę przycisk alt. Command line parameters pole tekstowe.
1: To już zostawiamy puste. Nazwa. Możemy wpisać tu cokolwiek tak naprawdę.
0: Widzę run pole wyboru niezaznaczone with administrator rikt. Accelerator kreskel fakture only non-function kreson larbe keyboard pole tekstowe tylko do odczytu.
1: I tutaj jaki to ma być klawisz? Wciśniemy sobie na przykład ZSR J.
0: Oko przycisk alto. Szybkie uruchamianie mnie shortfoot lista 1.
1: No i naciskam sobie ZSR J.
0: Google chiński uproszczony angielski.
2: I przełączył się, tak.
1: Jeżeli chcemy listę tych wszystkich zdarzeń, to musimy w dzienniku zdarzeń sobie włączyć ZDSR-a, porobić z nim coś i w dzienniku zdarzeń wyeksportować grupę ZDSR-a i tam będą te wszystkie zdarzenia. No ale to zostanie zmienione. Już niedługo będzie można sobie po prostu normalnie z listy po Bożemu to przypisywać, ale ten launcher nie do tego służy tak naprawdę. Bo ja sobie na przykład, powiedzmy, że chcę sobie dodać...
0: To usunę.
1: Chcę sobie dodać na przykład program Beyond Compare. Bo go bardzo często używam. Więc zrobię sobie dodaj skrót.
0: Nowy profil znaczników grow telekombinojem. Pytę telekombi shortfoot. Command pole tekstowe.
1: Command, czyli jaki plik chcemy uruchomić. Tutaj mamy przeglądaj.
0: Widok drzewa galeria poziom 1. Pliki otwórz przycisk alt pliki nazw nagłówek widok widok drzewa ale widok elementów list desktop zaznaczam data typ to rozmiar pole typ na desktop dok do kontakty header i są ulubione czym są to
1: ja chcę desktop
0: zaznaczone 1 z 2 publici muno 1 user zaznacz per pliki programu arm 4 z 10 program ile klem 10 przed belon są parę klem 2 skers mi bc clip bar 3 z 2 bc dark tremek beton beton 6 z 2 beton klem 2 data typ pole tekstowe tylko do odczytu aplikacji ms data beton zaznaczone klem 2 10 1 data pole tekstowe tylko do odczytu aplikacji ms do.
1: To ciekawe.
0: Datbet beton 6 z 21 data typ pole tekstowe tylko do odczytu aplikacja.
1: Datam
0: beton zaznaczone 6 z profit 2000 nagłówek lista nazwa przyci widok elementów lista txt. Profit 2000.
1: Nie mam pojęcia dlaczego to się tak
0: profit 2000. Nowy profil znacznik command line par bro sebe przycisk command pole tekstowe c program ile z belon są parę klęć beton kropka exe. Bro command line parameter pole tekstowe.
1: Nie chcę.
0: Nazwa pole tekstowe.
1: Nazwa beyond są parę.
0: Widzę pole wyboru zaznaczone in virtual layering.
1: Nie chcę tego ukryć, chcę to mieć
0: wyboru niezaznaczone
1: w administrator
0: RIC.
1: Czy chcemy, żeby to było jako administrator?
0: Accelerator kreskel fakture only non-function kreson larbe keyboard pole tekstowe tylko do odczytu.
1: I ja chcę, żeby to była literka B.
0: Oko przycisk
1: po prostu, bez modyfikatora.
0: Belącą parę ok przycisk są list with group the favorite
2: place of an operkel.
1: Tak. I tu muszę...
0: Nowy profil znaczy accelerator kreskel.
1: Jeżeli jest konflikt z grupą, to nie mogę po prostu sobie, że tak powiem, podmienić tego. Jeżeli jest konflikt z elementem w danej grupie, to już mogę.
0: Oko przycisk accelerator kreskel.
1: No to dobrze, na przykład E.
0: Oko przycisk alto, szybkie uruchamianie shortfoot lista jeden element. Grow, widok drzewa nojem. Download Explorator.
1: No i teraz, jak chcę sobie uruchomić ten Beyond Compare
0: wyłączono
1: jakoś szybko, to naciskam sobie Insert Ctrl 1
0: szybkie.
1: I MB.
0: Poziom 0.
1: Oj.
0: Nojem B poziom 0. Nojem poziom 0.
1: ME.
0: Nojem Download Explorator pliku widok elementów lista profit widok drzewa control.txt.
1: I jesteśmy w Beyond Compare. Ja już się oczywiście wystraszyłem, że coś nie zadziałało, ja złe przyciski naciskałem. Można sobie tak dodawać strony internetowe do ulubionych, można sobie tak dodawać w sumie cokolwiek, co się tylko da wywołać. Więc bardzo fajnie.

0: fajna opcja. Jak na przykład, jak pamiętasz, ja miałem podobny setup w Quick Access Pop-upie, że miałem te foldery
1: No
0: porobione i tak
1: tak.
0: dalej. No więc tutaj mogę mieć coś podobnego. Tylko że jeszcze mogę właśnie, na przykład, tak jak teraz Insert Control 1. Z całkami chodzę lewo-prawo po grupach, teraz góra-dół. I Enter.
1: Też może być to wygodne rozwiązanie dla tych, którzy na przykład nie lubią tych nowoczesnych ustawień systemowych, jeżeli
0: Tak.
1: chcą do nich szybko docierać.
0: Zrobić sobie taki fajny panel sterowania
1: Tak, na
0: własny.
1: przykład. No można.
0: God Mode sobie włączyć i zaczytać mu jakieś ustawienia.
1: To prawda.
0: Więc bardzo fajne, bardzo fajne. To jest też nowa rzecz, bardzo nowa, to ma kilka dni.
1: I to już, jak rozumiem, no, będzie w tej nowej wersji ZDSR-a teraz, będzie, która się
0: będzie,
1: ukaże.
0: Będzie właśnie w tej wersji, która teraz będzie.
2: Ustawienie, obszar roboczy, informacje.
0: O, nie ma aktualizacji. Myślałem, że może dojdzie jeszcze jedna rzecz, ale nie wyrobili się deweloperzy przed audycją, szkoda. No, ZDSR. Jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, którą już częściowo pokazałem.
2: Włączono tłumacze, wyłączono
0: ale
2: tłumacze,
0: Insert Control
2: czasie, prędkość
0: prawo,
2: 7, wzmocnienie prędkości 0, prędkość 70,
0: możemy wzmocnić prędkość.

0: 15. Wzmocnienie głośności 0.
1: Nie będę.
0: Wysokość 50. Wzmocnienie wysokość 50. Wzmocnienie wysokość 50. Wysokość.
1: O.
0: Wysokość niezaznaczone 1,7. Wzmocnienie wysokości 100.
1: Wysokość możemy wzmacniać też w drugą stronę. Na 0 jeszcze to. O, możemy tak.
2: Jakby ktoś wolał.
1: Dla osób na przykład z problemami jakimiś słuchowymi.
2: No tak, jeżeli jakieś pewne częstotliwości są dla was bardziej zrozumiałe, chcecie je wyeksponować.
1: No, to możemy tego naprawdę fajnie zrobić. To oczywiście nie jest to, co mieliśmy w BAOI, że mamy pełnoprawny equalizer.
2: No tak, a może kiedyś?
1: Może tak.
2: Zobaczymy.
1: Oczywiście kolejna bardzo fajna funkcja w ZDSR, czyli kontrola karty dźwiękowych. Control Windows Alt numeryczne 7-9. O, voiceover. Uroki używania wirtualnej maszyny do takich prezentacji. Control Windows Alt numeryczne 9.
0: 1 dźwięki system 100. 3, 4 ZDSR main service 5 schodek 100. 1 dźwięki 5 schodek 100.
1: I teraz tak. Control Windows Alt numeryczne 2.8 to zmieniamy głośność. Control Windows Alt numeryczne 4.6 możemy jeszcze. Urządzenie audio też możemy je ściszyć, podgłośniać. Control Windows Alt numeryczne 1.3 to mikrofony. Control Windows Alt numeryczny Enter to ustawienie danego urządzenia jako domyślne.
0: Domyślny mikrofon F1, domyślny mikrofon F1, zablokuj głośność mikrofonu. Odblokuj głośność mikrofonu.
1: Control Windows Alt numeryczny plus to blokada głośności mikrofonu. Control Windows Alt numeryczny minus to kontrola audio duckingu. Control Windows Alt numeryczna gwiazdka.
0: 1 do 4 ZDSR głośniki F1, domyślny.
1: To jest zmiana jakby karty dźwiękowej dla danej aplikacji. A Control Windows Alt numeryczny slash to jest zmiana mikrofonu dla danej aplikacji.
2: Nie trzeba bawić się w mikser głośności, tylko można za pomocą ZDSR-a.
1: Z tych najważniejszych nowości, no to chyba tyle. Tak jak Patryk nawet mówił właśnie o tej myszce i tak dalej, o ZDSR-ze można by mówić i mówić i mówić i mówić.
2: I myślę, że jeszcze kiedyś porozmawiamy, żeby pokazać jakieś właśnie już takie konkretne rzeczy. To jest coś, co użytkownicy będą mieli okazję już niebawem przetestować własnoręcznie.
1: Napiszę w komentarzu, jak wyjdzie publiczna beta.
2: Super.
1: Zapraszam na grupę na Telegramie t.me/zdsrgroup. t.me/zdsrgroup. Zapraszam do kontaktu z Daną. nuno@zd.hk.
2: ZDHK to jest adres też strony internetowej, skąd można pobrać ZDSR-a?
1: Tak, też można stamtąd pobrać, albo zdsr.com. zdsr.com też, ale tam e-mail nie działa, w sensie tam e-mail nie kieruje, więc nuno@zdhk to jest e-mail. I tam możecie pisać w sprawie ewentualnego zakupu aplikacji. Jej cena to $26. Program myślę, że fajny. W sensie ja z niego korzystam jako daily na Windowsie, bo ja na początku byłem po prostu użytkownikiem, a dopiero potem, że tak powiem, się z nimi związałem, więc to nie było tak, że ja jakby od samego początku byłem jakoś z nimi związany, tylko po prostu program niesamowicie mi się spodobał. I to jest jedyny program, jeden z dwóch programów, za którymi tęsknię na Macu. Zresztą jak ktoś śledzi moje poczynania w świecie Maca, to wiecie, że mam takie repozytorium skryptów, które udają różne funkcje z ZDSR-a na macOSie. Na przykład schowek. Nawet jak sobie coś na Macu kopiuję, wyłączę Windowsa. Nawet jak sobie coś na Macu kopiuję, to mam takie dźwięki jak w ZDSR-ze. Mam też ten skrót shift numeryczny Enter na Macu, więc zresztą napisałem taki program jak SSMac na Maca, który imituje zarządzanie kartami z ZDSR-a. Więc no, to jest program, z którego ja korzystam. Czy ma problemy? Pewnie, że ma. No, na przykład tak jak mówił Patryk, jeżeli ktoś na przykład bardzo dużo korzysta z Braille'a, a nie ma jakiegoś konkretnego monitora brajlowskiego, to też będzie dla niego problemem.
2: No powiedzmy sobie szczerze, na razie to nie ma większości, bo nawet jeżeli chodzi o Sejkę, no to nie ma oficjalnej dystrybucji Sejki w Polsce, z tego co wiem.
1: Nie ma Sejki w Polsce?
2: Z tego co wiem, nie ma.
1: A właśnie, ja przed sobą mam Sejkę Mini, 14-znakową. Jeżeli ktoś na przykład, właśnie, bardzo ważna rzecz i za to się bardzo karcę, że tego wcześniej nie powiedziałem, i weź to, jak będziesz ciął, to wrzuć to na początku. Ważna rzecz. Aha. Jeżeli korzystamy z komputera z procesorem ARM, to nie da się w chwili obecnej korzystać z dongla. Dongiel nie działa, bo sterownik do dongla jest dostarczany przez firmę Sentinel i nie istnieje wersja ARM tego sterownika. To jest bardzo ważne.
2: Czyli faktycznie, jeżeli ktoś ma komputer z ARM-em, to po prostu no, będzie musiał się zdecydować na
1: wersję online. Tak.
2: Internetową. Tak, tak. A przewidujecie coś takiego, żeby użytkownik nie ponosił dodatkowych kosztów, jeżeli ktoś jest w ewidencji, że korzysta z dongla, to żeby dostał bezpłatną taką licencję?
1: Tak, mieliśmy już parę takich sytuacji. Ludzie do nas pisali, że ej, kupiłem komputer z ARM-em i mi nie działa dongiel i bez problemu. My wiemy o tym. Zresztą też, no nie wiem, czy wypada o tym mówić, ale firma Sentinel bardzo się też nieładnie zachowała. Jednak te dongle były kupowane w tysiącach przez deweloperów ZDSR-a. Oni nawet nie raczyli odpisać, jak się ich pytaliśmy, czy mają w planach stworzyć sterownik na ARM. To jest niestety poza naszą kontrolą już.
2: No tak, to niestety tutaj, no zawsze to jest, zawsze tak to jest, jak polegamy gdzieś na jakimś zewnętrznym dostawcy. No albo z nami będzie okej, albo nie, albo pojawią się jakieś problemy. Natomiast jeszcze, Arku, chciałbym cię zapytać, no bo oczywiście mówimy, że można zakupić ten program. No, cena nie jest wygórowana, powiedzmy sobie szczerze, za narzędzie, które rzeczywiście ma sporo fajnych funkcji, ale gdyby ktoś nie chciał kupować w ciemno i chciał sobie potestować przynajmniej to, co ZDSR oferować będzie w wersji darmowej, to na co może liczyć?
1: Na podstawowe wsparcie Worda, Excela, czyli będzie można pisać dokumenty, czytać, edytować, ale nie będzie można sobie modyfikować kolejności. Podstawowe wsparcie internetu, czyli brak tego modułu wyszukiwania zaawansowanego. Będzie można polegać na wyszukiwaniu z przeglądarki, wiadomo, ale nie ma tych ulubionych. Brak wyrażeń regularnych w słowniku, brak własnych etykiet, brak tłumaczenia, brak OCR-a. No ale na przykład zarządzanie głosami jest, podstawowe zarządzanie kartami dźwiękowymi, czyli można zmieniać w locie urządzenie domyślne ZDSR-a, ale nie możemy zmieniać konkretnych aplikacji.
2: Pewnie to tak zwane oprogramowanie profesjonalne to też będzie
1: tak,
2: problemem.
1: Tak, Visual Studio. No tak to niefortunnie trochę przetłumaczyłem, bo tłumacząc bezpośrednio z chińskiego, to tak jest. I nie wiem w sumie, jak bym miał to lepiej przetłumaczyć. Właśnie, jeżeli macie jakieś uwagi do tłumaczenia, to piszcie. Bo ja już znam takich gagatków, którzy sobie tam poprawiają w swojej wersji różne fajne rzeczy i ja o tym nie wiem.
2: Więc a fajnie, żeby się podzielili.
1: Tak, jak się komuś coś nie podoba, tak jak z tymi właśnie znakami przystankowymi, co jest ewidentnym błędem, który zostanie za chwilę nawet poprawiony. To prosiłbym jednak o takie, jak macie na przykład jakąś sugestię, jak coś lepiej przetłumaczyć, albo znajdziecie jakąś nieścisłość, tak jak ja znalazłem, bo tam było coś tam, profil obszarów i profil oznaczeń chyba, była jakaś nieścisłość, też sobie ją skopiowałem do schowka. Więc uczyńmy to tłumaczenie razem fajne.
2: Dokładnie, no bo tak naprawdę to podejrzewam, że gdyby nie jakaś twoja inicjatywa, to ZDSR, no w Polsce to na pewno byśmy o nim nie słyszeli. A pytanie jak z angielskim, bo ty jesteś też autorem angielskiego tłumaczenia, czy...
1: Angielskie tłumaczenie było w ZDSR-ze od zawsze, bo ZDSR znalazł Piotr Machacz jako ciekawostkę taką kiedyś tam, chyba z 11 lat temu to było, czy ileś. Ale jakby Piotr tego nie ruszał potem, tego programu. On to znalazł jako ciekawostkę i jako ciekawostka to została. Potem ja się pojawiłem, poprawiłem angielskie tłumaczenie. Ja jestem dystrybutorem jakby ZDSR-a na świat ogólnie.
2: Poza Chinami.
1: Poza Chinami, tak. Mhm. Więc tak. Jest...
2: To z ciekawości, jak jest w ogóle z popularnością w tym momencie ZDSR-a poza Chinami? Tak,
1: To jest zamknięty krąg użytkowników, ale to są bardzo oddani użytkownicy. W sensie, to nie jest tak jak z CSR-em, że wiesz, 3/4 niewidomych tego używa.
2: No.
1: Ale to jest tam, w ewidencji tak swojej mam koło 380 użytkowników, ale... Ponad 90% z nich odnowiło licencję.
2: A widzisz. A czy na przykład jakieś takie robiłeś statystyki, gdzie najwięcej? Nie wiem, Europa, Stany, jakieś konkretne kraje? Kto najbardziej lubi ZDSR-a?
1: Najbardziej lubią ZDSR-a programiści.
2: Aha.
1: Ja to tak grupowałem. Bo na drugim miejscu... I to tak bardzo programistom deptają po piętach inżynierowie dźwięku, bo jest wsparcie Melodyna na przykład.
2: No.
1: A jeśli chodzi o kraje, to najwięcej jest Indie. Na drugim miejscu najwięcej jest Niemców. Na trzecim miejscu Hiszpanów, na czwartym Portugalczyków, a na piątym Turków.
2: No proszę, no to rzeczywiście ciekawa taka statystyka.
1: Tak, ja lubię takie rzeczy. Mhm. Ja lubię takie rzeczy badać. Ta wysoka pozycja Niemców mnie zaciekawiła.
2: No tak. Ale może tam rzeczywiście programistów jest dużo na przykład.
1: No możliwe. Ale ZDSR nie ma po niemiecku jeszcze.
2: Mhm. Ale
1: jest po turecku.
2: To pewnie kwestia tego, że ktoś by się musiał zgłosić z chęcią przetłumaczenia po prostu.
1: Tak, no jest po turecku, jest po rosyjsku, robi się chorwacki i robi się serbski.
2: Czyli jest rozwój. Jest rozwój, jest. Jak sami słyszeliście. No mnie to cieszy przede wszystkim też to, że tak naprawdę to tutaj ewentualnie gdzieś tam jeszcze coś, jakieś drobne błędy w tym tłumaczeniu albo coś tam nieprzetłumaczone, jakieś kontrolki, ale tak naprawdę... To my tu mamy tak naprawdę wszędzie, gdzie nie usłyszymy polskie tłumaczenie. Wtedy, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy z ZDSR-em, to zdecydowanie tak nie było.
1: Nie, ja pokazywałem to tłumaczenie jako ciekawostkę. Jestem dumny z tego tłumaczenia, tak nieskromnie powiem, bo na przykład rzecz, którą każdy powiela w tłumaczeniu screenreaderów i która jest moim zdaniem błędna, w sensie inaczej, nie błędna, ale mało produktywna, aha. Caps lock włączony, caps lock wyłączony. Tutaj jest włączono caps lock, wyłączono caps lock, bo jak naciskam klawisz, to mnie bardziej interesuje jego status niż to, jaki to jest klawisz, bo ja nie widzę, czy się świeci dioda przy caps locku. Ja akurat widzę, ale wiesz, o co mi chodzi.
2: No wiem.
1: Dioda przy caps locku, czy się świeci, czy nie. Ja wiem, że jak naciskam ten klawisz, to raczej naciskam caps lock, a nawet jak nie wiem, to raczej statystycznego użytkownika interesuje, czy ten klawisz włączył, czy wyłączył, a nie to, jaki to był klawisz. A jeżeli trafisz jak ktoś taki, to poczeka chwilę.
2: Mhm. Więc rzeczywiście jest to dobra praktyka.
1: Więc tak jak mówię, są błędy, nie jestem profesjonalnym tłumaczem. Też to jest tak, że mówię to publicznie i to obrażam ludzi, nie, żartuję, ale Patryk nie jest dobrym testerem, bo Patryk zna ten program na wskroś i jakby nawet jak coś jest tam niedotłumaczone czy coś, no to nam to nie przeszkadza.
2: To pomija, no tak, to ja też doskonale o tym wiem, gdzieś tam pracując z jakimiś programami, które też ludzie dopiero wytwarzali, i potem ktoś prosi, weź to przetestuj i pokaż, co jest źle, no. A potem ktoś nowy przychodzi do tego i zaczyna działać, słuchaj, to jest do poprawy, tak? A no było, ale mi to w sumie nie przeszkadzało, bo już sobie nauczyłem się, jak z tym sobie radzić. No więc
1: dokładnie, właśnie o to chodzi. Dlatego no, zgłaszajcie się, chętnie też odpiszę.
2: Działajcie i testujcie. Jak z instalacją? Instalacja też już całkowicie po polsku?
1: Instalacja jest, że tak powiem, bez głowa. Uruchamiacie instalator, gra muzyczka i program się zainstalował i to jest tyle.
2: Okej.
1: No, dalej jest... W ogóle widziałem ostatnio fajny, oddolny projekt jednego z użytkowników ZDSR-a, bo w ZDSR-ze jest tak, że każda wersja ma swoją muzyczkę podczas instalacji.
2: Aha.
1: I ktoś zrobił stronę internetową, gdzie zebrał muzyczki ze wszystkich instalatorów, które ten ktoś miał.
2: O proszę.
1: Do zipa. I bardzo fajnie, bardzo mnie to ucieszyło.
2: No tak. No rzeczywiście, gdyby ktoś chciał powspominać, o, kiedyś to było.
1: Kiedyś, moja pierwsza wersja ZDSR-a to rok 2000, taka kupiona, to 2019 wersja 1.5.8.2. A teraz mamy 1.6.6.1. Też ten program trochę wersjonuje się jak Beki, bo on też już od 2008 roku, a jest dalej wersja 1.
2: No tak, a w Beki jest dwójka, tylko ta dwójka jest od lat 90. Tam się bardzo szybko z jedynki zrobiła dwójka, ale zanim my się doczekamy trójki, to ciekawe, czy nam życia starczy.
1: Dokładnie. No, Beki też z ZDSR-em bardzo fajnie działa. Mhm. Też obszary. Ja na przykład mam w Beki porobiony taki widok, że mam dwa foldery naraz otwarte i tam mam też obszary porobione w Beki.
2: No to tak, to do takich rzeczy może się to rzeczywiście przydać.
1: No, więc ZDSR, screen reader na Windowsa.
2: Tak. Ze sporymi możliwościami. Jeszcze trochę do zrobienia. Myślę, że warto czekać na tego Braille'a, aby się pojawił jak najszybciej i wspierał, że tak powiem, monitory brajlowskie z naszego kręgu kulturowego, no bo...
1: No tak, bo...
2: Tu są braki.
1: Bardzo bym chciał przetestować THDZ40 swoją drogą.
2: Aha.
1: Bo to też podobno ciekawy monitor, no ale na razie trzeba na tego Braille'a poczekać. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dzięki, Arku.
1: Widzimy się za tydzień.
2: Tak jest. Przypomnijmy jeszcze na koniec adres strony.
1: ZDSR.com lub ZDHK. Jedno i to samo w sumie.
2: Tak. I e-mail. Twój adres to nuno@zdhk.hk. Tak. I tam się można z tobą kontaktować. Dzięki raz jeszcze. Arkadiusz Świętnicki prezentował dziś na antenie Tyfloradia nowości w ZDSR-ze, a przy okazji przeszliśmy sobie przez interfejs tego programu, tak żeby go sobie przypomnieć. Dzięki raz jeszcze. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu środa to 11 dzień października 2023 roku, a my po raz 204 spotykamy się z wami w ramach audycji Tyflo Przegląd. Witamy serdecznie i zapraszamy na porcję, obszerną porcję technologicznych aktualności, które dla was dziś przygotowali Piotr Machacz, Paweł Masarczyk.
4: Witajcie.
2: I mówiący Witajcie. Te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie. Zanim się rozkręcimy i zanim będziemy wam tu opowiadać o różnych rzeczach, to tradycyjnie na dobry początek ich skrót, żebyście w ogóle wiedzieli, co was w ciągu najbliższych godzin czeka. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wrażenia z gry Forza Motorsport. Poglądowe wersje Fubara 2.1 mają wsparcie dla Radio Browsera. Więcej formalności dla niewidomych latających z psami przewodnikami w Stanach Zjednoczonych. VoiceOver na iPadOS 17 pozwala wyłączyć gładzik. Bobin, tekstowy emulator komputera Apple II. EasyMark, łatwe czytanie plików Markdown na Windowsie. Chińskie kieszonkowe konsole do emulatorów przemówią. Zoomowanie strony może również wywołać jej wersję mobilną. Koniec z zadaniami CAPTCHA na Cloudflare. Warsztaty edukacyjne w Muzeum Polin. Praca z GitHubem w Visual Studio Code bardziej dostępna. Wrażenia z testowania klawiatury Oscar. Chrome automatycznie powie stronom internetowym, że nie jesteśmy robotem. Envision Glasses w modelu subskrypcyjnym. Silnik Unity wprowadza dostępność dla urządzeń mobilnych. Zimaboard, komputerek jak Raspberry Pi, ale z procesorem Intela. InPostPay już działa. Między innymi o tym wszystkim opowiemy Wam już za chwilę. Jesteśmy na żywo, a zatem czekamy również na kontakt od Was. Dzwońcie z wykorzystaniem telefonu lub WhatsAppa na numer 663-883-600. Jeśli chcecie, możecie także zostawić nam wiadomość głosową. Wolicie pisać? Zapraszamy! kontakt.tyflopodcast.net albo pod naszą transmisją na Facebooku lub YouTubie. Pamiętajcie także o naszych aplikacjach na Windowsa oraz iOSa. Zaczynamy! Tak jest, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami i oczywiście mamy nadzieję, że również będziecie się aktywnie włączać w to, o czym będziemy dziś rozmawiać. Zaczynamy nasze spotkanie od informacji, o których już było, ale mamy pewne uzupełnienia, bo wczoraj, w zeszłym tygodniu, kiedy się z Wami spotykaliśmy, to już tak czekaliśmy na premierę gry Forza Motorsport, na to, żeby kolejna jej wersja ujrzała światło dzienne, no bo tam spore ułatwienia dostępności miały się pojawić i ta dostępność w ogóle została uwzględniona przy projektowaniu tej gry. Piotrze, jakie pierwsze wrażenia? Ty już grałeś?
4: Grałem właściwie od zeszłego tygodnia, można powiedzieć, że codziennie tam przynajmniej godzinę do tej gry włożyłem, więc można powiedzieć, że jestem bardzo, wrażenia ogólnie bardzo pozytywne, jak tylko wróciłem z pracy następnego dnia po tej audycji, bo gra pojawiła się o północy zaraz jak z tą audycję skończyliśmy, ja następnego dnia sobie do niej usiadłem. I może zacznijmy od wymagań sprzętowych, bo mój komputer właściwie tych wymagań minimalnych nie do końca spełniał, bo na przykład wymagany jest procesor Intel i5 8400, a ja mam procesor Intel i7 6700, czyli to kilka lat, kilka generacji do tyłu. Kartę minimalną tutaj wymagana jest GeForce 1060, ja tutaj mam GeForce 960, więc to jest sprzęt, no powiedzmy tak sprzed 8 lat. Natomiast przez to, że wczesny dostęp do tej gry nie był dostępny w wersji chmurowej, teraz już można też w chmurze pograć, jeśli ktoś ma bardzo stary, słaby sprzęt, nie ma z dedykowanej karty graficznej, no to już można to grać z chmury, ale ja stwierdziłem, że to spróbuję na swoim komputerze, który no, nie do końca spełnia te wymagania. No i co mogę powiedzieć? Działa. Przy starcie jesteśmy informowani, że mamy jakieś, nie spełniamy wszystkich wymagań sprzętowych. U mnie na początku wyskoczyły dwa błędy. Jeden to jest niewspierany procesor, a drugi to były niewspierane sterowniki karty graficznej. No sterowniki to zaktualizowałem, bo faktycznie bez tej aktualizacji gra się po jakimś czasie wysypywała, uruchamiała się, było pierwsze logo pokazywane, tam synteza mi powiedziała ładowanie profilu, no i później gra się wysypywała, ale po aktualizacji sterowników, mimo to, że no właśnie moja karta i mój procesor nie do końca spełniają te warunki, no to kiedy w ustawieniach grafiki pozmieniałem wszystko na najniższe detale, zmniejszyłem rozdzielczość do minimum, więc gra pewnie wygląda, jak to powiedziałem znajomemu, gorzej jak pierwszy Need for Speed na DOSie, chociaż może trochę lepiej, nie wiem. Ale spokojnie utrzymuje 30 klatek płynne, więc no mogło być lepiej. Generalnie mówi się, że powinno się grać przy 60, natomiast gra też jest na 30 klatek zoptymalizowane, no i działa fajnie. No, ładuje się trochę długo, bo jest zainstalowana na dysku talerzowym, ale jeśli ktoś ma nawet trochę starszy komputer, można próbować, bo Anusz się uda, gra jest też dostępna w tym abonamencie Game Pass, więc nawet nie trzeba jej kupować, można sobie na miesiąc na przykład tą subskrypcję wykupić i w ten sposób przetestować. Co mogę jeszcze powiedzieć? No przy pierwszym starcie, pierwsze co gra nam wyświetli, to menu ustawień dostępności. I tutaj, jak to często bywa, będziemy najpierw dostaniemy zaoferowani kilka takich opcji skrótowych, które pozwolą nam dostosować grę do konkretnej niepełnosprawności. Dla nas będzie włączone udźwiękowienie. Ja też w aplikacji Xbox, tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym w ustawieniach, tam można sobie, jest sekcja dostępność i tam można zaznaczyć pole wyboru, żeby gry do nas mówiły. Ja to pole miałem zaznaczone, też grę właśnie zakupiłem przez Xboxa, a nie przez Steama, ale wiem, że na Steamie też generalnie działa, jeśli ktoś woli tą ścieżkę. No to tak, na początku właśnie będziemy już mieli to udźwiękowienie włączone, nawet mamy stąd dwa tryby szczegółowości, możemy sobie automatycznie ustawić taką maksymalną lub minimalną szczegółowość, też możemy sobie oczywiście włączyć wszystkie funkcje asystujące, które pomogą nam w kierowaniu samochodu, o czym za chwilkę powiem trochę więcej, ale też mamy skrót, żeby wejść do pełnych ustawień, no i tam naprawdę jest co konfigurować. Na wersji komputerowej jest 13 zakładek, z czego dwie pierwsze to właśnie, pierwsza zakładka to są funkcje asystujące, które no decydują, jak bardzo ma nam gra pomagać w sterowaniu samochodu, i to można ustawić od tego, że gra właściwie gra się sama, że i gaz, i hamulec, i kierownica będzie sama sterowana, a można poszczególne z tych funkcji albo zredukować, albo zmniejszyć.
2: No ja powiem szczerze, oglądałem jeden z filmików, który zresztą ty podrzuciłeś w sieci, i tam sam opis tych różnych ułatwień dostępu, przede wszystkim zaprojektowanych z myślą o niewidomych, to była no ponad połowa tego materiału trwającego blisko godzinę, więc rzeczywiście to robi wrażenie, ile tam zostało różnych rzeczy wdrożonych, żeby po prostu no umożliwić nam tę rozgrywkę.
4: Dokładnie, no bo na samej zakładce dostępności, zaczynając od opcji samego narratora do gry, tam jest chyba z 5 czy 6 suwaków, możemy wybrać sobie głos, wysokość, prędkość, ale nawet mamy opcje szczegółowości, których nie powstydziłby się żaden czytnik ekranu na Windowsie czy Macu, czy na innym systemie, bo możemy zdecydować, czy gra ma nam mówić, ile jest elementów na liście, typy kontrolek, czyli przycisk, suwak i tak dalej, jak często ma nam przypominać, które przyciski służą do czego, tak na przykład przycisk A, wybierz, tam Enter, wybierz, Escape, wróć, prawy kwadratowy, następna zakładka, no bo tam zawsze są przyciski, trochę tak nasębianie to było, że przyciski zmieniają swoje funkcje w tym menu, no i gra nas będzie o tym informować. No i właśnie mamy te wszystkie sygnały dźwiękowe, które mówią nam o tym, kiedy zbliżamy się do jakiegoś zakrętu, wchodzimy w ten zakręt, zbliżamy się do brzegu trasy, albo z lewej, albo z prawej strony. Wszystkie z tych rzeczy mają swoje dźwięki i tych dźwięków głośność i nawet wysokość możemy osobno sobie ustawić. Z tego menu możemy sobie też no, włączyć podgląd tych dźwięków, ale też usłyszeć takie krótkie filmiki demonstracyjne, które pokazują nam, jak to wszystko brzmi. I mamy też audiodeskrypcję, która nam czasami będzie podawała takie informacje no, o tym, jak mamy jakieś takie właśnie scenki, na przykład, że słońce nam mocno świeci na nasz samochód, który tam gdzieś lśni na trasie, i tego typu informacje. I tym fajnym sposobem możemy przejść do kwestii wspieranych języków, bo tak jak wcześniej wspominałem, gra jak najbardziej wspiera język polski i ten narrator oczywiście będzie do nas po polsku mówił, będziemy mieli głos no Pauliny albo Adama, to są głosy Microsoftowe, możemy sobie jeden z tych dwóch głosów po prostu wybrać w menu. Natomiast pozostałe rzeczy, które są dziś w tej grze mówione przez aktorów, czy nawet audiodeskrypcja, która jest czytana głosami neuronowymi, niestety nie została spolszczona, nie mamy dubbingu. To generalnie nie jest problem, no tutaj z tą audiodeskrypcją to tam na szczęście nie ma jakichś kluczowych informacji, to są właśnie takie jakieś proste opisy, jaką mamy pogodę, na przykład czy jest słońce, czy pada deszcz, ale to też mamy podawane przed wyścigiem, jaka jest temperatura, czy jest zachmurzenie, czy pada deszcz, zresztą też to słychać, gdyby zaczęło padać, więc z tym nie ma problemu. A no takie najważniejsze informacje, nawet jak gdzieś mamy jakieś samouczki, a to się często też zdarza, że mam taka kobieta będzie wszystko im mówiła, jak poszczególne rzeczy w tej grze wykonujemy, jak do nich będziemy wchodzić pierwszy raz, to po tych komunikatach też dostajemy tekstowe opisy tego i one już są po polsku i one już są też czytane przez narratora, ba nawet niektóre z tych samouczków są zoptymalizowane pod narratora, bo na przykład możemy też oczywiście nasz samochód tuningować, wymieniać różne części i ten samouczek, jak to wygląda, został zmodyfikowany właśnie dla nas pod narratora i będziemy mieli informację, że na przykład kiedy dobierzesz część, to narrator automatycznie poda ci nowe parametry twojego samochodu, czyli maksymalną prędkość, jak dobrze się prowadzi i tak dalej, no ile sekund potrzebuje, żeby do setki się rozpędzić. No i takiego typu komunikaty będziemy dostawać. Jedna rzecz, którą będziemy musieli się nauczyć po angielsku, bo to też jest mówione przez ludzki głos, to co Patryk w zeszłym tygodniu mówił też, czyli to są komunikaty, które nas będą informować o tym, o zbliżających się zakrętach. No to są generalnie proste komunikaty, no bo słyszymy albo left lub right, zakręt w lewo lub w prawo, z liczbą od 6 do 1, czyli jak ostry jest ten zakręt, ewentualnie możemy usłyszeć hairpin, to jest najostrzejszy właściwie poziom tego zakrętu. No ale generalnie wszystko poza tym jest czytane po polsku, bez większych problemów. No czasem synteza Microsoftu lubi sobie rozwinąć skróty niepotrzebnie, tak jak będzie nam podawała czasy okrążeń, to będziemy słyszeć komunikaty typu 2 minuty i 30 szwedzkich koron, no ale poza tym da się zrozumieć, co się dzieje, więc no tutaj nie ma problemów. I jeśli chodzi o samą grę, no to trzeba poświęcić trochę czasu. Ja już mówiłem, no gram od tygodnia i tam każdego dnia przynajmniej godzinę, czasami nawet po dwie w tej grze spędzałem i tak czuję, że no jest coraz lepiej, ale jeszcze muszę się nauczyć, bo każdy samochód prowadzi się inaczej. No tutaj jednak działają nam prawa fizyki. No, każdy samochód bierze zakręty inaczej, może nam czasami nami rzucać. Możemy mieć różne warunki atmosferyczne, które też będą miały wpływ na to, jak te samochody się prowadzą. Na szczęście są osoby, które to zaczęły już lepiej ogarniać i zaczęły swoją wiedzę przekazywać. I ja tutaj wrzuciłem linki do dwóch takich samouczków. Jeden pojawił się niedawno, bo przedwczoraj, zrobił go pan Alex Agostino. I to jest naprawdę fajnie zrobiony samouczek, w którym opisuje nam no właśnie jak prowadzić samochody w taki bardzo obrazowy sposób, bo zaczyna od tego, że jedziemy sobie po trasie, w ogóle tutaj taka też sugestia, jakby ktoś chciał sobie poćwiczyć, można sobie wejść do menu i tam wybrać szybki wyścig, tam jest taki tryb jazda próbna, gdzie nie mamy okrążeń, nie mamy innych kierowców na trasie, po prostu możemy bez końca sobie krążyć. Jest taka trasa Eagle Rock Speedway, układ trasy ustawiamy na owalne i tam mamy cały czas po prostu skręty w lewo, możemy sobie spokojnie ćwiczyć jak te zakręty brać. I on właśnie na tej trasie to wszystko pokazuje, zaczyna od tego, że no, samochód prowadzi się sam, po prostu słuchamy dźwięków, a potem stopniowo to wszystko wyłącza i pokazuje, jak się samochód będzie zachowywał. Więc najpierw sam dodaje gazu, później sam zaczyna hamować, a potem przejmuje kontrolę nad sterowaniem i pokazuje, no, jak samochód zachowuje się na różnych biegach. No i tutaj też każdy samochód zachowuje się inaczej. No i tutaj bardzo fajnie pokazuje, jak to sobie można poćwiczyć, ale to jest gra, która na pewno będzie od nas wymagała dużo ćwiczeń. No i to jest jeden samouczek, on jest dostępny zarówno właśnie jako film, który trwa około pół godziny, ale jest też taka skrótowa wersja tekstowa, do której też znajdziecie linki, ją można sobie fajnie na przykład w tłumacza wpuścić, jeśli ktoś by wolał coś w wersji tekstowej, coś po polsku. Też nie wykluczam, że może spróbuję nagrać jakiś podcast o Fordzie, bo myślę, że warto. To jest jeden, no a drugi to jest samouczek, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, który zrobił Brandon Cole. Tutaj też mamy dwie części. W pierwszej części mamy omówione całe menu i właśnie wszystkie funkcje dostępności. Tu faktycznie trwa ponad godzinę ten materiał.
2: No to właśnie ten materiał tak, oglądałem.
4: Dokładnie. No a mamy też drugą część, która też pokazuje mniej więcej jak osoby niewidome mogą prowadzić samochody. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oprawa dźwiękowa w tej grze jest po prostu fantastyczna. Poczucie prędkości, które mamy, bo słyszymy no, dźwięk naszych kół, pisk skrzyni biegów, dźwięk wiatru, nawet słyszymy jak mijamy jakieś przedmioty na trasie, jakieś drzewa, billboardy, więc no, słychać jak na przykład jedziemy gdzieś z brzegu, mijamy jakieś reklamy i zaraz może jakiś pachołek przewrócimy. Na pewno żadna gra audio nie dawała takiego odczucia właśnie prędkości, kiedy jedziemy szybko, mijamy jakieś samochody, inne przedmioty. No każdy samochód brzmi naprawdę inaczej. Dźwięk tych samochodów się zmienia w miarę tym, jak będziemy je ulepszać, no bo możemy sobie, tak jak to ludzie robią, wymienić na przykład rurę wydechową, dodać jakąś turbosprężarkę. No i to będzie powodowało nie dość, że odczujemy, że ten samochód zachowuje się inaczej, przyspiesza szybciej i tak dalej, ale też będziemy słyszeć te różnice, więc no jest co w czym się bawić. Na koniec może jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o te funkcje dostępności. One są jak na razie zoptymalizowane pod rozgrywkę jednoosobową. To nie znaczy, że one nie będą działały w trybie multiplayer. Natomiast są takie, wydaje mi się, dwie kwestie. Po pierwsze, w opcjach dostępności mamy jedną opcję, która pozwala nam właśnie w tych, właśnie w tym trybie kariery tak zwanej wyłączyć kolizję z innymi samochodami. No i wtedy możemy sobie spokojnie skupić się na prowadzeniu auta, co wydaje mi się warto zrobić dopiero jak będziemy zaczynać, bo no wystarczająco dużo będziemy mieli zajęcia po prostu utrzymaniem tego samochodu na trasie. Jeszcze jakbyśmy musieli teraz nasłuchiwać, gdzie są inne samochody, a będzie ich 23 w każdym wyścigu, no to może nam być ciężko. Natomiast oczywiście w trybie multiplayer czegoś takiego nie mamy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że żeby grać w trybie multiplayer, na początku musimy przejść kwalifikacje i na zasadzie tych kwalifikacji sztuczna inteligencja w grze wrzuci nas, da nam odpowiednią klasyfikację, więc jeśli my będziemy jeździć no mniej ostrożnie, ja umówmy się, że mimo wszystko osoby niewidome będą troszeczkę, można powiedzieć, bardziej agresywnie jechać, zwłaszcza, że nie mamy na razie informacji o tym, gdybyśmy byli na kursie kolizyjnym z innym samochodem, po prostu musimy nasłuchiwać dźwięków silników i tak ewentualnie mijać te samochody. Tutaj Brandon obiecuje, że z czasem będziemy dostawać więcej informacji, kiedy na przykład nasze miejsce się zmieni. Więc taki tryb wrangowanego multiplayera, no to myślę, że może na początku lepiej nie wchodzić, natomiast są osoby, które z powodzeniem to grają i nawet zajmowały pierwsze miejsca, więc to było takie pozytywne zaskoczenie dla ludzi, którzy tą grę zrobili. Natomiast bez większych problemów można grać w prywatnych sesjach multiplayerowych ze znajomymi. Wiem, że dużo osób tak robi, ja jeszcze nie miałem okazji, ale na pewno planuję też to sprawdzić. I tutaj wiem, że bez większych problemów zarówno z innymi osobami niewidomymi, jak i może z widzącymi znajomymi, których możemy mieć, no możemy bez większych problemów też w trybie multiplayer sobie grać. Wszystkie te funkcje asystujące są też w tym trybie dostępne, więc no gra jest po prostu fantastyczna i no mogę ją gorąco, wydaje mi się, polecić wszystkim, zwłaszcza, że jest dostępna po polsku, a no nie zawsze tak jest z grami. No i też nie kosztuje jakoś dużo, zwłaszcza jeśli przetestujemy sobie ten abonament Game Pass, no i po prostu jest naprawdę świetnie zrobiona.
2: Ja myślę, że właśnie a propos tego tematu, to dzwoni do nas też Patryk, który tak się zarzekał, że będzie testował. Patryku, czy już jesteś z nami?
5: Jestem z wami, witam bardzo serdecznie. No, powiem szczerze, że od wczoraj w zasadzie mam tą grę i no, powiem szczerze, że mnie zatkało, jak zacząłem robić pierwszy testowy track, bo jak zaczynamy grę, no to zaczynamy od takiego testowego tracka. W zasadzie pominąłem te wszystkie i w ogóle, słuchajcie, powyłączałem wszystkie asysty, czyli po prostu wszystkie hamowania, znaczy hamowanie zostawiłem z ABS-em.
4: Tak najlepiej zrobić, tak.
5: Tak, powyłączałem i naprawdę byłem zaskoczony sobą, że w ciągu niecałych 5 minut udało mi się zrobić test okrążeniowy, no ale później już niestety okazało się, że to wcale nie jest takie proste i łatwe, jeżeli właśnie chodzi o skręcanie, bo naprawdę, ja powiem tylko tyle. Pewnie większość z Państwa zna Top Speeda. zna tą grę audio bardzo dobrze. Tak jak już pisałem na portalu Elten wczoraj, bo tam też napisałem o tej grze, napisałem mniej więcej takie zdanie. Jeżeli byliście dobrzy w Top Speeda, to będziecie beznadziejni w Forzy Motorsport, bo to jest prawda. Mm. To jest zupełnie jest inna rozgrywka, bo naprawdę ciężko jest dążyć niekiedy do tego, żeby to auto wycentrować, bo kiedy już nam się wydaje, że zrobimy ten jeden zakręt i że to auto powinno być na środku, to nagle się nam okazuje, że ucieka nam do drugiej słuchawki, czyli na przykład, nie wiem, zamiast ucieka nam w lewo i nagle musimy ten drążek przechylić, żeby jednak wykorygować, żeby było na środku, no bo te tory jednak nie są do końca równe i gdzieś tam to, ja też do końca nie wiem, jak to działa, dlaczego tak jest, ale no.
4: No bo to, co my słyszymy, to jest też taka uwaga, którą Alek zwrócił uwagę w swoim wideo i myślę, że...
5: Nie słuchałem go jeszcze.
4: A no to sobie obejrzyj, bo to ci pewnie dużo podpowie. Natomiast to, co my słyszymy w stereo, to jest tak zwana linia, którą nam gra rysuje. I ta linia będzie nas często podprowadzała pod brzegi tych tras, nawet czasami prawie za trasę. Tam będziemy czasami wjeżdżać na takie pasy. No tak jak na autostradach mamy takie pasy, które powodują, że nasz samochód zaczyna wibrować, żeby kierowca nie zastął na przykład. W tej grze też to jest. I nic się nie stanie, jeśli w to wjedziemy. Dopiero jakbyśmy zjechali z trasy, no to tam już wtedy jakieś ewentualnie możemy dostać upomnienia na przykład. Natomiast czasami nic się nie stanie, zwłaszcza jeśli to nie będzie idealnie na środku stereo, też czasami warto wsłuchać się w to pikanie lewego i prawego boku trasy i w ten sposób samochód wycentrować. Tak, żebyśmy tam gdzieś po cichu ewentualnie słyszeli jeden i drugi z lewej i z prawej strony, to znaczy, że gdzieś idziemy po środku, ale czasami można delikatnie gdzieś z tej linii zboczyć.
5: Ale czekaj, bo to znaczy, że co, że to nie do końca nam pokazuje zakręt? W sensie, w którą stronę mamy skręcić?
4: To nam pokazuje takie najbardziej idealne wejście w ten zakręt, które często może nas zaprowadzić do samego brzegu trasy, ale możemy gdzieś bardziej bokiem pojechać.
5: No to poczekaj, to czemu to tak w takim razie pokazuje, skoro to nas może na manowce wyprowadzić?
4: Może to nas nie wyprowadzi na manowce, natomiast no może być taka sytuacja, że powiedzmy zbliżasz się do bardzo ostrego zakrętu w jedną czy w drugą stronę, no to zanim ten zakręt się zacznie, to ta linia może minimalnie zacząć zbaczać
5: tak
4: w prawo.
5: Dzieje.
4: Tak, żeby po prostu nasz samochód...
5: Ja często skręcałem i wywalałem się właśnie przez to.
4: Tak, no bo linia już cię próbowała naprowadzić na powiedzmy, jeśli jest zakręt ostry w prawo, to pewnie linia cię prowadziła do lewego...
5: Jeszcze tak jechałem za szybko.
4: Tak, do prawy, no to do tego też trzeba się nauczyć, aby odpowiednio szybko zwolnić, też mamy na to dźwięki. Największy problem jest taki, że zwłaszcza na początku też zauważyłem, za gwałtownie skręcałem też, no właśnie, bo ta linia gdzieś doprowadzała mnie od razu na bok trasy. Ja zacząłem robić za ostro zakręt, no i powodowałem, że wypadałem z tej trasy, ale nawet nie po tej stronie, do której był zakręt. No tego się po prostu trzeba nauczyć.
5: Moja zasada jest taka, że żeby zacząć próbować skręcać i hamować po tych takich trzech dźwiękach, które nam mówią, kiedy ten zakręt się zaczyna. Jak będzie ten trzeci, ostatni dźwięk, to wtedy hamujemy i próbujemy skręcać nie wcześnie, bo jak to zrobimy za wcześnie, w ogóle też można ustawić sobie ten taki, to się nazywa przewodnik trasy czy coś takiego i można ustawić, kiedy on ma się nam odegrać.
4: Tak.
5: Kiedy on ma jakby zacząć skalowanie. Natomiast ja chciałem powiedzieć tutaj do osób widzących trochę i też do swojej perspektywy, ponieważ testowałem z pewną rzecz z osobą widzącą, ponieważ chciałem zobaczyć, jak ta gra wygląda przy 30 klatkach, gdzie tam ja mam kartę graficzną akurat RTX-a, ona tam ma 4 giga wideoramu, chyba na 5 czy na 6 minimalnie wymaganych, więc tam trochę o 2 giga mam ujęte. No i próbowałem grać na niskich i na średnich wymaganiach i nawet powiem szczerze, że wiem od osoby widzącej, że ta gra wygląda wspaniale nawet na niskich. Spróbowałeś, mówiłeś Piotrze o klatkach, próbowałeś włączyć do 64 i zobaczyć, jak się gra będzie u ciebie zachowywać? Tak z ciekawości?
4: Nie próbowałem, natomiast zrobiłem benchmark, bo tam można sobie taki test zrobić, wtedy gra symuluje sobie wyścig, nam wyświetla klatki i co mi wyrzuciło, że procesor to mi spokojnie nawet by 140 klatek robił, a karta graficzna to nawet czasami robiła 70, ale w momentach spadało do 40. Więc ja stwierdziłem, że lepiej się w to nie bawić, bo wtedy gra nie będzie chodzić płynnie, tak przynajmniej gdzieś utrzymuje to stałe 30, ale może coś poeksperymentuje.
5: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że nawet jakbyście chcieli na YouTube'a streamować, to naprawdę przy tych 30 klatkach ja dowiedziałem się od mojego szwagra, że ta gra wygląda cudownie. Może grafika nie powala jako jakby sama grafika, ale cudownie wyglądają już takie szczegóły, jak właśnie odbicia, ślady opon, czy jakieś takie, że samochód bardzo dobrze widać. Także jakbyście chcieli dla widzących coś pokazać, jak gracie, to spokojnie możecie grać na niskich.
2: Słuchajcie, to ja mam z kolei do was inne pytanie, no bo ja to jestem rzeczywiście z tych graczy, co to się zatrzymali na etapie top speeda. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, czym tu grać. Czy klawiatura nam wystarczy, czy trzeba mieć jakiegoś pada?
5: Testowałem.
4: Lepiej padem z tego, co...
5: Testowałem na klawiaturze. I testowałem na klawiaturze i na padzie. Przede wszystkim, jeżeli gramy na padzie, no to pad reaguje na to, jak wciskamy przycisk. Czyli jeżeli na przykład wciskamy prawy spust, żeby nacisnąć, wybrać gaz, no to w tym momencie, jeśli leciutko ten gaz wciskamy i nie wciskamy go do końca, no to tak widać, że to auto wolniej jedzie, potem jak stopniowo ten gaz wciskamy, tak jakbyśmy normalnie pedał gazu wciskali, no to wtedy tam tego gazu jest więcej. To samo się tyczy hamulca. Na klawiaturze tego zrobić nie jesteśmy w stanie.
4: I tak samo to się tyczy zakrętów. I to jest jeszcze ważniejsza kwestia, bo z czasem się też jesteśmy w stanie nauczyć, jeśli mamy jakiś dłuższy zakręt, taki lekki, ale dłuższy, to możemy spokojnie gdzieś, tak samo jak zakręcamy drążkiem, tak? I możemy gdzieś delikatnie przechylić ten drążek, nie do końca, i spokojnie wejść ten zakręt, no i dzięki temu po prostu gdzieś szybciej z tego zakrętu wjechać, szybciej jechać wtedy możemy, no bo jak naciskamy na klawiaturze po prostu A, czy tą strzałkę w lewo, bo można sobie oczywiście klawisze pozmieniać i to jest wszystko dostępne bez problemu, no ale to od razu zaczynamy skręcać bardzo ostro, więc no na pewno to wtedy nie jest tak płynne.
2: Ciekawe swoją drogą, jak dla nas, jaka dla nas byłaby różnica, gdyby grać z użyciem takiej faktycznej kierownicy.
5: No to ja już mogę powiedzieć.
2: No, grałeś?
5: Nie grałem, natomiast działa to w taki sposób, jeżeli chcecie sobie pograć z asystami wszelkiego rodzaju, czyli z tym, żeby wam jakoś trochę to pomagało, zapomnijcie. Jeżeli szykujecie się na granie z kierownicą, to się przygotujcie na to, że możecie zapomnieć o jakichkolwiek asystach. Ale na pewno gra jest bardziej realistyczna.
2: Okej, czyli jeżeli gramy na padzie i na klawiaturze, to spokojnie możemy te różne ułatwienia sobie powłączać.
5: Tak.
2: Natomiast w przypadku kierownicy...
4: W przypadku kierownicy wszystkie dźwięki cały czas mamy, więc możemy się tego nauczyć.
5: Tak,
4: natomiast
5: ale nie mamy asyst.
4: Tak, jeśli chcemy, żeby gra nawet jakąśkolwiek dla nas skręcała, to no nie będzie skręcać. Musimy wtedy już umieć w miarę tym samochodem panować, a coś czuję, że... Z kierownicą to byśmy się pewnie musieli tego wszystkiego uczyć od nowa, bo to pewnie gra się zupełnie inaczej. Na pewno bardziej realistycznie, chętnie bym tak spróbował, ale no pewnie inaczej.
5: W ogóle bardzo mi się podoba, jak pad wibruje właśnie.
4: No i to jest kolejna kwestia, jak no właśnie, to też kolejny plus dla padów, no bo jednak
5: ale nie wiem, co znaczą te wibracje jeszcze tak do końca, ale pewnie myślę to, że wchodzę w jakiś właśnie, że wejdę w jakiś zakręt albo coś.
4: No najczęściej tak, to znaczy tam są wibracje, jak zmieniasz bieg, jak samochód zaczyna wchodzić w poślizg, no i jak zjeżdżasz z trasy, no to już wtedy wiadomo.
5: No tak, no i tu właśnie ja jestem bardzo zadowolony, chociaż u mnie w ogóle z tym syntezatorem Microsoftowym jest często taki problem, że on w niektórych sytuacjach ma problem z czytaniem polskich znaków. I gdzie ma przeczytać polskie znaki, tam ucina, albo litery enich na przykład gdzieś tam nie przeczyta i utnie. Nie wiem, czy też to zauważyłeś. Ja sprawdziłem, czy się tekst wyświetla po polsku poprawnie z OCR-em i tak, on się wyświetla poprawnie, ale synteza z jakiegoś powodu ta od Microsoftu czasami w niektórych sytuacjach tych polskich znaków nie czyta.
4: Chyba też coś takiego zauważyłem, tak.
5: Natomiast taka rada dla tych, którzy nie rozumiecie tych takich tekstów angielskich, które często się wskakują i nam mówią o pogodzie, można sobie z NVDA włączyć Lion, tą taką wtyczkę czytającą napisy i wtedy wszystko też jest ładnie czytane z OCR-em, jeśli ktoś sobie życzy w ten sposób. Natomiast co muszę niestety powiedzieć i na co też wielu recenzentów polskich zwraca uwagę, aczkolwiek dla nas to i tak będzie duże wyzwanie, no ten tryb kariery jest mało rozbudowany, bo tak naprawdę są tam wyścigi, natomiast ja też bym sobie życzył, gdyby było więcej takich pobocznych rzeczy w tej karierze, jakichś takich pobocznych, wiecie, wyścigów, co chociażby w Forza Horizon miała. Tutaj jednak, no tu wygrywamy wyścigi, zdobywamy puchary i idziemy liniowo dalej, jakby nie mamy niczego pobocznego. Zobaczymy, co się z tym stanie dalej. Ale jednak fajnie by było to, gdyby to rozbudowali. Także no myślę, że jakąś audycję o Forzy trzeba będzie zrobić się wspólnymi siłami i pokazać to, póki naprawdę... A, no jest obniżka na DLC 40%, kto na Steamie przynajmniej. I ja kupiłem grę na Steamie i muszę wam powiedzieć, że jest niedostępne kupowanie tego DLC ze strony gry, ponieważ gra będzie nam mówić łączenie ze sklepem Steam. Natomiast to jest błędne, bo gra się połączy z serwerem Steam i to, co mamy kupić, będzie pod OCR-em. Ale pod OCR-em nie kupimy niczego, bo próbowałem i niestety trzeba zrobić to przez stronę, ale jest 40% zniżki na DLC, na premium. Poczekaj! No i ten, no i... Poczekaj! No i ten, i czekaj.
4: No natomiast mogę powiedzieć, że na Xboxie oczywiście tu wszystko jest dostępne, też w czasie gry możemy sobie wyświetlić też informacje z osiągnięciami, które mamy. No wiadomo, na Steamie, no Steam to jakieś właśnie okienka typu sklep, no to mogą być niedostępne, ale to właśnie no można tak wtedy sobie stroną pomóc.
5: Przepraszam tutaj za takie ten efekty, ale akurat rodzina przyszła i wiecie jak to jest w domu, jak się na żywo coś nadaje. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy, że 17, czyli w przyszły wtorek, sezon drugi Diablo 4 wchodzi, więc zobaczymy, czy coś z dostępnością poprawią, czy nie.
4: No zobaczymy, tak.
5: Ja się chciałem jeszcze, Piotrze, ciebie zapytać. W zasadzie to trochę nie też związane z grami, ale już niekoniecznie. Co się stało ze stroną pg30lp.com? Bo tam w zasadzie po wejściu na stronę to jakby nie było żadnej zawartości na tejże stronie.
4: Ona jest, tylko ona została przeniesiona na inny serwer. Spróbuj sobie wejść przez www na początku.
5: Aha, po prostu przez www, tak?
4: Tak. I wtedy na górze strony kliknij, tam się strona wyświetli, trzeba kliknąć w PG13, PG13 i jak klikniesz na to, to się wszystkie archiwa wyświetlą.
5: Swoją drogą, no bardzo by było fajnie, gdybyście zaczęli nadawać i właśnie pokazalibyście Forzę, oj, byłoby naprawdę zabawne.
4: Coś za jakiś czas może się ukaże. Więcej nie mogę powiedzieć, ale plany są, tak samo jak, no myślę, tutaj jeszcze raz możemy powiedzieć, że grę możemy gorąco polecić i no myślę, że na łamach tego podcastu też coś się pokaże, będziemy w kontakcie, może coś faktycznie wspólnie nagramy, zobaczymy.
5: No i jeszcze jest beta w ogóle iOS-a, to tak z innego tematu, jest beta iOS-a 17.1, beta trzecia chyba, która już poprawia ten błąd z klikaniem dwukrotnym, przynajmniej u mnie.
4: No widzisz, no to się myślę, ludzie ucieszą, ja jeszcze informacji o tym nie widziałem, natomiast no to jest taki błąd, który nie występuje u wszystkich. Jeśli chodzi o powiadomienia, to co ja mówiłem, to niestety podczas czytania powiadomienia cały czas są zepsute i no i to czytanie nam się będzie gubić, ale poza tym no i tak to działa lepiej niż w 17.
2: Chociaż wiecie co, z tymi powiadomieniami, to muszę wam powiedzieć, że na przykład u mnie ten błąd nie występuje. Dziś to specjalnie sprawdzałem, wyskoczyło mi jakieś powiadomienie i czytałem sobie jakiś długi post z Facebooka i słyszałem dźwięk.

0: tego numeru, który podałeś, ale trochę inaczej, że tak powiem, nie z WhatsAppa.
1: No tylko FaceTime, nie... tak, FaceTime. Tak, bo FaceTime też tu działa, FaceTime też tu działa, jeżeli ktoś woli przez FaceTime'a do nas się wdzwonić, również może.
0: No, no i tak taką jedną nowość mam, bo tam śledzę tą angielską listę Androida i no i jeszcze jest taka lista ogłoszeniowa Dawida Goldfielda, czy jak on ma?
2: Tak, to jest, to ja się tu nie odzywałem trochę, bo tu jeszcze coś patrzyłem a propos newsa, który za chwilkę będę przedstawiał. Natomiast tak, to jest piękne źródło informacji. No, bardzo
1: potwierdzam również korzystam.
2: Wiele rzeczy, które tak, które tu podaję, na przykład ja, czy pewnie Michale też ty z tej listy pochodzą.
1: Owszem.
0: Tak. No, tak, jest nowa aplikacja dostępnościowa na Androida. Od Google'a samego. Jest na razie na pikselach i nazywa się Google Magnifier. No, ja nie mogę jej przetestować, bo ja piksela nie mam, jest na razie tylko na pikselach, ale to jest świeżynka dosłownie chyba z zeszłego tygodnia to jest. No, no i tam co ona potrafi, tam jakieś tam kontrasty, nie kontrasty, różne cuda tam są, zamrażanie obrazu i chyba jakiś OCR, no to jest taka lupa jakby elektroniczna taka, ale już od Google'a, co nie?
1: No czyli warto, żeby słabowidzący sobie to potestowali, bo może im się to po prostu zwyczajnie przydać.
0: No, mam nadzieję, że w Google to rozszerzy. No, w sumie jak Lookouta też na początku przecież było na piksele, a potem weszło dalej, co nie?
1: Jasne.
3: Czy to ma jakieś funkcje też dla osób niewidomych, czy to jest taka typowa lupa? No bo jak nazywa się Magnifier, czy tam jest jakieś czytanie, czy...
0: OCR tam będzie jakiś z tego. Więc a na pewno, jeśli chodzi o logouta, to czytałem, że w ogóle tam ma być BART wepchnięty, no w ogóle ten BART to jest wszędzie.
2: No w Stanach już jest ta wersja z możliwością zadawania pytań a propos, znaczy bardziej przede wszystkim szczegółowe opisy zdjęć, ale też zadawanie pytań, to co jest już w Be My AI. Więc to chyba w Stanach na razie tylko działa?
0: Właśnie nie ma tej aktualizacji. Jeszcze chyba nie dotarła.
2: Okej,
0: dobrze. Jeszcze nie ma.
3: Ja czytałem, że od jednej osoby przynajmniej, która to miała i ta osoba nie była pod wrażeniem, więc...
0: No może kurde, no bo jeszcze no u mnie przynajmniej jeszcze jest ten... Znaczy jest nowy niby ten logout z nowym tym układem tych opcji, ale jeszcze nie ma tej opcji właśnie jak w Be My Eyes. No, a w Be My Eyes na Androida ma być ponoć do końca roku, no to zobaczymy, co nie. Oby się sprawdziło, no bo też na Androida tego bardzo brakuje, więc wiecie, jak byłoby już to już byłoby super, no.
1: Swoją drogą taką ostatnio taki ruch społeczny, że tak powiem, zauważyłem, że kilka osób na Facebooku na przykład, jeżeli ktoś wrzuci jakiś opis bez, jakieś zdjęcie bez opisu alternatywnego, to że wykorzystuje właśnie Be My AI i wrzuca w komentarzach opisy.
3: No proszę.
1: Więc
0: to ciekawe.
1: To taka ciekawostka. Ja też ostatnio właśnie z takiej opcji skorzystałem. Kiedy widziałem jakieś zdjęcie, które nie było opisane, no to cóż szkodzi zrobić taki opis. Natomiast ja cały czas drążę ten temat Be My AI z Facebookiem, jeżeli chodzi o połączenie tego z Facebookiem. I słuchajcie, ja tu, nie wiem czy już o tym mówiłem czy nie, najwyżej się powtórzę, ale ja tu czegoś nie rozumiem. Bo oczywiście nie wszystkie zdjęcia z Facebooka można udostępnić. Tak za pomocą tego takiego standardowego arkusza udostępniania nie można wszystkich zdjęć przerzucić do innych aplikacji. I okej, na wszystkich zdjęciach...
0: Znaczy
1: tylko, Grzegorzu, ale mogę skończyć wątek, bo chciałbym powiedzieć, o co chodzi. Wygląda to w ten sposób, że tylko można udostępniać zdjęcia, które są publiczne. I teraz tak, jeżeli udostępnię takie zdjęcie, które nawet jest publiczne i wrzucę je do Be My AI, to mogą wystąpić dwie okoliczności.

0: Pierwsza, że to zdjęcie zostanie rozpoznane. Druga natomiast okoliczność jest taka, że zdjęcie nie zostanie rozpoznane, ale zostanie wygenerowany taki komunikat, że Be My AI jest w stanie rozpoznawać tylko niektóre zdjęcia na Facebooku, nie wszystkie, które są zdjęciami nawet publicznymi, bo tylko takie, które odnoszą się do jakichś materiałów zewnętrznych, na przykład artykułów prasowych. Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale ja niektóre zdjęcia z Facebooka mogę udostępnić do Be My AI i uzyskuję efekt, a inne to po prostu on staje okoniem i najzwyczajniej w świecie nie chce współpracować, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tych zdjęć w ten sposób. Oczywiście wiadomo, każde zdjęcie mogę sobie zapisać do galerii i później je rozpoznać, to będę w stanie to zrobić, natomiast w ten sposób nie uda mi się to z każdym zdjęciem, nawet mimo, że technicznie jest to możliwe.
1: No to dziwne, bo na iOSie też z Facebooka coś w ogóle z zdjęcia chciałem udostępnić, żeby tam coś rozpoznać. No to powiem, że jest trochę trochę więcej tam trzeba do galerii i dopiero z galerii trzeba można do właśnie Be My AI.
0: No właśnie, wiesz co, nie każde. Spróbuj tego, jak właśnie przed momentem powiedziałem i zobaczymy, jaki będziesz miał efekt. Jeżeli zdjęcie jest publiczne, jeżeli ktoś udostępnia to zdjęcie jako publiczne, to możesz spróbować wejść w udostępnienie tego zdjęcia, potem w więcej i wtedy pojawi ci się ten taki standardowy arkusz udostępniania.
1: No to dziwne, bo na Androidzie mi się wydawało, że każde zdjęcie, właśnie tam jest taka opcja zapis na zewnątrz, czy coś takiego, i też się pokazuje właśnie menu udostępnienia takie androidowe, że to można, nie wiem, komuś wysłać, czy do jakiejś aplikacji i to zdjęcie jest wtedy pobierane gdzieś chyba do pamięci jakiejś tam tymczasowej i wysyłane do danej aplikacji, czy do czegoś. I jakoś właśnie tam z tym problemu nie miałem, więc... No, oczywiście jeszcze mojej ISO nie mam jeszcze tej sztucznej inteligencji na Androida, ale na przykład do Lookouta, czy do jakichś Envision, to wszystkie się dało. No przynajmniej te, co mi wyskakiwały na osi tego, więc...
0: No dziwne to jest, być może jakieś tam ustalenia Apple'a z Facebookiem albo obostrzenia Apple'a, nie wiem, ale w każdym razie no, działa to tak, a nie inaczej. To jest ewidentnie komunikat generowany po stronie Be My AI-sa. Dobrze, Grzegorzu, czy jeszcze masz jakąś sprawę na teraz, czy możemy przejść dalej?
1: Nie, to już wszystko.
0: Okej, to w takim razie dzięki serdeczne za telefon, pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Czekamy...
2: Be My AI, ja tylko się szybko dołożę tutaj z czymś, co przeczytałem. Nie testowałem tego jeszcze, ale to tak troszkę po linii tego, co mówiliście o Facebooku. Okazuje się, że na okrętkę można zapisać zdjęcie, które zrobiliśmy za pomocą Be My AI, czyli w tym interfejsie aplikacji zrobiliśmy zdjęcie i potem zaczęliśmy sobie o nim tam z tym naszym AI-em rozmawiać. Da się to zdjęcie zapisać. Obejście polega na tym, że na tym zdjęciu z pokrętła wybieramy kopiuj, wklejamy to do wiadomości, wysyłamy sobie sami iMessage i można to stamtąd zapisać.
0: Okej.
2: Ponoć. Nie testowałem jeszcze, ale brzmi jakby miało działać, więc...
3: Może by się też dało skrót zrobić, bo chyba skróty mają dostęp do schowka i wtedy po prostu to bezpośrednio stamtąd przechwycić.
2: No tak, no to jeżeli już bawiliście się w skróty, to dajcie znać, może możecie udostępnić link do takiego działającego skrótu.
0: Ja przypominam ten nasz numer telefonu dla tych wszystkich, którzy chcieliby się do nas dodzwonić tu na antenę do Tyflo Przeglądu. 663-883-600. Tu macie do dyspozycji WhatsAppa, macie do dyspozycji tradycyjny telefon, jak wolicie, tak dzwońcie, albo możecie wysyłać nam wiadomości głosowe na WhatsAppie, też działa i będziemy z tych wiadomości głosowych, jeżeli coś nam podeślecie, korzystać oczywiście. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, natomiast też możecie do nas pisać i z tej opcji skorzystał nasz słuchacz podpisujący się jako Boczek i tu mamy jego dwie wypowiedzi. Nie wiem, może to za wcześnie, ale czemu nie spytać? Z aut, które możesz wybrać, masz jakiegoś faworyta? Z tych, które są odblokowane, masz konkretny pojazd dla początkujących? No to domyślam się, że o Force chodzi i Piotrze, i pytanie do ciebie.
3: Ten, od którego ja zacząłem i zresztą tak samo Alex w swoim filmie, to jest Subaru. To był jeden z pierwszych misji, które zaczynamy po tym intro, o którym Patryk mówił, tam możemy trzy samochody wybrać, tam jest jakiś Ford Mustang, jest chyba jakaś Honda, teraz już nie pamiętam, no jest właśnie Subaru. Subaru o tyle fajne, że on tam w opisie jest napisane, że ono bardzo fajnie się prowadzi, ma napęd na cztery koła. I ja tym samochodem zacząłem i czuję się w nim dobrze, już go w międzyczasie też dosyć sporo ulepszyłem i teraz w ogóle bardzo szybko jeździ. Ale myślę, że to jest taki dobry samochód na start. Dostajemy jego taką podstawową wersję właśnie w tej pierwszej misji, a jeśli kupimy sobie wersję tą Forcy Premium, no to tam mamy edycję Forza tego samochodu, to jest Subaru STI 209 bodajże, to jest model, no to ona prowadzi się i tam minimalnie jeszcze lepiej, ale nawet ta wersja podstawowa działa fajnie, ja właśnie z tej podstawowej wersji korzystam można, a później to już można sobie wybierać to, co chcemy, no samochodów, gdzie jest ponad 500, można sobie w menu sklepu wyświetlić szczegóły danego samochodu i tam dostajemy informacje, albo możemy zobaczyć, jakie statystyki wewnątrz gry, gdzie mamy na skali od 1 do 10 podane prędkość, jak dobrze ten samochód się prowadzi, jak dobrze hamuje na tej skali, ale też możemy wyświetlić takie bardziej tradycyjne statystyki i wtedy już widzimy typ silnika, pojemność i tak dalej, więc jak ktoś zna się na samochodach, chciałby sobie w ten sposób wybrać, nie wiem, może lubicie dźwięk starych amerykańskich V8-ek, na przykład takich starych samochodów, czy jakieś takie inne, macie jakieś specyficzne typy samochodów, które wam się podobają, no to w ten sposób możecie sobie też jakieś ulubione auto znaleźć.
0: Tymczasem jeszcze komentarze na temat Forcy ciąg dalszy, konkretnie to komentarze od Łukasza. Witam, ja gram Forcę na PC, niestety nie działa mi narrator nawet jak go włączam, zarówno w grze, jak i poza nią. Zaznaczanie funkcji Xbox Game Bar też nic nie daje. Tak nam napisał Łukasz. I jeszcze jeden komentarz. Jedyny głos, jaki gra widzi, to angielski, nie działa w polskiej wersji językowej. Zmiana języka gry na angielski nie pomogła. No to ciekawe.
3: Zastanawiam się, co tutaj może być nie tak. No jeśli masz polskiego Windowsa i polskie gry, polskie głosy OneCore zainstalowane, na przykład, nie wiem, narrator czy NVIDIA je widzi, no to w grze też powinny działać. No ale w angielsku też tam jakiś jeden głos przynajmniej powinien być. Więc jeśli ta opcja w menu jest włączona i osoba widząca jakaś może ci to nawet zweryfikować, no to kurczę, nie wiem, co może być nie tak. No, tutaj zastanawiam się, czy to nie może być kwestia syntezy. Gdzieś tam w ustawieniach dodatkowych funkcji, z tego co pamiętam, tam można dodawać i usuwać głosy. Może tam spróbować odinstalować polskie głosy i ściągnąć je jeszcze raz może. Może to by coś dało.
0: Całkiem możliwe. Próbuj, Łukaszu, a jeżeli coś ci się uda, no to oczywiście daj znać. A dzwonicie do nas dziś bardzo intensywnie. Mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem? Halo?
4: Łukasz z tej strony, właśnie dzwonię z tym pytaniem, na które właśnie przed chwilą odpowiedzieliście, tylko że dzwoniłem i nie słyszałem odpowiedzi, bo ja właśnie mam Forzę na PC, ale no tak jakby gra widzi narrator, jak są opcje narratora w grze, to tam widzi tylko angielski głos, ten Microsoft Zira czy jakoś tak. I próbowałem nawet w Xbox Game Bar funkcję gier tam zaznaczać, żeby to działało. I na przykład ten głos angielski działa w narratorze, ale w grze już na przykład nie. W Windowsie go widać, ale w grze już nie.
3: A czy w Windowsie widzisz jakieś polskie głosy?
4: Tak, Paulina i Adam.
3: Czyli... No, szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem, co zasugerować, bo myślałem, że właśnie może być coś z tymi polskimi głosami nie tak. Natomiast jeśli to je widać, no to nie wiem, co może być nie tak. Czy masz jak poprosić jakąś osobę widzącą, żeby ktoś ci zweryfikował, czy ten narrator jest włączony
4: w tym menu? Tak, to znaczy... Ja tam słabo widzę, więc pod lupą sobie to ogarnę, nie? Ale wiadomo, że dla mnie o wiele lepiej by było, jakby ta gra jeszcze mówiła, nie? Zamiast siedzieć z lupą z twarzą w ekranie. Tak jak na przykład The Last of Us czy Mortal Kombat 1, nie? Także wiecie. Wy jak na przykład właśnie, bo ja dopiero teraz dotarłem na audycję, że tak powiem, wy jak ogrywacie Forzę, to wam działa polski język z polskimi głosami?
3: Tak, ja zaczynałem po angielsku, ale później jak zmieniłem język gry na polski, to po prostu po restarcie, tam co ciekawe właśnie w ustawieniach przez chwilę było, mówił do mnie angielski głos, ale jak tylko właśnie w ustawienia, to tam głos się zmienił. W sumie to może być jakiś pomysł, spróbuj w ustawieniach gry tymczasowo sobie przełączyć język na angielski. Ciekawe, czy wtedy coś przemówi.
4: To znaczy przełączałem i też nie działało, też nie mówiło.
3: O kurczę. No to nie wiem.
4: Także albo umie coś z Windowsem, bo ciekawi mnie, czy na przykład może. Głosy Windowsowe można odinstalowywać i instalować.
3: Można to się gdzieś robiło w ustawieniach, w opcjonalnych funkcjach. Jak nie pamiętam dokładnie, jak ta opcja się nazywa, to chyba w Windowsie 10 i 11 jest trochę w różnych miejscach, ale to gdzieś w ustawieniach jest i tam można te różne pakiety językowe dla syntezy mowy instalować i odinstalowywać, więc może faktycznie tam coś spróbować.
4: Bo na przykład Mortal Kombat to sobie na angielski przestawiłem i on ładnie działa z tym angielskim syntezatorem.
3: No Mortal Kombat to akurat ma swoją syntezę wbudowaną.
4: Tak, ale to ogólnie okej, okay, tak, do pogrania. Tak samo no, The Last of Us po polsku to jest mega, mega dobra robota zrobiona, nie?
3: Tak, tam to znowu jest samplami zrobione, więc no.
4: No tak, ale że Sony Polska to zrobiło, to w ogóle jest super, tak? Dobra, no ja dobra. Dziękuję bardzo. Nie przeszkadzam, słucham dalej audycji. Pozdrawiam wszystkich
0: serdecznie
4: prowadzących.
2: Dzięki,
4: i wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki Łukaszu za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i przypominamy o tym naszym numerze telefonu. Ja go będę przypominał może trochę nawet i do znudzenia, ale po prostu z racji tego, że on może być dla was nowy, no to żebyście wiedzieli, że on istnieje i że w tym momencie czekamy właśnie na wasze telefony pod tym numerem 663-883-600. Tu jest telefon, tu jest WhatsApp, tu jest FaceTime do waszej dyspozycji. To myślę, że możemy przejść teraz do kolejnego tematu. Do kolejnego tematu, który tak naprawdę już zaczęliśmy w audycji poprzedniej, w poprzednim 203 Tyflo-przeglądzie. Wspominałem o tym, że Fubar w wersji mobilnej doczekał się wsparcia dla radio browsera. Natomiast no... okazuje się, że nie tylko w wersji mobilnej, prawda, Pawle?
2: Tak, zgadza się i do tego to już wy nawiązaliście tydzień temu, że no Mac to już ma, że Windows może będzie miał, nie wiem, czy to było wtedy potwierdzone, czy to były przypuszczenia, chyba przypuszczenia jeszcze, po czym się okazało, że no ma i to już od lipca. Tylko, że no, jakoś nie patrzyliśmy pod te preview, pod te wersje beta. No ja stwierdziłem, że wczoraj sobie zerknę. No i jak najbardziej jest. Jest Radio Browser, jest jego katalog. No i co? Jest kilka rozczarowań, niestety. Na szczęście nie jakichś potężnych. Pierwszym, na pewno największym rozczarowaniem na ten moment jest kwestia trochę dostępności, tego jak ten dialog jest rozwiązany. No bo warto zacząć od tego, że gdzieś od tego Fubara 2.1 twórcy zaczęli iść w stronę tego, żeby jakoś odseparować radio internetowe poniekąd do osobnego widoku, żeby jakby linki do tego, czego my ostatnio słuchaliśmy, w formie takiej listy stacji, takiej naszej kolekcji stacji, zbierać w ogóle w osobnej sekcji w menu widok. I tam jest teraz taka opcja Internet Radio, gdzie po wejściu mamy listę wszystkiego, jakby wszystkich strumieni audio, których ostatnio słuchaliśmy. Jest tam też pole wyboru, czy na pewno wszystkie strumienie, które słuchamy, mają lądować na tej osobnej liście. No i mamy pole edycji do wpisania streamu, który chcemy odtworzyć. No i wygląda na to, że to jest wszystko, co tam jest, tylko że nie, bo jeżeli nawigacją obiektową się dogrzebiemy, to znajdziemy dwie zakładki, które z klawiatury dostępne niestety na ten moment nie są. Właśnie akurat sprawdzałem w czasie, gdy tutaj opowieści o Forcy leciały w najlepsze, bo dzisiaj wyszła nowa wersja beta i tam były jakieś poprawki właśnie dostępności w interfejsie, coś, ale ewidentnie nie chodzi o to, no bo te zakładki dalej pozostają dla klawiatury niedostępne. Natomiast można wejść sobie nawigacją obiektową i wtedy obok zakładki tam z historią jest zakładka Search. I na zakładce Search co my mamy? No mamy pole kombi, gdzie możemy wybrać, po czym my chcemy szukać. Mamy na przykład opcję kraje, języki, mamy opcję tagi, no bo kto zna Radio Browsera, ten pewnie wie, że każdą stację można otagować i tych tagów może być tam mnóstwo ze względu na gatunek muzyki, ze względu na jakiś tam, nie wiem, typ w ogóle przekazywanych treści. No to kto jakie tagi wymyśli, takie są, więc tam jest też troszkę bałagan. No i wedle nazwy. I nie da się niestety wylistować całego katalogu. No to chyba było takie troszeczkę życzeniowe myślenie z mojej strony, że będzie się dało, nie wiem, wrzucić całą playlist, cały katalog Radio Browsera na przykład do playlisty jednej wielkiej i tam sobie jakieś losowo stacje odtwarzać i odkrywać coś nowego. No nie jest tak, ale okej. Nie jest to, nie po to to powstało. No możemy szukać. To szukanie działa, przy czym u mnie przynajmniej tak było. Może wtedy internet coś przyciął, może coś tam jeszcze się wydarzyło, ale no bardzo wolno mi się ładowały te stacje. Wpisałem tam przykładowo Radio DHT, powinno mi zwrócić dwa wyniki. Zwróciło mi jeden, przy czym co ciekawe, on mówił tam lista tam Radio DHT, całe dane o stacji, jeden z trzech elementów. No tylko do tego drugiego i trzeciego nie mogłem się dostać. Czyli tam jest jakiś błąd z implementacją tej listy. Inna osoba, która próbowała, no miała Radio DHT obydwa kanały. Może ja coś źle wpisałem, może coś się zwiesiło. Za to potem, kiedy już przeszukiwałem nawet pod kątem języka lub kraju, wybrałem Polskę, to bez problemów. Chwileczkę i miałem załadowane całe 2000, czy ile tam stacji jest w katalogu polskich, takich przynajmniej podpisanych Polska. Potem znowu szukałem Tyfloradia, szukałem jakichś innych stacji i znajdowało mi w chwileczkę. Więc no tu problemu nie ma. Enter naciśnięty na stacji nie robi absolutnie nic. Trzeba wejść w menu kontekstowe i tam można odtworzyć stację, dodać ją do playlisty, czyli do naszej tej playlisty takiej typowej zakładkowej, skopiować sobie adres URL, a to jest akurat fajne, bo czasami fajnie jest mieć taki szybki dostęp do skopiowania sobie adresu do streama jakiejś tam stacji i otwarcie szczegółów, czyli otwarcie strony internetowej stacji, jeżeli oczywiście taka strona jest zadeklarowana, no i otwarcie szczegółów stacji na stronie Radio Browsera. Czy to jest interfejs intuicyjny? Na ten moment wydaje mi się, że jak ktoś umie sobie podłączyć do Radio Shura bazę z Radio Browsera, to jest prościej. No jak ktoś nie umie, to jest prościej pewnie z Fubara, przy czym no, trzeba trochę nawigacją obiektową, trochę tam te kontrolki są dziwnie poimplementowane, ale dać się da, zadanie swoje to spełnia, no i Fubar te stacje potem bez problemu też gra. No a wiadomo, jest to wersja poglądowa, wersja beta, więc no, zanim to wszystko wyjdzie oficjalnie, to jeszcze się może 10 rzeczy zmienić w interfejsie, oby na lepsze, oby z lepszą dostępnością dla nas. Warto to na pewno zgłaszać gdzieś na forach, w jakichś mailach, w jakichś innych możliwościach zgłaszania błędów, bo jak widać, twórcy Fubara o tą dostępność jednak dbają i te poprawki dostępności są dość często w liście zmian gdzieś tam wymieniane. Pewnie każda nowa kontrolka, która jest implementowana, no nie jest testowana pod kątem dostępności, więc wychodzi to potem różnie. Natomiast jak najbardziej można z Radio Browsera stacji wyszukiwać bezpośrednio w interfejsie Fubara i no i sobie tam je odtwarzać, dodawać do playlist. Więc zachęcam do testowania, do zgłaszania. No i czekamy, co tam wyjdzie w wersji finalnej.
0: Kolejny komentarz, tym razem od Marka, pojawił się na naszym panelu kontaktowym. Witajcie, czy są jakieś mierniki baterii dostępne dla osób niewidomych? Chodzi o baterie typu paluszki. Było coś takiego, co się nazywało bodajże Woofi?
3: Coś kiedyś było, też ewentualnie można tego Woltomierza użyć dostępnego, o którym wspomniałem kilka tygodni temu.
2: Ten z AliExpressu, prawda? Tak. Ten za 30 zł, no tak.
0: No i nie to podejrzewam, że będzie tańsze.
2: Tak.
3: Tak, no oczywiście trzeba się nauczyć, że to wtedy podaje nam informacje w woltach, ale no, no właśnie, dużo taniej wychodzi. Mhm.
0: No to przechodzimy w takim razie dalej. Tym razem komentarz, który pojawił się pod poprzednim Tyflo-przeglądem, a którego autorem jest Michał. Z półtora tygodnia temu miałem zadanie podłączyć do Maca stację CD-DVD i bez podłączenia z huba z aktywnym zasilaniem nie chciał działać, a teraz będzie hicior. W ostatni weekend iPhone podłączony do Maca bez huba z aktywnym zasilaniem nie zadziałał. To znaczy działał na zasadzie migawki włącz-wyłącz, że nie zdążyłem wpisać kodu iPhone'a. Jakieś przymusowe oszczędzanie energii, czy co? Nawiasem mówiąc, czy ktoś wie, jak z VoiceOver przez Maca wkleić dzwonek na iPhone'a na pasku bocznym, czy jak tam to się nazywa, jest widoczny i można wybrać jakieś tam opcje ogólne, muzykę, książki i tak dalej, ale dzwonków nie ma. Na szybkiego do niczego nie doszedłem. Mam oczywiście MP3 przerobioną na M4A i zmienione rozszerzenie na M4R, ale nie umiem wkleić. W iTunes pod Windows kiedyś przed laty udawało się ktoś coś, tak przy okazji.
2: Ja widzę, że u Piotra Witka na portalu Moja Szuflada jest o tym artykuł. On jest no, z 8 kwietnia zeszłego roku, więc chyba aż tak dużo się nie zmieniło, więc polecam się zapoznać. Ja tutaj jeszcze patrzę. Całość przygotowań sprowadza się do wybrania dzwonka lub dzwonków, które chcemy przesłać oraz podłączenia iPhone'a do komputera. Jeśli nie mamy ustanowionego telefonu na automatyczne łączenie się z komputerem przez Wi-Fi, to możemy po prostu iPhone podłączyć kablem. Dla samego przerzucania dzwonków nie ma znaczenia, czy telefon podpięty po kablu, czy bezprzewodowo. Przesyłanie dzwonka na iPhone. 1. W oknie Findera otwórz katalog z dzwonkiem, który chcesz przesłać. 2. Otwórz nowe okno Findera, na przykład naciskając Command N. 3. W nowym oknie przejdź na pasek boczny i ustaw na nim iPhone. 4. W oknie urządzenia, korzystając z szybkiej nawigacji, ustaw Focus VoiceOver na przycisku Synchronizuj. 5. Przełącz się na przykład Command Accent do okna Findera zawierającego dzwonek i ustaw się na nim Focusem VoiceOver. 6. Oznacz dzwonek jako element do przeciągnięcia, naciskając VO przecinek. 7. Przełącz się z powrotem na okno iPhone'a i upuść dzwonek, naciskając VoiceOver. Kropka. I już, nie trzeba robić nic więcej. Nie trzeba nawet klikać przycisku Synchronizuj. Dzwonek zostanie zsynchronizowany automatycznie i natychmiast pojawi się na liście dzwonków in w iPhone'a. Proste? No, ale przecież to Apple, więc nie ma co spodziewać się jakichś wydumanych rozwiązań, prawda? No i tutaj mruga do nas oczkiem Piotr Witek, także mam nadzieję, że pomogliśmy.
0: Daj znać, Michale, czy to pomogło i czy rozwiązało twój problem. A teraz przechodzimy już do bieżących tematów. Ten pierwszy temat to będzie taki temat, który trochę przeleżał, natomiast jest cały czas aktualny, bo nowe przepisy w Stanach Zjednoczonych weszły w styczniu 2021 roku. Przepisy dotyczące zdecydowanie bardziej rygorystycznego kontrolowania tego, jakie zwierzę może wejść z pasażerem na pokład samolotu. No i w tym momencie są to tylko i wyłącznie psy asystujące, które są rzeczywiście tego typu zwierzętami, a nie są to jakieś takie po prostu zwierzątka, które pasażerowie chcieliby zabrać ze sobą, no bo okazywało się, słuchajcie, że ludzie mieli naprawdę różne pomysły, między innymi wprowadzali na pokład samolotu oprócz tego, że takie standardowe pieski, które absolutnie nie były przeszkolone do tego, żeby pomagać niewidomym, no to na przykład wprowadzali kaczki, miniaturowe konie, ktoś tam nawet ze świnią chciał lecieć.
2: To tutaj świnia, to nie wiem, czy ktoś się nie naczytał, bo nie wiem, czy wiecie, na podstawie filmu Forrest Gump jest też książka Forrest Gump i jest też druga część tego, Forrest i spółka, i tam właśnie ten porucznik Dan, którego my znamy z filmu jako tego przyjaciela, z którym on założył potem ten biznes krewetkowy, sprzedali.
0: Tak.
2: To w wersji książkowej tam oni przeżyli dużo więcej i to i wzlotów i upadków. I jednym z momentów było to, że właśnie tenże porucznik stracił wzrok w wyniku tam jakichś działań wojennych i tak dalej. A Forrest tam z jakichś poprzednich przygód miał swoją świnię, którą zresztą w polskiej wersji książki nazwał Wandzią. No i ta świnia, jakiś tam mieli problem, żeby ją udomowić, bo oni byli bezdomni, coś tam. No i właśnie podawali ją jako świnię przewodnika.
0: Więc może. Być może, natomiast no rzeczywiście postanowiono coś z tym zrobić, no i wprowadzono przepisy w myśl i zasadę, których no nie ma już tak łatwo. Jeżeli chcemy lecieć ze zwierzęciem na pokładzie samolotu, to musi ono być no odpowiednio przeszkolone, musimy mieć na to papier. No i okazało się, że okej, to jest wszystko fajnie w teorii, natomiast w praktyce różne linie amerykańskie interpretują te przepisy w różny sposób i różnych rzeczy i w różnym momencie wymagają od niewidomych pasażerów. Jedni na przykład tłumaczą, że trzeba na 48 godzin przed odlotem dostarczyć odpowiednie dokumenty. Potem okazuje się, że nawet jeżeli te dokumenty są dostarczone, no to nie są wypisane w odpowiedni sposób. I mamy też jeszcze problemy związane z dostępnością cyfrową tych formularzy, które możemy wypełnić i odprawić się elektronicznie. No okazuje się, że te formularze, mimo tego, że teoretycznie dość proste, to no, sprawiają problemy niewidomym pasażerom, którzy chcą się samodzielnie odprawiać i na przykład nie są kompatybilne z niektórymi starszymi technologiami asystującymi. No inna rzecz, że skoro mamy darmowe NVDA, no to w sumie teoretycznie problemu nie powinno być, ale jak ktoś jest rzeczywiście przyzwyczajony do JOS-a, a tu domyślam się, że może być jakiś większy kłopot, jeżeli ktoś na przykład nie ma aktualnej wersji JOS-a, no to zaczynają się schody. Więc oczywiście przepisy zaostrzono dlatego, żeby faktycznie ze zwierzętami latali ci, którzy faktycznie tych zwierząt potrzebują, a nie wszyscy, no ale trochę wylano dziecko z kąpielą i spowodowano problemy.
2: No, gdzie tutaj trzeba stwierdzić też, już my się tu pośmialiśmy trochę z tego, jakie to zwierzęta się pojawiały w roli przewodników, ale w Stanach, nie jest to jakieś szalenie popularne, ale niektóre Stany się na to decydują, szkoli się miniaturowe kucyki jako przewodniki. I jest to, to nie jest koń, żeby, znaczy w sensie to jest koń, ale to nie jest taki koń, jaki jest, każdy widzi. I to nie jest też tak, że ta osoba niewidoma dosiada konia i jedzie sobie konno. To jest kucyk wielkości właśnie takiego, no powiedzmy większego morza, ale pieska. No miniaturowy kucyk. I takie zwierzęta też się szkoli na przewodników, ponoć. Jaki jest tego sukces? Nie wiem, ale gdzieś już słyszałem takie głosy zadowolenia, że to spoko, że w sumie to się da i to się sprawdza, więc no nie dziwi mnie to, że ktoś próbował takiego kucyka sobie też jako zwierzę asystujące przewieźć.
0: No tak, bo wie, że może się na to powołać, no ale zastanawiam się, co z tą kaczką.
2: No nie, no kaczka, to o tym nie słyszałem. To trzeba przyznać.
0: Tak, więc tu faktycznie to taka ciekawostka zza wielkiej wody, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zwierzęta asystujące. Swoją drogą, no właśnie, bo to też jest w drugą stronę ciekawe, jak teraz w przypadku tych przepisów, czy to może być dowolne zwierzę, które ma certyfikat, czy jednak ograniczono tylko do psów. Tego nie doczytałem, wydaje mi się, że raczej ta pierwsza opcja, ale
2: pewnie tak.
0: Może ktoś ze Stanów nas słucha, to tu rozjaśni tę sytuację. Tymczasem przechodzimy do sekcji różnych drobnych informacji.
3: Dokładnie. I od czego tutaj zaczynamy? Od iOS-a, a właściwie od iPadOS-a nawet, bo pojawiła się nowość, która właściwie gdzieś nam przemknęła pod, no nikt o niej nie wspominał, no ja akurat nie posiadam iPada, nikt z nas na co dzień nie korzysta, natomiast natrafiłem na informację na Mastodonie, że w VoiceOverze na iPadOS 17 pojawiła się funkcja, która przyda się osobom, które kupiły sobie iPady i do tych iPadów dokupiły sobie jakiś futerał z klawiaturą, na przykład ten oficjalny od Apple'a, no bo takie futerały często no, zamieniają naszego iPada w takiego laptopa, powiedzmy, do tego stopnia, że nawet mamy gładziki. No niestety gładziki na iPadzie na razie nie działają tak jak na Macu, więc nie możemy wykorzystywać ich do obsługi gestów VoiceOvera jeszcze. No natomiast one jako takie zwykłe gładziki jak najbardziej działają, no i jak to często bywa, takie gładziki są duże i można łatwo podczas pisania gdzieś niechcący tą myszkę przesunąć albo w coś kliknąć, no i wtedy nasz kursor może powędrować nie tam, gdzie chcemy. No i okazuje się, że w iPadOS 17 Apple dodało funkcję, która w takich sytuacjach może pomóc, bo w ustawieniach VoiceOvera pojawiła się opcja, żeby ignorować polecenia z gładzika. Kiedy sobie to włączymy, no to dopóki VoiceOver jest włączony, no to po prostu ten gładzik nie będzie reagował i no i możemy sobie spokojnie pisać, nawet jeśli niechcący muźniemy gdzieś ręką na tym gładziku, no to nasz kursor nie będzie się nigdzie ruszał. Więc jeśli korzystacie z iPada, właśnie takiego bardziej komputera, macie do niego klawiaturę z takim gładzikiem, no to myślę, że warto sobie wejść do ustawień i się tą opcją zainteresować. No a jeśli chcielibyście coś podobnego na Macu, no to jakiś czas temu wspominaliśmy o narzędziu Cornok, które Arek Świętiński zrobił, które na Macu robi dokładnie to samo, więc no też na innych systemach są na to sposoby. Na Windowsach no to często producenci też jakiś skrót do wyłączenia gładzika gdzieś dodają, ale tutaj musicie się w internecie poszukać dokumentacji danego waszego laptopa, no bo na każdym komputerze jest to jakoś troszkę inaczej niestety zrobione. Następnie zostajemy w klimatach haplowskich, natomiast w klimatach bardziej retro, bo będziemy mówić o komputerze Apple II, więc to są lata 70. No ale bardzo popularny komputer, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w edukacji między innymi. Komputer, który już w tamtych czasach cieszył się dużą popularnością wśród osób niewidomych, no bo to był pierwszy chyba komputer właśnie Apple'owski, który był udźwiękowiony, bo można było sobie do niego dokupić kartę Echo 2, Echo 2 i to był taki bardzo specyficzny syntezator, no i który też miał właśnie swój czytnik ekranu i tak niewidomi mogli z tych komputerów korzystać, no dzięki czemu całkiem sporo oprogramowania tekstowego dla niewidomych powstało. No i są emulatory, które to wszystko emulują łącznie z tą syntezą, natomiast ona jest bardzo specyficzna, nie wszystkim się podoba. No ale może też chcecie mieć lepszy taki dostęp do tego, co na takim komputerze się wyświetla, no bo to są często informacje tekstowe, mamy jakieś wiersze poleceń, mamy Basica takiego klasycznego. Okazuje się, że powstaje emulator, który nam na coś takiego pozwala. Emulator nazywa się Bobbin. Będzie do tego link na GitHubie, możecie sobie ściągnąć na wszystkie najpopularniejsze systemy, też jest kod źródłowy. No i to jest właśnie pełny emulator komputera Apple II na wiersz poleceń. On jest właśnie stworzony tak, żeby między innymi, żeby ułatwić programistom pisanie aplikacji na ten komputer, ale też właśnie ich uruchamianie. Możemy sobie uruchomić jakiś dowolny program, czy nawet właśnie tego Basica z terminala, czy załadować obraz jakiejś dyskietki. No i po prostu wszelkie komunikaty będą nam się wyświetlały w wierszu poleceń, a co za tym idzie na szczytnik ekranu, czy to jest NVDA, czy VoiceOver, czy coś innego, będzie bez większych problemów w stanie nam to odczytać. Możemy sobie po tym tekście się przemieszczać, kopiować go, co wiele osób gdzieś na Mastodonie zaczęło robić. No i można w ten sposób z tego korzystać. To jest jeszcze projekt w fazie alfa, nie wszystko jest zaimplementowane, na przykład nie ma na razie wsparcia dla dźwięku, natomiast autor obiecuje, że to będzie dodane, więc jeśli jakiś program daje jakieś dźwięki, czy jakąś muzykę, chociaż no oczywiście Apple II nie miał jakichś dużych możliwości dźwiękowych, jest takie, no taki jak głośniczek na w komputerach starych z DOS-em, tutaj tego typu mamy dźwięk, no to się za jakiś czas pojawi, ale już większość programów można sobie w ten sposób uruchamiać. Następnie mamy narzędzie, które może przydać się użytkownikom plików Markdown, o których co jakiś czas wspominamy. To jest taki bardzo fajny format dokumentu, w którym możemy łatwo pisać tekst formatowany. W takim prostą składnią możemy sobie tworzyć dokumenty, które mają nagłówki, linki, listy, obrazki zagnieżdżone, można w ten sposób nawet prezentacje tworzyć. Są aplikacje, które pozwalają nam te pliki później właśnie sobie w takim formacie konwertować do takiej strony internetowej do formatu HTML. Natomiast one mogą być często skomplikowane i tutaj kolejny raz pojawia się pani Queen, która chciała znaleźć dla ciebie jeszcze prostszy sposób na wyświetlanie plików Markdown na Windowsie, no i stworzyła aplikację EasyMark. Jak ona działa? Banalnie prosto, bo po uruchomieniu aplikacji wyświetli nam się zwykłe okienko otwierania pliku, w którym wskazujemy na dowolny plik MD i ten plik zostanie automatycznie skonwertowany do HTML-a i wyświetli się w naszej domyślnej przeglądarce, więc jeśli mamy w tym dokumencie jakieś nagłówki, jakieś listy, no to po prostu będziemy mogli sobie po tym dokumencie w bardzo łatwy sposób chodzić. Następnie temat, o którym mieliśmy powiedzieć w zeszłym tygodniu, natomiast to się nie stało, ale już nadrabiamy zaległości. Temat około związany z grami, bo w Chinach od kilku lat stały się popularne takie malutkie, przenośne konsolki do emulacji. To są takie naprawdę bardzo małe urządzenia, które mają, nie wiem, ekran 3 czy 4 cale. To są gdzieś urządzenia, które wyglądają podobnie do starych Game Boy, więc one się otwierają, wtedy no, otwiera nam się ekran, no i pod tym ekranem mamy po prostu joystick. No i te urządzenia nie mają jakichś bardzo mocnych podzespołów, to są zazwyczaj jakieś procesorki ARM, no ale mają na tyle gdzieś mocy obliczeniowej, że mogą emulować takie najbardziej popularne systemy. Od starych Pegasusów, czy właściwie konsol Nintendo, po nawet takich bardziej zaawansowanych, to właśnie Game Boye, czy nawet takie lepsze konsolki, to mogą nawet na przykład konsole PlayStation bez większych problemów pierwszego emulować. Więc to jest dużo gier, które moglibyśmy sobie na czymś takim pograć, które są dla nas w jakiś sposób dostępne. No natomiast z ich interfejsami jest większy problem, bo to są zazwyczaj konsolki, które mają, no trochę mają tych menu, bo tam mamy wejście na kartę pamięci i możemy sobie tak zwane ROMy wrzucać z tymi grami, no i później możemy sobie po takim menu chodzić. Też te konsolki mają często inne jakieś aplikacje, bo często mają jakiś odtwarzacz muzyki, bo tam oczywiście mamy też gniazdo słuchawkowe, jakieś odtwarzacze wideo, czasami jakiś czytnik dokumentów, więc no pozwalają na to trochę więcej. No, natomiast nie były dostępne, dla nas przynajmniej. Ale ktoś, jeden z użytkowników na forum Audio Games postanowił napisać do ludzi, którzy zajmują się modyfikacją, czy pisaniem oprogramowania na te konsole, bo wiele firm korzysta z takiego jednego systemu operacyjnego po takiej konsole. Na przykład tutaj jest firma PowKitty, która stworzyła wiele takich konsol. I one są jakieś takie bardzo drogie, bo tam od chyba 30 czy 40 dolarów te ceny się zaczynają. I co ciekawe, otrzymał odpowiedź od jednego z programistów, który nad tym oprogramowaniem pracuje, bo to oprogramowanie można łatwo sobie modyfikować i zmieniać, to po prostu zwyczaj gdzieś na karcie pamięci, więc trochę tak jak z Raspberry Pi możemy sobie ten obraz systemu nadpisać i załadować własne oprogramowanie. I co im się udało zrobić? No udało im się menu takiej konsolki udźwiękowić. No i właśnie mamy pełne udźwiękowienie, które pozwala nam wybrać grę z karty, którą chcemy sobie uruchomić, zmienić układ przycisków, no bo zazwyczaj te emulatory mają różne ustawienia, które możemy dostosować, no zmienić właśnie jakieś inne ustawienia, czy nawet otworzyć inne aplikacje takie jak odtwarzacz muzyki. I jeszcze to się z tego co wiem nie ukazało do pobrania, natomiast za jakiś czas, pewnie najbliższe tygodnie, może dni, no jak nie, no to może miesiące, ale myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, jakiś link powinien do tego się pokazać, no i coraz więcej tych konsolek będziemy mogli sobie udźwiękowić, więc jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie grami retro, chciałby sobie je pograć wszędzie na takim małym i niedrogim urządzeniu, no to będzie na to niedługo bardzo fajny i dostępny sposób. To wszystko ode mnie, ale to tradycyjnie jeszcze nie koniec.
2: Co? Sansa zamiast, konsolka chińska zamiast Sansy.
3: No czemu nie?
2: Taki mam postulat na 2024 rok. Dobrze. U mnie dzisiaj malutko, bo też drobnica, ale tak. Pierwsza rzecz to jest nawiązanie takie jeszcze do audycji, którą nagraliśmy, nie wiem, miesiąc temu, dwa, na temat dostępu do, jak radzić sobie z niedostępnymi stronami internetowymi. I tam różne rzeczy radziliśmy z Michałem, jakieś wyłączanie styli, jakieś wersje mobilne stron, jakieś tam rozszerzenia GrisMonkey, no różne ciekawe rzeczy z wami omawialiśmy. I dowiedziałem się w zeszłym tygodniu zupełnym przypadkiem o jeszcze jednym sposobie na to, jak wywołać właśnie tą wersję mobilną strony, bo my pokazywaliśmy tam emulator wersji mobilnej, że Ctrl-Shift-M w Firefoxie, że w Chromie tego tak prosto chyba nie ma, że trzeba coś tam doinstalować, grzebać w narzędziach deweloperskich. Okazuje się, i ja tego nie byłem świadom, aczkolwiek jest to dość logiczne, że jeżeli strona jest dobrze zrobiona, a teraz większość stron no będzie tak zrobiona, bo responsywność stron internetowych jest prawie tak samo ważna, jak nie ważniejsza, jak dostępność, bo chodzi o to, żeby strony wyświetlały się dobrze na każdym ekranie, i na komputerze, i na smartfonie. No a że ze smartfonów teraz się korzysta, no nie trzeba mówić w jakim zakresie, w jakich ilościach, w jakim tempie, ile czasu się przed nimi spędza, no to jeżeli ktoś sobie ceni swoją klientelę czy swoich użytkowników, no to postara się o to, żeby te strony się fajnie wyświetlały. No to taka strona, jeżeli jest w ten sposób dobrze zrobiona, wyświetli nam wersję mobilną także na komputerze w momencie, w którym my zaczniemy ją zoomować. No i każda przeglądarka ma jakieś swoje skróty, na przykład Firefox to jest Ctrl i równa się jakby Ctrl plus, a Ctrl minus to jest z kolei zmniejszanie tego zoomu, zooma, i Ctrl 0 to jest reset. No to sobie tak powiększymy, nie wiem, za 2-3-4 razy kliknąć tą kombinację, żeby on tak do 200 czy 300% podskoczył ten zoom, czyli tak nienaturalnie wielkie zrobić te wymiary tej strony, odświeżyć F5, i bardzo możliwe, że nam ta wersja mobilna się odpali. Na pewno pokaże się nam to takie charakterystyczne, zwijane menu nawigacyjne, które znamy z wersji mobilnych, znamy z aplikacji webowych. No i możliwe, że wtedy różne inne komponenty też się nam ukażą w wersji mobilnej. No i kto wie, może akurat to będzie ta wersja, która okaże się być tą bardziej dostępną, bardziej gdzieś tam dla nas przyjazną. To jest rzecz jedna. A rzecz druga, aplikacja na iPhone'a, która powstała, aplikacja Your Guided, stworzona również przez niewidomego użytkownika, który szukał jakiegoś sposobu, żeby sobie krok po kroku zapisywać przebieg tras, których się uczy na orientacji w przestrzeni. No i jest taka aplikacja, można sobie spisywać te trasy tak krok po kroku, jako taki zestaw instrukcji, po których można sobie nawigować, więc to nie jest nawigacja taka, która jakoś tam to koreluje z jakimś GPS-em, z tego co ja rozumiem, albo tam z jakimś systemem nawigacji w budynku czy coś, tylko taka zwykła aplikacja, tak jak notatki, tylko przerobiona pod właśnie to konkretne użycie, czyli zapisywanie sobie kroków, trasy, którą mamy gdzieś tam przejść. No i takie notatki a propos tras możemy też wysyłać innym. Te osoby mogą sobie potem to importować. No i można je też synchronizować w ramach iClouda z innymi urządzeniami. Aplikacja jest ponoć też kompatybilna i z iPadem, i z Maciem, więc można na przykład sobie instrukcje stworzyć na Macu, a one się nam dosynchronizują po iCloudzie do iPhone'a i tak dalej. Więc no, jeżeli szukaliście takiego systemu do notowania sobie tras, no to taki się pojawił. I ode mnie również to wszystko.
0: Korzystacie intensywnie z naszego numeru telefonu 663-883-600. Z różnych metod łączności, przypominam, możecie korzystać. Jest telefon, jest FaceTime, jest też WhatsApp i właśnie z FaceTime'a tym razem Maciek się do nas dodzwonił. Witamy.
5: A witajcie, dobrzy ludzie, witajcie. Tak, FaceTime. Aż tylko czekam, aż jeszcze powiedzmy Signal wejdzie też w ogóle. W każdym razie, nie, fajnie, że z FaceTime'a też można, słuchajcie, co wcześniej z Zoomem to było tak, prawda, różnie. A teraz co, każe Siri powiedzieć, że mam mnie tu wami połączyć, no nie łączy, nie, więc to jest to. A dzwonię, Pawle, mógłbyś tą nazwę apki przypomnieć jeszcze? Ciekaw jestem.
2: Your Guided, czyli no Your, Y-O-U-R, Guided. Okay.
5: Dobra.
2: Tak, tak to no, się pisze. Będzie link oczywiście w komentarzu.
5: Aż sobie przetestuję, bo lubię takie rzeczy. A propos wersji testowych właśnie, to powiem tak, tylko od czego by tu zacząć? No na pewno od iOS-a i błąd, który był sobie swego czasu w odniesieniu do aplikacji Znajdź, polegał na tym, że AirTagi, to precyzyjne namierzanie AirTagów nie było przez VoiceOver nijak odczytywalne, nie było podawanego kierunku i tak dalej i odległości do AirTaga. Na szczęście, no właśnie, w zeszłym tygodniu w drugiej wersji 17.1 zostało to na szczęście poprawione już tak definitywnie. No ale wiecie, taki jest urok korzystania z wersji beta, jak pamiętam we wakacje w pociągu sobie myślę, dobra, to mój plecak będzie takim nawigatorem, prawda, z toalety i tak dalej. No, zaraz sobie odpalę aplikację lokalizator, znajdź, no niech mnie doprowadzi. Odpalam aplikację znajdź w pobliżu, klikam na plecak, aplikacja się crashuje i tak za każdym razem i że tak powiem sobie nie skorzystałem. Potem się to w wersji 17.0 naprawiło już w tych późniejszych betach. Natomiast cały czas nie było odczytywanego automatycznie tej pozycji AirTaga. No na szczęście można to było obejść w ten sposób, że jak sobie voice-overem stanąć na tym elemencie i sobie przypisać gest obserwuj rzecz, tak jest taki gest, to on wtedy ładnie to wszystko czytał co jakiś tam czas. No i to było powiedzmy rozwiązanie tego problemu. Teraz na szczęście problem został już rozwiązany, więc chociaż tyle. Druga rzecz odnośnie Apple Watcha z kolei i WatchOS-a. Dzwoni sobie w tamtym tygodniu do mnie znajomy, ratunku, nie mam języka na pokrętle, Watch mi gada w aplikacji po angielsku. No i teraz co tu zrobić? No jak ja miałem ustawiony język na sztywno polski, no to tego problemu nie było, bo testowałem, ale faktycznie opcja z pokrętła zniknęła. Nie było tego w ogóle. A co najgorsze, zresztą z iPhone'a też zniknęła ta opcja, tylko że na iPhone'ie mamy możliwość z pokrętła, to znaczy z ustawień voice-overa z pokrętła, włączenia sobie, teraz to się przeniesiono do rzeczy pokrętła, czy jakoś tak, w każdym bądź razie można sobie to włączyć i to było wyłączone, żeby nie było, to było wyłączone. Nie wiem, czy teraz to można na powrót konfigurować, w każdym razie opcja wróciła w tej kolejnej, trzeciej becie, deweloperskiej, więc szansa na to, że zniknie już jest raczej znikoma. Natomiast responsywność WatchOS-a się mocno pogorszyła. Nie wiem, Piotrek, czy ty też masz to wrażenie, że strasznie teraz voice-over jakiś taki ociężały jest na tym Watchu?
3: Wiesz co, ja tak mam wrażenie od jakiegoś czasu, nie wiem czy to jest po prostu kwestia tego, że mam Watcha serii 5, więc to już troszeczkę starszego.
5: To też może chyba być, bo moja mama też ma właśnie Watcha 5 i on jest zauważalnie wolniejszy na WatchOSie w sumie 10 niż jeszcze był na 9, więc coś może być na rzeczy, ale kwestia jest tego, że właśnie od chyba tej drugiej nieszczęsnej deweloperskiej, akurat w przypadku WatchOSa, gdzie nie dość, że nam język zabrano, no teraz wrócił, ale responsywność strasznie spadła.
3: No inna sprawa, że tam w tym akurat w Watchu się trochę pozmieniało, mamy teraz te widgety na tarczy, przypuszczam, że tutaj po prostu ten system no, nie jest bardziej ociężały, no i tak to wygląda.
5: No tylko to jest ciekawe, że pierwsza beta, 10.1 jeszcze ta responsywność była okej. Mhm. A teraz właśnie w drugiej się tak strasznie zepsuło. Oczywiście zgłoszone, tam już jest poniżej 10 rozwiązań, więc już Apple na pewno o tym wie i coś pewnie z tym zrobi. No teraz nie.
3: No tam jakiś był błąd zgłaszany ostatnio, że któraś z bet bardzo drenowała baterię, więc może tam faktycznie coś jest z wydajnością.
5: Coś tam jest w tle dzieje, tak. Wydajnością, no. Coś niestety jest. Natomiast jeszcze co do macOS-a i upierdliwości klawisza Caps Lock, no tak, ja też potwierdzam, on został poniekąd zniwelowany ten błąd już. Znaczy cały czas dźwięk mamy, cały czas dźwięk jest ten taki, jak jest, powiedzmy, nie wiem, jakieś systemowe okno dialogowe. Czy
3: tak, ale fokusa nam na szczęście już nie zabiera.
5: Ale fokus, tak, bo to naprawdę, ale z kolei wyszedł kolejny błąd, nie wiem, czy też potwierdzisz, ale chcę włączyć Caps Lock, w sensie ja z tego nie korzystam jakoś bardzo często, nie, żeby wersalikami i tak dalej, ale jak już Dla testów chciałem sprawdzić, no bo wcześniej rzeczywiście ten kursor, ten fokus nam tam strasznie szalał przy tym. A teraz ja chcę ci włączyć caps lock, a to on cały czas mówi caps lock wyłączony, wyłączony, wyłączony, wyłączony, mimo że dwa razy normalnie ten caps lock wciskam, no bo nieraz pomaga jak trzy razy, tylko ten trzeci raz szybciej, ale coś tu też jest na rzeczy, że niby jedno poprawili, ale teraz z kolei caps lock nie działa jako taki. No. Więc to taki... powiedzmy raport, jeśli chodzi o systemy Apple, to co gdzieś tam ja z kolei wychwyciłem. Aha, i zgłosiłem im błąd, znaczy nie wiem, na ile to jest błąd, a na ile feature w sumie, że ta izolacja głosu, która normalnie w połączeniach telefonicznych działa, jeśli się nie jest połączony z Wi-Fi callingiem, czyli tych rozmowach po Wi-Fi, normalnie to działa, natomiast jeśli połączenie jest realizowane przez Wi-Fi, to już to nam nie działa. No i też im to zgłosiłem, no bo dlaczego FaceTime może działać, dlaczego WhatsApp może działać, inne apki mogą działać, a to zwyczajnie nie działa. To tego nie jestem w stanie zrozumieć. No zgłosiłem im temat. No i co? No i to chyba tyle. A właśnie, Piotrek... jeśli chodzi o te twoje dwa dodatki, o których mówiłeś w tytule przeglądzie, swego czasu do odnośnie dźwięków pisania i tego odczytywania z paska menu na Macu. Kurczę, ja mogę tego pierwszego zainstalować, znaczy tego odnośnie, jeśli chodzi o te dźwięki klikania. W ogóle nie puszcza mi, jest jakiś błąd, że tam jakiś pligluła, coś tam, że on nie może... że on jest nie podpisany, czy coś, czy nie może zostać sprawdzony przez pod kątem złośliwego oprogramowania, coś tam. No i
3: a to ciekawe, ja jak to testowałem, też to wysyłałem znajomym do testów, to mi taki błąd nie wyskoczył, natomiast wejdź sobie do ustawień systemowych i przejdź na zakładkę prywatną i zobacz, czy tam ci nie wyświetliło, że jakiś plik został zablokowany, może tam będzie się dało to odblokować.
5: Aha, mówi, że tam by jeszcze sprawdzić, bo ja tam chyba był, a nie pamiętam nawet, czy byłem, ale...
3: To się wyświetli gdzieś na dole okna, po prostu musisz przejść przez całą stronę, nie wchodzi w żadne kategorie i to tam gdzieś na dole się może wyświetlić. No mówię, mi to przy testach się nie pojawiło, a to pod kątem tego akurat testowałem, to wysyłałem to do ludzi, którzy mieli czyste instalacje, żeby właśnie nie mieli ewentualnie jakichś moich kluczy, no bo wiadomo, ja gdzieś pracowałem na kodzie źródłowym i im coś takiego nie wyskoczyło, może coś się w międzyczasie zmieniło, fajnie, że o tym mówisz, ewentualnie no zobaczymy, czy jeszcze ktoś na to zwróci uwagę, ewentualnie po prostu dokumentację będę musiał zaktualizować, że w razie takiej sytuacji trzeba to w ten sposób zezwolić.
5: No mówię tutaj, bo też nie bardzo się umiem odnaleźć w tym issue, żeby je tam zgłaszać na tym GitHubie, więc w sumie dlatego tutaj mówię. No a ten dodatek, ten odczytujący pasek menu, jakoś kurczę, to jakoś mało responsywnie mi to chciało działać właśnie. Jakoś w sensie, nie wiem, naciskam sobie te odpowiedzi, skróty, ten option, shift i cyferki, czy jak to tam leciało. I no musiało minąć chyba, tak ja wiem, z 5 czy 6 sekund, zanim on mi odczytał pojedynczą ikonkę, więc nie wiem w sumie, co się tutaj też podziało. Akurat
3: no
5: to się
3: nie wypowiem, bo no w sensie nie wypowiem, bo do tego nie jestem akurat autorem.
5: Aha. No, ale w każdym bądź razie no tutaj takie sytuacje. I chyba ostatnia rzecz. Było mówione o eparagonach z tego czasu. Nie wiem, dwa tyflo przeglądy temu, czy w tamtym odcinku ostatnim.
0: Tak to nas słuchacz Bartek bodajże pytał o to.
5: Tak. No, ja też o tym taką mini recenzję, powiedzmy, na dostępnym appu zrobiłem, gdzie ona, ta aplikacja, no, notabene naszego wspaniałego państwa polskiego i cyfrowo to tutaj kulejemy dobrze, ten mObywatel się tak, no, poprawił i teraz w sumie nie ma na co narzekać tak naprawdę, według mnie przynajmniej. W każdym razie, no, aplikacja eParagony to jest jeden wielki dostępnościowy dramat. I tam, gdzie ja na mObywatela trochę sobie ponarzekałem, to tutaj jest, słuchajcie, jeszcze gorzej, bo tutaj człowiek chce przełączyć się między sekcjami, a tak naprawdę nic nie znika, nie przeładowuje się, tylko jakby nowe rzeczy na ekranie jakby wyłażą, pozostawiając w ogóle te stare, tworząc taki troszeczkę swoisty efekt kuli śnieżnej, nie? Wszystko, aplikacja się jakby rozrasta, gąszcz dezinformacyjny w tym wypadku, nie, po prostu tego, Czy to się da używać? Ja nie powiem, że się tego w sumie nie da używać. Na upartego wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Co tam też sobie testowałem, dodawanie paragonów, powiedzmy tak, stricte z palca, bo też się da przypisywać im kategorie, coś tam, usuwanie. No wszystko działa, owszem. Ja nie powiem, że nie działa. Tylko żeby to było dostępne, w sensie używalne, to jeszcze mu dużo brakuje. Miałem się jakoś tym zająć, żeby to tam zgłosić szanownym. Natomiast no, jeszcze tego nie zrobiłem. W każdym razie aplikacja jest. E-myślnik Paragony. Ona i na Androida, i na iOS-a jest jak najbardziej. I cóż mogę powiedzieć? No, kwestia jest tego, czy kasy mają aktualne oprogramowanie, nie? Czy są też to w stanie zeskanować i tak dalej, te paragony. Jeszcze wśród sprzedawców to taka troszeczkę jest, a co to w ogóle, a o co w ogóle pan pyta, a w ogóle to my o niczym nie wiemy. Więc na razie to tak wygląda. No to stricte paragonów papierowych nie zastąpi, no bo niby dlaczego miało

0: wirtualną kartę, która nam umożliwi, no, ministerstwo, resort twierdzi, że całkowicie anonimowo, przekazanie takiego paragonu w zasadzie, no, chyba do nas dostępnego, nie miałem jeszcze jak tego przetestować. W każdym razie, no, to będzie, tylko zastanawiam się, jaki ma sens, no bo jeśli na przykład mamy inne karty lojalnościowe, nie, no to wtedy którą pierwszą skanować, no nie, żeby tak naprawdę i sobie punkty nazbierać i żeby paragony zdobyć, nie, więc to tak trochę, no ale opcja jest, do kart, do portfeli tych wirtualnych, tych, do kart lojalnościowych można sobie też to dodać, do 100 karta. Dodałem, działa to. Szkoda tylko, że tej karty do Apple Walleta nie można sobie dodać, żeby... No ale, bo niektóre z kart można typu żabkę, powiedzmy, jak się doda nawet do 100 karta, to normalnie sobie można do Walleta dodać i na zegarku wyświetla się małe Biedronkę Lidla, zdaje się, też można. Nie wszystkie z nich można, więc trzeba też sobie w 100 kardzie patrzeć, gdzie jest ten przycisk dodaj do Apple Wallet, nie? Ale no, jak ktoś chce, jak ktoś lubi, jak... Inna kwestia, że na Watchu to jest troszeczkę dziwnie czytane, jeśli jest tych... Nie, przepraszam, na Watchu chyba nawet dobrze czytane są te karty, posynchronizowane właśnie z Walletem, nie, a na iPhone'ie trochę dziwnie, więc jakby to... co kto lubi, to kto ma i można sobie z tego korzystać. No i chyba tyle ode mnie.
1: Okej, no to w takim razie dziękujemy ci, Maćku, za telefon. A jak będziesz jeszcze miał jakiś temat, to dzwoń.
0: No jasne, dzięki serdeczne.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię i przypominam, numer 663-883-600. Tu można do nas też wysyłać wiadomości głosowe na WhatsAppie i z takiej okazji skorzystał nasz słuchacz Marcin. Teraz tę wiadomość odtworzymy.
2: Witam serdecznie, po tej stronie Marcin Sierżęga. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale wczoraj, no właściwie to jest mój debiut, trochę mogę mieć słowotok ze względu na to, na pewne sprawy chorobowe, ale postaram się jak najszybciej ogarnąć sprawę. Chodzi tutaj o to, że wczoraj pojawiła się, nie wiem, czy państwo wiedzą, na Eleven Appsie usługa, która umożliwia tłumaczenie nam nagrań wideo lub audio z konkretnego języka na inny język. No i przetestowałem sobie taką, że tak powiem, opcję. Jednak są pewne niedociągnięcia. Jednak chciałem tu powiedzieć, że da się ustawić, ponieważ kiedy rozmawiałem z mamą i nagrywałem naszą rozmowę na wideo lub nagrywałem samego siebie lub przychodziłem gdzieś na zewnątrz i odbywałem rozmowę z mamą, no to tak jakby tłumacząc to nagranie z naszego języka ojczystego, że tak się pięknie wyrażę, na inny język, w trakcie odtwarzania nagrania z języka docelowego, tłumaczenie tego nagrania, które było przetłumaczone na język docelowy, odnoszę wrażenie, że jakby w niektórych momentach spowalniało mowę. Pojawiają się tak zwane glitche, jak to można powiedzieć z języka angielskiego. Pewien użytkownik na YouTube pokazywał, jak to ustawić, tylko właśnie nie wiem, jak to ustawić. I właśnie problem w tym, że to się tego ustawić nie da. I chyba tutaj jakby jeszcze kwestia tutaj pojawienia się mojego kolegi, który się tu zna na Eleven Appsie, on siedzi troszkę wyżej w tym, bo klonuje głosy i prowadzi internetowe radio. Ja też się tym bawię, troszkę tak dla rozrywki, że jak się wyrażę, nie robię tego na poważnie. No ale całkiem fajna rzecz, tylko jeszcze odnoszę wrażenie, że jej nie do końca tłumaczy jakby dokładnie. Pojawiają się jakby jakieś niedociągnięcia lub polskie wyrazy w tym pliku, który został przetłumaczony na język docelowy, czyli na przykład języka polskiego przetłumaczony na francuski. Także ta opcja się pojawiła. Jeżeli będziecie chcieli, przetestujcie ją sobie, jak będziecie mieli czas na to. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.
3: Następna klawiatura.
1: Do usłyszenia, Marcinie. Dziękujemy bardzo za tę wiadomość, którą nam wysłałeś.

0: Wysłałeś. No cóż, nie wiem, czy wybawiliście się tą opcją Eleven Labsa. Na pewno bawił się nią Tomek Bilecki,
1: Tomek, tak.
0: Którego
2: ja myślałem,
0: z nami
2: że...
0: tu nie ma dzisiaj.
2: No właśnie.
0: A szkoda, bo pewnie miałby to i owo do powiedzenia.
1: Było to ciekawe, bo słyszeliśmy trochę wyników tego. Tak. I Tomek nie dał łatwego materiału, bo Tomek tam bawił się jakimiś fragmentami reklam z starych z radia, jakimiś takimi specjalnie pomieszanymi, chyba tam z kursów Hadleya też taki fragment.
2: To bardzo stare jakieś zminęli. I też słyszałem jedną próbkę, gdzie znajomy przepuścił przez to jakieś hiszpańskie słuchowisko. Też nie był łatwy materiał, bo tam były pogłosy, wiele wrór, no nie, i też taki dosyć trudny materiał. Tak.
1: No, wykrzaszać się to lubi i lubi gadać głupoty. Jakieś tam bardzo często się dowiemy na przykład coś o napisach stworzonych przez społeczność Akamara, tak?
0: Amara.org. To, co zresztą czasem, jak mi gdzieś umknie, to pojawia się również i na naszych tekstowych wersjach
2: z hiszpańskiego na angielski, co ciekawe, też się to pojawiło.
0: Bo to jest Whisper, słuchajcie. To po prostu, to widać ewidentnie, że tam gdzieś po drodze jest Whisper, no bo to musi być przede wszystkim jakoś rozpoznane i musi być przetranskrybowane na tekst, więc mamy najpierw sytuację taką, że z tego audio jest robiony tekst, musi to zostać potem przetłumaczone, a następnie podejrzewam, że no coś dalej jest z tym robione, jeszcze, bo też trzeba powiedzieć o tym, że oprócz tego, że mamy rzecz jasna te tłumaczenie, to też Eleven Labs stara się dopasować barwę i ton głosu. Do tego stopnia to działa, że nawet no, próbuje to jakoś śpiewać. Ale
2: no właśnie ze śpiewaniem tego, to tak nie wychodzi.
0: No efekty tego są raczej komiczne niż...
2: Ze śpiewaniem nie wychodzi, ale na przykład jak mamy no właśnie jakieś reklamy czy słuchowiska, no to próbuję. Czasami komicznie to wychodzi, ale próbuję. Tak.
0: Próbuję też dostosować właśnie barwę tego głosu. No i rzeczywiście też tu, jak Marcin powiedział, zwalnia. To lubi zwalniać i lubi to po prostu... no generować dziwne efekty. I też tu jest ważna taka uwaga, że Eleven Labs rzeczywiście nie pozwala, a przynajmniej no, z tego też, co Tomek testował, nie pozwala na jakieś wprowadzenie poprawek. Nie ma tam żadnej parametryzacji tego. No po prostu co wpuścimy, to on sobie to wszystko przetwarza i wypuszcza na świat.
2: Tak.
0: I to jest jedne, i to jest jeden minus tego narzędzia od Eleven Labs. Drugim minusem też jest cena. To nie jest tanie. I to już zostało jakby wprowadzone jako jedna z opcji, jedna z usług. Ja na początku byłem tym naprawdę bardzo zachwycony i pod dużym wrażeniem, dopóki właśnie nie dowiedziałem się, że to już jest potraktowane przez twórców jako coś takiego finalnego, gdzie no przynajmniej na razie nie wygląda na to, żeby były planowane jakieś poprawki, a jeżeli mógłby tam zostać na przykład wprowadzony chociażby jakiś edytor, za pomocą tak. którego można by poprawiać to tłumaczenie, bo powiedzmy sobie szczerze, ono nie jest najlepsze. To...
2: Tak, ja się tym nie bawiłem, natomiast weszłem na stronę, gdzie to się robi, to tam wygląda tak, że no, wpisuje się, no, przepraszam, wybiera się plik i tam można albo mu coś załadować, albo nawet wkleić link do YouTube'a, do Facebooka, do X'a i do czegoś jeszcze, do TikToka bodajże. No i wybieramy język oryginalny, język docelowy, to już musimy wybrać język oryginalny, może być wykryty. Wybieramy, ilu mamy mówców w danym tekście, tam też jest opcja wykrywania. No i to właściwie wszystko też pewnie dlatego to zwalnia, bo to też, jeśli wrzucimy mu wideo, no to on nam wypluwa wideo, to się pewnie ma jakoś z obrazem synchronizować. Natomiast w przypadku tego pliku, który tam mu wkleiłem, to był długi materiał wideo, tego ostatecznie tego nie zrobiłem, bo mam w tym momencie darmowe konto, no to on mi wyrzucił koszt 2000 znaków na minutę, z tym, że można sobie to o 30% zmniejszyć, jeśli włączymy ich znak wodny.
0: No więc rzeczywiście tanio nie jest. Wydawałoby się, że jak na taki produkt, no to można by jednak oczekiwać, że przynajmniej na razie będą te kwoty niższe. Ja w ogóle początkowo to tak sobie pomyślałem, że wow, no Eleven Labs chce zrobić taki fajny prezent, że to jest bardziej dla użytkowników, dla niwelowania barier językowych. To się okazuje, że to jest raczej dla twórców. Ja powiem szczerze, widzę tu pewne grupy twórców internetowych, które nawet już teraz mogłyby chcieć z tego skorzystać. Jedna to jest taka mniej chlubna, czyli do generowania różnego rodzaju skamerskich reklam, których jest naprawdę teraz pełno w internecie i oferują nam różne bardzo fajne dochody, duże zarobki i w zasadzie nie musimy nic robić, tylko tam zainwestować jakąś niewielką kwotę. A druga grupa użytkowników i druga grupa twórców, która mogłaby być tym zainteresowana, to są twórcy takich kontentów rozrywkowych, którzy tak średnio się w sobie przejmują, jak to zostanie przetłumaczone, a jak będzie przetłumaczone jakoś dziwnie, to może nawet będzie śmieszniej. Więc no tu jest też taka opcja, aczkolwiek no na razie nie widzę tego w jakichś takich poważniejszych zastosowaniach. To akurat prawda. Dobrze, mamy, słuchajcie, kolejny telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: Ano, witam serdecznie, to Bartek tym razem po tej stronie.
0: Cześć, Bartek.
3: Się ujawnia. No ja tylko króciutko, co na temat, może zacznę od tego, jak słuchałem tutaj was i wypowiedzi Maćka, a propos tej aplikacji e-Paragony, to akurat tego, że tak powiem, można by było się spodziewać, że ta aplikacja nie będzie dla nas bynajmniej dostępna już na samym początku, bo to akurat, że tak powiem, w naszym kraju chyba to jest dość pospolite, jeżeli coś robią, to byleby zrobić. Także dzięki tutaj, Maćku, za recenzję, że tak powiem, przez twoje słowa tak przemawia to, żeby na razie może lepiej tej aplikacji nie pobierać, bynajmniej według mnie. Bo po co sobie, że tak powiem, zawalać sprzęt zbędnymi rzeczami? Chyba jesteście
0: tego
3: samego
0: zdania. Wiesz co, z drugiej strony ja nie do końca. Ja lubię mieć nawet i mniej dostępne aplikacje zainstalowane, bo przy okazji potem mogę sobie potestować i sprawdzić, jak też wygląda dostępność z wersji na wersję. Bo czasem okazuje się, no, że jest lepiej. Albo że wręcz przeciwnie, coś się pogarsza, więc ja akurat mam trochę różnych aplikacji poinstalowanych w telefonie, żeby chociażby po prostu śledzić ich rozwój, bo to się czasem może nam przydać.
3: A propos dostępności aplikacji, nie wiem, czy u was coś się ostatnio z Polsat Go zaczęło psuć? A w takim sensie, że jak próbowaliście odtworzyć jakiś film, który powiedzmy tam trwał, nie wiem, 40 minut dla przykładu, standardowo, a pokazywało nam wam nagle, że czas trwania 16 sekund i po odtwarzaniu zapętlona taka reklama wam się odtwarzała.
0: Bartku, ale Polsat Go to już zdaje się nie ma, teraz jest tylko Polsat Box Go i on jest płatny, nie ma już darmowej opcji.
3: No to ja to też, że tak powiem, słyszałem, a dzisiaj byłem... Wyobraźcie sobie, w salonie Plusa też pytałem o tą aplikację i konsultant mnie zatwierdził, że to były tylko jakieś błędy w serwerze. No co powiem, że na pierwszy rzut ucha też nie uwierzyłem tak naprawdę. No, korzystaliście może z tej aplikacji Polsat Box Go może?
0: Z Polsat Box Go jeszcze nie. Swego czasu z Polsat Go korzystałem, trochę się tym bawiłem, natomiast mogłoby być lepiej.
3: W Polsat Go bynajmniej był ten plus, że można było chociażby zalogować się za pomocą Apple ID, więc osobnego konta nawet nie trzeba było zakładać tak naprawdę.
0: No tak, tak.
3: Nie wiem, jak tutaj właśnie w Polsat Box Go i czym, chociaż może ty, Michale, masz jakieś informacje, jak z pakietami wygląda?
0: To znaczy?
3: No bo słyszałem nawet, chyba przed chwilą sam napomknąłeś, że ona chyba... że tak powiem, darmowa nie jest bynajmniej to, co
0: to znaczy
3: było
0: nie, darmowej już w ogóle nie ma. Jest jakaś oferta dla użytkowników Polsat Go, którzy się będą migrować za jakieś niewielkie pieniądze, że można sobie tam jakiś taki pakiet podstawowy wykupić i to jest opłata roczna. Ona nie jest wielka, ale nie ma czegoś takiego, że obejrzysz coś za darmo. Tak czy inaczej musisz zapłacić, kwestia po prostu ile.
3: Czyli to można powiedzieć, że to będzie na zasadzie takiej subskrypcji wtedy,
0: tak,
3: tylko że rocznej.
0: Tak.
3: I jak mamy rozumieć, to będzie automatyczna subskrypcja, czyli jak
0: Bartku,
3: będzie nam się kończyć...
0: aż tak ona... bardzo tego nie śledziłem, więc no tu nie odpowiem tak szczegółowo na te pytania. Ale jeżeli, okay, no... jeżeli będzie to zakup wewnątrz aplikacji, to podejrzewam, że tak, że to jakaś subskrypcja.
3: No tak naprawdę to trzeba przekonać się na własnej skórze. Jeżeli, że tak powiem, weźmie mnie natchnienie, to przetestuję tę aplikację i sam zobaczę, ile będzie wynosił ten cały pakiet na cały rok. Czy też tam będzie możliwość właśnie chociażby tych podstawowych programów, jak to było chyba w Polsat Go, że można było i Polsat, i chyba TV4 nawet oglądać, że tak powiem, w czasie rzeczywistym. Okej, i druga sprawa, z którą tak dzwonię, też miało być krótko. W zeszłym tygodniu co pytałem się was a propos dostępności w nadchodzących wyborach. Ty mi, Michale, poradziłeś, żeby sprawdzić, czy w ogóle, że tak powiem, należy do tego rejestru
0: wyborców. Czy dane
3: wyborców.
0: Twoje są
3: tak.
0: prawidłowe?
3: I mówiłeś, że można to sprawdzić tylko za pomocą
0: I już poprawka, bo jest w M-Obywatelu.
3: W M-Obywatelu tak. Właśnie też chciałem powiedzieć, bo specjalnie z ciekawości zalogowałem się do aplikacji i zauważyłem, że jest taka pozycja wybory.
0: To jest w ogóle ciekawa sprawa, słuchaj, bo jakiś czas temu w M-Obywatelu w dzienniku aktualizacji pojawiła się informacja, że to będzie. Że właśnie w tym momencie, kiedy zainstalujesz sobie tę aplikację, to będzie. Z jakiegoś powodu po uruchomieniu aplikacji tego nie było. Dopiero ileś tam dni później, w momencie, kiedy no, ja już sprawdziłem, co miałem sprawdzić i nie byłem tym zainteresowany, patrzę, o, wybory, jest. Pojawiło się nagle.
3: Tego to tak akurat nie zauważyłem, że po kilku dniach, no bo ja zazwyczaj jak mi pojawi mi się aktualizacja, to po prostu ją robię. A
0: to znaczy ja też ją zrobiłem, ale po jakby nie stało się to po zaktualizowaniu tej aplikacji. Co ciekawe, wyrzuciło mi biometrię, logowanie biometrią.
3: Może nawet dobrze, bo może chciało zweryfikować, czy ty to ty.
0: Może, ale dziwne rzeczy się działy z tym M-Obywatelem. No ale w każdym razie tak, potwierdzam, u mnie też jest opcja wybory.
3: To taka ciekawostka, chociaż to już powiedzmy, że za tydzień ta informacja to tak naprawdę aktualna już chyba nie będzie.
0: Dokładnie.
3: Więc to tylko tak na marginesie tutaj chciałem przypomnieć. I jeszcze a propos tych dzwonków, o których nie pamiętam dokładnie, kto się wypowiadał w komentarzu a propos dodawania dzwonków na iPhone'a. O, Michał. To ja wam powiem, że jeżeli chodzi o dodawanie dzwonków przez iTunes z pozycji PC, to u mnie w ogóle jest jakiś problem, bo de facto iPhone się synchronizuje za pomocą kabla. Pozycja dźwięki na tym pasku bocznym również się znajduje, ale nie mogę za Chiny wkleić gotowego pliku M4R.
0: Ale to jest ciekawe. Ale ty z peceta, tak? Korzystasz.
3: PC, tak. I tam jak jesteśmy na tym pasku bocznym, wynajdziemy tą pozycję dźwięki, robimy chyba bodajże dwa razy tabulatorem i on tam mówi nagłówek. I chyba to jest to miejsce, w którym zawsze się już te dzwonki wklepywało. I po wklejeniu danego pliku był ten dźwięk synchronizacji z iPhone'em. A tutaj nawet tego nie ma. I co ciekawe, nie ma nawet tych wcześniejszych dzwonków, które sam wcześniej dodawałem.
0: A to jest ciekawe. I to jest iOS 17, jak rozumiem, tak?
3: iOS 17.03, bo to jest najnowsza wersja. To jeszcze miało miejsce, moi drodzy, nawet przed 17.
0: Tak, tu, Piotrze.
3: No, ja się właśnie tak zastanawiam, czy to nie ma czasem właśnie coś wspólnego z tymi wadami technicznymi w tej mojej 13.
0: Bartku, daj dojść do głosu Piotrowi, bo tu ma jakieś przemyślenie.
2: No, chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o dzwonki, które ty dodałeś, no to w 17 jest błąd, o którym się mówi. Nie wiem, czy on był w tych wersjach 0.2, 0.3 naprawiony, szczerze mówiąc, bo ja od razu przeskoczyłem do wersji beta, ale chyba nie. Że nasze własne dzwonki, przynajmniej jeśli chodzi o menu wyboru dzwonka dla, nie wiem, dla SMS-ów, dla wszystkiego oprócz dzwonka, dla SMS-ów, dla kalendarzy i tak dalej, się nie wyświetlały. To zostało poprawione w wersji 17.1, która jest na razie testowana. ale one ogólnie dla wszystkich osób zniknęły. Nawet jak ktoś miał jakieś dzwonki pododawane, to w 17 faktycznie one poznikały ludziom.
3: Tak, ja wiem, bo ty nawet, Piotrze, o tym mówiłeś, jak mówiłeś o nowościach w iOS 17, to akurat no, już wtedy to mnie zabolało i pewnie nie tylko mnie, ale ja mówię o takiej sytuacji jeszcze przed aktualizacją do 17, że miałem takie problemy.
2: No to jakby telefon się synchronizował z pustą biblioteką jakąś, z jakiegoś powodu.
3: No właśnie, ale powiem tobie, Piotrze, że o dziwo, jak weszło się w ustawienia i dźwięki, jeżeli chciało się wybrać dźwięk dzwonka, to te niektóre, które tam dodawałem, były. Ale tylko niektóre. Tam bodajże chyba dwóch czy jednego brakowało. Może to jest mało, ale jednak sam fakt, że jednak go nie było, bo wcześniej go nie usuwałem, więc on tam raczej powinien być.
0: No to jest dziwna sprawa, Bartku. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie przez telefon tak zdiagnozować na szybko tak, problemu.
3: Tak czy siak, ja już właśnie dzisiaj byłem się upewnić, czy w pewien sposób już mogę oddać iPhone'a na gwarancję. Prawdopodobnie już niedługo. Miejmy nadzieję, że ten problem z gestami również się rozwiąże, bo zaczęło się, powiem wprost, się robić to coraz bardziej irytujące. I tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, przy usuwaniu połączeń telefonicznych głównie ten problem się ukazuje. Więc miejmy nadzieję, że i ten problem od razu to się rozwiąże.
0: Pozostaje trzymać za ciebie kciuki, a tymczasem dziękujemy ci za telefon.
3: Dzięki serdeczne, trzymajcie się.
0: Do usłyszenia, cześć. Mamy jeszcze wiadomości głosowe, wiadomości od Maćka. Jeszcze Maciek do nas tu podesłał dwie informacje, więc teraz pozwolę je sobie odtworzyć.
4: Witajcie ponownie, Maciek Walczak się kłania jeszcze raz. Ja już tym razem na bardzo króciutko, oczywiście musiała mi jedna rzecz wylecieć, o której też nie mówiliście, a myślę, że warto wspomnieć, zwłaszcza dla tych, którzy mają iPada, a to dlatego, że iPad, to znaczy WhatsApp, przepraszam, również w swojej wersji beta umożliwia instalację na iPadzie. Dowiedziałem się tego jakoś, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu na portalu iCulture.nl, to jest taki niderlandzki portal, którym się inspiruje gdzieś tam. Jeśli chodzi o też nowości ze świata Apple'a. Natomiast aplikacja jest właśnie na iPadzie w wersji beta. Ponoć sloty w test flight już są zajęte i tak dalej, natomiast z tego, co donosił portal, to za te kilka tygodni aplikacja też powinna się pojawić w wersji stabilnej. Także myślę, że wtedy sobie będzie można normalnie skorzystać. Układ, cały interfejs, cały design tej apki podobno tak samo jak na Macu, więc no ja myślę, że ten, kto ma iPada, ten, kto chce natywnej apki, kto potrzebuje, ten doceni, myślę. I cóż, miłego korzystania, kiedy się takowa możliwość już stabilna pojawi.
0: No i zobaczmy, czy nam się ta wiadomość automatycznie odtworzy kolejna. Maciek tu jeszcze walczy.
4: Witajcie tu jeszcze raz, Maciek. Jeszcze jedna rzecz mi oczywiście z głowy wyleciała. Mianowicie, no jak wszyscy, to wszyscy, AI to AI, AI, no i Dropbox również. Nie dość, że nowe 3 plany taryfowe jakieś tam im się pojawiły, w sumie nie sprawdzałem cen, to również zaprzęga AI do organizowania różnych rzeczy właśnie, jeśli chodzi o swoją chmurę, do znajdywania różnych rzeczy i tak dalej. No, generalnie to ma być też chyba jakiś swego rodzaju właśnie taki asystent, który tam będzie ułatwiał w zarządzaniu Dropboxem, nie tylko naszymi danymi zgromadzonymi w chmurze, ale innymi różnymi pewno backupami, różnymi innymi treściami, które możemy przechowywać w Dropbox. No, ciekawie się robi na tym rynku AI-owym naszym. I myślę, że to już w sumie tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, hej, hej.
0: Dzięki Maćku za kolejne wiadomości. 663-883-600 to nasz numer telefonu, WhatsApp, FaceTime i po prostu zwykły, tradycyjny telefon są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem przechodzimy do kolejnych wieści. Tym razem coś ode mnie, Cloudflare. Myślę, że to jest narzędzie, z którego standardowo jako użytkownicy nie macie potrzeby korzystać, natomiast być może nie zdajecie sobie sprawy, ale bardzo często Cloudflare jest odpowiedzialny za serwowanie tych stron, z których korzystacie, których używacie. Między innymi właśnie tak jest na przykład w przypadku Tyflo Podcastu, bo Tyflo Podcast jest schowany za Cloudflare'em. To jest takie narzędzie, które między innymi pozwala na zabezpieczanie stron internetowych przed różnego rodzaju atakami, złośliwymi skryptami i tak dalej, i tak dalej. Ale między innymi właśnie ten Cloudflare wykorzystywał w pewnych trybach, akurat nie w trybie, w którym działa Tyflo Podcast, ale są takie tryby nieco bardziej zaostrzone i wykorzystywał coś takiego jak CAPTCHA, czyli te rozwiązania, które polegały na tym, że proszeni jesteśmy o jakieś działania związane z obrazkami na Cloudflare, to był mechanizm HCAPTCHA i on teoretycznie był dostępny, ale były z tym problemy. Dostawaliśmy jakieś ciastka dostępnościowe, które raz działały, raz nie. W niektórych przypadkach to kompletnie nie zdawało egzaminu. Na przykład Cloudflare i HCAPTCHA nie lubiły niektórych adresów mailowych. Można było próbować, ale no pojawiały się komunikaty, że ten adres jest nieprawidłowy, proszę użyj innego adresu mailowego, żeby się zarejestrować i otrzymać to dostępnościowe ciastko. Spotkałem się z takim przypadkiem. No i okazuje się, że Cloudflare rezygnuje z CAPTCHA. Rezygnuje z CAPTCHA, ale nie rezygnuje z tego typu zabezpieczeń i wprowadza coś takiego jak Turnstile. Jest to mechanizm, który w założeniu działa bardzo prosto. To znaczy, jesteśmy proszeni o zaznaczenie pola nie jestem robotem, czy tam jestem człowiekiem, no coś podobnego, to jest tego typu narzędzie i pole wyboru, które doskonale znamy z różnych innych tego typu zabezpieczeń, jak chociażby ReCAPTCHA od Google'a. Natomiast cały myk nie polega na tym, że my zaznaczymy to pole wyboru i po prostu zostaniemy przepuszczeni dalej. Nie, nie, nie. Tam pod maską dzieje się bardzo dużo, przeprowadzane jest wiele różnego rodzaju testów, które mają na celu zweryfikować to, czy my jesteśmy rzeczywiście takim żywym użytkownikiem, czy jesteśmy jakimś automatem, który chce być wpuszczony za tego typu zabezpieczenie. No i co się okazuje? Cloudflare oprócz tego, że udostępnia to narzędzie na swoich stronach internetowych, to udostępnia je także każdemu, kto tylko chce. Można wykorzystywać to narzędzie Turnstile zupełnie za darmo. Jest wersja Enterprise, dzięki której możemy usunąć to logo, które tam się nam wyświetla, ale jeżeli nam na tym nie zależy, to nie ma absolutnie żadnego problemu. Za pomocą kilku linijek kodu możemy sobie takie zabezpieczenie dodać do naszej własnej strony internetowej. I wydawałoby się, że wszystko super, wszystko świetnie, i ja też tak pomyślałem. I powiem szczerze, z naszej perspektywy to zazwyczaj naprawdę super. I naprawdę bardzo fajnie, że nie trzeba żadnych dodatkowych kroków podejmować, żeby taką CAPTCHA przejść, ale czy na pewno? Okazuje się, że nie do końca. Jeżeli korzystamy z przeglądarek internetowych, które ustawione są w jakiś nietypowy sposób, jeżeli powłączaliśmy sobie różnego rodzaju zabezpieczenia dodatkowe, albo po prostu, jeżeli coś w konfiguracji naszego komputera jest nietypowe, to rozwiązanie, które zaproponował Cloudflare, po prostu nas nie przepuści. I czy mamy jakieś opcje na obejście tego? Tak, dostaniemy konkretną informację od tego narzędzia, co z naszą przeglądarką jest nie tak i po prostu musimy tę przeglądarkę dostosować. I tu podniosły się głosy użytkowników, którzy no zdecydowanie nie są zachwyceni tym ruchem Cloudflare'a i tym, że to narzędzie najprawdopodobniej będzie bardzo powszechnie używane, no bo jak coś dają za darmo i pozwoli wyciąć w pień bardzo dużo spamu, to myślę, że ludzie nie będą się jakoś specjalnie zastanawiać nad tym, jakie to będzie miało dodatkowe konsekwencje. Ja powiem szczerze, z naszej perspektywy nie sądzę również, żebyśmy mieli jakieś większe kłopoty z tym związane, natomiast no, niektórzy użytkownicy bardzo manifestowali swoje niezadowolenie w związku z wprowadzeniem tego zabezpieczenia w taki, a nie inny sposób. Więc tu z jednej strony informacje bardzo pozytywne, z drugiej strony no nie do końca, przynajmniej dla niektórych. I to wcale niekoniecznie z przyczyn jakichś takich rzeczywiście, że ktoś sobie coś powymyślał, powprowadzał jakieś dodatkowe zabezpieczenia w przeglądarce, bo Cloudflare sam podaje jeden przykład na swoim blogu, gdzie to rozwiązanie Turnstile może po prostu nie zadziałać dobrze. Mianowicie, jeżeli mamy komputer, który jest no taki dość wiekowy i ma słabą baterię podtrzymującą BIOS, a co za tym idzie, rozsynchronizował mu się zegar systemowy. I w takim przypadku może się po prostu okazać, że to rozwiązanie nie będzie działało, że będziemy proszeni o skorygowanie daty i godziny w systemie. To jest wprost napisane, jasno, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. No jak widać, to niestety, prawda jest taka, że tych różnych złośliwych czy skryptów, czy po prostu użytkowników, którzy robią sporo zamieszania, sporo zła na stronach internetowych jest coraz więcej przez to, że mamy możliwość dość dużej automatyzacji różnych procesów, jest to wszystko coraz łatwiejsze, no i z jednej strony po prostu trzeba z tym walczyć, no bo gdybyśmy z tym nie walczyli, byłyby naprawdę no różne problemy, strony niektóre po prostu nie nadawałyby się wręcz do użytku. Wystarczy sobie obejrzeć jakiegoś bloga na WordPressie, w którym ktoś nawet nie zastosował wtyczki antyspamowej, co tam się dzieje. No po kilkunastu dniach po prostu jesteśmy zalewani wręcz spamerskimi komentarzami. Ja mogę powiedzieć, że na przykład w Tyflo Podcaście, gdzie mamy wtyczkę antyspamową, to tak co kilka dni opróżniam folder spam z ponad setki komentarzy. I to są po prostu śmieci.
2: Ja administrowałem blog, który, no to był właściwie podcast, który nie miał jakoś dużo, na pewno mniejsze zasięgi niż Tyflo Podcast, no i było podobnie, tam chyba po tygodniu zwyczaj, tak, no z 50-100 takich spamowych komentarzy było i to było parę lat temu, nie wiem jak byłoby teraz.
0: Dokładnie.
2: Pewnie gorzej.
0: Dokładnie. Ja podejrzewam, że właśnie, no niestety, jak wie o nas wyszukiwarka, jedna, druga, trzecia, to wiedzą o nas też różnego rodzaju boty, które po prostu przeczesują internet i wcale nie po to, żeby gdzieś tam łatwiej było internautom nas znaleźć, tylko po to, że widzą, o tu jest formularz, no to wchodzę i wrzucam jakąś tam treść komentarza i leci tego spamu naprawdę dużo, więc jest to coś, z czym trzeba tak czy inaczej walczyć. Tak to wygląda, takie informacje od Cloudflare'a, więc wcale się nie zdziwcie, jak za jakiś czas pojawi wam się informacja o jakimś nowym zabezpieczeniu, że na stronie, z której korzystacie, to już nie ma prośby o podanie informacji jakichś tam z zaszumionego audio, tylko po prostu musicie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i jesteście wpuszczani dalej, a być może w ogóle nie będziecie o to proszeni, ale to za jakiś czas jeszcze tu Piotr o tym nam opowie. A tymczasem przenosimy się do Muzeum POLIN, gdzie oferowane są dosyć interesujące warsztaty. Więcej o tym Paweł.
1: Tak, jest to wiadomość pochodząca z Biuletynu Polskiego Związku Niewidomych. Tutaj musiałem mikrofon poprawić. I wiadomość brzmi następująco. Muzeum POLIN zaprasza dzieci i dorosłych na bezpłatne warsztaty edukacyjne, podczas których będzie można odkrywać kulturę żydowską i zwyczaje. Edukatorzy przygotowali ofertę spotkań z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami. Muzeum POLIN stara się, aby jego oferta była jak najbardziej dostępna. Osobom z niepełnosprawnościami zapewnia udogodnienia takie jak tyflografiki, pętle indukcyjne czy audiodeskrypcje. W budynku eliminowane są również bariery architektoniczne. Specjalnie dla tej grupy odbiorców organizowane są warsztaty edukacyjne, w trakcie których uczestnicy mogą zaznajomić się z kulturą żydowską. Edukatorzy poprzez elementy pedagogiki zabawy, poznanie wielozmysłowe, gry słowne i zabawy zachęcają do zdobywania nowej wiedzy. Tematy warsztatów do wyboru to: co słychać na żydowskiej ulicy? Szabat Szalom, czym pachnie szabat? Pod dachem synagogi? Mazal Tov, żydowski ślub krok po kroku? Pesach, razem przy sederowym stole. Więcej informacji na stronie, i tu jest link do strony Muzeum POLIN, i wiemy też, że czas trwania to 60 do 90 minut i terminy w tygodniu, oprócz wtorków, tego dnia muzeum jest nieczynne. Godziny rozpoczęcia 10:15 i 13:00. Cena, warsztaty bezpłatne, rezerwacje na rezerwacje@polin.pl. No i to tyle, jeśli chodzi o te warsztaty.
0: A teraz informacja kolejna, myślę, że dosyć interesująca, mianowicie dotycząca VS Code i GitHuba. Będzie łatwiej, a właściwie może nawet już jest łatwiej korzystać z tego serwisu.
2: Już jest łatwiej, tak? No myślę, że ani GitHuba, ani Visual Studio Code nie trzeba przedstawiać. GitHub to jest no, oba portale, czy właściwie portal i aplikacja od firmy Microsoft. GitHub, czyli popularna strona, na której programiści dzielą się różnym kodem źródłowym i udostępniają swoje otwarto źródłowe projekty. No Visual Studio Code, no to po prostu edytor kodu źródłowego. Obie rzeczy są generalnie dostępne. No tam gdzieś, gdzie nie, jakieś błędy się mogą pojawić, no zwłaszcza na GitHubie. No ale przez to, że te narzędzia są ze sobą powiązane, no to wiele rzeczy możemy na GitHubie zrobić właśnie z poziomu Visual Studio Code. No ma zintegrowane wsparcie dla tego protokołu Git, więc możemy kod źródłowy pobierać, no a później jeśli wprowadzimy jakieś zmiany, no to wysyłać z powrotem. No ale też jest oficjalne rozszerzenie do GitHuba, konkretnie rozszerzenie nazywa się GitHub Pull Requests and Issues, znajdziecie do niego link, które, no, jak nazwa może wskazywać, pozwala nam na pracę z błędami, tak zwanymi właśnie issues, takie etykiety, różne właśnie raporty błędów, czy jakieś sugestie do naszego projektu, no i pull requesty, czyli po prostu kod źródłowy, który jakaś inna osoba chce do naszego projektu włączyć, no na przykład właśnie poprawę jakiegoś błędu, czy zaimplementowanie jakiejś nowej funkcji. Na co nam pozwala to rozszerzenie? Oczywiście możemy się zalogować do GitHuba, czy nawet GitHuba Enterprise, więc jeśli nasza firma korzysta z GitHuba, to możemy się tutaj też zalogować. Przeglądanie właśnie pull requestów bezpośrednio z poziomu tego rozszerzenia. Przeglądanie tych pull, no właśnie dokonanie przeglądu, oceny pull requestu łącznie z komentowaniem. Weryfikacja tego, więc możemy sobie taki zmodyfikowany kod pobrać na nasz komputer, uruchomić, zobaczyć, czy coś się nie popsuło. Integracja z terminalem i tak samo możemy przeglądać właśnie błędy, czyli te issues. Podglądać profile, mamy autouzupełnienie dla nazw użytkownika i nawet mamy skrót, które pozwala nam rozpocząć pracę nad danym błędem, co spowoduje, że kod nam automatycznie utworzy nową gałąź kodu, czyli no, zrobi kopię i możemy w tej gałęzi nad danym błędem pracować. O co tu chodzi? No chodzi tu o to, że no, właśnie jeśli mamy jakiś pull request, ktoś nam wyśle sugestie do kodu, no to trochę tak jak możemy to zrobić czy w programie Word, czy w Google Docs, dokumentach Google, mamy podgląd tego kodu źródłowego, możemy sobie po nim chodzić, no i to się na stronie da robić, ale to nie jest tak wygodne. No ale właśnie tak samo jak w tych aplikacjach, no mamy informacje po pierwsze, bo gdzie dana jakaś linijka była dodana, czy usunięta, czy zmieniona. No ale też jako autor takiego repozytorium możemy później coś z tym zrobić. Możemy zaznaczyć jakąś linijkę albo kilka linijek kodu i zostawić komentarz No na przykład ktoś w danej linii na przykład zrobił jakiś błąd, nie wiem, gdzieś zostawił cudzysłów, no coś zrobił źle, no to możemy zostawić komentarz pod tą konkretną linię, napisać, no tutaj jest coś nie tak, chętnie włączę twoje poprawki, no ale najpierw musisz to poprawić, no nie, i możemy taki komentarz zostawić, możemy też ten kod oczywiście zmieniać, więc no, z tym pracuje się bardzo podobnie jak no właśnie z rewizjami w Wordzie czy w dokumentach Google, zwłaszcza w najnowszej wersji tego rozszerzenia, w której pojawiły się poprawki dostępności. No i tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Jak Devin Prater napisał na Mastodonie, właśnie zwrócił uwagę na to, że dwa dni temu pojawiła się nowa wersja tego rozszerzenia, w której to został położony nacisk na poprawki dostępności. Użytkownik czytnika ekranu jest teraz informowany, kiedy otworzy edytor, w którym zawiera komentarze. No więc no, będziemy informowani, że dany pull request ma już jakieś komentarze. Mamy nową akcję, którą możemy wywołać z palety poleceń. Editor Action Accessibility Help, to autouzupełnienie nam pomoże znaleźć. Poinformuje nas, przypomni nam skróty klawiszowe, które to rozszerzenie nam dodaje, bo dodaje kilka skrótów. Kontrolka wyświetlania i czytania komentarzy jest teraz dostępna. Tutaj też mamy pomoc tylko dla tego obszaru komentarzy, jak sobie z tym radzić, jak nawigować po komentarzach, po wątku danym przy danym kodzie. No i mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam po komentarzach skakać. Ctrl K, a później Ctrl Alt, strzałka w dół przechodzi do poprzedniej linijki kodu, gdzie są komentarze, i Ctrl K i Ctrl Alt strzałka w górę przechodzi do następnego. Więc no można w ten sposób sobie w bardzo łatwy sposób przejrzeć ten kod, gdzie są jakieś komentarze, przeczytać te komentarze i ewentualnie jeśli musimy jakieś zmiany dokonać, no to możemy to zrobić. No albo właśnie jeśli sami dostajemy taki pull request od kogoś, no i stwierdzimy, że musimy poprosić o jakieś zmiany, no to możemy w łatwy sposób daną linijkę zaznaczyć w odpowiedni sposób, zostawić komentarz, no a później jeśli ta osoba nam odpowie, no to cały czas z poziomu VS Code'a możemy wtedy ten kod jeszcze raz sobie ściągnąć, przetestować i ewentualnie wtedy od razu wcielić do naszego repozytorium lub po prostu ewentualnie kontynuować rozmowę, poprosić o jakieś dalsze poprawki. Miejmy nadzieję, że takich poprawek będzie jeszcze więcej.
0: Ja powiem szczerze, trochę dziś to nawet testowałem, co prawda myślałem, bo też widziałem informacje na ten temat i myślałem, że to również będzie dotyczyło tych tak zwanych issues, czyli zgłoszeń błędów, ale albo ja czegoś nie umiem zrobić, albo po prostu to jeszcze tam nie dotarło, bo na przykład jeżeli chodzi o te zgłoszenia błędów, a tym właśnie chciałem się pobawić i poprzeglądać sobie historię komentarzy, to byłem w stanie wyświetlić tylko no po prostu jakieś zgłoszenie, tak, które było w formie drzewka, to się całkiem fajnie otwierało, natomiast z akcji to mogłem tylko albo podjąć jakieś działanie związane z tym zgłoszeniem, albo mogłem otworzyć te zgłoszenie na stronie GitHuba, więc to jeszcze tutaj wygląda na to, że nie działa, ale no tak jak Piotrze mówiłeś, to raczej dotyczy takich bezpośrednio komentarzy, dyskusji nad kodem, a nie konkretnych zgłoszeń, więc być może to dopiero zostanie wprowadzone gdzieś tam w przyszłości. Całkiem możliwe, że tak właśnie będzie. A tymczasem jeszcze mamy jakąś wiadomość głosową od Maćka, więc posłuchajmy.
5: Kolejny raz, ja Maciek mianowicie. Nie obiecuję, że to będzie raz ostatni, gdyż ten ostatni raz miał być dwie wiadomości temu. Natomiast chciałem jeszcze się odnieść odnośnie do paru przeglądów wstecz i konferencji Apple i iPhone'ów, bo swego czasu jeszcze przed konferencją były przecieki, że jakoby iPhone 15 miały zostać pozbawione tacki na kartę SIM, fizycznej karty SIM. Ci, którzy czytają różne portale, prawda, no to już zapewne wiedzą, i ci, którzy zwłaszcza mają iPhone 15, że takiego SIM-u tradycyjnego nie zostaliśmy pozbawieni, natomiast no ci, którzy jakby słuchali wcześniejszych odcinków, a a teraz jakby no, nie zostało gdzieś tam odmienione, że SIM tradycyjny z nami zostaje w Europie, no to pragnę tutaj uspokoić, że tak, SIM tradycyjny z nami jeszcze zostaje. W Ameryce już tradycyjnie SIM-a jest jedynie eSIM, zostali mieszkańcy Stanów pozbawieni tacki na fizyczną kartę SIM, natomiast my jeszcze spokojnie mamy, także tutaj jeśli trzeba, uspokajam, a jeśli nie, no to cóż, w każdym razie informuję, trzymajcie się.
0: Dzięki Maćku za kolejną wiadomość. Jeszcze od Maćka mamy dwa komentarze tak w ogóle. Pierwszy komentarz. Polsat Box Go działa normalnie, nic tam się nie psuje. Polsat Go wyłączyli 1 września, więc już czas jakiś temu. Pakiet roczny wynosi 30 zł i jest to płatność jednorazowa, nieodnawialna, ale to też była promocja. Teraz bodaj rocznie 60 zł od początku października. Ja jeszcze zdążyłem kupić po promocji. Niestety to pakiet nadal z reklamami. Ten droższy, premium, to koszt około 59 zł miesięcznie, więc różnica spora. Ten z reklamami i tańszy nazywa się Start, a ten droższy, jak wspomniałem, premium. Konto z Apple ID chyba można normalnie stworzyć i się nim logować z tego, co pamiętam. Ja akurat używam maila i hasła, ale raczej można logować się z Apple. I jeszcze komentarz od Maćka. Czy ta apka, Pawle, Your Guided, aby na pewno jest dostępna w polskim App Store? Wpisuję jej nazwy na różne sposoby i niestety brak wyników.
1: No, musiałbym to potwierdzić. Mi się otwiera na pewno, no ale to żadna sztuka, tak? Z linku. No, więc jeszcze kliknę ją sobie, przeklikam ją sobie na telefonie. Natomiast jeżeli rzeczywiście podałem apkę, która nie jest dostępna w polskim App Store, no to najmocniej przepraszam.
0: A ja spróbuję, Maćku, podesłać ci po prostu link do tej aplikacji, więc będziesz mógł sobie to od razu na bieżąco zweryfikować.
2: Ja sobie zmieniłem adres tego linku, żeby prowadził do polskiego sklepu i otworzył się, więc aplikacja powinna być dostępna.
0: A no to właśnie, no więc...
1: Czasami w wyszukiwaniu niestety po nazwie nie wyskakują pewne mało znane aplikacje, zwłaszcza jak to jest aplikacja nowa, mało ma pobrań, to trochę ciężko ją czasem znaleźć po wyszukaniu nazwy, więc lepiej z linka chyba.
0: Okej, okay. No to przechodzimy teraz, słuchajcie, do kolejnego tematu. Kolejny temat to jest, jak widzę na liście, o klawiaturze. O klawiaturze, która nazywa się Oscar. Pawle, ty tę klawiaturę testowałeś i powiedz w ogóle, co to jest.
1: No więc Oscar to nie jest w ogóle temat nowy, bo my o nim już w tym przeglądzie mówiliśmy i to było gdzieś maj, czerwiec roku 2020, głęboka pandemia, wszyscy siedzimy w domach, a tymczasem Johannes, gość od różnych elektronicznych i informatycznych rzeczy z Austrii, wrzuca link do swojej strony, na której publikuje taki prototyp klawiatury brajlowskiej do telefonu Zrób to sam, czyli modele do wydruku 3D, open source, software open source i zasadniczo możemy to złożyć. No i tyle na ten moment wiedzieliśmy. On tam dość aktywny w mediach społecznościowych działał. Pamiętam, że jak jeszcze wtedy nagrywaliśmy EBU Access Cast, to właśnie wspomnieliśmy o tej klawiaturze w jednym z naszych odcinków i też o tym gdzieś na Twitterze daliśmy znać i on się bardzo jakoś tam ucieszył, polajkował ten nasz post, więc tak widać było, że mu zależało. Ja próbowałem w międzyczasie też się gdzieś dowiedzieć, czy taką klawiaturę ktoś byłby mi w stanie złożyć, no bo ja niestety ani sprzętu, ani wiedzy nie posiadam, a to nie jest kwestia tylko wydrukowania rzeczy w 3D, ale też wgrania oprogramowania odpowiedniego na mikrokontroler, poskładanie tego wszystkiego, no taka wiedza i umiejętności i sprzęt, którego ja nie posiadam. No niestety moje próby spełzły na niczym. No i też jakoś temat wylądował w szufladzie, cisza była na morzu. Aż do teraz. Nie wiem, czy słyszycie może troszeczkę, że mam inną akustykę niż zazwyczaj. Mikrofon może tego nie łapie, w tle burczy lodówka. Zmieniła się moja lokalizacja. Mieszkam obecnie i pracuję w Wiedniu. No i też nie mówię o tym bez przyczyny, bo dzięki temu, że tu jestem, Dowiedziałem się przez newsletter lokalnego tutaj Związku Niewidomych, że odbędzie się i odbył się rzeczywiście wczoraj, odbędzie się spotkanie kończące projekt Define. Define to się oczywiście jakoś tam mądrze rozwija, Digital Equipment for Inclusion, coś tam. A chodzi o to, że no okazuje się, że Oskar powraca i odbyły się tu w ogóle warsztaty, tutaj było jakieś dofinansowane przez chyba Izbę Gospodarczą, nie wiem czy austriacką, czy miasta Wiedeń, ale był dofinansowany projekt, w ramach którego no taka grupa młodzieży, tutaj w ogóle w Związku Niewidomych dużo się dzieje rzeczy dla młodzieży, jest w ogóle szalona grupa młodzieżowa, Verrückte Jugend Aktion, w ramach której młodzież się tu 3 razy w tygodniu spotyka i najróżniejsze rzeczy robią, od gotowania, przez chodzenie na mecze, po zwiedzanie różnych miejsc ciekawych w Wiedniu, no i w ramach też tego projektu oni spotkali się właśnie z twórcą klawiatury Oskar i uczyli się druku 3D, więc tutaj takie bardzo prowadnicowe tematy, tylko na austriackim rynku. No i w ramach tego, no nie dość, że wyprodukowali chyba 15 sztuk klawiatury, nie dość, że powstała w języku niemieckim na razie, ale będzie tłumaczona na angielski dokumentacja, jak osoba niewidoma może samodzielnie poskładać taką klawiaturę, czyli rozumiem, że mamy już wydrukowane na odpowiednich filamentach bebechy i mamy już zaprogramowany odpowiednio ESP32, czyli mikrokontroler, na którym bazuje cała klawiatura, jak to wszystko poskładać. No i zrobili to i chcieli się wczoraj tym pochwalić, więc no, byliśmy tam i obejrzeliśmy. No i co mogę powiedzieć? No jest sobie klawiatura. Klawiatura, która w ręce jak się ją trzyma, no to widać, że jest to taki plastik. Tak najprostszy plastik. Jest to bardzo lekkie, czuć tą plastikowość tej konstrukcji. Rozmiarów jest to dyktafonu takiego kasetowego, więc no do kieszeni spodni nam to nie wejdzie. Prędzej jakiś tam jakaś torebka, jakaś taka bardziej może jakiś plecaczek mały, torebka naręczna, coś tego typu. I jest 8 klawiszy Braille'a plus 2 klawisze. Jeden klawisz to jest usuwanie, drugi to jest spacja. Wygląda to tak, że te klawisze punktacji, czyli od 1 do 8, są tak pionowo, kaskadowo zrobione w dół i my tą klawiaturę w dwóch takich blokach po 4 klawisze obok siebie. Bardzo dziwny taki układ, który mi przypomina... Oni mówią, że się odwoływali do Perkinsa, ale dla mnie to nie jest Perkins, dla mnie to jest bardziej tak jak się trzyma iPhone'a na ekranie wpisywania... Jak się wprowadza Braille'a na ekranie dotykowym, czyli mamy to urządzenie w dwóch rękach, te nasze palce się stykają, czyli powiedzmy wskazujący jest na pierwszym, lewej ręki jest na pierwszym, wskazujący prawej jest na czwartym, no i to tak spada w dół, tak? Środkowy lewej ręki jest na drugim, środkowy prawej na piątym i tak dalej aż do 7 i 8 punktu, więc te klawisze, te dwa bloki się tak ze sobą stykają po środku, a lewy kciuk leży na przycisku usuwania, prawy kciuk na spacji. No i można pisać. Słychać takie ewidentnie plastikowe klikanie tych klawiszy. Są jakieś ich własne tablice brajlowskie. Oni chcą jakoś zautomatyzować to, żeby te tablice z LibLui dało się konwertować i jakoś ukompatybilniać z tym, co oni wymyślili. Na razie działa niemiecki. Testowałem to podpięte do Androida i jak Android miał ustawioną klawiaturę na angielską, taką zwykłą, tam ekranową, a Oskar wspiera niemiecki, to jakieś tam były problemy, że nie chciały się wpisywać umlauty, nie chciały, jakieś tam różne znaki były nie takie jak w rozpisce, ale pisać się dało i działało to całkiem sprawnie. Jest też jakiś tryb nawigacji taki, który służy też do chodzenia po tym urządzeniu, po interfejsie. No, było dużo ludzi, dużo się tam działo, więc nie udało mi się tego trybu przetestować. Natomiast aktualnie ekipa pracuje. Natomiast aktualnie ekipa pracuje też nad tym, żeby rozbudować całe urządzenie o głośnik. Na razie ten głośnik ma oznajmiać nam poziom naładowania baterii w urządzeniu, ale ekipa, która współpracuje nad projektem, no nie ukrywa, że rozważają też taki wariant, żeby ten głośnik po prostu był naszym głośnikiem do telefonu. Mówią, że no muzyki na tym nie posłuchamy, zwłaszcza jak chcemy to jakoś po taniości zrobić. Natomiast żeby sobie posłuchać jakichś wskazówek z GPS-a, z nawigacji, no to czemu nie? Próbowałem pisać na tym urządzeniu jedną ręką, bo przyszedł mi do głowy taki scenariusz użycia, że stoimy w autobusie, trzymamy jedną ręką rurkę, jeszcze tam ściskamy gdzieś laskę, no i chcemy napisać szybko jakiegoś SMS-a tam komuś, tam z kim się umawiamy, że za chwilkę będziemy, jeszcze dwa przystanki. Z klawiaturą brajlowską na ekranie dotykowym iPhone'a czy Androida, no nie jest to takie łatwe, bo musimy jakoś pod pachą tą rurkę od autobusu trzymać i no jest to mało bezpieczne. A z taką klawiaturą, no pytanie, czy to się da. Owszem, da się, aczkolwiek przez to, jak te klawisze są ułożone, ja to sugerowałem twórcom, że one są w takich blokach i tak dalej, więc mamy mnóstwo klawiszy pod palcami, zwłaszcza jak to trzymamy jedną ręką, no jest ciężko niektóre litery wpisać, na przykład literkę W. Ja miałem duży problem, bo przez to, że te klawisze są obok siebie i ten plastik bardzo łatwo się to wciska, no to chciałem zrobić W, robił się jakiś sześciopunkt. No ale takie klawisze, takie litery mniej skomplikowane jak najbardziej

0: da się już gdzieś tam wpisać. Mi się wydaje, że gdyby to było rozłożone bardziej, że nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci jest bardziej po lewej, a czwarty, piąty, szósty bardziej po prawej, trochę jak w kajetku na przykład, jeżeli ktoś kajetka pamięta, albo po prostu na maszynie brajlowskiej, no to byłoby trochę prościej tą jedną ręką gdzieś tam pisać. Natomiast no, autorzy są przekonani do takiej koncepcji i taka prawdopodobnie przetrwa. Urządzenie ładujemy na USB typu C. Łączymy przez Bluetooth. Wczoraj tam były jakieś problemy z łączeniem z niektórymi egzemplarzami, ciężko powiedzieć czemu, ale potem kolejny był już połączony ze smartfonem w tym miejscu, więc z pisaniem nie było problemu. O, udało mi się też spowodować, że klawisz wypadł, spacja konkretnie. No, ale to jest pewnie kwestia jakiegoś mocniejszego zamocowania. Pamiętajcie, że cały czas mówimy o sprzęcie, który możemy samodzielnie sobie wydrukować, poskładać i zaprogramować, więc no, od nas też zależy, jak mocno gdzieś tam te klawisze w tej obudowie zakorzenimy. No, koszt ponoć materiałów samych na wyprodukowanie takiej klawiatury to 80 euro, no więc tutaj trzeba by liczyć jakieś 350, może i więcej złotych, maksymalnie pod 400, sama produkcja. No i też chcą twórcy, żebyśmy mogli sobie sami taką klawiaturkę naprawić. Strona internetowa projektu to oscars.org. No ja tutaj jestem na miejscu, jestem tu w kontakcie też z deweloperami, oni są zainteresowani różnymi współpracami, rozwijaniem tego projektu, no więc zobaczymy, jak sprawa się dalej potoczy, ale no, było to bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo fajnie było sobie taką klawiaturkę wreszcie zobaczyć, a nie tylko o tym poczytać, więc o tym, co z Oskarem będzie się działo, o ile będę coś wiedział, będę na bieżąco informował. No a może kiedyś ktoś się tu zainteresuje, bo wszak ekspertów od druku 3D mamy, nie żebym wywoływał tu kogoś do tablicy, ale jest to ciekawy projekt i jako, że właśnie twórcy też tutaj udostępniają wszystko na GitHubie, no to myślę, że jest to gdzieś no, w kręgu zainteresowania tego, co Fundacja Prowadnica robi, więc jeżeli nas Dawid słucha albo ktoś z Prowadnicy, to zajrzyjcie na stronę i może to jest coś dla was.
1: Pozostaje śledzić rozwój projektu. Miejmy nadzieję, że coś tam jeszcze ciekawego ujrzymy w przyszłości. A tymczasem wspominałem już, że jeszcze a propos tych informacji, że nie jesteśmy robotami, to nawiążemy jeszcze do tego tematu i konkretnie uczyni to Piotr, bo Google Chrome nawet spowoduje, że nie będziemy musieli zaznaczać tego pola wyboru informującego, że tymi robotami nie jesteśmy.
2: No właśnie, no o kapczach to już właściwie dzisiaj rozmawialiśmy. One niestety właśnie pojawiają się gdzieś coraz częściej, no bo spam botów jest coraz więcej. I co gorsza, tutaj niedawno Uniwersytet Kalifornijski przeprowadził badania, no i w badaniach wyszło im, że boty są lepsze w rozwiązywaniu kapczy niż ludzie. I tutaj mówimy o ludziach widzących, żeby nie było. Więc w taką stronę to idzie, więc no, każdy szuka rozwiązania, jak jednocześnie nie wpuścić spam botów, a wpuścić ludzi. I no, Apple na przykład też jakiś czas temu różne funkcje wprowadził, które pozwalają zweryfikować użytkowników. No tutaj mówiliśmy o tym, co zrobił Cloudflare, co zrobił Proton w zeszłym tygodniu. A co robi Google? Bo Google też coś w tej sprawie robi. Już w lutym rozpoczęły się prace nad czymś, co nazywa się autoweryfikacja. Autoweryfikacja polega na tym, że po włączeniu tej funkcji musimy gdzieś jedną kapczę rozwiązać i to spowoduje, że nasza przeglądarka, bo tutaj mówimy konkretnie o przeglądarce Google Chrome, wie, że jesteśmy człowiekiem i to gdzieś tam na urządzeniu jest zapisywane, nie wiem jakie jeszcze dane są wysyłane, natomiast gdzieś taka informacja, takie w ciasteczko zwał jak zwał, jest zapisywane i jeśli ta funkcja jest włączona i zaimplementowana przez autorów stron internetowych, No to po prostu w następnym przypadku, kiedy jakaś strona by poprosiła nas o rozwiązanie CAPTCHA, to Chrome może powiedzieć: słuchaj, ja już tego użytkownika zweryfikowałem, on się zweryfikował na innej stronie i tam przeszło. No i wtedy ta strona wie, że jesteśmy człowiekiem i po prostu już o nic nie jesteśmy pytani.
1: Ale to, jak rozumiem, dotyczy tego zabezpieczenia od Google'a, tak? ReCAPTCHA.
2: Nie wiem, właśnie tutaj nigdzie tego, to nigdzie nie jest powiedziane. Ja gdzieś próbowałem się dokopać do informacji, które by coś powiedziało, jaka to jest specyfikacja, czy jakieś inne przeglądarki

0: stronami. No fajnie byłoby, jakby właśnie to, co robi Google, to, co robi Apple w Safari, jakoś działało podobnie, żeby strony mogły z wszystkich tych możliwości korzystać. No i jeszcze, gdyby na przykład Mozilla przy okazji mogła też z którego z tych rozwiązań skorzystać w Firefoxie, no to w ogóle byłoby super. Natomiast jeśli ktoś by chciał sobie to przetestować, no to na razie ta funkcja jest dostępna tylko w tej wersji najbardziej rozwojowej, mianowicie to jest wersja Chrome Canary. No i nie musimy włączyć żadnych flag, natomiast musimy sobie tą funkcję włączyć. Wchodzimy w ustawienia przeglądarki, później prywatność i zabezpieczenia, ustawienia stron, dodatkowe ustawienia zawartości i tam znajdziemy właśnie przełącznik automatycznej weryfikacji. Tutaj jest napisane, że u niektórych osób to już może być włączone, więc Google pewnie dokonuje jakichś eksperymentów AB, więc tam dla niektórych użytkowników to jest po prostu automatycznie włączane, więc no warto zobaczyć, czy akurat u nas się to włączyło, czy nie. No i właściwie to tyle, tak? Możemy sobie przeglądać internet, ewentualnie gdzieś trafimy na jakąś kapczę i będziemy musieli ją za pierwszym razem rozwiązać, no a co będzie potem? Jeśli jakaś strona ten mechanizm automatycznej weryfikacji wspiera, on teoretycznie też ma chronić naszą prywatność, więc tam nie jest jakiś identyfikator wysyłany, dzięki któremu strony mogłyby nas później śledzić, no ale gdzie to dokładnie działa, z jakimi rozwiązaniami, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. No można mieć nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, to będzie działało w jak największej ilości przypadków, no i rozwiązań.
1: No, zobaczymy, jak to będzie działało. Oby dobrze, bo dla nas myślę, że jest to rozwiązanie też obiecujące, a idealnie by było, gdyby twórcy tego typu rozwiązań, no, się w końcu jakoś dogadali, tak jak Piotrze mówiłeś, i opracowali jakiś wspólny protokół wymiany takich informacji, żeby po prostu użytkownik jednak jak najmniej musiał się weryfikować, a z drugiej strony, żeby te wszystkie automaty, boty, które chodzą po internecie i wrzucają spam, były skutecznie wycinane. Mamy komentarz od Maćka. Już wiem, czemu nie mogłem znaleźć apki. Mianowicie jej nazwa, jak i opis są po hiszpańsku, gdyż deweloper jest hiszpańskojęzyczny. Aplikacja nazywa się Tu Guiador. A deweloperem jest niejaki Jezus Pawon Abian. Pawon przez V.
2: Zgadza się, tak też jest. Ale nie wiedziałem, że się wyświetla w polskim App Store po hiszpańsku, bo pod linkiem, który ja dałem z amerykańskiego App Store'a, jest jak najbardziej po angielsku.
1: Może wiesz, to jest tak, że w angielskim, jeżeli przygotował twórca opis po angielsku, to się wyświetla, a w innych językach wyświetla się w tym języku natywnym.
2: No, dziwne to. Mam nadzieję, że interfejs będzie po angielsku,
1: tak,
2: bo
1: tak.
2: No, na to nie liczyłem, że będzie. No, jeszcze w NVDA sobie jakoś, znaczy w tym, na komputerze, w Windowsie sobie jakoś jeszcze poradzimy, bo są wtyczki tłumaczące, no ale w iOSie to chyba trochę ciężko.
1: Przechodzimy do kolejnego tematu. Envision Glasses. Envision Glasses jakiś czas temu zmieniło swój model biznesowy, znaczy oni zapowiadali te zmiany, no i się dokonało. Mianowicie Envision Glasses w modelu subskrypcyjnym teraz mamy.
2: Tak, to znaczy oni to, co zapowiadali, to na pewno płatne co jakiś czas upgrade, czyli jak chcemy mieć nowe funkcje, to płacimy tam $200 czy ileś rocznie za te nowe funkcje, czyli to, co mieliśmy, to mamy na zawsze, ale za nowe rzeczy trzeba dopłacić. A oni teraz wymyślili jeszcze jedną innowację. Na razie jest to pilotowane w Stanach Zjednoczonych, że można wykupić całe okulary w formie subskrypcyjnej, czyli no, zgłaszamy się na stronie, że chcemy tak wziąć sobie subskrypcję okulary, podajemy dane płatności i przysyłane są okulary nowe lub jak nowe, tak tutaj podkreślili to, gdzie w opakowaniu mamy te okulary, tytanową ramkę na nie. One są jakoś tam też zbliżone do tej edycji Professional, czyli pewnie z tym wejściem na szkła i z tymi wszystkimi funkcjami, bo pamiętajcie, że teraz odkąd weszły te płatne upgrade'y, to podzieliło się to na jakieś edycje tam Home, Professional, że niektóre funkcje są zablokowane w tej wersji jakiejś mniej tańszej takiej.

0: No natomiast teraz dostaniemy okulary właśnie z taką Pro i płacimy $150 miesięcznie. No i mamy sobie te okulary tak długo jak płacimy, a jak nie płacimy, to oni przysyłają nam opakowanie, żeby odesłać, no i odsyłamy okulary, jako że za nie nie płacimy. No i pewnie można potem znowu sobie, jak będziemy mieli potrzebę, odnowić tą subskrypcję, znowu dostaniemy pewnie nowe urządzenie, no i będziemy sobie tam korzystać. Wszystkie aktualizacje oczywiście te profesjonalne są w to włączone, czyli nie trzeba już płacić dodatkowo za te nowe funkcje, jakieś tam priorytetowe wsparcie techniczne, w ogóle sesja szkoleniowa taka dla osób początkujących dedykowana, naprawy gwarancyjne. Oczywiście jeżeli my coś zepsujemy i z naszej winy, nie wiem, zalejemy czy coś zrobimy, no to płacimy tam jakąś opłatę, trzeba będzie ponieść, ale takie po prostu naprawy gwarancyjne są realizowane w ramach tego oczywiście pakietu. No i taki model jest testowany na razie w Stanach. Czy dobrze się przyjął? No nie bardzo. No, już powstały wątki na Apple Viz. Ja przynajmniej widziałem jeden. Ty, Piotrze, wspominałeś, że tam jakieś komentarze.
1: Był drugi, ale został usunięty. Dokładnie. Na prośbę autora, czyli to chyba było Envision.
0: Tak, no już został nazwany ten model drapieżniczym modelem finansowym, gdzie nie jesteśmy tak naprawdę właścicielami produktu, który kupujemy, tylko mamy go sobie wypożyczonego i no nie przyjęło się to za dobrze.
1: Popraw mnie, jeśli dobrze pamiętam, bo ty ostatnio mówiłeś o okularach bodajże kanadyjskiej produkcji, które też były dostępne w takim modelu i tam było zrobione to w ten sposób, że jednak tam po jakimś czasie ten sprzęt miałeś spłacony, tak?
0: Tak, a tu go
1: no właśnie,
0: nie spłacasz,
1: a tutaj
0: tylko...
1: tak nie jest i to ludzie na to właśnie zwrócili uwagę, że tam po jakimś czasie to się po prostu przestaje opłacać.
0: Tak, że jakby nie zwraca się nam nigdy koszt tego, tylko płacimy i płacimy i płacimy i to nie są małe pieniądze, bo to jest $150. No, można sobie zrobić przeliczenie, ale tanio nie jest. No i zobaczymy, dokąd to pójdzie. Czy inne firmy pójdą tutaj przykładem Envision? Czy to w ogóle Envision wypali? Czy oni stwierdzą po czasie, że taka oferta nie cieszyła się zainteresowaniem? No oni się chwalą na stronie, że to jest w ogóle no super, bo tu się nie spłaca, tu się nie... coś tam tylko tyle, ile się chce używać, to się ma, a jak się, nie wiem, nie może, nie chce, nie potrzebuje, to się odsyła. No ale czy to przekona ludzi? Zobaczymy. No wstępne rokowania no, najlepsze nie są. No może też czegoś firma się nauczy, eksperymentując w ten sposób z różnymi modelami biznesowymi. No tymczasem zobaczymy, czy w ogóle rozszerzą to też na dalsze rynki, oprócz amerykańskiego. Natomiast no, przyjęło się jak się przyjęło, wstępne rokowania najlepsze nie są. Zobaczymy, co to dalej przyniesie.
2: Czas oczywiście pokaże, a tymczasem... Kolejne wieści, tym razem dostępnościowe, dotyczące silnika Unity.
1: Dokładnie. Silnik Unity to kolejna rzecz, która co jakiś czas u nas się pojawia, bo to jest bardzo popularne narzędzie. Do czego ono służy? Do głównie do pisania gier, ale czasami też jakieś inne aplikacje, no ale generalnie jakieś aplikacje właśnie multimedialne czy gry są w tym silniku pisane. Dużym plusem tego narzędzia jest to, że ono działa wszędzie, dlatego deweloperzy się na nie rzucają i tam często jest tak, że no właśnie w jakieś gry, które są pisane na urządzenia mobilne czy na komputery, właśnie są pisane w Unity. Z naszego podwórka na przykład może to być Quizvanie, które kiedyś było dostępne jako aplikacje natywne na iOS-a i Androida, no a po jakimś czasie pojawiła się nowa wersja właśnie w Unity, dzięki czemu autorzy mogą po prostu napisać kod jeden raz, a ewentualnie jakieś minimalne poprawki na iOS-a i Androida, ale no jest jedna baza kodowa, dlatego to jest popularne. Niestety z dostępnością tego jest różnie. Oficjalnie dostępności nie było, powstawały rozwiązania, najbardziej popularny jest taka wtyczka, która działa jak taki własny czytnik ekranu na urządzeniach mobilnych, no to wykorzystuje swoje gesty, no ona generalnie działa, ale nie zawsze. Powstało też rozwiązanie Apple'owskie, które też nie zawsze chciało podjąć działać. No tutaj mieliśmy przynajmniej natywne kontrolki. Tam VoiceOver faktycznie widział te przyciski, które dodawaliśmy, no ale to działało tylko na iOS-ie. Na szczęście firma Unity postanowiła zrobić coś z tym problemem. W ogóle tam okazało się, że w firmie powstał dział dostępności, nawet dział, który ma właśnie swojego menadżera nawet. I tutaj podczas konferencji GAConf USA 2023, czyli to jest konferencja dotycząca dostępności gier wideo, pojawiła się właśnie prezentacja o tym, co dzieje się w dostępności Unity na urządzeniach mobilnych. A co się dzieje? No właśnie natywna dostępność zaczyna powstawać i w aktualnej wersji już jest coś dostępne. Na początku to jest bardzo podstawowe, bo mamy do dyspozycji tylko kilka typów kontrolek, które możemy gdzieś pokazać czytnikom ekranu. To są przyciski, to są obrazki i to jest tekst statyczny. No i możemy oczywiście zrobić tak, żeby czytnik ekranu, czy to VoiceOver, czy TalkBack, czy coś innego, może po nich nawigować i aktywować. Tutaj gest dwukrotnego stuknięcia powinien działać. No, przez to też jakieś inne rozwiązania dostępnościowe, oczywiście monitory brajlowskie, ale też rozpoznawanie mowy czy sterowanie przełącznikami też będzie w stanie takie kontrolki widzieć. W następnej wersji Unity, wersji 2023.3, która ma się pojawić do końca roku, będzie tego więcej. Tutaj pojawią się już suwaki, które będą wspierały gesty przesuwania w górę i w dół, żeby je zwiększać i zmniejszać. Będą przełączniki oraz wsparcie dla innych gestów, gestów przewijania, czyli tutaj na iOSie to są przewijanie trzema palcami, oraz wychodzenia, czyli to jest gest potarcia, ewentualnie na Androidzie pewnie gest przycisku wstecz, chociaż to chyba wcześniej też było jakoś dostępne, no a na iOSie będziemy mogli ten gest potarcia uaktywnić. A w przyszłości będzie tego jeszcze więcej, będziemy mogli oznaczać języki, w którym jest dany tekst, więc tutaj czytnik ekranu będzie mógł zmienić no właśnie język. Będzie wsparcie dla czynności, czy na pokrętle, czy w talkbacku, w menu. No i później ma być też wsparcie dla komputerów, tutaj zarówno dla Windowsa i Maca oraz wersji internetowej, bo Unity też może tworzyć aplikacje gry na strony internetowe, które też no generalnie nie są dostępne na razie, ale no właśnie po tej aktualizacji też pewnie trochę tak jak Flutter, taki też inny silnik, pewnie jakiś HTML, jakaś ARIA będzie wtedy stosowana, żeby to było jakkolwiek dostępne. Znajdziecie link w komentarzu do właśnie tej prezentacji, tam jest też pokazane demo, w którym to jedna z inżynierek pracująca nad tym pokazuje taką przykładową aplikację na iPadzie i tam właśnie już jest jakiś suwak, są jakieś przyciski, jest jakiś przełącznik, no i to wszystko jest fajnie dostępne, no więc to na pewno będzie przydatne, jeśli będziemy się z jakimiś firmami kontaktować, będą mogli w ten sposób dostępność integrować. Pytanie, jak to się przyjmie na dłuższą metę, bo niestety to się pokryło z inną sytuacją, z którą było Unity związane. Tutaj zarząd poszedł troszkę na... No, podjęli taką decyzję, która zraziła praktycznie wszystkich deweloperów, którzy z Unity korzystało, mianowicie zmienili prawa licencyjne i chcieli naliczać dodatkowe koszty za każdą instalację, zmieniając kontrakty, które były podpisane wcześniej. Tam firmy, które miały wcześniej dopięte budżety, nagle okazało się, że pieniędzy im mogłoby zabraknąć, jakby jeszcze miały uiszczać opłaty. Oni się później z tego wycofali, bo no, akcje poszybowały w dół, no ale większość firm od Unity niestety zaczęło się odwracać. Te, które mają jakieś projekty aktywne, to powiedzieli, że niektórzy zaczęli je portować do innych silników, no a inne powiedziały, że no te, które mają, to dokończą, ale później będą się rozglądać za czymś innym. W międzyczasie szef firmy się zmienił, no zobaczymy, czy uda im się odzyskać deweloperów, natomiast na razie nie wygląda to zbyt dobrze, więc zobaczymy, jak ile osób jeszcze będzie z tego Unity do tworzenia gier mobilnych korzystać. No wcześniej to było bardzo dużo, to było prawie wszystkie nowe gry. No a jak będzie teraz, będziemy musieli zobaczyć. Na szczęście gdzieś inne silniki też już jakąś dostępność dostają. Na przykład takie otwartośródłowe silniki, takie jak Bevy czy Godo. Bevy już dostępność ma, a Godo wiem, że trwają prace. Tam akurat dostępność jest skupiona bardziej na desktopie, bo to korzysta z biblioteki Access Key, o której też czasami wspominamy. No ona na razie nie wspiera urządzeń mobilnych, ale w przyszłości to też ma być wprowadzone, więc no, nawet jeśli to nie będzie Unity, nie będą aplikacje natywne, to można mieć nadzieję, że gdzieś ta świadomość o dostępności nawet wśród deweloperów takich silników też jest dzisiaj większa, więc będziemy mieli coraz więcej dostępnych gier czy innych aplikacji. No a jeśli znajdziecie jakąś aplikację napisaną w Unity, one są bardzo charakterystyczne, przynajmniej na iOSie, bo będziemy widzieli obszar bezpośredniego dotyku. Najczęściej to musimy tą bezpośrednią interakcję włączyć, żeby cokolwiek z taką aplikacją zrobić. No to można teraz do autorów takiej aplikacji czy gry napisać i no, powiedzieć, że tutaj już są jakieś API dostępności, no i poprosić, czy nie dałoby się ich właśnie w ich aplikacji czy grze zintegrować.
2: Anusz, się zgodzą i nie będą się odwracać od tego silnika. Jeszcze kilka słów od Maćka a propos tej aplikacji do rozpisywania sobie tras. Aplikacja kosztuje 4,99 zł i tu jeszcze mamy taką informację. Gdy brak interfejsu APEC po polsku, domyślnie jest zazwyczaj po angielsku, czy to nazwa, czy opis, czy wykaz zmian dla wersji. Tu jest po hiszpańsku, stąd mocne zdziwienie, jednak spokojnie, interfejs sam w sobie już jest na szczęście po angielsku. Co ciekawe, po instalacji nazwa już po angielsku. No to rzeczywiście interesujące rzeczy się tu działy. 663-883-600. Jeszcze chwilę tu z wami będziemy i jeszcze macie szansę do nas się dodzwonić. Przypominamy numer telefonu, WhatsApp, FaceTime. Właśnie pod tym numerem są do waszej dyspozycji. A teraz informacja o urządzeniu, o którym już swego czasu czytałem. Parę tygodni temu wpadła mi informacja, że coś takiego powstaje. Natomiast jeszcze nie dało się tego kupić, a teraz już można. Coś, co brzmi bardzo swojsko, jak sobie to przeczytamy syntezą, bo nam to przeczyta Zima Board. Zwłaszcza ta zima, która coraz bliżej, ale to zima, z tego co wiem się wymawia, Zima Board. Jest to coś takiego jak Raspberry Pi. Podobny zamysł, jednopłytkowy komputerek, który może być oszczędnym w zużyciu prądu serwerem domowym na przykład, albo jakimś takim urządzeniem do różnych eksperymentów. I czym to się właściwie różni od Raspberry Pi? Otóż tu mamy procesor Intela na takiej płytce. W zależności od konfiguracji mamy procesor, wszystkie to są Celerony, więc no jakoś tam powiedzmy bez szału, natomiast najtańsza wersja za $119 to mamy tutaj dwurdzeniowy procesor Intel Celeron, mamy 2 GB RAMu. Jeżeli byśmy chcieli tę najdroższą wersję, no to musimy zapłacić prawie $200, a tak naprawdę z różnego rodzaju dodatkami to i powyżej tych 200. Jest jeszcze opcja pośrednia, natomiast ta najdroższa to oferuje czterordzeniowy procesor i 8 GB RAMu. To, co mamy w połowie, czyli Zima Board 432, to kosztuje 159 i tu mamy 4 GB RAMu, też czterordzeniowy procesor Intel Celeron. 32 GB wbudowanej pamięci, 2 porty SATA, 2 porty Ethernet, porty USB, 3.0, jak dobrze pamiętam, też 2. No i oczywiście oszczędność w zużyciu prądu i chłodzenie pasywne. Też już miałem okazję przeczytać recenzję tego urządzenia. Link też podeślę w komentarzu pod audycją, kiedy ona się na naszej stronie ukaże. Recenzja była bardzo pozytywna, natomiast jeżeli ktoś planuje rozbudować sobie ten komputerek, bo on przychodzi w ogóle z obudową, to od razu warto wiedzieć. Mamy komputerek z obudową, możemy sobie to wszystko poskładać, ale jeżeli ktoś planuje rozbudować go o dyski twarde, to będzie problem, bo generalnie te dyski tam się nie mieszczą, więc trzeba sobie coś przygotować, żeby wyprowadzić to na zewnątrz. Dyski oczywiście SATA, za pomocą SATA podpinamy do urządzenia. Więc z jednej strony fajnie, bo mamy komputerek, no tam powiedzmy za te ponad $200, no myślę, że tak z 1000 zł to pewnie z kosztami przesyłki, ta najdroższa wersja by nas kosztowała, ale mamy rzeczywiście taki jednopłytkowy sprzęt, na którym, no bo słuchajcie, możemy sobie postawić Windowsa. Jest teoretycznie Windows też w wersji ARM, więc na Raspberry też pewnie się to zrobić da, natomiast no jednak większą kompatybilność mamy w przypadku tego systemu operacyjnego akurat, jeżeli będziemy mieć do dyspozycji procesor Intela, a tu taki procesor właśnie mamy. Że Celeron, okej, no to nie ma się co spodziewać jakichś mega osiągów, natomiast podejrzewam, że są zastosowania, w których takie urządzenie sprawdzi się idealnie. Czy dla was, czy dla mnie? Nie wiem, ale tak troszeczkę sobie gdzieś tam o tym myślę, czy by sobie takiego jednopłytkowego komputerka nie sprawić. On jest wysyłany ze Stanów Zjednoczonych, przesyłka, no to też jest około tam $20 z tego, co czytałem, 18-20, więc kwestie podatków jeszcze też trzeba się liczyć z tym, że mogą jakieś dojść, jakieś cła, więc no może nie być to aż tak bardzo tanie, chociaż za jakiś czas, i to też mnie trochę skłania do tego, że może warto poczekać, być może za jakiś czas będzie można to kupić również na polskim rynku, może nie będzie jakaś ta cena bardzo, bardzo niska, chociaż kto wie, różnie to wszak bywa. Zima Board, tak nazywa się to urządzenie. Jeżeli wam się spodobał opis, no to linki do zarówno oficjalnej strony tego urządzenia, tego komputerka, jak i do recenzji dostaniecie w komentarzu. I ostatni temat, który jest w naszych notatkach, Impost Pay już działa. I więcej o tym wie Paweł.
0: Działa na razie tylko w jednym sklepie, w oficjalnym sklepie Impostu, czyli outofthebox.pl. Tam można kupić różne takie akcesoria, jakieś torby, plecaki, jakieś tam kurteczki przeciwdeszczowe, takie rzeczy. No ale można użyć go też jako sklepu testowego. Ja jeszcze tam nic nie zamawiałem i też nie wiem, czy będę zamawiał, szczerze mówiąc. Aczkolwiek jestem ciekaw działania całego serwisu. No bo z opisu i z tego, jak to wstępnie widziałem w aplikacji, wygląda to ciekawie. Po prostu doszła nam kolejna zakładka, zakładka zakupy, gdzie no dowiemy się o tym, jak ta usługa ma działać i jest opcja rejestracji. Rejestracji, której można dokonać z tego, co widziałem, tylko przez Apple ID, przynajmniej na iPhone'ie. No więc poszedłem tą ścieżką, on sobie wziął moje dane, imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres. Wziął to sobie wszystko z moich poprzednich zamówień impostowych. Najwidoczniej, bo chyba nie wiem, czy on może takie ilości danych importować z Apple ID, wątpię. No i powstało moje konto. Mam kilka zakładek. Mam zakładki, koszyki. I koszykiem jest wszystko, co chcemy zamówić, a jeszcze nie sfinalizowaliśmy. Czyli jesteśmy sobie na jakiejś stronie sklepu, zaczynamy wrzucać rzeczy do koszyka, w sumie już skończyliśmy, no i chcemy przejść do tam weryfikacji. I to jest zakładka koszyki, jest też zakładka zamówienia, czyli wszystkie już zamówienia w toku, już przeprocesowane, opłacone i teraz czekamy na dostarczenie. I zakładka partnerzy, czyli w których sklepach można z tego systemu korzystać, na razie jest tam tylko jeden. Możemy też dodać koszyk. Koszyk dodajemy skanując kod QR, czyli jeżeli na jakiejś stronie sklepu, która wspiera Impost Pay, złożyliśmy zamówienie i jesteśmy już w koszyku i chcemy tam przejść dalej do wypełniania danych adresowych i tak dalej, to wystarczy kliknąć w InPost Pay i dostaniemy kod QR do zeskanowania właśnie w tej aplikacji i tutaj już InPost przejmuje, uzupełnia wszystkie nasze dane, załatwia nam płatność przez chyba Apple Pay, czy tam przez jakieś zintegrowane płatności, no taką metodę, jaką wybraliśmy i ogarnia nam jeszcze paczkę w ramach no, aplikacji InPost, żeby widać było, gdzie ona jest i kiedy będzie dostarczona. Także takie centrum zarządzania naszymi zakupami się pojawiło. Zobaczę, czy jakieś ciekawe produkty, bo nie znam ich oferty, szczerze mówiąc. Dopytam, jeżeli będzie coś tam w miarę taniego i przydatnego, praktycznego, bo też nie chodzi o to, żeby kupować jakieś rzeczy, które nie będą nam potrzebne, no to może się pokuszę o jakąś demonstrację, o jakąś prezentację, jak ten system się sprawuje. No może to być ciekawe doświadczenie. No i zobaczymy, czy się też rozprzestrzeni i czy na przykład będzie można w większej ilości sklepów kupować, czy to się po prostu przyjmie.
2: No właśnie, bo podejrzewam, że twórcy na to liczą, że chodzi o to, żeby ten system jednak był wdrażany w większej ilości różnych usług. No i wtedy będzie miał sens, no bo w jednym sklepie to tak trochę
0: no jakoś
2: mało.
0: Trzeba zacząć, ale oczywiście. Domyślam się, że tam jakaś integracja może z Allegro będzie w planach i inne jakieś rzeczy. Chociaż nie wiadomo, bo Allegro ma swoje paczkomaty teraz też. No to nie wiadomo, ale zobaczymy.
2: Pożyjemy, zobaczymy.
0: Może bramki płatnicze, bo tam inne jakieś Shopify i tak dalej tam chyba miało być integrowane. To zobaczymy.
2: Tak jest. No dobrze, to w takim razie wygląda na to, że nam się notatki wyczerpały. Jeszcze mamy komentarz od Eweliny. Ewelina pyta, co z Hearthstone na iOS? No chyba nic.
1: Na razie nic, natomiast z tego co pamiętam, chyba nawet wspominałem o tym, że te prace nad dostępnością mobilną Unity to gdzieś jakiś czas temu na stronie projektu właśnie był taki tak zwany roadmap, właśnie plany na przyszłość, a tam właśnie było napisane, że dostępność mobilna będzie tworzona w współpracy z właśnie z Unity i z firmą Blizzard. Więc on tam może dało im jakieś podłoże właśnie, żeby już nad jakąś dostępnością pracować. Czy to będzie zrobione w najbliższym czasie? Trudno mi powiedzieć, kiedy to będzie. Natomiast no, umówmy się, że ekipa tworząca Hearthstone wie o niewidomych, wie o tym, że niewidomi grają i są chętni do tego, żeby różne dodatkowe rzeczy w tej grze kupować. Umówmy się, że dużo osób różne rzeczy do Hearthstone'a kupuje. Więc wcale bym się nie zdziwił, że za jakieś parę miesięcy może coś w tej sferze zacznie się dziać. No będziemy musieli po prostu poczekać, zobaczyć, jak to się będzie rozwijało.
2: Także Ewelino, cierpliwości. Może w końcu się doczekasz.
1: Na pewno damy znać, bo chętnie też bym pograł.
2: Oczywiście. No tak, bo mieć taką grę w telefonie to rzeczywiście fajna opcja gdzieś, aby trochę się rozerwać na przykład w podróży albo kiedy nie mamy dostępu do komputera. Widzę, że pojawiła nam się jeszcze jedna głosowa wiadomość od Maćka. Za momencik tej wiadomości posłuchamy. Natomiast moje pytanie, czy jeszcze wy macie jakieś tematy?
0: Ja jeszcze wrzuciłem spontanicznie jedną rzecz. Mianowicie, i to też nie wiedziałem o tym, teraz przeglądam listy dyskusyjne i nadganiam zaległości. Daniel Dalton, czyli autor Soft Braille Keyboarda, udostępnił spontanicznie nową wersję aplikacji kompatybilną z 64-bitowymi Androidami. Więc jeżeli jesteście fanami tej apki, ja w czasach jak używałem Androida, używałem jej bardzo długo i nie mogłem się naprawdę długo na nic innego zdecydować. No to jest link, ja go podałem. On jest, co prawda dziwnie jest to dystrybuowane, bo chyba w kontakcie z Danielem jest jeden z użytkowników z Włoch Androida, z listy dyskusyjnej Android Blind Users. I tenże człowiek wystawił właśnie tą nową wersję na swoim dysku Google i jakoś tak to zrobił, że trzeba go prosić o zgodę na dostęp do folderu. Więc no możecie próbować, możecie prosić, a nuż dostaniecie się do środka i wtedy można instalować. Podobno mogą być jakieś jazdy z tablicami, bo zwłaszcza te tablice, które były dostosowywane i jakoś tam odchodzą od tradycyjnego Leaf-Louisa, no w tym też ta polska, ja tam też pomagałem taką tablicę pod Software Keyboard stworzyć, wymagały jakichś znowu dostosowań, więc bardzo możliwe, że coś tam się rozsypie, że coś tam się wywali. Tutaj autor zaleca, żeby się zainspirować właśnie Advanced Braille Keyboardem, wziąć tablicę stamtąd i albo wysłać do autora, że jakieś tam poprawki, że chcemy ten, albo rozkompilować APK, wsadzić tablicę i skompilować znowu, no to myślę, że tu wiele osób się na to nie porwie, ale może też nic się z polskim językiem nie stało, więc warto przetestować, zobaczyć, czy no jakieś tutaj jakaś poprawa nastąpiła.
2: No i to chyba tyle. Chyba, że ty, Piotrze, coś jeszcze masz?
1: Nie, z mojej strony to wszystko.
2: Okej, okay, no to w takim razie, słuchajcie, my już sobie stąd idziemy, ale zanim...
0: A nie mieliśmy jeszcze
2: wiadomości? No właśnie, zanim sobie stąd pójdziemy, to jeszcze posłuchamy wiadomości od Maćka, no i może będzie warto do czegoś się tu odnieść. Także jeszcze się nie żegnamy. Maćku, teraz oddajemy ci głos.
3: Szybką anegdotką, to tak jeszcze przedwyborczo powiedzmy, aczkolwiek trochę wyborczo i odnośnie M-Obywatela. No, przydarzyła się taka śmieszna sytuacja. No, ja tak sprawdzam po aktualizacji M-Obywatela właśnie. No, pojawiła w usługach pojawił się przycisk wybory. A i dobra, sprawdzę, co tam w trawie piszczy, nie? No i co? Sprawdź miejsce głosowania i tak dalej. Gdzie mogę sobie sprawić wszystko. No i okej, ja tutaj będę celowo teraz zmieniał nazwy ulic i miejsca zamieszkania i tak dalej, bo o co się rozchodzi? Obłędnie podany adres obwodowej komisji wyborczej, słuchajcie, nie? Gdyby nie M-Obywatel, to moja sąsiadka, dosłownie najbliższa sąsiadka, miałaby kolejki, tłumy pod swoim domem. No i ludzie by przyjeżdżali zapewne z okolicy, ażeby zagłosować, dlatego że sytuacja wyglądała taka, jak ja tam patrzę do tego M-Obywatela, że powiedzmy jest sobie wieś, nowa wieś powiedzmy, albo nie wiem, wielka wieś, o coś takiego powiedzmy, no i my mieszkamy sobie powiedzmy, że na ulicy Słonecznej 2, sąsiadka mieszka sobie powiedzmy na Słonecznej 4. No i teraz kwestia jest tego typu, że tam jest podane miejsce głosowania, czyli tam powiedzmy świetlica wiejska w Nowej Wsi, dajmy na to, kiedyś to była tam szkoła gdzie indziej, w miejscowości stricte gminnej, znaczy no w gminie, że tak powiem, koło gminy, a nie gdzieś tam w miejscowości ościennej, należącej do gminy, a tutaj taka sytuacja, no okej, okay, świetlica, a adres domowy, prawda? Że jest świetlica wiejska tu i tu. Ulica Słoneczna 4. Gdzie ja Słoneczna 2. No ja dzwonię sobie do tej pani, do tej sąsiadki i mnie tutaj też zmienia. Mówię, no pani Krysiu, bo jest problem, bo widnieje pani dom jako miejsce głosowania. Ona jak to, prawda? Mówi, podziękowała za telefon, stwierdziła, że to ona w takim razie tam zadzwoni, już jej mówili niby wcześniej, ale ona jakoś tego nie brała na serio, na poważnie. Natomiast zadzwoniła sobie tam, gdzie trzeba i wygląda na to, że na szczęście już adres został naprostowany, adres tego miejsca przeznaczonego do oddawania głosów faktycznie został uaktualniony ten adres. Też sobie to w M-Obywatelu jakby sprawdziłem, więc no sprawdźcie sobie, czy aby na pewno i gdzie będziecie mieli oddawać głosy, czy to przypadkiem rzeczywiście nie będzie tak przypadeczkiem tuż obok was dom sąsiada. Ja sobie myślę, wyjdę sobie w klapeczkach, prawda, zagłosuję szybciutko, no chociaż coś mi się to nie kleiło, bo wiem, że to miejsce akurat też jest mi znane i jest oddalone jednak tam troszeczkę, powiedzmy no 500-600 metrów, a nie tak blisko, nie? No dlatego też zadzwoniłem poruszony, zaalarmowany, zdziwiony, no i się okazało, co się okazało. że to jest dom. Byłby dom sąsiadki, która by musiała przyjmować gości z całej wsi. No, także tak. Taka jeszcze anegdotka, powiedzmy, przedwyborcza, przed ciszą wyborczą i tak dalej.
2: No i tak się zdarza, jak widać. Ja słyszałem o tym, że właśnie to obywatele czasem byli przypisani do niewłaściwych miejsc do głosowania i dlatego też w poprzednim Tyflo-przeglądzie zachęcałem, żeby sobie to zweryfikować, a jak widać też i potrafi to działać w drugą stronę, że miejsca komisji wyborczych, punktów do głosowania, no też się nie zgadzają. Więc faktycznie
1: warto sprawdzić.
2: Popieram Maćku, warto sprawdzić.
0: No, nie tylko Polska wybiera swoją drogą, Luksemburg wybierał w zeszłą niedzielę i były problemy z nakładkami, które się, gdzie się nasza, że tak powiem, nasz formularz wyborczy wyślizgiwał spod tejże nakładki. No, ja miałem ten sam problem w Polsce przy ostatnich wyborach prezydenckich, także trochę drżę o te nakładki teraz. Natomiast patrząc w przyszłość, w przyszłą sobotę jest jakby finalna runda głosowania w Nowej Zelandii. To też a propos ostatniego Jonathana Mosena. No i przypomniał nam, że tam jest głosowanie przez telefon dla niewidomych. Że,
2: o proszę.
0: Tak, że się umawiamy najpierw na infolinii pod jednym wewnętrznym z jedną osobą, umawiamy się na jakby sekretny kod i sekretne pytanie. Jest przypisywany nam kod i sekretne pytanie, na które musimy odpowiedzieć. W dniu wyborów dzwonimy telefonicznie na ten sam numer, ale inny wewnętrzny i z innym urzędnikiem rozmawiamy. Podajemy nasz kod i pytanie, więc oni nawet nie wiedzą, kim jesteśmy dzwoniąc. Oddajemy nasz głos. Ta osoba tam po drugiej stronie tą kartę wyborczą naszą wypełnia. No i załatwione. Można złożyć.
1: Nawet Jonathan powiedział, że słychać, jak ta osoba ją wkłada później do urny, tak. Więc o. Możemy zweryfikować, że faktycznie głos został oddany. No
0: tak, więc też można z łóżeczka sobie zagłosować, nawet nie wstając. Bardzo, bardzo fajnie. Szwajcarzy próbują wywalczyć i nawet jakoś im to idzie powoli elektroniczne głosowanie. Mówię o Szwajcarskim Związku Niewidomych. No, zobaczymy, jakie innowacje nas czekają. A może ja się jeszcze z dźwiękiem zamelduję, bo tydzień temu chyba przekroczyliście 4 godziny, a mnie nie było.
1: Tak.
2: No to bo... dobrze, to proszę Aj, bardzo.
0: Nie trzeba. Nie, nie trzeba.
2: Okay.
0: Nie trzeba, bo ja mam w ręku to, co robi dźwięk.
2: Okay.
0: No bo ja wspomniałem już, że tak powiem, że mieszkam w Wiedniu, no i zapisałem się też jako członek do tutaj do Związku Niewidomych. No a w Austrii jest tak, że jak się zapisujemy do Związku Niewidomych jako członkowie, to dostajemy prezent powitalny. I jako prezent mogłem sobie wybrać chyba banknotówkę, taką opaskę z trzema kropkami, taki symbol, który tutaj niektórzy niewidomi noszą, że na przykład jak nie wiem, gdzieś w pociągu siedzę, mam złożoną laskę, ale żeby dalej gdzieś tam było widać, że jestem osobą niewidomą, że konduktor, żeby zwrócił na mnie jakoś bardziej uwagę. Też osoby, które laski jeszcze nie używają, osoby, które tracą wzrok i są gdzieś w tym okresie przejściowym, mogą taką opaskę sobie kupić. Jest to symbol w krajach przynajmniej niemieckojęzycznych, może i nie tylko, rozpoznawalny. Takie trzy kropki na opasce na przedramieniu. Ona jest też odblaskowa, więc nas od razu też widać na ulicy. A też jako trzeci wariant prezentu mamy takie coś.
4: Es ist 23:20.
0: To jest zegarek w formie breloczka na klucze. Prostokącik taki mały, który zamykamy w dłoni, ma właśnie taki jajowaty, eliptyczny, powiedzmy podłużny przycisk na przedzie. Na przedniej ściance, nad tym, który właśnie wywołuje godzinę. Nad tym przyciskiem jest taki mały prostokątny ekranik, gdzie ta godzina jest podawana. A z tyłu, tam gdzie też bateria się wkłada, są trzy przyciski takie małe, okrągłe. Pierwszy to jest...
4: Es ist 23:21.
0: I mogę przestawiać teraz godzinę. To się robi chyba tutaj... klawisz drugi i klawisz trzeci, to są godziny i minuty.
4: Es ist 23:21.
0: Mamy też klawisz środkowy.
4: Alarm an 13:10. Snooze an 13:10. Alarm aus.
0: Tak, możemy włączać lub wyłączać alarm i wtedy tymi pozostałymi przyciskami możemy ustawiać na godzinę lub na minutę, o której ten alarm ma się odezwać. No i mamy...
4: Zeit einstellen.
0: O, nie, to jest ustawianie tutaj godzinę. Natomiast jest też, pod którymś z przycisków po naciśnięciu jest ogłaszanie co godzinę.
2: Swoją drogą, jak na breloczek do kluczy, to niezły dźwięk ma ten zegar.
0: Tak, bardzo wyraźny głośnik. To trzeba przyznać.
1: I nawet chyba mam wrażenie, że taki faktycznie ma austriacki akcent, no nie? To nie jest taki
0: troszeczkę, typowy niemiecki. Troszeczkę, aczkolwiek szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest produkcja lokalna tu, czy importowana gdzieś z Niemiec, ale masz rację.
1: No więcej mówi, no właśnie jak to mówi, Zwanzig, tak? To
0: tak.
1: To taki, no właśnie,
0: to prawda.
1: Taki dialekt.
0: No więc takie rzeczy można tutaj dostać po wpisaniu się na członkostwo w Związku Niewidomych, więc myślę, że bardzo praktyczny prezent i no fajnie, że można sobie do kluczy podczepić.
2: Oczywiście, że tak. I tą prezentacją kończymy 204. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, za to, że dzwoniliście, że braliście aktywnie udział w audycji. No i dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 19 minęła, a to oznacza, że znów do czynienia mają Państwo z Tyflo Podcastem na żywo w Tyflo Radiu. To jest taka audycja wspierająca technologię dla osób niewidomych i słabowidzących, ale i nie zawsze różnorodną tematyką około niewidomą się zajmujemy. Robercie, jak tam na tylnym siedzeniu? Robert Łabęcki moim gościem dziś jest.
1: Witam serdecznie. Ja to już tu jakiś czas siedzę. Co jakiś czas się tutaj zjawiam, pojawiam się i znikam, tak? Mam bzika, tak? Można tak, to powiedzieć?
0: Tak, to tym razem tylko ja. Jakieś takie szaleńcze aspiracje do jazdy za kierownicą tym razem. Patryk Waliszewski,
1: ale bardzo dobrze,
0: bo się nie przedstawiłem.
1: Dobrze.
0: Miło mi. Bardzo w pierwszej chyba tak zupełnie samotnej audycji Tyflo Podcastu. Był już taki epizod, że z Michałem omawialiśmy Station Playlist. Natomiast w tym momencie to już, co się mówi, nie ma to tamto. To jest oficjalny mój debiut. Dobrze, do rzeczy przechodząc, spotkaliśmy się, aby porozmawiać sobie dziś o... No właśnie, zacznę żargonem, porozmawiać sobie o szlifierce. Tak powiedziałby nie jeden audiofil. Czy sprzęt, o którym dziś będziemy rozmawiać, jest audiofilski?
1: O tym myślę. Zdecydowanie nie.
0: O tym myślę, porozmawiamy i do tego wniosku, czy tak, czy nie, dojdziemy wspólnie. Hiker, tak to się chyba ładnie mówi, Vintage Sounds. O tym będziemy dziś rozmawiać, tak. Czyli krótko mówiąc, o gramofonie z Biedronki.
1: Walizce z Biedronki. I dlaczego o nim? Dlatego, że mnóstwo w internecie na niego można nim przeczytać, ale też opinie są bardzo różne, a szukałem też testów jakichś takich miarodajnych i poza dosyć stronniczym Szakala, który znalazłem z YouTube'a i dosyć stronniczym technologicznej, nie znalazłem dobrych testów takich miarodajnych. Mam nadzieję, że nasz test, nasza prezentacja będzie Państwu się podobać. Przy czym mówię od razu, jest to podcast dla niewidomych, więc jeśli ktoś sobie chce pooglądać, jak to wygląda, ten vintage.
0: W internecie jest mnóstwo zdjęć, zapraszamy
1: tak,
0: i zachęcamy.
1: Odsyłamy do YouTube'a i nawet do tego testu Szakala. On wszystko tam dokładnie pokazuje.
0: Tak, więc ja.
1: Opisuje może nie, ale pokazuje tak. A my dzisiaj opiszemy i zaprezentujemy. Czego niestety tamtemu testowi
0: brakowało. Więc Robercie, początek. O jakim przedziale cenowym mówimy? To tak nieładnie zaczynać od ceny, natomiast warto gdzieś tam wiedzieć, i trzeba to też nadmienić na początku audycji, że obydwoje w różnym stopniu i troszkę każdy od różnej strony interesujemy się czarnymi krążkami i tym, co trzeszczy, tym, co się smaży i co z zasady doskonałe nie jest i nie ma być. Dlatego też na starcie może zacznijmy od półki cenowej. O czym w ogóle mówimy? O jakiego typu urządzeniu mówimy?
1: Mówimy o urządzeniu o bardzo niskim budżecie. O urządzeniu wręcz graniczącym, prawda, znaczy, bo powiem tak, najtańszy gramofon, który widziałem, to był gramofon za złotych 75. Jaki on był, to nie wiem, ale był. I można go na internecie tu i ówdzie znaleźć. Natomiast ten kosztuje dwa razy tyle, że tak powiem.
0: Czyli około 150 zł.
1: 150 zł w tej chwili Biedronce, 159 zł. W dwóch wersjach kolorystycznych występuje. W wersji czarnej i zielonej, tudzież turkusowej, bo jedni mówią na ten kolor turkusowy, kobiety, a inni mówią, że to jest zielony. Ale zarówno jedna, jak i druga opcja naprawdę prezentuje się wizualnie bardzo elegancko i bardzo ładnie. To trzeba przyznać. To
0: opisz,
1: tak zwierz.
0: Opisz może, Robercie, właśnie, opisz może, co dostajemy w pudełku, a ściślej, jak ten gramofon wygląda, jakby. Ja ci pewnie będę zadawał...
1: W pudełku dostajemy. Gramofon Vintage Sound, stropiany, papiery w postaci instrukcji obsługi w języku polskim, jakiejś takiej karty Hikera, nie wiem, gwarancyjnej czy coś w tym stylu, naklejki Hikera, którą można sobie nakleić w dowolnym miejscu swojego mieszkania. Jeżeli ktoś jest zachwycony tą marką, może sobie nakleić naklejkę na przykład na lodówkę albo gdzieś jeszcze. Taką ozdobną naklejkę Hikera też dostajemy, trzeba nadmienić. No i dostajemy oprócz tego dostajemy ładowarkę USB, kabel, no i gramofon w postaci walizki, którą trzymam w ręku. I wydaję odgłos rączki od tej walizki, bo to, proszę Państwa, ma rączkę, to jest takie przenośne, lekkie. Z tyłu ma zawias.
0: Czyli krótko mówiąc,
1: to
0: lato.
1: Jest taka delwa.
0: Czyli krótko mówiąc, lato, tak, plaża, lato, zimne lody, a na plaży pośród tego, tak, całego piasku
1: delma,
0: Eurodance
1: taka
0: z
1: delma
0: gramofonu.
1: Z drewnem. Ja to. No, Eurodance czy inne takie. Ja stukam w tą walizkę, żeby Państwo zobaczyli, z jakiego to jest materiału. To jest dość naprawdę dobrego materiału wykonana walizka. Z tyłu ma zawiasy. I teraz tak. Koło zawiasów mamy taki panel, w którym po lewej stronie mamy wejście do zasilania, później dwa cincze line out i 3,5 mm gniazdo jack aux. Z boku prawego urządzenia, trzymając oczywiście go rączką do przodu, mamy najpierw wejście, mamy taki panel przykręcony jakby na dwóch śrubkach i mamy wejście na kartę SD, po czym mamy wejście do pendrive'a. Z przodu urządzenia, z przodu walizki, mamy lewy głośnik, rączka, prawy głośnik, a nad rączką, że nie sposób tego nie trafić, jest pokrywa. Pokrywa jest zamknięcie od tej walizki. Ta walizka nie jest zamykana na klucz. Takie zwykłe zamknięcie, proste, wydające taki odgłos.
0: Taka zapinka.
1: Jest to zamknięcie na sprężynę, mocne, samo się nie roztworzy, ale też nie ma problemu, żeby to otworzyć, tak, żeby to podnieść i to otworzyć. No i tutaj tak to wydaje, taki odgłos jest lekkie, waży niespełna, żeby nie skłamać, nie wiem, 800 gram może to waży. Nie waży to kilogramu.
0: To istotnie mała zabawka, można by rzec.
1: Mała zabawka, ale co jeszcze powiem, bo powiedziałem, że dostajemy tutaj ładowarkę USB i kabel zasilający,
0: tak,
1: USB.
0: Tak, właśnie o to się chciałem zapytać. Jak wygląda kwestia zasilania tego urządzenia? Jakieś innowacje producent zaprezentował?
1: Innowacje producent zaprezentował takie, że można to urządzenie po prostu zasilać z powerbanka. Ponieważ zasilacz, który jest dodawany do urządzenia, jest to zwykła ładowarka USB o wyjściu 5V 1A.
0: A no to całkiem sporo.
1: Tak. 5V 1 chyba i pół ampera, jeśli nie mylę, albo 1A. Jakoś tak. I teraz przeciętny powerbank ma wyjście 2-amperowe, jak i 1-amperowe. No i można ten kabelek, który dostajemy z Hikera, podłączyć nie do tej ładowarki od prądu, którą dostajemy, tylko do powerbanka. I zasilacz sobie Hikera z powerbanka. Co zresztą dzisiaj zademonstrujemy, żeby nie było. Będziemy go zasilać z mówiącego powerbanku MyCharge Peak 6000, o którym kiedyś...
0: Zresztą chyba była audycja w Tyflo Podcaście.
1: Tak, tak.
0: Na jego
1: ale
0: temat.
1: Pokażę, że właśnie ten tutaj bardzo postawiono na przenośność, na to, żeby to było małe. No i na taki, jakby to powiedzieć, no, taki design, takie coś, no, biorę sobie gramofon, nie? No właśnie, czy na plażę, czy... No na plażę to może szkoda, bo się zapiaszczy, ale... Ale nagrywa.
0: Ale jak ktoś lubi.
1: Tak? Ale jak ktoś lubi, no to... Chcę go też załatwić dość szybko, no to jest inna kwestia. No ja przypominam tylko, że na plaży jest dużo piachu i jak wiatr powieje, to ten piach wszędzie wchodzi i gramofon jest urządzeniem niestety z różnymi szczelinami, no bo taki musi być, to nie jest urządzenie.
0: To jest to urządzenie mechaniczne, było nie było, więc...
1: Piachoodporne, dokładnie, więc można go uszkodzić. No co prawda 159 zł można i, że tak powiem... Nie wiem, no... Może po co żałować, tak? No nie wiem. Decyzję zostawiam państwu. Może tak. Jak co. Natomiast, no... Mnie by tam było nawet szkoda i 159 zł wyrzucać. Wolałbym, żeby trochę coś mi posłużyło. Teraz tak. No to mamy dwa głośniki i tak dalej. To ja może... Aha, powiem jeszcze tak, strona internetowa to jest www.hycker.com. Hycker.com.
0: O tym warto nadmienić, tak. Że Hiker, Hycker, jak go zwał, tak go zwał, to jest nasza polska rodzima marka. To jest MyPhone, tak. Inaczej. Oni produkują tak, telefony komórkowe na przykład, akcesoria gospodarstwa domowego. I tego typu
1: i zrobili zabawki. Sobie markę Hycker.
0: Zrobili sobie markę, tak, która to marka chyba jest taka, jak oni piszą o sobie, łącząca zalety dobrej technologii przy jednoczesnym zachowaniu niskiej ceny.
1: Tak, tak, stosunek jakości do ceny, ale też, no... Nie dużo mogę powiedzieć o produktach tej firmy, aczkolwiek no nie jest to do końca takie totalne, powiem kolokwialnie powiem, badziewie. Nie powinienem używać takich słów, ale no innego nie znajduję określenia na to. Jest to, nawet jeśli oglądamy tą walizkę z wierzchu, to naprawdę to się bardzo fajnie prezentuje. Są okucia metalowe na każdym rogu. Takie no, eleganckie, chromowane i to, no i te też te zawiasy. No,
0: z ciekawości one są tak zaokrąglone jak te okucia w walizkach, w tych case'ach DJ-skich, czy inaczej?
1: Ja bym powiedział, że one są tak zaokrąglone jak w walizkach takich tradycyjnych, ale ja się nie znam na case'ach DJ-skich, więc...
0: Nie, case'y mają takie zawsze narożniki bardzo charakterystyczne.
1: Po prostu to jest narożnik, to jest cała ta blaszka. Wszystkie narożniki nie są kanciaste, tylko to są opływowe, bardzo opływowe takie blaszki. Mm-hmm. Tu o nic nie można zahaczyć, niczym nie można się skaleczyć, nic nie można sobie zrobić z tym. No po prostu, no taki ten. Ja sobie to postawię już na naszym stole specjalnym. Pozwolę sobie jeszcze podłączyć tutaj ten sprzęt do naszego... Oj. To, co się wala w środku, to ładowarka i kabel zasilający. Walizka jest tak przemyślnie zrobiona, że można tam to schować. Podnosimy pokrywę. O, właśnie mamy tutaj tą ładowarkę. Zaraz ją państwu zaprezentuję. Ładowarka.
0: Opisz proszę cię, Robercie, jak w ogóle wygląda samo urządzenie w środku, po otwarciu pokrywy.
1: A już mówię. Po otwarciu pokrywy, może tak. Góra pokrywy to jest filc. Na środku jest napis Hycker Vintage Sound. Taki, nie wiem, wytłoczony, niewytłoczony, naprasowany na tę tkaninę, nie, po prostu, no jest coś takiego na środku tego filcu i to jest wszystko. Natomiast spód urządzenia Ja w tej chwili tutaj instaluję też tą ładowarkę i całe to urządzenie tutaj dla Państwa, żeby to zaprezentować, ale spód urządzenia, czyli to dno, na którym on siedzi, ono jest postawione, prezentuje się następująco. Mamy talerz. Talerz plastikowy z trzema gumowymi takimi wypustkami, żeby się płyta nie ślizgała. Ale talerz ten jest dosyć masywny, znaczy tak jak na te plastikowe różne, to on jest dosyć masywny, jest zrobiony z masywnego plastiku. Nie jest to super jakieś nie wiadomo co, tak to brzmi. Jest to taki plastikowy talerz.
0: Taki.
1: Po prostu. Ale taki z takich lepszych plastikowych, może tak powiem. Bo jest taki masywniejszy trochę. Po czym koło talerza z prawej strony mamy na górze krążek. On jest domyślnie przyklejony taśmą, ale on jest na takim czpieniu.

0: Dream 3. Powstał emulator historycznych notatników Blazy Engineering. Fedra dostaje niewidzialny interfejs, dźwięki i wersję na Maca. Duża aktualizacja Fast Play. Fast Track – prosta aplikacja do nagrywania dla iOS. Maxes Hub – kilka przydatnych narzędzi dla Maca w jednej aplikacji. Score Reader – dostępne czytanie nut na iOS. Scrollcast Radio – nowa ciekawa aplikacja do słuchania radia na Androida. AudioNet – łatwe przesyłanie dźwięku z komputera na prawie każde urządzenie. QuillLight – prosty edytor tekstu z funkcjami sztucznej inteligencji. Nowości w Quill Radio 3. Nowości w Tapestry 2. Fill – wypełnij każdy formularz PDF w dostępny sposób. Trwają prace nad udźwiękowieniem Flippera 0. Poprawki dostępności w bibliotekach tworzących interfejsy graficzne. Jednak nie będzie poprawek NVDA w obsłudze terminala, przynajmniej na razie. Accessible PDF View – czytaj PDF-y jak strony internetowe. Nowości w grach. Nowości w dodatkach do NVDA. Definitywny koniec asystenta Google. Nowy tani plan Netflixa z reklamami trafi do Polski. Chciałbyś mieć domowego robota? Za nieco ponad 3,5 tysiąca dolarów może być twój. Koniec produkcji tańszych kontrolerów Native Instruments. Pierwsze Google Booki, czyli laptopy oparte o Androida, trafiają do sprzedaży. Nowości ze świata sztucznej inteligencji, z konferencji Mety i OpenAI. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
2: O, teraz już mnie słychać. Audycja 350 Tyflo Przeglądu zaczęła się małym tutaj falstartem, można powiedzieć, ale już jest chyba wszystko w porządku. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, który
3: witajcie.
2: Tutaj... A, jest już.
3: Witajcie, Machacz. Witajcie.
2: Ja, czyli Tomek Bilecki. No i mały jubileusz, 350 audycja.
4: Że kiedy no, to prawie... zleciało?
2: Tak, no... 6 lat?
3: 7?
5: 7.
2: No właśnie. 7 lat i 350 odcinków. A na początku, to, przepraszam, będę powtarzał bardzo często. Na początku naprawdę zastanawialiśmy się, czy co miesiąc nie będzie za często, a teraz 4 godziny to jest norma, bo tyle tych newsów jest. I tyle się tam tutaj udaje zebrać. Także, no tak. Dobra, no to zaczynamy ten mało jubileuszowy, znaczy no taki no jubileuszowy w pewnym sensie odcinek rzeczą od... O, tu coś mi się... Aha, już mam. Od komentarza, od Michała, ale nie tego Michała tutaj zdaje się, tylko Michał inny napisał komentarz na temat kralnicy do chleba na korbkę.
4: Tak, zgadza się.
2: I teraz Michał, nie wiem, przeczytać? Czy przeczytasz?
4: Ja mogę przeczytać, bo czytałem już gdzieś tam ten komentarz. No, rzeczywiście dosyć to ciekawe, o czym tutaj Michał wspomniał, a napisał do nas tak. Cześć, może komuś przyda się polecajka ręcznej na korbkę i bez silnika krajalnicy do chleba. Mam sceptyczny stosunek do krajalnic zasilanych elektrycznie w kwestii ich bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, jak dotąd nigdy nie miałem odwagi użyć i nadal boję się. Choć do majsterkowania, także elektronarzędziami jestem pierwszy, ale krajalnica jakoś nie. Więc ta krajalnica jest na korbkę i jest rewelacyjna. Co do cech, to produkt z Azji. Przychodzi nieco w kawałkach. W opakowaniu jest część główna, z deski należy zdjąć dwie osłony plastikowe, które przyciskają piankę lub gąbkę zabezpieczającą. Wśród akcesoriów jest

0: cztery przystawkowe nóżki do samodzielnego wkręcenia w deskę, korbka, łożysko i jedno kółko zębate. Drugie kółko zębate jest już zamontowane pod tarczą. Aby zamontować korbkę, należy odkręcić trzy wkręty na tarczy. Ważne, na tarczy i nie na obudowie. Nie należy odkręcać śrubki na płaski wkrętak pośrodku tarczy. Tylko trzy wkręty na obwodzie. Są słabo wyczuwalne i zlicowane z powierzchnią tarczy. Aby odkręcenie i ponowne przykręcenie tarczy przebiegło bez problemów, warto dobrze dobrać końcówkę wkrętaka. Warto poprosić drugą osobę, aby przytrzymała deskę na blacie w pozycji pionowej, bo wtedy tarcza znajdzie się w pozycji poziomej i po zwolnieniu wkrętów nie odfrunie, siejąc spustoszenie ostrzem. Gdy już tarcza jest odkręcona, to po zapamiętaniu, którą stroną leży w górę, można tarczę zdjąć. Następnie należy wcisnąć łożysko z zachowaniem zasad wciskania łożysk. W tym konkretnym przypadku nacisk tylko na zewnętrzny pierścień łożyska. Później przez całość konstrukcji i przez łożysko jednocześnie przekładamy korbkę i dokręcamy dodatkowym kółkiem zębatym z opakowania z akcesoriami. Warto zwrócić uwagę, że po jednej stronie tego kółka zębatego jest zgrubienie w odlewie, swoista podkładka i właśnie tę stronę kierujemy do łożyska, a strona gładka będzie od tarczy. Kółka zębate nie są w jednej powierzchni zlicowane i to, które dokręcało korbkę, jest głębiej w obudowie. Być może te kilka milimetrów pozwala na to, aby to kółko nie ocierało tarczy. Na koniec można ponownie położyć tarczę z ostrzem i przykręcić ją trzema wkrętami, jak była na początku. Choć opis tego montażu wydaje się skomplikowany i wymaga odrobiny sprawności manualnej i umiejętności montażu urządzeń technicznych, to po przykręceniu korbki krajalnica w mojej ocenie jest świetna. Posiada regulację grubości plasterków od 0 do chyba 15 mm. W każdym razie gruba kromka. Co do ceny, to jest jaka jest. Obawiam się, że marża zarobkowa jest spora, choć moim zdaniem i tak super, że jest krajalnica bez silnika. Jakiś czas temu ta cena była bardzo znacznie niższa. Może ktoś zna coś tańszego tej klasy. Ja to miałem w ręku i mogę to polecić. Poniżej link. I tutaj mamy link do serwisu Allegro, więc ten link znajdzie się pod najnowszym tym naszym 300, chociaż nie, on już jest, bo przecież to komentarz, więc on się już znalazł pod naszym 349 Tyflo przeglądem. Także jeżeli macie ochotę, to nie musicie czekać na to, aż opublikujemy audycję, tylko po prostu 349 Tyflo przegląd, tam już macie link do Allegro. Jeżeli was ten temat interesuje, to możecie po prostu taką krajalnicę nabyć.
1: A teraz już przechodzimy do newsów, które przygotowaliśmy. Zacznijmy sobie od Wiktora Readerstream, czyli odtwarzacza książek różnego rodzaju. I w tym odtwarzaczu weszła nowość, dla niektórych ta nowość będzie bardzo fajna, dla niektórych zupełnie nic nie zmieni, bo wchodzi nowy syntezator mowy Aspic. Między innymi. A co jeszcze?
2: Tak. To dla tych, którzy właśnie lubią takie bardziej syntetyczne głosy, swoją drogą bardzo mi się podobało, jak Humanware wiele razy w tej liście zmian zaznaczało, że nie, spokojnie, to nie znaczy, że a cappella zniknie. Mam nadzieję, że też ja nie zniknę, bo mam wrażenie, że znów coś niepokojącego z moim dźwiękiem robi. Natomiast właśnie wersja 1.7 tego Wiktora przynosi bardzo istotną nowość w postaci właśnie syntezatora Aspic, który po prostu zachowuje się tak samo jak głosy a cappella, które są w to urządzenie wbudowane. Jest to konkretnie Aspic NG. Nie wiem, w której dokładnie wersji, ale no pewnie stosunkowo nowej. I generalnie po prostu z poziomu samego urządzenia, tak samo jak pobieramy głosy a cappella, można sobie głosy tego Aspica pobrać. I możemy też podobnie zresztą jak z głosami a cappella mieć maksymalnie dwa e-speakowe głosy, czy to właściwie nawet bardziej chyba języki
0: zainstalowane. Zaczyna się coraz mocniej ciąć. Zaczyna tutaj coraz więcej być tych artefaktów. Ja proponuję, żebyśmy tak. coś tu spróbowali z tym zrobić jednak, bo tego się bardzo źle słucha.
2: No to jak wypięcie karty dźwiękowej nie pomogło przed tutaj wejściem na antenę, to ja spróbuję zrestartować komputer i po prostu za kilka minut znów odwrócę.
0: Dobrze, dobrze. A my tymczasem odbieramy telefon. Dobrze się składa, że ktoś do nas zadzwonił, to będziemy mogli zrobić sobie taką chwilę przerwy. Kto jest z nami?
3: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
0: Dobry wieczór, Mileno, z kolei ciebie jakoś głośno tutaj u nas słychać, a to widocznie po prostu wszystko nam się rozregulowało od tego urlopu. Z czym do nas dzwonisz?
3: Słuchajcie, ja mam do was takie pytanie, bo przymierzam się do zakupu iRobot Roomby. I zastanawiam się, czy któryś model z iRobota Roomby jest modelem, który do nas mówi, czy jak to wygląda. Wiecie coś na ten temat?
0: To znaczy, te roboty generalnie do nas mówią, tylko pamiętaj o tym, że te roboty, te komunikaty w tych robotach, one są takie raczej skromne, że tam, że rozpoczyna odkurzanie, zakończył odkurzanie, parę jeszcze jakichś dodatkowych komunikatów typu naładuj robota, przynajmniej z moich jakichś takich obserwacji. To są sample, to jest, wiesz, to jest bardzo proste takie udźwiękowienie. Tu diabeł tkwi w szczegółach aplikacji, która z tego, co wiem, to się ostatnio popsuła.
3: Aplikację wybrałam, no ale na razie urządzenia jako takiego nie mam, więc też nie mam możliwości sprawdzić, czy ona faktycznie się popsuła, czy nie.
0: Te starsze modele iRobota, które ja też mam akurat Roombę sprzed kilku lat, nawet nie pomnę, jaki tam jest to dokładnie model, to obsługiwało się z tej aplikacji dobrze, ale i tam się dało zrobić w zasadzie wszystko. Natomiast ponoć im nowszy model, tym większe problemy. Tam chyba w międzyczasie też wyszła jakaś w ogóle nowa aplikacja do obsługi tych odkurzaczy. Tu ktoś, kto...
3: To jest iRobot Home, wydaje się. No, tak, tak. To tam właśnie wersję pobrałam. No ja znalazłam model Robot Roomba 105 Combo, tylko on właśnie ma to mopowanie. Ja tak zbytnio nie chciałam tego mopowania. Znalazłam też znowu model i7 bodajże, i7 jakoś tak. Nie, i5, przepraszam. I J7 też. No nie ten i5 niby ma właśnie model, tylko jest taki, że bez tego mopowania. No mi to mopowanie w sumie nie jest potrzebne, jest typowo potrzebne to do odkurzania, nic więcej.
0: Jasne. Chociaż no to wiesz, to mopowanie to w sumie też może być jakąś tam fajną opcją.
3: Może, ale ja tam na przykład czytałam w tym robocie, tam tym 105 Combo, że oni ogólnie nie za bardzo nie zalecają tego z tego korzystać. Nie wiem czemu.
0: A to po co coś dodają, z czego
3: nie zalecają korzystać? No właśnie o to chodzi. Dlatego, dziwne. No właśnie o to chodzi, że lepiej, no nie zalecamy jest. Tak na stronie właśnie producenta pisze iRobota, nie? Więc no właśnie... Ciekawe. No ciekawe, właśnie. I tam na przykład na temat właśnie tych komunikatów głosowych za bardzo na stronie nic nie piszą. Więc właśnie dlatego...
0: No bo to wiesz, bo to się nie ma czym jakoś tak chwalić i ekscytować, bo tych komunikatów jest kilka na krzyż.
3: A te same są jakoś po polsku, czy bardziej po angielsku?
0: No, u mnie są po polsku. Możesz sobie wybrać język, polski również jest.
3: Nie.
0: Tak.
3: No ale to dobrze, no to nawet jakieś takie właśnie proste komunikaty, bo wiadomo, że większość tam na przykład mapę, żeby tam zrobić i tak dalej, no to w aplikacji, to ja...
0: No i ze zrobieniem tej mapy to może być w ogóle dostępnościowy problem, to tak od razu powiem.
3: No nic, będę się męczyć albo sama, albo...
2: Czyli, co, nie polecacie tego kupować, tak powiem?
0: To znaczy, czy polecamy, czy nie polecamy? Ja nowego iRobota nie mam. Trzeba by było popytać ludzi, którzy mają i którzy są zadowoleni, bądź też nie, z różnych odkurzaczy. Tutaj w Tyfloświecie na przykład Adrian Wyka ostatnio, znaczy już jakiś czas temu pisał o jednym z odkurzaczy, co prawda nie o iRobocie, ale o innym sprzęcie, więc na przykład może warto...
2: W iRobocie chyba też coś było tej nowej aplikacji, chyba że mylę, ale
0: Że jest słabo.
2: Tak.
0: Ale to jakby tyle, także... No,
4: Ja mam Roboroka na przykład i o Roborokach są też podcasty. To chyba Wojtek Dulski
0: swego czasu
3: no,
0: tak.
3: Chyba tak, mówimy. To Roborok nie było, no.
4: Ciężko mi powiedzieć, czy polecam, czy nie. No działa, ale są podobne problemy, o których mówił Michał, czyli no stworzenie mapy takiej, zwłaszcza jak chcecie mieć podziały na strefy. to jednak bez osoby widzącej może być ciężko.
0: No słuchajcie, z mapami to generalnie to będzie zawsze problem niestety w tych aplikacjach, nawet jeżeli cała reszta będzie dostępna, bo mapa to jest akurat taka kontrolka i taki obszar, który trzeba naprawdę intencjonalnie dostosować. To trzeba wiedzieć coś o dostępności, żeby to zrobić.
4: To prawda. Aczkolwiek można by wymyślić tak nawet na Hama, że pozamykasz wszystkie drzwi, niech on odjedzie
2: ale
4: to, co widzi.
2: Zasadzie.
4: To zaznaczamy jako jeden pokój. Potem otwierasz mu drzwi, wypuszczasz, on sobie to kamerą przeanalizuje.
0: No też można.
4: Znowu gdzieś zamykasz. Mogliby zrobić, tak? Ale to jest takie, co by było gdyby.
3: Nie, jest otwarta, to by od razu zrobił. Mamy kuchnię otwartą, to by zrobił cały salon, korytarz i kuchni, no bo... Mhm. Inaczej by to jako jedno by chyba to przytył. No. No dobra. Czyli... nie wiem, będę myślała. Albo zakupimy któryś z tych modeli, co wspomniałam, albo zakupię... Zobaczę.
5: A coś, nie macie jakiś pomysł na jakiś taki odkurzacz, jakiś super, jaki robot, taki, żeby dobrze sprzątał i albo w miarę dobrze...
0: No ale Rafale, no przed chwilą powiedzieliśmy o paru odkurzaczach, więc... Więc tu jakby... No,
4: ja z tego Roboroka jestem zadowolony, nie?
0: Możemy mówić, tak, na możemy przykład, mówić o tym, z czego my korzystamy, a ja powiem...
5: No właśnie,
0: ja powiem tyle, że koniec końców jest taki, że ja i tak w tym momencie, bo coś z tą moją Rumbą na przykład po paru latach się stało, że jest niezbyt chętnie wjeżdża do tej stacji dokującej i skończyło się na tym, że ja i tak zazwyczaj używam odkurzacza pionowego.
3: No właśnie, ja też się zastanawiam, czy właśnie też nie kupić zwykłego po prostu odkurzacza, no bo jednak zwykły to zwykły, tylko wiadomo, no wszystko to na prąd, ale no...
0: To znaczy na prąd, no zainteresuj się odkurzaczami właśnie pionowymi, bo to jest wygodne.
3: Mhm.
1: No to prawda. To prawda, to znaczy, bo pionowy bo zwykły odkurzacz, no to jakby, żeby zacząć nim sprzątać, no to musisz go, no wyjąć trzeba każdy. Podłączyć... No. Zazwyczaj do rury końcówkę, ta rura też się trochę plącze, podłączyć to wszystko do kontaktu i potem jeździć z tym kablem, z tym wszystkim. Pionowy odkurzacz, jeżeli chcesz korzystać ze standardowej końcówki, to przeważnie wygląda to tak. Bierzesz odkurzacz, zdejmujesz ze stacji, włączasz i sprzątasz. Mhm. Problemy z takimi odkurzaczami jest kilka. Po pierwsze, no, czas na baterii jest zdecydowanie skończony, więc jeżeli długo odkurzasz, może się zdarzyć, że nie starczy czasu.
0: Ale na takie, ale na takie mieszkanie, powiedzmy 50 metrów kwadratowych, to taka bateria w dzisiejszych tych odkurzaczach spokojnie starczy.
1: Tak, ale znam osoby, które po prostu bardzo długo odkurzają i wtedy może być z tym problem.
0: Wtedy może być z tym problem, natomiast zawsze można dokupić drugą.
1: No przeważnie można kupić drugą. Natomiast druga rzecz jest taka, że ten odkurzacz prowadzi się zupełnie inaczej niż taki odkurzacz tradycyjny.
0: To prawda.
1: Właśnie dlatego, że tam nie ma tej rury, która jest sztywna, która się zmienia. I to z jednej strony jest dużo łatwiejsze, ale z drugiej mi się na początku wydawało, że ten odkurzacz jest aż za czuły na wszelkiego rodzaju zmiany. To znaczy, że wystarczy, że ja go delikatnie coś tam zmienię w ułożeniu dłoni i on już mi zaczyna skręcać. Ten stary odkurzacz, on miał swój opór, trzeba było użyć siły, ale on był w związku z tym bardzo odporny na wszelkiego rodzaju właśnie jakieś zmiany, niedokładności. Tutaj trzeba się trochę nauczyć takiego bardzo odpowiedniego ruchu, żeby on nie zaczął sam z siebie skręcać. I to jest coś, przed czym warto gdzieś tam ostrzec. Natomiast rzeczywiście przez to, że taki odkurzacz pionowy ma domyślnie taką szczotkę, która się bardzo szybko kręci i wciąga różne rzeczy, to sprzątanie jest dużo bardziej efektywne, zwłaszcza na dywanie. Z dywanów on naprawdę potrafi wyciągnąć bardzo dużo. I to jest jakiś pomysł. Też są takie odkurzacze, ich jest coraz więcej, które mają takie automatyczne wykrywanie ilości kurzu, które wciągają. To znaczy one startują z takiej prędkości średnio niskiej i jeżeli wykrywają, że o, jest kurz, to one sobie same zwiększają moc. I to się niektórym podoba, innym nie, bo z reguły jakby ten tryb eko, on może działać, tylko no właśnie, to też te odkurzacze pionowe są w bardzo różnych cenach, bo można taki odkurzacz kupić za 600 zł, można kupić za 2000. Zazwyczaj taki zwykły odkurzacz, no to za 500 zł to już jest taki odkurzacz, który jest no okej. Okay. 800 zł to już jest taki no fajny. 1500 to już jest naprawdę odkurzacz, który ma jeszcze ileś różnych bajerów dodatkowych i w ogóle. Odkurzacz pionowy za 600 zł to jest taki, no to można tutaj, niektórzy będą mieli do tego jakieś, ale za 1200 jest ok, za 2000 to po prostu to jest odkurzacz, który sprząta podobnie jak taki zwykły za 500 zł. Takie mam przynajmniej wrażenie, być może złe.
0: One są odpowiednio droższe, to jest
1: tak,
0: prawda.
1: Tak, one są rzeczywiście droższe, natomiast no fakt... No bo jeżeli
0: ale z drugiej
1: możesz
0: strony
1: wziąć
0: roboty
1: odkurzacz,
0: sprzątające też są odpowiednio droższe.
1: No, jeszcze droższe, bo flagowy odkurzacz pionowy to jest 2-2,5 tysiąca złotych. Flagowy robot sprzątający to jest 6 tysięcy złotych. Ja nie mówię, że to jest w ogóle jedyny odkurzacz, który ma... Absolutnie nie, tylko chodzi o to, że ciężko znaleźć odkurzacz pionowy za więcej niż 2,5 tysiąca złotych, i natomiast robot sprzątający 5 tysięcy złotych? No oczywiście. 6? No jak najbardziej. 6,5? No tak. Więc no tu jest troszkę różnic, natomiast rzeczywiście odkurzacz pionowy, coś się rozsypało. Biorę odkurzacz, sprzątam, odkładam na miejsce i już, koniec. Nie ma podłączania, odłączania, zwijania przewodu, walki z rurą, odłączania końcówek, coś tam jeszcze. W dodatku taki odkurzacz pionowy też można zrobić z niego najczęściej odkurzacz ręczny, czyli odłączyć silnik od tej rury i podłączyć do niego bezpośrednio końcówkę albo mniejszą końcówkę i odłożyć i odkurzyć, nie wiem, kanapę, półki, biurko, łóżko, coś tam. No samochód ludzie odkurzają, ale no. Także to chyba nie ma jednego słusznego rozwiązania. Wszystko ma swoje jakieś wady i zalety. No tak.
3: To prawda. No dobra, będziemy myśleć. Coś na pewno wymyślimy, tylko chciałam tak naprawdę właśnie też gdzieś tam
2: poradzić się
3: dokładnie.
0: No ja tak jak mówię, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, zresztą jak słychać nie tylko ja z odkurzacza pionowego, jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, także polecam. Oczywiście te roboty sprzątające też są fajną opcją, no tylko tutaj, prawda, jesteśmy bardziej zależni od aplikacji, a też z tym...
2: Ale jest niedostępna.
0: No, wiesz, to zależy.
1: Zależy, która.
0: Tak.
1: Poza tym to też z odkurzaczami tymi... Znaczy, z robotów sprzątających można, ja się śmieję, pisać doktorat, dlatego że zupełnie inaczej będzie wyglądał... Znaczy, może inaczej. Inny odkurzacz będzie potrzebny komuś, kto ma w domu podłogę z paneli, ewentualnie z kafelków, a zupełnie inaczej, jeżeli ktoś ma jeszcze w domu 2 psy, 3 koty i dywany. I dobra, wysokie progi.
0: Tak.
1: Bo to wtedy zupełnie różne te odkurzacze trzeba, znaczy roboty trzeba kupować, dlatego
3: właśnie,
1: że roboty teraz mogą.
3: No właśnie, zastanawiamy, bo mamy właśnie do kuchni, jak się wjeżdża, no to jest próg i ta rumba może też już, kurczę,
0: no wszystko zależy od tego, bo to też nie jest tak, że odkurzacz taki jeżdżący sobie z żadnym progiem nie poradzi. No, są pewne wysokości.
1: To znaczy, teraz widziałem w jakichś testach, są takie roboty, które potrafią wjeżdżać na progi na przykład do 6 cm wysokości. 6 cm to już jest kawał progu. 2 cm... No, to już większość robotów powinna sobie radzić. No, ale na przykład kwestia kabli.
3: No właśnie.
1: Czegoś. To warto naprawdę poczytać jakieś testy. Ja mam swoją stronę. Jest taka strona AGD Maniak. To jest gość, który no, bardzo dużo testuje tych odkurzaczy. Czasami ma sponsorowane testy. Ja rozpoznaję test sponsorowany, no oprócz tego, że to jest napisane, ale taki bardzo szybki sposób na sprawdzenie, to sprawdzenie, czy na stronie jest tabelka. Jeżeli jest tabelka, w której są zalety, wady, to znaczy, że to jest jego test. Jeżeli na stronie nie ma tej tabelki, to jest artykuł sponsorowany. Tam też oczywiście będzie napisane, no tylko to może być artykuł sponsorowany, test, tam współ coś tam przez jakąś tam firmę i tak dalej,
0: współpraca
1: i tak dalej.
0: Współpraca jakaś,
1: tak,
0: marketingowa.
1: To może jakby, różnie to może być opisane. Natomiast jeżeli jest tabelka z zalety, wady, no to prawdopodobnie to jest taki test właśnie standardowy, gdzie tutaj no czepia się ten pan różnych rzeczy w tych odkurzaczach. I co ważne, też z naszego punktu widzenia, odpowiada na komentarze. Ja już kilka razy pytałem o jakieś tam rzeczy w sprzętach, które mnie jakoś tam interesowały i najczęściej dostawałem odpowiedź. Czasami po kilku godzinach, czasami po dwóch dniach, ale dostawałem. Może też to warto tutaj zaznaczyć.
3: AG Demaniak, tak?
1: Tak, AG Demaniak. Oczywiście zachęcam wszystkich do różnych testów, no bo wiadomo, co człowiek to opinia i warto sobie gdzieś tam wyrobić zdanie. Natomiast no rzeczywiście teraz w tych odkurzaczach to tych technologii dochodzi dużo, no bo na przykład teraz są urządzenia, które mopują obrotowym takim padem, taką szmatką obrotową albo rolką. Przemywają mopa ciepłą wodą, zimną wodą, gorącą wodą. Podgrzewają wodę, nie podgrzewają. Te stacje czyszczące mają taką albo inną. Mają kamerę, mają lidar, mają laser. To wszystko też powoduje, że łatwo na przykład są w stanie znaleźć kable. My też mamy na przykład taki problem, że jeżeli to jest mieszkanie, w którym są tylko osoby niewidome, to niekoniecznie zapalamy zawsze światło, więc robot no też powinien pracować dobrze w ciemnym pomieszczeniu.
0: A z tym bywa różnie.
1: Tak, więc o to też jakby warto gdzieś tam pytać te osoby, które testują takie rzeczy. Więc no to naprawdę jest dużo rzeczy, które warto sprawdzić, no chyba, że właśnie ma się takie mieszkanie, w którym zasadniczo jest mało porozrzucanych rzeczy. Znaczy, jeżeli ktoś ma mało raczej porozrzucanych rzeczy, raczej kabli na podłodze to z reguły nie ma. Nie ma zwierząt. Są panele, kafelki i niskie progi, o ile w ogóle. To można kupić cokolwiek. Chyba. No i każda dodatkowa rzecz.
3: Mamy kable, mamy światłowód i takie są długie kable. Strasznie, że no, że to może też gdzieś tam kolidować. Tak to robione jakoś było śmiesznie, że kable są, ja się śmieję, metrowe chyba w każdym praktycznie pomieszczeniu. I to też gdzieś tam trochę utrudnia, no bo przeszkadzają te kable.
0: No jeżeli nie macie tego jakoś poukładanego, tych kabli pozabezpieczanych, a zwłaszcza światłowodu, to z odkurzaczem to może być takim jeżdżącym bardzo duży problem, bo światłowody są dość delikatne.
1: Dość cienkie jeszcze i one też, no zdecydowanie nie każdy odkurzacz musi zauważyć taki cieniutki kabel. To prawda. To nawet może warto samemu sobie, nie wiem, gdzieś ten kabel, nie wiem, do jakiejś ściany, czy do czegoś, na jakąś, nawet ta, no taśma może jest słaba, ale no jest kilka jakby sposobów na przyczepienie takich kabli. Jedne są trochę łatwiejsze dla nas, inne są trudniejsze dla nas.
3: No w jednym miejscu związaliśmy gumką, no to tak jest w tym faktycznie miejscu i nie jest rozwalone, nie? No ale to tak, no.
1: No także no, to rzeczywiście może być ciekawie. No warto właśnie rozmawiać z osobami, które to testują, bo
0: dokładnie.
1: Bo naprawdę sposobów na test jest bardzo dużo. Też kiedyś widziałem taki kanał na YouTube, Vacuum Wars, to jest kanał amerykański chyba, gdzie w ogóle gość robi jakieś testy, typu rozsypałem na dywanie 5 gramów włosów, długości 20 cm, a potem sprawdziłem, że w odkurzaczu w tym worku jest 4,7 gramów, więc tam ileś zostało. Potem wkłada jakiś miernik ciśnienia do środka i tam mierzy wszystko, robi jakąś masową jakąś procedurę testową i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ilość tych testów jest bardzo duża. I tak.
3: No dobra, dzięki za opinię. Będziemy myśleć, co.
0: Dzięki. Dzięki za telefon, a jak już się na coś zdecydujecie, to pochwalcie się, co tam kupiliście ciekawego.
3: Jasne. Okay. To miłego prowadzenia audycji.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Dobrze, pytanie, czy Piotrek się pojawił?
2: Tak, tak, oczywiście.
0: Tak, i cię słychać na razie dobrze, także już chyba tak będzie.
2: Miejmy tak. nadzieję, tak.
1: Czytamy tutaj wiadomości o nowościach w LTE. Myślę, że też będzie warto powiedzieć dzisiaj, bo tych nowości to się tutaj zrobiło troszkę i to sporo tych nowości jest dzięki użytkownikom, no ale to za jakiś czas.
2: No to może jak będzie temat o aplikacjach, to można do tego wtedy wrócić. Natomiast wracając jeszcze do Wiktora, to dla tych, którzy nie słyszeli właśnie, jest eSpeak, jakby ktoś chciał, można go sobie po prostu pobrać jak każdy inny głos, więc głosy a cappella cały czas są do dyspozycji i możemy mieć maksymalnie właśnie 2 głosy a cappella plus 2 dowolne języki z eSpeaka zainstalowane, no i po prostu ten eSpeak tam może służyć do wszystkiego, do nawigacji po interfejsie, do czytania książek, także jak ktoś bardzo nie lubi takich naturalnych głosów, lubicie eSpeaka, no to właśnie na Wiktorze właśnie można sobie z tego syntezatora korzystać. Humanware tłumaczy głównie do tego, tym, że dzięki temu Victor Reader teraz wspiera bardzo dużo języków, no ale właśnie przy okazji pewnie dzięki temu może jakieś osoby się tym urządzeniem zainteresują, te, które bardzo nie lubią właśnie takich naturalnie brzmiących głosów. Ponadto ta aktualizacja 1.7 przyniosła kilka innych rzeczy, między innymi zmiany w obsłudze amerykańskiej biblioteki BART, no to te rzeczy nas raczej nie interesują. Natomiast co nas może interesować, to na przykład nowa funkcja poprawiająca czytanie książek, czyli elementy pomijalne. Skippable Elements, to było też dostępne w Wiktorze drugiej generacji, działające z książkami zawierającymi odpowiednie znaczniki struktury, jak tutaj możemy przeczytać w tyfloświecie. Czyli to nam pewnie pomija jakieś stopki, tak przepuszczam, tego typu rzeczy. Nie jest tutaj wyjaśnione ani w liście zmian od producenta, ani tutaj w świecie, co to dokładnie pomija, ale pewnie po prostu to powinno poprawić trochę czytanie różnych materiałów, przynajmniej tych, które zostały prawidłowo otagowane dostępnościowo. Możliwość pobrania samouczka Mystic Access bezpośrednio na urządzenie to raczej też nas nie będzie dotyczyć, no bo to jest samouczek po angielsku, no chyba, że ktoś sobie chce posłuchać, to można go bezpośrednio z samego urządzenia pobrać. Timer uśpienia zatrzymujący nagrywanie, czyli tak jak mamy usypiacz, taki sleep timer do odtwarzania, który nam po jakimś czasie może odtwarzanie wyłączyć, to możemy teraz podobnie zrobić z nagrywaniem. Także gdybyśmy na przykład nagrywali coś tym urządzeniem w czasie, kiedy, nie wiem, nas na przykład nie ma w pomieszczeniu i chcemy, żeby o konkretnej godzinie nagrywanie, że za konkretny czas się zatrzymało, no to można sobie coś takiego teraz skonfigurować. Możliwość zapętlenia zakładek wyróżnienia Highlight Bookmarks, czyli no to są takie właśnie zakładki, które mogą mieć ustalony początek i koniec i teraz można je sobie zapętlić. No to też może być bardzo przydatne, na przykład jeśli te zakładki sobie dodaliśmy do jakiegoś utworu, którego się uczymy grać na jakimś instrumencie na przykład, tak, to można sobie tak zapętlić taką zakładkę i powtórzyć jakiś fragment i możemy mieć kilka takich zakładek, które możemy zapętlić, czyli poszczególne zwrotki, refren na przykład można sobie tak oznaczyć. Wyszukiwanie na półkach z książkami. Należy nacisnąć klawisz go to, czyli klawisz idź do, aż do uzyskania opcji wyszukiwania. No i też bardzo fajna sprawa, jak ktoś ma bardzo dużo materiałów na tym urządzeniu, tak dużo książek sobie skopiowaliśmy, no to po prostu możemy teraz je sobie przeszukiwać. Mamy też poprawki błędów i tych poprawek błędów jest całkiem sporo, między innymi przeszukiwanie Tuning Radio z filtrem języka ponownie zwraca wyniki, czyli no, ten filtr języka wcześniej po prostu nie działał, no i teraz to powinno już być naprawione. Kod urządzenia TuneIn jest odczytywany znak po znaku. Naciśnięcie play na końcu książki tekstowej powoduje ponowne uruchomienie książki od początku. Naprawiono problem, gdzie chronione odcinki podcastów były niesłusznie usuwane, czyli tak możemy sobie zaznaczyć, żeby jakiś podcast miał być niekasowany, jakiś odcinek, no i to nie działało, no teraz już powinno działać. Ustawienie powiadomień, talk lub silent, czyli informacje chyba podczas nawigacji, to jest generalnie uwzględniane teraz na każdej półce z książkami. Naprawiono obsługę kanałów podcastów zawierających niestandardowe pliki XML, czyli po prostu więcej podcastów powinno działać. Sygnał dźwiękowy towarzyszący uruchomieniu lub zatrzymaniu nagrywania notatki nie będzie już się nagrywał, czyli to nagrywanie uruchomiało się za szybko prawdopodobnie, no teraz ten dźwięk po prostu nie powinien być nagrywany. Klawiatury Bluetooth działają poprawnie w polach wprowadzania hasła. Bardzo fajnie, no bo pewnie to jest jedno z kilku miejsc, gdzie taka klawiatura może być całkiem przydatna. Hotspoty iPhone'a z apostrofem w nazwie są teraz prawidłowo wykrywane i obsługiwane, czyli możemy się po prostu połączyć tak z hotspotem z iPhone'a. Poprawiono czytanie czasu w językach innych niż angielski i usunięto błędy pojawiające się w niektórych książkach zawierające tekst i audio, kiedy przełączamy się między tymi trybami. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o tę aktualizację. Jeśli ktoś takie urządzenie posiada, no to po prostu można z poziomu samego Wiktora sprawdzić dostępność aktualizacji, no i sobie tą wersję pobrać. No myślę, że tutaj największą nowością jest właśnie eSpeak. Generalnie mam wrażenie, że dość duża grupa osób prosi o takie bardziej syntetyczne syntezatory na tego typu urządzeniach i Wiktor chyba jest takim pierwszym urządzeniem, które oficjalnie coś takiego dodało, a to myślę, że może być całkiem ciekawe. No, fajnie byłoby, żeby jeszcze jakieś syntezatory się pojawiły. Tutaj w studiu rozmawialiśmy o RH Voice na przykład, ale no myślę, że eSpeak też jakąś grupę użytkowników też powinien ucieszyć.
0: A tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
6: No z tej strony Patryk.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
6: No ja tutaj przychodzę z takimi newsami dla posiadaczy telefonów Samsung, a mianowicie no, jakby zaczęło się wdrażanie stabilnego One UI 9.0 z Androidem 17 na Samsungi. Na pierwszy strzał w Polsce poszły S26, już dostały. Teraz na dniach powinno ruszyć to dalej, czyli S25, S24, S23, no i wiadomo, te wszystkie średniopółkowe telefony, bo tych telefonów, wiadomo, Samsung ma dużo. Co w ogóle to wnosi? No dla nas, osób z dysfunkcją wzroku, najważniejsza zmiana, TalkBack w końcu jest typowo googlowski, bez żadnych udziwnień, więc będzie aktualizowany na bieżąco normalnie przez sklep Play, bo do tej pory było tak, że po prostu Samsung miał swoją wersję TalkBacka i oni ją po prostu aktualizowali tak, jak im się to podobało. Czyli zazwyczaj aktualizowali go w momencie, jak aktualizowali cały system, czyli ewentualnie dwa razy w roku. Tak to po prostu wyglądało, więc myślę, że zmiana bardzo fajna na plus, więc tutaj widać, że Samsung powoli przekonuje się do Google'a, bo jest jeszcze jedna zmiana, a mianowicie galeria Samsunga do tej pory synchronizowała się z chmurą OneDrive, ale wczoraj się to zakończyło i wdrożają natywną synchronizację swojej galerii z normalnie z chmurą googlowską, więc to też jak dla mnie, gdzie ja korzystam z różnych urządzeń, no wygodniej mi się z tej chmury Google korzysta, więc to też fajna zmiana. I może dla innych też.
0: No to rzeczywiście pozytywne zmiany.
6: Tak.
2: Uważam, myślę, że ten talkback samsungowski to była taka największa wada tych urządzeń w tym momencie, tak, jak mówiliśmy, tak, jak to była wersja beta, więc fajnie, że w końcu to te aktualizacje będą pojawiały się od razu.
6: Tak, i on jest szybszy, bo ten googlowski talkback jest po prostu szybszy, działa bardziej responsywnie, więc nawet jeżeli jakieś błędy się gdzieś tam pojawią, będzie to szybciej łatane, to też jest ważne, bo różnie to z tym bywało na Samsungach, jeśli chodzi o tego talkbacka. czasami niektóre modele miały jakieś dziwne przypadłości i naprawdę trzeba było gdzieś tam zgłaszać, kombinować, żeby oni tu odkręcali jakieś zmiany, a tutaj no, będziemy mieli talkbacka tak jak wszyscy tak naprawdę, bo to tylko Samsung miał takie swoje udziwnienia. Chociaż te ostatnie wersje, które były na Samsungach, to prawie były już na równi z tym talkbackiem googlowskim, tam jeden numerek może tak naprawdę było na niekorzyść Samsunga, ale no tutaj dogonili troszeczkę w ostatnich wersjach Androida, ale no teraz no problem się tak naprawdę rozwiąże i problemu już jakby z tym nie będzie. Ja tu jeszcze tak zmieniając temat odnośnie tych odkurzaczów, robotów sprzątających, no ja tak trochę się wypowiem, ja bym nie wybierał pomiędzy robotem a odkurzaczem takim pionowym. Wiadomo, najpierw odkurzacz pionowy. Robot niech sobie będzie dodatkiem, który sobie tam będzie sprzątał, ale jakby zacząłbym od tego, żeby kupić sobie fajny właśnie odkurzacz pionowy i od tego zacząć. Bo z tymi robotami sprzątającymi to jest różnie. Dzisiaj aplikacja jest dostępna, jutro się obudzimy i nagle nie uruchomimy robota z poziomu aplikacji, bo coś tam się zmieniło.
0: No na całe szczęście z reguły te roboty jeszcze można wystartować przyciskiem, aczkolwiek...
6: Tak, przyciskiem...
0: Aczkolwiek to różnie. Wtedy i tak już ogranicza nam mocno wybór funkcji, z jakich możemy korzystać.
6: Tak, to jest właśnie największa wada tego wszystkiego. Taki odkurzacz pionowy zawsze będzie działał o każdej porze dnia i nocy tak naprawdę, no... Ja bym zaczął od odkurzacza, nie kombinował. Ewentualnie, mówię, można sobie później gdzieś tam wykupić taki robot. Ja mam Roboroka kupionego za 600 zł. Ma lidar. To jest jakby podstawa. Bez tego nawet bym nie kupował robota. On nawet po ciemku sobie chodzi, jest w stanie gdzieś tam się poruszać i naprawdę radzi sobie to. Okej, wiadomo, jak są jakieś kable, takie tego typu rzeczy, no to on sobie z tym nie poradzi, bo to nie ta półka cenowa, ale jeśli chodzi o przeszkody, jakieś, nie wiem, wykrywa, że są schody, nie spada ze schodów, jeszcze bynajmniej nie spadł, to znaczy, że sobie radzi. Jakieś, nie wiem, no postawimy mu jakąś butelkę czy coś, jest w stanie ją ominąć. Fajnie sobie planuje mapy. Jako takie dodatkowe urządzonko, naprawdę. Obok takiego odkurzacza pionowego jest to bardzo fajna opcja. Można sobie sterować przez Gemini'a, są przyciski, on też nam tutaj ładnie mówi po polsku, jaki jest tryb, czy powraca do stacji, czy rozpoczyna sprzątanie, czy cokolwiek, więc to też jest fajnie rozwiązane pod tym kątem.
0: To jeszcze, Patryku, może tak do kolekcji powiedz, z jakiego ty odkurzacza pionowego korzystasz?
6: Ja w tym momencie mam taki odkurzacz, taki z Lidla, który z jednym był problem, mam drugi, ale no generalnie działa. Jakby to powiedzieć, jakby cena, tutaj cena jakby grała rolę. Pomysł tego odkurzacza był bardzo dobry, ale wiadomo, z wykonaniem to kosztowało 350 zł, więc... Nie ma co tutaj wymagać nie wiadomo czego. No ja tutaj mam niedużą powierzchnię, bo tu jest na moim piętrze 50 parę metrów. Zwierząt tutaj prawie u mnie nie ma, bo z reguły psom nie chcę tu się wspinać. Koty raczej unikają, nie przychodzą tutaj do mnie, więc no odpada problem sierści i tego typu spraw, bo z tym zawsze jest najtrudniej. Tutaj naprawdę, jeżeli ktoś ma zwierzęta, no to odkurzać też musi być troszeczkę lepszy. No ja ogólnie też polecam, moja siostra korzysta z Samsung. Jeśli chodzi o odkurzacze, naprawdę świetnie to działa. To kosztuje, bo tam około 2000 zależy z jakim wyposażeniem, bo tam są różne te stacje dodatkowe. Zależy co tam chcemy tak naprawdę, ale świetne to są odkurzacze i tam nawet są takie, które się łączą też z aplikacją SmartThings. Więc jak ktoś by chciał, to sobie tam można coś pogrzebać, poustawiać, więc no mówię z tymi odkurzaczami, z którymi miałem do czynienia, to właśnie ten Samsung. Naprawdę. Świetne. I to jest w ogóle mocne. To jest w ogóle, ja byłem w szoku, że odkurzacz pionowy Może dywanik podnosić do góry. Ja byłem po prostu w szoku.
0: Tak, bo to już nie są te czasy, kiedy tak. Jedynym odkurzaczem pionowym, który miał sens, to był Dyson. Bo kiedyś no to tak, rzeczywiście tak było i to parę lat temu naprawdę niczego innego nie było sensu kupować niż właśnie Dysona. Tak mam wrażenie, że przez te ostatnie jakieś 3 lata mniej więcej tych urządzeń takich naprawdę wartych uwagi różnych, także i tych chińskich zaczęło się pojawiać naprawdę
6: dużo. A tam
0: dużo.
6: To w ogóle, na rynku no. Właśnie jakieś te Mowa i te inne takie, chyba nawet Roborock też ma coś.
0: Tak, ten Dreamy, Jimmy.
6: Dreamy, o tak, tak, tak samo.
0: Tego jest
6: mnóstwo
0: dużo.
6: Jest z tego. Tak samo właśnie, a propos tych robotów sprzątających, tak samo Chińczycy też rozruszali ten rynek. No bo co wcześniej mieliśmy? Rumbę, która
0: teraz jest chińska.
6: No, która jest teraz chińska i w końcu ona ma sens. Powoli, oprócz tej aplikacji, która jest podobno niedostępna, bo tam jest chyba inna aplikacja teraz do sterowania tymi nowymi robotami Rumby. Ona jest podobno w ogóle niedostępna, więc to też jest ciekawe. Ale one w końcu mają sens, mają lidar tak naprawdę w standardzie. Chodzą normalnie, nie obijają się jak te starsze wersje, które naprawdę były pod kątem nawigacji były straszne. Więc no, jak widziałem kilka tych robotów właśnie Rumby z różnych tam przedziałów cenowych i no i nie widziałem robota właśnie jeszcze sprzed tej ery przejęcia przez Chińczyków, które chodziły jakoś tak w miarę sensownie, więc bo ja uważam, że to było zawsze pieniądze wywalone w błoto. No teraz Chińczycy ruszyli ten rynek, są różne skanery, właśnie te lidary, jakieś lasery, nie wiem, jakieś takie wykrywanie tych jakichś tam kabli, innych tego typu przez AI, jakieś kamery, no mnóstwo tego jest. Jakieś te właśnie mopy, które one same się tam płuczą. No mamy wodę ciepłą, zimną, do tego wszystko tak naprawdę w tych robotach jest, te stacje takie, no naprawdę. Do 2000 zł można mieć takiego tak fajnie zrobionego chińskiego robota, że naprawdę. Tylko zawsze z naszej perspektywy jest jeden problem. Dostępność aplikacji.
0: To prawda.
6: I to jest...
1: Jeszcze zauważyłem jedną rzecz. W momencie, gdy jeszcze było tak, że te chińskie firmy konkurowały z europejskimi, które się jeszcze trzymały, to jakoś często było tak, że te powiedzmy europejskie tudzież z USA firmy, to one nie miały problemów najczęściej tych, które miały firmy chińskie. To znaczy jakby chińskie firmy technologicznie miały bardzo podobny produkt w dużo niższej cenie i tam te parametry takie, które na papierze są, jakieś ciśnienie ssania, coś tam jeszcze, to wszystko było naprawdę bardzo fajnie zrobione, tylko tam były na przykład problemy takie, że jakieś spasowanie było nie takie, elementy nie były ogumowane i jakby kawałek przyklejonej gumy załatwiałby sprawę tego, żeby to nie obijało mebli. Jakieś takie małe rzeczy, z których mam wrażenie nadal część czasem występuje. To znaczy to, co jakby było standardem w tych firmach, no tych starych, znanych od lat, to w tych firmach chińskich to właśnie nieraz czegoś tam brakowało, to wszystko oni się pewnie uczą i już jest coraz z tym lepiej. Niemniej zwłaszcza na początku był z tym problem i coś jeszcze tutaj zostało. Mam wrażenie, że to jest takie standardy, o takie różne drobne rzeczy, których nie widać, znaczy może nie, inaczej widać, ale nie ma ich specyfikacji, no to tutaj czasami są jeszcze, mam wrażenie, problemy, natomiast
6: Znaczy ja powiem tak, ja mam tego Roboroka, no, który jest no, chińskim robotem. Fakt, że ta firma jest już od kilku ładnych lat na rynku, no ale to jest jeden z najtańszych, no, chyba najtańszy w ogóle wtedy był robot, który miał stację opróżniającą, żeby po prostu się tego nie dotykać. I on jest świetnie wykonany, właśnie jeśli chodzi o te elementy gumowe, żeby on gdzieś tam, zresztą on jest tak zrobiony, że on praktycznie nie uderza o meble, on ma tak te czujniki zrobione, że on sobie podjeżdża, zwalnia i tyle. Świetnie zrobili.
1: Tak, to prawda. Też mam Roboroka S8. Ciekawe, czy mamy tego samego.
6: Ja mam i on rzeczywiście, F plus.
1: Okej. Okay. I on fajnie zwalnia. Rzeczywiście. I na przykład też miałem porównanie z Rumbą. jakby podobny produkt cenowo wyszedł w tym samym czasie i na przykład Roborock dużo łatwiej wjeżdża do stacji dokującej, która jest gdzieś w rogu, gdzieś pod łóżkiem.
6: Tak, u mnie jest tak samo, to się zgadza.
1: W kącie jakoś lepiej to sobie ogarnia niż Roomba, która troszkę tam musiała się najeździć, nakombinować, wymanewrować, zanim sobie tam gdzieś znalazł kurzacz swoje miejsce. Także,
6: no. To u mnie jest tak samo, że właśnie ta stacja, od tego ten robot w ogóle stoi pomiędzy łóżkiem a ścianą i specjalnie jest tak, właśnie go ustawiłem, żeby przypadkowo gdzieś tam go nie właśnie wdepnąć. I on z każdej strony, właśnie od strony łóżka i od strony ściany, on tam może ma po 2, 3, 4 centymetry tak na oko i on jest w stanie w taki jaki mini korytarzyk wjechać i bez problemu za pierwszym razem zadokować w tej stacji i to jest robot za 600 zł. Ja to będę teraz podkreślał. Ja sobie nie jestem w stanie teraz wyobrazić, jak taki robot od Roboro...
7: To jest nasz pierwszy utwór. Zobaczycie Państwo, jak to mniej więcej gra, a nie wiem, czy Patryku przesyłać Tobie te pliki. To jest ze zgrania.
6: W początku z mapę stworzył, pojeździł i on jeździ od linijki. Nie ma w ogóle problemu. Więc takie tutaj moje wrażenia i przemyślenia.
0: Okej. Czy my się słyszymy?
4: Tak. Tak, w tym momencie tak.
0: Okej, mieliśmy jakiś mały problem, natomiast Patryku, czy coś jeszcze? Bo tematów mamy jeszcze sporo.
6: No, pochwalę się też, że właśnie jeszcze tak na koniec pozytywnie rozpatrzyli mój wniosek o to finansowanie, więc będę miał nowy komputer, telefon i też może kogoś to zaciekawi, więc no, udało się, więc też fajnie.
0: No to gratulacje. To gratulacje.
6: To dzięki bardzo, już więcej tutaj wam czasu nie będę zabierał, będę po prostu słuchał dalej.
0: Okej, dzięki za telefon, do usłyszenia.
1: Dobrze, to przechodzimy w takim razie do następnych tematów od nas i może teraz Michał, od ciebie tutaj news, bo emulator historycznych notatników od Blazy Engineering.
0: Zgadza się, Braille and Speak, Type and Speak to notatniki, które w latach 80. i 90. to w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce, zresztą też i notatniki Braillite, a w Polsce to ja bym powiedział, że końcówka lat 90., początek lat 2000. to były urządzenia, które się gdzieś tam pojawiały i które, no myślę, że zyskały swego czasu wiernych użytkowników. Ja naprawdę, jak ja mam gdzieś tam podać przykład takiego wzorcowego, jak dla mnie, notatnika brajlowskiego, jeżeli chodzi o działanie, o responsywność, o ten taki komfort pracy, to dla mnie nadal jest to mimo wszystko Braillite z 2000, zwłaszcza porównując to do tego, jak to wygląda dziś. Do ceny to jest jedno, ale przede wszystkim jak system operacyjny wygląda, jakie to wszystko jest jednak spowolnione, jak to wszystko zdecydowanie gorzej działa. Braillite'a mogliśmy wyłączyć, włączyć po iluś latach i byliśmy dokładnie w tym samym pliku, w którym skończyliśmy pracę. I te notatniki były naprawdę, no, one miały swoje oczywiście problemy, tam przede wszystkim to miały bardzo mało funkcji, one były bardzo proste, były bardzo prostymi urządzeniami, bo tam mieliśmy, co tam było, kalkulator, no oczywiście notatnik, jakiś terminarz, możliwość pracy, jeżeli to było urządzenie z linijką brajlowską, no to jako brajlowski terminal, jako syntezator mowy też to mogło pracować, no i niewiele więcej tam byliśmy w stanie z tego wycisnąć.
2: To znaczy, z jednej strony to było mało funkcji, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy te urządzenia powstały gdzieś w tych późnych latach 80., kiedy osoby widzące jeszcze nie miały PDA takich typowych,
0: dokładnie,
2: to tam tam było SDK i tam deweloperzy pisali, że tam w ogóle bardzo
0: właśnie
2: dużo...
0: o tym chciałem wspomnieć, tak, że były też programy, bo można sobie było do tych notatników dokupić nawet stację dyskietek i były w komplecie dyskietki właśnie z moim Braillightem i tam były jakieś programy różne. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale nie bardzo chciały mi się one uruchamiać na tym moim notatniku. Może czegoś ja nie potrafiłem z kolei wtedy zrobić, albo jeszcze był tu jakiś inny powód. Natomiast tak, rzeczywiście było tam oprogramowanie. Ba, te notatniki to można było nawet podłączyć do modemu i można było się łączyć, no nie z internetem, to tak dobrze to nie było, ale można się było łączyć z tymi...

0: tak zwanymi BBS-ami, czyli BBS-y to były takie systemy, w Polsce zresztą też, że wdzwanialiśmy się do jakiegoś tam numeru telefonu, tam się odzywał modem i nie łączyliśmy się z takim internetem, jaki znamy dziś, tylko to był taki system, do którego się wdzwanialiśmy. Tam była na przykład jakaś poczta, programy, które można było ściągnąć, jakieś tam fora dyskusyjne i tak dalej, i tak dalej. Były co prawda niektóre BBS-y, które w latach 90. pozwalały na dostęp do internetu, chociażby słynny Maloka BBS, w którym to jakieś tam swoje udziały miał Stan Tymiński, który to kandydował swego czasu na prezydenta Polski. Natomiast tak generalnie, no to takie właśnie te notatniki można było w odpowiedni sposób podłączyć do internetu, do takiego modemu i połączyć się z BBS-em. Drukarkę można było nawet do tego podłączyć, bo Braillite miał na przykład port równoległy i można było sobie spokojnie tam podpiąć po prostu po porcie równoległym drukarkę i wysłać coś na drukarkę i wydrukować tekst, który sobie pisaliśmy. I ta cała historia sprowadza się do tego, że powstał emulator notatników Braillite, Braille and Speak, generalnie tych archiwalnych, historycznych notatników, które były rozwijane przez firmę Blazy Engineering. I jak to w ogóle obsługiwać? Program pobieramy sobie z linka, który będzie dostępny w naszych notatkach, uruchamiamy program i już w tym momencie jakiś tam któryś z tych notatników nam się uaktywnia. Obsługa jest bardzo prosta, mianowicie pracujemy tak jak w notatniku klawiaturą brajlowską, a klawiatura brajlowska to są literki F, D, S to są punkty pierwszy, drugi, trzeci, J, K, L to są punkty czwarty, piąty, szósty, a spacja to jest spacja. I w ten sposób możemy po prostu zarządzać całym notatnikiem. Ja żałuję, bo chyba już nie mam polskich plików do Braillite'a. Może gdzieś mi się to uda jeszcze odnaleźć. Ale gdyby to się udało, to z miłą chęcią się bym tym podzielił z autorem. Może na przykład firma Altix jeszcze gdzieś ma w swoich archiwach takie pliki, bo wtedy, bo ten Braillite działa na pewno w języku angielskim, ten emulator i hiszpańskim też.
1: I tak ma być słowacki, bo to mi Tomasz właśnie tam na Macedonie wrzucił prośbę, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś stare dyskietki, żeby właśnie się z nim kontaktować i tutaj ktoś ze słowackiej społeczności właśnie znalazł taką dyskietkę, więc jeszcze właśnie ma język słowacki. Nie wiem, czy już się pojawił, czy ma się pojawić, ale no te trzy języki mamy na ten moment.
0: No, miło by było, żeby udało się też odnaleźć właśnie takie ten notatnik w języku polskim, bo no byłoby to bardzo, bardzo fajną sprawą, żeby sobie pokorzystać z takiego systemu. On, wiadomo, miał swoje problemy. Ta synteza w języku polskim była taka dość koślawa, ale jak ktoś chciał z tym pracować, to naprawdę się dało. I ja całe liceum i całe studia przepracowałem po prostu na Braillite. Tam pisałem wszystkie swoje notatki. To było moje podstawowe urządzenie do pracy. Na studiach to wiadomo jeszcze też laptop, ze względu też na kierunek, no bo ciężko byłoby to programować na przykład w Braillite jako takim i potem komuś pokazywać gdzieś tam powiedzmy te kody, które się wytworzyło, ale no ten notatnik to naprawdę to jest dla mnie taki sentyment. I sentyment, który działał.
1: Co jest w ogóle też ciekawe w tym wszystkim, to się oczywiście zaczęło od syntezatorów mowy, bo Tomi wziął sobie za cel stworzenie emulacji Votraxa, czyli tego chipu, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, którym między innymi właśnie Braillite na tym chipie, te jego pierwsze wersje pracowały. To było o tyle trudne, że ten chip ma więcej wspólnego z analogowym jakimś syntezatorem niż czymś cyfrowym. Tam nie ma sampli. Tam jest coś, co ma naśladować gardło, przełyk ludzki i odpowiednio tam modulując filtrami, tam fonemy są zaszyte gdzieś na tym chipie, to mówi. I to jest w ogóle ciekawe,

0: Chipik, żeby zapytał, no ale jak to? No one tak brzmią różnie od siebie. No, no tak, bo też tutaj możemy zrobić szybką demonstrację. Włączymy sobie, bo o czym to jest też dodatek do NVIDIA, no właśnie, jakby ktoś chciał mieć tylko ten syntezator, to jest jeszcze opcja syntezator, jakby ktoś chciał. I to jest ten oryginalny głos BrainSpeaka, który, czy BrainLighta, który można bardzo sobie przyspieszyć. O, to mówi dosyć szybko, ale na przykład na tym samym chipie powstał syntezator Accent. Jak komuś się nie podoba, że BrainSpeak ma taki głos monotonny, no to tutaj mamy inny syntezator, który brzmi trochę bardziej naturalnie. Tutaj jeszcze są jakieś problemy z tą emulacją, widzę.
1: Jest,
0: bo tutaj
1: ta taka, jest ta taka intonacja tak trochę rodem z Apolla, bym powiedział.
0: No, w sumie tak. I tutaj, jak sobie wejdziemy na jakąś stronę, gdzie tutaj będzie trochę więcej tekstu, to będzie lepiej słychać. Weźmy na Audio Gamesy na przykład. Mamy wykrzyknik, bo nawet ten wykrzyknik zareagował. I to jest jeszcze koniec syntezatorów, które na tym jednym chipie powstały, bo firma Kiwu Micro, którą możecie znać z Windows Ice'a na przykład, też stworzyła taki syntezator na tym chipie, to był Speakout znowu. I on też został zamulowany. I tutaj słuchajcie, znowu to brzmi trochę inaczej. To jest cały czas jakby ten sam głos.
1: Baza jest ta sama, ale w inny sposób użyta.
0: Inny sposób sterowany jest ten syntezator, tak. Także no to właśnie wszystko się pojawiło w ciągu ostatnich kilku dni i to jest naprawdę, no to, że ten chip został emulowany, to właśnie otworzyło drogę do wielu bardzo ciekawych rzeczy.
1: No, to rzeczywiście naprawdę fajnie. Ciekawe, ja robiłem takie przymiarki i to zastanawiam się, w jaki sposób tu można by było do tego podejść, bo jedyne co na chwilę obecną AI mi podpowiada, jeżeli chodzi o emulację na przykład Apolla, bo też bardzo chętnie bym zrobił, no to zaleca mi rozebranie tego syntezatora i zgranie układu, zgranie tego EPROMa z językiem, który tam jest. No, samemu tego nie chcę robić, bo syntezator mam na ten moment pod ręką jeden, więc nie chciałbym czegoś tam popsuć, ale może jakiś inny sposób byłby też na to. Skoro tutaj mówisz, Piotr, że autor po prostu nagrywał jakieś tam godziny i analizował to potem, to może...
0: Tak, no bo tam są jakby dwa chipy, tak? Jeden chip zawiera ten system i ten ROM, tak, słowniki i wszystko, no a drugi chip jest odpowiedzialny za syntezę, Apollo jest podobnie chyba zresztą.
1: Tak, bo tam są, tam głosy można było sobie, języki właściwie można było sobie wymieniać i sobie zmieniać, jeżeli ktoś, albo mieć na przykład kilka języków w syntezatorze jednocześnie.
2: Ja z kolei myślę, że to jest pewien znak chyba tego, jakim segmentem ulubionym użytkownika są użytkownicy Blazy, produktów Blazy Technologies. Bo o tym, że ten emulator powstał, no to fajnie, ale bardzo zdaje się emocjonalnie zainwestował w niego i bardzo się o nim rozpisał w ogóle na różnych mailingowych listach David Goldfield, który też pracował i pracuje dla Blazy.
1: Także tak, on się PR-em tam zajmuje tylko to, że... generalnie David, zdaje się, w tak, Blazy.
2: Więc to nie jest to, że to sobie po prostu powstało i sobie żyje tak jak wiele innych produktów, tylko ktoś z Blazy autentycznie w taki sposób troszkę miękki, ale pobłogosławił ten projekt, promując go dalej. To jest dla mnie też nie...
1: No to jest rzeczywiście fajne. Dobrze, że takie rzeczy są i dobrze, że takie rzeczy się zachowują, bo no sprzęt jest gdzieś tam ulotny. On dziś jest, jutro go może nie być, coś się może popsuć, coś się może stać. Zresztą my w Polsce też mamy nieodżałowanego chociażby Kubusia, którego też by się gdzieś tam fajnie było wskrzesić. Może ma jeszcze fanów SMP zrobiono software'owo, tak, ale Kubusia nie. Apollo...
0: No się jak gdzieś jest ROM zgrane.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy to gdziekolwiek w ogóle jest dostępne, to trzeba by się było gdzieś do

0: Harpo odezwać. Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami?
1: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony.
0: Cześć Roberto, słuchamy.
1: Tak. Pierwsze pytanie mam takie. Nie słuchałem headów i słucham was teraz tak trochę wyrywkowo, przepraszam. Więc tak się zastanawiam, czy może mówiliście o tym, albo będziecie mówić dzisiaj, ale czy coś wiecie na temat Samsunga i jakości WhatsAppa, głosówek na WhatsAppie? Bo od jednego użytkownika dostaję wiadomości Samsunga i one są w tej iPhone'owej jakości. Może wiecie coś na ten temat, czy Samsung...
0: Ja też ostatnio słyszałem jakieś takie pogorszenie tej jakości. Raz lepiej, raz gorzej działające na WhatsAppie u kogoś tam.
1: Tomek może, jeśli jesteś, Tomek, ty chyba też dostajesz... Znaczy wiem, że jesteś w kontakcie z tym użytkownikiem, który mi też wysyła te wiadomości z Samsunga i że właśnie on ma dobrą jakość. To może ty chyba, wiesz, może tak, ty wiesz, chociaż, czy faktycznie chociaż... Samsung coś tam robi, czy jak to wygląda?
2: Nie wiem, ale rzeczywiście zwróciłem na to uwagę. Natomiast jak to jest w tej chwili? To chyba jakiś czas temu sprawdzałem.
1: Rozumiem. Czyli na razie na iPhone'ach jest lepsza jakość, na Androidach ogólnie
0: na
1: jeszcze
0: Androidach
1: jest to taka WhatsAppowa,
0: coś się
1: tak?
0: Zaczyna, wiesz co, coś się zaczyna z Androidem dziać. Tak.
2: Bo
0: tak.
2: Na przykład na mojej Motorola do tej pory wszystkie głosówki były bardzo ciche. Od pewnego momentu są głośne, więc coś się zmienia.
1: Okay.
2: Na ile i co będzie dalej, to zobaczymy, ale rzeczywiście, no, co się dzieje.
0: Ale to się potrafi zmienić tak, że nagle jest dobra jakość, a powiedzmy dwa dni później jest gorsza. Mm-hmm. To tak jeszcze okay, jest
1: jasne.
0: Niepewne. Mm-hmm.
1: Tak. Druga rzecz to jest kwestia apek bankowych, o której rozmawiałem tutaj prywatnie z Pawłem Masarczykiem, ale chciałbym o tym opowiedzieć wam i słuchaczom. Ciekaw jestem, co o tym myślicie, bo jestem klientem w Czechach, jestem klientem banku z grupy Erste, który ma już tą aplikację George. I jakiś czas temu na Androidzie nagle George zaczął mi... No się zawieszać, to znaczy po prostu talkback nagle nic tam nie czytał, więc domyśliłem się, że jest jakaś blokada dostępnościowa, tak, że coś tam w tę stronę i zacząłem drążyć temat, napisałem do swojego doradcy tam do banku, on to przekazał odpowiedniemu działowi i teraz wyobraźcie sobie, ja naprawdę byłem pod wrażeniem, jaką dostałem od nich odpowiedź. Dzień dobry, bo my mamy tu w logach, nie, że klient używa aplikacji Whisperflow, a Whisperflow nie ma na naszej białej liście czytników ekranu, na której są. I teraz nie dość, że był tam TalkBack i Jeshuo Plus, to był tam nawet Talk Forward i tam różne inne czytniki, które są mniej popularne.
0: To ktoś tam stara się być na bieżąco.
1: Tak, natomiast Whisperflow używa dostępności androidowej, dostępności do wklejania tekstów do pól edycji i no to jest, jak wiecie, bardzo wygodne dyktowanie. No na ten moment się przerzuciłem na Google przecinek, do którego trzeba dyktować w taki oto sposób, kropka, albo piszę Braillem, a znowu, ale brakuje mi troszkę tego Whispera, którego musiałem po prostu wyłączyć z dostępności i dowiedziałem się potem, że po prostu George ma tą białą listę, a poza nią cokolwiek, co jest włączone jako usługa dostępności, no powoduje, że George się zamyka dla właśnie czytników i dla tych aplikacji wspomagających, no bo umówmy się, Whisperflow nie wykorzystuje dostępności tak jakby w tym celu, w jakim powinien. Nie. W sensie rozumieć, co wy o tym myślicie? Czy to jest dobre? Takie zabezpieczanie, czy właśnie to waszym zdaniem nie powinno tak być jednak?
3: Ja myślę, że ja rozumiem, dlaczego to banki robią. Ja myślę, że jeśli oni
1: ja właśnie też
3: nadążają za tym, jakie tam czytniki ekranu się pojawiają, bo ja nawet, gdzie ja widziałem o tym w skrócie dostępności chyba, że George gdzieś tam właśnie zaczął blokować niektóre usługi dostępności. Ale jak mówisz, że to już Jeshuo i tego typu aplikacje są na tej liście, no to... Okej, czyli może na początku nie działały, ale jeśli reagują na zgłoszenia użytkowników,
0: No to pozostaje okay, no mieć nadzieję, że na przykład tego Whisperflow dodadzą do tej białej listy, no bo to rzeczywiście jest gdzieś tam użyteczna aplikacja.
1: Nie wiem. Nie chcę wam zajmować czasu, ale nie wydaje mi się, żeby to było dobre, bo teoretycznie Whisperflow może przechwytywać treść pól, tak? Jakiś tam i nie wiadomo co wszystko, mimo że, a właśnie, to jest druga
0: to
1: sprawa.
0: To znaczy tylko, Roberto, doprecyzujmy, bo to jest tak, że jeżeli ty masz w ogóle zainstalowane Whisperflow, to nie możesz używać tej aplikacji bankowej?
1: Jeśli mam zainstalowane i włączone w dostępności, włączoną tą usługę w dostępności.
0: To inaczej,
1: Ta usługa, przepraszam, ta usługa Whisperflow na Androidzie działa tak, że się pojawia taka ikonka, zawsze jak się otwiera klawiatura, to się pojawia taki bąbel, oni na to mówią, i w ten bąbel klikasz i po prostu się włącza dyktowanie. I co chciałem jeszcze powiedzieć? No. Ja napisałem do Whispera w tej sprawie, odpowiedziało mi AI, ale odpowiedział mi bardzo rzeczowo, bo napisałem, że może by jednak warto tak samo jak na iOSie po prostu zrobić z tego klawiaturę. I AI mi odpisało, że podpinam twojego maila do już ticketu, który u nas istnieje właśnie w tej sprawie. No nie wiem, na ile mogę AI-owi wierzyć, ale chyba nie jestem pierwszy, kto zauważył, że Whisperflow po prostu używa dostępności nie tak, jak Google tego chce, jak Google przewiduje, bo to nie jest tak, że to jest nielegalne, tylko Google, tak.
0: Tylko, Roberto, z drugiej strony aplikacja Whisperflow jest instalowana z oficjalnego sklepu Play. Ta aplikacja przeszła certyfikację, więc Google na takie użycie tej dostępności się zgodziło. Co innego byłoby, gdyby ta aplikacja była jakąś tam apką instalowaną z zewnątrz, bez jakiegokolwiek certyfikowania, bez jakiegokolwiek zezwalania, więc tu myślę, że przynajmniej powinna pojawić się informacja konkretna w aplikacji, jeżeli jest taka biała lista rzeczywiście, że ty, użytkowniku, korzystasz z aplikacji Whisperflow, która nie jest na naszej białej liście, i jeżeli chcesz korzystać z naszego banku, to ty tę aplikację wyłącz, bo ty w tym momencie nie wiesz, o co chodzi,
1: prawda.
0: Nie wiesz, co masz zrobić, i po prostu no to nie jest dla ciebie jako użytkownika jasna sytuacja.
1: Tak, plus Whisperflow też właśnie zgodnie z tym, co AI mi napisało, już się jakoś wyłącza w aplikacjach bankowych, ale widocznie George i tak to widzi. Mhm. A ten sam problem miał Revolut Advanced Braille Keyboard, które też było instalowane z Google Play, z tego co wiem. I tam trzeba było, to Zvonimir Stanečić miał ten problem i dopiero jakiś agent po dniu komunikacji ze wsparciem technicznym, gdzie jeden agent powiedział, a moment, ja tu widzę w pana logach jakieś coś, co nam przeszkadza. ABK, no okej, dobra.
0: No więc właśnie, więc brak takiej jednoznacznej informacji dla tego użytkownika, dlaczego coś mu nie działa.
1: Tak, prawda.
3: A jeszcze tak, jeden aspekt tej zabawy jest taki, że pytanie, na bazie czego ta aplikacja twierdzi, że coś jest niepożądaną, czy tam nie zlistowaną usługą. Bo jeżeli to jest nazwa pakietu...
1: Na bazie takiej, że to Michał Dlocha z kolei mi pisała z tego słowackiego newslettera Technologie bez zraku i nie tylko, po prostu oni mają taki mechanizm. To, co jest na białej liście z tych usług dostępności, tak, a wszystko inne po prostu nie ma.
3: Dobra, tylko jakby skąd oni identyfikują, że coś, co jest na twoim telefonie, pochodzi z białej listy lub nie? Czy to jest po nazwie pakietu, czy to jest po jakimś innym... innej cesze? Po nazwę pakietu można bardzo łatwo podrobić. I Joshua nawet przez jakiś czas stosowało taki trik, że był specjalny plik APK, który instalował się jako TalkBack Helper. I było widać Joshua jako TalkBacka. Właśnie do tego.
1: A to w sumie trzeba by było z nimi o tym pogadać, z ludźmi z RST albo George'a, bo pytanie, ile tych takich nielegalnych aplikacji, które oszuści podrzucają, ile z nich przeszło certyfikację Google'a. Tego nie wiemy, tak? W sensie, ile tych takich, no wiecie o czym
4: ja
1: mówię.
4: Ja jestem w kontakcie z testerem w Austrii, który też zdarza mu się testować na inne rynki. Z tego co wiem, nie wiem czy w tym celu, czy ogólnie do celów wyższych, nabył na razie telefon z Androidem i będzie wracał jakby do użytkowania Androida, żeby mieć taki i szerszy pogląd, więc no miejmy nadzieję, że zaowocuje to ten osób, z którymi on ma bezpośrednio.
0: No coś, Pawle, cię ucina.
1: U Pawła pytanie, jest problem, czy u nas? Pytanie,
4: tak,
1: czy
4: to u mnie coś przycina, okay. Nie wiem, czy jest lepiej. Okay.
0: No na razie jest.
3: Chyba jest okej.
1: No teraz jest tak.
4: Więc mówię, że miejmy nadzieję, że to zaowocuje jakimś dialogiem.
1: Tak. Dobra, jeśli mogę jeszcze jeden temat, postaram się krótko. Taką ciekawostkę. Byłem w sierpniu w ambasadzie Szwecji w Pradze na prezentacji projektu, który się nazywa Are You There? Zaraz wam powiem, dlaczego o tym mówię. Mój znajomy niewidomy się dowiedział, że coś takiego ma być, taka instalacja, i że to jest taka wymiana nagrań z odpowiedziami na różne pytania, nagranymi przez ludzi z Pragi i ze Sztokholmu. Stwierdził, że dobra, to jeśli to jest dźwiękowe, to sprawdźmy, czy może być to dostępne, czy jest to dostępne. I skontaktował się z nimi i po prostu napisał na czeskich grupach dla niewidomych, czy ktoś by był zainteresowany. No między innymi ja byłem zainteresowany, pojechałem tam. To jest instalacja, która teraz będzie jeszcze w różnych innych miejscach w Pradze. Wchodzi się do takiej chmury niby, oni to opisują, no my tego tak nie odbierzemy, tak nie mając porównania wzrokowego. Ale powiedzmy, że to jest taki namiot i tam jest panel z dwoma przyciskami. Tak i nie. No i tam oczywiście co od razu? Pytania mają niby połączyć, tak? Pragę i Sztokholm po prostu, żeby ludzie się mogli powymieniać różnymi swoimi przeżyciami anonimowo. Więc pomysł jest ciekawy moim zdaniem, ale niestety dostępne to nie jest. Dlaczego? Bo same pytania się wyświetlają na ekranie. Pytano nas, jak można by to rozwiązać, no to powiedzieliśmy, że dałoby się każde z tych pytań nagrać, bo to jest określony zestaw pytań, na przykład czy czujesz się tutaj jak u siebie w domu, czy czujesz, że to jest twoje miejsce? Takie pytanie dostałem ja. No ale, czyli to nie są jakieś losowe pytania, albo to też nie są pytania, które zadają ci użytkownicy, tylko to są pytania zaproponowane przez autorów. No i są przyciski tak, nie. I jest trzeci przycisk do nagrywania, który trzeba trzymać jak krótkofalówkę i nagrać tam odpowiedź. Chyba po angielsku jest wskazane, ale jeśli nagramy w swoim języku, to jakieś AI to przetłumaczy. No i cóż, wyszliśmy stamtąd z takim wrażeniem, że kurczę, nawet jeśli coś jest oparte o dźwięk, to absolutnie nie musi to implikować, że to będzie dla nas dostępne, bo otoczka też jest bardzo ważna. Ja wiem, że wszyscy o tym wiemy, ale po prostu, no chyba mówię tu o tym głównie po to, żeby zwrócić uwagę na to tutaj. Gdyby ktoś się dowiedział, gdyby ktoś nas słuchał, kto wie o jakimś podobnym projekcie, no jeśli już coś jest oparte o dźwięk, to moim zdaniem jednak warto dbać, żeby to było też dostępne dla nas, jako dla ludzi, których ten dźwięk interesuje i dla których jest to jeden z ważniejszych zmysłów, tak? Słuch.
4: No, ja takie coś, takie kiedyś na wystawie, która zdaje się świętowała 100 lat radia w Austrii. To jest tutaj w Domu Historii Austriackiej w centrum. I tam był taki komponent, gdzie każdy zwiedzający mógł nagrać jakieś takie do minuty czy do dwóch minut nagranie dźwiękowe, dzieląc się, tam stał mikrofon, dzieląc się tym, i co dla niego znaczy radio i jakie tam ma wspomnienia z radiem, albo jaką rolę radio odegrało w życiu tej osoby. No i tam problemem znowuż było to, że jak wiele rzeczy w muzeach ostatnio, wszystko się opierało na jakimś ekranie dotykowym. Więc no, i tak, uruchomienie nagrania, i przeglądanie nagrań już powstałych, no niestety...
1: O nie!
4: Ekran dotykowy. Także... No, jest to jakiś wycinek naszej rzeczywistości, że tak, w sferach audio niekoniecznie, nawet z takiej kultury i tak dalej, niekoniecznie się myśli. Jakby ja już nie zakładam na przykład z góry, że jakiś eksperyment czy pewna forma sztuki, która bazuje tylko na dźwięku, też z definicji musi być jakoś tam dostępna. Tak. Bo no, cała otoczka wokół Jasne. Tego nie przewidziała. Mhm. Mhm.
1: No tak, no jakby kogoś interesował temat, to się nazywa Prago Projekt, czy C i Stockholm Projekt, czy tam Prohekt po szwedzku, to się pisze Stockholm Projekt. Możecie sobie znaleźć tych twórców, to jest po angielsku oczywiście wszystko z tego, co wiem. I tam jest to opisane, to będzie teraz wędrować po różnych miejscach w Pradze. I, no, znajomy był tam, żeby napisać artykuł krótki do jakiegoś czasopisma, artykuł powstał z oceną, tak, czy jest to dostępne, czy nie. Nie czytałem tego tekstu, ale jakby no, cel został osiągnięty. No. Pytanie, czy o takie coś chodziło, ale...
4: Inna rzecz, że tego typu projekty mogłyby spokojnie być też dostępne online, czyli żeby te nagrania można było nagrać, przejrzeć cokolwiek online, no bo oczywiście fajnie jest być tam na miejscu i to przeżywać w taki sposób, w jaki zaprojektowali to twórcy. Ale inna rzecz jest też taka, że możesz sobie w domu na spokojnie, w swoim czasie, bo też nie każdy ma, pomijając już niepełnosprawność, ale czas, albo chęć, albo możliwość, albo po prostu nie jest ani z Pragi, ani ze Sztokholmu, ale temat interesuje, przeglądać sobie tego typu zbiory multimedialne online.
1: Tak, a jedna z naszych sugestii to były kody QR. Kod QR na samym tym stanowisku, żeby się otworzyła jakaś stronka, tak jak w niektórych muzeach są koło tak eksponatów, są właśnie kody QR i tam się otwiera stronka z opisem tego.
4: Kurczę, dobrze, że o tym mówisz i przepraszam, że przedłużę wątek, ale postaram się szybciutko, bo temat jest dla mnie ciekawy i myślę, że warto o nim podyskutować. Doświadczyłem w zeszłą sobotę po raz pierwszy audioguida, przewodnika audio po muzeum, robionego AI po polsku.
1: Okej.
4: Okay. To jest, gdyby kogoś interesowało i chciał kiedyś tu odwiedzić, to w Wiedniu jest willa Gustawa Klimta, czyli takiego znanego malarza. I tą willę można zwiedzać z audioguidem. Ten audioguide ma w opór języków, w tym też polski. A ja byłem tam z moją mamą. Moja mama nie zna języków obcych, więc dla niej taki przewodnik audio po polsku to była obietnica czegoś super i to było dobre. Przy założeniu, że jest to lepsze niż nic. Czyli... my zrozumiemy tą główną treść, o co w tym chodzi. Problem zaczyna się w szczegółach i problem zaczyna się w tym, że tam generowane było AI-em absolutnie wszystko, od tłumaczenia przez głos po wykonanie.
0: Pytanie, czy to było AI-em, czy to było zwykłym takim translatorem?
4: Wiesz co? Chyba jednak AI, bo miał takie bardzo charakterystyczne cechy, taką charakterystyczną cechą tłumaczenia robionego... takim najbardziej podstawowym czatem GPT, bo ja już nie wgryzam się w jakieś tam dodatkowe modele i gdyby sobie poprzełączać i włączyć deep thinking i tak dalej, że on sobie dość średnio, powiedziałbym, radzi z tłumaczeniem zdań, które wymagają wyrażenia czegoś w trochę inny sposób, a nie dosłowne. Podam tu przykład. Ostatnio czegoś szukałem czatem GPT i wypluło mi takie zdanie po polsku jak możemy więc hardly założyć, że coś tam jest przykładem. I tutaj było też coś takiego, że nie wiemy genau, kiedy ta wanna została zainstalowana.
1: A przepraszam, no tutaj, ty nie masz, rozumiem, subskrypcji GPT, tak? To był chat
4: mam,
1: GPT. Taki
4: mam GPT
1: taki
4: Plus,
1: zwykły,
4: ale
1: tak?
4: Nie bawiłem się jeszcze tym, żeby przełączać różne tryby i wchodzić. Co wiem, że może
0: kurczę, ale to jest bardzo ciekawe. Ja dużo pracuję z AI i też dużo korzystam z tłumaczeń właśnie AI, ale ja chyba po prostu korzystam ze zbyt dobrych modeli, bo to, co, o czym ty mówisz, Pawle, to ja tego u siebie nie widziałem. Widziałem za to jedną rzecz, gdzie chyba to jest sztuczna inteligencja i gdzie to po prostu działa fatalnie. To jest Facebook. Nie wiem, czego oni tam teraz używają, ale po prostu Facebook jest w tym momencie, tłumaczenie postów z innych języków na polski jest koszmarne.
1: Tak.
0: Koszmarne.
1: Na czeski tak samo. Tak, tragiczne. Po prostu to nie...
4: No to tutaj w tym, co ja, o czym ja mówię, no to właśnie bywały takie jakieś kwiatki z odmienianiem słowa kitel. Miał bardzo duży problem, że kitla, kitela, kitła. Jakieś takie miał z tym problemy. Natomiast sam głos, który był też, nie wiem, czy był głosem czata GPT, czy jakiś Eleven Labs, bo chyba nie słucham tego dostatecznie często, żeby się nauczyć jeszcze rozpoznawać. Natomiast on sobie wybitnie nie radził na przykład z odmienianiem nazwisk albo z wymawianiem chociażby nawet w mianowniku jakichś zagranicznych nazwisk, powiedzmy tych austriackich różnych malarzy, architektów i tak dalej. Więc on jakieś takie przeciągał, że jakiegoś tam Józefa, jakiegoś tam. Względnie nawet mu się raz zdarzyło zakrzyknąć. No, co było już trochę niezręczne, nawet przy
1: małej głośności, jak słuchaliśmy
4: tego... Słucham?
1: A kapela Ania się przypomina.
4: Tak, tak, tylko Ania miała to dość kontrolowane, a tutaj to wykrzyknienie było tak nagłe, że trochę nawet było niezręcznie przy innych zwiedzających. Mimo, że mieliśmy dość niską głośność na smartfonie, także słuchaliśmy sobie raczej prywatnie. We dwie osoby z jednego telefonu, a momentami byliśmy zaskoczeni tym, jak ta intonacja poleciała. No ale takie rzeczy się dzieją. Fajnie, że to jest dla osób, które tego potrzebują. Natomiast troszkę szkoda, że to mogłoby się stać na tyle standardem, że już nie powstawałyby takie korygowane chociażby tłumaczenia ludzkie.
1: No,
4: bo w pewnych momentach to po prostu nie domagało.
3: Ale ja jestem ciekawy, czy to w innych językach też tak, kraj... przynajmniej w angielskim na przykład, też było tak źle.
1: Tak, ale ja nie rozumiem, czemu taki kraj jak Austria naprawdę nie mógł dopłacić trochę i pozwolić sobie na lepsze AI. No, no przepraszam, nie, ale to jest niepoważne jakieś to, co ty mówisz.
4: Wiesz, to jest też trochę muzeum, bo... Wiesz, kraj krajem, ale te muzea, to warto się wgryźć w to. Ja też nie chcę usprawiedliwiać, bo zgadzam się, że no jak się zwiedza, jak się robi wizytówkę jakiegoś miejsca, które jest dość znane.
1: Właśnie o to chodzi, a przecież Wiedeń, oni są dumni z tego wszystkiego, tak?
4: Tak, tylko właśnie historia tej wili jest dość zawiła i tam koniec końców to, że ona w ogóle jest teraz taka reprezentatywna, jaka jest, to jest jakaś inicjatywa w ogóle obywatelska. Bo to przez wiele lat w ogóle była jakaś szkoła handlowa.
1: Rozumiem,
4: Więc tam nie wszystko, co się dumnie nazywa i tak dalej, jest w rękach jakichś wielkich decydentów, posiadaczy pieniędzy, bo nagle się okazuje, że to obywatele reaktywowali, albo jest, czuwa nad tym jakaś kuratele, jakaś malutki NGO, który do tego celu został powołany. No i ogólnie...
1: No może jeszcze przyjdą lepsze czasy, nadejdą.
4: Wejście w kulturę poza wielkimi muzeami szumnie promowanymi przez miasta, no nagle byśmy się okazało, że tych pieniędzy na rozwijanie tego i robienie w tym fajnych rzeczy często po prostu nie ma. Im coś jest mniejsze, im mniej takie okazałe, no to się nagle okazuje, że no pieniądze... Tak samo Viktor Frankl na przykład jest bardzo znanym analitykiem, psychoterapeutą, przeżył obóz koncentracyjny, pisał książkę, a jego muzeum to jest tak naprawdę jego mieszkanie składające się z dwóch pokoi i jedna pani siedzi w rejestracji, w recepcji, sprzedaje bilety. I jest tam kilka tablic postawionych, jakieś tam parę nagrań i to jest wszystko.
1: Dobra, dziękuję. To ja już się rozłączam i cóż, życzę wam miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
0: I wzajemnie.
1: Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Mam jeszcze kilka wiadomości tekstowych. Mamy na przykład tutaj Ania napisała: cześć panowie, miło mi was na żywo słyszeć. Dziękujemy. Jest od Piotra. Serdecznie was pozdrawiam. Z ciągłe ciepłego Rzymu siedzę na balkonie i słucham tyflo przeglądu. Temperatura 24 stopnie. No, fajnie.
4: W Austrii niedawno też jeszcze, w zeszłym tygodniu jeszcze też było 25 chyba.
3: U mnie nie wiem, czy osiągnęliśmy 24, ale było blisko, więc cieszę się, że ten ostatni tydzień takiego lata, tak to nazwijmy, jeszcze mamy, chociaż już mamy kalendarzową
0: jesień. Złotą polską jesień.
3: Tak.
2: Mamy też informację na temat, tutaj też Piotr nam wysłał taką informację na temat programu Klangten, czyli no właśnie, coś, o czym chyba troszeczkę dotknęliśmy tego tematu, on jest dość śliski pod różnymi względami. Nie wiem, czy to jest to samo.
0: To znaczy, nie, tu chodzi o to, że z poziomu tego, ja to przynajmniej tak rozumiem, patrząc na wiadomość, którą napisał do nas Piotr, że z poziomu Klango, tego obecnego Klango, niemieckiego Klango, które, o którym mówiliśmy swego czasu, da się korzystać z Eltena. Myślę, że Dawid nie będzie zadowolony z tego faktu.
2: Być może, to znaczy, ja tylko mam nadzieję, bo z drugiej strony, no, jakby Elten jest, zdaje się, otwarty, znaczy tutaj nie
0: to
2: ma...
0: To znaczy, wiesz co, jest otwarty, jakby kod serwera jest otwarty, natomiast tu jest kwestia integracji, mam wrażenie, z Eltenem jako Elten Network, tak, Elten Link, że klientem Klango da się też podłączyć do Eltena. Ja to przynajmniej tak zrozumiałem, ale to gdybyś, Piotrze, mógł to doprecyzować.
2: Tak, bo to jest bardzo tak pisane, że wieloznacznie, no troszeczkę. Więc tak, i tutaj też nie ma linka, nie ma niczego, natomiast to jest rzeczywiście coś takiego, to jest temat, który może nakręcić niezłą dramę w internecie. Trochę nie chcielibyśmy stawać po której ze stron w tej dramie ewentualnej, więc chyba troszkę tak nad tym spokojnie. Marcin też a propos LT napisał i myślę, że warto będzie o tym powiedzieć tak w ogóle w tym, nie wiem czy w tym tyfloprzeglądzie, bo tu dużo mamy tematów. LT dostał klienta Spotify i wielki LT Game Room, który notabene, to już jest informacja ode mnie, zmienił dzisiaj nazwę. To się teraz nazywa Power Games? Czy jakoś? Już nie pamiętam. Ale rzeczywiście duża. Znaczy, no tych gier tam jest sporo, ma być więcej i to rzeczywiście, no to jest niezłe szaleństwo. Wszystko jest oczywiście vibe kodowane, z tego co wiem. I jest klient Spotify'a, tylko że do klienta Spotify'a należy mieć konto Spotify'a Premium. Jest klient Freesound, jest jakaś prognoza pogody, jest... jeszcze jedna gra, w której chodzi o takie budowanie z klocków, bardziej już nawet nie tylko, znaczy dobra, z takich czegoś w rodzaju klocków, ale które mają też nazwy typu drzwi, ściany, coś tam i można jakieś pomieszczenia budować. Jest taki analizator, który nam sprawdza, czy to nasze pomieszczenie faktycznie jest pomieszczeniem, znaczy czy jest zamknięte, ma wszystkie ściany, sufit, podłogę i tak dalej, i tak dalej. Czy ma dach, na jakby cały jest zadaszony i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa rzecz i tutaj sporo się tworzy i rzeczywiście od momentu, kiedy wyszedł Elden 3, no to użytkownicy z jakimiś dostępami do sztucznej inteligencji rzeczywiście zaczęli tutaj tworzyć tych programów dość dużo. No, zobaczymy, co będzie dalej, bo tutaj też są zapowiadane jakieś nowe rzeczy. Gdzieś na forum też się przewinęła informacja, że no... Być może te wszystkie programy i to, ja trochę na to czekam, że pojawią się na tym Elden Gerze, czyli na tym mobilnym kliencie. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie miało miejsce. W każdym razie, no gdyby tak się stało, to ja widzę duże tego zastosowanie, bo rzeczywiście ja widzę, to duże słowo, w każdym razie wydaje mi się, że można jeszcze stworzyć na urządzenia mobilne no, trochę takich aplikacji przydatnych dla nas, a jeżeli to będzie takie coś, gdzie można te aplikacje rzeczywiście wpisać, jedną, no powiedzmy aplikację, która będzie dostępna i na komputer, i na smartfona, no to może być rzeczywiście duża rzecz. Mamy jeszcze na WhatsAppie wiadomość. Już mam wiadomość od Mariusza. Jest też zapomniany polski syntezator o nazwie Milena. Trochę mniej znany niż Iwona, ale z chęcią używany przez Polaków i nie tylko. Również przez obcokrajowców.
0: Przede wszystkim na Linuxie zdaje się, że...
3: Czy to tak, był festiwal, czy to jest coś osobnego?
2: To jest chyba festiwal właśnie.
0: Festiwal, tak.
4: Nie wiem, czy tak. Właśnie... Gdzieś ktoś też nie... Może nawet z naszych słuchaczy nie zrobił, bo gdzieś mi się zaplątał dodatek do NVDA około Mileny.
2: Tak, tutaj Piotr napisał To tak, Clang ten to jest aplikacja kopia Eltena, która nie działa na serwerze Eltena, tylko Clango. Tylko znowu, tu chodzi o to nowe Clango, które nie ma nic wspólnego ze starym Clango. Bo Elten jest dużo stabilniejszy i szybszy, mamy wiadomości, fora, blogi, ankiety, feedy, ale nie na Eltenie, tylko na serwerze Clango. No, tak, no, tu się dzieją ciekawe rzeczy i zobaczymy rzeczywiście, co będzie dalej. Dobrze, to co, nowości w aplikacjach, Piotrze?
3: Dobrze, no i tutaj się dzieje dużo. Ciągle mówimy właśnie o różnych nowościach związanych z praktycznie wszystkim. I teraz będą aplikacje. A co się dzieje w aplikacjach? Bardzo dużo. Zaczniemy sobie od Fedry, która doczekała się kolejnej dużej aktualizacji. Konkretnie jest to wersja 0.7.0. Fedra to jest klient do Mastodona, który cechuje się tym, że jest prosty, szybki, chyba najszybszy z tych wszystkich klientów, aczkolwiek ten nowy fas SMRW też tam jest dość szybki. Nie wiem, czy Fedra nie jest jeszcze mimo wszystko szybsza. To jest aplikacja od Queen i też kilku innych osób, które nad tą aplikacją pracują. Do tej pory była dostępna tylko na system Windows, zachowała się tym, że w przeciwieństwie do wielu aplikacji takich dla niewidomych, no to zamiast niewidzialnego interfejsu tutaj było skupienie na takim interfejsie natywnym. No teraz już nie jest tylko na Windowsie, bo też pojawiła się na Macu. Jeden z tego powodu pewnie jest coś, o czym powiemy później w drobnych newsach. Tam generalnie dobre rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o to, jak ktoś chce wieloplatformowe i dostępne aplikacje pisać. Więc no taka pierwsza duża nowość właśnie jest to, że mamy wersję na Maca, ale to nie jest jedyna nowość związana z Fedrą, bo oprócz tego mamy polecenia, które pozwalają wyczyścić wybraną oś czasu lub wszystkie osie czasu. Mamy informację, że jeśli wyślemy wiadomość bezpośrednią do osoby, która nas nie obserwuje, to nasza wiadomość niekoniecznie może do nich trafić, tylko trafi do takiej skrzynki osobnej, odbiorczej, tak, prośby o wiadomości, tak, coś a la Messenger na przykład, bo tak Mastodon też coś takiego wspiera. Nie wszystkie klienty to wspierały i Fedra chyba jest pierwszym takim klientem dla osób niewidomych, które właśnie to mają, bo to jest kolejna nowość właśnie, że te message requests, tak, te prośby o kontakt są teraz wspierane, mają osobną oś czasu, którą sobie można wyświetlić i dzięki temu dużo osób właśnie dowiedziało się, że ludzie do nich pisali, a oni o tym nie wiedzieli. Więc no, warto sobie Fedrę pobrać, albo ewentualnie w interfejsie webowym sprawdzić. Mamy opcję z uruchom przy starcie, więc można tak skonfigurować, że Fedra się z systemem uruchamiała. I jest też niewidzialny interfejs, więc jakoś bardzo ten niewidzialny interfejs chce, to teraz Fedra też takiego interfejsu się doczekała. Można go sobie w ustawieniach skonfigurować, jakie klawisze są używane. Domyślnie jest on wyłączony, więc jak ktoś bardzo tego nie lubi, to spokojnie to nam się nie włączy losowo. I to jest na ten moment tylko na Windowsie, przynajmniej ja na Macu tej zakładki w ustawieniach nie widziałem. Synchronizacja pozycji na osi czasu głównej i na powiadomieniach z naszym serwerem, to jest też bardzo fajne, więc na przykład między Fedrą a jakąś aplikacją mobilną, wiele aplikacji mobilnych wspiera taką synchronizację, więc możemy czytać, no tam gdzie skończyliśmy. Co jeszcze mamy? Możemy włączyć sobie powiadomienia o nowych postach dla każdej osi czasu, więc jak na przykład sobie otworzyliśmy jakąś listę, oś czasu jakiegoś użytkownika, oś jakiegoś serwera, można sobie po prostu powiadomienie włączyć. I dodatkowo można sobie opcjonalnie włączyć dźwięki. I a propos dźwięków, to teraz też w Fedrze dla każdej osi czasu sobie możemy osobny dźwięk ustawić, no bo Fedra generalnie nie stoi dźwiękami tak jak wiele innych aplikacji, nie mamy dźwięku na wszystko, ale właśnie na przychodzące jakieś posty czy powiadomienia można sobie dźwięki ustawić, no i w tej najnowszej wersji po prostu można sobie te dźwięki też powybierać. Mamy też stałe osie czasu, czyli można sobie oś czasu przypiąć. Jeśli to zrobimy, to po prostu polecenia typu zamknięcie i po prostu no, nie zamkną takiej osi czasu. No i też będziemy wiedzieć, że przy starcie takie osie czasu zawsze będą dla nas widoczne. Ekranie szczegółowego czytania postów wyświetla się tekst alternatywny obrazków. Możemy dodawać aliasy dla użytkowników, więc jak na przykład ktoś ma nazwę bardzo długą, pełną jakiś emoji, jakiś flag, no tam emoji, wyłączenie emoji to jest osobna kwestia, ale jeśli na przykład mamy kogoś, to co drugi dzień zmienia nazwę użytkownika, są takie osoby, no to możemy sobie na sztywno ustawić jakiś prywatny alias, tak, że Fedra nam będzie nazywała właśnie jakąś osobę, na przykład bardziej zwięzle. Mamy autozupełnianie i to jest też bardzo fajnie zrobione, bo to po prostu działa tak, jak powinno, bym powiedział. Działa to tak jak w aplikacjach takich zwykłych, tak, na przykład, nie wiem, w Anaforze webowym, więc to nie jest tak jak na przykład czy w Twistcake'u, czy w FastSM'ie, że jeśli chcemy włączyć autozupełnianie, to musimy coś pisać i nacisnąć dedykowany przycisk, tylko po prostu jak napiszemy małpkę, zaczniemy pisać pierwsze litery jakiejś nazwy użytkownika, to nam Fedra będzie automatycznie po prostu czytać jakieś ewentualne wyniki i po prostu możemy strzałkami góra-dół sobie na przykład jakiś wynik wybrać i tabulatorem zatwierdzamy, to się po prostu do pola edycji wpisuje, możemy pisać dalej. No po prostu działa to tak, jak powinno, bardzo fajnie to zostało zrobione. Fedra jest o 1/5 jeszcze mniejsza. Tutaj mamy ulepszenia dotyczące edycji profili, dużo drobniejszych poprawek, myślę też, że nie będziemy czytać wszystkiego, bo tutaj też takich kilka drobnych poprawek się w tej wersji pojawiło, ale generalnie myślę, że to są takie największe zmiany, jeśli chodzi o to, co się w Fedrze zmieniło. Kolejna aplikacja, w której zmieniło się dużo, to Fastplay od Masona, czy od Blin, tutaj na przemianie tutaj nazwy, imiona są, widzę, stosowane. Aplikacja, która jest takim bardzo prostym, ale jednocześnie rozbudowanym odtwarzaczem, którego kilka unikalnych kwestii jest to, że no i też możemy sobie zrobić taki ale niewidzialny interfejs. Mamy coś takiego jak suwaki, które nam pozwalają albo skakać po plikach, albo zmieniać różne parametry, nie wiem, głośność, czy różne inne efekty, bo tam w tej aplikacji też jest dużo efektów, jakieś kompresory, pogłosy. No jest tego trochę. Zmiana szybkości, taka bardzo naturalnie brzmiąca, bo używająca bibliotek Google'a. No tych efektów jest dużo. No i tym wszystkim możemy sterować takimi bardzo prostymi skrótami klawiszowymi, które też można sobie zrobić globalnie. I Fastplay doczekał się też takiej dość dużej aktualizacji, gdzie baza kodowa została zunifikowana, bo to był program, który do tej pory był osobno pisany na Windowsa i na Maca. Teraz mamy jedną bazę kodową, ale cały czas to nie jest Python, więc to jest cały czas bardzo mały i dość szybki program, w którym to po prostu dzięki temu użytkownicy Maca dostali funkcje, których brakowało. Na przykład niektórych właśnie efektów tej lepszej biblioteki zmiany szybkości. Tam na Macu była trochę gorsza biblioteka używana, teraz we wszystkich można sobie wybrać tę bibliotekę Speedy od Google'a, która bardzo fajnie brzmi. No i do tego dochodzą wszystkie nowe rzeczy, które do Fastplaya zaczęły dochodzić, a trochę tam też się pozmieniało, bo między innymi w najnowszej wersji też dostaliśmy bibliotekę. Nie trzeba jej konfigurować, jak ktoś jej nie chce, ale jak ktoś lubi właśnie sobie przeglądać bibliotekę muzyczną, no właśnie według różnych tagów, albo według folderów, bo taka opcja też jest, no to można sobie foldery skonfigurować w ustawieniach i później Ctrl-L lub Command-L można sobie tą bibliotekę otworzyć i po prostu coś z niej wybrać. Oprócz tego zostały dodane znacznie, właściwie nawet bardziej rozbudowane wsparcie dla YouTube'a. Jeśli chodzi o YouTube'a, no to tutaj kiedyś to było takie bardzo proste, bo mogliśmy tylko wpisać jakiś link albo coś sobie wyszukiwać i to było tak naprawdę wszystko, mogliśmy tak sobie jakiś film otworzyć, ale jeszcze do tego musieliśmy ręcznie sobie pobrać program YTDLP, który to tym wszystkim zarządza i pobiera, musieliśmy o to zadbać sami, aktualizację też, teraz nie musimy, po prostu. I to też działa na Macu, wcześniej nie działało. Kiedy pierwszy raz wywołamy sobie tą funkcję YouTube'a i coś sobie wyszukamy albo coś zaczniemy odtwarzać, wkleimy jakiś link, no to Fastplay nam automatycznie tego YouTube DL-a, YTDLP pobierze ze wszystkimi zależnościami, no i zacznie tym zarządzać. Jakby były jakieś aktualizacje potrzebne, to on je też powinien sam zaktualizować, więc no dla użytkownika to zostało znacznie uproszczone, ale też jakby ktoś chciał, można cały czas ścieżkę wskazać ręcznie. I co jeszcze w tym YouTubie się stało? No oprócz wyszukiwania mamy ulubione, więc możemy sobie jakiś kanał w cudzysłowie zasubskrybować w samym Fastplayu, na przykład szybko sobie jakieś nowe filmy oglądać, jak podcast, no tak? Możemy sobie od razu na przykład taki film przyspieszyć, no, generalnie robi z nim wszystko, co, na co Fastplay normalnie pozwala, włącznie z pobieraniem. I to pobieranie jest banalnie proste. Teraz jak ktoś mnie zapyta, jakiś fajny dostępny program do pobierania z YouTube'a, to ja nie wiem, czy właśnie nie będę Fastplaya rekomendować, no bo po prostu właśnie wklejamy coś, albo wyszukujemy, wybieramy film, naciskamy przycisk download i to się po prostu pobiera. Tak naprawdę. Bardzo prosto to jest zrobione, ale jak ktoś chce mieć nad tym kontrolę, to można. I w ustawieniach można sobie wybrać ścieżkę, gdzie to będzie pobierane, można zdecydować, czy mają być dodane metadane, czy mają być zapisane opisy filmu, czy mają być zapisane napisy, jeśli tak, to czy w osobnym pliku, czy zagnieżdżone do samego pliku, który zawiera ten film. I czy to ma być audio, czy wideo? Jeśli tak, to w jakim formacie? Łącznie na przykład z funkcją, która mnie bardzo cieszy, można poprosić, żeby była pobierana najlepsza dostępna jakość. Ja na przykład, jak pobieram z YouTube'a, nie lubię konwertować do MP3. Wolę, żeby on mi albo pobierał M4A, albo Opus, to zależy od filmu, co tam YouTube podeśle. Fastplay może to robić. Właśnie możemy, tam jest opcja po prostu bez audio, chyba to się nazywa, i wtedy nic nie jest konwertowane. Z drugiej strony właśnie jak ktoś woli MP3, to taka opcja też jest dostępna, po prostu tam bardzo dużo rzeczy można sobie, jeśli chodzi o to pobieranie, pokonfigurować. Oprócz tego jeszcze takie inne drobne rzeczy zostały pozmieniane, no bilionowa biblioteka do odtwarzania, która powinna działać trochę chyba szybciej nawet, i nowe tryby przyspieszania. Fastplay teraz może w ogóle w Fastplayu można przewijać coś tak jak na magnetofonie. I to tak słychać faktycznie, to się ustawia jak szybko. Dopóki trzymamy przycisk, klawisz przewiń, no to słychać ten dźwięk jakby przyspiesza i po prostu tak sobie możemy jakieś materiały przyspieszać. Oprócz tego na Macu doszło wsparcie klawiszy multimedialnych, więc klawisze typu play, pauza, następny, poprzedni utwór po prostu też powinna działać bez wstępnej konfiguracji. I to jest nowy Fastplay. Bardzo dużo tego i pewnie coś czuję, że te aplikacje będą się cały czas aktualizowały.
4: Zdaje się, że nawet są już trochę plany zdradzone, co jako następne ma się pojawić, bo Mason rozważa jakiś serwer taki HTTP, czyli rozumiem, że stronkę internetową w przeglądarce do odpalenia z dowolnego urządzenia, gdzie będziemy mogli tym programem sterować zdalnie, łącznie z transmisją dźwięku z tego programu przez właśnie tą przeglądarkę. Także.
3: No, to będzie super.
4: No, myślę, że fajna funkcja.
3: I to nie jest jedyna nowość od Masona, bo jeszcze dwie aplikacje zdążył wypuścić. Był Fastplay, to może teraz coś do nagrywania, czyli Fasttrack. Natomiast to nie jest program na komputery, tym razem przenosimy się na iPhony, bo to jest aplikacja, która na ten moment jest w Test Flightie dostępna. I geneza tej aplikacji jest bardzo prosta, to ma być prosta nagrywarka, po prostu prościutki dyktafon. Więc możemy sobie w ustawieniach wybrać, w jaki format się mają być pliki nagrywane. Jest na przykład, tutaj myślę, że też trochę osób się może ucieszyć, obok MP3 i Wave'ów i takich rzeczy, których się możemy spodziewać, jest FLAC na przykład, więc możemy od razu nagrywać do formatów bezstratnych. Mamy też dość rozbudowane możliwości wyboru, z jakiego mikrofonu to ma nagrywać, więc jeśli wybierzemy sobie, czy to nagrywanie mono, czy stereo z mikrofonu wbudowanego, to możemy zdecydować, czy który mikrofon ma być użyty, czyli na przykład, czy ten koło kamery, czy ten koło na dole telefonu, tak, który jest używany podczas rozmów telefonicznych. Jeśli mamy stereo, to jaki wzorzec stereo ma być użyty, w jakim położeniu trzymamy telefon. To wszystko możemy sobie skonfigurować. Nagrania zapisują się po prostu do katalogu, który jest dostępny w aplikacji Pligi, ale też kolejnym atutem tej aplikacji jest to, że jeśli ktoś korzysta z Dropboxa, no to z Fasttracka można do tego Dropboxa podpiąć i on będzie automatycznie wszelkie nagrania po prostu w tle wysyłał od razu na tego Dropboxa. Więc to też myślę, że bardzo fajne, jak ktoś właśnie lubi od razu tak sobie nagrania na Dropboxa wrzucać, no to Fasttrack na to pozwala. To jest na ten moment bardzo, bardzo prościutka aplikacja. Tam nawet nie można później tych nagrań odsłuchiwać. Tam w nagraniu głównym nocowej mamy przycisk settings, przycisk record i chyba jakaś informacja, jaki format jest wybrany i to wszystko tak naprawdę. Więc no chyba prościej się nie da. Zobaczymy, co w przyszłości będzie, bo zając miejsce na to, tam pewnie też ta aplikacja w jakimś ciekawym kierunku się rozwinie. Był iPhone, to teraz Mac i na Maca Mason wypuścił też coś bardzo ciekawego. Program nazywa się Mac Maxess Hub, tak chyba to się powinno czytać. I jest to program, którego główne założenie jest takie, że ma zastąpić kilka rzeczy, które do tej pory musieliśmy konfigurować w Hammerspoonie, te skrypty, tak? To nie jest najprostsza rzecz do zrobienia, bo tam po prostu trzeba ręcznie edytować pliki konfiguracyjne, to jak ktoś dopiero zaczyna przygodę z Macami, no to może być trochę uciążliwe. No i też pewnie to przez to nie działa tak szybko, jakby mogło. A więc Maxess Hub, kilka takich najbardziej popularnych wtyczek do Hammerspoona scala w jedną natywną aplikację i dorzuca parę fajnych rzeczy od siebie. I co tutaj mamy? Mamy coś na kształt trigger, czyli dźwięki na różne zdarzenia. Podłączenie, odłączenie urządzeń USB, połączenie, rozłączenie urządzenia Bluetooth, brak lub połączenie z internetem, otwieranie, zamykanie okien, menu, pojawianie się czy usuwanie dysków z pulpitu, tak, podłączymy na przykład jakiegoś pendrive'a, tak, jak system załaduje dysk, to mamy na to dźwięk. Alerty o naładowaniu czy rozładowaniu baterii, tego typu rzeczy, które właśnie nam trigger pozwala, tutaj mamy na to dźwięki, oczywiście wsparcie dla paczek dźwiękowych, więc każdy sobie może te dźwięki zmienić. Ponadto, jakie jeszcze Hammerspoony zostały zastąpione? Mamy resource monitora, czyli monitor zasobów i możemy sobie naciskać tam Ctrl Shift cyfry i dostawać informacje o zużyciu procesora, pamięci, dysków i tak dalej. Plusem tego rozwiązania jest to, że możemy też taki klawisz nacisnąć dwukrotnie i jeśli to zrobimy, to uzyskamy bardziej szczegółowe informacje. Czyli ja na przykład gdybym nacisnął Ctrl Shift 1 w tym momencie, to mówi mi tylko, ile procesora jest zużyte i ile zużywa użytkownik, a ile aplikacje systemowe, a podwójne naciśnięcie na przykład poda mi też informacje o tym, jakie procesy konkretnie w tym momencie najbardziej procesor wykorzystują. I podobnie też mam informacje o GPU, bo to jest też fajne, jak na przykład korzystamy z narzędzi AI, to chcemy je monitorować, no to możemy też takie informacje uzyskać, czy faktycznie karta graficzna na naszym Macu jest obciążona i też to po prostu jest udostępnione. Mamy też skróty na sprawdzanie informacji o ikonka, które mamy na pasku menu, czyli takim zasobniku makowym. I tutaj też była do tego kiedyś wtyczka do Hammerspoona. Option Shift od 1 do 0. Te skróty też można sobie wszystkie pozmieniać. No, po prostu od 1 do 10 ikonki nam czyta, nie poruszając fokusa, więc tak na przykład możemy szybko sprawdzić, nie wiem, czy nasza chmura skończyła się aktualizować na przykład. Tak jak coś wyświetla status na pasku menu, no to możemy go sobie łatwo sprawdzić. Podwójne naciśnięcie spowoduje, że taka ikonka po prostu zostanie kliknięta i od razu możemy do jakiejś danej aplikacji przejść. Możemy też takim skrótem sprawdzić zawartość schowka, stan akumulatora, baterii, o tym też chyba nie wspomniałem, jeśli chodzi o monitory zasobów. Mamy też skróty do szybkiego przełączania między urządzeniami audio, zarówno wejścia i wyjścia, do tego też kiedyś była wtyczka, to jest tutaj po prostu zintegrowane. Mamy też zintegrowaną moją wtyczkę, która odgrywa dźwięki na wprowadzanie tekstu do pól edycji, czyli key clicks, i tutaj też to można skonfigurować tak, żeby te dźwięki były tylko w momencie, kiedy fokus jest faktycznie w polu edycji, a nie wszędzie, i to też zostało zintegrowane. I zupełna nowość, której nie było do tej pory na Macu, to jest coś na kształt wtyczki Unspoken do NVDA, czyli kiedy my sobie chodzimy po ekranie, to będziemy dostawać dźwięki, które będą się zmieniać w zależności od tego, jaki typ kontrolki jest pod fokusem. Czyli mamy dźwięki na przyciski, mamy dźwięki na pola wyboru, mamy dźwięk na łącza i tak dalej. Jak ktoś z Unspokena w NVDA korzystał, to wiecie, o co chodzi. Tutaj możemy sobie komunikaty mowy zastąpić dźwiękami, no tylko musimy sobie te komunikaty voice-overze wyłączyć, tak? No to nam aplikacja tego nie zrobi sama. Jest to oczywiście do tego dźwięk binauralny, można sobie zdecydować, ile pogłosu chcemy. I jeszcze do tego w najnowszej wersji, która wyszła dzisiaj rano, doszła jedna bardzo fajna funkcja i to mnie bardzo ucieszyło. Długo, długo chciałem coś takiego na Macu. Mamy dźwięki na zmiany w paskach postępu, ale NVDA, czyli po prostu nam ta aplikacja będzie pikać, jak na przykład nam coś się pobiera, coś się kopiuje. Tak, no do tej pory na Macu musieliśmy ręcznie ustawić się na takim pasku postępu, żeby zobaczyć, co się dzieje, a teraz tutaj nie musimy. I nawet to moim zdaniem działa trochę lepiej niż NVDA, bo jeśli mamy kilka pasków jednocześnie, to te dźwięki nie przerywają siebie nawzajem. I jeszcze są odgrywane z tego miejsca, gdzie ten pasek postępu faktycznie jest na ekranie. To jest częścią tego binauralnego środowiska, więc bardzo fajnie to zostało zrobione. I to po prostu działa. To jest bardzo fajne i nawet z tego powodu polecam sobie tą aplikację pobrać. Jedyne, czego nie ma, to jeszcze chyba tej wtyczki o informującej wcięciach, ale to może zasugeruję i pewnie wpadnie w następnej wersji. Teraz w ogóle nie będzie nic chyba już takiego dużego z Hammerspoona potrzebne, więc no, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Zostajemy w tematach aplikacji mobilnych, bo pojawiła się aplikacja Scores Reader, czyli program, który ma pomóc osobom niewidomym czytać nuty. I tutaj deweloper tej aplikacji napisał na portalu AppleVis, że szuka testerów. Firma nazywa się Open Independence. Deweloper przedstawia się jako Ashley. I tutaj właśnie opisuje swoją aplikację w taki sposób, że ScoreReader importuje pliki music.xml oraz proste nuty w formacie PDF, czyli takie skany na przykład, i pozwala nam poruszać się po tej muzyce z voiceoverem i odsłuchać tego, co jest na stronie. O co deweloper prosi najbardziej? Nawigacja po nutach, czyli to jest intuicyjne, import music.xml, proste czytanie plików PDF oraz odtwarzanie. Jest tutaj też, deweloper szczerze mówi, że takie bardzo skomplikowane nuty i nagrania i skany zrobione po prostu aparatem, na przykład telefonu, nie są bardzo dokładnie czytane. I tutaj woli właśnie o tym powiedzieć, żeby ktoś się nie rozczarował, że jakieś błędy mogą się wkraść, ale generalnie aplikacja, zwłaszcza jeśli importujemy pliki XML, powinna po prostu działać całkiem fajnie. Aplikacja jest na testflajcie, link oczywiście będzie w wątku AppleVisowym, który tradycyjnie będzie pod komentarzem dostępny. Też jak ktoś chce sobie znaleźć to szybciej, to po prostu można sobie wejść na stronę AppleVis, tam to znaleźć na forum. A teraz Android i aplikacja do radia, bo taka aplikacja się pojawiła. Scrollcast Radio. Aplikacja pozwalająca na szybkie przeskakiwanie gestami po stacjach radiowych nadających na żywo z całego świata. Coś jak rolki, tylko że dla radia, czyli to inspiracja TikTokiem na przykład, czy Instagramem właściwie nawet bardziej. Każda stacja jest jednym przesunięciem dla Talkbacka z własnymi działaniami, czytanymi komunikatami oraz sterowaniem przez słuchawki, czyli przyciski na słuchawkach. Wyszukiwanie po nastroju, ulubione, wyrównywanie poziomów głośności, darmowa i otwartość źródłowa, używająca katalogu Radio Browser. I jest link do GitHuba, do tej aplikacji, aby ktoś chciał sobie pobrać. Czyli tutaj domyślam się, że na ten moment w sklepie Play tej aplikacji nie ma, więc jakby ktoś chciał sobie to przetestować, no to musimy sobie ten program pobrać ręcznie i po prostu załadować ten plik APK. Co mamy dalej? Dalej mamy aplikację AudioNet, której zadaniem jest przesyłanie dźwięku z komputera na praktycznie dowolne inne urządzenie. To nie jest jedyna aplikacja tego typu, teraz powiemy o jeszcze jednej, natomiast jak opisuje ją Matthew Dovey, który tą aplikację stworzył, opisuję ją w ten sposób. Jeśli korzystaliście z Unimic'a, to też jakaś aplikacja, która kiedyś była dostępna, wiecie, o co chodzi. Twój telefon działa jako mikrofon dla komputera, czyli też można pójść w tą stronę. Ale dźwięk był przesyłany tylko w jedną stronę i żeby słyszeć komputer, najbliższa rzecz, jaka była dostępna, to jest Jump Desktop, czyli taka aplikacja do zdalnego pulpitu. A co jeśli chcesz po prostu słyszeć komputer lub wysłać jego dźwięk bez jego sterowania? Wszystko w jednej aplikacji. AudioNet przesyła dźwięk w czasie rzeczywistym w dowolnym kierunku pomiędzy Windowsem, Maciem, iPhone'em i każdą współczesną przeglądarką. Darmowe i otwarto źródłowe na licencji MIT. jak to działa. Centralny serwer pomaga naszym urządzeniom znaleźć się, a później dźwięk jest wysyłany bezpośrednio pomiędzy nimi. Nie jest potrzebny żaden VPN jak Tailscale. Dźwięk jest zawsze zaszyfrowany i przechodzi przez serwer, tylko jeśli bezpośrednie połączenie jest niemożliwe. Cały czas szyfrowany. Opóźnienia są niskie i strumienie się odzyskują, gdyby coś poszło nie tak, na przykład gdyby coś siecią się stało. Użyj oficjalnego serwera lub postaw własny. Co możesz zrobić? Posłuchać mikrofonu lub dowolnego wyjścia. Dźwięk z komputera na telefonie, jednego komputera na drugim. Dźwięk z Maca, wymagany macOS 14.2 lub wyższy, lub mikrofon iPhone'a. Wyślij dźwięk z mikrofonu lub dźwięk z komputera do dowolnego innego wyjścia na innym urządzeniu. Odsłuchuj kilka strumieni jednocześnie i każdy strumień ma własną głośność. Użyj kilku kont. Każdy ma własny przełącznik do udostępniania. Możemy z przeglądarki słuchać dowolnego urządzenia i wysyłać dźwięk z mikrofonu, więc na przykład nawet na Chromebooku, jakby to chciał, to można słuchać.

jest od dłuższego czasu rozwijane. Mówiliśmy o tym tutaj przed audycją i też niedawno doczekał się dość dużej aktualizacji, czyli wersji 6.0, i on generalnie też właśnie pozwala wysyłać dźwięk między komputerami. On był bardziej zoptymalizowany na sieć lokalną, aczkolwiek no da się też właśnie to spiąć po sieci. I najnowsza wersja doczekała się też wtyczki VST. Więc możemy teraz też ten dźwięk wysyłać, od razu na przykład nagrać sobie w Reaperze czy jakiejś innej aplikacji do obróbki dźwięku, co też myślę, że może być całkiem przydatne. Natomiast REM Sound oficjalnie jest dostępny tylko na Windowsa. Jest też nieoficjalna aplikacja na iPhone'a, która też pozwala słuchać, i na Maca też, ale no ona też właśnie pozwala tylko na słuchanie. Ponoć trwają prace nad, wiem przynajmniej o dwóch aplikacjach na Maca, które też mają umożliwić wysyłanie dźwięku z REM Sounda. Żadna jeszcze oficjalnie nie została udostępniona. Może to też w przyszłości się zmieni, ale fajnie, że kilka takich alternatyw jest. Z REM Sounda akurat właśnie korzystałem trochę, między innymi poprzez jedną z tych nieoficjalnych aplikacji na Maca. I nawet to działało, to bardzo fajnie nam właśnie pozwala mieć głos z kilku komputerów, na przykład w jednych słuchawkach, czy właśnie jakby ktoś chciał sobie na iPhone'a przerzucić dźwięk i na przykład, nie wiem, pomóc sobie też NVIDIA remote'em i komputerem sterować, to można. I to jeszcze też nie jest koniec nowości w aplikacjach, bo tego po prostu mieliśmy bardzo dużo. Quill się znów uaktywnił i to na kilka sposobów tak naprawdę, bo no, jak kojarzycie ten edytor tekstu, bo Quill właśnie takim edytorem tekstu i środowiskiem właściwie nawet do redagowania tekstu jest, no to ta aplikacja stała się dość duża. Tak, miał być prosty edytor, a skończyło się na tym, że ten program to potrafi tak naprawdę wszystko związane z jakimkolwiek testem, czy to jest kod źródłowy, czy jakieś pliki Worda, czy jakieś prezentacje, czy coś innego, tam no dużo rzeczy można robić i dużo osób stwierdziło, że to się stało mało intuicyjne i za duże. I dlatego właśnie powstał Quill Lite, który, jak piszą jego deweloperzy, ma być odpowiednikiem Notepada czy Wordpada, czyli takiego bardzo prostego notatnika, które takie najbardziej podstawowe pliki TXT czy RTF, czy na przykład też Markdown, jakieś pliki konfiguracyjne otworzy. I no to tak naprawdę tyle, jakieś właśnie proste formatowanie możemy sobie zrobić. Mamy sprawdzanie pisowni i to są chyba takie naprawdę takie najbardziej podstawowe funkcje. Co nie znaczy, że nie mamy funkcji AI, no bo jak to Quill jest przez AI pisane, tutaj też funkcje AI są. Możemy poprosić, aby nam to AI coś napisało albo podsumowało. I tutaj co ciekawe, deweloperzy nam dają jakiś taki ograniczony dostęp do ich chmury, która chyba działa przez jakieś GPT, ale teraz nie pamiętam, ale też możemy na przykład, to ciekawe, albo wpisać własne klucze API lub zalogować się do naszej subskrypcji OpenAI. Jak ktoś sobie wykupił ChatGPT i chcecie z poziomu takiego prostego edytora prosić, żeby nam ten chat w czymś pomagał, to można. Po prostu możemy podpiąć tą subskrypcję. To jest nowość, którą OpenAI stosunkowo niedawno udostępniło. To jest oficjalnie wspierane, że takie otwarto źródłowe projekty mogą pozwalać użytkownikom zalogować się na własne konto chata GPT, korzystać z własnych środków, które mamy na abonamencie. No to właśnie z poziomu Quilla można sobie coś takiego skonfigurować. I to nie jest jedyna nowość od Quilla, bo też doczekaliśmy się nowej wersji Quill Radia, czyli no, programu, który zaczynał od słuchania radia, ale jak to bywa z tymi projektami, na radiu się nie skończyło, bo tam też pojawiło się wsparcie dla podcastów, wspiera kilka zresztą katalogów. Potem jeszcze doszedł YouTube, aczkolwiek co ciekawe, tutaj pobierania nie ma i to jest zaznaczone, że nie ma i nie będzie. Jest też Spotify, ale do Spotify'a też tutaj właśnie potrzebujemy konta premium. I jest też jakaś prosta obsługa telewizji używająca jakiejś otwartej bazy danych z kanałami telewizyjnymi, której tam też kilka tysięcy stacji jest. Oprócz tego pojawiło się dużo innych nowości. Mamy powiadomienia na nowe podcasty, mamy oś czasu, więc możemy sobie między rozdziałami na przykład w podcastach przeskakiwać, jeśli jakiś podcast ma transkrypty odpowiednio wyświetlone, czy na przykład film na YouTubie, to też możemy z poziomu tej aplikacji tymi podcastami zarządzać. Możemy sobie włączyć powiadomienia, kiedy na przykład odtwarzany utwór się zmienia, zostawić sobie notatki.

0: dla danej jakiejś stacji. Co tutaj jeszcze się zmieniło? Automatyczne aktualizacje, których wcześniej nie było. I generalnie to takie właśnie największe nowości to są te nowe funkcje, te nowe właśnie katalogi, które zostały udostępnione. Podcasty można sobie pobierać. No i wszędzie mamy pomoc pod F1. I też podobnie jak w tej aplikacji do radia, którą Liam Erwin zrobił, o której Paweł ostatnio mówił. Jeśli mamy jakieś ulubione stacje skonfigurowane, no to też je możemy uruchomić pod z klawiszami od Alt 1 do Alt 0. I ostatnia nowość aplikacji ode mnie, której w notatkach nie ma, ale myślę, że warto o niej wspomnieć. Tutaj też dziękuję Andremu Luimu, który mi wysłał wiadomość, że to miało miejsce. Jego aplikacja Sensor Readout, czyli program, który nam pozwala monitorować różne zasoby komputera, czy to z poziomu takiego prostego interfejsu, czy to skrótami klawiszowymi, doczekał się polskiego tłumaczenia od Pawła Podolskiego, czyli jednego z naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy, że właśnie takie tłumaczenie zostało popełnione. No i dzięki temu aby ktoś takiej aplikacji potrzebował, jeśli pobierzecie najnowszą wersję, czyli to jest konkretnie wersja 6.4 bodajże, no to ona po prostu powinna nam się też odezwać po polsku, co też myślę, że jest bardzo fajną informacją. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec nowości w aplikacji.
1: Zgadza się, bo ja też kilka mam dzisiaj przyniosłem i zaczynamy od Tapestry nawet, czyli aplikacji Icon Factory, która wyszła chyba jakieś 2 lata temu, no już dość dawno, w każdym razie może nawet 3, i pozwalała nam do tej pory na czytanie treści, na taką konsumpcję w jedną stronę, czyli podpinamy sobie różne serwisy, to może być Mastodon, to może być Blue Sky, to może być Reddit, to może być YouTube, to mogą być kanały RSS, to może być serwis, który ktoś dopiął przez wtyczkę, bo tam też był system wtyczek i jest nadal, i tak zwanych konektorów. I no to jedyne, co można było robić, czyli czytać, konsumować treści. A teraz wyszła wersja 2.0 i ona dodaje możliwość tworzenia postów i odpowiadania na posty. Na ten moment działa to w Mastodonie i w Blue Sky'u, natomiast oczywiście, jeżeli ktoś tworzy jakieś własne tam konektory, wtyczki, to można w nich te opcje również dodać. Jest możliwość dołączania różnych multimediów, czy to zdjęć, czy filmów, czy ankiet i tak dalej. Można do zdjęć dopinać opisy alternatywne, także wszystkie takie znane rzeczy z typowych teraz aplikacji do tych różnych mediów społecznościowych tam są. Też usprawniono aplikację na Maca, która stała się bardziej natywna, bardziej natywne ma menu i dużo doszło skrótów klawiszowych. Poprzyspieszano różne rzeczy. No, podsumowując, ta aktualizacja, tak opisują ją autorzy, no bo Icon Factory to przecież firma stojąca dawno, dawno temu za aplikacją Twitterific, że właśnie Tapestry powoli staje się takim unowocześnionym Twitterificiem. Także jeżeli podobał wam się Twitterific i chcielibyście pokorzystać z różnych tym razem już źródeł informacji, no to Tapestry myślę, że spokojnie można polecić. Teraz coś na Windowsa, czyli Fill, aplikacja do wypełniania formularzy w PDF-ie. Ponoć radzi sobie nie tylko z formularzami, gdzie ta struktura formularza jest rzeczywiście już zrobiona, czyli to, co robił na przykład Adobe Reader, który lubi się często wysypać i otwierać 1000 niepotrzebnych pasków, jakichś tam reklam, a może premium, a może AI, a może coś tam. Tutaj po prostu otwieramy, ładujemy i wypełniamy, ale
2: tylko,
1: podobno też...
2: Tylko jest jeden problem z tym i to już sprawdziłem, bo zaciekawiła mnie ta aplikacja. Ona jest...
1: To powiedz Michała, bo ja nie to
2: stawiam. Ona jest rzeczywiście dosyć interesująca i tam... Jest w ogóle bardzo ciekawy sposób, w jaki można wypełniać te PDF-y, bo tak naprawdę to można te PDF-y wypełniać w dowolnym miejscu. Można po prostu po tym PDF-ie pisać. Czyli na przykład masz jakąś tam linijkę tekstu, ustawiasz się na końcu tej linijki i to też trzeba uważać, żeby się nie ustawić jakby w przerwie między tymi dwoma wierszami, bo wtedy wyskakuje błąd. To prawdopodobnie jest związane z tymi znacznikami tego tak zwanego drzewa dostępności, że tam się po prostu nie idzie wstrzelić. I ustawiasz się w jakimś tam konkretnym miejscu, no i po prostu wciskasz Enter i piszesz. I kiedy to już tam napiszesz, to nawet aplikacja informuje cię, ile masz miejsca w danym wierszu, żeby się wypisać. Nie wiem, z czego to jest mierzone, być może z jakichś tam parametrów wizualnych tego pliku PDF. No, to potem po prostu możesz te informacje wprowadzić, dać OK i ona jest. I zapisujesz sobie kopię takiego formularza i ten formularz się już jakby sprawdzałem później, otwierając go w innym programie do odczytu PDF-ów i rzeczywiście ta treść jest dodana, tylko jest jeden mały problem. Otworzyłem sobie jakiś tam dokument PDF z polskimi znakami i wpisałem coś też z polskimi znakami. I dostałem błąd, że ta czcionka nie obsługuje polskich znaków. Czy tam nie obsługuje tego konkretnego znaku, że nie, że polskich znaków nie obsługuje, tylko tego konkretnego znaku. I tam był wymieniony ten diakrytyk, którego ja akurat użyłem. Także, no, tu niestety jest problem, ale koncepcja jest naprawdę ciekawa. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda wizualnie. Bo to, jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać, to swoją drogą zachęcam do sięgnięcia do nie tak znowu nasz dalekich odcinków Tyflo Podcastu, kiedy to ze Sławkiem Mirskim rozmawialiśmy o dostępności dokumentów elektronicznych i tam mówimy też między innymi, że w plikach PDF to tak naprawdę warstwa wizualna i warstwa tekstowa to mogą być zupełnie dwa różne światy. I jestem bardzo ciekaw, jak to wizualnie wygląda. Czy dla nas jest to ok, fajnie, czytelne, ale czy na przykład jakoś wizualnie nie wygląda to źle?
1: Okej, no to dobrze, że zgłaszasz taki problem. No pewnie trzeba będzie też to zgłosić autorowi.
2: Co ciekawe, w ogóle aplikacja jest dostępna za darmo, ale jeżeli ktoś chciałby używać jej komercyjnie, jak to nazwijmy, to trzeba wykupić licencję. Taka ciekawostka.
1: To jest sprawiedliwy model cenowy, myślę. Tak. Co my tu jeszcze mamy? Start Speaking, czyli kolejny czytnik książek, też ze stajni tej... teraz mi uciekła nazwa, jak oni się nazwali jako kolektyw, bo to nie jest Beats. To chyba nie jest Beats, chociaż... Bo promuje to na Mastodonie Taylor Arndt, która z Beats, zdaje się, współpracuje. No to jest tam też ta ekipa od Quilla, Jeff Bishop, Michael Babcock i tak dalej. Natomiast to jest pierwsze dzieło pani, która ma na imię Becky. I ona stworzyła sobie aplikację właśnie do czytania książek, więc zaraz tutaj zobaczymy, jaki opis ma ta aplikacja. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ona nie jest po prostu... Nie robi już tego, co robi na przykład Paperback, który niedługo ma swoją drogą się ukazać już oficjalnie. W Play Store w ogóle Paperback już jest. Kosztuje chyba $20, więc przypuszczam, że około 80 do, nie wiem, 100 zł. Zależy, jakie przeliczniki teraz tam Google oferuje. Powinna być już dostępna, a Apple trochę się ociąga, jak to Apple... z uznaniem, z recenzją i przeglądem kodu i jak tylko się uporają, to Paperback również wyjdzie już jako Paperback 1.0 w App Store. Także będzie już kolejna oficjalnie dostępna aplikacja, która na dobitkę ma bardzo dopracowane, bo oprócz fajnych funkcji oczywiście, cała sztuka w stworzeniu stabilnej aplikacji do czytania dokumentów leży w tym, żeby ta aplikacja wspierała nie tylko różne formaty, ale też różne pliki, które czasami bywają dziwnie sformatowane w bardzo dziwnych miejscach. I to jest coś, nad czym Quinn w Paperbacku pracowała przez bardzo długi czas. Jest ten cały backend w Rustie napisany, gdzie naprawdę różne dziwne, jakieś takie nieoczywiste przypadki zostały ujęte. I przypuszczam, że... Taka nowa powstała aplikacja, która jest pierwszym chyba czymś projektem takim vibe kodowanym, no może tutaj nie podołać aż tak. Zobaczmy. Copolis, przepraszam. To Beats to jest jeszcze inna ekipa, tutaj Tecopolis się nazywa.
2: Oj, Pawle, coś teraz pytanie, czy to...
1: inicjatywa, w ramach której oni...
2: O, coś cię przycięło, ale o, już, okay, jesteś, to... już jesteś. Albo znowu nie.
1: To chyba ja. Juszeczkę Michale porwało. Zobaczymy.
2: No. Więc
1: tak. Czytaj książki i wspierane za pomocą łatwej do zrozumienia i elastycznej mowy i dostępnego czytnika zbudowanego dla każdego. Start Speaking pomaga czytać książki oraz wspierane dokumenty w sposób taki, który najbardziej ci pomaga i najlepiej działa. Czytaj na ekranie, słuchaj mowy oraz przemieszczaj się naturalnie między jednym z tych dwóch, między obydwoma trybami w miarę jak czytasz. Nieważne, czy czytasz powieść, uczysz się, czy też przeglądasz po prostu dokument, żeby zweryfikować jego poprawność. Czy nadganiasz zaległości w swoim ulubionym audiobooku. Start Speaking przenosi twoją bibliotekę, kontrolki czytania oraz osobiste preferencje w jedno miejsce, w którym możesz się skupić. Więc przypuszczam, że tutaj chodzi o to po prostu, o jakie funkcje są. Można czytać lub słuchać, czyli po prostu można przeglądać wizualnie tekst na ekranie, przypuszczam, że voiceoverem też, lub po prostu włączyć sobie, żeby czytała to synteza. No i można też skorzystać opcjonalnie z głosów AI, które są dostępne, o ile zalogujemy się na nasze konto, nie wiem, czy to jest ChatGPT, czy jakiś inny Eleven Labs. Można sobie organizować bibliotekę, możemy sobie dzielić ją na półki, regały i tak dalej i po prostu tam trzymać książki. Można używać nawigacji po książce za pomocą nagłówków, spisu treści, wyszukiwania, przejścia do strony i tak dalej. Można wybierać czcionki, różnego rodzaju motywy kolorystyczne i tak dalej. Wspierane są formaty EPUB, DAISY, Word, PDF, TXT-ki, Excel, prezentacje i inne kompatybilne formaty plików. Ciekawe, czy wspiera, bo to chyba Paperback jest na ten moment jedynym iPhone'owym czytnikiem, który wspiera pliki pomocy CHM, gdyby ktoś chciał czytać.
0: Nawet chyba teraz wspiera jeszcze starsze HLP w ogóle. O. Z Windowsa 3.11.
1: No, gdyby ktoś potrzebował na iPhone'ie takich dokumentów. Czemu nie? No i można też wklejać tekst. Tak, no i oczywiście wszystkie usługi dostępności VoiceOver, dynamicznie dostosowywana czcionka i tak dalej są wspierane. A, i to jest powiązane oczywiście z tymi aplikacjami z serii Perspective, czyli Perspective AI i tak dalej, Perspective Intelligence. Czyli można wykupić sobie subskrypcję na to wszystko i wtedy się pokazuje nam opcja czytania na przykład arkuszy excelowskich w formie tabeli lub w formie po prostu dokumentu. Tak, możemy przeglądać też slajdy w prezentacjach PowerPointowskich i można też dołączyć do tego notatki prezentera. No i można korzystać z tych wszystkich opcji w innych aplikacjach, że jedną aplikacją subskrybując, subskrybujemy je wszystkie. No więc taka jest aplikacja do czytania książek. No i też powstaje nowy fork of Braille Keyboarda, czyli też osoba, którą już dzisiaj wymieniliśmy od Scrolling Radio, czyli Breezy. Jest kolejną osobą, która się przymierza do sforkowania Soft Braille Keyboarda. I różne nowe funkcje tam mają być dodane, ma to być bardziej zintegrowane z klawiaturą Braille'owską Talkbacka, że gesty w podobny sposób działają, dźwięki są gdzieś tam podobne i mają nadchodzić też nowe funkcje, także gdybyście jeszcze potrzebowali, to taki mod jest. No i na sam koniec ekipa Media Access, francusko, chyba francusko-kanadyjska, francusko z Francji i z Kanady, z Quebecu, która jest znana między innymi z Reaper Access, przepraszam. Ekipa Media Access to jest ich odtwarzacz multimediów, który możecie kojarzyć. Też ostatnio mówiliśmy o Winget Accessie. No to teraz mają też QBitTorrent Access, czyli klient torrent, BitTorrent na bazie QBitTorrent, który jest dostosowany po prostu pod czytniki ekranu. No i to wszystko też ode mnie, jeśli chodzi o aplikację.
2: To teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon od słuchacza, który... Ciekawe, czy jest jeszcze z nami. Halo?
3: Jest, jest jeszcze. Graco z tej strony.
2: Cześć, Gracjanie, słuchamy.
3: Więc tak, ja zamienię się troszkę w redaktora, dlatego, bo mam kilka informacji, ale zanim to takie szybkie pytanko do Piotra i do Picioka, do Pawła, bo mianowicie wy obaj macie taki dodatek do NVDA, który generuje takie krótkie dźwięki, takie siup, siup, takie. I to ja nie mówię o unspokenie, bo Piotrek mówi, że on wyłącza unspokena, jak generuje. I co to może być za dodatek?
1: To chyba u mnie jest ten... przypomnij mi, Piotrze, jak on się nazywał.
0: A to do Firefoxa.
1: Tak. Phoenix, czekaj. Od Akasha Kakara.
0: Tak.
1: To jest dodatek, który jest do przeglądarki, więc on jest niezależny od czytnika ekranu. I on dodaje chyba z 60 różnych zdarzeń, do których można przypisać dźwięki w samej przeglądarce.
3: A, ten do
0: Finch.
3: No.
0: Ja sobie to znalazłem w międzyczasie. Tak. To na pewno było to linkowane w którymś cyflo przeglądzie, teraz nie
3: tak,
0: pamiętam.
3: Tak, było, a to było. Jesteś... Ja pamiętam. No to będę musiał sobie to przetestować, zobaczyć, czy to są faktycznie te dźwięki. No, także dziękuję za informację. Więc tak, i teraz moje rzeczy, które mam tutaj do przekazania. Czy są tutaj wśród was jacyś PayPalowcy, czy nie za bardzo?
1: Zdarza się, jak mogę, to unikam. Mm-hmm. Jak nie, to nie mogę, to nie unikam i korzystam.
3: A, dawno rozumiem. No więc tak, no ja akurat korzystam z PayPala, no może nie jakoś bardzo często, ale jednak. I tak, tutaj są zmiany w aplikacji. Z tego, co wiem, to i na Androida, i na iPhone'a, tylko że no wiadomo, ja akurat iPhone'a teraz aktywnie nie użytkuję, więc po prostu z iPhone'a to się nie wypowiem. Mianowicie na Androidzie były ostatnio dosyć spore zmiany i PayPal strasznie kombinuje z tym interfejsem użytkownika. Bo tak, no otwieram sobie w pewnym momencie aplikację PayPal jakiś miesiąc temu i no co tu widzę? Interfejs webowy, no ładnie, pięknie, cudownie, nie? Oczywiście nie byłem z tego faktu zadowolony, bo to wszystko chodziło wolniej, bardziej topornie i tak dalej. Bo wiadomo, to co się dało zrobić, to się dało zrobić. Więc tak to mniej więcej wygląda, ale potem postanowiłem zrobić parę eksperymentów, no bo mam dwa telefony z Androidem, drugi Xiaomi, jeden Pixel, no właśnie na Pixelu miałem ten webowy interfejs, a na Xiaomi też mi się zaktualizowała aplikacja PayPal do najnowszej wersji, też ją sobie odpalam, a tu mam jakiś inny wygląd w ogóle, też inny od tej starej, ale z jakimiś takimi zakładkami na górze. Ja myślę sobie, kurczę, no to co to może być? Wersja jest ta sama. Dobra, myślę sobie, okej, no to zrobię tak. Na Pixelu sobie wyczyściłem dane aplikacji i dostałem trzeci wygląd. Tym razem już całe szczęście nie webowy, ale trzeci wygląd. I tutaj mam właśnie rozpisane, jak te wyglądy wyglądają. Znaczy wyglądają, trochę masło maślane wyszło. Ale czym się te wyglądy charakteryzują? Chodzi o zakładki. Na dole lub na górze, więc tak, stary wygląd, były zakładki na dole, było tak, strona główna, portfel, wysyłaj i żądaj, działania, oferty. I teraz tak, teraz mamy nowy wygląd. I te zakładki, one były na, ja go miałem dosłownie tylko przez chwilę, teraz go już nie mam, te zakładki były na górze, nie na dole. Te zakładki, karty właściwie bardziej, rachunki, działania, subskrypcje, ustawienia. I to były zakładki na górze, a ten wygląd, który mam teraz obecnie, to są dwie zakładki, to właściwie synteza mówi jako zakładka, nie jako karta, bo tam mówiło jako karta, że tam rachunki, karta i tak dalej, teraz mówił zakładka, czyli ja zakładka, wyślij zakładka. No i jak się wchodzi wyślij, no to tam można ten, można tutaj te różne działania robić. No ja akurat korzystam z PayPala, bo ja tam kupuję te płyty na Discogsie, tam jest ten właśnie system płatności PayPal, no to akurat też głównie dlatego. Więc tak, to już to mamy za sobą. Teraz kolejna sprawa. GitHub i sytuacja, którą miałem z GitHubem przez ostatni miesiąc, bardzo taka dosyć mocno nieprzyjemna i no to też myślę warto uczulić wszystkich użytkowników, bo oczywiście, żeby nie było, nikomu tego absolutnie nie życzę i to nie jest tak, że to się zdarza, że to się może zdarzyć każdemu, ale może się zdarzyć i bardzo mocno nieoczekiwanym momencie. Ja chciałem sobie coś tam zrobić na swoim koncie, a tu patrzę, w ogóle mi jakby w repozytorium zniknęły mi wydania, releases, ja się zastanawiam, co to jest, nie? Ja tam patrzę, tagi są, jak wejdę w dany tag, to były releasy. No i wiadomo, tam nie będę się tutaj rozwlekać, bo no chcę to w miarę tam skondensować, ale chodzi o to, że konto GitHub zostało oflagowane, czyli zostały nałożone na nie jakieś takie ograniczenia. Na przykład u mnie to się charakteryzowało tym, że nie było to widoczne, że to konto po prostu było niewidoczne dla użytkowników niezalogowanych i też nawet dla niektórych zalogowanych, więc po prostu jeśli wchodziło na mój profil, to było 404, tak samo repozytory i tak dalej. Ja na przykład miałem dostęp do swojego kodu, mogłem go normalnie edytować, to nic nie było żadnego problemu. Nie mogłem forkować repozytoriów. Mogłem na przykład tworzyć, nie wiem, issues, ale te issues stworzone przeze mnie były po prostu niewidoczne. Jakby ja wchodziłem na moje konto, to były. Jak wchodziłem bez konta, no to było 404. One były jakby utworzone na danym repozytorium, ale były 404, czyli prawdopodobnie maintainer albo ich nie widział, albo były jakoś bardzo mocno ukryte. No i oczywiście istnieje taka procedura, że się do supportu GitHuba trzeba się tam zweryfikować SMS-em. Pisze się prośbę o przywrócenie dostępu do konta. No i ja oczywiście taką prośbę napisałem. No i tam dostałem taką automatyczną odpowiedź, że no tak, że tam wykryto jakąś podejrzaną aktywność. W sumie do tej pory nie wiem, co to było tą podejrzaną aktywnością. Ciężko stwierdzić. Ja mam takie podejrzenie, bo ja przed tym całym incydentem przenosiłem repozytoria z konta kolegi na moje konto. Jest taka opcja transfer repozytoriów i tam było bardzo dużo akcji w przeciągu krótkiego czasu. Ja tam usuwałem, bo ja tam miałem sforkowane, potem chciałem, żeby to się pod mój adres przeniosło, potem kolega mi to transferował i tak dalej. I mam podejrzenie, że to mogło jakoś zaalarmować GitHuba, no ale ciężko tutaj stwierdzić, bo support mi jakby nie podał, co to konkretnie za działania. No i w sumie, no okej, no dobra, no to oni się tam mnie zapytali, jak chcę użytkować GitHuba. No to ja tam odpisałem, że forkowanie repozytoriów, tam prace nad tłumaczeniami, bla, bla, bla, bla i takie inne rzeczy, rozwijanie aplikacji, jakichś dodatków do NVDA i tak dalej. No i w sumie, no przez miesiąc była totalna cisza i szczerze mówiąc, ja traciłem nadzieję, że to jakokolwiek się zakończy i w sumie jakiś tydzień temu to napisałem tak zwany follow-up, bo to jest jakby dozwolone, że po jakimś czasie można napisać, że tam no po prostu w tym follow-upie po prostu napisałem jakby mniej więcej to samo, że no już od ponad miesiąca jest cały czas ta sama sytuacja, że no bardzo mi zależy na odzyskaniu dostępu do tego konta, żeby mógł po prostu dalej pracować nad swoimi rzeczami. No i w końcu właśnie dosłownie wczoraj chyba w nocy, bo to tam Ameryka, to tam inna strefa czasowa, no, odezwał się człowiek z supportu, że tam przepraszamy za długą odpowiedź, mamy po prostu więcej zgłoszeń niż zwykle, wiadomo, takie inne rzeczy. I tam, no, że te działania, znaczy to, co się stało z moim kontem, po prostu wymagało ręcznego przejrzenia przez support GitHub. I oni cofnęli te restrykcje i mogę już normalnie korzystać z konta. Zgłoszenie zostało zamknięte. Nie otrzymałem odpowiedzi, co jakby spowodowało to wszystko, ale no teraz jest już wszystko okej. Mogę już wszystko robić z konta GitHub, tak jak robiłem. Także no, sprawa się zakończyła happy endem, bo myślałem po prostu, że będę dzisiaj do was dzwonić i się będę żalić, że o, co z tym moim kontem będzie, no a całe szczęście tutaj się wszystko zakończyło dobrze.
2: Happy end nastąpił.
3: No
2: super.
3: Tak. Także no nie wiem, co to się stało, ale no miejmy nadzieję, że już więcej nie będę mieć takich sytuacji. Przynajmniej teraz jest już u mnie spokój z tymi całymi przenosinami i tak dalej. Także pod tym kątem jest dobrze. I tak. I ostatnia sprawa, jaką mam na dzisiaj, to nowości w WinZapie, bo ogólnie szykuje się wersja WinZapa 2.0.0.0. Ona nie jest jeszcze jakby oficjalna, bo to ona się dopiero szykuje, będzie za, powiedzmy, bliżej nieokreślony czas, bo ta aplikacja, ona się rozwija, ale jest już, są już migawki alfa z tego, więc jak ktoś by chciał bardzo mocno potestować, no to może sobie z GitHuba pobrać. Tutaj jeszcze taka informacja propos polskiego tłumaczenia. Ja tutaj troszkę, delikatnie mówiąc, pałeczkę przejąłem, coś trochę poprawiałem parę błędów, tam, które były w tłumaczeniu, bo wiadomo, że co zostało przetłumaczone przez AI, i to zostało. Nie wszystko oczywiście było perfekcyjnie. Tam było parę takich niedociągnięć językowych, znaczeniowych i tak dalej. Terminologię trzeba było ujednolicić. No, także tłumaczenie jest już poprawione i tam staram się w miarę na bieżąco jakoś to wszystko łatać. I tak.
2: Przede wszystkim najważniejsze to w ogóle, myślę, Gracjanie, że warto powiedzieć, że WinZap znowu działa i da się z niego korzystać, bo przez pewien czas to po prostu źle się korzystało, nie dało się tego używać, teraz znowu się da. Ja sobie go właśnie parę dni temu skonfigurowałem na nowo, ustawiłem i no i po prostu działa. I...
3: No tak, no ja od września, początku września go testuję, jakoś od 14, znaczy nie wiem, 7, 8 września, jakoś tak mniej więcej, więc nie wiem, kiedy był okres tego niedziałania, może sierpień, bo we wrześniu mi już działał dobrze, więc...
2: Początek września też jeszcze.
3: Okej. No tak, rozumiem. No to wtedy jakoś trafiłem po prostu już na to okienko takie, że tak powiem, szczęśliwe, że tak powiem. I teraz tak, mam tu po prostu rozpisane nowości, jakie się szykują. Oczywiście ta lista zmian może, no że tak powiem, może ulec... Inaczej, ta lista może ulec zmianom, ale tak, takie najważniejsze nowości, ja teraz będę czytać, bo ja to sobie rozpisałem. Pełna obsługa połączeń głosowych i wideo. Bezpośrednio z WinZap. Nawiązywanie, odbieranie i odrzucanie połączeń, dostępne okno rozmowy, skróty klawiaturowe oraz wybór mikrofonu, głośnika i kamery. Kolejna rzecz, nowa karta połączenia z historią połączeń podziałem na odebrane, nieodebrane i odrzucone oraz możliwością szybkiego odzwonienia. Zablokowane czaty chronione pinem, chronione pinem, trafiają do osobnego folderu, znikają z normalnej listy i wyszukiwania, ich powiadomienia nie są nie ujawniają nazwy czatu, kontaktu ani treści wiadomości. Wiadomości głosowe stereo. Jeśli mikrofon daje dwa kanały, WinZap może zachować prawdziwe stereo ze względu na ograniczenia WinZapa, WhatsAppa na iPhone'ie, stereo jest wysyłane jako zwykłe audio zamiast klasycznej wiadomości głosowej. Tak, bo WhatsApp ma ogólnie dwa protokoły przesyłania wiadomości audio. Ma ten PTT, czy to jest wiadomość głosowa, i jako audio. I na iPhone'ie był taki problem, że jeśli się wysłało wiadomość stereo w PTT, to iPhone po prostu twierdził tak jakby, że nie udało się znaleźć wiadomości głosowej. Taki błąd wyskakiwał, bo to ja akurat z kolegą testowałem, właśnie który miał iPhone'a, no bo ja mam iPhone'a, ale on jest na tyle stary, że tam, znaczy nie, tam akurat WhatsApp w sumie zadziała, tylko po prostu no nie chcę już tam logować, bo musiałbym potem te konto znowu aktywować i tak dalej, chociaż mógłbym teoretycznie urządzenie podpiąć. Ale dobra, kolejna nowość. Nagrywanie mikrofonu razem z dźwiękiem komputera. Można nagrać w jednej wiadomości własny głos oraz na przykład muzykę, film albo dźwięk czytnika ekranu z osobą osobną regulacją poziomów, przepraszam. Szybkie połączenie urządzeń audio skrótami klawiszowymi. Można w locie zmieniać mikrofon lub urządzenie odtwarzające również podczas trwającego połączenia. To też myślę ciekawa funkcja. Lepsza obsługa wielu kont. Można zamknąć tylko bieżące konto bez wyłączania całego WinZappa. Poprawiono też aktualizację programu przy kilku otwartych kontach. Większa kontrola nad powiadomieniami. Można wybrać, czy w tle mają być odczyty, mają być odczytywany, ma być odtwarzany dźwięk, nazwa czatu, treść wiadomości, tylko dźwięk i nazwa, albo sam dźwięk, bez żadnej informacji głosowej. Wyszukiwanie w zarchiwizowanych czatach oraz kilka usprawnień w nawigacji klawiaturą, między innymi lepszy tryb zaznaczania wielu wiadomości i obsługa spacji oraz Skype'a. Eksport i import ustawień między kontami lub komputerami oraz rozbudowane ustawienia kopii z zapasowej profilu WinZap, tak, profilu WhatsApp Web. Shift plus, to jest nowy skrót klawiaturowy. Shift plus F5 do ponownej synchronizacji, tylko aktualnie otwartego czatu, zamiast pełnego F5, które powoduje synchronizację wszystkich czatów naraz. Dużo poprawek stabilności i dostępności. Lepsze odzyskiwanie sesji po problemach z profilem. Poprawki po wybudzeniu komputera z trybu uśpienia albo hibernacji. Poprawione liczniki nieprzeczytanych wiadomości. No, z tym był problem. No zobaczymy, jak to z tym dalej będzie, bo jak ostatnio to testowałem, u mnie dalej był problem z tymi nieprzeczytanymi, ale zobaczymy, zobaczymy. Problem z... problemy z fokusem, odtwarzaniem audio i synchronizacją. Logi mają być... O, i to też jest bardzo ważna zmiana. Logi mają być bezpieczniejsze do wysyłania twórcom. Numery telefonów, indeksy, identyfikatory i nazwy kontaktów są maskowane. Dwa nowe języki, turecki i rumuński. Polskie tłumaczenie zostało ponownie przejrzane. No tak, to już o tym mówiłem. I to tyle. To tyle, jeśli chodzi o te zmiany. Tyle, co miałem tutaj rozpisane. Także, no i to też tyle, co było ode mnie. Także ja bardzo dziękuję tutaj. No, bardzo się cieszę, że mogłem się z wami tym wszystkim podzielić. I życzę wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, Gracjanie, dzięki za telefon. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Mam jeszcze wiadomość od Mariusza, wiadomość tekstową. Wznowiono działalność polskich komunikatorów Nasza Klasa i Gadu Gadu. Ciekawy, jak z ich dostępnością dla czytników ekranu. Ktoś testował?
1: Gadu Gadu zawsze działało, chyba tam nic dokładnie nie zostało zawieszone. A Nasza Klasa? Nie wiem, no ale to już chyba też troszkę czas minął na takie, na ten portal. On miał chwilkę swojej chwały. Potem to wykupił chyba, nie był jakiś rosyjski inwestor?
2: A on się no, tam tych inwestorów to było...
1: Wielu.
2: Wielu.
1: No, no. No ciekawe, no nie, nikt z nas nie testował.
4: Dobrze, to mam jeszcze kilka wiadomości, ale może zanim wiadomości, to może jeszcze coś od nas. Paweł, rusza Double Talk, czyli...
1: Double Tap podcast. Life.
4: Tak.
1: Tak, to nawet... nie tyle podcast, co stacja radiowa, czy powiedzmy taki stream radiowy, gdzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu mają być emitowane treści, oczywiście w języku angielskim, dotyczące dysfunkcji wzroku. I jak to ma działać? No wczoraj odbyła się premiera, gdzie przez 2 godziny, zdaje się, prezentowali to prowadzący ten podcast Double Tap, który my znamy, ten technologiczny. Aczkolwiek warto wspomnieć o tym, że no Double Tap to nie jest jakaś prywatna inicjatywa, która nie wiadomo skąd się wzięła, tylko jest to część całego jakby takiej fabryki medialnej, jaką jest AMI, czyli Accessible Media Incorporated chyba, Kanada. I to jest firma, która produkuje mnóstwo zarówno materiałów wideo, jak i audio, jest zarówno Double Tap TV, jak i Double Tap w formie podcastów, które znamy, ale tam jest też oprócz technologii też kwestie jakieś właśnie społeczne, kwestie jakieś omawianie audiobooków, czy nawet jakieś fragmenty książek w dozwolonym zakresie są odtwarzane. Także tych treści powstaje w ramach AMI mnóstwo. No i teraz rusza nowa inicjatywa, czy powiedzmy nowy stream, gdzie tych podcastów będzie lecieć jeszcze więcej i niekoniecznie tylko ze stajni AMI. No bo tutaj się dogadali prowadzący prawdopodobnie, czy zarządcy z różnymi innymi twórcami i ma być tam mnóstwo podcastów. Właśnie patrzę teraz, co tu ma być, bo ma być dużo też ich nowych produkcji, oczywiście czegoś, co oni serwują. Jest to już dostępne na TuneIn, można wywołać, no bo oczywiście musi z Alexami działać i z innymi różnymi głośniczkami, ale też w innych aplikacjach powinno być to znalezione. I patrzę... Tak, ponad 20 audycji. Oprócz tych mainstreamowych i weekendowych edycji Double Tap, bo zawsze Double Tap wychodzi codziennie, tak? Każdego dnia wychodzi jakiś odcinek. No i są też edycje w weekendy i są edycje te mainstream, czyli gdzie też z perspektywy osób z dysfunkcją wzroku, ale omawia się takie newsy, które raczej wychodzą w tych no, głównych źródłach informacyjnych. Nie, że jakieś nasze specyficzne, tylko co tam Google, co tam Meta, co tam Apple i tak dalej.
2: Takie nasze technikalia.
1: O, tak. No tak, tak, tak. I jakie tutaj audycje będą dołączały? Więc mamy Tuesday Topics, American Council of the Blind. Hadley Presents. Hadley to jest taka platforma również kursów i takiej chyba samoprowadzonej, czy też nawet chyba są też kursy prowadzone przez instruktorów. Ale taka amerykańska platforma, gdzie osoby niewidome mogą się uczyć różnych rzeczy. To kiedyś było w ogóle korespondencyjne. Można było się uczyć chyba hiszpańskiego na przykład, albo jakieś obsługi komputera korespondencyjnie. No, ciekawe to było. Vispero Connect, formerly, dawniej FS Cast. Zresztą wyszedł chyba wczoraj nowy odcinek. Eyes on Success to też jest taki podcast, który prezentuje bardziej takie lifestyle'owe rzeczy, czyli osoby niewidome, które coś ciekawego robią. The Blind Life Podcast, to tutaj nie jestem do końca pewien. Mam wrażenie, że to subskrybuje, ale nie wiem, czy to nie jest jedna osoba, która coś tam prowadzi. That Real Blind Tech Show to jest taki podcast również amerykański, prowadzony przez pana, który się nazywa Brian. Uciekło mi nazwisko, ale wiem, że jest komikiem i wokół też niepełnosprawności swojej tworzy no, cały swój program kabaretowy, czy powiedzmy taki komediowy, stand-up. Słucham? Więc on też z paroma osobami, nie wiem, czy tam nie ma też Janine Stanley z Eiry. Czasami się nie przyłącza jako współprowadząca. No w każdym razie prowadzą taki, no właśnie w takim śmiesznym trochę stylu podcast o technologii i o tym, co się ostatnio wydarzyło. Też w kontekście osób niewidomych. Sunday Edition with Anthony Corona. Ja nie wiem, czy on nie jest jakimś instruktorem też amerykańskim, szkoleniowcem, który szkoli po prostu. I też się dzieli jakimiś swoimi poradami, bo z tego go głównie kojarzę. EBU in Action to nawet bardzo kojarzę, więc no mój głos również się na tej platformie pojawi. Notabene niedługo wychodzimy z nowym odcinkiem, dam znać jak będziemy, bo temat myślę, że jest dość ciekawy. Pathways to Zero Barriers from the Zero Project. No jakoś nie umknęło mi, że Zero Project ma też swój podcast. Triple Vision produkcji Pandora Project. To nazwa mi też mignęła, ale tego nie znam. I no i też AMI-owe produkcje będą. I będzie tam nowy podcast, który tej jesieni zadebiutuje, czyli Progress. Access in Progress. Nie wiem, o co w nim będzie chodziło, ale takie tam będą rzeczy. I też Double Tap zaprezentuje swoje własne dwie nowe audycje, czyli Double Tap Presents Good Vibes i Our Perspectives with Colby and Michael. Będzie też więcej relacji na żywo z takich wydarzeń jak CES, z wydarzeń technologicznych i z konferencji dotyczących osób niewidomych. No i jeszcze więcej słuchaczy dzwoniących z całego świata i dzielących się swoimi perspektywami. No więc jeżeli temat interesuje was i chcielibyście jeszcze więcej zgłębić treści dotyczących osób z dysfunkcją wzroku i angielski dla was przeszkodą nie jest, no to Double Tap Live może być czymś rzeczywiście dla was.
4: Dobrze, to w takim razie myślę, że można by odtworzyć kilka wiadomości, które od was dostaliśmy. Tym razem będą to wiadomości głosowe.
5: Dajcie, nagrywam się z aplikacji Tyflocentrum. Chciałem poinformować, że coś się porobiło z trybem recovery na iPhone'ie od najnowszej bety. ponieważ chciałem sobie sprawdzić ten tryb odzyskiwania i odkryłem, że nie jesteśmy w stanie w trybie odzyskiwania w iPhone'ie włączyć VoiceOvera. Jak wcześniej, kiedy włączył się tryb odzyskiwania, mogliśmy włączyć VoiceOver poprzez trzykrotne wciśnięcie przycisku bocznego, tak teraz, kiedy już jesteśmy w tym trybie odzyskiwania i wciśniemy przycisk boczny, no to wtedy iPhone wyda nam takie plumknięcie charakterystyczne do tego, kiedy się wyłącza telefon i pojawi się na ekranie coś, bo nie jesteśmy w stanie z tego wyjść w taki normalny sposób, jak poprzez twardy reset iPhone'a. Trzykrotne naciśnięcie przycisku bocznego włącza coś, a nie włącza VoiceOvera. No i ja się nie mogłem nigdzie dokopać do tego, co Apple zrobiło i jak tego VoiceOvera włączyć obecnie, no bo na pewno trzykrotny przycisk boczny to nie jest tak, jak było do tej pory. Także nie wiem, może ktoś coś wie. Ja próbowałem się dokopać do jakichś informacji w sztucznej inteligencji w internecie, no i się nie dokopałem, a chciałem sobie coś sprawdzić w tym trybie odzyskiwania, chociażby to, czy jest możliwość przez Wi-Fi pobranie stabilnego iOS-a, żeby w razie czego się pozbyć bety, gdyby na przykład chciał.
4: Ja na przykład nie wiem. To była wiadomość od Mojsiora, natomiast teraz będą dwie wiadomości od Kasi.
6: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja przede wszystkim gratuluję 250 audycji do przeglądu i chciałabym tutaj parę punktów włożyć do tematów, o którym mówiliście wcześniej i no, mam jeden taki swój mały temacik. Więc tak, jeszcze odnośnie tych odkurzaczy i wyboru pomiędzy Roombą a odkurzaczem pionowym, to ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jeden temat, bo nie jest to tylko kwestia dostępności aplikacji i ceny, która w przypadku robotów jest wyższa. Jest to też kwestia miejsca. Taki robot, zwłaszcza jeżeli on ma stację czyszczącą i ma funkcję mycia, to ja taki widziałam i one są... taki roborok jest wielki po prostu, więc to trzeba wziąć pod uwagę, ale no to jeszcze nie jest istotne. Natomiast moja refleksja jest taka, że przy robocie, przy czymś generalnie, co jeździ samo, trzeba dużą uwagę poświęcić temu, żeby temu posprzątać, temu jakby stworzyć możliwości do tego, żeby to mogło swobodnie jeździć, czyli to my musimy, zanim go puścimy, zadbać o to, żeby a nie leżał gdzieś jakiś papierek, a żeby właśnie jakiś kapelek nam się nie zapomniany, nie ostał, bo odłączyliśmy jakiś sprzęt od ładowania i sobie został kabel, żeby, nie wiem, no są takie bardzo drobne rzeczy, albo nie wiem, jakaś poduszeczka z łóżka to spadła gdzieś, no cokolwiek. I przy takim odkurzaczu właśnie pionowym, ja akurat używam Boscha z serii Unlimited i jestem bardzo zadowolona z tego, ale to już jest kwestia tego, co sobie ktoś chce kupić, wiadomo. No ale przy takim odkurzaczu pionowym, jeżeli ja po prostu nim jadę i on jakąś przeszkodę typu właśnie chusteczka, papierek, cokolwiek innego napotyka, to on to zaczyna wciągać, ja jestem w stanie w sekundę na to zareagować i mu go wyłączyć i mu to wyciągnąć. Także w moim odczuciu te roboty jeżdżące są dla ludzi, którzy mają zwierzęta i dla ludzi, którzy właśnie jednak bardziej lubią sprzątać niż ci, co używają odkurzaczy pionowych. Co do notatników, to mam też taką już refleksję, to mnie wróciła teraz po przesłuchaniu podcastu o Braille Sensie, tylko wtedy nie zdążyłam się nagrać. Natomiast ja mam takie wrażenie, że niepotrzebnie dodaje się do tych notatników dzisiaj funkcji, które sprawiają, że one koniecznie muszą być małymi komputerkami albo małymi telefonikami, którymi nie są. Nie no, kurczę, po co w takim notatniku GPS? No wiadomo, że my nie będziemy z tym nawigować. Sklep, Play i tak dalej. A nikt nie pomyśli o no, takiej podstawowej rzeczy właśnie, czyli że no, notatnik powinien mieć Bluetooth i współczesne notatniki oczywiście mają Bluetooth, ale no, co dla mnie powinien mieć notatnik, którego ja bym chciała używać? Klawiaturę brajlowską, właśnie Bluetooth, ewentualnie jakąś syntezę, ale przede wszystkim powinien mieć albo w sobie, albo dołączony konwerter plików, taki, żebym ja mu była w stanie podać, czy ja piszę brajlem sześciopunktowym, czy ośmiopunktowym i jaką tablicę usługuję. I on by wtedy skonwertował mi taki dokument napisany bezpośrednio w notatniku na Worda, na PDF-a, na jakikolwiek inny plik. I po prostu więcej nie byłoby nic potrzebne, bo kurczę, no ja z mojego notatnika, którego mam, mojego od Helptecha, jestem bardzo zadowolona, ale no problem się właśnie pojawia wtedy, kiedy to, co w nim napisałam, trzeba przenieść na komputer i wtedy, jeżeli nie jest to długi tekst, to jest mi go dużo wygodniej przepisać, niż poprawiać błędy, które wynikają z tego, że pisałam po polsku niemiecką tablicą, bo zapomniałam jej przełączyć, a zazwyczaj piszę w sześciopunkcie, więc zamiast tam hasza pojawia się dolar, w sensie zamiast dużej litery pojawia się dolar, zamiast znaku liczbowego, zamiast liczb to się pojawiają jakieś hasze i litery i tego typu kwiatki, nie? I gdyby ktoś wypuścił na rynek właśnie taki prosty notatnik, to po pierwsze byłby on i tańszy, i no, jakby notatniki są bardzo przydatnymi urządzeniami. To kiedyś padła taka kwestia, że nie. A ja uważam, że jak najbardziej, tylko no właśnie ta kompatybilność ze wszystkim byłaby istotna. No to może już jakby mój newsik w kolejnej wiadomości jakiejś to może już wyszła za długo.
2: I jeszcze jest chyba jedną wiadomość, tak? Mamy od Kasi.
4: Tak, coś się tam nie odtworzyło, ale już odtwarzam.
6: I jeszcze wam opowiem tak króciutko o aplikacji, którą wczoraj odkryłam do rozpoznawania kolorów. Apka nazywa się Colors Pick Scan. Jest na Androida i ma 3 przyciski, niestety nie zaetykietowane, ale właśnie jak się w nią wejdzie, to ona troszkę wygląda jak moje stare Colorino, jeżeli nawet takie ułożenie tych przycisków, że one się gdzieś tak na dole ekranu układają, jakby na środku ekranu, ale bardziej u dołu, mamy 3 przyciski. Pierwszy przycisk to jest menu, w którym możemy włączyć latarkę i zmienić język. Polski też jest. Drugi przycisk służy do skanowania kodów QR, ale jakieś chyba inne kody niż te kody stosowane na produktach, bo żadnego produktu mi tym nie rozpoznało, więc nie wiem, jak to działa. A trzeci to jest właśnie to, co nas interesuje najbardziej, czyli rozpoznawanie kolorów właśnie. I to jest wszystko, co ta apka robi. Taka fajna, prosta. Nie musimy, jeżeli chcemy na szybko coś rozpoznać, wchodzić na przykład nie wiem, w lookoucie, szukać tego rozpoznawania kolorów, czy też w innej aplikacji do rozpoznawania czegoś. Po prostu odpalamy i działa i gdzieś tam to jest fajne. Dajcie znać, czy ewentualnie mam tekstową wiadomość przysłać z linkiem. W ogóle to jakoś interesuje. I już pozdrawiam. Miłego prowadzenia audycji. Słucham was dalej.
4: A dalej, Piotrze, co nowego w Androidzie?
0: O co mi chodziło z tym nagłówkiem? Konkretnie tutaj będziemy mówili o dostępności Androida, gdzie pojawiły się dwie bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie tutaj będziemy mówić o czytnikach ekranu. I jakby dla kogoś było mało, że mamy TalkBacka, mamy TalkForwarda, mamy jeszcze tam był taki screen reader z Turcji, teraz nie przypominam sobie, jak się nazywał.
1: Ferda.
0: Ferda, dziękuję bardzo. Mieliśmy też Selina z Japonii. To jeszcze do tego wszystkiego dochodzi BackTalk. Tak, nie mylić z TalkBackiem. Natomiast jest to faktycznie, jak się można trochę domyślić. Z nazwy kolejna modyfikacja kodu źródłowego oficjalnego TalkBacka. Natomiast dlaczego o tej akurat o tej aplikacji mówię? Głównie dlatego, że autorami, jeden z autorek właściwie tej modyfikacji jest Queen, czyli osoba odpowiedzialna za Fedrę, za Paperbacka, za parę innych bardzo fajnych rzeczy. Osoba, która też na co dzień pracuje w Nuva Solutions nad Rimem na przykład, więc tak jak z tymi innymi aplikacjami można by się zastanowić, jak to będzie działało. No tutaj na pewno mamy do czynienia z kimś, kto wie, co robi, nawet jeśli tam jest jakaś sztuczna inteligencja zaprzężona, żeby pomóc w rozwoju tego. Ma konkretne cele, które chce osiągnąć, jednocześnie nie psując tego, co już gdzieś w Google, co Google

0: TalkBacker Google, czyli czytnik ekranu dla niewidomych i słabowidzących użytkowników Androida, dodaje poprawki i nowe funkcje na bazie kodu Google. Nie jest związany z Googlem. Jakie są cele tego projektu? Bo to jest też, myślę, kwestia istotna. A oczywiście też jeszcze zapomniałem o tym. Jeszcze jeden fork TalkBacka, przecież jest ten z Chin. Jak on się nazywał?
1: Prudence Screen.
0: Prudence, dziękuję. Jest tego trochę.
1: No.
0: Dobrze. Sprawić, żeby TalkBack był szybszy i bardziej responsywny. Przywrócić funkcjonalność przydatną z poprzedniej wersji TalkBacka, która została usunięta. Jaka to funkcjonalność? Zaraz się dowiemy. Umożliwić kompilację na Windowsie, Macu i Linuxie. Przepisać jak najwięcej kodu do Kotlina, no bo tak, TalkBack jest na tyle starym projektem, że dużo kodów jeszcze zostało w Javie, a generalnie teraz aplikacje na Androida się pisze w Kotlinie. Zostać w miarę blisko do wydań Google i jeśli jakaś nowa wersja od Google się pojawi, żeby te zmiany połączyć ze sobą. Zmiany z TalkBacka, i tutaj myślę, że będzie kwestia dla większości najbardziej istotna. Responsywność. Mamy ustawienie czas między stuknięciami, to znajdziemy w ustawieniach zaawansowanych TalkBacka. Redukcja opóźnienia, czas między stuknięciami, żeby zdecydować, jak długo TalkBack czeka na kolejne stuknięcie, czyli chodzi na przykład o stuknięcie dwukrotne. Domyślnie jest to 0,25 sekundy. Ale można to zmienić maksymalnie nawet do 0,1 sekundy. Skrócony czas powoduje, że wszystkie gesty wymagające wielokrotnego stuknięcia, że wyreagują szybciej, ale wolniejsze podwójne stuknięcie może zostać zarejestrowane jako dwa pojedyncze stuknięcia, czyli na przykład tam fokus gdzieś zostanie przeniesiony. Więc no musimy sami zdecydować, jak to chcemy sobie skonfigurować. Jak się stukamy szybko w miarę, no to możemy sobie tą rozpoznawalność tak przyspieszyć. Jeśli nie, no to lepiej tej opcji pewnie nie zmieniać. Mniej opóźnienia podczas przewijania. Po każdym przewinięciu TalkBack przeszukiwał zawartość listy w poszukiwaniu nowego elementu, żeby postawić na nim fokus. To blokowało eksplorację dotykiem i mogło spowodować, że gesty nie reagowały, tak? No bo telefon po prostu TalkBack był zajęty. BackTalk teraz robi to wyszukiwanie raz, kiedy przewijanie się zakończy. Czyli po prostu no, to przewijanie na Androidzie, które no, jest znane z tego, że czasami jest mało responsywne, na pewno mniej responsywne niż na iPhone'ie, po prostu powinno działać lepiej. Szybsze przewijanie, szybsze gesty prawo-lewo na listach. Żeby znaleźć następny element na liście, TalkBack tworzył kolejność czytania, czyli tak sobie tworzył mapkę tych kontrolek całego ekranu trzy razy. Raz, żeby sprawdzić, czy jesteśmy na końcu listy. Raz, żeby zobaczyć, jaki jest następny element. I jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy element wymaga przewinięcia listy, żeby był widoczny. BackTalk tworzy tą mapkę raz, a później wykorzystuje ją do kolejnych zapytań. Czyli jak na miejscu się nie aktualizuje, to po prostu no, to powinno być dużo bardziej responsywne dzięki temu. Szybsza nawigacja gestami na ekranach, które się nie zmieniają. TalkBack prosił aplikację o każdy element na ekranie za każdym razem, kiedy nawigowaliśmy gestami. I czekał na każdą odpowiedź. BackTalk teraz zapisuje kolejność czytania pomiędzy gestami i tworzy ją tylko w momencie, kiedy ekran się zmieni lub BackTalk przewinie ekran lub na coś kliknie. W teście na telefonie Realme 3 z 4 gestów użyły tej zapisanej kolejności i najdłuższa pauza między gestem i kiedy mowa zaczęła mówić, skróciła się z 450 milisekund, czyli to jest jakieś pół sekundy, do 150 milisekund, czyli to jest no niecała, no trochę ponad 1/10 sekundy. No to jest bardzo odczuwalne to będzie. To jakoś 3 razy szybciej mniej więcej ten backtalk powinien być bardziej responsywny. Jasność ekranu. Mamy na tej sekcji tego pokrętła, jakby to nazwijmy, ustawień, mamy dodaną jasność ekranu, więc można sobie z poziomu TalkBacka to zmienić. Do tego jest wymagane uprawnienie, żeby zmienić jasność. Krótszy komunikat u kurtyny. i

0: Jeśli zaznaczymy, zawsze to pokazuj na ekranie ukrywania ekranu, backtalk mówi tylko ekran ukryty i pomija instrukcję, jak znów pokazać ekran. No bo pewnie wiemy, jak to zrobić. Przez 3 minuty, kiedy ukryliśmy ekran, TalkBack ustawiał jasność ekranu na pełną jasność. O, no to pewnie było bardzo fajne dla naszej baterii. No, BackTalk po prostu tego nie robi. Czujnik zbliżeniowy jest domyślnie wyłączony, więc nam nie wycisza syntezatora. Gdyby ktoś to chciał, to też można sobie to włączyć. Gesty. Nowe domyślne gesty. Stuknięcie raz 4 palcami, przejść wstecz. Podwójne stuknięcie 4 palcami, przejść na ekran główny. Trzykrotne stuknięcie 4 palcami ostatnio otwarte aplikacje i czterokrotne stuknięcie 4 palcami otwiera ekran powiadomień. Oprócz tego stuknięcie dwukrotne i przytrzymanie 2 palcami otwiera i przełącza do i otwiera klawiaturę brajlowską i stuknięcie i przytrzymanie 3 palcami przekaż następny gest do telefonu, czy do aplikacji właściwie, i trzykrotne stuknięcie 3 palcami skopiuj ostatnią frazę do schowka, trzykrotne stuknięcie i przytrzymanie 3 palcami wklej z schowka. Tryb zaznaczenia nie ma przypisanego gestu, no, można sobie to zrobić w ustawieniach, gdyby ktoś chciał. Mamy też gest na pasek statusu, stuknij dwukrotnie 3 palcami, żeby usłyszeć, co zawiera pasek statusu, godzinę, poziom ładowania baterii, stan Wi-Fi i sieć sygnału, stan dzwonka, tryb nie przeszkadzać oraz tryb samolot, jeśli są włączone. Żeby usłyszeć nazwę sieci Wi-Fi, musimy zezwolić dostęp do lokalizacji. O co BackTalk zapyta po raz pierwszy? Jeśli tego nie przyznamy, to po prostu no, nie będziemy nazwy sieci słyszeli. I też możemy w ustawieniach zdecydować, co ma być czytane i w jakiej kolejności, jeśli chodzi o czytanie tego paska statusu, gdzie mamy działania przesuń w górę lub w dół, można sobie to skonfigurować. Menu BackTalk. Domyślnie menu jest krótsze, dużo pozycji po prostu zostało poukrywane. Między innymi są to działania, jest to wyszukiwanie ekranu, dodaj, edytuj etykiety, opisz formatowanie tekstu, skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę, no mamy gest do tego w sumie, język czytania, polecenia głosowe, skróty klawiszowe oraz ustawienia monitora brajlowskiego. Działania są zawsze dostępne gestami. Synteza jest zawsze włączona, więc zawsze możesz dojść do ustawień mowy, jeśli silnik przestanie działać. A jeżeli jest powrotem włączyć, no można w ustawieniach sobie te polecenia znów powrócić. Jak ktoś pamięta pierwsze wersje TalkBacka, to tam menu działało tak, że mieliśmy takie kółko i sobie palcem jeździliśmy po tym kółku, żeby jakąś pozycję wybrać i puszczaliśmy palec na menu, się od razu polecenie uaktywniało. To mi się akurat bardzo podobało. Jak się tego nauczyłem, to z tego się korzystało bardzo szybko. Ale dużo osób właśnie narzekało, że działało trochę ta klawiatura. Tak myśli, jak tylko puściliśmy palec, to opcja się aktywowała. Ludzie chcieli takie klasyczne menu, że musieliśmy coś wybrać, stuknąć dwukrotnie. To zostało dodane. No wiadomo, działa to trochę wolniej. Natomiast po czasie Google po prostu to menu, gdzie nawigowane kółkiem, usunęło. I BackTalk po prostu tą opcję przywrócił. To było w ostatnio dostępnej wersji 8.1 TalkBacka. Więc no to jest po prostu dostępne, nie jest to włączone domyślnie, więc jak ktoś nie lubi tego starego menu, to nie musi z tego korzystać, ale komuś tego brakowało, no to w ustawieniach ta opcja jest po prostu dostępna. Mowa, mamy ustawienie czytaj powiadomienia, więc jakby ktoś nie chciał, żeby powiadomienia były czytane, to można to sobie po prostu wyłączyć. Cały czas będziemy mieli informacje, na przykład jak ktoś dzwoni, kto do nas dzwoni i też nie mówi zwinięte na każdym powiadomieniu, jak sobie przeglądamy ekran blokady lub ekran powiadomień. Dotyk bezpośredni, tutaj chodzi o to, że deweloperzy mogą oznaczyć, że ich aplikacja wymaga interakcji bezpośredniej. To jest głównie używane przez gry. Tam jest taki atrybut, który można sobie wpisać do aplikacji. Oprócz tego możemy też sobie, podobnie jak w gestu, po prostu dodać konkretne aplikacje, których wiemy, że no, nie chcemy, żeby gesty były przechwytywane przez czytnik ekranu. I jeśli sobie tą taką aplikację damy, to po prostu gesty będą zawieszone, możemy sobie po grzecze pod aplikacji nawigować. Natomiast to też nie wycisza nam syntezy, więc syntaza nam cały czas będzie działała. Gdyby wyskoczyła na przykład klawiatura albo jakieś okienko dialogowe, no to wtedy gesty nam się automatycznie włączą. Także to, jak ktoś lubi sobie na Androidzie pograć, albo na przykład korzystać z jakiejś aplikacji, które wymagają właśnie takiej interakcji bezpośredniej, to można sobie to skonfigurować, więc no to działa dużo szybciej. Klawiatura brajlowska. Mamy ustawienia, żeby zamienić kolejność punktów, czyli można zarówno punkty w pierwszy, trzeci i czwarty, szósty zamienić tam z prawo na lewo i też w kolejność tych punktów. Możemy pominąć samouczek klawiatury brajlowskiej, lepsza haptyka, nawigacja zostaje w polu tekstowym. Więc jeśli użyjemy gestu prawo-lewo i przejdziemy na następne kontrolki, nawigacja zostaje w polu tekstowym, a więc jeśli na przykład użyjemy nawigacji po znakach, po słowach na przykład, no to będzie nam poruszony kursor, a nie będzie po prostu czytane następne poprzednie słowo tego elementu, który był pod fokusem. I to jest wszystko, co na razie BackTalk oferuje. Myślę, że kilka takich fajnych zmian. To jest taka drobna aktualizacja TalkBacka. Natomiast warto też wiedzieć o tym, że jeśli ktoś na przykład lubi opisy zdjęć generowane przez AI, które ma TalkBack oficjalny, no to tutaj tego nie ma. I tutaj nie ma jakichś właściwości. Queen, tylko po prostu Google te części zostawił dla siebie. One nie są publikowane z kodem źródłowym TalkBacka. A więc po prostu no jak ktoś chce sobie to zaimplementować, no to po prostu takich opcji nie ma. Natomiast Queen znalazła obejście w pewnym sensie. Po prostu musimy sami sobie AI zrobić. To znaczy możemy sobie wpisać klucz API w ustawieniach kompatybilny. Jest to kompatybilne z wszystkimi usługami, które są kompatybilne z API OpenAI. To nie jest tylko ChatGPT, czy generalnie większość usług właśnie w ten sposób działa. No i jeśli sobie taki klucz wpiszemy, no to znów te opisy AI zostaną nam z powrotem włączone. Także będzie link do TalkBacka, czy BackTalka, no, już mi się myli. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o Androida, to doczekaliśmy się też nowej wersji Dzieszło. Dla tych, którzy korzystają, ma ona numerek 2026-1001, więc to jest bardzo świeża wersja, która tak naprawdę wyszła dzisiaj. I czego się możemy z tej nowej wersji skorzystać, spodziewać? Bo właśnie, Dzieszło też pozwala nam własne modele AI dodać do obsługi funkcji AI, gdybyśmy chcieli korzystać z tych, które są dostępne. I tutaj też właśnie klucz kompatybilny z OpenAI możemy wpisać i jeśli to zrobimy, to możemy osobno ustawić sobie model dla asystenta głosowego, dla chatbota, dla tłumaczenia, rozpoznawania tekstu na ekranie, rozpoznawania egzaminowego, z egzamin recognition, nie wiem co, o jaką funkcję chodzi, ale może ktoś z Dzieszło korzysta, to domyślicie się, o co chodzi?
1: Nie wiem, czy to nie jest to rozpoznawanie kodów na stronach tych jakichś
0: kapcze jakieś, tak? Dalej. Może.
1: Możliwe, że te różne takie ułóż obrazki i coś tam, ale nie jestem pewien.
0: Może i tak. Rozpoznawanie twarzy, polecenia głosowe, tak pytaj o element pod fokusem. Opisz element pod fokusem, szczegółowy opis elementu pod fokusem, rozpoznaj ikonę elementu pod fokusem, opis wideo, identyfikacja i zaznaczenia pól wyborów, identyfikowanie zawartości na ekranie, korekcja tekstu AI, czyli pewnie jakieś przepisywanie, podsumowanie AI, więc no, generalnie do tych wszystkich rzeczy możemy sobie własną usługę AI, gdyby ktoś chciał skonfigurować. Na ten moment te opcje w wersji angielskiej przynajmniej są nieprzetłumaczone, więc tam musimy po prostu sobie no, na przykład tłumaczeniem Dzieszło pomóc, żeby te opcje zaznaczyć. Tam możemy wpisać adres IP, wpisać klucz, jeśli jest potrzebne, wpisać sobie prompty. I to jest wszystko dostępne tylko dla użytkowników korzystających z wersji płatnej, która swoją drogą też przez kilka dni jest dostępna, jak też możemy wyczytać w promocji. Nowe presety dla syntezatora mowy. Czyli mamy taki korektor, to też jeszcze nie jest przetłumaczone. Znajdziemy to w ustawieniach TTS. Mamy domyślnie ustawiony preset standardowy, który nie wpływa na mowę, ale mamy też opcję podkręcony baską, podkręcone tony wysokie i jakieś inne też presety. No wiadomo, wyniki mogą się różnić od zależnie od głośniku, od głośnika, od modelu telefonu i tak dalej. Natomiast no fajnie, że tutaj też cieszyło takiego korektora się doczekał. Polecenia do końca i do początku działają teraz na suwakach, więc szybko możemy suwak ustawić na maksymalną lub minimalną wartość. Więc to też zależy, to nie wszystko nie działają we wszystkich, ze wszystkimi suwakami, ale tam, gdzie generalnie ta dostępność została w miarę zaimplementowana, no to powinna zadziałać. Możemy też lepiej spersonalizować automatyczne czytanie powiadomień. Możemy skonfigurować, wyłączyć właściwie automatyczne czytanie powiadomień w trzech dodatkowych sytuacjach. Kiedy mamy włączony tryb nie przeszkadzać, kiedy są utwarzane multimedia, to jest akurat bardzo fajne, oraz kiedy są uaktywne minutniki dzieszło. Te opcje są dostępne w ustawieniach czytania powiadomień. Tłumaczenie zostało naprawione, bo przez zmiany, których dokonało Google, przestały działać, no i no, to powinno znów działać. Mamy też zmiany dotyczące tego, jak działa funkcja stuknij przytrzymaj. Możemy sobie skonfigurować, jak długo, jeśli tą funkcję skorzystamy. Domyślnie jest to 59 sekund, to się pewnie przydaje podczas nagrywania jakichś wiadomości głosowych. I działa to tak, że po prostu jak stukniemy ekran lub wykonamy dowolny gest, to po prostu zostanie przedłużone to przytrzymanie. Gdybyśmy chcieli puścić dany przycisk, użytkownik musi znów stuknąć ekran jednym palcem. Inne gesty nie działają, żeby puścić przycisk. Było to testowane przez 2 minuty 30 sekund i przycisk nie został puszczony, więc no, generalnie to powinno działać trochę lepiej. Mamy większą kontrolę nad tym. Jeśli mamy automatyczne przewijanie stron wyłączone, to Jeszło nie powinien zmieniać stron na ekranie głównym. Przynajmniej to zostało przetestowane w launcherze Lavenhair, w takim programie, i tam to zostało naprawione. Oprócz tego lista zmian mówi o zmianach na niektórych urządzeniach, m.in. telefonach Vivo i innych. No i można ją pobrać z GitHuba lub z poziomu Jeszło też po prostu sprawdzić aktualizację. No i jeszcze właśnie ta informacja o tej zniżce, która trwa do 5 października, więc to raczej dla tych, którzy nas słuchają w tym momencie na żywo. Gdybyście chcieli sobie dostęp do Jeszło przedłużyć, no to jest dostępna 20% zniżka, więc warto, myślę, skorzystać.
2: Patrzę tutaj na wszelkie komunikatory, czy mamy jakieś wiadomości. I jest jedna, którą trochę wcześniej przeoczyłem i ona wydaje mi się w pewnym sensie ważna, bo to jest kwestia troszeczkę, mam wrażenie, pewnej dezinformacji, która być może poszła, być może ktoś coś zrozumiał, nie wiem, bo Piotr pisze, że to nie Klango, to jest to samo Klango, stare Klango, które było kiedyś. Otóż nie. To znaczy, to jest program, który jest bazowany na kodzie starego Klango, ale jest robiony zupełnie nie przez... jest robiony przez zupełnie innych ludzi, którzy, o ile mi wiadomo, i chyba nam tu wiadomo wszystkim, że nie kontaktowali się w ogóle z firmą Simplito, czyli z ludźmi, którzy tworzyli to stare Klango. Ten kod nie jest, o ile mi wiadomo, otwarty, więc... To jest trochę igranie z ogniem i to jest troszeczkę no, taka kwestia, no, która może być trochę kontrowersyjna.
3: Ja myślę, Tomku, że kot jak kot. Tu jest większym problemem tak naprawdę, bo ten kot to już jest stare, gdzieś tam powiedzmy stara zaszłość i wątpię, żeby ktoś się jakoś tam chciał przesadnie o to bić. Natomiast tu jest większy problem. Problem jest taki, że tam dane użytkowników byłego Klango po prostu zostały wciągnięte w ten portal. A właśnie prawdopodobnie z tego powodu i z tego powodu, że po prostu no, nie chcieli mieć w żaden sposób, firma Simplito nie chciała brać sobie na głowę obowiązków związanych z RODO, to dlatego zamknęli ten portal, a tutaj po prostu no jednak no, jest to bardzo ryzykowne, przede wszystkim z tego powodu.
2: No właśnie, no tak czy inaczej to nie jest to samo Klango, bo nie jest tworzone przez tych samych ludzi. Znaczy to, że to jest jakby oparte na tym samym kodzie, to no właśnie, czy na przykład gdyby ktoś zrobił Facebooka opartego na kodzie Facebooka, ale nie będącym, no jakby zupełnie, czy to będzie ten sam Facebook? No tak, nie wiadomo. Tak czy inaczej, no to ciężko nazwać, ciężko powiedzieć, że to jest to samo Klango. To na pewno nie jest kontynuacja tego samego Klango i no myślę, że dobrze, żeby to wybrzmiało mimo wszystko. A co do, nie wiem, jakichś ocen tego, to ja nie chcę się w to mieszać, jakby tak. Dobrze. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnych naszych rzeczy, które znaleźliśmy. Były nowości w Androidzie. To może teraz nowości we wtyczkach do NVDA.
0: Tak. I tutaj tradycyjnie, jeśli chodzi o wtyczki, to dzieje się dużo. I pewnie tylko tutaj zahaczymy wierzchołek góry Tak, mówiliśmy o RODO. Wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o to, jakie nowe notatki, nowe dodatki się pojawiły. Między innymi dla tych, którzy korzystają z głośników Sonos, JJ Meadow, czyli no, myślę, że znana wielu osobom osoba, stworzył dodatek Sonos Redux, który integruje się z aplikacją Sonos na system Windows i dodaje do niej kilka bardzo ciekawych funkcji. Generalnie po prostu dzięki tej wtyczce jest, są różne rzeczy lepiej czytane w aplikacji, to jest jedna rzecz, a też mamy kilka dodatkowych funkcji, których nawet w oryginalnie nie ma. Zresztą na bazie już istniejącego dodatku, który od jakiegoś czasu już nie jest aktualizowany. Dodane skróty klawiszowe. Jakie to tutaj możemy sobie sprawdzić? Ctrl 1 czyta bieżący tytuł utworu, dwukrotne naciśnięcie kopiuje. Ctrl 2 czyta, pokazuje informacje teraz odtwarzanym. Alt Shift G czyta wybraną grupę głośników i ich pomieszczenie. Alt Shift Q czyta liczbę utworów w kolejce. Alt Shift N czyta, jaki utwór będzie odegrany jako następny. Alt Shift V czyta poziom głośności, Alt Shift M stan wyciszenia, Alt Shift R tryb powtarzania, Alt Shift E tryb odtwarzania losowego, Alt Shift T czy są płynne przejścia włączone, Alt Shift U czas, który upłynął, Alt Shift I pozycja w utworze zarówno jako sekundę i procenty. I Alt-Shift-O czyta czas pozostały. Alt-Shift-S czyta stan usypiacza i to są funkcje klawisze informacyjne. Mamy też kilka dodatkowych funkcji. Shift-strzałka w lewo przewija do tyłu, domyślnie 5 sekund. Shift-strzałka w prawo, domyślacie się pewnie, że przewija do przodu. Shift-strzałka w górę ustawia fokus na suwaku pozycji. Ctrl J to jest okienko skok do czasu i tutaj zarówno możemy wpisać po prostu konkretną wartość albo plus minus, na przykład tak możemy wpisać plus 2 minuty i przeskoczyć 2 minuty do przodu. Ctrl V pozwala nam ustawić głośność wybranych głośników. Ctrl Shift V robi nam takie płynne ściszenie. Czyli to wygląda tak, że no, nam się usyka cisza, włącza się pauza i później głośność jest przywracana. Domyślnie to trwa 5 sekund i jest taką informację, że kiedy to działa, to musi być okno Sonos aktywne, więc tam pewnie jest ręcznie suwak przesuwany. Alt Shift L włącza, wyłącza zapisywanie odtwarzanych utworów do pliku, więc możemy taki dziennik tworzyć. Alt Shift K przełącza automatyczne czytanie, jaki utwór jest akurat odtwarzany. Może to być wyłączone, może być to czytane wszędzie lub tylko kiedy okno Sonos jest na pierwszym planie. Alt Shift J przeskakuje do ostatnich 30 sekund utworu. To jest konfigurowane, czy to jest 30 sekund, czy na przykład mniej albo więcej. Ctrl 3 szuka na YouTubie aktualnie granego utworu, a to może być fajne, na przykład jak słuchamy radia, można sobie szybko jakiś utwór odszukać. Alt Shift Y nam wyszukuje tekst aktualnie granego utworu, to jest jakaś baza danych użyta, to teraz wam powiem jaka. Alt Shift A kopiuje wyświetlaną układkę albumu, do czego nam jest to może przydać, a na przykład możemy sobie do AI wysłać, żeby nam opisał. Możemy też sobie zapętlić jakiś fragment, gdyby ktoś chciał, i to działa tak, że Alt-Shift F5 ustawiamy początek zapętlenia, Alt-Shift F6 ustawiamy koniec, Alt-Shift F7 uruchamia pętlę, a Alt-Shift F8 nam zatrzymuje i kontynuuje odtwarzanie, Alt-Shift F9 nam czyta informacje, jakie ustawiliśmy, koniec i początek i koniec. Do tego też musi być aktywne okno aplikacji. I też niektóre skróty klawiszowe, które po prostu natywnie oferuje aplikacja, mają dodane komunikaty głosowe, które nas informują, czy skrót zadziałał, czy nie. Między innymi Ctrl-M, kiedy wyciszamy, to informuje nas o stanie wyciszenia. Ctrl-R przełącza tryby powtarzania. Ctrl-E przełącza odtwarzanie losowe. Ctrl-T przełącza płynne przejścia. Ctrl-8 otwiera ulubione. Ctrl przecinek przełącza do poprzedniej grupy i ją czyta. Ctrl kropka to następna grupa. I Ctrl K otwiera okno ze skrótami klawiszowymi Sonos, co okno kiedyś było bardzo słabo dostępne, a teraz po prostu jest dostępne. Jeśli chodzi o teksty piosenek, to one są pobierane z bazy danych LRC-Lib i po prostu no, mamy to wyświetlane i sobie możemy przeczytać i zapisać do pliku. Mamy też kilka ustawień. Na przykład właśnie jak długie jest to ściszenie skrótem Ctrl-Shift-V, jak szybko, jak daleko przewijają na skróty Shift strzałka w lewo, w prawo. Mamy zapisywanie utworów do pliku, to o tym już też wspominałem. Można skonfigurować, jak to jest czytane. Więc to kilka takich całkiem fajnych funkcji jest dostępne. I generalnie też w wielu miejscach okienka dialogowe są czytane po prostu lepiej. Jak tam coś było nieczytane dobrze, no to powinno być naprawione. I też JJ prosi o pomoc w tłumaczeniu tego rozszerzenia na inne języki, jakby ktoś chciał pomóc. Tu jest też podany link, gdzie można swoje tłumaczenia zaproponować. Także jak korzystacie z głośników Sonos, to myślę, że to może być całkiem przydatny dodatek. Następny dodatek jest taki dość eksperymentalny, mianowicie jest to dodatek Telephone Operator. Jest to dodatek, który pozwala nam po prostu z poziomu komputera wykonać połączenie telefoniczne. Jak to działa? No, jest to bardzo ciekawe. Jak to działa? Telefon operator uruchamia mały serwer na naszym komputerze. Działanie jest takie. Zaznaczamy lub ustawiamy fokus na numerze telefonu, wysyłamy numer telefonu, ekran, numer pojawia się na telefonie, weryfikujemy, naciskamy zadzwoń. Telefon łączy się z serwerem telefon operator poprzez sieć lokalną. Możesz połączyć się wpisując wyświetlony adres do przeglądarki telefonu lub skanując kod QR. Telefon operator nie wykonuje automatycznie połączenia. My jesteśmy pod kontrolą, zanim naciśniemy wybierz. No więc no, to jest bardzo ciekawy pomysł, więc po prostu no, wygląda to tak, że mamy skrót klawiszowy NVDA Alt Z, domyślnie to jest menu narzędzia, możemy sobie to ustawić. No i po prostu właśnie to wygląda tak, jak tutaj mówimy. Wtedy się wyświetla okienko, tam jest podany adres IP naszego komputera, jest też kod QR, więc jak ktoś ma po prostu ekran podłączony, to można ten kod zeskanowany.
1: I to się to kojarzy z dwiema sytuacjami. Przede wszystkim dużo takich dyskusji się prowadzi. Ja prowadziłem kiedyś No, zwłaszcza, że sporo osób niewidomych pracuje, czy w telemarketingu, czy w jakiejś obsłudze gdzieś tam klienta, czy tu w Austrii jako telefoniści. I pytanie, czy telefon dotykowy może być na tyle, można nad nim pracować na tyle sprawnie, żeby obdzwonić ileś tam numerów dziennie, że po prostu gdzie trzeba naprawdę wpisywać dużo numerów z bazy i obdzwaniać. No, to tutaj mamy pewne rozwiązanie w formie tego dodatku. No, też mi się wydaje. A drugie, to mi się też kojarzy, że jak no ja w jednej z moich poprzednich prac miałem kiedyś takie zadanie, właśnie poobdzwaniać konkretne numery i tam o coś zapytać ludzi. I ja wiem, że sobie radziłem tak, bo mieliśmy telefon stacjonarny po prostu w biurze, że na szczęście miałem monitor brajlowski, linijkę i po prostu trzymałem słuchawkę przy uchu i z linijki sobie odpisywałem numer. To było fajne, bo nie musiałem mieć słuchawek i słuchawki, tylko słuchawki komputerowe mogłem odłożyć na bok, przyłożyłem telefon do ucha i po prostu spisywałem numer z linijki. No, a teraz mamy na przykład takie rozwiązanie.
0: Tak, czyli my właśnie sobie konfigurujemy to, później gdzieś zaznaczamy numer telefonu. W Excelu to nawet nie musimy zaznaczyć, tylko ustawiamy się na komórce, która numer telefonu jakiś posiada, naciskamy NVA Alt C i wtedy ten numer wysyła na tej stronki, którą mamy na telefonie otwartą. No i stamtąd już po prostu możemy nacisnąć zadzwoń, tam numer nam się wyświetla, po prostu możemy potwierdzić, czy to jest ten numer. No i w ten sposób sobie po prostu możemy dzwonić. I mamy też jeszcze jeden dodatek, nazywa się on Classic Speech i to jest dodatek z kategorii tych, które nam pozwalają trochę ingerować to, jak NVDA nam czyta wszystko tak naprawdę. I tutaj już nie będę wchodził szczegółowo w to, co ten dodatek może robić, bo tutaj no to jest dużo bardziej rozbudowany dodatek, bo tutaj mamy kilka okienek dialogowych, które mają jeszcze karty. Mniej więcej, jak ktoś, komuś się podobał menadżer schematów mowy i dźwięków w JOSie, czy ustawienia szczegółowości voiceoverze na Macu, no bo na iPhone takich ustawień nie mamy, no to generalnie mniej więcej wiecie, na co nam ten dodatek pozwala. Czyli po prostu możemy zdecydować, jak NVIDIA nam czyta informacje o różnych kontrolkach. No mieliśmy do tego dodatki do tej pory, czyli właśnie Unspoken, czy ten dodatek Earcons, który mogliśmy sobie zastąpić informacje dźwiękami. I tutaj też można zresztą tak zrobić. Ale różnica tutaj jest taka, że oprócz dźwięków możemy też na przykład poprosić, żeby NVIDIA nam jakąś konkretną kontrolkę czytał innym głosem, z inną szybkością, z inną wysokością. No generalnie wszystkie parametry głosu, które wspiera dany syntezator, ma dostępne i też możemy po prostu zmienić kolejność tych informacji, więc na przykład ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego w czytniku ekranu, jak mamy na przykład jakieś pole wyboru, na Macu tak nie jest, ale na Windowsie tak chyba wszyscy robią, mówią pole wyboru zaznaczone. Mi się zawsze wydawało bardziej logiczne, by to było zaznaczone pole wyboru, nawet bardziej gramatycznie. No i w tym dodatkiem między innymi można sobie po prostu tą kolejność przestawić. Można też sobie poprosić, żeby były pauzy wstawiane, więc jak nie chcemy, żeby nam NVIDIA mówił OK przycisk od razu, a chcielibyśmy, żeby było to bardziej, nie wiem, po iOS-owemu, żeby było OK przycisk, no to można sobie też taką pauzę dodatkową wstawić. Oprócz tego, że możemy tak praktycznie każdy typ kontrolki przypisać, to też możemy dodać sobie komunikaty lub dźwięki na konkretne atrybuty formatowania. I tutaj zaczynamy od takich rzeczy jak pogrubienia kursywy i przekreślenia, takie tradycyjne rzeczy, a kończymy na tym, że na przykład możemy konkretną czcionkę, konkretny styl lub konkretny rozmiar tekstu na przykład ustawić. I to, jak ktoś sobie skonfiguruje to w konkretnej aplikacji, na przykład wiemy, że nie wiem, błędnie jest zapisana informacja, bo informacje takie podświetlone są napisane konkretną czcionką i my chcemy być o tym informowani, no bo na przykład potrzebujemy tego w pracy, no to można sobie taki wpis na przykład dodać i w ten sposób całkiem fajnie można sobie pracę jeszcze poprawić i ułatwić sobie życie. Więc jak komuś takich rzeczy brakowało, no to warto sobie tym dodatkiem sprawdzić. W ogóle jeden z autorów tego dodatku, czyli Josh Kennedy, to w ogóle ostatnio zaczął pracować nad dodatkami, które mogę najlepiej podsumować, jak zrobić, żeby NVIDIA był JOS-em i tam można importować ustawienia, nie wiem, jak dobrze to działa. Niedawno wypuścił dodatek, który powoduje, że nawigacja obiektowa NVIDIA zachowuje się bardziej jak kursor JOS. Takie rzeczy też są, nie są jeszcze w sklepie, ale no, też takie dodatki zaczęły się pojawiać, jeszcze ich nie sprawdzałem, więc nie mogę się więcej wypowiedzieć. Natomiast takie rzeczy też powstają i to też jeszcze nie jest koniec dodatków, bo tutaj też Paweł jeszcze kilka rzeczy przygotował.
2: No i Paweł chyba...
1: Zgadza się.
2: Nie słychać. O, teraz...
1: Nie, teraz jestem?
3: Jesteś, teraz tak. Jesteś.
1: O kurczę, to znowu coś z internetem się nam dzieje. Mam nadzieję, że teraz nie będzie rwało. Więc jeżeli się słyszymy, to pierwszy dodatek to jest dzieło, skoro wspomniałem już o podcaście Double Tap, jednego z prowadzących, nie Stevena Scotta, a Shona Prisa. Ja tylko kontrolnie zapytam, czy mnie słychać, bo tu Zoom coś narzeka na mój internet. Super. Więc Shon Pris, który tworzy różne rzeczy, też widziałem, że stworzył i nie wiem, czy już chyba wyszło już nawet jakieś pierwsze wydanie, program do obsługi roadcasterów, czyli tych takich przenośnych studio nagraniowych. Jedno urządzenie, które jest dżinglownicą, rejestratorem audio z funkcją Bluetooth i z funkcją tam jeszcze podpięcia iluś mikrofonów, tak jakby te Zoomy H6, tylko jeszcze bardziej doładowane takimi funkcjami radiowo-podcastowymi. Z Windowsa, żeby tam jakieś presety i te dżingle i tak dalej programować. Natomiast to, co ja dzisiaj przyniosłem, to jest bardzo fajna wtyczka, bo wtyczka się nazywa Dial. I no Dial, czyli pokrętło, czy też tak dawniej nawet tarcza przy wybieraniu telefonem, czyli dodatek, który pozwala nam stworzyć całe menu, które jest przypisane do pokrętła głośności. Jeżeli takie pokrętło mamy, najczęściej takie pokrętło jest na klawiaturach multimedialnych. Czy na klawiaturach, nie wiem, gamingowych, które mają jakieś funkcje multimedialne. Nie wiem, czy laptopy jeszcze mają pokrętła głośności, takie, które by wysyłały zdarzenia. Głośność w górę, głośność w dół. Też działało z jakimkolwiek headsetem, który miałby, nie wiem, poprzedni, następny utwór. I co my tu możemy zrobić? No właśnie. Możemy sobie organizować takie menu w ogóle w kategorie i tam może być absolutnie wszystko. Pliki, foldery, strony internetowe, zegary świata, komendy NVDA, stacje internetowe, radiowe i tak zwane workflow, czyli po prostu takie przepływy, które sprawiają, że kilka rzeczy się dzieje naraz. A i też wycinki tekstu. Tak, i można też dodać komendy polecenia NVDA. Katalog stacji radiowych z całego świata. Tutaj lista, którą Sean stworzył chyba sam. 250 ponad stacji z całego świata. No i można ustawić osobną kartę dźwiękową. Skoro już o tym mowa, to też warto, myślę, wspomnieć o tym, że rozwija się Free Radio, a w zasadzie Free Audio. Teraz się już ten dodatek nazywa. No i już daleko jest poza tym, że tylko odtwarzał radio i nagrywał. Teraz też odtwarza podcasty, odtwarza audiobooki z różnych publicznych tam LibriVoxów i Gutenbergów. Ma mirroring, czyli można wysyłać dźwięk na dwie karty dźwiękowe równocześnie. Ma rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie utworów Shazamem. Jakieś presety, equalizery, przeróżne rzeczy i z tego, co wiem, nasz kolega redakcyjny i słuchacz Kazek również się tam ze swoimi jakimiś sugestiami i pull requestami do tego dodatku dokłada. Także ten. Ale wracamy do Dial. Tak. Chyba jak się przytrzyma kontrol i kręci, jeżeli dobrze rozumiem tym pokrętłem, to mamy historię schowka. Można też kręcić i wysłuchiwać różnych zegarów świata, jakby jaki, która jest godzina, gdzie. I ogólna kategoria do najczęściej używanych skrótów z tego wszystkiego i opcja importu i eksportu, no i wbudowana pomoc. Także, kurczę, no ciekawy dodatek. Ja już dawno temu nie miałem klawiatury z pokrętłem multimedialnym. No ale jeżeli ktoś ma, no to
3: ja właśnie
1: myślę,
3: mam.
1: Że bardzo... No widzisz, no to możesz sobie spróbować i sobie możesz zorganizować na pokrętle jakieś NVDA-owskie rzeczy. Następnie mamy kolejny dodatek do wielojęzyczności. To jest dzieło Rashada, którego możemy kojarzyć z różnych modów do gier. I prosi on również o tutaj jakiś feedback. Chodzi tu o to, żeby... To jest trochę to jak na Enhanced Language Switching, czyli za pomocą modelu, jakoś wytrenowanego modelu neuronowego, wykrywany ma być język nawet w środku tekstu, nawet jeżeli nie jest jakoś oznaczony atrybutem lang i tak dalej, jeżeli strona czy dokument tego nie deklarują, to dodatek i tak ma to wykryć. Ma być też wykrywanie różnych rodzajów pisma, czyli jak jest cyrylica, no to też będzie różny głos od głosu dla alfabetu łacińskiego, ale też w ramach cyrylicy mają być wykrywane różne języki i tak dalej. Także warto, myślę, przetestować. Potem dzieło Carriego Rowena z chińskiej społeczności, czyli Clip, NVDA Clipboard. I to jest znowu dodatek, który robi różne rzeczy ze schowkiem. Bo jest tu możliwość synchronizacji schowka między urządzeniami, jest możliwość przeglądania schowka pod kątem plików, które w nim są, całej historii i jest nawet synchronizacja z czymś, co się nazywa Tiantan Cloud. To jest Tiantan, to jest znowu jakiś inny, nie Rzeszło, ale jakiś inny czytnik na Androida. I to można sobie włączyć też synchronizację z Androidem. Można przeglądać tekst w schowku w ogóle też po wierszach, znakach lub słowach. No i można też przeglądać, właśnie są tu różne polecenia, którymi można przeglądać też pliki. Jest też AutoBraille, czyli dodatek do przełączania automatycznego języków, już tym razem nie syntezy, tylko Braille'a. I to jest oczywiście wykrywanie różnych języków, ale też przełączanie różnych skryptów, różnych rodzajów pisma. I na przykład jeżeli mamy, nie wiem, tekst cyrylicą, ale jest jakieś zapożyczenie z angielskiego, więc jest napisane łacinką, to jest to oznaczone odpowiednim chyba 7 i 8 punktem, żeby było wiadomo, że to jest inny rodzaj pisma. No i takie różne ulepszenia Braille'a. I na sam koniec NVDA API Router Oriola Gomeza, czyli dodatek, który pozwala nam wybrać albo wyciszyć konkretne aplikacje, które korzystają z tej biblioteki NVDA Controller, czyli te różne gry i aplikacje, które bezpośrednio z NVDA rozmawiają i wysyłają swoje komunikaty. Gdyby któraś aplikacja nam za bardzo w danym momencie spamowała, to możemy ją na poziomie NVDA wyłączyć. I to chyba nie jest wszystko, Piotrze, bo my też rozmawialiśmy przed audycją o dodatkach do powiadomień, prawda?
0: Tak.
1: Czy ty masz to jakoś tam pod ręką? Bo jedno to jest Jamie Tay, czyli no oryginalny jeden z twórców NVDA tak naprawdę, który teraz dla Mozilla pracuje i wiele też ważnych rzeczy, o których my tu często mówimy, stworzył. Osare na przykład i tak dalej. Więc on sobie stworzył dodatek do NVDA, który pozwala na przypisywanie różnych dźwięków do powiadomień, które przychodzą nam z różnych aplikacji na Windowsie, czyli możemy sobie na Unigrama ustawić inne, na Fedrę inne, na coś tam jeszcze inne, także fajne, wydaje mi się. Mhm. A drugie, to chyba wysłałem linka, nie wiem, czy podebrałeś to z czata.
0: Nie zdążyłem, zanim mi się komputer zrestartował.
1: Ale widziałeś ten dodatek, NVDA Notifications Controller.
0: Tak.
1: Czyli taka historia powiadomień Windowsowych w formie dodatku do NVDA, coś trochę jak JOS ma, zdaje się.
0: Tak, że tam można sobie właśnie skonfigurować, czy powiadomienia o konkretnym tekście i tam mają być czytane, czy mają być po prostu dźwięk odegrane, czy mają być wyciszone. I tam też mamy podział na komunikaty właśnie z Windowsa, z aplikacji, ale na przykład też obszary dynamiczne stronach internetowych, Aria Live, jakaś strona gada za dużo, to można sobie konkretną stronę ala iOS wyciszyć, to jest też myślę, że bardzo fajne, więc też tutaj z tymi powiadomieniami powstają dodatki, które pomagają trochę to okiełznać jakoś.
1: To może skoro już o Joshie mówiliśmy, to pozwolicie, że ja zreferuję moje dwa ostatnie newsy, które są troszkę większe i się z wami na dziś pożegnam. Ale zanim się pożegnam, to jeszcze porozmawiajmy może o Joshie, bo wyszła dzisiaj wrześniowa aktualizacja Josha i co my mamy w niej nowego? No przede wszystkim usprawnienia są tu dla użytkowników Facebooka i Reddita, bo od teraz można znowu nawigować po aktualnościach, czy tam powiedzmy po kanale jakimś właśnie osi czasu na tych obydwu portalach za pomocą po prostu litery H po nagłówkach. No i też przy przewijaniu się lepiej JOS nam zachowuje, bo JOS już przy przewijaniu treści, bo tam się dynamicznie przewijają treści, to przewijanie nigdy nie ma końca. Nie przenosi się jakoś raptownie fokus, w związku z czym można przeglądać sobie dalej starsze treści. Ale są też usprawnienia, jeśli chodzi o synchronizowanie ustawień w chmurze na tym nowym koncie Vispero. No na przykład ustawienia vocalizerów Expressive będą zapisywane. Też są poprawki różne, gdzie synchronizacja ustawień nie powinna wyrzucać jakichś okienek o konfliktach. W pasku statusu JOS jest podany status tej synchronizacji. No i poprawki też są z fokusowaniem tego okna ustawień. I mamy też poprawki w Office. Poprawiony jest troszeczkę Outlook. Na przykład podczas pisania w nowym Outlooku nie jest powtarzana ciągle wiadomość. Oznajmianie wiadomości na pasku informacyjnym, jeżeli jest włączone, no to JOS będzie ten pasek informacyjny czytał. Dalej poprawiana jest wsparcie dla treści matematycznych na slajdach w PowerPoincie. No i teraz bardziej wiarygodnie Ctrl Enter na wiadomościach w Teamsach pokaże nam te wiadomości do przejrzenia wirtualnym kursorem. Poprawki są też w internecie. Przy nawigacji po stronach wirtualny kursor przesuwa się nam bardziej wiarygodnie i bez problemów, bardziej niezawodnie z przycisków na z pól rozwijanych na przyciski. Nawigacja literą I po elementach listy, to jest taki skrót, o którym ja nie wiedziałem do dość niedawna, że on istnieje. Pozwala nam też na przesuwanie się po elementach w listach zagnieżdżonych, czyli jak mamy listę w liście. Poprawiono oznajmianie elementów, które oferują treści dodatkowe, które możemy wywołać insert backslashem. I podpowiedzi w polach wieloliniowych edycyjnych też są teraz bardziej niezawodnie odczytywane. Mamy też poprawki do Braille'a. Na przykład od teraz Mantis Q40 ma swoje własne przypisanie klawiszy do różnych skrótów i poleceń i nie polega już jego wsparcie na przestarzałych sterownikach. Można teraz już przesuwać przyciskami przesuwania monitora Braille'owskiego w nowym notatniku. Naprawiono przesuwanie na monitorach wielowierszowych. Poprawiono błąd, w którym nie zapisywane były, mimo zapisów w odpowiednim pliku JCF, ustawienia dla Monarcha. I jeżeli połączymy monitory HelpTecha za pomocą protokołu tego HID uniwersalnego HID, to możemy od teraz też już pisać treści. I są też usprawnienia dla konkretnych języków. Na przykład cyfra 6 jest odczytywana poprawnie koreańskimi głosami Vocalizer. Bułgarski instalator od teraz posiada neuronową wersję syntezatora SpeechLab, żeby mieć syntezę lepszej jakości. Elementy OCR w menu kontekstowym eksploratora plików. nie przełączają już więcej na angielski, jeżeli język systemu operacyjnego jest inny niż angielski. I tak, od teraz poprawiony jest błąd przy zmianie nazwy pliku w eksploratorze plików, że jeżeli naciśniemy Enter, to nie odczytuje nam starej i nowej nazwy naraz. Poprawiono instancję, gdzie JAWS odczytywał nam po załadowaniu nowej treści jeszcze treści z poprzedniego ekranu zamiast nowego. Przy naciskaniu tabulacji w tabelach odczytywane są teraz też komórki zawierające, rozciągające się na wiele wierszy, na wiele linii. I naprawiono to, że skróty klawiszowe do przemieszczania się po wierszach i kolumnach, czyli Alt, Ctrl, lewo, prawo, góra, dół, nie czytały zawartości komórek w niektórych tabelach. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o JAWS-a. Natomiast ostatnia rzecz, jaką ja na dzisiaj mam, i to może trochę zająć, to wyniki 11 ankiety WebAIM odnośnie preferencji użytkowników czytników ekranu. To jest taka ankieta, która odbywa się co roku. My też co roku o niej mówimy. No i śledzimy, jak tam się zmieniają trendy, jeśli chodzi o to, skąd ludzie wypełniają tą ankietę, czego używają, zarówno jeśli chodzi o systemy operacyjne, jak i czytniki, jak i przeglądarki, jak i też w jaki sposób nawigują w internecie, jakie metody używają, no więc spróbujmy się w to zagłębić. Więc mamy, z którego regionu mamy najwięcej respondentów? Bez zaskoczeń, bez niespodzianek, jest to Północna Ameryka Północna. 931 głosów na chyba 1000, w tym roku było chyba 700? Nie, to może 1000.
0: Wszystko tego 1600 chyba z hakiem.
1: Bo 54% jest to respondentów z Ameryki Północnej. Nic dziwnego, bo ankieta jest po angielsku. Ja już też zasugerowałem i NV Access nawet polubiło mój post, więc to jest też ciekawe, żeby zintegrować jakoś tę ankietę w czytnikach. To znaczy, zwłaszcza NVDA mogłoby już się na tym etapie dorobić jakiegoś dodatku, skoro ludzie vibe kodują różne rzeczy.
0: Zwłaszcza, że ja odnoszę wrażenie, i to teraz będzie bardzo widoczne, było 2 lata temu i w tym roku też jest widoczne, Vispero bardzo intensywnie na swoich kanałach promowało tą ankietę.
1: Tak, a NV Access bardzo tak powolutku, w sensie raz oni chyba napisali, nie przypomnieli się więcej i tylko gdzieś na LinkedInie, czy nie. No wiem, że mogli wykorzystać bardziej te swoje kanały typu In Process i tak dalej. To już też już ktoś im zwrócił na to uwagę. No, Europa 477 respondentów, to jest 27,7%. No i potem już w dół Azja do 6%. No i dalej mamy właśnie gdzieś Afrykę i Bliski Wschód, potem jest Ameryka Południowa, potem Australia i Oceania i Ameryka Środkowa i Karaiby. Jeśli chodzi o niepełnosprawność, czy używasz czytnika ekranu z uwagi na niepełnosprawność? 1687, czyli 94%. Jakie typy niepełnosprawności? A więc całkowite niewidzenie. 1481 i to jest 83,2%. No, potem mamy osoby niedowidzące i to jest 18%. Niepełnosprawności poznawcze lub związane z uczeniem się 3%. No i niepełnosprawność słuchu 7,5% i motoryczne 1,9% ruchowe i inne 3%. I też 6,5% to są osoby głucho niewidome, a 16,9% to są niepełnosprawności sprzężone. Jak czujesz się, na ile czujesz się zaawansowanym użytkownikiem czytników? A zaawansowani użytkownicy to 57%. Na poziomie umiarkowanym 38% i początkujący 3,4%. To znowu pokazuje, że tę ankietę głównie wypełniają ludzie, którzy znają się na internecie jakoś, więc te preferencje będą troszeczkę, mam wrażenie, zafałszowane. I ten odsetek osób, które się czują pewnie i zaawansowanymi użytkownikami głównie jest większy w przypadku osób z niepełnosprawnością niż osób bez. Jak czujesz się, na ile czujesz się zaawansowanym użytkownikiem internetu? Hmm. 64,6 zaawansowany, 33,0 umiarkowany, 2,4 początkujący. No i osoby bez niepełnosprawności najczęściej deklarowały, że są bardziej zaawansowane niż osoby z niepełnosprawnością. No co też jakoś nie dziwi, bo prawdopodobnie ktoś, kto używa czytnika ekranu, nie mając niepełnosprawności, pracuje w branży dostępności albo w jakiejś pokrewnej web development, rozwój stron i tak dalej, więc no ciężko, żeby. Który z następujących czytników jest twoim głównym na komputerze? A więc JAWS 55,0 i no to jest jakiś wzrost, zdaje się. To znaczy, to nie jest tak, że NVDA miało duży spadek. One rosną sobie równolegle, ale o ile w 2019 w ogóle, czy 18 był taki jakiś jeden rok, że NVDA wyszło gdzieś tam na top, no to teraz JAWS, że tak powiem, jest znowu od kilku lat stabilnie i tu 55%. Potem jest NVDA 32,9%. Voice over na Maca, jak rozumiem, 6,5. Zoom text i Fusion 2,1. Orca 1,4. Narrator 0,4, to jest smutne. No jeszcze jest też Dolphin Supernova 0,2 i ChromeVox 0,1 i inne 1,4. I zdaje się, że też to jest podzielone przez zdaje się, że w Stanach jest największe użycie JAWS-a 72% i w Australii 59% i JAWS. Ale w Europie jest to dość wyrównane. 42,8 JAWS, 42,3 NVDA. A tutaj te różnice były dużo większe, bo to 72,5% w Stanach JAWS-a jest, a NVDA 15,6, więc naprawdę nie wiem, do kogo ta ankieta tam dociera, ale że było aż tak mało użytkowników. A w Australii 59%, a NVIDIA 29,8%. No więc duże są te różnice. U nas wyrównane. No i potem wiadomo, w Afryce dużo mniej osób korzysta z JAWS-a niż z NVIDIA, w Azji i w Ameryce Południowej. No. Potem mamy, jakich powszechnie się używa czytników, czyli których używasz po prostu powszechnie. Nie, że jako pierwszego, tylko ogólnie. Więc JAWS 69,2%, NVDA 59,3%, VoiceOver 42%, O, narrator 36.1, czyli trochę osób używa jako dodatkowego, okej. Okay. Zoom Text Fusion 7.3, Orca 6.5, ChromeVox 3.7, Dolphin Supernova 1.3 i 3.3 czegoś innego. Szkoda, że nie wypisali, jakie tam inne się pojawiły. Teraz czas na przeglądarki. Jakiej przeglądarki używasz jako głównej? Chrome 52.3, Edge 23.6, Firefox 15.9, kurczę, mało, ja dalej używam Firefoxa. Safari 4.8 i coś innego 3.5. Jakie kombinacje czytników i przeglądarek? JOS z Chrome'em 31.2, NVDA z Chrome'em 17.3, JOS z Edge'em 17.0, NVDA i Firefox 9.1, NVDA z Edge'em 5.4,

0: Maców też w Stanach. Mac 6,3, Linux 1,6, a coś innego 1,4.
1: Zauważ też, ile osób korzystało z VoiceOvera jako jego główny, jako ich główny czytnik ekranu, a ile zaznaczyło VoiceOvera jako jeden z czytników ekranu, z którego korzystają. Tam było kilkaset osób.
0: No.
1: I to dziś trochę pokazuje, no bo o tym dziś wiemy, że no, z reguły osoby niewidome, które korzystają z Maca, dziś prędzej czy później też z Windowsa mają jakąś styczność.
0: Mhm, to prawda. Dlaczego używasz swojego preferowanego czytnika ekranu? Istniejący przyzwyczajenie i ekspertyza 49,3. No, czyli dużo osób jest do tego JOSa pewnie też przyzwyczajonych po prostu. I już tak zostało. Oferowane funkcje 24,3. Dostępność w sensie, że łatwo można, nie wiem, kupić i skorzystać 11%. Koszt 9,3. Wsparcie techniczne 6,1. I to tyle. Jak jesteś zadowolony z czytnika ekranu? Bardzo zadowolony, 66,3. No, zasadniczo jakoś tam satysfakcjonowany, 28,3. 4,1 lekko, nieznacznie. I 0,8 nie jestem zadowolony. Czy widzisz darmowe i lub niskokosztowe czytniki takie jak NVDA czy VoiceOver jako realne alternatywy? I tak, 74,6. Nie, 14,7. Nie wiem, 10,7. Teraz czytniki mobilne. Jakiego używamy telefonu? Czy używasz czytnika na urządzeniu mobilnym? Tak, 91,8 zdecydowanie. Nie, 8,2. Jakie mobilne systemy operacyjne są używane? Apple, iPhone, iPod Touch lub iPad, ciekawe, iPod Touch, ok. 73,3. Android 24. Chrome 0,5%. Moment, Chrome OS jest mobilny? Co oni tu zrobili? No nic. I inny system 2,2. Jakie czytniki ekranu są używane? A więc VoiceOver 72,2. TalkBack 29,5. Komentary Jeshuo 8,2. Voice Assistant 5,4. To jest ciekawe, bo to są, muszą być strasznie stare Samsungi. Chyba że ktoś dalej używa, uważa talkbackowego Samsunga za Voice Assistanta i się ludziom myli.
2: Być może, bo może ludzie nie kojarzą tych różnic aż tak.
0: Tak. VoiceView, czyli Amazon 4,2 i inne 5%. Przeglądarka mobilna. Safari 56%, Chrome 28,2, Firefox 5,2 i Internet Explorer lub mobilny Edge. Nie, oni powinni te pytania ewidentnie zaadaptować. 2,1% i inne 8,4%. Czy używasz czytnika najczęściej na urządzeniu stacjonarnym czy na mobilnym? Desktop, laptop 42,6. Używam tak samo urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych 49%. Mobilne urządzenia 8,3. I to tyle. Czy bardziej jesteś skłonny używać stron internetowych czy aplikacji mobilnych?

0: aplikacja 54,8%. Haha. A strona internetowa 45,2%. Które z następujących stwierdzeń najlepiej opisuje twoje ustosunkowanie do postępu, jaki poczyniła dostępność internetu w stosunku do roku poprzedniego? I teraz. Dostępność się poprawiła 32,2. No to proszę, prawie 1/3 tak uważa. No ciekawe. Nic się nie zmieniło, 44,9. A jest gorzej niż było, 22,9. Co uważasz, że miałoby największy wpływ na poprawę dostępności? Lepsza technologia asystująca, 16,1%. I żeby strony były bardziej dostępne, 83,9. Używanie znaczników położenia, czyli punktów orientacyjnych. Czy ludzie ich używają? Gdy tylko są dostępne, 15,5%. Często 12,8%. Czasami 32,7%. Rzadko 23,7%. I nigdy 15,6%. No czyli dalej ludzie nie są przyzwyczajeni chyba do tego, że te znaczniki po prostu są i te nagłówki są bardziej instynktowne gdzieś tam. Co prawdopodobnie zrobiłbyś na początku, jeżeli szukałbyś informacji na obcej stronie, na stronie, której nie znasz? Nawigowanie po nagłówkach 67,8%. Czytanie, przeglądanie całej strony od góry do dołu 9,7. Używanie opcji wyszukiwania 12,5%. Nawigowanie po linkach 6,7%. Nawigowanie po znacznikach 3,4%. Nawigując po nagłówkach, czy ważna jest dla ciebie struktura nagłówków, czyli na przykład że poziom pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej? Bardzo użyteczne 51,9%. Ciekawe, czy nasi słuchacze też używają konkretnych poziomów nagłówków. W jakimś stopniu użyteczne 36,4%. Niezbyt użyteczne 7,1%. I w ogóle bezużyteczne 2,2%. Linki, te skip linki, czyli linki przejść do treści, przejść do wyszukiwania i tak dalej. Jeżeli dostępny jest link, przeskocz do nawigacji lub przeskocz do treści, czy byś go używał? Zawsze 20,4%. Często 17,3%. Czasami 29,3%. Przepraszam, 29,8%. Rzadko 19,3%. I nigdy 13,2%. Bardzo podzielone to jest. Jak wysoce prawdopodobne jest to, że dokumenty PDF stanowią dla ciebie poważną barierę? Bardzo prawdopodobne 46,7%. 38,9%, że w jakimś stopniu. W jakimś stopniu nieprawdopodobne to jest 7,2%. Że raczej nieprawdopodobne 3,7%. Bardzo nieprawdopodobne, czy mało prawdopodobne 3,7%. I nie wiem, 3,5%. A jaką barierę stanowią dokumenty w Wordzie? 9,6%, że bardzo prawdopodobne, że będą stanowiły barierę. W jakimś stopniu prawdopodobne 21% i pół. W jakimś stopniu nieprawdopodobne 31%. I bardzo niskie prawdopodobieństwo 33,5%, a 4,4 niezdecydowanych. Czyli tu już jest dużo więcej zaufania do Worda. Do jakiego celu najczęściej używasz sztucznej inteligencji? Teraz takie pytania się też pojawiają. 60,1% bez zaskoczeń do generowania opisów zdjęć. 49,7% do wygenerowania głębokiej analizy i zaawansowanych opisów złożonych obrazów. 28,7% używa do generowania tekstów lub alternatyw dla multimediów. 17,9% do generowania alternatyw audio dla tekstu. 37,1% to podsumowania stron internetowych. 40,6% aby uzyskać pomoc w wykonaniu różnych zadań online. 19,5% do dokonywania ewaluacji oceny dostępności treści. I inne zastosowania 16,3. No i to wszystko, więc kurczę, nie wiem, jakieś komentarze a propos tych statystyk?
1: A propos tego AI, to ciekawa rzecz, na którą trochę osób zwróciło uwagę. Tylko 8%, tam chyba tak była informacja, 7-8% nie zaznaczyło żadnych z tych opcji, czyli coś koło 90%, no dobra, może 90% z hakiem, teraz nie procent użytkowników w jakim stopniu z tego AI korzysta. Więc to trochę pokazuje, że u nas
2: myślę,
1: to się
2: że akurat
1: nie tak przyjęło.
2: My jesteśmy bardzo, bardzo tak. I bardzo dużo zyskujemy z tego AI w różnym stopniu, w różny sposób, ale jednak no, to jest technologia, która nam daje bardzo, bardzo duże możliwości. No mnie naprawdę zadziwia popularność Jaws'a. Jednak mimo wszystko i nadal. I mam takie wrażenie, że to chyba jednak też świadczy o tym, że no, chyba te próbki badawcze tak się nam dość mocno nierównomiernie rozłożyły. Że
0: to
2: jednak...
0: Znaczy, szczerze mówiąc, to są też Stany, więc pamiętaj, no. Że tam jest ten model roczny abonamentowy.
2: No tak.
0: A mnie to nawet nie dziwi, jak chodzi o Europę, bo no, Jaws'em stoi Zachód de facto. Ja tu w Austrii mam może na palcach jednej ręki znajomych, którzy są użytkownikami NVDA. Wszyscy siedzą naprawdę twardo w Jaws'ie i to z takich powodów bardzo błahych, które wydaje mi się, że wynikają z tego, że testowali tego NVDA może 10 lat temu albo dawniej. I nie do końca im pokazano, albo po prostu NVDA ma mało sensowne ustawienia domyślne, które są dla użytkowników Jaws'a niezrozumiałe. Czytaj na przykład linki i tekst w tej samej linii, czyli ten układ ekranu nie jest, jest włączony. Tak. I to użytkowników Jaws'a bardzo gdzieś gubi. I rzeczy typu, no ale on gada takim robotycznym głosem, czyli to była definitywnie jeszcze stara wersja, gdzie był e-speak domyślny.
2: Tak.
0: I to ludzie sobie zapamiętali, czyli... No, może nadszedł już czas, zwłaszcza, że teraz te ceny podskakują gdzieś tych licencji i zmieniają się ich warunki, żeby do tego NVDA wrócić i chociażby się mu przyjrzeć.
1: Jeszcze a propos tych statystyk, to co jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to w tym pytaniu, czy twoim zdaniem darmowe czytniki ekranu są sensowną alternatywą dla płatnych? Bez zaskoczenia, użytkownicy NVIDIA tam 96% powiedziało, że tak. Natomiast jeśli chodzi o Jaws'a, to było tylko 60%. Więc te osoby, które z tego Jaws'a korzystają, mają powody.
0: Okej.
2: Okay. Albo wydaje im się, że mają, bo...
1: Albo wydaje im się.
2: Nie poznaje
1: ja też
2: NVIDIA.
1: Bardzo byłbym ciekawy osobiście, chociaż tutaj te informacje nigdy nie były zbierane, a szkoda w sumie, jak prezentują się dane demograficzne w sensie wieku. Bo jestem na przykład ciekawy, czy wśród młodszych użytkowników na przykład NVIDIA nie jest częściej używane niż w przypadku osób starszych.
0: Też kwestia, może warto by rozdzielić, czy ten czas jest używany do celów zawodowych czy prywatnie.
2: Właśnie o tym miałem wspomnieć, bo bardzo mnie to zastanawia, jak bardzo dużo osób, które korzystają z JOS-a, faktycznie korzystają zawodowo, a jak wiele jednak, no po prostu tak jak mówisz, z przyzwyczajenia, tak? Używam tego od lat, jakieś tam są dofinansowania na licencję albo jestem w stanie zapłacić ten abonament, jeżeli mowa na przykład o Stanach Zjednoczonych i po prostu no, już będę na tym pracował i tyle.
0: Mnie troszeczkę może nie martwi, ale daje do myślenia inna rzecz, mianowicie to, jak wiele osób deklaruje, że w kwestii nawigacji po stronach internetowych nagłówki i długo nic. I to mi trochę też pokazuje, że i też ile osób zadeklarowało, że bardziej chętnie używałoby aplikacji niż strony. I kurczę, to jest z jednej strony smutne, bo ja odkąd teraz pracuję w dostępności cyfrowej i widzę, jak to wygląda od środka, jak działa czytnik, jak działa drzewo dostępności, w ogóle ta cała hierarchia, to co robi przeglądarka, jak negocjuje z czytnikiem, co ma być pokazane, jak i tak dalej, te różne, jak teraz też ile oferuje w ogóle HTML fajnych rzeczy i ARIA mądrze zastosowana, to mi daje do myślenia, że coś jest chyba nie tak w tym, jak to jest prezentowane. To, że te punkty orientacyjne, że te rzeczy gdzieś wychodzą przypadkiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, że ja sam o wielu rzeczach nie wiem.
2: Wiesz co, właśnie ja mam wrażenie, że tu głównie chodzi o to, że one wychodzą przypadkiem i one są stosowane przypadkiem. I ja powiem szczerze, ja po dziś dzień, ja nie korzystam z punktów orientacyjnych. Ja o nich zapominam.
0: Ja też, ale bo ich historycznie długo nie było.
2: Tak, bo ich długo nie było.
0: A teraz jest ich coraz więcej.
1: Oczywiście. Znaczy, one nawet gdzieś były te kilkanaście lat temu, ale pamiętam, że to wtedy była tylko ta nawigacja i ten główny punkt i pamiętam, że one dla mnie generowały więcej hałasu tak naprawdę. Z czego korzystam teraz, ale to znów, to jest wyłączone do myśli, nie wiem czemu. Artykuły i w niektórych czynnikach ekranu, na przykład w JOS-ie takie coś jest, na Radarze chyba też, główny punkt orientacyjny konkretnie.
0: Tak. No ja do NVIDIA otwarłem ticket a propos tego i nawet NVIDIA Access się zgodziło ze mną, że jak coś trzeba z tym zrobić, w jakiś sposób dać opcję przeskoczenia, tylko tam największy problem jest chyba taki, że a jakiemu skrótowi to przypisać, bo tam się już skróty kończą w trybie przeglądania. Także no i najlepiej chodźmy zróbcie, czyli żeby ktoś ze społeczności zrobił pull request. No więc możemy jeszcze poczekać. Są do tego dodatki.
1: Dobra.
0: Natomiast mnie zastanawia troszkę inna rzecz, że mamy tyle bogatej informacji strukturowej o tym, jakby z czego ta strona się składa, że każdy element do czegoś służy. Nie wiem, czym się różni na przykład przycisk od linku. Też wiele osób chyba nie wie. Ważne, że kliknę i że się aktywuje. Przycisk wykonuje akcję na stronie, a link przenosi nas do innej strony, tak by ktoś chciał się dowiedzieć.
2: No, o ile są odpowiednio semantycznie zaprogramowane i oznaczone.
0: Ja mówię o tym, jak to powinno być. No,
1: ale oczywiście programistów o tym nie wie, patrz, używanie roli menu do menu nawigacyjnych.
2: I właśnie, tak. Pawle, jest to, mam wrażenie, że jest ten problem, o którym ty mówisz i że tu jest to sedno tego problemu. Bo ty teraz zgłębiłeś jakby kwestię tej dostępności, jakie to jest fajne. Tylko to będzie fajne wtedy, kiedy wszyscy się umówimy, że zaczniemy tego używać. I tu jest niestety problem, że po prostu dużo osób z tego nie korzysta, nie korzysta w taki sposób, w jaki to powinno być, w związku z czym nam jako użytkownikom jest się niezwykle trudno do tego przyzwyczaić, że to już w sumie jest.
0: To jest jedno, ale też ja się zastanawiam, kurczę, czy my naprawdę musimy prezentować te informacje, które są strukturą, one są drzewem w tak płaskiej formie. Bo efekt tego jest taki potem, że po prostu czytnik gada 20 typów semantyki naraz i mamy, nie wiem, nawigacja, menu główne, nawigacja, punkt orientacyjny, lista 5 elementów, link odwiedzony, coś tam, coś tam, coś tam. I teraz, a to jest wszystko, to są jakieś jakby folderki takie, nie? Kontenery, mamy punkt orientacyjny, czyli mamy nawigację. Ta nawigacja jest skończona w jakiś sposób, ma swój początek, ma swój koniec. W tej nawigacji jest lista i lista jest też jakimś kontenerem, który zawiera elementy. I to wszystko można by, mam wrażenie, troszkę inaczej poprezentować, Ja wiem, że my się tak przyzwyczailiśmy do tego modelu dokumentu.
2: Właśnie i tu też jest, mam wrażenie, że duży problem, to znaczy byłby duży problem z tym, bo to tak podejrzewam, że trochę nawiązujesz do tej aplikacji, którą gdzieś tam próbujesz, czy próbowałeś rozwijać.
0: Próbuję dalej.
2: Próbujesz dalej.
0: Także na ten moment tylko sygnalizuję, że mam pewien pomysł i tak, i próbuję coś z tą kwestią zrobić, chociażby tak zwany proof of concept, czyli coś, co udowadnia, że pewien interfejs może zaistnieć i żeby sprawdzić, na ile on by się przyjął.
2: Mhm. Ja ten twój koncept testowałem i moje wrażenie było takie, kurczę, fajne, ale takie dziwne, inne i czy ja się do tego jestem w stanie przyzwyczaić?
0: To znaczy, wiesz co, ale to też niestety miałeś to nieszczęście, że dostałeś tą pierwszą wersję, która była ledwo co wyszła po moim limicie na darmowym planie GPT, a w międzyczasie ja już to zdążyłem rozbudować. To może, kurczę, bo już troszeczkę naciągnęliśmy temat, to może się przyznam, ale nie będę jeszcze tego udostępniał, nad czym pracuję, bo też nie wiem, jak daleko to pociągnę, bo nie wiem też, jakie są limity technologii, które z tego korzysta, więc tworzę. No to nie jest przeglądarka, to jest coś, co potrafi wyświetlić stronę internetową i to jest, myślę, ważne rozdzielenie, bo to
2: taki klient jest... www.
0: Klient www, tak. To nie jest i nigdy nie będzie pełnoprawne zastępstwo, nie wiem, Chroma czy Firefoxa, bo za chudy w uszach jestem, ale to, co to robi? Wpisujemy adres strony, naciskamy go na razie, to będzie oczywiście tam pouprzątane w jakieś menu, w jakieś skróty fajne klawiszowe i tak dalej. I pokazuje nam się drzewko. To drzewko ma z reguły trzy elementy. Nagłówek, treść zasadniczą i stopkę. To się oczywiście jeszcze bardzo technicznie nazywa. To też trzeba uporządkować. Rozwijamy te gałęzie i teraz dla każdej z tych gałęzi albo możemy nacisnąć tab i wtedy zobaczymy elementy, które bezpośrednio w tym kontenerze leżą, czy w tej treści głównej, czy w stopce, czy w nagłówku. W formie kontrolek takich.
2: O, i znowu nam Pawła wycięło.
0: Windowsowa, czyli ze strony internetowej robimy apki Windowsowa. Do edycji. Jeżeli jest tam lista, to mamy listę, taką listę. Słyszymy się, czy rwie mnie?
2: Słyszymy się, tak, już teraz tak.
0: Tak. Tak, jeżeli mamy pole edycji, tekst to pole edycji. Jeżeli mamy listę, to jest to lista, po której chodzimy strzałkami góra-dół. Jeżeli mamy tabelę, to jest to siatka, po której chodzimy prawo-lewo, góra-dół. Jeżeli jest to formularz, formularz jest osobną gałęzią w drzewie, jeżeli taki jest na stronie, w ramach tam treści najczęściej głównej, to ten formularz również pokazuje nam wszystkie swoje kontrolki w formie właśnie pole edycji, pole wyboru, lista rozwijana, przycisk opcji niezaznaczony, i tak dalej. Nagłówki są w tym drzewie, w ramach tych nagłówek, treść główna i stopka, jako hierarchia. Na razie wszystkie nagłówki są na jednym poziomie, ale plan jest taki, żeby były, tak jak w liście elementów NVDA, pogrupowane według poziomu, czyli nagłówek poziomu pierwszego rozwijam, jeżeli bezpośrednio pod tym nagłówkiem jest jakieś H2, to tam będzie poziom drugi, i tak dalej, i tak dalej. I to, co się wyświetla pod tabem, jest ograniczone do tego, co jest dla danego elementu w drzewie. Czyli jeżeli jestem bezpośrednio na treść główna, no to w HTML-owym żargonie jest po prostu element main, to będą tylko rzeczy, które należą bezpośrednio do treści głównej, ale przed jakimkolwiek nagłówkiem. Jeżeli chcę rzeczy spod nagłówka, to muszę najechać ten nagłówek w drzewie. I teraz fajna rzecz, którą też dorobiłem i ona już działa, to są menu nawigacyjne pod lewym altem. Czyli przykładowo na Tyflo Podcaście mamy menu główne, nawigację boczną i chyba powiedzmy paginację, czyli przechodzenie po stronach podcastów. I chyba tam jeszcze jest jakaś trzecia nawigacja, teraz nie pamiętam, coś ten. Otwieram alt i tam mam menu główne w prawo, menu boczne w prawo, paginacja. Rozwijam menu, powiedzmy to boczne, tam jest posłuchaj. Posłuchaj jest na stronie przyciskiem, który rozwijanym, czyli jak go nacisnę, to się rozwija. Tu jest to pod menu po prostu. I naciskam w prawo, rozwija mi się pod menu i mam elementy. To, co planuję jeszcze dodać, więc to jest fajne, bo menu stron wyglądają jak menu po prostu w aplikacjach Windowsowych. To, co planuję jeszcze dodać, to jest artykuły, o których Piotr wspomniał, które bardzo często, nie zawsze niestety, bardzo często są używane do grupowania na przykład tytułów. My używamy w Tyflopodcaście do listy podcastów. Wiele widziałem portali newsowych używa tego jako po prostu nagłówków z artykułami. Komentarze w różnych portalach też są w ten sposób zagęszczane i tak dalej. Także można będzie z menu osobnego też te artykuły na osobnej w takim osobnym podmenu przeglądać, mieć do nich szybki dostęp. Coś planuję porobić z odtwarzaniem multimediów, żeby zademonstrować, że z elementu audio w HTML da się coś wyciągnąć. Coś planuję jeszcze porobić z na przykład wprowadzaniem daty. Ogólnie zamierzam się tak pobawić, żeby na maksa wyciągnąć rzeczy z semantyki, z HTML-a, z ARI i tak dalej. No wiem, że to po prostu już wielu rzeczy nie obsłuży. Przede wszystkim ja nie jestem w stanie zagwarantować na przykład bezpieczeństwa takiego rozwiązania, więc nawet jak to upublicznię kiedyś, a kiedyś będę chciał, myślę, to no nie będę zalecał tego, żeby przepuszczać przez to jakiekolwiek wrażliwe dane. To się będzie, chyba że, nie wiem, znajdę kogoś, kto mi zaudytuje to jakoś sensownie, ale to są skomplikowane rzeczy, bo to jednak jest internet i o exploita nie trudno. Więc prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem będę rekomendował używanie tego na jakichś testowych formularzach, na jakichś stronach informacyjnych, gdzie no, nic od tego nie zależy. Na pewno nie będę rekomendował logowanie się do mObywatela czymś takim. Jeżeli w ogóle będzie logowanie, bo jeszcze nie ogarnąłem polityki cookies, jak mają być cookies przechowywane i w ogóle gdzie ma powstać magazyn na jakieś pliki tymczasowe i tak dalej. To jest też jakaś decyzja designowa, na którą będę musiał się zdecydować. Natomiast na pewno też to nie obsłuży jakichś skomplikowanych aplikacji. No Google Docsa tym raczej obsługiwać nie będziemy. Pewnie do jakichś tam platform wideokonferencyjnych też raczej się nie będziemy meldować, chociaż to jest bardziej prawdopodobne. Tak jak chodzi o wykonanie tego, tak mi się wydaje, bo pod maską siedzi Chrome bez interfejsu i Playwright, czyli takie środowisko do testowania stron, które symuluje kliknięcia. I to jest kolejny challenge. Czy da się przejść przez Cloudflare'a czymś takim? Bo na razie AI mi sugeruje, że może się nie udać. Na razie pracuję nad poprawką, żeby renderowała mi się ramka z tym wyzwaniem, tak? Nie jestem robotem, gdzie trzeba zaznaczyć pole wyboru. Zobaczymy, czy mnie przepuści. Ale na ten moment mi się renderują na przykład ramki z MDN Docs, czyli z Mozilla Developer Network. Jak chcę podejrzeć przykład jakiegoś elementu HTML na przykład, to tą ramkę już mi ładnie renderuje i jestem w stanie tam nawigować po tych kontrolkach, więc ja tego używam na razie do jakiejś diagnostyki i sprawdzania, czy konkretne kontrolki i konkretne wzorce, gdzieś tam ARIA mi się wyświetlają poprawnie, czy są błędy i korygujemy. Ostatnio walczyłem z paskiem zakładek na przykład, żeby zakładki się podświetlały ładnie i pokazywały swoją treść. Także różne fajne rzeczy można z tym pomysłem zrobić. Ale to, co mnie najbardziej będzie chyba ciekawiło, to jest to, czy właśnie osoby takie, które trochę się boją tego internetu, nie lubią, niechętnie wchodzą na strony, a bardziej wchodzą w aplikacje, czy taki układ bardziej do nich przemówi? Czy chociażby, nie wiem, przejrzenie jakiejś informacji na stronie, nie wiem, zapoznanie się z ofertą operatora telefonii komórkowej albo jakiegoś tam, nie wiem, prądu, gazu, wody i tak dalej, jakieś porównywanie danych, zapoznawanie się z czymś, jakiś prosty formularz. Czy to się okaże bardziej przystępne w takiej właśnie formie? Ja pewnie też dodam coś takiego, bo też mam taki pomysł, żeby opcjonalnie można było sobie wybrać, że to nie będą kontrolki Windowsowe, tylko po prostu drzewko będzie używane do nawigowania troszkę po strukturze, jak po spisie treści danej strony. Natomiast pod tabem potem się pokaże zwykły po prostu widok webowy, który pokaże tylko ten wycinek strony danej naraz. Więc no pomysły są, plany są. Jak będę miał coś bardziej konkretnego, to pewnie dam znać, ale dużą radość sprawia mi pracowanie nad tym projektem, także jestem bardzo ciekaw, jak daleko mnie to zaprowadzi.
2: No sama koncepcja, tak jak mówiłem, sama koncepcja jest bardzo ciekawa, tylko po prostu tak zupełnie inna od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a wiadomo, jak to jest z przyzwyczajeniem. Druga natura no człowieka.
0: Tak. Mhm. Nie wiem, mi się wydaje, że samo to, że strona nas wita dużo mniejszą ilością treści naraz, a bardziej takim układem właśnie spisu treści może uczynić różnicę, ale to jest może wyobrażenie, które istnieje w mojej głowie. Także jak będzie prototyp gotowy, to się chętnie podzielę i aż będę ciekaw uwag.
1: No, będziemy, że tak powiem, śledzić.
0: Okej, okay. No to w takim razie z mojej strony to było już wszystko. Ja się więc będę na dzisiaj żegnał i słyszymy się, myślę, w następnym odcinku.
2: To ja proponuję, żebyśmy jeszcze posłuchali wiadomości, którą nam wcześniej, akurat tu do mnie prywatnym kanałem, podesłał Michał Kasperczak.
3: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Krótki news. Zachęcony opisem zainstalowałem sobie tą aplikację mailową, jak ona się nazywa? Coś tam Box, Zbox albo coś takiego. Ten klient mailowy, pythonowski, oparty na programie Himalaya, coś tam. Przepraszam, tak nieskładnie mówię, nie do końca zapamiętałem. I o ile jestem sceptyczny, bo ta aplikacja wcześniejsza, Quick Mail, niby fajna, a jakoś tak nie do końca mi przypadła do gustu, ale nie poświęciłem jej też tyle czasu, ile bym chciał. Tam co prawda z kontami nie chciała mi za bardzo działać, nie wiem dlaczego. To aplikacja Zbox, mimo ostrzeżeń na początku i tego, że ona naprawdę jest we wczesnej fazie i tego, że ona nie obsługuje wszystkich kont, no to bez problemu dodałem poprzez login do, nie poprzez login, tylko poprzez kod do aplikacji, dodałem konto Google, Gmaila i powiem tak, pierwsze wrażenia bardzo obiecujące, to znaczy temu programowi sporo brakuje. Mnie wkurza taka pierdoła, że naciskam delete, kasuje wiadomość, to on mówi, że wiadomość jest skasowana, ok, przycisk, jest taki pop-up. No ale to są kwestia zgłoszeń i ileś jest takich rzeczy, gdzie ona nawet, czy program nawet za dużo mówi. Mimo, że on ma całą taką sekcję accessibility, teraz tak te niewidomi programy, ja też tak zresztą trochę robię, tworzą programy, gdzie w normalne opcje są wplecione różne opcje oznajmiania, opcje odczytywania, że ma robić to, tamto, to ma czytać, tamtego nie ma czytać, ale jakby to chyba jest bardziej kwestia interfejsu, no ale to zakładam, że do zgłoszenia. Natomiast najważniejsze, że aplikacja ogólnie działa, to znaczy da się przekazać dalej, odpowiedzieć na wiadomość, napisać maila. Te maile w podglądzie takim bardzo prostym, tekstowym się otwierają. Kiedy naciśniemy Enter, bo to jest pod tabem, naciśniemy Enter, to jest podgląd taki bardziej HTML-owy, to już jest troszkę wolniej, ale działają te standardowe skróty klawiszowe. Jak kiedyś w Thunderbirdzie działa fajnie Escape. No w ogóle to jest taki program podobny, taki uproszczony Thunderbird dawnego typu. Ja kibicuję. Oczywiście to jest moje takie pierwsze 40 minut, więc to trudno mi powiedzieć, jak wielkie iMapy, jak wyszukiwanie, bo tu mogą być jakieś tam problemy, ale do takiej zupełnie podstawowej, roboczej pracy, przejrzenia kilkunastu, kilkudziesięciu maili, bez żadnego problemu. No mi maile od, bo tam sobie tak oznaczyłem, ile mam mniej więcej pobrać i maile, nie wiem, z półtora roku mam, wziąłem, łyknął bez problemu i poczytałem, sprawdziłem, przeszukałem, co trzeba. No ma takie dziwne jeszcze z książką adresową, że to, co otworzysz, to od razu się dodaje do książki adresowej. No ale w sumie co szkodzi, czy to źle. Nawet nie wiem, czy to można wyłączyć, czy nie. Pewnie jest wiele jeszcze takich rzeczy, które można jakoś tam usprawnić, tak? No ale jest dobrze. Moim zdaniem tak na pierwszy ogień jest co najmniej dobrze.
2: I to tyle.
1: No to w takim razie, bo już nie pamiętam, czy my mieliśmy już drobne newsy.
4: Jeszcze nie.
1: Bo Paweł miał chyba swoje, ale ty chyba nie miałeś.
4: Nie miałem, to się zgadza. No były nowości w aplikacjach, a teraz nowości związane z technologią, ale niekoniecznie z aplikacjami. A, tutaj coś chciałem sprawdzić, to nie... Nie ta audycja. Drobne newsy. Tutaj kilka bardzo ciekawych rzeczy się dzieje, jeśli chodzi o dostępność różnych rzeczy. Zaczniemy od czegoś, co może się zaciekawić tych, którzy lubią gdzieś majsterkować przy technologii. Jest takie sobie urządzonko, nazywa się Flipper Zero. I jest to taki malutki sprzęt, który pozwala rozglądać się i robić różne rzeczy z wszelkimi transmisjami bezprzewodowymi. Czy jest to poczerwień, czy jest to NFC, czy jest to Bluetooth, Wi-Fi chyba też. Generalnie jak na przykład podobało, jeśli na przykład lubicie rozglądać się, jakie urządzenia w okolicy na Bluetoothie działają, czy macie jakieś tagi NFC, macie jakieś piloty, no to Flipper Zero pozwala na różne ciekawe rzeczy, zrobić różne ciekawe rzeczy z tymi urządzeniami. Może udawać jakiś tag NFC. Można zaprogramować jakieś piloty i później używać tego flippera jako pilota. No i no tego urządzenia korzystają osoby, które na przykład później chcą jakieś protokoły jak sterowania konkretnych urządzeń rozgryźć. No generalnie no właśnie to jest urządzenie, które pozwala gdzieś nasłuchiwać i robić różne rzeczy z tego typu kwestiami. Problem z nim jest jeden, jest prosty i podstawowy. No właśnie to, że to urządzenie ma bardzo prosty i podstawowy procesor i bardzo mało pamięci. Tam chyba jest jakieś 10 kilobajtów pamięci flash i nie pamiętam teraz ile RAMu, ale to chyba też było coś w kilobajtach, z tego co pamiętam, kilkaset kilobajtów góra. Więc no to urządzenie dostępne dla nas nie było. Ma wyświetlacz, może chyba wibrować i ma jakiś taki biper, że może coś sobie zapiszczeć i to było tak naprawdę wszystko. Są osoby niewidome, które tym sprzętem się interesują, między innymi Robin Kip z Niemiec, który postanowił coś w tym temacie zrobić, bo Flipper Zero urządzenie jest stworzone dla hakerów, używam tutaj tego słowa w takim pozytywnym znaczeniu, jest to urządzeniem otwartośródłowym, wszystko tak naprawdę tam można zmieniać łącznie z oprogramowaniem. Więc stwierdził, że ja tam wcisnę jakiś czytnik ekranu. To nie było łatwe, bo tam naprawdę było już mało pamięci, żeby coś takiego zrobić, więc generalnie z tej pamięci zostało wyrzucone wszystko, co było dla osoby niewidomej zbędne. Jakieś animacje, jakieś lepsze czcionki, rzeczy związane z grafiką, to wszystko wyleciało, żeby upchać tam program, który będzie ekran tego urządzenia czytał. No i przez to, że ten mikrokontroler, który tam jest używany, nie jest też jakiś bardzo szybki, to tam też nie dało się za bardzo zrobić takiej typowej syntezy. Przynajmniej czegoś, co by brzmiało jakkolwiek sensownie. Tam ponoć jakoś tam ledwo ten dało się odpalić. To jest Black Boxa, jak ktoś pamięta, z Commodora. I wiecie, jak to brzmiało. No tutaj Robin chciał coś trochę lepszego i stwierdził, że w sumie chyba będzie lepiej to zrobić na samplach. I na samplach się skończyło, to też w okazji trochę mniej procesora wymaga. No i udało się. Udało się takie coś zrobić. Na razie to jeszcze nie jest opublikowane, ale już mamy demonstrację, jak to brzmi. To będzie wszystko podlinkowane. No przez to, że ten głośniczek na tym urządzeniu nie był w sumie stworzony do odgrywania dźwięków, no to nie brzmi to jakoś bardzo rewelacyjnie, ale mowa jest zrozumiała. I wszystkie funkcje tego urządzenia zostały udostępnione. Robin pokazuje właśnie, jak tam sobie symuluje taga NFC i też szczytuje swojego pilota od telewizora i później tym telewizorem steruje. Plan jest taki, żeby niebawem to zostało udostępnione. Właśnie zapytał na Masonie, czy byłoby w ogóle zainteresowanie. Zainteresowanie jak najbardziej jest i za jakiś czas prawdopodobnie na GitHubie Robina to alternatywne oprogramowanie z udźwiękowieniem powinno zostać udostępnione. Ono też oczywiście, jak się można trochę spodziewać, w dzisiejszych czasach było stworzone z pomocą AI, chyba Claude'a tutaj konkretnie Robin użył, żeby mu pomóc w rozgryzieniu tego. Idąc dalej, jeśli chodzi o poprawki dostępności, kilka bibliotek, które nam tworzą interfejsy graficzne, stały się dla nas bardzo dostępne, no to jest też bardzo fajna informacja. Co to są te biblioteki? No to jest coś, z czego bardzo często deweloperzy korzystają, żeby napisać jedną aplikację, która uruchomi się na wszystkim. Czy to jest Windows, czy to jest Mac, czy to jest jakiś iPhone, czy to jest coś innego, żeby właśnie taka aplikacja uruchomiła się na kilku systemach, no z reguły właśnie korzystają z takiej biblioteki. Mówią jej na przykład, zrób mi przycisk na ekranie i ta biblioteka, ten przycisk, w zależności od tego, jaki to system odpowiednio rysuje. I taką najbardziej popularną biblioteką wśród niewidomych jest VX Widgets, który w dużej mierze korzysta z natywnych kontrolerów na wielu systemach operacyjnych. Z tego na przykład korzysta Fedra, Fastplay, Twistcake, bardzo, bardzo dużo aplikacji z VX-a korzysta. No mówię z reguły natywnych, bo bardzo często może się okazać, że są kontrolki, które na przykład na jednym systemie są natywne, a na innym nie. I dobrym przykładem niech będzie coś tak prostego jak widok listy, który na Windowsie jest widokiem listy natywnym, a na Macu, jeśli użyjemy złego widoku, no to nie jest. I dzięki temu na przykład właśnie Twistcake, te walki w Twistcake'u przez długi czas były kompletnie niewidoczne dla VoiceOvera. Jak ktoś chce tworzyć aplikację wieloplatformową, no to musi różnych kontrolek używać. Tam jest jakiś inny typ kontrolki, który ma odwrotny problem, że na Macu to jest natywna lista, a na Windowsie jest kompletnie niedostępna. I takich kwiatków jest więcej. Pasek statusu na Macu jest niewidoczny, a przynajmniej nie był. No parę takich jeszcze rzeczy się znajdzie. No za temat wzięła się Queen, no bo między innymi właśnie Paperback z VX-a korzysta. I dość intensywnie popracowała nad dostępnością VX i co tutaj zostało poprawione? No głównie to są zmiany związane z Maciem, bo na przykład ta lista, ten widok listy, który jest tak często używany, w końcu na Macu powinien być natywnie dostępny. Podobnie pasek statusu. Dodano natywne polecenie dla okien ustaw etykiety dostępności. Trochę jestem zdziwiony, że tego nie było do tej pory, ale no to pozwoli deweloperom na przykład oetykietować odpowiednio pola edycji, na przykład jakiekolwiek inne kontrolki. I też tam kilka innych drobnych rzeczy związanych z wysiedlaniem pól tekstowych, linków na przykład też zostało poprawione. Więc bardzo fajnie, że w końcu ktoś za ten temat się wziął. Jeszcze bardziej istotną rzeczą jest to, że silnik TK też staje się dostępny z czytnikami ekranu. No tutaj sprawa była trochę bardziej gruba, bo on do tej pory nie był dostępny kompletnie i na przykład dużo aplikacji w Pythonie, bo Python przychodzi ze środowiskiem TK, Inter chyba to się nazywa, jest stworzone i one właśnie były kompletnie niedostępne. Przykładem takiej dość popularnej aplikacji, która z tego korzysta, jest Ultimate Vocal Remover i tam ludzie na przykład musieli z Otera korzystać, żeby tego obsłużyć. I to, no już miejmy nadzieję, w niedalekiej przyszłości nie będzie problemem, bo po prostu, no bo po prostu on pomału staje się dostępny z czytnikami ekranu. Podobnie zresztą jak Godot, czyli tutaj to jest silnik do tworzenia gier, który no już jakiś czas temu stał się dostępny na komputerach dzięki temu, że zintegrował się z taką biblioteką AccessKit, a w międzyczasie AccessKit doczekał się też wsparcia dla urządzeń mobilnych, a co za tym idzie, Godot też po prostu pozwoli deweloperom gier, ale też w sumie Godot można do aplikacji użyć, pisać aplikacje, które będą dostępne zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie. I to jest o tyle fajne, że to jest natywne dostępne. To nie jest taki wirtualny czytnik ekranu a la Unity. Jak ktoś grał w gry pisane w Unity, to wiecie, o co mi chodzi. Gdzie na Androidzie trzeba właśnie usypiać czytnik ekranu, tak, i to tak zachowuje się trochę dziwnie, nie działa z Braille'em. No tutaj po prostu te kontrolki będą natywnie przez VoiceOvera, czy TalkBacka, czy BackTalka, czy to, co lubi, po prostu czytane. Kiedy to się stanie? No wtedy, kiedy Godot w wersji 4.8 zostanie oficjalnie opublikowane i to jest też bardzo, bardzo fajna informacja. Co jeszcze się tutaj zmieniło a propos dostępności? Jakby ktoś chciał zainstalować sobie Linuxa na MacBooku z procesorem Apple Silicon, to z reguły tego używamy biblioteki dystrybucji Azahi Linux. I ta dystrybucja doczekała się aktualizacji biblioteki ACPI Bridge, która jest dość kluczową biblioteką, która włącza dostępność w wielu aplikacjach, na przykład w czegokolwiek używającego Chroma, Electrona i tego typu rzeczy. Jak pisze autor tej modyfikacji, dzięki temu aplikacje takie jak Steam i różne gry korzystają z tej biblioteki, no i dzięki temu na przykład właśnie właśnie można sobie Steama na takim w tej dystrybucji zainstalować między innymi. No to też myślę, że bardzo fajna informacja. Mniej fajna jest informacja dotycząca nadchodzącej wersji NVDA, która doczekała się wielu poprawek wydajności. Jedną z tych poprawek było to, że terminal był bardziej responsywny i się nie zawieszał, kiedy przechodziło dużo tekstu. Działało to w ten sposób, że jeśli za dużo tekstu przechodziło, to NVDA nam piszczał i niektóry tekst był pomijany, musieliśmy go sobie czytać ręcznie. Nie wszystkim się to podobało i NV Access postanowiło w becie trzeciej NVDA 2026.3 tą zmianę cofnąć, a więc jak możemy dosłownie przeczytać w wyniku zmiany NVDA w terminalu, jeśli dużo tekstu przyjdzie, może znów się zawieszać, ale przynajmniej wszystko jest czytane, no jeśli się nie zawiesi, to wszystko być powinno czytane automatycznie. Także to są moje wszystkie drobne newsy, natomiast widzę, że tutaj Paweł też jeszcze miał informację o tym uzupełnianiu PDF-ów, już chyba było, no nie?
2: Tak, było, o tej aplikacji.
4: Tak, o tym było, ale nie wiem, czy tutaj była rozmowa między innymi tutaj na Macedonie odnośnie laptopów Lenovo, które uznajmiają...
2: O Lenovo, tak. O Lenovo nie było.
4: Ale nowo nie było, no to tutaj mogę powiedzieć, o co chodzi. Paweł na Macedonie na przykład, czy na naszej grupie pisał o tym, że na jego służbowym laptopie w NVDA zaczął czytać informacje o zmianie jasności ekranu. No i zastanawialiśmy się, czy to w końcu Lenovo coś zmieniło, że NVDA te skróty z klawiszami FN, bo o to tutaj chodzi, włączyło dla wszystkich czynników ekranu, bo do tej pory to tylko działało z narratorem. No nie do końca, bo to te komunikaty przychodzą natywnie od samego Windowsa, tak, zmiana głośności czy jasności jest czytana na każdym komputerze pod warunkiem, że jesteśmy w eksploratorze Windows. Jeśli jesteśmy w jakiejś innej aplikacji, no to te zmiany czytane po prostu nie będą. Natomiast kwestia Lenovo to też dotyczy wielu takich bardziej niestandardowych klawiszy, na przykład wyłączenie, wyłączenie Wi-Fi, kamerki, trybu samolot i te rzeczy faktycznie są czytane głosem SAPI, to my o tym będziemy bardzo wiedzieć, na laptopach Lenovo, natomiast tylko faktycznie, kiedy narrator jest uruchomiony, więc w takich sytuacjach no, można oszukać to oprogramowanie, są na to sposoby, ale tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Natomiast jeszcze jedna informacja, tutaj, którą wpisał Paweł, dotyczy kolejnych wersji Windowsa 11, które mają niebawem nadejść, czyli w tym momencie to jest w wersjach insiderskich. Nie wiem dokładnie, w której kompilacji, ale w ustawieniach dostępności została dodana nowa, bardzo przydatna moim zdaniem opcja, która mianowicie po prostu powoduje, że nowe aplikacje, które otwieramy, będą od razu otwierały się w widoku zmaksymalizowanym. To jest bardzo fajne, bo bardzo często współczesne aplikacje czy strony internetowe lubią niektóre informacje zmieniać, albo nawet po prostu w ogóle nie wyświetlać, jeśli okno jest za małe. My często o tym możemy nie wiedzieć, a potem na przykład trzeba, nie wiem, jakiś kod QR zeskanować, no i jest ciężko, bo kod jest za mały. No i jak sobie to włączymy, no to w większości sytuacji po prostu nie będziemy musieli się tym martwić, no bo Windows zadba o to, żeby aplikacje zawsze otwierały się od razu zmaksymalizowane, co też myślę, że jest bardzo fajną zmianą. No i to są wszystkie dobre newsy.
5: Dobrze, to w takim razie zostały jeszcze w tyflowieściach nowości w grach.
4: Tak jest, bo mamy 1 października, a co za tym idzie, pojawiło się na stronie kolejne zestawienie nowości AudioGames.net, które jak zwykle jest bardzo treściwe. Starałem się mówić o wszystkich nowościach na bieżąco, natomiast jak to często bywa, i tak trochę nowych rzeczy zdążyło w międzyczasie się pojawić. Co też myślę, że nikogo pewnie nie zdziwi. Między innymi, może zaczniemy od tego, co się pojawiło w tym zestawieniu, o czym jeszcze nie mówiliśmy. No to na przykład wspominałem o tym, że Papa Sangrej zostało przeportowane na Windowsa. To jest bardzo kultowa gra na iPhone'a. I ludzie zaczęli się zastanawiać, co z pozostałymi grami od studia Something Else, które też były kultowe. No i te pozostałe gry też doczekały się portów. Konkretnie jest to sequel, czyli Papa Sangrej 2, który pod niektórymi aspektami jest lepszy od jedynki. Na pewno mechanik jest więcej. Pod innymi jest moim zdaniem trochę gorszy. Natomiast obie gry są zdecydowanie warte przejścia i ogrania. I podobnie jak z częścią pierwszą, tutaj ten port wspiera oprócz klawiatury myszki i kontrolery, więc można sobie grać na kontrolerze i cała gra generalnie jest grywalna. Oprócz tego mamy grę The Nightjar, w której to zresztą na przykład mamy bardzo znanego aktora, jakim jest Benedict Cumberbatch. Zresztą w Papa Sangre 2 też mamy Shona Beana, którego na przykład fani Władcy Pierścieni mogą kojarzyć. No, Boromira tam bodajże grała, a no, Benedict Cumberbatch no to Doctor Strange między innymi i jak ktoś zna uniwersum Marvela i dużo, dużo innych też postaci. W Nightjaru jesteśmy uwięzieni na statku kosmicznym, który gdzieś dryfuje i musimy z niego uciec. Nie jest to łatwe. Te gry też nie są jakieś bardzo długie, ale bardzo fajne. No i też została przeportowana gra Audio Defense, czyli gra, w której strzelamy do zombie dla takiego szalonego doktora, który po prostu na nas trochę eksperymentuje, czy sobie poradzimy z coraz to trudniejszymi zombiakami. Mamy też tryb nieskończony. Kolejna bardzo ciekawa, kultowa gra. I jeśli chodzi o Audio Defense, to tutaj co ciekawe, ten rozwój tej gry ma być kontynuowany. To znaczy mamy repozytorium, w którym mamy w tym momencie dostępne dwie wersje. Jest wersja Classic, której to po prostu gra została przeportowana i znów tutaj też doszło wsparcie dla kontrolerów, kilka takich rzeczy, natomiast rozgrywka została bez zmian. Ale deweloperzy planują dodawać jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe poziomy, może jakieś rzeczy, trudniejsze wezwania. Natomiast to będzie wykonywane w osobnej gałęzi, także ktoś chce sobie pograć w klasycznego Audio Defense'a, to po prostu taka opcja jest, więc to te dwie te dwie wersje zostaną osobne. To nie jedyne gry, które zostały z iOS-a przeportowane, bo na przykład też a propos takich strzelanek, których strzelamy do zombie, został przeportowana gra Sixth Sense, w której to celujemy w konkretne godziny zegarowe, więc tutaj rozgrywka jest troszkę prostsza. Też tam są różne rzeczy do pokupowania, no jak komuś tej gry brakowało, to ona też się pojawiła. Moim zdaniem jakoś ja bardziej cieplej Audio Defense'a wspominam, ale no dużo osób o Sixth Sense też prosiło i to się stało. Kolejna kultowa gra z iOS'a, która została przeportowana, to jest Aurify i to jest jedna z pierwszych gier audio, które powstały na iPhony. I to jest generalnie taka gra rytmiczna, w której musimy różne zadania do muzyki wykonywać, czy to powtarzanie rytmu, omijanie jakichś przeszkód, rysowanie różnych kształtów. No tutaj to robimy w taki dziwny sposób na klawiaturze. Mam wrażenie, że ta gra lepiej działała na ekranie dotykowym, ale jak ktoś jeszcze nie grał, bo chciał sobie przypomnieć, a ta gra długo, długo dawno temu przestała działać, ona dość szybko, pamiętam, że miała problemy z nowszymi iOS-ami, to można wspomnieniami też do Aurify'a wrócić, albo jak ktoś nie grał, to można sobie przypomnieć. Też z takich portów, no to Bop It został przeportowany, to oficjalna wersja od EA iOS-owa, która też miała kilka takich motywów swoich, tam był motyw świąteczny, pamiętam motyw Halloweenowy i pewnie to wszystko w tej przeportowanej wersji nie jest dostępne. O Bop It zresztą jeszcze dzisiaj będzie w ogóle. I to nie są jedyne nowe gry na iOS-a, o których chciałbym dzisiaj wspomnieć, bo na przykład doczekaliśmy się bardzo ciekawych pomysłów na roguelike'i, jak na przykład jest gra Pegfall, w której to no, mamy taką klasyczną progresję roguelike'ową, czyli pokonujemy coraz to trudniejszych potworów, żeby w końcu zabić bossa i za każdym razem możemy sobie jakąś kartę na przykład dobrać czy umiejętność. Natomiast no, nie gramy kartami, Naszą bronią jest piłeczka, którą strzelamy z takiej sprocy. Możemy ustalić, gdzie chcemy wycelować. I ta piłeczka sobie spada po takiej planszy, zbijając takie drewniane pionki. Każdy pionek zadaje obrażenia i może też przynieść różne inne efekty. Tak, niektóre nas mogą leczyć, niektóre są obrażenia krytyczne, więc też musimy trochę zdecydować, w którą stronę chcemy tą piłeczką wycelować. To ciekawy pomysł na grę. Bardzo zresztą fajnie, moim zdaniem dźwiękowo, to zostało zrobione w takim trochę stylu retro. Mamy też grę Restaurant Rush, która pozwala nam prowadzić restaurację. Bardzo fajnie zresztą też zrobioną od tego samego dewelopera. I no tutaj też dostajemy zamówienia, musimy je szybko uzupełnić tak, żeby nasi klienci się nie obrazili na nas, nie poszli sobie. I tutaj też zdobywamy to coraz to trudniejsze poziomy. To akurat roguelike nie jest, ale no też tutaj mamy poziomy. Dostajemy pieniądze, którymi możemy naszą restaurację rozbudowywać, czy to na przykład budując nowe, coraz to większe stanowiska, żeby gotować więcej, personalizując wygląd naszej restauracji, trochę dźwięki też najnowszej aktualizacji, której jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, ale tam też ponoć jakaś personalizacja dźwiękowa doszła, więc no tutaj też całkiem dużo ciekawych rzeczy, jeśli o tą grę się dzieje. I to nie jest jedyna nowa gra na Iwona, która się pojawiła, bo w międzyczasie na Apple Vision pojawiła się taka nowa gra RPG trochę z elementami bezczynnymi, inkrementalnymi, czyli Quiet Grind. Deweloper tej gry szuka testerów. Która to ciekawa, też oprócz iPhone'ów wspiera też Maci i Apple Watcha. To mało mamy gier na Watcha, to nawet to jest ciekawe. Jest to relaksująca gra w stylu klasycznych RPG-ów. Trenujesz 30 umiejętności od poziomu 1 do 100, zdobywając umiejętności takie jak łowienie ryb, kopanie, rąbanie drewna i tak dalej. I dzięki temu możemy później zdobyć takie rzeczy jak w alchemię, gotowanie i tak dalej. To, co tworzymy, powoduje, że nasz bohater staje się silniejszy w pojedynku. Wysyłamy naszego bohatera do jednego z 5 stref. Każda z stref ma na końcu bossa i główna idea jest taka, że gra sama się gra, kiedy nas nie ma. Wysyłamy naszego bohatera na jakieś zdanie, blokujemy ekran i za jakiś czas wracamy, zajmiemy powiadomienie, kiedy wszystko jest gotowe. Wszystko generalnie jest dostępne z voiceoverem, jak obiecuje deweloper, i gra jest dostępna jest za darmo, bez reklam. Są jakieś takie drobne jakieś drobne płatności, które nam pozwalają różne rzeczy dokupić, aby komuś się ta gra spodobała. To jest kilka nowych gier, które chciałbym zaznaczyć, ale tradycyjnie też nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o kilku modach, które się pojawiły, kilka modów całkiem ciekawych się pojawiło. Z takich rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy, na przykład pojawił się mod do 9 gry z edycji Dragon Quest, czyli Dragon Quest 9. To jest gra na Nintendo DS i mod współpracuje z odpowiednim emulatorem. To jest taki klasyczny japoński RPG, czyli coś w stylu A Hero's Call, na przykład, jak ktoś grał, tylko że tutaj bardzo bardziej taki no, japońskie klimaty zdecydowanie, więc oprawa dźwiękowa i muzyczna trochę się jednak różni od takich zachodnich gier RPG. Ale oprócz tego zaczęły się pojawiać kolejne mody. Między innymi nasz tutaj kolega Miłosz Nowicki stworzył moda do Bobita, tylko tym razem na komputery, bo Bobit niedawno pojawił się też na Steamie jako gra, która ma takie swoje unikalne funkcje, tylko że no, same menu nie były dźwiękowione, gra była prosta, ale no, menu trzeba było się nauczyć, no i ten mod po prostu to udostępnia, więc jakby ktoś chciał sobie to sprawdzić, to można. I z takich bardzo ciekawych modów, które się pojawiły, no to to jest bardzo świeża sprawa, pojawił się mod do Diablo 4. I ktoś zapyta, ale po co? Przecież Diablo 4 jakieś miało udźwiękowienie. No miało. Ale miało takie dość istotne braki nawigacji, która no, gdzieś po świecie istniała, ale nie istniała w lochach i nie istniała w miastach. Więc jak chcieliśmy na przykład znaleźć odpowiednią postać albo jakieś przedmioty, z których mogliśmy coś zdobyć, no to za bardzo nie mogliśmy. No bo po prostu nie było na to dźwięku, musieliśmy trochę na ślepo to robić. Były osoby, które i tak, którym i tak udało się całą grę przejść, natomiast no, nie każdemu się to podobało. No i dlatego właśnie powstał mod, który te braki uzupełnia. Co ten mod robi, mówi nam, do jakich pomieszczeń wchodzimy i gdzie są wyjścia. Na przykład mówi nam takie skrzyżowanie wyjścia z przodu i po prawej. Przejście w prawo nie było jeszcze eksplorowane. Mamy podpowiedź, naciskając strzałkę w lewo na kontrolerze, która dźwiękami nas kieruje do następnego celu na misji, na przykład. Czy

0: Wszystko oprócz angielskiego i hiszpańskiego jest tłumaczone maszynowo, ale na przykład polski tutaj powinien być dostępny. Natomiast gra nie będzie tutaj za nas chodziła, więc jak lubicie mody z auto chodzeniem, tutaj tego nie ma. Ale akurat myślę, że w przypadku takiej gry jak Diablo to może być fajne. Gra czyta wartość, to co się dzieje z pamięci gry, co mogłoby teoretycznie być uznane za Blizzard za ingerencję, więc to jest jakieś ryzyko, że nasze konto, czy akurat w tej grze, może zostać zbanowane. O tym warto pamiętać, Arthur o tym nas ostrzega. Natomiast jemu taka sytuacja nie miała miejsca, już jakiś czas tego moda rozwija, to może, myślę, bardzo dużo osób ucieszyć, bo dużo osób czekało na tą autonawigację w Diablo 4. Ona ostatecznie nigdy się nie pojawiła. Czy się pojawi, zaczynam coraz bardziej wątpić. Po pierwsze, patrząc na to, co się dzieje w Microsoftie. Po drugie, patrząc na to, że Blizzard ogólnie ogłosił, że Diablo 4 chyba już nowych treści nie będzie dostawało. Uznali, że gra jest okończona, no bo po prostu pracują nad Diablo 5 już w tym momencie. Więc no każdy tutaj musi zdecydować sam, czy chcemy po prostu można sobie tego moda sprawdzić, natomiast właśnie warto o tym ewentualnie pamiętać. Natomiast no tutaj nie wpływamy na statystyki naszej postaci, więc może pod tym względem raczej myślę, że stać się nic nie powinno, ale no wiadomo, warto też o tym pamiętać, to jest jedna gra, która ma elementy wieloosobowe, więc może to różnie zareagować. I oprócz tego w zestawieniu jest bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy. Jest możliwe, że coś przeoczyłem w tych ostatnich tygodniach. Jeśli jest jakaś gra, którą czekaliście i zastanawiacie się, czemu o niej nie wspomniałem, to po prostu tego teraz bardzo dużo wychodzi. Także jeśli was takie tematy gamingowe interesują, to po prostu polecam sobie wejść na stronę AudioGames.net, na forum, do sekcji Newsroom z aktualnościami. I tam to zestawienie już zostało opublikowane, tam jest bardzo, bardzo dużo zmian, mnóstwo aktualizacji też się pojawiło do wielu gier i platform, także no po prostu polecam sobie to prześledzić. Jeśli też coś przegapiliście w tym miesiącu poprzednich audycji, no to tam też takie tematy różne były omawiane.
1: Dobrze, przechodzimy w końcu do technikaliów. No, idziemy na rekord. Będzie teraz o domowym robocie, bo no właśnie, coraz tańsze są te roboty, te, o których mówiło się kiedyś w latach 50., 60., można było w różnych książkach SF kiedyś czytać o robotach. No to jak to jest?
2: Ano jest. I jeżeli ktoś miałby ochotę takiego robota sobie kupić, to nawet już można go mieć w tym roku. I teraz pozwólcie, przeczytam informację, którą dziś znalazłem. No a przy okazji będzie możliwość trochę ją tu pokomentować. No bo temat jest rzeczywiście ciekawy, chociaż no wiadomo, ten robot to nie będzie kosztował 50 zł. Otóż amerykański startup Flourish Robots rozpoczął 29 września przyjmowanie zamówień na pierwsze 50 egzemplarzy robota Flourish One. Dostawę zaplanowano na grudzień tego roku. Firma zapowiada również opcjonalną subskrypcję obejmującą obliczenia w chmurze dla niektórych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. No, czyli już wiadomo, że to z jednej strony to będzie tylko taka jakaś tam opłata wstępna za tego robota, te 3555 bodajże dolarów, no ale potem trzeba będzie miesięcznie jeszcze to i owo dopłacić za tego robota. Producent informuje, że robot jest przeznaczony do wykonywania powtarzalnych zadań domowych, takich jak zbieranie i sortowanie przedmiotów, podlewanie roślin czy czyszczenie kuwety kota. No to rzeczywiście to u mnie miałby co czyścić. Robot może również samodzielnie powtarzać i harmonogramować zadania, w tym zbieranie ubrań i zabawek, załadunek zmywarki, wycieranie stołów czy przynoszenie przedmiotów. Kluczową funkcją w tym robocie jest możliwość nauki nowych czynności za pośrednictwem aplikacji mobilnej. No i tu pytanie, czy dostępnej do tego, co się

0: pewnie tak łatwo nie dowiemy, trzeba by było tego robota przetestować. Użytkownik pełni tu rolę teleoperatora, demonstrując robotowi zadanie przy użyciu smartfona jako obiektu zastępczego. Na przykład przesuwając telefon po stole, aby pokazać sposób jego wycierania. Robot obserwuje i naśladuje ruchy w czasie rzeczywistym. Po upływie godziny potrzebnej na przyswojenie nowego procesu, Flourish One wysyła powiadomienie o gotowości do samodzielnego wykonania lub zaplanowania zadania. Prezes tej firmy, Flourish Robots, Antoine Marcel, podkreśla, że robot nie rejestruje i nie odtwarza mechanicznie sekwencji ruchów, lecz rozumie cel zadania. Jeśli uczysz Flourish One czegoś w rodzaju włóż buty do szafki na obuwie, to uczysz go zadania, a nie stałej sekwencji współrzędnych. Celem jest, aby robot rozumiał, co musi znaleźć i jakie efekty musi osiągnąć. Buty nie muszą więc codziennie leżeć dokładnie w tym samym miejscu, bo system percepcji odnajduje je w otoczeniu, a robot odpowiednio dostosowuje swoje ruchy. Marcel zaznacza również, że w normalnym trybie pracy żaden człowiek nie steruje robotem. No i ponoć to jest tak, że niektóre te roboty, bo ten Flourish One to nie jest jedyny robot, który jest obecnie w sprzedaży, w jakiejś czy jakiejś takiej przedsprzedaży, to zaczynamy iść powoli, przynajmniej jakoś tam w prototypy tych robotów, to w niektórych przypadkach tych robotów to właśnie jest tak, że tam jacyś operatorzy po prostu siedzą i sterują tymi urządzeniami. A teraz kilka słów o wymiarach, bo ten Flourish One nie mierzy nieco ponad metr wysokości, waży ponad 20 kg i ma zasięg ramion wynoszący 89 cm. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi 12 godzin. Robot porusza się na kołowej podstawie i tu producent celowo i świadomie zrezygnował z nóg na rzecz stabilniejszej i tańszej platformy. Urządzenie ma jednak wyraźne ograniczenia. Nie powinno być narażane na kontakt z wodą, no, a ze zmywarki naczynia jest w stanie rozładować na przykład. No to ciekawe. To podejrzewam, że nie powinniśmy tego robota gdzieś tam, nie wiem, kazać mu czyścić basenu na przykład, albo takich rzeczy. Tam jakieś lekkie zachlapanie to nie powinno mu krzywdy zrobić. Natomiast no po prostu tu producent wyraźnie zastrzega, że co woda to nie, tego nie robimy. Nie może urządzenie to przenosić przedmiotów cięższych niż 1,5 kg, ani też niczego, co jest kruche. Nie radzi sobie również ze schodami. No, a niektóre roboty to już sobie chyba nawet jakoś powoli gdzieś tam radzą, przynajmniej z tym, żeby tych schodów unikać. Ciekawe jak ten robot. Miejmy nadzieję, że tak, że się nie okaże, że dobije gdzieś do schodów i nagle z nich spadnie. Producent wprost ostrzega na swojej stronie internetowej, że robot działa w pobliżu dzieci, ale ich nie pilnuje. W kwestii bezpieczeństwa to prezes tego startupu informuje, że robot jest zaprojektowany tak, aby zatrzymywać ruch w momencie wykrycia osoby lub zwierzęcia wchodzącego w jego obszar pracy. Ograniczona nośność i moc ramion to według producenta celowe decyzje projektowe zmniejszające ryzyko podczas pracy w otoczeniu ludzi. W zakresie prywatności firma zapowiada, że użytkownicy będą mogli zrezygnować z udostępniania swoich danych w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji. Stosowna opcja ma być dostępna w aplikacji mobilnej. Ciekawe, czy na przykład spowoduje to jakiś droższy abonament, albo tańszy, jak się zgodzimy na te trenowanie. Cena $3,555 za tego robota to jest rzeczywiście wyróżnik tego robota na tle konkurencji. Dla porównania, robot One X Neo ma kosztować $20,000, a dla tych, co nie mają takiej gotówki, to będzie można sobie zapłacić $499 miesięcznie w abonamencie, a Wave Isaac jest dostępny w przedsprzedaży za $7,999 jednorazowo lub też $499 Nie, $449 miesięcznie. No ale tutaj też będzie jakaś tam opcja sterowania tym robotem z aplikacji, jakaś sztuczna inteligencja, także to też nie będą takie do końca jednorazowe opłaty. Producent tłumaczy, że niższa cena tego robota, Flourish One, wynika ze świadomych wyborów inżynieryjnych, a firma nie sprzedaje urządzenia poniżej kosztów produkcji. Niektóre platformy humanoidalne dodają nogi, które same w sobie mogą kosztować dziesiątki tysięcy dolarów, albo budują ramiona zaprojektowane do przenoszenia 10 kg i pracy w środowiskach przemysłowych. Do zadań domowych naszym zdaniem tego nie potrzebujesz, tak twierdzi prezes tej firmy. Jej adres to jest flourishrobots.com, więc jeżeli czujecie się zachęceni, no to te 50 egzemplarzy to podejrzewam, że no dość szybko się rozejdzie, ale może ktoś miałby ochotę na takiego robota. Ja szczerze powiedziawszy tak zupełnie serio nie wiem, tak czytając po opisie tego, co ja miałbym mu zlecać? Przede wszystkim, gdzie tego robota ustawić w takim mieszkaniu, bo w domu to jeszcze może, ale nie wydaje się tak po opisie to na ten moment czymś takim naprawdę bardzo atrakcyjnym. No i cena też nie jest mała.
1: Tak, chociaż, znaczy, bo wszystko zależy od tego, ile on z tych rzeczy, o których mówią, będzie umiał.
0: Bo i ile będzie w stanie się nauczyć.
1: Tak, bo ja sobie, bo zakładając nawet optymistycznie, że faktycznie będzie to umiał robić, to no naprawdę wyobrażam sobie jakiegoś starszego człowieka, który ze względu na, no nie wiem, problemy z zestawami, nie jest w stanie odkręcić butelki wody.
0: A to prawda.
1: Czy nawet nie jest w stanie przynieść sobie szklanki z wodą, bo być może jakaś współpraca tego robota nawet z kimś, kto będzie od czasu do czasu, no ale właśnie od czasu do czasu przychodził i ten robot być może będzie mógł właśnie robić jakieś takie rzeczy, które faktycznie pomogą osobom starszym, a tych osób starszych będziemy mieli coraz więcej.
0: No i my też kiedyś tacy będziemy.
1: Będziemy mieli coraz mniej.
0: To prawda.
1: I na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło i albo sobie zrobimy roboty, albo będziemy musieli korzystać z siły roboczej z krajów, powiedziałbym, o zupełnie innej kulturze niż nasza. Co w przypadku osób bardzo mocno starszych i totalnie uzależnionych od innych jest też rzeczą dosyć nieprostą, może tak to nazwę. Roboty też to jest kwestia skomplikowana, no bo z tego co wiem, na razie te roboty no naprawdę są w stanie się wywalić na różnych prostych rzeczach. Ale z drugiej strony, jeżeli te roboty sięgają już cen właśnie na 100 tysięcy złotych, to ja sobie już wyobrażam kogoś, kto, nie wiem, zarabia w sumie podobne pieniądze miesięcznie, czyli na przykład ktoś, kto robi w IT, żeby sobie takiego robota potestować. A niech mi przyniesie picie z lodówki, haha. I coś tego typu. I być może to jest właśnie ten, no bo wiecie, to może jest tak samo jak z tymi modelami językowymi. Póki to było GPT-2, no to praktycznie nikt o tym nie wiedział, nawet GPT-3 powiedzmy. Mimo, że on już umiał w sumie sporo. Pamiętacie, że u nas to w zasadzie Mikołaj Hołysz opowiadał jakieś takie rzeczy.
0: Że coś takiego jest w ogóle.
1: Że coś takiego jest. Ja pamiętam, miałem takie, no dobra, może
0: no
1: jest.
0: Fajnie,
1: a może coś tam. No może to tylko w jakimś laboratorium on to zrobi. A coś tam. No i potem nagle wyszedł ChatGPT i po prostu wielkie wow. I nagle ileś osób zaczęło to robić. No i na dobrą sprawę, no myślę, że te takie modele, które już można uruchamiać na sprzętach za, dobra, grube dziesiątki tysięcy dolarów, ale czy one są gorsze od takiego GPT 3,5, czy...
0: Nie, myślę, że lepsze. Myślę, że lepsze. No właśnie. Dużo lepsze.
1: A ten GPT 3,5 nadal był, zdaje się, uruchomiony i musiał być uruchomiony na sprzętach za jakieś miliony. I
0: tak, to takie niemałe. To wszystko będzie taniało i to mocno będzie taniało.
1: No więc myślę, że jesteśmy w stanie dożyć czasów, ale no to też zobaczymy, bo na razie no to się jest jeszcze dużo problemów, o ile wiem, do rozwiązania, ale jest szansa, że powiedzmy nasze pokolenie, albo i nawet ludzie trochę starsi od nas, dożyją czasów, że powiedzmy taka opieka już, nie będziesz wymagana całodzienna opieka, tylko być może ktoś przyjdzie na godzinę, poustawia coś, skontroluje tego robota, czy wszystko jest w porządku, a resztę będzie robił robot. Właśnie takich rzeczy związanych z obsługą bardzo starszej, schorowanej osoby.
0: Ja się tylko zastanawiam i chyba największym problemem w tym wszystkim będzie to, mam wrażenie, bardziej taka akceptacja społeczna tego wszystkiego, tych rozwiązań. Zwłaszcza jeżeli te roboty miałyby przypominać ludzi i chyba celowo tego się jednak nie robi.
1: Wiesz co, ale z drugiej strony, bo gdybyś się zapytał w 2018, powiedzmy, czy 19, czy nawet 20 roku, czy nie będzie wielkich sprzeciwów społecznych, to w sumie były, gdyby faktycznie komputery zaczęły udawać, że myślą jak człowiek. No i w pewnym sensie są. I co z tego?
0: I nic.
1: ChatGPT używa prawie każdy?
0: No dokładnie.
1: Mimo wszystko?
0: Oczywiście.
1: Więc myślę, że to coś podobnego będzie z tymi robotami. No bo z drugiej strony, ile razy, zwłaszcza mówię o osobach, które mieszkają jako osoby niewidome same, coś spadło. Co wiadomo, ale gdzie to jest? Bo to jest malutkie. Być może taki robot to zauważy, podniesie. I ja sobie wyobrażam naprawdę, że ileś osób, ja na przykład mam często problem z tym, że gdzieś zostawię telefon, już nie wiem gdzie. Taki robot, mogę się domyślać, że on by mógł, powiedzmy, był podłączony do jakiegoś systemu, powiedzmy, kamer w mieszkaniu, mówię, daj mi telefon, mi daje telefon, nie?
0: Oczywiście.
1: Prosta rzecz. Kolejna prosta rzecz. Weź mi skarpety, sparuj.
0: No.
1: Żeby miał takie same wzory.
0: Tak jest.
1: I on to sam zrobi. Niech mu to zajmie 20 minut. Ale ja w tym czasie mogę robić różne rzeczy.
0: No, jest to bez wątpienia ciekawy kierunek i zobaczymy, czy to się... jak bardzo to się upowszechni, bo na razie to są takie jaskółki, tak? Wprowadzane są takie roboty.
1: Tak.
0: No, wracamy też trochę do początku naszej audycji, tak? Odkurzacze, roboty jako odkurzacze... są z nami od lat. Teraz po prostu pytanie, w ile rzeczy jesteśmy w stanie jeszcze pójść z tą robotyzacją takich czynności domowych?
1: Myślę, że dużo. Wiesz, też myślę, że pamiętasz taki czas, kiedy mówię się, bo te roboty to co? Spadną ze schodów, zaplączą się i faktycznie no te pierwsze roboty sprzątające, które jeszcze nie miały żadnych systemów lokalizacji, no to one odkurzały takim algorytmem, który wyglądał trochę losowo. Na zasadzie, jak się wystarczająco dużo pokręcę po tym pomieszczeniu, no to chyba w miarę to będzie sprzątnięte. No a w tym momencie, no to naprawdę mamy... Ja pamiętam, jak kupiłem jednego z takich pierwszych faktycznie robotów i to było już wtedy duże coś, to był rok 2016, nawet jest o tym Tyflo Podcast, takiego pierwszego robota, który miał kamerę zamontowaną u góry i on wiedział, gdzie jedzie. I on faktycznie nie poruszał się takim ruchem chaotycznym, tylko jechał po prostych. I to wtedy było wow. I to był chyba jedyny robot w Polsce, albo jeden z bardzo, bardzo nielicznych, który coś takiego umiał. No właśnie, pytanie... jak to będzie z tymi robotami? Być może to będzie trochę tak jak z tymi odkurzaczami, że najpierw to kupi jakaś tam mała grupa ludzi, którzy, bo akurat mi się coś przyda gdzieś. Zwłaszcza, że takie roboty to nie jest jakby coś, co może robić tylko jedną czynność, czyli sprzątanie, ale no nie wiem, ktoś może wykorzystać tego robota do bardzo, bardzo różnych czynności, tylko pomysłowość ludzka, no pytanie, do czego on będzie zdolny, tak? Natomiast jeżeli to już kosztuje na tyle małe pieniądze, że to jest właśnie kilkanaście tysięcy złotych, no to umówmy się, jeżeli ktoś pracuje w IT, jest jakimś tam senior programistą, to on to tyle na miesiąc zarabia.
0: Też jeszcze taka ciekawostka, ostatnio widziałem, to jest co prawda chyba droższy interes niż taki robot, bo to już idziemy tam w kilkanaście tysięcy dolarów łącznie, ale widziałem na przykład, że jest taki projekt otwartośródłowego, robotycznego ramienia do różnych operacji precyzyjnych. I to jest też trochę coś, o czym ty, zdaje się, Tomek, kiedyś tak sobie myślałeś, że fajnie by było. I rzeczywiście, z tego, co gdzieś tam czytałem, to na przykład można by było takie ramię, dajmy na to, sprząc ze sztuczną inteligencją i kazać mu wykonywać jakieś operacje. Ba, takie ramię jest wykonywane według jakichś tam różnych takich standardów przemysłowych, które pozwala nawet na wykonywanie operacji chirurgicznych na odległość.
1: I powiedzmy, okej, ja się zgodzę z tym, że no fajnie, ale no, kto wykonuje operacje chirurgiczne na odległość? Ale prosta rzecz. Chciałbym stworzyć taki zupełnie dla, nie wiem, wagę mówiącą. Załóżmy, mam no wagę zwykłą, chcę do niej zrobić udźwiękowienie. Droga sztuczna inteligencjo, po pierwsze napisz mi program, po drugie znajdź mi chip, znajdź mi głośnik, zrób z tego projekt do zlutowania, drogie ramię, zrób to, co ci każe sztuczna inteligencja.
0: Tak.
1: I być może, no znowu, nie wiadomo, ale ja sobie wyobrażam taki świat, w którym sztuczna inteligencja mówi mi, słuchaj, kup następujące rzeczy. To. Jak to przyjdzie, ramię mi to wszystko montuje według wskazówek, które dostanie. I mam zmontowane. Ja się wcale nie zdziwię, jak takie roboty, jeżeli będą już troszeczkę, powiedzmy, no dobra, już to nie będzie 1,5 kilo, bo ostrożnie i tak dalej, tylko 5, no bo to pewnie będzie coraz więcej one mogły podnosić. Przychodzi nam szafka do zmontowania z IKEA. Już nie trzeba będzie za 100 zł wzywać, być może, kogoś, kto to zmontuje, bo wie jak, tylko będzie instrukcja w internecie dla tego typu robotów i on to zmontuje. No a z tym to też są problemy, żeby to robić po niewidomemu, bo instrukcja no to jest A, B, C, D, rys 1, rys 2, rys 3, dziękuję. I tyle jest jakby z tekstu. I oczywiście są osoby, które się są w stanie domyślić z tej układanki, gdzie co włożyć, ale no nie oszukujmy się, zdecydowanie nie wszyscy. Także no tu naprawdę mogą być różne. A jeszcze jeżeli wejdziemy w jakieś konkretne hobby czyjeś, no nie wiem, ja jeszcze mam do czynienia z kasetami. Nie wiem, czy jestem sprawny manualnie na tyle, że mógłbym na przykład skleić taśmę. Być może tak, ale może takie ramię by to zrobiło lepiej? No tylko może niech to nie kosztuje naście tysięcy dolarów.
0: No to jest jeszcze musimy poczekać. Ale Aczkolwiek te wszystkie rzeczy, gdzieś tam powiedzmy to ramię, które, o którym ja mówię i które widziałem, to jest projekt otwartośródłowy. Więc jakby wszystkie komponenty też są, podejrzewam, że na przykład jeżeli zależałoby nam na mniejszej precyzji być może, a nie potrzebujemy przecież tej precyzji takiej skali przemysłowej, tak, chirurgicznej, nie będziemy robić operacji, no to wystarczy nam jakiś taki, może tylko kilka tysięcy dolarów i też by było dobrze.
1: To jest jedno, ale ja sobie wyobrażam na przykład jeszcze inną rzecz, że mamy taki projekt, jest uruchomiona jakaś usługa, gdzie tych robotów jest skupionych, takich ramion jest 20, podsyła się właśnie takie małe projekty do zmontowania, no i za 2 dni jest odsyłana paczka z gotowym.
0: też jest to opcja.
1: Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że dyski SSD w roku 2010 to naprawdę mało kogo było stać na jakikolwiek dysk. Już nie mówię sensowny, ale 16 giga wtedy kosztowało tam ładnych kilkaset złotych. Sprawdzałem chyba w 2012 roku albo 2011. W jednym ze sklepów komputerowych był największy dwuterowy dysk SSD za 12 tysięcy złotych. Minęło 10 lat. No i wiem, no jakie są ceny. Tak. Dobra, teraz są trochę droższe, ale to nadal w porównaniu z 12 tysiącami to jest nic. Także, no, zobaczymy, co będzie się działo. Ja też nie mówię, ja też nie jestem jakimś super, żeby nie było, ja też nie jestem, mam nadzieję, przynajmniej fanboyem tego typu rozwiązań, bo na razie no, te roboty mają no, szereg wad, szereg problemów, one się czasami wywalają.
0: Fanboyami to będziemy mogli zostać, jak będziemy mieli coś takiego w domach.
1: Dokładnie. Także zobaczymy, jak się będzie rzecz rozwijała.
0: Tak jest.
1: Myślę, że ma to szansę na rzeczywiście kolejną, być może nawet jakąś rewolucję w pewnych kwestiach. A czy tak się stanie, to oczywiście zobaczymy. Dobrze. No.
2: Chciałem właśnie tutaj zapytać, bo nie wiem, czy widzieliście moją wiadomość na czacie naszym.
1: Chyba nie.
2: Okej, okay, to słuchajcie, mam sprawę, czy mógłbym swoje wiadomości na przyszły tydzień przenieść, bo trochę jeszcze tematów zostało, muszę wstać trochę wcześniej.
0: To ja myślę, dzisiaj. To ja myślę, że możemy to tak zrobić.
2: A zwłaszcza, że te konferencje Mety i OpenAI są dość duże tematy, chciałbym je sensownie omówić, więc...
0: To myślę, że tak spokojnie możemy zrobić, a też będzie robotycznie i technologicznie.
2: Oj tak.
0: Trochę.
1: Tak. Dobrze, mamy zatem tematy na przyszły tydzień, a teraz się w takim razie żegnamy.
0: To już wiemy, że będziemy w przyszłym tygodniu.
1: Tak. I nawet częściowo wiemy, o czym będziemy, nawet wy wiecie, tak, o czym będziemy mówić.
0: Tak jest.
1: Także Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, Paweł Masaczek i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dzisiaj udział w audycji. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. Nawet niecały.
0: Tak jest, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: która została częściowo zjedzona przez myszy. Obejrzymy papirus. Pomidor ma takie magiczne pudełko, z którego wyciąga te różne skarby swoje i pokazuje. Cudownie opowiada. Ma też znakomity zbiór winylowych płyt. I też goście z naszej poprzedniej edycji sporo sobie takich płyt zakupili. No, powiedzieć można za grosze, bo to są tam kwoty rzędu kilkunastu złotych.
1: Przepraszam, miałeś pytanie do realizatora. Michał, czy tylko ja mam taki problem z dźwiękiem, że Agnieszkę słyszę, czy to ogólny kłopot jest?
2: Chwilowo niestety tak. Jest troszeczkę ciszej, natomiast jeszcze Agnieszka jest słyszalna, ale jeżeli byś...
1: Bo u mnie jest chwilami w zaniku.
2: A to nie, to takiego aż problemu nie ma, ale jeżeli byś się, Agnieszko, mogła przesunąć do laptopa, to
1: bylibyśmy lepiej. Ja mam słuchacze z pewnością też.
0: Ja mam mikrofon. Teraz lepiej będzie, Magda, bo mam go tak w zasadzie przy ustach.
2: Ale to mówisz do mikrofonu wbudowanego w laptopa, z tego co ja słyszę, więc...
0: Nie, mówię do mikrofonu, który jest w słuchawce mojej, montowany zestaw.
2: O, teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej.
0: To jak lepiej?
1: Bo w pewnym momencie nastąpiło takie gwałtowne pogorszenie i jak ja już musiałam wychwytywać sylaby...
0: Oj nie, to
1: jest ten moment na interwencję.
0: Dobra. Więc antykwariat, tak? Mamy antykwariat.
1: I płyty świetne, winylowe.
0: Tak, mam płyty winylowe i jest generalnie bardzo, bardzo fajnie. Można sobie coś wybrać. Ja jeszcze zachęcam Państwa do tego, żeby realizować tutaj u nas podczas tego pobytu swoją własną inicjatywę. Czyli jeżeli mamy osoby, które śpiewają, grają, mają instrumenty, to super, to po prostu możecie to zabrać, my mamy scenę i będziemy koncertować i śpiewać. Będzie wspaniale. Jeszcze na sekundkę wrócę do tej trasy naszej turystycznej, bo chcę wspomnieć o jednym takim miejscu, które też jest bliskie bardzo mojemu sercu. Jest to mianowicie wzgórze klasztorne Karczówka. Na tym wzgórzu klasztornym jest maleńki kościółek i klasztor ojców Oblatów i chyba najcięższa kobieta na świecie, która waży tonę 200, a mierzy może ze 120 cm. Jest to posąg świętej Barbary, patronki kogo?
1: Górników.
0: Patronki górników, odlany z czystego ołowiu, ponieważ wzgórze Karczówka to było wzgórze, z którego wydobywano rudę ołowiu. I lokalni górnicy, to mało kto wie, że Kielce to było miasto górnicze. I lokalni górnicy właśnie z wdzięczności za to bogactwo, które tutaj odkryli, zlecili odlanie takiego posągu świętego. Tonę 200. Każdy, kto na to patrzy, no trudno jest w to uwierzyć, prawda?
1: Każda Brytyjka się chowa jednak.
0: Absolutnie. Absolutnie. Kościółek jest taki bardzo klimatyczny i ma też jedną taką fajną cechę, mianowicie jest posadowiony na tym wzgórzu bez fundamentu. Jest posadowiony wprost na skalę. No i ma fajny ogród włoski, którym teraz tam się ojcowie zajmują. Jest generalnie bardzo, bardzo miłka. Więc to też będzie jeden z punktów naszego programu, naszego zwiedzenia.
1: A jakieś koncerty oprócz tych własnych, do których zachęcałaś?
0: Czy będziemy na koncercie? Nie będziemy na koncercie. Na żadnym zewnętrznym koncercie nie będziemy. Chyba że nam się coś przydarzy w międzyczasie, bo to ja jestem otwarta na wszelkie dary wszechświata, które mogłyby nas tutaj spotkać. Nie, tym razem nie przewidzieliśmy żadnego takiego wyjścia na koncert.
1: A teatr?
0: Teatr też nie. Teatr też nie. Jest program.
1: To trzeba dorzucić tam parę punktów. Tu.
0: To
1: zrobimy. No, 2 tygodnie dostępnej kultury.
0: To zrobimy 2 tygodnie dostępnej kultury. Jeszcze z takiego łyku natury będziemy, słuchajcie, w Ogrodzie Włoskim, który jest integralną częścią Muzeum Narodowego, jednego z 7 muzeów narodowych w Polsce. Ogród Włoski, przepiękny, a oprowadzać nas będzie po tym ogrodzie główny ogrodnik. Pan, który troszczy się o te rośliny. To zupełnie spontanicznie taka możliwość nam się pojawiła, ponieważ zastaliśmy podczas ostatniego zwiedzania właśnie pana ogrodnika przy pracy, który okrutnie się mozolił z chwastami, bo był akurat na urlopie jakiś czas i jak wrócił, to biedaczysko no, nie mógł poznać tego, co tam mu wyrosło, ale też z wielkim oddaniem opowiadał nam o tych roślinach, o tych rodzajach, o tym, jak to wszystko rośnie, jak to wegetuje, ile to potrzebuje czasu, jak te róże się nazywają i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście można zadawać mnóstwo pytań i wszyscy ci ludzie są tak mocno zaangażowani też w to, co się dzieje, w ich świat po prostu. Tak.
1: Myślałam, że o czymś innym będzie. Powiedziałaś o łyku natury, później o ogrodzie włoskim. Skojarzyłam, że faktycznie te wapienie. Myślałam, że jakaś winorośl, że w tym kierunku podążamy.
0: Ależ w ogrodzie włoskim. Ogród włoski to jest...
1: Tak, tym łykiem bardziej natury.
0: To jest takie... Magda.
1: Co? Tam no jak kultura, jest, no to jakby to jest nieodzowny jest. Element.
0: Tak, tak.
1: Łyk tworzenia też, i odbioru.
0: Łyk i takiej kultury też będzie. Ja... Zahaczę tutaj o swojego konika, troszeczkę mianowicie o kuchnię. Bardzo będę chciała Państwu pokazać trochę takich różnych wynalazków i smaków. I być może wielu z Państwa zna te smaki, ale takie doznania, myślę, w gronie znajomych, przyjaciół i po takim właśnie kulturalnym dniu, To miło będzie też posmakować i tej innej kultury kulinarnej. O, napisał do mnie Jerry Iwan. Ciekawe, kto to jest. Na pewno jakiś pan, który ma syna 14-letniego i jest wdowcem. Ostatnio mam wzięcie u takich panów. Ale wszyscy mają ten sam życiorys.
1: Kto ma Facebooka, ten już o tym wie. A co z dinozaurami?
0: Dinozaury. Dinozaury są daleko. Dinozaury są daleko.
1: Ale u was przecież.
0: No też. Tak. Tak, tak, ale nie w Kielcach. To jest 90 km od Kielc. I dinozaury są zaplanowane na raz kolejny, ale to nie jest dobry moment, zima, to nie jest dobry moment na to, żeby jechać do dinozaurów. Dlatego, że to jest taki park, który żyje, że tak powiem, naturą. A kiedy zaczyna się już schładzać i robić ciemno wcześniej, to już tam nie jest tak przyjemne. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć i zaprosić Państwa na kolejne edycje, bo ich na pewno będziemy je realizować. I tutaj trudno, bo to by było bardzo drogo, gdybyśmy po prostu zrobili dużo wyjazdów, gdyby ten przyjazd do Kielc właściwie wiązał się z wyjazdami poza Kielce. To nie o to chodzi. Ja dla ubarwienia troszeczkę teraz wprowadzam ten Kraków i to Kolegium Maius, bo uważam, że jest to niezwykle ciekawe doznanie, ale na kolejną edycję planujemy spotkanie też takie całodzienne, wyjazd do miejscowości Kurozwęki. To jest taki zespół pałacowo-parkowy z hodowlą bizona amerykańskiego. I tam, Magda, to nie jest wiadomość dla ciebie, bo tam można zjeść kawałek tego bizona.
1: Więc... Myślałam, że będzie można pobrykać z bizonami, chociaż jakieś takie atrakcje.
0: Można też będzie pobrykać, dlatego że zaplanowane jest safari. Tam. Ale safari jest bezkrwawe.
1: Nie połączone z tą bronią laserową, która nie, wcześniej.
0: Nie. Będzie spotkanie z panem Marcinem Popielem, to jest właściciel, który dołożył właściwie wszelkich swoich życiowych starań do tego, żeby odzyskać Kurozwęki. bo sam urodził się w Afryce Południowej, ale jego przodkowie tutaj pozostawili jakby w testamencie takie życzenie, żeby majątek wrócił do rodziny i żeby służył po prostu na pożytek ludziom. I tak też jest. Od 2000 roku Kurosvenki zaczęły żyć, bo kiedyś po prostu no, władze poprzednie uczyniły z tego pięknego majątku magazyny zbożowo jakieś tam, nie wiem, opałowe. I przepiękny pałac po prostu no, był zniszczony, no, niemalże doszczętnie zniszczony. Tutaj staraniami rodziny Popielów został odbudowany i w tej chwili są piękne sale, takie bankietowe, restauracyjne i cały czas powiększa się teren, jak gdyby, na którym te bizony żyją i to stado liczy prawie 100 sztuk, więc jest ogromne. Pan Marcin Popiel to jest człowiek niezwykle barwny, wielojęzyczny, więc rozmowa z nim to jest istna uczta dla uszu, ponieważ on mówi w języku francuskim, w języku niemieckim, w języku angielskim, w języku polskim. Jego pierwszym językiem to jest Swahili, ponieważ taką miał niańkę. A ponieważ jego rodzice pracowali w dyplomacji, więc dużo czasu z tą nianią swoją spędzał, więc no pierwsze słowa, jakie tam wypowiadał, to właśnie były w języku Swahili. I pan Marcin Popiel jest jedynym markizem, którego znam. Ma szlachecki tytuł francuski. Jako członek rodziny długowiecznej o udokumentowanej tej strukturze nosi tytuł markiza. Fantastyczne miejsce, ale to już na kolejny raz.
1: Kolejny raz. A czy mogłabyś doprecyzować, od kiedy ten tydzień będzie trwał?
0: Tak, w tej chwili tydzień jest zaplanowany od 18 października, czyli od niedzieli, do 23 października.
1: Czy macie jeszcze wolne miejsca? Jak się można zgłosić?
0: Jest jeszcze jedno wolne miejsce, ponieważ tam się tutaj ktoś pochorował i mamy taką informację, że no raczej trudno będzie wziąć udział, więc to znaczy niezależnie od tego, czy się znajdzie ktoś, czy się nie znajdzie, to tydzień się odbędzie oczywiście. Natomiast jeszcze tak dla uspokojenia chcę powiedzieć, że będziemy przemieszczać się autem do wielu tych miejsc, nie będziemy zdani na transport publiczny, więc no nie należy się obawiać tego, że aura jakoś będzie nam tam bardzo stać na zawodzie. 18-23.
1: I może jakiś kontakt podaj w razie czego do siebie?
0: Bardzo, bardzo zapraszam. Agnieszka Maj, mój telefon 695 660 340, jak również można ten kontakt załatwić przez stronę www.fundacja-vega.pl albo www.medicineinfo. I na jednych i na drugim profilu te informacje o Tygodniu Kultury są dostępne, tam są też kontakty do nas. Jeśli by ktoś jeszcze z Państwa sobie życzył, to jest taka możliwość, żeby się dołączyć.
1: Aby kultura w Kielcach stała się dla niego dostępna. Bardzo Ci dziękuję, Aguś. Pięknie opowiadałaś o tym, co było i będzie. Państwu.
0: Mam nadzieję, że to znajdzie również gdyby odbicie w Państwa odczuciach, że to nie tylko są moje takie wrażenia, bo ja no, chyba nie trudno jest to usłyszeć, że jestem zafascynowana tym, co robię i jak bardzo mi zależy na tym, żeby to wyszło wszystko. Ale jeszcze przytoczę tutaj takie zdania, stwierdzenia naszych gości z poprzedniej edycji, którzy mówili, że to wydarzenie dla nich było z tego powodu też szczególne, że my nie stawiamy żadnych barier, że mogą do nas przyjechać osoby zupełnie niewidome i my tutaj od rana do wieczora zapewniamy wszelki serwis niezbędny do tego, żeby czuć się bezpiecznie i jak gdyby nie ma konieczności takiej, żeby zabierać ze sobą przewodnika.
1: Chyba, że psa przewodnika.
0: Chyba, że psa przewodnika, tak. Jest przewodnik.
1: Niech pochodzi po jaskiniach, a co?
0: Tak jest. Ciekawe w sumie, jakby tam się miał.
1: Mój na pewno chętnie, by. Kurczę, może w przyszłym roku się uda. No dobrze, to na koniec nie powstrzymam się jednak. Drodzy uczestnicy Tygodnia Kultury Dostępnej w Kielcach, Agnieszka jest uważna, ona nie jest upierdliwa. Dzięki słuchaczom. Tobie, Aguś, oczywiście jeszcze raz. Agnieszka Janicka-Maj była naszym gościem. Magdalena Rutkowska prowadziła. Również wielkie podziękowania, jak zwykle, składamy Michałowi Dziwiszowi za to, że nas tak pięknie realizował.
0: Tak jest.
1: I życzymy dobrej nocy. Pa, pa.
0: I że pozwolił nam być słyszalny.
1: Tak, czasami przynajmniej, chociaż trochę. Można się polansować.
0: Dobrej nocy Państwu życzę. Zapraszam. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witamy bardzo serdecznie 4 czerwca w poniedziałek. Jeżeli wybraliście nasze towarzystwo zamiast towarzystwo Apple'a, to się bardzo z tego powodu cieszymy, ale pewnie za jakiś czas o tym, co tam na WWDC, też będzie okazja, żeby porozmawiać, jeżeli będzie coś godnego uwagi. A tymczasem bardzo serdecznie witamy Was, Michał Dziwisz i Patryk Waliszewski, dziś współprowadzący.
4: Serdecznie.
2: Witaj, witaj. Dawno się nie słyszeliśmy na antenie Tyfloradia, ale jesteś.
4: Jestem. Mam nadzieję, że w całkiem dobrej formie.
2: No, to się okaże. Ja też mam taką nadzieję. Nasza audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie 4 czerwca 2018 roku, więc 123 834 835. Ten telefon jest do Waszej dyspozycji, a dziś będziemy się zajmować zabawkami radiowców, zabawkami, które mogą się przydać, jeżeli chcemy coś sobie przesłać za pomocą strumieniowej transmisji audio, a to się czasem zdarza, że taka potrzeba nadejdzie. No i też będziemy się zajmować taką zabawką, która to przydaje się w stacjach radiowych, ale i nie tylko, bo jeżeli mamy taką potrzebę, żeby sobie coś nagrać z naszej karty dźwiękowej albo ze strumienia internetowego, to również może się ta aplikacja przydać. Będziemy mówić o dwóch aplikacjach ze stajni DJ Soft, czyli producenta programu emisyjnego Radio Boss. Program bardzo rozbudowany, który naprawdę ma spore możliwości. Kiedyś może zrobimy jakiś cykl audycji na jego temat, bo to oprócz...
4: Tak, bo myślę, że na jednej to się nie skończy.
2: Tak, to jest naprawdę całkiem interesujące oprogramowanie emisyjne. Nawet powiedzmy, że jakoś dostępne dla nas. To może nie jest tak fajne jak SPL, ale się da.
4: Tak, ja nawet śmiem twierdzić, że ono programistycznie, jakby pod względem kontrolek, to jest momentami bardziej dostępne od SPL albo na bardzo porównywalnym poziomie. Kwestia jest tylko organizacji jakby warsztatu pracy, co zrobimy, w jaki sposób.
2: No tu...
4: To jest, myślę, główna różnica.
2: Wiesz co, chyba jednak nie. Chyba jednak SPL jest troszeczkę bardziej dostępny, zwłaszcza w niektórych
4: Na pewno bardziej
2: niektórych komponentach. Tak, no i na pewno dokumentacja jest lepsza.
4: Dokumentacja jest przejrzystsza i lepsza.
2: Tak, tak. dayodsoft.net dayodsoft.net to jest adres strony internetowej, z której będziecie mogli pobrać sobie wersje demonstracyjne omawianych przez nas dziś programów, bo to będą obie aplikacje płatne. Nie jakoś specjalnie dużo. Ja tu nawet mam cennik otwarty. Aplikacja Radio Caster.
4: Coś koło 190 zł aktualnie.
2: No ja tu mam akurat w dolarach 49,95. 49,95.
4: Nawet by się zgadzało.
2: Tak, natomiast aplikacja Radio Logger, o której też dziś kilka słów opowiemy, $39.95. Takie są obecnie stawki za te aplikacje i w ramach tego, jak wykupimy taką licencję, to dostajemy aktualizację przez okres trwania jednego roku za darmo.
4: Roku, potem one też są tańsze, natomiast...
2: Tak, jakieś $16 tam chyba, czy coś koło tego, to nie są jakieś bardzo wygórowane stawki.
4: I tych $16 to jest chyba jakaś cena taka uniwersalna na zasadzie $16 to jest aktualizacja i do Castera $30 i do... Znaczy i do Logera $30 i do Castera $50 i do Radio Bossa $600. To też chyba tam $16 czy $20.
2: No Radio Boss to już są, Radio Boss to już są wyższe ceny, tak od razu mogę powiedzieć, bo mam tę tabelkę z cennikiem. 239,95 to jest ta najdroższa opcja Radio Boss Advanced. Mamy jeszcze Radio Boss Standard za 199,95 i Radio Boss Express 119,95. Takie są ceny
4: tak, natomiast chodziło mi o to, że uaktualnienia te coroczne, jak już się nasza subskrypcja skończy, chyba nawet do Radio Bossa są, z tego co pamiętam, jakoś w podobnych cenach tam.
2: Wiesz co, nie wiem, tego akurat nie wiem, nie pamiętam, więc nie chcę tu naszych
4: słuchaczy wprowadzać. Tak, to jest tam na osobnej stronie wymienione u nich.
2: Wprowadzać w błąd ewentualnie. No ale dziś nie będziemy mówić o Radio Bossie, dziś będziemy mówić o tych takich drobniejszych narzędziach, jakie są oferowane przez DJ
4: i jakie są, mam wrażenie, de facto używane przez program Radio Boss jako całość.
2: Tak, tak, to się zgadza, bo to są po prostu pewne komponenty Radio Bossa, które mogą się przydać.
4: Jeżeli ktoś zna Radio Bossa, tak o, nie będzie miał problemu z obsłużeniem tych narzędzi i na odwrót. Jeżeli ktoś będzie chciał w przyszłości poznać Radio Bossa, pewne typy okienek wydadzą mu się jakoś tak dziwnie znajome.
2: Dokładnie. Najpierw może takie w ogóle taka trochę historia, dlaczego my się zabraliśmy za to i dlaczego w ogóle będziemy wam o tym opowiadać, bo to jak zawsze sceny z życia radia, konkretnie tym razem radia DHT, którego to chociażby audycje RTV możecie w Tyflopodcaście również słuchać i z którym również jesteśmy związani i w którym się udzielamy. No, sytuacja stała się taka, że po prostu w pewnym momencie nasz komputer emisyjny przestał nam zachowywać się stabilnie i zaczęły dziać